0: więcej. Więcej. ADD to radim. Draft. Łat. Messenger. Pocke. Insta. Facebook.
1: I tak dalej, i tak dalej. A na końcu, jak to często w aplikacjach typu Lear, typu, nie wiem, jakiś Voice Dream, coś, pojawiają się dodatkowe opcje.
0: ADD to radim list. Przycisk.
1: A od razu też add to reading list. Dodaj do listy czytelnia.
0: Translate. Open in Safari. Copy link. Zapisz. Copy. Run workflow.
1: Przepraszam.
0: Save to voice dream.
1: Coś tu się...
0: Copy. Clips. Co? ADD to read. Copy.
1: Przycisk. A, kopiuj. Można tweet.
0: Save to voice dream. Clips. Run workflow. Zapisz na koncie Dropbox. Copy link.
1: Copy. Przycisk. Kopiuj link można do tweetu.
0: Open in Safari.
1: Open in Safari. Otwórz można Safari.
0: Open in Chrome.
1: Otwórz w przeglądarce Chrome.
0: Przycisk.
1: Tweet, jakby, można że mogę tak po prostu zatweetować z mojego konta.
0: Translate.
1: Translate, przycisk. Przetłumacz.
0: Można więcej.
1: Cancel. Koniec tak naprawdę.
0: Cancel. Przy...
1: Czyli tutaj filozofia jest... Discussion. Jeszcze sprawdzę coś.
0: Center stack. Michal Kasperczak.
1: Wejdę w to.
0: Michal Kasperczak. Discussion. Dislot. Polewysz. Center stack. Michal Kasperczak. Replite. Retwe. Kwotę twe. From Michal Kreple. Open kwotę twe do discussion. Refreshing content. Dislot. Pole wyszukiwa. Center. Michał. Tylandczyk. Michal Kasperczak. Ja. Jacek Zadrożny. Tylandczyk. Michal Kasperczak. Ja nie znam sensownych netbooków. To zawsze były słabe konfiguracje. Miałem w ręku ze 3, ale znam opinię o większej liczbie. 8 Foursago. Wiatę WBE.
1: Oczywiście. I dostępne mamy czynności. Na pokrętle.
0: O Tylandczyk i Michal Kasperczak. Kreple. Like. Retwe. Kwotę twe. Replite. Jacek Zadrożny.
1: I teraz jest.
0: Akty. O Tylandczyk. Kreple. Unite. Retwe, unite.
1: I odlubimy.
0: Michał, Jacek Zadrożny. Retwe, like. Michał, ty, odreple, like, retwe, like.
1: O, coś tam to się nie polubiło. Coś Twitter for iPhone, bo to właśnie też zauważyłem kiedyś, że mimo, że lubiłem coś z Twitter for iPhone, to się nie udawało niestety polubić. Także chyba jakiś problem Twittera for iPhone.
0: Michał, Jacek, Kamil Żak, Michal Kasperczak, Jaczat, astety lub nie, iPhone plus klawiatura, to już dla mnie toporne rozwiązanie, zwłaszcza w drodze, 11 Foursago, Wiachicken Nugget.
1: Mhm.
0: Dostępne
1: odpowiemy
0: czynności.
1: Sobie.
0: Reple, like, reple. Pole tekstowe, edycja, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
1: I sobie odpowiemy teraz. Rozumiem ciebie, przecinek, ale niczego lepszego, cena, myślnik, jakość, nie znam, kropka.
0: Insertek, rozumiem cię.
1: To przy wielu minusach rozwiązanie chyba najbardziej optymalne, kropka.
0: Insertek, to przy wielu minusach rozwiązanie chyba najbardziej optymalne.
1: A jak okienko opisania, okienko tweetowania wygląda? Idę teraz w lewo.
0: Jak to? Change it, twe, replay, close, close, close, przycisk.
1: Close, no wiadomo, zamknij.
0: Replay, nagłówek, twe, przycisk.
1: Tweet, przycisk, czyli opublikuj tweet.
0: Change it, sound to rentle, Michal Kasperczak, wygaszony.
1: Zmień konto, no tutaj jest tylko jedno konto, więc nie mogę innego zmienić.
0: To, Tylandczyk. Jaczat, przycisk, remove all others, przycisk.
1: Remove, usuń wszystkich tych, wszystkie nazwy użytkowników.
0: Pole tekstowe, Kamil Żak, Tylandczyk, Michal Kasperczak, Jaczat, astety lub nie, iPhone plus klawiatura.
1: Aha, tu jest ten wpis, który Kamil zrobił.
0: Atta foto, przycisk.
1: Attach photo, załącz zdjęcie.
0: Search for user, przycisk.
1: Search for user, szukaj użytkownika.
0: Save tweet as draft, przycisk.
1: Save tweet as draft. Zapisz tweet jako szkic.
0: Attach location. Przycisk.
1: Attach location. Załącz, załącz lokalizację. Dołącz lokalizację.
0: 155 characters remaining.
1: Przycisk. A, 155 znaków zostało. Przyciśnięcie mocniejsze jako 3D touch na liczniku znaków powoduje usunięcie. To jest taki trik, powoduje usunięcie tekstu z pola edycji tweetu.
0: Punkt wstawiania na końcu.
1: Oczywiście ciebie rozumiem, przecinek, ale i tak to najbardziej optymalne rozwiązanie, przecinek, biorąc pod uwagę cenę i jego jakość, kropka.
0: Insertek, oczywiście ciebie rozumiem, ale i tak to najbardziej optymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę cenę i jego jakość. Remove all others. Ja to, Tyland, change it sound, tweet, przycisk.
1: I klikamy tweet.
0: Discussion, przycisk wróć. Pole wyszuk, center, Michal Kasperczak, Tylandczyk, Jaczat, oczywiście ciebie rozumiem, ale i tak to najbardziej optymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę cenę i jego jakość, 500 Sago, Wiat, Victor, Ificz, Michał, Tylandczyk, Michal Kasperczak, Jaczat, to ja jednak wolę MBA.
1: I tak dalej.
0: Kamil Żak, Michal Kasperczak, Tylandczyk, Jaczat, sensownych netbooków już chyba nie ma, 11 Foursago, Wiat, Victor, Ificz, Forma, Michal, Jacek Zadrożny, Tylandczyk, nie wiem, czy znajdziesz rozsądnego netbooka, to zawsze są irytująco słabe urządzenia, zerknij sobie na Mi Book Air 11, może to, 13 Foursago, Wiat, Twitter for Mac.
1: O, Twitter for Mac.
0: Dostępne czynności. Odreple. Like. Kamil Żak, ja, replikę. Kamil Żak, ja czat, a ja pozostanę na rozdrożu. Uśmiech iPhone i mój, replikę. Jacek Zadrożny, ty Landczyk, długo się zastanawiałem i decyzja nie była prosta. iPhone mnie przekonał do apeli i zaryzykowałem. 14 hours, replikę.
1: Dlaczego ja to polubiłem, te tweety, i on na Macu, co prawda, z Twitterific, i co, on by tych lajków nie, to by się nie synchronizowało, to by było złe, jakiś problem w ogóle iClouda albo klientów Twittera, nie wiem.
0: Jacek Zadrożny, ty Landczyk, mój Samsung pracował ze mną 5,5 roku i nadal będzie replikę. Jacek Zadrożny, ty Landczyk.
1: A zacytujemy sobie.
0: Kamil, Jacek Zadrożny, ty Landczyk, długo się zastanawiałem i decyzja nie replę, ulpret, kwotę twet, frok, kwotę twet, pole tekstowe, edycja, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt stawiania na początku.
1: Nie dziwię się, przecinek, raczej pewnie będziesz zadowolony, kropka. Nie znaczy to, przecinek, że do wszystkiego się sprawdzi, przecinek, ale oby do jak największej ilości zadań, kropka.
0: Insertek, nie dziwię się, raczej pewnie będziesz zadowolony. Nie znaczy to, że do wszystkiego się sprawdzi, ale oby do jak największej ilości zadań. Twet, kwoting, twet, przycisk, pole, change, Jacek Zadrożny, jaczat, ty Landczyk, długo się, akta foto, search for user, save twet as draft, set, akta foto, wygaszony, przycisk.
1: No właśnie, znowu, attach foto, wygaszony, czy to tak jak tamtym tym Twitter for iPhone, czyli przy cytowaniu wiadomości nie można dodawać zdjęć.
0: Przycisk, notifica, discussion, przycisk wróć.
1: Możemy się teraz gestem cofania lewo, prawo, lewo, prawo się tam cofnąć.
0: Refreshing content, discussion, przycisk.
1: Twitterific ma taką głupią wadę, że kiedy przegląda się profil jakiejś osoby, to nie można z niego się tak właśnie cofnąć, tylko trzeba wybrać przycisk close. To jest takie trochę wkurzające. To jest jedna z nielicznych wad programu. I teraz przypominam, jesteśmy na osi głównej.
0: Michał Kasperczak.
1: Cofniemy się.
0: Ale Wojt, Paweł, Kuba, Syl, Led, Kix, Mi, Center, Stag, Pole, Center, Stag, Streaming, Michał Kasperczak, nie dziwię się, raczej pewnie będziesz zadowolony. Nie znaczy to, że do wszystkiego się sprawdzi, ale oby do jak największej ilości zadań. Kwotek twet from Jacek Zadrożny, ty Landczyk, długo się zastanawiałem i decyzja nie była prosta. iPhone mnie przekonał do apeli i zaryzykowałem. 39 sekund sago, wiatwik terrific.
1: No tak, Twitterific teraz, bo to mój cytat, więc tutaj już nie jest Twitter for Mac, ani nie jest TV Blue, tylko właśnie Twitterific. Mamy tutaj te same opcje.
0: Open kwotę twet do discussion. Reple. Plikę. Retweet. Kwotę twet. From. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. More options. Share. Aktywuj. Domyśl. More options.
1: More options.
0: Uwaga.
1: To już było.
0: Show discuss. Share. Delete and edit. Delete twet. Cancel. Cancel. Przycisk. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. Ty Landczyk, ja czat. Oczywiście ciebie rozumiem, ale i tak to najbardziej optymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę cenę i jego jakość. 4 minuty sago. Wiatwik terrific. Kikszkiks 24 con, trzęsienie ziemi, co najmniej 30 zabitych,
1: oj.
0: 200 rannych po stronie irańskiej. Po stronie irackiej również wiele ofiar i co najmniej 500 rannych. Mocno ucierpiał Kurdystan. Trwa wielka akcja ratunkowa. Attahat Media, 30 minut sago. Retweetek bym jest w drodze. Retweetek 3 times. Liked 2 ta. Lednica 2000. Przypomina...
1: No to już było.
0: Zaznaczone.
1: Bardzo podobnie działają te wszystkie inne zakładki. Mentions, messages.
0: Mentions.
1: Tam przy pierwszej konfiguracji konta i tak dalej miałem swego czasu problemy z autoryzacją i nie działają mi wiadomości prywatne. Dlaczego tak było, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Nie wiem. No ale to już nie będę teraz tego testować na nowych kontach. To było też dawno, kilka lat temu to było.
0: Mentions. Przycisk. Michał Kasper, Mikołaj Rotnicki, miesięcznik w drodze, Marek, Michał Kasper, Piotr Witek, Adrian Wyka, Jaromir Kop, Michał Kasperczak, Jacek Zadrożny, ty Landczyk, Michał Kasperczak, każdy komputer jest w cenie używanego samochodu, to tylko kwestia marki i rocznika, 15 Horsago, Liket 1 Time, Via Twitter for Mac, zaznaczone, Cumpose, Messages, Cumpole wyszukiwań, Cent, Streaming, Michał, ty Landczyk, Michał Kasperczak, Jaczat, to ja jednak wolę MBA, którym Paweł Pluszczyk, Michał Kasperczak, mówisz o aktualizacji systemu, czy o aktualizacji aplikacji? Ja właśnie mam problem z synchronizacją iCloud z VDR, 5 Horsago, Via Twitter for iPhone.
1: No to już dostępne było. Zwracam uwagę, że w tych powiadomieniach tylko w Twitter for iPhone jest tak, że są powiadomienia połączone z takimi aktywnościami typu kto nas polubił i tak dalej, w sensie nasze tweety. W przypadku Twitterific do tego nie mamy gdzieś tam dostępu. Może w tym center coś tam, a zaraz to sprawdzimy. A messages, wiadomości prywatne.
0: Cumpose, Marka Alreat, Streaming, wielokropek, Sebastian Schwarz-Kosmita, okej. Unreat, Max Pijanowski, kcik w górę, Unreat, Damian Przybyła, zaznaczone.
1: I tak dalej. Tutaj też ciekawa sprawa, bo wiadomości prywatne się nie synchronizują z iCloudem. Niestety w ogóle każdy klient Twittera obsługuje Twittera nieco inaczej i nie wszystko widać działa tak, jak działać powinno. To jest bardziej kwestia tego, że jest dosyć dość dużo tych opcji różnych i na różne sposoby jest interpretowane API Twittera i jakoś tam różne aplikacje w 80-90% tak samo, ale jednak w pewnych, jeżeli chodzi o pewne niuanse, to one różnie z tym Twitterem po prostu działają.
0: Sidebar.
1: Otworzymy.
0: Michał Kaspercza.
1: Konto.
0: Profile. Przycisk. Home. Przycisk. Mentions. Przycisk. Messages. 8.
1: Sprawdzę te profile przycisk. Od razu. Czy to są profile. Po prostu konta?
0: Avatar. Michał Kaspercza. Poland. Poznań. Postek 5. 9. Mentions. Following 616. 175 follower. Lites. Edit profile. Edit profile. Edit profile.
1: Tak. Przycisk. To jest opcja profilu.
0: Lites. Post Poland. Michał Kas. Avatar. Header. Close. Przycisk. Rafael S. Michał Kas. Center. Pole wyszuk. Center. Streami. Rafael S. W kościele. Hashtag Aźwu Barbara Jezuici. Hashtag Malrynek Alf Krakowska. Rozpoczęło się. Hashtag modlitewna Jerychotowa. Michał Kasperczak. Nie dziwię się. Raczej pewnie będziesz zadowolony.
1: A sprawdzę, czy coś się stanie, jak nacisnę home.
0: Przycisk. Michał Kasperczak. Center stagę. Pucum. Men. Zasidebar. Umreat messages. Close. Michał Kasperczak. Profile. Home. Jeden umreat. Mentions. Przycisk. Messages. 8 umreat. Przycisk. Likes. Przycisk.
1: Likes. Tu mamy dostęp do tweetów, które polubiliśmy. Nie mogłem, nie wiem, gdzie to było. Twitter for iPhone. Teraz nie mogę sobie przypomnieć. Chyba przy omawianiu tego jakoś nie natrafiłem. To powinno gdzieś... Aha, w opcjach profilu pewnie. Tak gdzieś ukryte niestety to chyba było.
0: Search. Przycisk.
1: Wyszukiwania nasze zapisane.
0: Muffles. Przycisk.
1: Muffles. Wyciszenia, bo tam można takie filtry tworzyć po słowach kluczowych i po różnych innych parametrach i wyciszać sobie pewne kategorie tweetów. To nie zawsze potem działa dobrze, bo czasami no niby można, że w ogóle wyciszyć, albo że poinformuje, że są wyciszone i nie powie co. Tak trochę jak cenzura kiedyś, że to zostało, tutaj została użyta cenzura i jest jakieś tam wyszarzenie czy wykropkowanie. To mi się tak kojarzy, przepraszam za takie jakieś historyczne tutaj.
0: Today, przycisk.
1: Today, to today właśnie zaraz sprawdzimy.
0: XRS, nagłówek.
1: I extras, jakieś takie dodatki, jak rozumiem.
0: TPR, przycisk.
1: TPR, powiem, że to jest taka funkcja Twitteryfika, do końca nie wiem, co to jest teraz.
0: LISTS.
1: Listy, nagłówek. To wiadomo.
0: Apple, nasi dziennikarze, politycy na Twitter, polscy posłowie, polski PR, regiony, przycisk, religia, adsounds, przycisk.
1: I account.
0: Temy, przycisk.
1: Schematy, w sensie tło i tak dalej.
0: Settings, przycisk.
1: Settings, tak śmiesznie, na końcu te ustawienia.
0: Settings, przycisk. TPR, today, przycisk.
1: Today, sprawdzimy, jak działa.
0: In progress. In progress. Sidebar, umreatmes, progress halted. Sidebar, today, zum post, zaznaczone, most recent, nagłów, zaznaczone, jeden red thread, przycisk.
1: Aha.
0: Zum pose.
1: I to jest, wiem, to today to jest takie the best of z naszej aktywności ostatniej.
0: Zaznaczone, zero likes, przycisk.
1: Dlaczego zero likes, z jakiej to jest, nie wiem dlaczego tak akurat.
0: Zaznaczone, jeden red thread, przycisk. Zaznaczone. Zero follows. Przycisk. Zaznaczone. Zero quoted. Most recent. Nagłówek. Zaznaczone. Sort by recent. Przycisk. Sort by popularity. Przycisk. Kamil Żak retweetet. Szkoda, że tak się porobiło i tylko w jedną stronę to działa. Twitter.com. Press redakcja. 2 days ago. 1 retweet. 0 likes. Kamil Żak retweetet. Szkoda, że tak się porobiło i tylko... Kamil Żak retweetet. Szkoda.
1: No nie wiem, dlaczego tylko ten jeden tweet jest i co tu mamy na pokrętle.
0: Open profile. Block. Aktywuj. Domyślna. Open profile. Block.
1: Ale śmiesznie.
0: Aktywuj. Domyślna. Kamil Refreshing Zone. Distu. Clos. Pole wyszukiwań. Center. Michal. Damian przybyła. Michalka. Open. Preple. Li. Pre. Kwotę. Twe.
1: I tu już jest normalnie. No ale niby...
0: Damian przybyła. Michal. Centpol. Close. Przycisk.
1: Dlaczego?
0: Zaznaczone. Zero likes. Most. Zaznaczone. Sordby. Kamil Żakret Fetet. Szkoda, że tak. Open profile. Block. Aktywuj.
1: No block. Co niby blok?
0: Performetation. Block. Zaznaczone. Zero likes. Com pose. Most recent. Sordby. Sordby popularity. Przycisk.
1: Bez sensu.
0: Most recent. Sordby popularity. Przycisk.
1: Czemu nie chciałem? blokować kogokolwiek.
0: Sort by popularity. Zaznaczone. Jeden red fair.
1: Dziwne.
0: Zaznaczone. Zero.
1: Bo tu mi się coś nie podoba. Nawet nie wiem, jak z tego wyjść teraz.
0: Zaznaczone. Zaznaczone. Zero follows. Jeden. Zaznaczone. Pose. Przycisk. Today. Sidebar.
1: Nie lubię tego. Today. Jakoś nie jest to dla mnie, powiem szczerze, zbyt czytelne.
0: Apple, przy, na polit, pols, polski, prewie,
1: prewie. A to TPR?
0: Setki, temat, a co, prewie, prewione. A, elie, TPR, przycisk. Sidebar, umreat mesag, ki, cum pose. Hofar wedoing, wework hard toke, twitter, if it's running, small, little, rogue, kick, and TPR subscription. 0,99 zł, montle, przycisk. A special thanks for subscribing montle, wlk, thptp, hitskde.
1: A, to jakaś subskrypcja, ale nie wiem, co ona w sumie daje.
0: 4,99 zł. Onetime. Przycisk. Everlit Levit Helps. Bluebird. 8,99 zł. Onetime. Przy. Wyłap preciate your support. Parrot. 23,99 zł. Onetime. You just made our day. Flamingo. 47,99 zł. Onetime. Przy. Wyłap wejs liket you the hale best. Pracock. 94,99 zł. Onetime. Your impressive generosity knof no bounds. Thanks. Payment z Wilbe Harget to your item sat zone after some firmatium. Subscription are automatical renewed rule less out of an fist turnet of at last 24 holds before the end of the subscription period.
1: Nic o tych subskrypcjach niestety nie wiem.
0: 8 blue ever 4 hits kd as special thanks for subscribing monthly. VLLK the high TPR hit the nominal of your devices. Thanks for your dedication. 0,9 TPR subs the work hard token. Hofare vedoin, cum pose. Przy TPR. Side bar, umreat messages. TXTRS. Today, move, serp, like, message, home, profile, przycisk, Michal Kasper, prof, home, jeden umreat, mes, lip, mu, to, ej, tip, eli, ate, nasi, politycy, polski, relig, ad, teme, settings, przycisk.
1: Zatrzymamy się krótko nad settings, nad ustawieniami.
0: Settings, done. Done, przycisk.
1: Tutaj mamy dan na końcu, a przedtem wchodzimy w różne okienka i możemy z nich potem wyjść przyciskiem wstecz.
0: Michal Kasperczan notifications. Since adding position, przycisk. Michal Kasperczan notifications, przycisk.
1: Powiadomienia.
0: Michal Kasperczan notifications. Michal Kasperczan notifications, przycisk. Michal Kasperczan notifications.
1: Nie wiem, dlaczego nie chce działać.
0: Web browser. Since adding position.
1: Sync reading position, czyli synchronizacja pozycji tweetów.
0: Sync reading position, przycisk. Sync reading only marker sabowe, serwis, scroll to marker, show marker, off, done, przycisk, off, unheadsket, przycisk, show marker, unheadsket, przycisk, show scroll to marker, unheadsket, scroll to marker, headsket, przycisk.
1: Scroll to marker jest włączone. Czyli możemy pokazać, przewinąć do markera, mieć wyłączone.
0: Serwice, przycisk.
1: Service.
0: Only marker sabowe current position will scroll. Only marker, serwice, przycisk, serwice. Serwice, serwice, serwice.
1: I tu jest pewien taki chyba błąd dostępnościowy Twitterific, że jak uruchomię tam jakąś funkcję związaną z opcjami, to lewo, prawo nic tam nie daje i muszę gdzieś palcem na środku ekranu dotknąć.
0: Kimeline sens, przycisk wróć, done, przycisk.
1: I w prawo dalej.
0: iCloud, headset, przycisk, tweet marker, unheadsket, przycisk, tweet marker works with manioteratks, tweet marker works with...
1: No tak, tweet marker rzeczywiście współpracuje z większą ilością aplikacji, nawet z NineOwn bardzo jakoś tam kiedyś ładnie współpracował, nie, teraz nawet ładnie współpracował, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem jest, jeżeli używamy Twitterific na Macu i Twitterific na iPhonie, to chyba ten iCloud jednak sprawdzi się do większej ilości opcji lepiej, tym bardziej, że on tam po iCloudzie różne rzeczy synchronizuje, no to niech już w miarę możliwości, chociaż to pewnie różnie mu wychodzi, to dość nowy program na Maca, niech te Twitterifiki się synchronizują po prostu jakoś tam razem. Stąd wybrałem iCloud. Cofniemy się teraz.
0: Show scroll to marker. Only service scroll. Show marker. Off. Unheadsket. Since reading position. Web browser.
1: Web browser. Web browser. Przeglądarka.
0: Web browser. Web browser. Web browser. Select browser. Pro. Safari. Tweet. Done.
1: Gdzie tweety jak mają być otwierane?
0: Twitterific. Unheadsket. Twitterific reader. Headsket. Safari. Unheadsket. Przycisk. Chrome. Unheadsket. Select browser. To usuwam.
1: Różnica jest właściwie żadna. Może w Chrome by doszła jakaś opcja translate albo czegoś tam z Google zrobienia, ale w sumie do końca nie wiem, co by to by miało być. W Twitterific za to jest ten translate tweet i jakieś tam inne podobne. W Safari to po prostu byłyby opcje Safari, czyli tego nie ruszamy.
0: Settings, przycisk wróć. Settings, done, przycisk. Wersja 5, albo he, bottom tak, show się debug, stream email, stream, unifiedki meliny, unifiedki, sound effects, web browser, sound effects.
1: Sound effect, efekty dźwiękowe mam włączone, w to już nie będę wchodził.
0: Sound effects, on, unifiedki meliny.
1: Aha, to nawet nie można w to wejść, po prostu jest tylko informacja i potem jakaś opcja, że tam było sound effect i dalej zrobiłem palcem, było sound effect on. Teraz
0: unifiedki meliny.
1: Unified timeline.
0: Unifiedki meliny, on, stream timeliny, sound wifi. Stream timelines on Wi-Fi. On.
1: Stream timelines on Wi-Fi. Odświeżaj osie czasu po Wi-Fi, ale przedtem było coś jakoś chyba zunifikowana oś czasu. Do końca nie wiem, o co chodzi.
0: Show sidebar in landscape.
1: Show sidebar in landscape, czyli jakoś, żeby go pokazywał. Zawsze mi się myli w pionie, w poziomie. Znaczy, z angielskie to słowo mi się zawsze myli.
0: Show sidebar in landscape. Bottom tabs, show si- bottom tabs import right, off, help, przy, version 5. About.
1: I to jest koniec. Help. W zasadzie.
0: Sidebar, umrat, Rafael, Michał, msza 21 Dominikanie, bit, ledwa rywloca, Ewangelia dla śpiochów. Michał Kasper.
1: Jeszcze ten Twitterific ma coś takiego, tylko muszę to znaleźć.
0: Lednica 2000, lednic, dzdur, numer 280 znaków, open media.
1: O! Że kiedy jest jakiś tweet z obrazkiem albo z hashtagami, to on do tego hashtagu obrazka możemy w jego od razu kliknąć, tak jak to ma miejsce z jakimś linkiem. Na przykład na pokrętle teraz mam.
0: Lednica 2000, przypominamy, nawet jeżeli nie możecie wziąć udziału.
1: I tutaj mam w pokrętle coś takiego.
0: Szare.
1: To już było i teraz na dół idziemy.
0: Aktywuj, domyślna. Lednica 2000.
1: Jeden hashtag.
0: Zdur.
1: Drugi.
0: Numer 280 znaków.
1: Trzeci.
0: Open media.
1: Open media, jakieś pewnie zdjęcie.
0: Reple.
1: I tak dalej. A open media. Wejdę w to open media.
0: Close. Obrazek. Center stag. Close. Obrazek.
1: A jak kliknę obrazek. W ten obrazek podwójnie, jako 3D touch?
0: Obrazek.
1: Nie.
0: Odbiorca airdrop.
1: O, jest.
0: Airdrop. Dodaj do nota. Message. Mail. Facebook. Instapaper. Przyć.
1: I możemy zapisać obrazek gdzieś tam, czy na Macu, czy wysłać na Twittera, Facebooka, mailem i cokolwiek.
0: Więcej.
1: Ostatnie opcje.
0: Zapisz w plikach.
1: No, zapisz w plikach na Apple Files.
0: Utwórz tarczę zegarka. Przycisk.
1: O, to można przeciągnąć. Na Apple Watcha.
0: Zapisz na koncie Dropbox. Run workflow. Clips. Print. Przycisk. Copy. Przy. Assign to contact.
1: Przypisz do kontaktu.
0: Save image. Więcej. Save PDF to iBooks.
1: Save przycisk. Image. Zapisz obrazek do po prostu rolki w aparacie.
0: Save PDF to iBooks.
1: Save PDF przycisk. To iBooks.
0: Udostępnianie zdjęć iCloud. Slack.
1: O, nawet przycisk. Udostępnianie zdjęć iCloud można od razu zrobić z takim obrazkiem. To fajnie.
0: Obrazek.
1: I klikam w obrazek. To. Na obrazku stukam i wyjdę wtedy z tego.
0: Close. Przycisk.
1: Nie udało się.
0: Center stag.
1: Nie wiem
0: Close.
1: Dlaczego.
0: Przycisk. Lednica 2000, Sylwia Wysocka, Kuba Baran, Paweł Wimmer.
1: Wojciech Żmudziński. Tutaj będzie jakiś link na pokrętle.
0: Szare, aktywuj, youtube.com, watch, fan równa się 7HRBY. Open media.
1: Open media to znowu zdjęcie.
0: Reple.
1: I tak dalej.
0: Lite, retwe, kwotę twe, from, more options, from, Wojciech Żmudziński, centrum Marupę, more options. Szare, aktywu, open media, reple.
1: A sprawdzimy,
0: youtube.com,
1: czy coś się stanie jak kliknie.
0: Fan równa się 7HRBY. Dismiss Preview, aktywuj.
1: O, bo dismiss mam podgląd.
0: Dismiss Preview, aktywuj, domyślna.
1: I tu mogę po prostu...
0: Sidebar, zaznaczone. Home, Wojciech Smudzin.
1: A nie, tu nic
0: Paweł
1: nie
0: Wimmer,
1: mogę.
0: Wojciech Smudzin, youtube.com, ale... open media, reple, li, re, kwotę twet, from, Wojciech Smudziński, centrum Marupę.
1: Pokażę, jak profil kogoś wygląda, kiedy się wejdzie na niego.
0: Close, przycisk. Close,
1: o, taki dźwięk by się załadował.
0: Close, przycisk, close, przycisk.
1: I w prawo.
0: Header, przycisk. Awatar, przycisk.
1: Nagłówek,
0: Wojciech Żmudziński.
1: Awatar.
0: Centrum Arupe. Director of THL Pedro Arupe Information Center for Educational Leaders. Pol. Arupe.org. Przycisk. Warszawa. Postęp 1 godzina ago. Not following you. 574 TFX. Przycisk. Mentions. Przycisk.
1: Tweety, mentions.
0: Following 134. Przycisk. 472 followers. Przycisk.
1: Following, followers. Ci, którzy lubią, których on lubi, ci, którzy jego lubią.
0: Likes. Likes. Przycisk. Following. Przycisk. Mention.
1: Following. To drugie following, czyli po prostu, że ja go followuję, wtedy klikam na ten following i będzie...
0: following, unfollowed, latest, follow, przycisk.
1: I muszę znowu nacisnąć follow, czyli zacznij śledzić.
0: Follow, followed, follow, przycisk, follow, przycisk.
1: O.
0: Follow, przycisk, follow, przycisk, follow, following, przycisk, mention, following, following, przycisk.
1: Mówię za szybko.
0: Men, following, przycisk, mention, actions.
1: A actions na końcu to chyba jest to, co można było zrobić w Twitter for iPhone przy otwartym tweetie albo z 3D Touch.
0: Uwaga, muffle user, przycisk.
1: Tak, muffle user, ustaw opcję wyciszenia użytkownika.
0: Turn off red flags, przycisk. Open user page, przycisk.
1: Open user page, czyli otwórz stronę użytkownika, a turn off, turn on retweets, włącz, wyłącz retweetowane wiadomości po prostu.
0: Manage in lists.
1: Manage in list, dodaj go do jakiś do list.
0: Cancel, cancel.
1: I cancel. Przycisk. Tutaj to jest też taka mini przewaga Twittera for iPhone, że on z poziomu 3D Touch na danej osobie, na danym tweecie nawet umożliwia zagłębienie się dalej i zaczęcie albo odśledzenie, albo zaczęcie śledzenia danej osoby. W Twitterifiku trzeba wejść dokładnie w profil i robi się to niestety wolniej. Więcej czynności trzeba zrobić.
0: Following 130 mentions.
1: Zamknąć. Aha, to musimy close.
0: Avatar, header, close, close, przycisk, sidebar, unread messages. Closet, przycisk, Waldemar Kuczyński, jakie urocze, brat, Ala Kaszuba, Szkiełko, Paweł, Kuba Baran, kończąc, Sylwia Wysocka, Michał Kasperczak, Rafał, Michał, Msza 20, Michał Kasperczak, ja lepszej alternatywy póki co nie znalazłem, 13 minut z tego, via Twitter for iPhone, replikę, Michał Kasperczak.
1: I tyle, jeżeli chodzi o program Twitterific. Klient Twittera, który bardzo polecam, on dobrze też działa z klawiaturą. Ja tutaj nie pokazuję opcji klawiatury. Nie wszystkie opcje z klawiaturą działają tak, jak mówili, w sensie twórcy, jak zapowiadali, że będą działać. Nie wiem dlaczego, ale program na pewno jest godny uwagi, działa dobrze. Co ważne, twórcy naprawdę dbają o voice-overa, dbają o dostępność. Niejednokrotnie wygrywali Golden Apples, wygrywali takie nagrody Złotych Jabłek portalu applevis.com za no właśnie wsparcie gdzieś tam użytkowników niewidomych, słabowidzących. Także ten dostępność Twitterifika i też to, że projektując program na Maca o tej dostępności nie zapomnieli i od razu mieli ją wpisane gdzieś tam w strategię, no to dobrze o nich świadczy bardzo. I jak się czyta zagraniczne tweety, no to Twitterific jest klientem bardzo popularnym pośród niewidomych. Pośród osób widzących mam wrażenie nie. Tutaj zdecydowanie Twitter for iPhone i Tweetbot, ale tak, to Twitterific jest naprawdę bardzo popularny. Kolejnym ciekawym, godnym uwagi klientem Twittera jest również płatny program o nazwie Tweetings. Program Tweetings jest bardziej znany wśród użytkowników Androida, ponieważ to jest taki bardzo mocno zaawansowany klient Twittera, szczególnie gdzieś tam używany przez osoby niewidome, bo on jest bardzo dobrze dostępny. Z Tweetings for iPhone jest taka sytuacja, że program owszem też jest dostępny, ale nie tak bardzo jak w Androidzie. On ma jedną taką wadę, że po prostu przy większej liczbie operacji
0: 21.07.
1: Aha, tutaj kursor lubi gdzieś uciec, czyli nie wiem, retweetujemy, skomentujemy coś i nagle dotykamy ekranu, a fokus jest, fokus w sensie kursor jest gdzieś zupełnie indziej. Nie dzieje się tak zawsze, ale Tweetings są osoby, które również go używają, ale mam wrażenie, że potem jednak wracają albo do Twitterifica, albo do klienta Twitter for iPhone właśnie. Bo Tweetings no to po prostu przeszkadza na dłuższą metę, ale niektóre funkcje, które program oferuje, są bardzo ciekawe. To jest takie połączenie wyglądu, tak w uproszczeniu, wyglądu Twitter for iPhone z takim z funkcjonalnością Twitterific, ale no wyszło im to dobrze, ciekawie. Zatem teraz czas na demonstrację. Uruchomię program Tweetings. Open Tweetings. Uruchomił się? Mam nadzieję, że tak. Tak.
0: Wyborcza, PL Post, Sebastian Szwedzko.
1: Aha, jest sprawdzę, czy on
0: się... 1940, Manedet Sons, przycisk. Jacek Zięba, Kwotet Pa, Seczki Melina.
1: Okej, jak wygląda interfejs? Z lewej strony...
0: Home, Manedet Sons.
1: Manage Accounts, utwórz, zawiązaj kontami.
0: Home, nagłówek.
1: No to nagłówek przedstawiający określoną zakładkę.
0: New Thread, przycisk.
1: Pole tworzenia nowego tweetu, czyli tak charakterystycznie...
0: Seczki Melinę, pole wyszukiwania.
1: Wyszukaj na osi Search Timeline.
0: Jacek Zięba, Kwotet Pa, Seczki Melinę.
1: I zaczynają się tweety. Znowu jest taki system, voiceover to czyta tak jak na Twitterze for iPhone, czyli że jest, że użytkownik cytuje jakiś tam cytat i na końcu to zdanie użytkownika na temat tego, co cytuje, czyli to jest takie rozbite.
0: Jacek Zięba, Kwotet Pa. Polska Fundacja Narodowa z dużym niepokojem zauważa informacje pojawiające się w niektórych mediach, przedstawiające Marsz Niepodległości jako marsz nazistów. Dodano, że określenie uczestników marszu nazistami jest skandaliczne, wymaga sprostowania i przeprosin. Jacek Zięba, Adudet. Wszystkich faszystów przepraszamy za nazwanie ich nazistami. Twitter.com. Pelat informacja 1 metr.
1: Sprawdzę tylko, czy...
0: Język. Język. Szybkość 50/60. Bartek Haciński, kompilacja studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Bardzo pozytywny muzyczny efekt programu Niepodlegla, otrzymany jako insert razem z najnowszym wydaniem thewirakictwitter.com, WIF 6.2.1 metr. Michał Żołbrzyński, Kwotet, Telewizja Republika, Polska Fundacja Narodowa konkretnie zabiera głos w sprawie Marszu Niepodległości. HTTP, Telewizja Republika.pl, Polska Fundacja, miesięcznik w drodze, hashtag Polmex, 0.18 metrów. Waldemar Kuczyński, Kwotet, Marcin Tyc, idealny przykład, kiedy powinno się stosować zasadę. Piłeś? Nie pisz HTTP, Twitter, demagog.pl, do tej pory pod...
1: I tak dalej, i tak dalej. I teraz, co możemy zrobić na pokrętle z czynnościami tego danego tweeta?
0: Demagog.pl, more, aktywuj, domyślna.
1: No to wiadomo, otwieramy tweet, za chwilkę go otworzymy.
0: More.
1: More, więcej, za chwilkę tam przejdziemy.
0: Open tweet.
1: Open tweet, otwórz tweet.
0: Links.
1: Links, linki do tego tweeta, to też ciekawa sprawa, o tym zaraz. Retweet, czyli przekaż dalej. Replay, odpowiedz.
0: Aktywuj, domyślna.
1: I aktywuj. Opcji dosyć mało, bo on tu nie rozbija hashtagów, linków osobno, trzeba wejść w tweet, ale ma jakieś inne, różne, dziwne, trochę inaczej ułożone, ciekawe opcje. Przejdziemy sobie na inny tweet.
0: Myatle.pl, Pite Surfer, Retinia, Dwójka Polskie Radio, rozmowa z Jackiem Kowalskim, laureatem nagrody im, Mackiewicza za książkę Sarmacja, obalanie mitów, hashtag historia, Polskie Radio, PL 83606.
1: Dobrze, na przykład. I teraz, co my tutaj mamy?
0: More. Aktywuj, domyślna.
1: Aktywuj, no to wejdę w tweet.
0: Dwójka pod Close, przycisk. Jacek Kowalski.
1: I teraz idę w prawo.
0: Jacek Kowalski, nie jest jednoznaczne, gdy się mówi, że ktoś jest Sarmatu. Nagłówek. Open Original Page in Browser, przycisk.
1: Open Original Page in Browser, otwórz w przeglądarce.
0: 57B1C7 www.polskieradio.pl. Jacek Kowalski, nie jest książki 663. Pisarze nominowani do Nagrody Literackiej.
1: I tu jest już zajawka, takie streszczenie, od razu się bardzo szybko otwiera, tego tekstu.
0: Pisarze nominowani do Nagrody Literackiej im. J. Mackiewicza. Jacek Kowalski, opowiadając o swojej wyróżnionej publikacji, zwrócił uwagę M. im. na obserwowane od kilku lat w polskim dyskursie współcześnianie problemu z... Jakie to stereotyp? Nagroda Literacka im. Józefa. Nagroda im. Józef. 3 gwiazd. Tytuł audycji.
1: O, czyli cały tekst tutaj nam wrzucił.
0: O wszystkim skult prowadzi Katarzyna Hagmajer. Gość. Jacek Kow. Data emisji. 13. Godzina emisji. 18. JPKH. Gość. Jacek Kow, data emisji, 3 godzin, 8, j, go, jac, da, 13.1, 18.0, 18.0, j, go, Jacek Kowalski.
1: I koniec.
0: 18.0, j, gość.
1: I tu się coś zmieniło, bo powinny być opcje tweeta, a nie ma ich. Albo voiceover nie czyta. Wyjdziemy sobie.
0: 18, godzina emisji.
1: No.
0: Nagrodę im, Józef, Jacek, pisarz, książ, Jacek, www, 57, open, Jacek Kowalski, close.
1: Close.
0: Przycisk. Polskie Radio, PL, myatle, PL, dwójka Polskie Radio, more, aktywuj, open tweet.
1: O, open tweet.
0: Perform, home, przycisk wróć.
1: To będzie tutaj, to jest trochę zmienili.
0: Home, tweet, nagłówek, nas previews, przycisk, nas next.
1: Preview, next, poprzedni, następny tweet możemy przejść.
0: Dwójka Polskie Radio, radiowa dwójka.
1: O, tu też możemy kliknąć.
0: Przycisk. Rozmowa z Jackiem Kowalskim, laureatem nagrody im. Mackiewicza za książkę Sarmacja. Obalanie mitów. Hashtag historia. Łącze. HTTP. Polskie Radio. PL 83603. NOW 13. 2017. 8.49 PM. Via. Twitter web client.
1: O, tutaj dalej nam w tym podglądzie tweetu mówi. To znaczy mówi nam klient Twittera.
0: Retweets 4. Łącze.
1: Czyli możemy sprawdzić, kto retweetował.
0: Likes 2. Łącze.
1: Dwa lajki.
0: Wifon Polskie Radio. PL. Przycisk. Jacek Kowalski. Nie jest jednoznacz. Książki pisarze nominowani do nagrody Jacek Kowalski.
1: A, i tu już znowu jest ten tekst.
0: Nagrodę im. 3 gwiazdy. Tytuł o wszystkim z kulturą. Prowadzi Katarzyna. Gość. Jacek. Data. 13. Gość. J. Retweet.
1: O, co tu jest? Jakie są dalej opcje?
0: Retweet. Przycisk.
1: Możemy odpowiedzieć.
0: Retweet. Przycisk.
1: Retweetować.
0: Like. Przycisk.
1: Polubić.
0: Translate. Przycisk.
1: Przetłumaczyć.
0: Share tweet and or images. Przycisk.
1: Share tweet and or images. Tweet albo obrazki.
0: Additional options. Przycisk. Additional options.
1: I opcje dodatkowe, które są następujące.
0: Additional. Uwaga. Tweet op. Recent tweets. Przycisk.
1: Ostatnie tweety, wyświetla nam ostatnie tweety od danego użytkownika. Średnio to działa. Szukaj retweetów, to też zależnie od ustawień moich, od ustawień użytkownika.
0: E-mail tweet. Przycisk.
1: Wyślij tweet, link do tweeta e-mailem.
0: Block mute. Przycisk.
1: Blokuj, wycisz.
0: Copy. Przycisk.
1: Kopiuj.
0: Cancel.
1: I cancel.
0: Cancel.
1: Wychodzimy.
0: Przycisk. Home. Przycisk wróć. Dwójka Polskie Radio. Rozmów z Jackiem.
1: Trochę podobnie jak w Twitter for iPhone, choć w Twitter for iPhone pewne rzeczy można tutaj zrobić szybciej. Z czynności, nie tyle z czynności, jest opcji tweeta.
0: Myatple, PL, Kite Surfer, Retina i Apple Watch 4 jest 3 Myatple, dwójka Polskie Radio, Polskie Radio, PL, Jacek Kowalski, nie jest Łukasz Banaszak, Kwotek, Mój Mac Magazyn, Galaxy X Alternatywa i AirPodsów.
1: O!
0: HTTP.
1: Wejdziemy sobie teraz, kliknę.
0: Łukasz Banaszak, Kwotek, Mój Mac Magazyn.
1: I zobaczymy, czy się artykuł otworzy.
0: 5. Wifon moim. Belaxi Xalter. Długo binem się z myślą, tak. Jak napisać ten artykuł. Nie zaliczam się do grona zagorzałych audiofilów, rozprawiających godzinami o tonacji i basach w głośnikach. Potrakt Apple w 2015 roku. Zafundowano nam pierwszy krok.
1: O, są nagłówki.
0: Apple w 2015 roku. Nagłówek poziomu 2. Unboxing. Nagłówek poziomu 2. Pierwsze uruchomienie. Nagłówek poziomu 2. Jest banalnie proste. Wciskamy przycisk power w prawej słuchawce. Na naszym iPhone nie z włączonym Bluetooth.
1: I tak dalej sobie... Wyjdziemy z tego.
0: Łukasz Banaszak, Konrad Piasecki, Łukasz Banaszak, Kwotek, Mój Mac Magazyn, Galaxy X.
1: I teraz opcje.
0: More. Aktywuj.
1: Aktywuj, to już wiemy.
0: More. Open tweet.
1: I open tweet też wiemy.
0: More.
1: A co się kryje w tych opcjach more? Czy to jest to samo, co tam było na końcu tweeta?
0: Performer, uwaga, more, like.
1: Oj nie, like. I to ciekawe, że to like jest, nie jest na wierzchu, tylko dopiero on i trzeba kliknąć w more, żeby znaleźć polubienie danego tweeta.
0: Links, przycisk.
1: Links, o tym zaraz.
0: Find retweet, przycisk.
1: Find retweet, to już było.
0: Share, przycisk.
1: Share.
0: Added email in a gap. Translate, przycisk.
1: Przetłumacz.
0: Cancel.
1: I cancel.
0: Przycisk. Added email in a gap.
1: Add timeline gap. Ja do końca nie wiem, o co chodzi. To jest jakiś taki bufor chyba, który... To jakoś ma znaczenie coś z pobieraniem, odświeżaniem chyba tweetów, kiedy byśmy chcieli albo nie chcieli korzystać z transmisji danych. Ale powiem szczerze, nie do końca nie rozumiem tej opcji, nie wiem jak ona działa.
0: Share, przycisk.
1: Natomiast share, zobaczymy.
0: Share, myatle, pl, odbiorca, airdrop, odbiorca, dodaj do notatek, mail, tweet, Facebook.
1: I tak dalej.
0: Podskret.
1: A co jest
0: przycisk
1: na końcu?
0: Cancel. Więcej. Run workflow. Clips. Save to voice. Copy. Add to reading list. Więcej. Slack. Buffer.
1: A nic tu szczególnego nie ma.
0: Dwójka Polskie Radio. Myatple. Dwójka Polskie Radio. PL. Dwójka Polskie Radio. Myatple. PL. Kites. More. Open thread. Links. Red thread.
1: Links. I teraz co to jest?
0: Links.
1: To links. Czyli lista linków jakby danego tweeta. Po co to może być potrzebne? Naciskam teraz opcję links.
0: Performer, uwaga, http, myatple, pl post 15403, open.
1: I idę w prawo, bo tu nie mogę nic zrobić.
0: Http,
1: i mam dwie opcje, jak w prawo idę gestem.
0: Open, przycisk.
1: Open, otwórz.
0: Red letter, przycisk. Share link, przycisk. Post link, przycisk. Cancel, open, przycisk.
1: Open, wiadomo. Read later. Możemy ustawić i ten link od razu przekazać do naszego jakiegoś serwisu read later, typu lista czytelnia, albo tak zwane Safari Reading List, Pocket, albo Instapaper. Ja osobiście polecam w obecnej chwili Instapaper, o zresztą o obu usługach kiedyś nagrałem podcast.
0: Read later, przycisk.
1: A, kliknę.
0: O, read later, przycisk. Myatple, PL, Kite Surfer, Retina i Apple Watch Series 3 Myatple, PL.
1: No nie powiedział, czasami mówił, że
0: More.
1: Dodano,
0: Links.
1: Ale coś
0: performer, o, instapaper, save for later.
1: O, save for later, udało się, saved for later, dopiero teraz powiedział.
0: Share link, przycisk, post link, share link.
1: Share link, no to podziel się nie tweetem, tylko linkiem samym.
0: Post link, cancel.
1: I post link, zobaczymy co się stanie, pewnie publikacja samego linku na moim Twitterze.
0: Post link, pole tekstowe.
1: No tak.
0: Michał Prog, Twet, Compose, nagłówek.
1: I możemy utworzyć tweet z tym od razu z tym linkiem. Przy okazji pokażę, jak pole tweeta wygląda.
0: Cancel.
1: Nie pole, przycisk, tylko okienko.
0: Cancel, przycisk.
1: I w prawo?
0: Compose, nagłówek, Twet, przycisk. Progres 8.
1: Aha, znaki.
0: Michał Kaspercza.
1: Albo procent. No, nazwa konta.
0: Pole tekstowe. Edycja. HTTPS. T. Co Y4O. Tryb znaków.
1: A, skrócił nam nawet ten link.
0: Insert character. Przycisk. Insert character. Przycisk. Aktywa foto or video. Przycisk.
1: Czyli dodaj zdjęcia.
0: Location.
1: Location. Lokalizacja.
0: 257. Q.
1: A ciekawe.
0: Insert character. Przycisk, insert character.
1: Co to znaczy insert?
0: 257. More compose options.
1: A more compose options? Co tam jest?
0: Uzyskać hashtag FF.
1: Aha, wyszukiwanie hashtagów.
0: Shorten links.
1: Skrócenie linku.
0: Clear, przycisk.
1: Wyczyszczenie.
0: Drafts, przycisk.
1: Do szkice.
0: Hashtags, przycisk.
1: Hashtagi.
0: Tweet music, przycisk.
1: O, tweet music, to chyba nie wiem, że z Apple Music może.
0: Schedule, przycisk.
1: Na później.
0: Audio tweet, przycisk.
1: O! A, ciekawe. Audio tweet.
0: Twitter Storm Mode. Przycisk.
1: Twitter Storm Mode. To nie pamiętam, co to było.
0: Find GIFs. Przycisk.
1: Szukaj GIFsów, GIFów.
0: Cancel.
1: I cancel. Przycisk. Zrobimy.
0: Hashtag. Drafts. Clear. Przycisk.
1: I będzie puste pole.
0: Edycja. Punkt stawiania na początku. What is happening?
1: Jest puste pole.
0: Insert harac. Aktywa foto or video. Location. More compose options. Przycisk. Uwaga. Use hash. Hashtag. Tweet music. Schedule. Audio tweet. Przycisk.
1: Audio tweet. Ciekawe, jak ten audio tweet działa.
0: Audio tweet. Uwaga. Tweetings chce uzyskać dostęp do mikrofonu. To nie. OK. Przycisk. Tweetings. Cancel. Przycisk. Audio tweet. Nagłówek. Done. Wygaszony. Play. Wygaszony. Przycisk.
1: O, taki niby player. Tu mogę coś mówić?
0: Start recording. Przycisk. Crop, wygaszony, przycisk, crop, wygaszony, przycisk, start recording.
1: Ciekawe, ile przycisk. Tu można mówić. Zaraz sprawdzimy, co on zrobi. Wygaszony.
0: Start recording, przycisk.
1: Testujemy funkcję audio tweet, kropka. Czyżby tylko tweetings ją wspierał, kropka.
0: Start recording, przycisk.
2: I tak przesuwając tą lewą kropkę.
1: O, przepraszam.
0: Cancel.
1: Musiałem, bo tu mi się coś innego włączyło. Nie wiem, czy to się coś...
0: Indeks tabeli, regulacja, 0, 10. Indeks pole wyszukiwania. Wybór rzeczy.
1: Aha,
0: 6.
1: Bo wybór rzeczy mi się włączył. O, przepraszam, wyszedłem z Twittingsa, ale zaraz odpalimy go ponownie.
0: Messenger, Twittings, aktywny, Twittings, aktywny, Twittings, cancel, stop recording, przycisk, stop recording, przycisk.
1: O, to jest taki tweet test. O, jaki głupi tweet testowy wyjdzie, to w ogóle bez sensu. Stop, robimy.
0: Stop recording.
1: To się cały czas nagrywało.
0: Done. Wygasz stop recording, przycisk.
1: Robię stop
0: recording. Stop recording, przycisk. Done. Wygaszony. Stop pan crop. Wygasz crop. Wygasz crop. Wygasz pan stop recording. Pan recording. Stop recording. Done. Wygaszony.
1: No nie,
0: przycisk.
1: Podoba mi się to, bo zupełnie.
0: Zero. Cancel. Done. Stop recording, przycisk. Stop recording.
1: Dziwne. Nie wiem. Próbuję. Stop recording. Jakby się przyblokował.
0: Cancel.
1: A cancel?
0: Przycisk. Cancel. Cancel.
1: Zero. No.
0: Done. Wygaszony. Przycisk.
1: Zamykamy w takim razie.
0: Tweetings. Zamykam tweetings.
1: Open tweetings. Albo to jest jednorazowe, albo tweetings z voiceoverem ma problem. Niestety nie będę mógł dalej sprawdzić tej funkcji Tweetings for iPhone Tweet Audio, ponieważ nie mam słuchawek, żeby podłączyć i żeby to jakoś sprawdzić. Także może ktoś, kto ma, powie w komentarzu, jak to funkcja się zachowuje. Co możemy...
0: Jan Skowroński, Paweł Adamowicz, kibicujemy na stadion Energa, czekamy na gole reprezentacji Polski.
1: I teraz...
0: More, open fair, links.
1: Bo przypominam, że byliśmy w tych opcjach linku, gdzie mogliśmy skopiować, udostępnić link, przekazać go do read later, post link, czyli sam link, nie tylko tweet, ale link po prostu wrzucić na Twittera.
0: Open links, red fair.
1: I tutaj też są ciekawe opcje.
0: Performance, uwaga, retweet typy.
1: O, i mamy jako jedyny chyba w tej chwili klient Twittera, on ma stare jeszcze typy cytowane, typy przekazywania tweetów.
0: Retweet typy.
1: Retweet. I w prawo.
0: Retweet, przycisk.
1: To normalnie, retweet.
0: Retweet comment, przycisk.
1: Z komentarzem.
0: Retweet like, przycisk.
1: To jest dobre, że retweetujemy i od razu link, i od razu polubimy retweet z polubieniem po prostu. Czyli retweet i polubienie danego tweeta.
0: Kwotę RT style, przycisk. Kwotę via style, przycisk. ADD to buffer, kwotę RT style.
1: Quote RT, czyli że jest tak jak było po staremu, że tam RT i nick, albo że jakiś tam tweet via Michał Kasperczak. Też tak kiedyś można było wysyłać.
0: ADD to buffer, cancel.
1: Add to buffer. Możemy dodać tweet do buffera, czyli takiej usługi, która też skomentować, gdzie tam jakiś tweet albo informacja, to szczególnie takie duże serwisy jakieś informacyjno-reklamowe robią, że wysyłają jakieś informacje poprzez buffer. Właściwie buffer się powinno chyba mówić.
0: Kwotę via style. Kwotę RT. Retweet comment. Przycisk.
1: To sobie widzimy, ale poszukamy jakiegoś...
0: Paweł Jacek Ziemba, kwotet pa, atlewis, forum topic, twelaks to wylater gox notifica, Paweł Kowalski SJ, czytam komentarze, hashtag POLMX i cieszę się, że nie oglądam TV, mrugnięcie pic twitter.com, UJ32T2.
1: O, a tu jest ciekawa sprawa, bo tu jest link do jakiegoś obrazka. I teraz wejdę w ten, zobaczymy co się stanie, jak otworzę.
0: Paweł Kowalski, i masz list zoomet out. Double tap to business this screen. I masz list zoomet out.
1: O.
0: Double tap to business this. I masz list zoomet. Paweł Kowalski SJ. Czytam komentarze hashtag POLMX i cieszę się, że nie oglądam tego.
1: A gdybym 3D touch kliknął? 32
0: TN2 i 3. Paweł Kowalski, reple. Retwe, links.
1: A nie, nic chyba.
0: Open more, aktywuj. Open thread, aktywuj. Domyśl, reple. Retwe, links. Retwe, links.
1: A links?
0: Uwaga. HTT, open. HTTP, pictwitter.com, UJ32, o, relatlater, share link, post link, cancel,
1: no nie,
0: przycisk.
1: Bo myślałem, że będzie jeszcze coś, ale kiedy jest taki tweet, że jest i link do zdjęcia, albo zdjęć, i link do jakiegoś artykułu, bo przecież może tak być, to wtedy w tych opcjach linków mam dwa linki i wpierw sobie wybieram links. Jest link tam do HTTP, coś tam My Apple, link do zdjęcia i wybieram, którego linku to dotyczy i dopiero potem mam te linki open, post, tam read later i tak dalej.
0: Przerażające.
1: I tak dalej.
0: Patryk Kwotet, Konrad Piasecki, tak na moje oko to hashtag prezesy myśli ma solidny potencjał. Patryk Adudet, w dodatku deszcz tylko na Brackiej, nigdzie indziej. Specjalny, polski rodzaj chmury odpowiada za ten fenomen. Paweł Wimmer, przerażające słowa Antoniego Macierewicza, namawia Wojska Obrony Terytorialnej do zabijania, wieści 24.pl 27 na... Patryk Kwotet, Konrad Piasecki.
1: I możemy sobie na przykład...
0: Open, li, retwe, repl, retweet.
1: Zobaczymy.
0: Uwaga. Retweet, retweet, like. Przycisk.
1: I zrobimy. Retweet and like.
0: Retweetek. Patryk Kwotet, Konrad Piasecki. Tak na moje oko to hashtag. Paweł Wimmer, Freedom Scientific. Hashtag icymi. Wittech. Paweł Kowalski, SEO. Tomasz Lewoczko. Search, new twe. Atlewis. Jacek Ziemba, Kwotet. Paweł Adamowicz.
1: Zakładki, jakie są na dole w ogóle.
0: Zaznaczone. Home.
1: To wiadomo.
0: Jeden z PM. Mentions.
1: Mentions, czyli wzmianki.
0: Messages.
1: Messages, wiadomości prywatne.
0: Search. Karta.
1: Szukaj.
0: More. Karta. 5 z 5.
1: To ciekawe też. Znowu more i znowu więcej opcji. Wejdę na chwilkę na zakładkę prywatną.
0: Search. Messages. Jeden i options. Przycisk. Options. Direct message. Options. Przycisk.
1: Co jest options?
0: Uwaga. Marka las read. Wiedby folder. Przy. Cancel.
1: O, jakieś foldery są.
0: Mute. Search all dear. Conversations. Nagłówek. Sebastian Schwarz Kosmit. Max Pijanowski. Kciuk w górę. Damian przybyła. Test. Max Pijanowski. Damian przybyła. Test skuteczny OCT 11. Dostępne czynności. More. Delete trea. Reple. Aktywuj. Reple. Delete. More. Perform. Uwaga. More. Translate. Cancel. Cancel. Translate. More. More. Translate. Cancel. Przy. Mikolaj. Linda. Dokład. Damian przybył. More. Delete trea. Reple. Performe. Direct messages. Przycisk wróć. SPD. Refresh direct messages. 21 feb 2000. Nie znalazł. SPD. Wszy. Dwa. Do. Taki. SP9QL. Test skutek. Pole tekstowe. Pole tekstowe.
1: Taki tylko jeszcze jeden test na potrzeby tyflopodcastu. Kropka. Nawet nie musisz odpowiadać. Kropka.
0: Insertek taki tylko jeszcze jeden test na potrzeby Tyflot podcastu. Nawet nie musisz odpowiadać. Przycisk. Send. Przycisk. Send. Send. Wygaszony. Przycisk.
1: No, wiadomość wysłana.
0: Options.
1: A teraz...
0: Przycisk. More. Search. Zaznaczone. Mentions. Jacek Jaro. Sebastian Schwarz-Kosmit. Tomek Killer. Daniel. Daniel Marcinkow. Piotr Witek. Adrian Wy. Kornel. Michal Kaspercza. Wystarczy sprawdzić informacje na dysku SSD. Piotr Witek. Miesięcznik. Adrian Wyka. Michal Managracound. Serczki. Michal Kaspercza. Ja lepszej alternatywy póki co nie znalazłem godzin. 50. 51. Jezu. Nagu. Znaki. Serczki.
1: O, nie ma tu żadnych.
0: Znaki. Czynności.
1: A jest.
0: More. Open thread. Links. Red thread. Reple. Aktywuj.
1: A, to samo.
0: More. Reple.

0: mają ciekawe funkcje jeszcze. 3D Touch, bo naciskam na Home, przytrzymuję palec i co się dzieje?
1: Jeden item, karta, jeden z uwaga, Timeline, chat, stream over Wi-Fi, media Timeline, scroll to, marka laser, Timeline.
0: I w prawo.
1: Marka laser, red, scroll to top, przycisk.
0: Przesuń do góry.
1: Scroll to marker.
0: Do markera.
1: Media Timeline, przycisk.
0: To chyba wyświetl media tylko, ale to, nie wiem, różnie mi z tym filtrowaniem.
1: Stream over Wi-Fi.
0: Stream over, tylko przez Wi-Fi.
1: Cancel.
0: I wyjdź, cancel. To też takie ciekawe.
1: More. Karta. More.
0: A zakładka more.
1: More. Nagłówek.
0: Tam jest dopiero dużo opcji.
1: Edit. Przycisk. Settings.
0: Edit to można tam różne opcje w zakładkach jakoś to zmieniać, ich kolejność, coś takiego.
1: Settings.
0: No to możemy tam wejść za chwilę.
1: Likes, przycisk.
0: Akurat tam mamy lajki, nie na w profilu gdzieś tam, tylko na, właśnie tam.
1: Lists, przycisk. Listy. Profiles, przycisk.
0: Profile.
1: Unread, przycisk.
0: Nieprzeczytane.
1: Trends,
0: trendy.
1: Red flags, przycisk.
0: Ciekawe, że właśnie osobno retweety mamy, to jest takie dość ciekawe, dość fajna funkcja.
1: Muted threads, przycisk.
0: Wyciszone tweety bądź tweety właściwie.
1: Statsket Timeline, przycisk.
0: Nie wiem.
1: Aktivity, przycisk.
0: Aktywność, to chyba taka, takie profil, gdzieś tam nasze, ile byliśmy na Twitterze, ile kto nas zaczął śledzić, kogo tam wyrzuciliśmy, ile tweetów napisaliśmy.
1: Home,
0: trochę to graficznie działało za bardzo.
1: Home, jeden item, karta. Koniec. Jeden z pie, zaznaczo, Paweł Wim, Tomasz Lewoczko, search Timeline, Waldemar Kuczyński, gość wrzasnął na cały głos w kafejce K, search, mute, home, managrac, sounds, przy, more, kart, red, umre, prof, li, set, edit, settings.
0: I settings jeszcze, more, ustawienia.
1: Przycisk wróć, more, settings, general, nagłówek, cechy settings, przycisk.
0: Mufor, cache settings.
1: Proxy, przycisk.
0: Proxy, tutaj chyba nie zmieniałem w ogóle za dużo.
1: Interfacje, nagłówek.
0: Interfejs teraz.
1: Local, przycisk.
0: Nie wiem.
1: Timeline behavior, przycisk. Sound haptics, przycisk. Navigation items.
0: Dźwięki, przycisk. Nawigacja.
1: Settings, nagłówek.
0: Dobrze,
1: navigation.
0: Zobaczymy.
1: Sound haptics, Timeline behavior.
0: Timeline settings. Behavior,
1: przycisk
0: behavior.
1: Wróć. Settings, Timeline behavior, refreshing, przycisk.
0: Oj, co jeszcze dodatkowe przyciski są? Odświeżanie.
1: Gags. Przycisk. Pagging. Przycisk. Expand long threads. Expand long threads. Przełącznik. Wyłączone.
0: O, expand long tweet. Czyżby on rozwijał długie tweety? To ciekawe.
1: Hidden at bar on scroll. iOS 8. Hidden at bar. Szakę. Disabled. Read later. Przycisk.
0: O.
1: Szakę. Disabled. Przycisk.
0: Włączymy to.
1: Timeline behavior. Przycisk wróć. Home, zaznaczone, more, cards, messages, home, refresh Timeline, full screen, zaznaczone, disabled, szakę, nagłówek.
0: Aha, to jest nagłówek i tu mamy wyłączone.
1: Disabled, full screen, refresh Timeline.
0: A, to nic ciekawego, chociaż...
1: Zaznaczone, refresh home.
0: Dlaczego refresh by sobie nie zrobić?
1: Timeline behavior, przycisk w szak, disable, szak, Timeline behavior, przycisk w setting, Timeline behavior, Timeline behavior, refreshing, przycisk, gaps, przycisk, pagging, przycisk, expand long thread, pagging.
0: A to paging?
1: Timeline behavior, pagging, nagłówek, autopagging, autopagging, przełącznik. Wyłączone.
0: Nie wiem, o co chodzi.
1: Threads per page. 20 threads.
0: Aha,
1: przycisk.
0: Jakieś strony takie,
1: home,
0: jakby.
1: Karta. Jeden z
0: no to tak pagin. Trudno mi coś...
1: Expand long thread. Expand long threads.
0: Więcej powiedzieć.
1: Wyłącz. Hidden at bar on scroll. Hidden. Szak. Read later. Przycisk.
0: O, a read later, co tu jest?
1: Timeline behavior. Read later. Nagłówek. Adsunt information. Nagłówek. Username. Michal Password. 8. Provider for SAP. Provider. Instapaper. Przyć. For Instapaper or podskreśń. Home. Karta.
0: Aha, jeden no jest ten Instapaper rzeczywiście.
1: Przycisk. Szakę. Refresh Timeline. Przycisk. More. Navigation. Sound Hapt. Timeline BH. Look fail. Przycisk.
0: Look fail to jakiś settings. Chyba widok set. Taki.
1: Look temes. Nagłówek. Teme. Light teme. Custom teme builder. Nit teme. Disab. Nit activate. After hanging some media. Nagłówek. Timeline Photos. Scrolling Parallax. Przycisk. Facedetection. Facedetection.

0: Przyłącznik. Wyłączone. Autoplay GIFs. Autoplay GIFs. Przyłącznik. Wyłączone. Autoplay Videos. Autoplay Videos. Przyłącznik. Wyłączone.
1: A włączę albo nie. Lepiej nie włączę.
0: Autoplay Wi-Fi Only. Autoplay Mute Videos. Autoplay Mute Videos. Przyłącznik. Wyłączone. Parallax Image Pre... Font Style. Timeline. Smalch. Rowscom. General Settings. Tweedwief. XLarge 18pt. Przyci. General Settings. Nagłówek. Timeline Links.
1: A to co?
0: Timeline Links. Przyłącznik. Wyłączone. Profile fotostyle, circular, show hidden metadata, click action buttons.
1: A to ciekawe.
0: Click action buttons, show hidden metadata, click action buttons, przełącznik, wyłączone, embedded threads.
1: Aha, to quick action to, o, to pamiętam, quick action buttons. I nie polecam, to się wydaje fajne, a to nie jest fajne dla nas. Bo to quick action jakbyśmy włączyli, to będzie tak, że kiedy będziemy nawigować lewo-prawo voice-overem, to będzie za każdym razem. Tweet, treść tweeta, idziemy w prawo. Quick action button. Treść tweeta, quick action button. Treść tweeta, quick action button. Że obok każdego tweeta będzie quick action z tymi wszystkimi opcjami, które my i tak możemy zrobić za pomocą pokrętła. Czyli to jest w naszym wypadku bez sensu, to się mija z celem.
0: Embedded threads.
1: Wbudowane tweety?
0: Embedded threads. Przełącznik. Wyłączone. Webpad previews.
1: Aha, podgląd w przeglądarce takiej?
0: Webpad previews. Przełącznik. Wyłączone. Timeline separators. Timeline datet color hit click. Color hit display name. Bold screen. Thread meta home.
1: Oj, tyle tego jest.
0: Thread metadata is hidden by default but can be enabled through THS setting. Thread meta bold screen. Thread metadata is hidden by default but can be enabled through THS setting above. This will show prefixed mentioned user name in replace and tweet home. Bold this color date timeline web pa mb clicka show profile for show hidden metadata. Show hidden metadata. Przełącznik. Wyłączone. Click action buttons. More. Notifica. Push some figure. Navigation items. Sound haptics. Navigation. Timeline behavior. Navigation items. Przycisk.
1: A pozycje navigation items.
0: Przycisk. Save. Przycisk.
1: O, tu jakiś inny interfejs. Save.
0: Tap hold to reorder. Nagłówek. Home.
1: Aha.
0: Mentions.
1: Nie, to tu te zakładki message. Można zmieniać. Kolejność. A co w takim razie?
0: Statskę, mutet, trend, umrę, profil, list, li, edit, setting, general, more, gener, cechy settings, przyć, proxy, interfa, loque, timeli, interface, nagłówek, mesa, ser, zaznaczone, trackings, nagłówek, timeli, interface, loque, timeline, behavior, sound haptics,
1: w prawo idę?
0: Navigation items, trackings, nagłówek, notifications, przycisk,
1: ustawienia powiadomień,
0: puszczą figurę,
1: puszę.
0: Filters. Nagłówek. Mute filters. Przycisk. Muflet users threads.
1: Tu już nie będę wchodził w te wyciszenia, filtry.
0: General settings. Nagłówek. Streaming. Przycisk. Compose. Przycisk. Web browser. Przycisk. Accessibility. Przycisk.
1: No, web browser można wybrać znowu, czy Safari, czy w Chromie ma otwierać, czy w czymś innym.
0: Compose.
1: A w Compose?
0: Compose. Settings. Przycisk. Services. Nagłówek. Photos videos. Przycisk.
1: Aha, serwis do foto, wideo.
0: Link shortening.
1: Skracanie przycisk. Linków, buffer. Dodać.
0: GIF provider. GIF. Compose screen. Nagłówek. Compose toolbar. Przycisk. Contacts.
1: I przycisk. Opcje w toolbarze komponowania tweeta można ustawić.
0: Compose on startup. Przełącznik. Wyłączone.
1: Aha, że po uruchomieniu tweetings jest, się nam wyświetla od razu pole, gdzie możemy zacząć pisać tweet.
0: Tweet water. Przycisk. Geotekal.
1: Geolokalizacja.
0: Geotekal. Precise location. Keyboard. Prefets. Przycisk. Keyboard. Przycisk.
1: O, opcje klawiatury nawet.
0: Keyboard setting. Autocorrect. Autocorrect. Przełącznik. Wyłączone. Autocapitalizacja. Auto. Twitter. Keyboard. Przełącznik. Wyłączone. Home. Dwa items. Karta. Jeden z pięć. Keyboard. Prefet. Split. Home. Dwa. Split. Tweet format. Twitter storm. Jeden. Przycisk. Są posesek, suf, zaznaczone, Twitter, home,
1: tego nie
0: suffix,
1: wiem.
0: Split thread format,
1: nawet.
0: Nagu, split thread format, review from THR, about threading, threading, device private, accessibility,
1: a w accessibility?
0: Settings, przycisk, accessibility, pronounce as hashtag.
1: A, pronounce, wymawia słowo hashtag.
0: Pronounce as hashtag, przełącznik.
1: Włączone, wyłączone. To jest wyłączone chyba, Wyłączone,
0: Pronounce was hashtag. Przełącznik. Wyłączone. Co posei masz descriptions? Co posei masz descriptions? Przełącznik. Wyłączone.
1: Opisy obrazków czytaj.
0: Adstehae ability to describe ima desforte hae visual impaired. Home. Dwa items. Car. Accessibility. Przycisk.
1: Czyli tu nic nowego.
0: Mod. Adkivit. Statsket timelin. Adkivit. Smut. Red. Tre. Umre. Prof. Li. Set. E. Set. Kings. More. Den. Cache. Set. Interface. Nagu. Loque. Time. Sound. Navi.
1: Setting. Accessibility.
0: Notifica. Puszczo. Filt. Miłki. Mufle. De. Stream. Compo. Wedbra. Access. Dewice. Priva. Tre. Kings. Dewice private settings.
1: Opcje prywatności, czyli tam dostęp do mikrofonu, zdjęć i tak dalej, no mogę w to wejść.
0: Ustawienie twe do położenie, gdy używam, przyć, mikrofon, Siri i wyszukiwanie, powiadomienia, wyłączone, odświeżanie w tle, wyłączone, dane sieci kom, dane sieci kom, dane sieci kom, ustawienia, Twitter. Twitter Refits, Uber.
1: A skąd to się wziął? Co to jest?
0: Text 2, tak, tak, se, sped, spa, sum, sla, sering assistant alarm GPS, przycisk, zegar.
1: Aha, dobrze. Wyszliśmy na chwilkę z Twittingsa. Nie pokazałem w sumie, jakie opcje są na 3D Touch.
0: O.
1: I co tu na Twittingsie możemy zrobić?
0: Udostępnij new notifikacje new not zero link zero zero.
1: On takie podsumowanie niby wyświetla, tylko nie wiem z jakiego czasu.
0: Zamknij trackings, przycisk, dodaj widget, follows, zero, zero, red threads, zero, likes, zero, notifications, new thread, new direct message, search Twitter, przycisk, show activity, przycisk, udostępnij.
1: No można sporo tutaj zrobić, rzeczywiście.
0: New direct, new, no, z, li,
1: to trzeba przyznać.
0: Z, for, dodaj widget, trackings, trackings, nad, search, zaznaczone, more.
1: Co tu,
0: karta,
1: jak dociśniemy?
0: Pięć, zaznaczone,
1: more,
0: more,
1: nic.
0: Zaznaczone, men, home, treat, Walden, Michalka, wyborcza, PL Poznań, Adam Michnik w Lesznie, o, Max Pijanowski, Rad Beat 83, Piotr Twitek, Michał Kaspercza, AirPods nie mają beta 5.05 metrów. Dostęp, Paweł Masarczyk, Kwotek, THL, Ocal Germany, Max Pijanowski, Rad Beat 83, Piotr Twitek, Michał Kaspercza, AirPods nie mają beta 5.0, More, Open Tse, Lin, Rekse, Rekle. Performetac, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
1: I co właściwie obecnie z tego wynika? Znak zapytania?
0: Insertek i co właściwie obecnie z tego wynika?
1: Gdybyśmy napisali dłuższy tweet, to on by go zapytałby nas, czy chcemy, żeby został podzielony na dwa albo trzy tweety nawet. Czyli to takie jest też ciekawe, bo Twittings dość inteligentnie to dzieli. Nie zawsze mu to dobrze zgodnie z językiem polskim wychodzi. Niemniej jednak opcja warta uwagi.
0: Michał, progres, tweet, przycisk. Fersen, Managrat Sounds, Michał, Wyborcz, Max Pi, Paweł Masarczyk, Kwotek, THL, Ocelgerma, Search Timelin, Max Pi, Wyborcza, PL Poznań, Adam Michnik w Leszn, Michał Kasperczak, Didenis 333, tylko testowo, Reple, Red Fed.
1: A ciekawe, czy można?
0: Link, Open Fed.
1: W tych...
0: More. Perform, uwaga, more, more, like, fint red feds, share, add timelinega, translate, wiew conversation, cancel, cancel.
1: Wiew conversation, nie, bo chciałem usunąć tego tweeta po prostu.
0: Managrat co, Waldemar,
1: bo wiem, że
0: Tomasz, Michał Kasper,
1: gdzieś to
0: more, open, links,
1: jest
0: regle,
1: możliwe.
0: Aktywuj, dumy, more.
1: Ale teraz niestety tego nie umiem.
0: Regle, aktywuj, domyśl, hot fed, home, Michał Kasper, m. Red, red, fed, li, trans, szared, additional option, strep, li, red,
1: a może w tym edit,
0: szared, additional options, a cak,
1: może tu,
0: tweet, merget, recent tweets, merget, emailines, przyć, red, fint, red, fed, email, tweet, deleted, edit, tweet, deleted, tweet.
1: Tutaj to jest, czyli trzeba wejść w tweeta i na końcu w opcje, te dodatkowe, ale nie z poziomu pokrętła, tylko z poziomu otwartego tweeta i nagle pojawia się,
0: deleted, tweet, edit, tweet, wiew conversation, block mute. Copy, block, cancel, edit thread, delete thread, przycisk, uwaga, delete, are you, no, yes, yes, manage at sounds, przycisk, Paweł Mazar, Marek, Max, wybor, Michalka, Waldemar, Michał Kasperczak, Didenis 330.
1: No i co, usunęliśmy niby tweeta, ale niestety
0: Waldemar,
1: tweet jest dalej.
0: Wyborcza, Michał Kasperczak, Didenis 333 tylko testowo, wybor, Max Pijanowski, Marek, Przemek Michał Kasperczak, Max Sibili Trad Beat 80, Search Timeline. Przemek Marczyński.
1: Może?
0: Newt, home, manadrat, co, man, home, nagłówek.
1: Próbuję począsnąć telefonem, odświeżyć, ale nie bardzo.
0: Marek, Remitka, dzięki.
1: Także tyle chyba. Tweetings for iPhone to jest bardzo ciekawy i bardzo dobry program. Poza tą jedną wadą, że on ma nie zawsze stabilny fokus i ja do końca w 100% na synchronizacji, na markerze jakoś nie umiem polegać i ten Tweetings jest taki trochę, no mimo wszystko niepewny. Niemniej jednak jakoś tam też lubię ten program, bo ma ciekawe opcje, szybko się przegląda tweety, choć z drugiej strony też logika cytowania no nie jest taka dobra, jak to ma miejsce w przypadku Twitterifika i ten Twitterific rzeczywiście wypada lepiej, chociaż jest takie, tego niestety nie pokazałem, ale to specyficznie on też wczytuje takie słychać dźwięk otwierania jak w Safari i wczytywanie stron w Twitterifiku, w programie Twitterific jest takie, no też mam wrażenie dłużej trwa, ale może to jest tylko wrażenie.
0: Marek, Tweetings, Przemek Marczyński.
1: Jeszcze pokażę może jedną rzecz, tak bardzo ogólnie.
0: Społeczności. Stronę doc.
1: Tweetbot teraz jeszcze. Tweetbot to jest najsłynniejszy chyba klient Twittera wśród takich zaawansowanych użytkowników ze względu na bardzo ładny wygląd, na synchronizację poprzez iCloud, na różne inne takie swoje tam funkcje, wyciszenia. To wszystko mniej więcej, co ma Twitterific. No ale co z tego, jak ten Tweetbot jest niestety dla nas mało dostępny, bo nie wszystkie opcje są, z niego da się jak najbardziej korzystać, tylko po co płacić te 50 zł, jak można za to kupić inny program i no z większym pożytkiem te pieniądze i pracować. To wygląda tak, że jak, kiedy 3D Touch przyciśniemy,
0: zamknij menu skrótów, Tweetbot, Tweet, przycisk, Tweet Last Photo, przycisk.
1: O, to jedyny chyba tak ma. Tweetuj i wrzuć ostatnie zdjęcie na Twittera.
0: Szymacki Wite. Udostępnij.
1: I koniec, więc trochę mało.
0: Lubi stronę 2 z 2. Stronę 2 z 2. Lubimy czy Tweetbot. Tweetbot.
1: Uruchomiłem.
0: Na Timeline. Co pose.
1: On jest taki trochę podobny między Twitterifings, między Tweetings a Twitter for iPhone, bo
0: Timeline. Timeline. Na głowę. Co pose.
1: I w prawo.
0: Filter. Przycisk. Search Timeline.
1: Pole wyszło. Tu od razu mamy filtry, które ciekawie wyglądają.
0: Close. Filters, edit, disable filters, default filters, media, links, my filters, add filter, add filter, add filter.
1: To są niby jakieś przycisk. Filtry.
0: Default media, close, przycisk, Michał Przemek Marczyński. Powiedzieć publicznie, że się popsuł ekspres i już niebawem poznacie mnie w innej odsłonie. Będę 6 minut z ago. Michał Kasperczak, Max Accessibility Rad Beato, Search Timeline, Marek, Remitka, dzięki wielkie za te słowa, uśmiech i zmrużone oczy, buźka, tekst już trochę ma, ale na szczęście, wielkie N.
1: O, i tu niestety pokrętło w ogóle nie działa, w sensie czynności.
0: Szybkość mu, język.
1: Po prostu nie działa.
0: Nagłówki, Marek,
1: a, Remitka, dzięki wielkie
0: za te słowa, uśmiech i zmrużone oczy, buźka,
1: też nie.
0: Tekst już nie znaleziono.
1: Czyli musimy
0: Paweł Mazarczyk, kwotę
1: kliknąć.
0: Max Pijanowski. Radbelat 80, Max Pia, Timeline, przycisk wróć, Timeline, detail, nagłówek, szare, przycisk, Piotr Witek, hashtag podcast słuchawki, hashtag Apple, hashtag AirPods, hashtag moja szuflada, szare, przycisk.
1: Od razu na początku jest share, udostępnianie, on o czymś się różni.
0: Tweet is conversation, przycisk.
1: A to trochę można, tweet, całą konwersację.
0: E-mail is conversation,
1: mailem przycisk. Wysłać?
0: E-mail is conversation, e-mail is, tweet
1: is conversation. Tweet. Konwersacji. On, aha, bo to ma, Tweetbot ma takie coś trochę jak chwilę na Twitterze. To on przedtem jakieś takie możliwość zapisywania konwersacji chyba wprowadził. To jest coś takiego.
0: Radbelat 83, Piotr Witek.
1: I tu mam te inne wpisy użytkowników.
0: Radbelat 83, Piotr Witek, Michał Kast. Nie znaleziono na Max Pijanowski. Obrazek. Radbelat 80, Radbelat Piotr, Michał, Schauer, Max Pijanowski, Zero Likes, Schauer, Beck, Belgia. Max Pijanowski, Max Accessibility, 0 Likes, 13 Now 2017 at 21, 42, 0 Red Feds, via Twitter for iPhone.
1: O, tu jest, przycisk. Że Twitter for iPhone?
0: Reply, Red Fed, przycisk, like, przycisk, share, przycisk, add pions, przycisk.
1: Share, no to pewnie jest to samo,
0: share.
1: Sprawdzimy.
0: Przycisk, zaznaczone, Slicks, airdrop, odbiorca air, dodaj, mesa, mail, face, instapa, sance, copyt, copyl, opening, opening, runwork, slicks, add.
1: To już wiadomo.
0: Michał Kasperczyk, Max Pia, search, przycisk.
1: Aha, search na końcu i...
0: Data, przycisk, messages. Mentions.
1: O, przepraszam.
0: Max Pianows. Imre. Zaznaczmen. Message. Data.
1: Gdzie to?
0: Michal. Actions.
1: O, actions. Przycisk. Jeszcze akcje użytkownika.
0: Details. Przycisk. Wifred Feds. Przycisk.
1: Pokaż retweety.
0: Translate. Przycisk.
1: Przetłumacz.
0: Cancel.
1: I koniec.
0: No,
1: mnie jakoś ten tweetbot nie zachwyca. Sprawdzimy jeszcze.
0: Filter. Search team. Co pose. Przycisk.
1: Utwórz tweet.
0: Tweet wygaszony, pole tekstowe, edycja.
1: Wiadomość testowa pisana przy pomocy najgorszego klienta Twittera, przecinek, jeśli chodzi o dostępność i używanie z technologiami asystującymi, kropka.
0: Inserted wiadomość testowa pisana przy pomocy najgorszego klienta Twittera, jeśli chodzi o dostępność i używanie z technologiami asystującymi. 146. Camera, przycisk, location, przycisk, mention. Przycisk.
1: A, że mogę kogoś wspomnieć.
0: Hashtag.
1: Hashtagi.
0: Action. Przycisk.
1: A actions?
0: Przycisk. Close. Przycisk. Compose. Nagłówek. Tweet. Wiadomość. Stocz. Draft. Topics. Drafts. 1. Przycisk.
1: Do szkiców.
0: Topics. Przycisk.
1: A, to chyba są takie te foldery, czy jakieś topiki, jakieś tematy, że chyba... To nie jest głupie. Mogę sobie ileś tweetów na później przygotować i jakby otagować jakimś tematem i potem chyba z tych draftów po prostu wybierać, z tych szkiców. Tak przypuszczam.
0: Cancel. Przycisk. Pole tekstowe. Y. Techno. Close. Compo. Tweet. Compose. Nagłówek. Compose. Tweet. Przycisk. Timeline. Nagłówek.
1: Nawet dźwięku nie ma.
0: Przemek Marczyn. Michał. Maciej Blatkiew. Max Pianow. Search Timeline. Maciej Blatkiewicz, Max Pianowski, Michał Kasperczyk, Beat 83, Piotr Twitek wynika z tego, że ja nie kupuję uśmiech, równie małe opóźnienie mam w swoich Beoplay H5 z Hardback, Belgiecz, Michał Kasperczyk, Max Efsibility, Beat 80, no, Maciej Blatkiewicz.
1: A na koniec zakładki na dole, co tu mamy?
0: Mentions, przycisk, zaznaczone, Timeline, Mentions, przycisk, Messages, przycisk. Data, przycisk.
1: Data, dane. To jakieś takie dane statystyczne. Tutaj tweetbot głównie graficznie, ale on tam bardzo dużo, to nie tylko są trendy, ale dane właśnie, kto nas zaczął śledzić, ile tam jakieś filtry, nie filtry, wszystko związane z naszą aktywnością i to ponoć jest super pokazane.
0: Search, przycisk.
1: Wyszukiwanie.
0: Search.
1: I koniec.
0: Michalka,
1: a gdzie są w takim razie? Aha.
0: Zaznacz, Jaromir Kop, Michalka, Dawid Pieper, Retwe. Jaromir, zaznaczone, Timeline, nagłówki, filter, search Timeline.
1: Bo tak myślę,
0: Max Pianowski,
1: gdzie
0: Michał Kasperczyk,
1: są ustawienia,
0: data,
1: bo przycisk, w tym data może.
0: Zaznaczone, Adkiewite, przycisk, compose, Max Pianowski, repliet, wynika z tego, że Max Pianowski, mempionet, a AirPods nie mają beta 5.0, 19, Max Pianowski, liket. Piotr Twitek, tylko mi zabrakło info.
1: A, taka aktywność, jak ta opcja, ten profil aktywności na Facebooku, coś takiego.
0: Michał Mentionet, Paweł Jacek Zadrożny Mentionet, teraz by ci się spodobało. Paweł Pluszczyk Repliet, mówisz o aktualizacji systemu, czy o aktualizacji aplikacji? Ja właśnie mam problem z synchronizacją iCloud z VDR. Jeden Dejago. Jacek Zadrożny, Mikulaj Holesz Repliet.
1: To trochę jeszcze
0: search
1: innego.
0: Zaznaczone, Messages. Mentions, Timeline, przycisk, Timeline, Maciej, search, fil, compose.
1: Ale gdzie?
0: Timeline, nagłówek.
1: Gdzie timeline, są opcje filter, search, ustawienia?
0: Max Janowski,
1: to ja naprawdę...
0: Maciej, search, da, mesa, mention, zaznaczone, Timeline, Michał Kas, Jaromir Kop, Michał Kasper, Michał Kas, Timeline, przycisk, Timeline, szare, detail.
1: To ja nie wiem, gdzie są opcje tego, jakby settings ustawiania tego tweetbota. Nie będę przedłużał i nie będę ich szukać. Klient tweetbot na pewno jest programem używalnym. Nawet znam jedną osobę niewidomą, która tego tweetbota używa, bo jak mówię, da się. Na Macu też się da, ale to... Nie, na Macu jest jeszcze gorzej, bo na Macu to on czyta... Ja troszkę pomyliłem się też, bo na początku gdzieś chyba wspominałem, że... że on tam czegoś nie czyta. Nie, Tweetbot nie czyta wszystkiego, ale to czyta w miarę prawidłowo, tylko musimy gdzieś wchodzić. Na Macu jest taki problem, bo z Tweetbotem też kiedyś było na iOS, ale teraz nie. Natomiast na Macu jest problem, że on czyta, chyba nie czyta albo treści tweetów, albo nie czyta od kogo. Bo jest tweet, jest data, a nie ma użytkownika. Albo jest użytkownik, jest data, ale nie ma treści tweeta, jakoś tak. I dlatego Tweetbot na Maca jest taki trochę... A zresztą, żeby nie być gołosłownym, uruchomię na chwileczkę VoiceOvera. Tweetbota. A, jakie dźwięki. Co tu mamy? Zakładki jakieś pewnie. Command 1. Command 2. On tu miał fajne zakładki, pamiętam. Takie bardzo szybkie i fajnie, tylko no co z tego jak... Command 4. Co to jest main window?
0: Activity.
1: A w menu, w coś tu można? Nie, nie można. W kontekstowym. Command 5.
0: Search.
1: Command 6. Like. I koniec. Profil. Listy. I wytrzenia. Oj, to i szkice. No kurczę, to jest wszystko fajne. Idealne by było, gdyby to działało, bo proszę zobaczyć, Command 1 naciskam, już nie będę mowy zwalniał na tą chwilę.
0: Szybka nawigacja wyłączona. 13 listopada 2017 roku, 22.02. Aktualne ceny filmów polskiej dystrybucji i magazyny PL 13 listopada 2017 roku.
1: I teraz idę w dół.
0: 13 listopada 2017 roku, 22.02. Aktualne ceny filmów polskiej dystrybucji i magazyny PL 13 listopada 2017 roku. 13 listopada 2017 roku, 22.00. Wiadomość testowa pisana przy pomocy najgorszego klienta Twittera, jeśli chodzi o dostępność i używanie z technologiami asystującymi.
1: No tak, i co z tego? Przepraszam za ten zamieszanie. Wiadomość pisana przy pomocy najgorszego klienta Twittera, ale nie pisze od kogo. Tak jak myślałem. Czyli Tweetbot for Mac to jest rozwiązanie, przy okazji którego na pewno nie mogę polecić. Sobie odpowiemy.
0: 13 listopada w regle. Nie chcę. Okno. Spacja. Spacja. Dwukropek. Lewy nawias. Ile ma tu jeszcze gorzej smutny? Main window, okno, table. 13 listopada 2017 roku, 22.02. Aktualne ceny filmów Polski. 13 listopada 2017 roku, 22.05. Komorowski. Cześć, twardy rząd. 13 listopada 2017 roku, 13 listopada 2017 roku, 22.07. Ile ma tu jeszcze gorzej smutny? Scroll to top. 13 listopada 2017, scroll to top.
1: No, tyle. Tweetbot for Mac. To tak a propos. Czyli Tweetbota nie kupujemy, to jest taki na pewno gdzieś tam taka informacja istotna, a szczególnie Tweetbota dla Maca. A szkoda, no pewnie to też wynika z tego, że jakoś tej dostępności nie umieją wdrożyć. To jest mała firmka, która produkuje program Tweetbot. W niniejszym, bardzo długim podcaście przekazałem wszystko, co mogłem na temat rozmaitych klientów Twittera dla systemu iOS. Podsumowując, Twitter for iPhone to darmowy, podstawowy, zaawansowany dosyć i dostępny program, który z różnych powodów nie wszystkim może przypaść do gustu, jednak od niego proponuję zacząć. I na pewno jego taką mocną stroną są pewne funkcje, które nie są dostępne w innych programach, takie jak głosowanie, transmisje wideo oraz chwile. Najbardziej dostępny Twitterific to program, moim zdaniem, najbardziej wart uwagi. Ma specyficzny interfejs, ale gdzieś tam jest w sposób najszybszy, pozwala się zapoznać z dużą ilością informacji, jakie przekazuje Twitter. Jest jeszcze Tweetings, który z kolei jest czymś pośrednim, jeżeli chodzi o zaawansowanie. On nawet może jest bardziej zaawansowany od Twitterific. Interfejs ma moim zdaniem bliższy do Twitter for iPhone, ale mimo tego, że Tweetings się stara, oni gdzieś tam poprawili jakieś opcje dla osób słabowidzących, coś tam z kolorystyką niezależną, iOS może wymusić inną kolorystykę, żeby tam gdzieś kolory tła się gryzły albo nie gryzły, tak jak zależnie od parametrów dla osób słabowidzących gdzieś tam. Tweetings jest też programem na pewno wartym uwagi, choć gdyby ktoś chciał kupić, no to tylko jeden z nich, to polecam jednak Twitterific. Tweetbot, jak powiedziałem, można, ale są rozwiązania lepsze i Tweetbot wypada z nich zdecydowanie najgorzej, a na Macu to już szczególnie. To tyle o klientach Twittera. Życzę miłego korzystania.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Na życzenie słuchaczy wracamy dzisiaj do tematyki komputerów Apple i to jest ta obiecana audycja na żywo, o której wspominał Mikołaj Hołysz, który przygotowywał w ostatnim roku całą bardzo ciekawą serię podcastów na temat obsługi komputerów Apple. I w jakimś sensie uwieńczeniem tej serii, miejmy nadzieję, że nie ostatniej, jest audycja na żywo. Można się z nami kontaktować na Zoomie i też można pisać. I witam wszystkich gości. Może przedstawcie się, kto jest z nami jeszcze dzisiaj w audycji.
3: No to Mikołaj Hołysz. Ci, którzy audycji o Macach słuchali, to mnie będą, myślę, pamiętać.
4: Maciej Walczak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako słuchacz Tyflo Przeglądu stały dzisiaj mam przyjemność być jako jeden z gości audycji.
5: Cześć, dobry wieczór, Piotr Machacz. Też parę podcastów zrobiłem, nawet chyba kiedyś też było coś o Macach na żywo.
1: Tak, w 2017 roku, w nieco innym składzie, ale we wrześniu bodajże 2017 albo w maju już, nie we wrześniu, 2017 o Macach, no czyli 4,5 roku temu rozmawialiśmy. Jeszcze powiem, że audycję realizuje, będzie nam technicznie pomagał Michał Dziwisz. Możesz, Michał, powiedzieć, czy dobrze powiedziałem, albo dodać, jak się można z nami kontaktować jeszcze w sposób bardziej precyzyjny gdzieś tam.
6: Proszę bardzo, kontakt.tyflopodcast.net to jest jeszcze strona, za pomocą której można do nas pisać. Można do nas pisać także na Facebooku, więc jeżeli ktoś ma ochotę tam, to również można. No i tyflopodcast.net/zoom to jest miejsce, gdzie można do nas zadzwonić. Nawet już przed momentem widziałem, że ktoś tu się do nas próbował podłączyć. Aż sprawdzę, czy już mamy. Nie, na razie nie mamy. Ale oczywiście zapraszamy serdecznie, jeżeli macie ochotę brać udział dziś w tej audycji, no to jest czas także dla Was.
1: No dobrze, to postaramy się z jednej strony, oczywiście jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić, odpowiedzieć na jakieś wątpliwości, rozwiać wątpliwości, odpowiedzieć na jakieś pytania. No i pomówimy sobie o tych Macach, pewnie jednoznacznie odpowiedzi nie będzie, ale być może kogoś zachęcimy, kogoś zniechęcimy i powiemy sobie, jak to wszystko wygląda. To może tak pokrótce powiedzcie, czego teraz używacie i dlaczego, bo część z Was jakby używała kiedyś Maca, potem Windowsa, potem znowu Maca. Jak to teraz wygląda? Czy Mac jest Waszym głównym komputerem, czy to jest jednak taki komputer dodatkowy? Jak Wasze jakby stanowisko takie pracy, jeżeli chodzi o Maca, teraz wygląda? Jak to jest?
3: To jest tak, ja byłem Windowsowcem, ja byłem bardzo długo Windowsowcem. U mnie to w ogóle, no, z jednej strony ja Maca widziałem bardzo wcześnie, bo ja Maca widziałem w wieku lat 10-11, nawet wcześniej, gdzieś tam chyba 9-10, jeszcze z Tigerem. Pierwszy w ogóle Mac z voiceoverem chyba jaki był. No, gadało to po angielsku, ja wtedy angielskiego no, nie znałem na tyle, żeby się tym jakkolwiek posłużyć, zwłaszcza, że to była angielska synteza, polski system. Niewiele na tym byłem w stanie zrobić, ale no gdzieś już, bo to oczywiście to, że ten Mac miał Tigera, to nie znaczy, że nowszego systemu nie było, już nowsze systemy były, już nawet jakieś pierwsze podcasty gdzieś tam Roberta Hedzyga w Tyflo podcaście się pojawiały. Więc ja miałem jakieś pojęcie o tym, no jak się do tego voiceovera podchodzi, co to jest w ogóle klawisz voiceover i co to jest kursor voiceover i do czego to właściwie służy ta interakcja. Więc ja coś zawsze miałem z tym Maciem jakąś taką styczność. Potem wiadomo, czasem raz u kogoś się tam udało bawić trochę, to ktoś gdzieś jakąś wirtualną maszynę miał i to nie było tak, że ja byłem kompletnie gdzieś tam odseparowany od tego systemu. Ja czasem miałem okazję gdzieś się z nim zetknąć, no ale nie było to nic takiego, żebym mógł, nie wiem, tygodniami sobie tego systemu poużywać. No i co? Był sobie Windows, przyszedł sobie nowy Windows, przyszedł sobie Windows 10, nowy laptop z tymże, no i zaczęły się problemy. To jakieś aktualizacje robiące problemy z dźwiękiem, to jakieś wycieki pamięci, to jakieś problemy z Wi-Fi, to no sama idea tego Windowsa 10, te wymuszone automatyczne aktualizacje, to instalujące się po chamsku sterowniki i oprogramowanie na przykład Realtekowe, które dostępne jest, jakby chciało, a nie mogło wyinstalować, to się go za bardzo nie da, bo oczywiście możemy je wyinstalować, ale ono za kolejną aktualizacją Windowsa się nam
1: przyjdzie znowu, powrotem. Tak.
3: Laptopy Della, które nie potrafią się usypiać do tego stopnia, że firma na samej swojej stronie napisała, że my wam pokażemy mniej więcej, jak to wyłączyć, ale my niczego nie gwarantujemy i to się może co chwilę psuć i my jednak polecamy, że jeżeli pakujecie laptopa do torby, to żeby tego laptopa wyłączyć, bo może to doprowadzić do tego, że laptop uśpiony się obudzi i przegrzeje się i ulegnie uszkodzeniu. No, dla mnie to nie był system, w którego dało się już sensownie korzystać w produkcji. Chyba największą taką, co mnie tak najbardziej zraziło do tego Windowsa, to jest to, że mi w przerwę między maturami wmusiła się ta aktualizacja Windowsa 10 właśnie do tej nieszczęśliwej wersji, w której użytkownicy kart Audio Realteka i użytkownicy jednocześnie NVDA dostawali blue screeny, gdzie ja na maturze z informatyki restartowałem komputer 3 razy i w sumie to jeszcze nie wiedziałem dlaczego. Jak wróciłem, to parę dni nad nim posiedziałem. Weszły narzędzia dla twórców sterowników od Microsoftu, dla programistów sterowników od Microsoftu, żeby próbować wykryć, co tu w końcu nie działa. No potem się w końcu udało się jakoś dojść do tego, jak to poprawić, co z tym zrobić. No ale ten Windows po prostu działał tragicznie. Na baterii, mimo że dobry komputer, mimo że teoretycznie drogi komputer, też działał tragicznie. No coś bardzo, bardzo mi się
1: podobało. Ale wiesz, można powiedzieć, że po prostu miałeś troszeczkę pecha, jeżeli chodzi akurat o ten, nie tyle nawet o ten egzemplarz, ale o ten komputer, tak? Znaczy,
3: z jednej strony tak. Z drugiej strony, to też nie byłem ja jeden, któremu się coś z Windowsowi działo, bo były to przypadki, że temu to dźwięk przestał działać, temu to się aktualizacja zrobiła i szpitale musiały operacje odwoływać, bo im się zrobiła aktualizacja podczas operacji i nie dało się jej anulować. I no jest coś takiego w tym Windowsie, co... No niestety za Windowsa 7 to mi się ten system podobał, za Windowsa 10 to mi się ten system przestał podobać, bo po prostu my jako użytkownicy, i to jest krytyka, którą mnóstwo osób kieruje w stronę Maców, a ja uważam, że teraz zdecydowanie bardziej zasadnie jest kierować tę krytykę w stronę Microsoftu. My jako użytkownicy systemu Windows 10 nie mamy już kontroli. To już nie jest nasz komputer, to już jest komputer Microsoftu. Robiąc aktualizację, nie mamy opcji, nie, w tym momencie nie mogę, ja nie chcę robić tej aktualizacji.
4: To ma bardzo niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi nawet o lekcje zdalne, gdzie no, ucznia, dajmy na to, nie ma pół zajęć, bo pani profesor, ja przepraszam, bo mi się komputer zaraz będzie aktualizował, więc no, to jest
3: zdalne,
4: nieporozumienie.
3: Zdalne, nawet
1: no, ale to, kurczę,
3: i stacjonarne
1: nie wiem,
3: dla
1: ciekawe,
3: nas.
1: Że mi się to nigdy nie zdarzyło, coś takiego, to znaczy ja no, mogę czegoś, mogłem coś przeoczyć, tak? Nie o wszystkim wiem, ale pamiętam, no są te aktualizacje i on mówi, że później czy coś tam i to... z reguły, raz no, mnie wkurzył, raz
3: do
1: mnie
3: czasu.
1: Wkurzył, faktycznie. No może.
3: Do czasu.
5: Piąty, szósty raz zamkniesz, to...
3: Dokładnie.
5: Dobra, aktualizuje się.
3: Tak, opcja później zniknie. Opcja później po prostu zniknie. No i co jeszcze? Defender. Defender, który po prostu wycina pliki na prawo i lewo.
1: A to jest tak, to z tym się spotkałem, rzeczywiście. I to szczególnie takie niepodpisane, wiem, że tego ten odtwarzacz, jak go kupiłem, ten Artax, ile ja miałem problemów, żeby tego Artaxa przywrócić sobie, on w końcu mi, no, odpukać mi jakoś tam działa. Dobrze, ale naprawdę, to chyba cały dzień z tym walczyłem, żebym mógł go używać.
5: Programy gry, a tylko szybko dodam, że tego się nie da wyłączyć, bo nawet jak to wyedytujemy rejestrem, to ponoć po tygodniu ponoć wraca. Musi jakiś antywirus być.
3: Dokładnie. No i jakby już teraz nie pamiętam wszystkiego, ale wiem, że znajomy mnie kiedyś zapytał, dlaczego kupuję Maca. Napisałem mu 15, chyba, czy 16, czy 17 punktową wiadomość i po prostu jako wisienka na torcie tej wiadomości nie wysłałem, bo mi się Windows zrestartował. I mi utracił po prostu cały tekst. I jakby to bardzo dobrze podsumowało, jakby co było moim takim impulsem, trochę, żeby tego Maca kupić. Drugim impulsem było to, że no, znałem ludzi, którzy mają, wiedziałem, że ja teraz mogę kupić i będę jakby miał kogoś, kto też używa i będę miał kogo zapytać. No i po trzecie, no cóż, Maki zawsze słynęły z tego, że to były jakieś niesamowicie drogie maszyny, że no były, jakby nie mówić, niewspółmiernie kosztem do tego, co oferowały, przynajmniej jeżeli chodzi o bebechy, jeżeli można je tak nazwać, o to, co one tam mają w środku. Teraz z procesorami M1, no te procesory są naprawdę szybkie, te procesory są naprawdę wydajne, one są naprawdę energooszczędne, co też jest ważne, no właśnie takim trochę moim wykorzystaniu studenta, gdzie no chodzi się z tym komputerem, nie ma się do końca nawet możliwości podłączenia go zawsze i w każdym momencie, gdzie na Windowsie no to jednak na te baterie to trzeba było zwracać uwagę. Jednak to się grzało, jednak to chodziło.
4: To też generalnie zawsze było tak, że przeważnie też takie doświadczenie, że wydajność kosztem energii albo energia kosztem wydajności. Dokładnie. Jeżeli chciałeś mieć większe zużycie baterii, tudzież większą wydajność, zawsze coś na tym cierpiało, a jednak ta M1 nie, i ta energooszczędność tutaj no jednak robi dobrą robotę.
5: No to właśnie. To się tak nie grzeje też.
3: Tak, to się tak nie grzeje.
5: Porównując Maci intelowskie i M1. Mm-hmm.
1: Oj tak. No chociaż niby no, jest co prawda taka, no to teraz te nowe takie ultrabooki, ta technologia Intel Evo, ona niby tam coś tego, ale to tak też do końca nie wiem, czy to jest bardziej reklama, czy faktycznie to jakoś tam działa.
6: Wejdę wam na moment w słowo, bo mamy pierwszy komentarz. Napisała do nas Aga, a Aga napisała tak. Witam was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę z tej audycji, ponieważ sama zamierzam zakupić MacBooka w tym roku, kiedy wyjdzie najnowszy MacBook Air. Pozdrawiam i będę słuchać z uwagą i zadam na pewno swoje pytania, które mnie nurtują. No to czekamy i czekamy też na kolejne wpisy.
5: Może będzie konferencja w marcu albo we wrześniu, ale bardzo możliwe, że w marcu już coś będzie. Chyba.
1: No, no tak, 8 marca rzeczywiście jest zapowiedziana konferencja, nie wiadomo,
4: akurat
1: może jakiś
4: tak jako prezent na Dzień Kobiet, prawda?
1: Tak, jakiś Mac będzie pokazany, być może, tak, bo to są cały czas jakby oficjalnie, przecieki, nigdy tak. Nie wiadomo, co tam będzie.
4: A, cały czas spekulacje.
1: Ale no jest taka szansa, że właśnie albo w marcu, albo jesienią. No i teraz jeszcze takie, jak sobie tak mówimy o tych Macach, to takie, no wiem, że to troszkę o tym była mowa chyba w tym twoim, Mikołaj, wstępnym takim podcaście, ale jakbyśmy polecali to czy warto jeszcze się skusić na Maca ewentualnie z Intelem, czy niekoniecznie, no i ewentualnie coś możemy powiedzieć o tym, czy jaki komputer, jak to wychodzi, nie wchodząc w szczegóły cenowo, w takim sensie, że czy bardziej się opłaca na przykład no właśnie, jaki komputer się najbardziej, powiedzmy, opłaca kupić, czy R, czy Pro, czy nie wiem, czy Mini, czy tak dalej. No ja mam jakieś tam swoje takie przemyślenia, które być może przedstawię, ale ciekawy jestem, co powiecie.
3: Tak, ja uważam, że Intela absolutnie się nie opłaca kupować. Zwłaszcza,
4: że chyba cenowo są teraz jakoś w miarę podobnie, nie? Tak mi się wydaje, a...
3: No one już w ogóle wychodzą, one ledwo jeszcze gdzieś tam są.
1: Znaczy wiesz, cenowo to się może gdzieś tam, wejdę w słowo, opłacić o tyle, że rzeczywiście jakiś Intel z 19 roku, jakiś tańszy, może być. No i wtedy jest takie ryzyko, znaczy ryzyko.
4: Może tak, z 19 owszem, i... 19 owszem, ale to jak chyba zdaje się też była prezentacja w 2020, nie? Gdzie na równi były tak naprawdę prezentowane...
1: Tak, to prawda.
4: I bardziej ja mówię w tym kontekście, nie? Że jakbyś chciał kupić najnowszego, powiedzmy, Era, który jest Intelem najnowszy, na obecny stan i właśnie M1, nie?
1: No, ludzi może kusić bootcamp, czyli ta możliwość przełączania się przy starcie jakby równoległego istnienia dwóch systemów na dysku, tak? Czyli, że Windows i właśnie macOS. Tylko, że tak, tego Windowsa odpowiedniego trzeba mieć. To przełączanie, choć możliwe, działające i w ogóle ono nie jest wcale takie super zawsze wygodne i nie wiem, czy to rzeczywiście się tak bardzo, bardzo sprawdza. Też trzeba mieć większy dysk, jeżeli 250 giga na przykład ktoś ma, to jest trochę mało na oba systemy, na dane, które niestety nie do końca jakby się mi... No to nie jest tak, że mamy, że część z tych danych może być jakaś tam wspólna. To są dwie osobne partycje. Także to wszystko nie jest takie do końca proste, a jednak tak patrząc przyszłościowo, no M1 daje nam duże, znacznie większe możliwości, nie?
3: No i jakby weźmy też pod uwagę, że Intel M1 to jest ogromny skok. To jest bardzo duży skok wydajności. Był kiedyś taki piękny test zrobiony. Wzięto najwyższą półkę najlepszego MacBooka Pro, chyba jaki był, z 2019 roku. 20 tysięcy złotych kosztował mniej więcej. I wzięto jakiegoś takiego podstawowego, w miarę takiego, no trochę już ulepszonego, ale bez przesady, MacBooka Air M1 za 7 niecałe tysięcy, to jest akurat ten model, który ja mam, właściwie dokładnie ten sam, i no kazano mu tam skompilować jakiś projekt tym dwóm komputerom. I tak, MacBook z roku 2019 za 20 tysięcy machina, zrobiła to w 4 minuty, wentylatory się rozkręciły na 100% i stał się gorący. MacBook M1 z 2020 roku zrobił to w 2 minuty, czyli komputer kosztujący mniej niż dwa razy tyle, ponad dwa razy mniej, zrobił to w połowę czasu. I oczywiście wentylatory się nie rozkręciły, bo ten komputer nie ma wentylatorów i się no letni zrobił, nie gorący, ale letni. No więc różnica między Intelem a M1 jest ogromna pod kątem wydajności, a też trzeba wziąć pod uwagę, że no coraz więcej funkcji w nowych macOS-ach, zwłaszcza tych związanych gdzieś tam ze sztuczną inteligencją, nie działa albo nie działa dobrze na Intelach, bo te Intele nie mają tego tam chipu neuronowego.
5: No właśnie to chciałem powiedzieć, bo faktycznie już w Monterey'u wyszła ta funkcja Live Text, tak? Która pozwala nam zaznaczać teksty zdjęć. On akurat polskiego nie obsługuje, ale to już jest coś, co działa tylko na M1. Są też neuronowe głosy Siri. To wie, co będzie za rok, za dwa lata, tak? No pewnie jeszcze wersje systemu na Intela powiedzmy te następne dwa lata wyjdą. Ale jakich funkcji nie będą miały, no to trudno powiedzieć.
4: A propos właśnie, Piotrek, tutaj miałbym ja z kolei do ciebie pytanie, czy tak samo jak na iOS-ie możesz sobie w ustawieniach ogólnych włączyć, wiesz, wymusić, żeby ten live text działał, czy na Macu generalnie też to idzie zrobić gdziekolwiek w preferencjach?
5: Mi się to udało uaktywnić na stronie internetowej raz i to się jakoś tak uaktywniło, że na obrazku po prostu mogłem z tym obrazkiem wejść w interakcję i miałem cały tekst. Jak to zrobiłem, nie wiem.
4: Miki
5: też mówił, że ci się raz to udało zrobić, ale...
4: Czyli to być może jest tak po prostu, że na iOSie to trzeba gdzieś tam sobie zahaczyć, włączyć, a na Macu nawet...
5: Wiesz. Na Macu to też gdzieś... Ja to poszukam w tym czasie.
3: Weź pod uwagę, że oboje, my z Piotrem, mamy system ustawiony na angielski.
1: No właśnie.
4: A to też prawda. I on wtedy nawet z automatu być może to włączy.
3: Bardzo możliwe, że tak.
5: Tak, nawet na iOSie to było domyślnie włączone. Ta opcja jest, żeby to wyłączyć.
1: Właśnie kolejna sprawa, bo mam takie, to się gdzieś tam przewija z tych waszych rozmów, czy takich też rozmów kuluarowych, że jeżeli ktoś pracuje i z polską syntezą, i z polskim, z polskim systemem generalnie, że jednak sporo rzeczy traci. I tak sobie myślę, że to jest też rzecz jakoś tam, znaczy bez przesady oczywiście, tak? Bo to nie, że nie wiadomo co, ale myślę, że użytkownicy anglojęzyczni, którzy gdzieś tam posługują się w pracy, w komunikacji językiem angielskim, znacznie zyskują.
3: Wiesz, to zawsze tak jest. Na Windowsie też. Przecież czy to Android, aplikacje androidowe na Windowsie 11, które są na razie tylko w Stanach Zjednoczonych, czy to głosy narratora, które też wymagają języka angielskiego, żeby działały te lepsze takie, te, które ostatnio weszły, czy to rozpoznawanie głosu, na zasadzie sterowanie komputerem, komendami głosowymi, które ostatnio weszło, jakieś tam lepsze, nowe do Windowsa. I to takie dosłownie trzy nowości z ostatnich kilku miesięcy, które mi teraz przyszły do głowy, no które też działają tylko i wyłącznie w języku angielskim.
4: To znaczy sterowanie głosowe jako takie na Macu, bo tutaj jest też drobna nieścisłość, nawet nie wiem dlaczego Apple tak zrobiło, ale tutaj pozwolę sobie sprostować, że akurat sterowanie głosowe działa po polsku na Macu, na iPhone nie. Więc to też jest ciekawe.
5: Nie natomiast... mówisz o dyktowaniu?
4: Nie. Ale o sterowaniu głosowym.
5: Jest po polsku. A nawet nie wiedziałem.
4: O voice control. No.
5: A widzisz. Nie wiedziałem, że to jest po polsku.
4: Jest, no.
1: Tak, jest.
3: Ponoć jest. Ale to jest właśnie to, że jakby zgadzam się tutaj trochę z tym, co ty mówisz, ale to wcale nie jest tak, że na Windowsie jest z tym akurat wiele lepiej, bo zwłaszcza ostatnio też Microsoft lubi, no przynajmniej na początek, wprowadzać pewne rzeczy albo tylko dla języka angielskiego, albo na przykład w ogóle tylko w Stanach Zjednoczonych, ograniczając to po prostu...
1: No na przykład też to dyktowanie, które weszło do Office'a. Do Worda, Outlooka i tak dalej. Ono też teraz po polsku działa, ale no to jest dalece niedoskonałe w stosunku ponoć do tego, co jest po angielsku.
3: No i jakby no Mac ma te rzeczy, ale właśnie nie tylko Mac, bo przecież i Android.
5: Android też ma to rozpoznawanie takiego głosu.
3: Talkbackowa, która od dobrych kilku lat już funkcjonuje i jeszcze się innych języków niż angielski to nie doczekała.
5: Chyba jakiś hiszpański jest teraz.
3: A, no to chociaż tyle, ale...
4: Ale ja to sobie pozwolę wejść jeszcze w słowo, a propos mówiliście o aplikacjach z Androida na Windowsie i tak dalej. No tutaj przewagą M1, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze, jest możliwość otwierania APEK z iPhone'a. Dokładniej rzecz ujmując, chyba nawet z iPada, które wspierają iPada. Jeśli deweloper tego nie wyłączy, tej możliwości odpalania takich APEK na Macach z M1.
1: Tak, to potem przy doświadczeniach jakby naszych będziemy, czy waszych będziemy mówić, jak to tak naprawdę, jak to w praktyce z tym gdzieś tam wygląda. A czy myślicie, że, znaczy, bo ja tak jak sobie analizowałem, to wydaje mi się, że MacBook Air tak cenowo, jakościowo, już nieważne jaki w tej chwili, jest takim komputerem najbardziej optymalnym, bo
3: tak.
1: MacBook Pro, no pewnie super, ten nowy procesor i tak dalej, no ale cena jest ponad 10 tysięcy i jeżeli ktoś może, no to być może rzeczywiście warto tak na 5-6 lat kupić, ale nie jest to konieczne. Natomiast osławiony, bo to tak się mówi, że to jest niby takie tanie, Mac Mini, wydaje się, że to się aż tak nie opłaca, jak można by sądzić, bo oczywiście, jeżeli weźmiemy, komuś nie zależy na dysku, albo ma jakiś dysk na USB drugi, czy coś tam, czyli no magazyn, jakiś inny magazyn danych, to okej. Ale gdyby porównać cenę MacBooka Air, na przykład 512 16 giga z procesorem i7 i Maca Mini, oczywiście mówię o M1, To wychodzi podobnie, bo do Maca Mini, żeby on działał, trzeba jeszcze dokupić jakiś najprostszy monitor. No to jest tam powiedzmy 500 zł, no ale kolejne.
3: Nie, no wystarczy, wiesz, to wystarczy zaślepka HDMI.
1: Wiesz co, no ale zakładam, że jednak gdzieś, znaczy oczywiście można, wiem, ale zakładam, że gdzieś tam no jednak czasem ktoś potrzebuje skorzystać albo z kimś coś zrobić, albo skorzystać z pomocy gdzieś tam osoby widzącej do czegoś i no ten monitor wydaje mi się, że jeżeli można, to warto by go jednak mieć, co nie znaczy, że no jest to konieczne, tak? Klawiatura, no to też oczywiście można, mieć klawiaturę jakąś czy na USB, czy na Bluetoothie i pociąć koszty, ok. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z tego tego dobra, które nam oferuje macOS, no szczególnie teraz Monterey i które nam też oferuje MacBook Air, czyli i MacBook Pro, mam na myśli czytnik linii papilarnych w przycisku Power, no to musielibyśmy kupić specjalną klawiaturę Apple'owską z czytnikiem, a to kosztuje tam chyba z 800. No ale i do tego by trzeba jeszcze...
3: Czekaj, czy do Maca Mini nie mamy dołączonej klawiatury żadnej?
1: Nie mamy.
5: Nie, tam nic nie ma.
1: No okay. Niestety. I gładzik to jest, bo myszka, mamy dołączoną tę Magic Mouse, który nas nie zadowala zupełnie, czyli trzeba by kupić gładzik touchpad, czy on jakąś się tam nazywa? Chyba. No ten gładzik. A gładzik kosztuje kolejne dużo, chyba z 600 zł czy 700, jakoś tak. Czyli robi się kolejne tam 1000 ileś złotych, czyli to już jest akurat ta cena MacBooka Air, w którym mamy i głośniki, i mik... A, jeszcze nie wspomniałem o głośnikach. Że jakichkolwiek. Takich, żebyśmy syntezę słyszeli.
5: Mac Mini czyli... chyba akurat głośnik ma.
3: Mac Mini chyba tak.
1: Ale to jest taki głośnik, że tam synteza? To nie jest taki głośnik, jakiś sygnał?
5: Tak. Taki normalny, chyba mono, ale jest.
3: Ale no, jest.
5: Synteza spokojnie wystarczy.
3: Mikrofon chyba zresztą też. Kamery chyba nie ma.
5: Mikrofonu ale... chyba nie ma, ale okay. Głośnik na pewno jest.
3: Okej. Okay. No ale wiesz to, z drugiej strony, Mac Mini co? 3-4 tysiące chyba jakoś to tak kosztuje. No kupując klawiaturę taką na przykład, jaką ja sobie kupiłem, czyli klawiaturę bardzo przypominającą układem makową, a kosztującą 120 zł. No faktycznie, jeżeli ktoś chce, bo to naprawdę...
1: No
3: jeżeli
1: tak, no
3: ktoś
1: wiem,
3: chce,
1: nie trzeba korzystać, nie trzeba jakby z tego gładzika korzystać i nie trzeba korzystać z tego czytnika, z haseł za pomocą biometrii.
3: Biometrii.
1: Tak, rozumiem, wiem o tym, oczywiście. To jest to prawda, że też tańszym kosztem, jak ktoś chce, potrzebuje, no to można. No okej.
4: Okay. No i tak. Naprawdę... ktoś po prostu chce spróbować, a jeszcze jakby ktoś miał Apple Watcha na przykład, no to też odblokowywanie za pomocą zegarka zamiast wpisywania haseł, czy uwierzytelnianie się czy w pęku kluczy, no też będzie tak naprawdę miał, więc wtedy już to Touch ID też nie jest mu aż tak niezbędne, niż powiedzmy, gdyby tego
1: nie było.
4: Gdyby tego zegarka nie miał, a nie? Czy... Więc tak naprawdę. To... Faktem, że można wpisać hasło, no ale no, jeśli jest wygodniej, prawda? No,
1: no
4: to
1: tak.
4: Czemu nie?
1: A jak myślicie, bo no też jest taki zarzut, no nie do końca, nie do końca on nie jest bezpodstawny. Maki szczególnie, no to akurat Mac Mini, to Maca Mini nie dotyczy, bo on ma dużo portów, ale Maci, MacBooki Air, no te stare Pro też, te nowe nie, ale MacBooki Air, one są bardzo ubogie w porty. O tym trzeba też pamiętać, że one naprawdę mają mało portów. I na przykład tutaj pytanie, no gdzieś tam pewnie do Mikołaja głównie, jak, czy odczułeś jakiś ten niedostatek portów jakoś ci w życiu z Maciem przeszkadza?
3: Wiesz co, ja sobie kupiłem huba za złotych 140 i tak naprawdę w większości przypadków w ogóle tego huba nie podłączam i w ogóle nie potrzebuję. Czasami faktycznie, jak mi się zdarzy potrzebować jakiegoś portu, to sobie po prostu wepnę tego huba i używam huba, ale to nie jest tak, że ja codziennie chodzę z laptopem z hubem. Ja huba to tak naprawdę trzymam albo w domu, albo gdzieś tam na studiach w akademiku i jakby nawet go nie noszę ze sobą, jak noszę laptopa. To wiadomo, oczywiście zależy od kto co preferuje. Jeżeli, nie wiem, pracujemy gdzieś w środowisku, gdzie mnóstwo mamy wymiany danych pendrive'ami, gdzie Mac nie ma już zwykłego portu USB, no to niestety musimy się wyposażyć w jakąś chociażby przejściówkę. Nie polecam sprzętu bezpośrednio od Apple'a, który gdzieś tam jest nam proponowany przy zakupie Maca, bo to jest bardzo drogi interes.
5: Chyba sam kabel taki USB-C na USB-A chyba 100 kosztuje, nie?
3: Tak, co to oczywiście, no wiadomo, że z AliExpressu to też lepiej nie, ale da się to kupić. Tak, każdy sklep z elektroniką.
5: Zresztą byłem chyba z Mikim, bo on sobie też tego huba szukał. Też te huby są bardzo różne, bo są takie, które mają Ethernet, jak ktoś potrzebuje. Są takie, które mają czytnik kart. Są takie, które nie mają jedno, dwa HDMI, niektóre nawet mają wejście słuchawkowe. No chociaż Maki akurat to mają. Jest dużo tego. Ceny są w miarę podobne, więc można też trochę dostosować to do indywidualnych potrzeb.
6: To ja teraz wejdę wam słowo i powiem, przeczytam właściwie komentarze, bo Aga nas tu zasypuje komentarzami, no, chociaż na razie ich tak aż bardzo wiele nie ma, bo są dwa, ale pewnie będzie więcej, to przeczytam. Pierwszy komentarz, pierwsze pytanie. Czy macie zainstalowaną maszynę wirtualną z postawionym Windowsem? A drugie, co byście poradzili nowemu użytkownikowi Maca? Od czego zacząć? Jakieś porady lub ciekawe triki.
1: Ten drugi komentarz jest dobry, bo ja już potem właśnie chciałem przejść do pytania, jakie były pierwsze, jakby jak Mikołaj przeszedł na Maca, jaki był jego pierwszy, powiedzmy, tydzień z Maciem, i to nam ładnie pozwoli przejść do tego, czym jest voiceover na Macu w stosunku do innych czytników ekranu, a czym nie jest.
4: Ale może

0: Czy czasami naprawdę od wielkiego dzwonu pendrive'a to jest. No, ja tak po prostu jakoś mam, nie? Użytkuję to w ten sposób. I też myślę, że nie ma co się aż tak tego braku portów obawiać. No, tak jak mówiliście, przejściówka w razie czego, a jeśli już, no to rzeczywiście hub, taki rzeczywiście hub, żeby miał tego więcej. I jak się raz na czas będzie potrzeba, żeby tego użyć, to wtedy jak najbardziej. Ale tak na co dzień, no ja nie odczuwam generalnie jakichś tam braków. Nawet tej karty sieciowej, bo po Wi-Fi generalnie cały czas się łączę, więc to jest to.
1: Dobrze, maszyny wirtualne i Windows. Czy to w ogóle ma sens?
2: Ja powiem tak, Windows for ARM jest, Windows for ARM działa. Można użyć UTM-a, można użyć Parallelsów. Tutaj Piotr, ty chyba masz większe doświadczenie z
3: Mogę
2: UTM-em. Ja
3: opowiedzieć, bo
2: nie.
3: i to próbowałem, więc mogę się podzielić informacjami.
2: No to możesz
1: No to
2: mówić.
1: opowiadaj.
3: Okej, no to mamy dwa rozwiązania właśnie. UTM jest darmowy, Parallels jest płatny. Jest jeszcze właściwie VMware, ale VMware na razie obsługuje tylko Linuxa, bo czekają, jak Microsoft może kiedyś oficjalnie udostępni legalnie licencję na tego Windowsa, bo na razie tak naprawdę to my instalujemy wersje insiderskie. Ale to generalnie aż tak duży problem nie jest. No chociaż trzeba to też mieć na uwadze. No jeśli mamy tego Maca M1, no to raczej będziemy instalować też Windowsa na ARM, czyli no na tą samą architekturę jak sam macOS, ponieważ można teoretycznie odpalić Windowsa Intelowego na UTM-ie, ale to jest bardzo wtedy wolne, to ma dostęp tylko do jednego rdzenia, jak taki M1 ma 8 rdzeni. Nie testowałem tego, ale ponoć to z tego się nie da używać. Nie wiem, czy Miki, próbowałeś to
2: Nie,
3: tak
2: nie
3: instalować?
2: próbowałem,
3: Nie.
2: ale warto dodać, że na Windowsie dla ARM aplikacje na Intela z nielicznymi wyjątkami jesteśmy w stanie uruchomić.
3: Tak jest.
2: O nielicznych wyjątkach ja wiem dwóch. Pierwszym wyjątkiem jest JAWS, który przynajmniej do Windowsa 10 potrzebował sterownika przechwytywania obrazu, którego nie jesteśmy w stanie zainstalować na ARM-ie, bo no, sterowników Intelowych on nie obsługuje. Drugim wyjątkiem, no i właściwie nie do końca wyjątkiem, jest Elten, który domyślnie nie chce nam się za żadne skarby uruchomić. Możemy wejść do niego we właściwości, możemy ustawić w zakładce tam bodajże kompatybilność, że tryb super, tam jest strict, zwykły chyba strict i super strict. To ten drugi, ten ostatni, ten najbardziej restrykcyjny bodajże musimy włączyć. No i wtedy nam Elten będzie działał, ale to trzeba przyznać, że tak jak Windows for ARM działa całkiem sprawnie, tak jak aplikacje emulowane na Intelu działają całkiem sprawnie, tak Elten w tym swoim najbardziej restrykcyjnym trybie działa tragicznie. I to trzeba mu przyznać, że Elten na Macu działa bardzo powoli, ładuje się wszystko, jakby naprawdę używać netbooka za 300 zł na limitowanym internecie 512 kilobitów na sekundę, nie korzysta się z tego przyjemnie.
1: No ale czy
2: Czyli
1: ktoś mi
2: jednak co
1: jest w
2: bootcamp.
1: stanie powiedzieć, no dobrze, uruchamiamy tego Windowsa, przechodzimy sobie na tą maszynę wirtualną i na ile tak w praktyce, na ile to jest żwawe, na ile to jest szybkie, czy z tego można korzystać, czy to jest tak, że jak...
3: Generalnie to jest bardzo żwawe.
2: Tak,
3: To
2: trochę
3: jest bardzo
2: opóźnień.
3: fajnie.
2: Mamy troszkę opóźnień audio, przynajmniej zwłaszcza na Parallelsach, bo na UTM-ie da się to przekonfigurować, żeby
3: No
2: ich nie
3: właśnie
2: było.
3: chciałem powiedzieć, jakie najważniejsze różnice, ale to może dokończę najpierw.
2: No tak, mamy troszkę opóźnień audio na Parallelsach, na UTM-ie da się troszkę tak przekonfigurować, żeby ich nie było. Ale jakby sama szybkość działania systemu naprawdę nie jest zła i to naprawdę działa fajnie. Czy te aplikacje, które mają wersję na ARM-a, czy te aplikacje, które tej wersji nie mają, a na Windowsa większość aplikacji tych wersji nie ma, no to się naprawdę sprawdza. No poza właśnie no, dwoma wyjątkami, czyli JAWS, który w ogóle na mnie nie zadziała, i Elten, który faktycznie działa, jakby chciała nie Bóg.
0: To ja,
1: No
0: jeśli mogę,
1: ale
0: jeszcze tak
1: i masz
0: dosłownie.
1: maszynę wirtualną? Używasz tego Windowsa do czegoś, czy w ogóle nie?
2: Zdarza mi się, rzadko, bo rzadko zdarza mi się. Szczerze mówiąc, w tym momencie najczęściej, jeżeli odpalam Windowsa, to po to, żeby odpalić Hearthstone'a, czyli grę, bo tak naprawdę większość pozostałych rzeczy zrobię na Macu.
0: To ja wam powiem, że jeśli nie miałem jakichś doświadczeń z wirtualną maszyną, ale takie porównanie, jeśli chodzi nawet o

0: bootcampa, czyli o Windowsie obok Maca, że tak powiem, to no powiem wam, że na Macu, samym Macu sprzętowo, ten mój Windows działał no, dużo, dużo, dużo razy szybciej niż na moim pierwotnym sprzęcie z Windowsem, prawda, gdzie to...
1: A to jest prawda akurat.
0: Na domena. I powiem więcej, że ten Elten, tu wspominany, to mi tak śmigał, ale on mi naprawdę tak śmigał szybko, jak po prostu nigdy wcześniej na Windowsie. I tak
2: no
0: się
2: bo tam
0: zastanawiam,
2: są dobre podzespoły.
0: Jak były, tak. Tak się śmiałem tylko, nie żeby kupować Maca, tylko po to, żeby na nim instalować Windowsa.
2: Dużo ludzi tak robiło, nie widać.
0: No właśnie,
1: kiedyś,
0: nie?
1: Tak, kiedyś tak było. Takie, tak, to kiedyś tak się...
2: I znam ludzi, którzy zresztą nie kupili M1, bo na tym im zależało. Więc no, jak ktoś bardzo tego chce, no to...
0: Też się troszkę tego bałem. Też się trochę tego bałem jeszcze, jak te M1 wchodziły, bo sobie się kurczę, no jednak czasem się z tego Windowsa skorzysta, czasem coś. Ale powiem wam, że w moim przypadku tak było, że 3 razy instalowałem Windowsa na bootcampie i po pewnym razie, za każdym razem 3 razy wyleciał. Nie używałem tego jakoś często. No stąd wniosek, że gdybym miał kupować kolejny komputer, rzeczywiście będzie to z M1 i no bo tego Windowsa zwyczajnie nie będę używać.
2: Mhm. Dobra, to ja może szybko porównam te Parallelsa i UTM-a, tak w kilku zdaniach. No Parallels jest płatny, z dostępnością u niego jest średnio tragicznie, bym tak to określił. Wstępny kreator trzeba z OCR-em robić, trzeba sobie ściągnąć taki fajny darmowy program VOCR, to no po prostu tak jak mamy OCR w NVIDIA, to tak samo na Macu możemy sobie po prostu zrobić OCR i klikać na rzeczy. Poza tym, no to jest w miarę prosty program. On jest zrobiony dla ludzi, którzy po prostu chcą, nie wiem, coś odpalić na Windowsie, a za bardzo nie wiedzą, jak to się robi. My go instalujemy, dajemy mu ten plik, nawet on mi go chyba sam nawet wykrył w katalogu pobrane. To się tam coś 15 minut mieli i nagle odpala nam się system na pulpicie. Utworzone mamy konto, u mnie konto się o imieniu Piotr utworzyło. Foldery nam się same synchronizują. Aplikacje w jedną i drugą stronę też, więc to po prostu na Macu widzimy wszystkie aplikacje z Windowsa. Możemy otwierać pliki na Windowsie z Findera i vice versa.
1: Ale czekaj, mówisz, że się synchronizują foldery z Windows Mac, czy foldery z...
2: Tak, czyli wiesz co, tak typowo, nie wiem, dokumenty pobrane.
1: A, w tym sensie. Myślałem, tak, że tak. Chodzi o to, że jak się zalogowałeś kontem Microsoft, że on tam pobrał z jakieś foldery. Takie te, no ale nie, to nawet chyba nie ma
2: możliwości na koncie plików, Microsoft. To,
1: a, to rozumiem.
2: Takie foldery.
1: Czyli, no. Czyli wtedy co? A to jestem w szoku, bo nie wiedziałem, że to tak działa. Aha, no chociaż nie w szoku, bo to w sumie pomyliłem maszynę wirtualną z partycją. Dobra, sorry.
2: I to
1: no
2: się,
1: tak.
2: I to się
1: czyli to masz dostęp
2: zrobiło.
1: Do wszystkich danych, jakby tych swoich pobrane, dokumenty, to
2: tak.
1: Co?
2: Mhm. Tak, i to się wszystko zrobiło samo, ja nic nie musiałem zrobić, to po prostu było dosłownie jedno kliknięcie i to się tak samo ustawiło. No wiadomo, tam potem można bawić się, dawać temu więcej, mniej RAMu, tak dalej, no ale to jest w miarę proste. Mamy przyspieszenie sprzętowe w grafice, to się czasami do gier przydaje. No i mamy dostęp do mikrofonu, co też jest kwestią, co możecie na przykład właśnie do Altena komuś przydać, jak ktoś chce sobie pogadać na Altenie na przykład. UTM w porównaniu, no to jest darmowy program, bardziej dostępny, bo tam są generalnie standardowe wszędzie kontrolki. Możemy więcej w tym grzebać, no właśnie podmieniać na przykład sterowniki dźwięku, kartę dźwiękową symulowaną, tam ustawiać mu bufory opóźnienia. No ale żeby tego Windowsa zainstalować, no to trzeba najpierw sobie przekonwertować dysk. Tam są też w internecie poradniki, jak to zrobić, zwłaszcza z Windowsem 11, które tego UEFI szuka. Tam najpierw trzeba jakoś w rejestrze coś wyedytować, żeby
1: no, ale
2: to zainstalować.
1: Nie, no, czyli to już jest wiedza dla takich osób naprawdę już takich technicznych.
2: Tak, tam foldery się nie same nie synchronizują, no nie ma tak tej integracji. USB jest i USB działa, no ale na przykład też no, nie ma mikrofonu.
1: Aha.
2: Wiedzą o tym, pracują nad tym ponoć, ale na razie nie ma.
1: I jak się, na przykład jak jest ten Parallels, bo to myślę, że no, przeciętnego użytkownika bardziej zainteresuje, to jesteś w tym Windowsie i potem jak się przełączasz między Windowsem a Maciem, a Maciem a Windowsem, jak to potem się... Jak się
2: w domyślnych ustawieniach to w ogóle wszystkie aplikacje, które mamy otwarte na Windowsie, nam się dodadzą do Command Taba i do Docka na Macu. Więc my jak sobie na Windowsie, nie wiem, otworzymy notatnik i będziemy sobie na Macu normalnie naciskać Command Tab, Command Tab, w końcu VoiceOver nam powie bez tytułu notatnik. Puścimy Command, no to jesteśmy w Windowsie. Ale tak. Możemy to wyłączyć.
1: Ale to jest super i to mi się no to jest fajne.
3: I to może być do tego stopnia, że mamy pod command tab bez tytułu notatnik Windows, command tab mail na Macu, command tab Safari na Macu, command tab LTN na Windowsie, command tab coś jeszcze na Macu, command tab Unigram na Windowsie. Mhm. I po prostu te aplikacje Windowsowe no, będą traktowane jak aplikacje Macowe. Oczywiście no wiadomo,
1: ale to Mac ci powie, VoiceOver ci powie Unigram na Windowsie, puszczasz command i się przełącza na NVDA?
3: Tak, powie Unigram, puszczam command i włącza się NVDA, Windows się przełącza na Unigrama i już steruje sobie Unigramem NVDA. Co więcej, jak utworzę sobie z tego Unigrama linka, to Windows mnie zapyta, jaką byś chciał mieć domyślną przeglądarkę i tam oczywiście będzie Edge, tam oczywiście będzie, nie wiem, Chrome, co sobie tam zainstalujemy na tym Windowsie, ale tam też będzie Safari i ja miałem swego czasu taką konfigurację, że ja miałem właśnie Unigrama na przykład na Windowsie odpalonego w wirtualnej maszynie, klikałem sobie w tym Unigramie w jakiegoś linka i ten link mi się otwierał w Safari po stronie Maca. I to było genialne. To jest genialna rzecz w Parallelsach, to jaka tam jest właśnie integracja, to, że nie wiem, jeżeli ktoś jest na przykład wielkim fanem Microsoft Worda na Windowsie i on bez Microsoft Worda na Windowsie nie może żyć, bo jest jakaś funkcja, która powiedzmy w Macu mu nie działa.
1: Robi się trudniej ją. Mhm.
3: Tak, no to można sobie zrobić coś takiego, że pliki .docx w Macu, w Finderze przypiszemy sobie, otwórz wy Microsoft Word, Windowsowy Microsoft Word z Parallelsów.
1: Bo on normalnie widzi te programy z Parallelsów wszystkie, tak?
3: Jakby jeżeli w program w Windowsie się zarejestruje, że on umie używać plików Microsoft Wordowskich, to Mac od razu będzie ten program widział i w menu na przykład otwórz za pomocą zarówno na Windowsie będziemy widzieć programy Macowe, jak i na Macu będziemy widzieć programy Windowsowe i to tak z jednego programu do drugiego można się przełączać.
1: No i to jest dla mnie niesamowite. Pozwólcie,
0: ale to
1: że
0: bez jest... względu na to, czy gdzieś tam Windows jest zastartowany, czy nie?
3: Włączy się chyba po prostu. Jeżeli nie jest włączony,
2: to... I próbowałem prostu... też.
3: Tak,
2: ale programy widać na 100%.
1: To znaczy, to pewnie to jest temat jeszcze, bo poproszę was kiedyś o jakieś zgłębienie i jakiś podcast, bo to myślę, że dla wielu ludzi jest ważna sprawa i myślę, że bardziej ten Parallels jednak, bo to no myślę, że mało kto będzie się bawił w tą drugą tą konfigurację.
0: To natomiast integracja, to
1: natomiast no to jest ciekawe, ale no co, na przykład i załóżmy taki scenariusz, już kończąc pewnie tą maszynę wirtualną. Lubię przeglądać tweety niewidzialnym interfejsem tego no tam niech będzie TV Blue. Przechodzę sobie jakoś tam no bo to muszę rozumiem przejść jakoś do tego Windowsa jakimś tam pewnie skrótem klawiszowym albo tego Parallelsa, coś tam uruchomić.
3: Tak, po prostu.
2: Parallels też się otwiera jako okno. Tak, możesz po prostu sobie wejść z tego okna i...
1: Aha, i to mam w tym, w doku albo gdzieś tam
2: tak,
1: w...
2: Tak.
1: No, i uruchamiam tego Parallelsa, jest pulpit Windowsa, uruchamiam TV Blue i załóżmy, że czytam sobie tak jak zawsze, uruchamiam w tle... No tam jadę sobie po tweetach, uruchamiam w tle, niech będzie z tweetów 20 kart. Czy ja jestem w stanie to zrobić bez frustracji, czy jednak to jest takie, no nie, możemy się pobawić dla zabawy, ale no nie da się tak produkcyjnie korzystać na wirtualu w ten sposób.
3: Wiesz co, nie wiem jak to się będzie zachowywało z niewidzialnym interfejsem, bo fakt jest faktem, że on ma czasami problem z niektórymi skrótami.
1: Już o ten niewidzialny, to może być na przykład widzialny program, już tam to nie tak, czy to będzie ale, TV Blue, czy tam wiesz.
3: Ale jakiś, tak, to zrobisz i nie dość, że jeżeli na przykład używasz maszyny wirtualnej, nie wiem, chociażby dla tego Unigrama, powiedzmy na Macu nie ma twojego odpowiednika aż takiego fajnego Unigrama i ty byś chciał używać Unigrama na Windowsie, to otwierasz sobie te linki, ty równie dobrze sobie te linki możesz otwierać w Safari i do Unigrama mieć Windowsa, a do całej reszty rzeczy wokół tego Unigrama, czyli do otwierania linków i do otwierania plików, które ci ktoś tym Unigramem wysłał, już używasz narzędzi Macowych.
1: Mhm. A czy na przykład jak się ma maszyna wirtualna do takich programów w zasobniku, typu na przykład jestem w stanie zrobić w Windowsie harmonogram, żeby Tapin mi nagrywał audycję, a potem być na Macu?
3: No myślę, że jesteś. No ja nie widzę dlaczego nie, no ale ten na przykład w zasobniku działa i powiadomienia ci normalnie przychodzą. Co więcej, w Parallelsach masz w ogóle nawet taką opcję, że możesz go ustawić, żeby ze startem systemu, ze startem Maca startował ci od razu Windows wirtualny i wtedy to się w ogóle nie musisz przejmować, czy ten Windows chodzi, czy ten Windows nie chodzi, czy ty czegoś nie przegapisz. Po prostu raz wraz z Maciem, obok Maca zawsze chodzi ci Windows i ten Windows, Mac się włączy, Windows się włączy, wyłączysz Maca, on od razu uśpi ci Windowsa. No, działa to naprawdę, naprawdę, naprawdę, myślę, fajnie.
2: Jeszcze muszę dodać do tego, że to też tak baterii nie zużywa, bo tam też są opcje, że jak na przykład długo coś nie naciskasz w Windowsie i on widzi, że ty z tego nie korzystasz, ale to sobie tam gdzieś w tle działa, no to on może tej maszynie na jakiś czas zasoby przyciąć trochę. To byś ten system uśpił. Będzie działał, mhm. ale nie będzie ci baterii coś zżerał.
4: Aha. To mamy kolejne pytanie. Kolejne pytanie od Mateusza, też tak a propos okienek. Witajcie. Czy mając na Macu otwartych kilka okien danego programu, mogę się szybko dostać do z okna, na którym jestem, na przykład okno 10, czy muszę na przykład 10 razy kliknąć skrót do przełączania? Dzięki za odpowiedź i wszystkie makowe podcasty. Pozdrawiam.
3: Wiesz co, jeżeli okna mają różne tytuły, to ja polecam W2F2, otworzy nam się wtedy wybór okien i pisząc, wpisując w pole, no w to menu, bo to jest takie menu voiceovera, jak wiele menu voiceovera, w którym jak zaczniemy pisać, to nam się zawęża, zawężają nam się opcje, które widzimy w tym menu, do tych, które zawierają to, co wpisaliśmy, i po prostu w ten sposób się przełączać. Myślę, że w niektórych aplikacjach, ja widziałem kiedyś takie aplikacje, które na przykład w menu okno miały te okna i tym oknom przypisywały jakieś skróty, że na przykład Command Shift 1, Command Shift 2, na przykład to były osobne okna. I to się czasami zdarza. To trzeba jakby sprawdzić. Po pierwsze właśnie bym sprawdził w menu okno, czy w naszej aplikacji, która nas konkretnie interesuje, jakiekolwiek skróty do tych okien funkcjonują. Jeżeli nie, no to właśnie jeżeli tytuły tych okien są różne, no to WF2F2 i wpisujemy, co tam w tym tytule mamy i powinniśmy być w stanie sobie zawęzić od razu to menu do tego konkretnego okna.
1: Mhm. A jeszcze powiedzcie mi, ostatnie już obiecuję pytanie z tej wirtualnej maszyny.
0: Ja będę miał jeszcze jedną.
1: Dobrze. Jak ten Windows cały czas uruchomiony, bo zakładam, że taka opcja dwóch systemów może być jednak kusząca. Na ile to zużywa zasobów Maca? To znaczy, czy przez to, że ten Windows jest cały czas tak jakby gotowy, Mac, mówię o M1, zakładam, że jest to 16 giga, na ile to zajmuje miejsca na dysku i pamięci komputera? Na ile to jednak obciąża system?
3: No na dysku zajmuje, na dysku to no naście giga co najmniej będzie.
2: Jak nie 10 nawet.
3: Jak nie 10, więc ja mimo wszystko, jeżeli jest jedna rzecz, którą w Macu warto zwiększyć, to jest dysk, bo RAM jest w Macu mniej konieczny niż w Windowsie.
1: Ale czy uważasz, że 8 giga, jakby ktoś chciał, no warto?
2: Ja bym powiedział, że mimo to, że...
1: Czy nie, teraz nie ma już 8. Nie, czy jest jeszcze RS8?
3: Jest.
2: Ja bym powiedział, że mimo to, że mówicie, że te 8 RAM-u faktycznie w Macu pozwalają na więcej, to jest prawda, bo jednak zwłaszcza w M1-kach. Jak ktoś myśli o wirtualnych maszynach, ja bym mimo wszystko wziął 16. Nawet żeby trochę ten dysk odciążyć. Bo w tych Macach, i to jest zresztą potwierdzone, tam ludzie robili testy, te Maci więcej swapują. Te dyski są na to przystosowane, no ale jeśli one będą to tyle robić, plus jeszcze po prostu drugi system, który gdzieś tam w tle coś robi, no to ja myślę, że po prostu wtedy warto to zrobić.
3: Warto.
0: No nie wiem, ja też słyszałem taką opinię, że to jest troszkę jednak rozdmuchane, że tak naprawdę ludziom starczają te ósemki i że jakby...
1: Wiesz co,
0: ja myślę, ale... Bo tak to znowu, wiecie, jakbyśmy tak demonizowali trochę.
1: Wbrew pozorom, my niewidomi, ten voice-over, to wszystko, my jednak używamy tego komputera, owszem, nie używamy grafiki, nie używamy takich różnych rzeczy, ale gdzieś tam gdzieś tam, no to potem tak jest, że to ma znaczenie. Ta mowa, to wszystko gdzieś tam w tle, różne procesy, różne rzeczy, to chyba, no chyba by mnie, tym bardziej, że dysk, to wiesz, nawet dla tego systemu wirtualnego można sobie nawet kupić na USB jakiś tam też dodatkowy dysk albo coś takiego na karcie pamięci, no są jakieś możliwości. Natomiast pamięci nie zwiększysz. Nigdy.
3: Co, ale ja bym, ja jakoś nie wiem, ja tak osobiście myśląc, no ja zwiększyłem dysk do 512, zwiększyłem RAM do 16, ale jak miałbym wybrać jedno z, to chyba jednak wziąłbym ten dysk. No to jest wiadomo, kwestia gdzieś tam osobista, ale wiadomo, że z dyskiem USB to jest zawsze problem, bo potem, nie wiem, wypnie nam się chociażby ten dysk i no Windows straci dysk, na którym jest w trakcie swojego, że tak powiem, używania. Wiadomo oczywiście, że można i wszystko się da. Jeżeli możemy oczywiście i stać nas na to, żeby zwiększyć i RAM i dysk, to myślę, że warto zwiększyć i RAM i dysk. Jeżeli powiedzmy stać by nas było na tylko jedno, no ja bym osobiście poszedł chyba pierwszy w dysk, ale to jest no wiadomo kwestia osobista, kto jak, czego będzie też używał i na czym mu bardziej zależy.
0: No ja mówiąc szczerze, co bazuję no już od tych ponad 5 lat bodajże, no to mam sobie tego swojego MacBooka i on, jak nie 6 właściwie, i on tam ma 8 giga RAM-u tak naprawdę, no i też tam różne rzeczy się w przeszłości robiło, powiedzmy, teraz trochę mniej, ale no i ta ósemka starcza mi i tam temu dyskowi ani się nic też nie dzieje, ani te operacje też nie są tam jakieś.
1: A jak się przy tym przełączaniu, no nie, to chyba domyślam się, że przy tym przełączaniu i tak dalej, to jakby schowek i to wszystko to jest osobne, to nie jest tak, że... Znaczy, no
2: schowek
1: tam...
2: też się synchronizuje.
1: A.
2: Wszystko. Mm-hmm. Nawet też nawet możesz sobie pliki z eksploratora, nie wiem, dajesz kopię w eksploratorze, potem w Finderze idziesz sobie do jakiegoś innego folderu, dajesz wkleić, się to wkleja.
1: Aha, i nie ma na to wpływu te programy z historią właśnie listy z plików, tak jak tam Alfred i te inne, to by trzeba protestować, bo to też
2: się pewnie różnie... też zapisuje, to się wszystko zresztą da wyłączyć też, jeżeli ktoś nie chce mieć osobne schowki, no to się da też.
1: No jasne. Mm-hmm.
4: Tymczasem mamy kolejne pytanie od Agi. Gdybyście nie mogli zainstalować Windowsa na Macu, to czy wystarczyłby wam sam macOS do korzystania w pracy i w domu?
1: Ja proponuję, że to chyba o tym będziemy mówić na końcu w takim podsumowaniu, gdzie będzie na przykład będziemy mówić wtedy o tym, dlaczego ja porzuciłem Maca na rzecz Windowsa. No gdzieś tam Mikołaj powie, dlaczego używa jednak Maca, chociaż już to trochę o tym no, jakby mówiłeś. No i gdzieś tam Piotr, który chyba jest pomiędzy i Maciej, który wybrał Maca.
2: No też bardziej
1: myślę,
2: Maca,
1: że będziemy o tym mówić, jakby będziemy o tym mówić mocno gdzieś tam już potem w drugiej albo w trzeciej części audycji, tak myślę. Ja bym proponował, żebyśmy teraz no, jakby przeszli do takiej drugiej, dużej części, czyli do tego, co gdzieś tam ludzi nurtuje, wkurza, a innym się podoba, czyli do tego, jak się ma voice-over, czytnik ekranu voice-over w stosunku do czytników, do, no powiedzmy do NVDA, czyli do tego, jakie są główne różnice w obsłudze. Nie chodzi mi o różnicę, o nomenklaturę, o jakieś tam skróty klawiszowe, bo to są rzeczy mniej lub bardziej znane, ale o taką filozofię, o podejście, przyzwyczajenia, tu i tu lepszą albo gorszą, gdzieś tam filozofię działania Mac i Windows, to pewnie właśnie, no Mikołaj, opowiesz o tym, jak ten pierwszy twój tydzień, powiedzmy, z Maciem. I nim do tego przejdziemy, to tak zacznę może w ten sposób. Czy można... Bo wiele osób niewidomych ma iPhone, znacznie mniej niż Mac. I część ludzi myśli sobie tak, no iPhone'a bardzo mi się dobrze obsługuje. Obsługuje mi się go dobrze tymi gestami, ta cała nomenklatura iOS-a taka przyjazna, takie dobre i dyktowanie, i to, i tamto, i wszystko. No to skoro iPhone albo iPad jest taki dobry, to właściwie kupię Maca i będę miał rozszerzenie tego dobrego, co jest na iPhone'ie. I ja sobie myślę, że to jest prawda, zarazem i nieprawda. I prosiłbym o jakąś opowieść, jakieś rozwinięcie, podzielenie się no właśnie doświadczeniami i jakieś próby. Usystematyzujmy to jakoś.
3: No ja powiem tak, u mnie, ja jestem trochę złym przykładem, bo przez to właśnie, że ja miałem trochę gdzieś tam doświadczenia z tym systemem, ja ileś razy wcześniej widziałem, Więc ja biorąc ten system, biorąc tego Maca po raz pierwszy mojego do ręki, no tutaj też trzeba o tym powiedzieć, do czego też potem przejdziemy, że no Maca bez problemu sami jesteśmy w stanie uruchomić VoiceOver na pierwszym ekranie, ekranie startowym działa i nas nawet poprowadzi przez cały tutorial, który nam pokaże, jak się z tego VoiceOvera korzysta. No ale ja miałem o tym VoiceOverze jakieś pojęcie, więc ja sobie go gdzieś tam skonfigurowałem. Ja już mogłem się zacząć nim bawić i no coś o nim wiedziałem, zwłaszcza, że po pierwsze no kojarzyłem już gdzieś tam z moich poprzednich no, zabaw z tym systemem, ale też kojarzyłem z jakiegoś wszelkiego rodzaju podcastów, źródeł polskich i zagranicznych, z którymi się gdzieś tam zapoznawałem no, w tygodniach poprzedzających zakup tego Maca. No i jakby ja już trochę przyszedłem wiedząc o pewnych rzeczach i też to był trochę cel tego cyklu podcastów, który był prowadzony przeze mnie, żeby no żeby to było też i żeby słuchacze tego podcastu, którzy nie mają może takiej wiedzy gdzieś tam też technicznej, którzy nie mają takiego pojęcia o języku angielskim, którzy sobie nie potrafią w zagranicznych źródłach wyszukać, mieli też dostęp do takich rzeczy i też mogli, zanim sobie tego Maca kupią, posłuchać, no zwłaszcza tych pierwszych podcastów o podstawach VoiceOvera, o konfiguracji, no i po prostu włączyć Maca już, no wiedząc, co z tym Maciem należy zrobić. No ale co, ja jakby myślę, że tak trzeba. Ja się nie przysiadłem do tego Maca z dnia na dzień. Ja Maca kupiłem w maju, jakoś chyba 10-11 maja jakoś tak przyszedł 2021. W czerwcu, pod koniec czerwca miałem egzaminy na studiach. To egzaminy na studiach pisałem jeszcze na Windowsie, bo uznałem, że ja jeszcze nie czuję się na tyle pewnie i na tyle szybko z tym systemem, bo ja oczywiście używać tego umiałem, ale no nie byłem jeszcze na tyle szybki z tym systemem, że ja napisałem sobie te egzaminy, przynajmniej niektóre na Windowsie. Ale tak naprawdę od tego czasu to trochę Windows poszedł na półkę i raz na jakiś czas to się gdzieś tam go otwarło, bo no było jedno oprogramowanie, które było na studiach, którego ja używałem i które było tylko na Windowsa, więc no raz na tydzień tego Windowsa po prostu trzeba było otworzyć, a akurat, że miałem zdalnie i miałem laptopa z Windowsem też pod ręką, to go po prostu nawet nie instalowałem na tej wirtualnej maszynie. No ale tak poza tym, no to był Mac i jest Mac i ja się tak stopniowo z dnia na dzień, aplikacja po aplikacji na tego Maca gdzieś tam przesiadałem, oczywiście też pytając przy okazji i Piotra i gdzieś tam innych znajomych, a czego ja bym mógł użyć do tego, a czego ja bym mógł użyć do tamtego, a do Twittera, a do odtwarzania, a do programowania, a do komunikacji. I tak jakoś wypracował sobie człowiek no, po tym miesiącu, półtora, na tyle no, duży ten wachlarz tych aplikacji, że teraz no właściwie poza takimi nieślimi wyjątkami, no to jest po prostu Mac i tego Windowsa się nie używa.
1: A co ci się najbardziej podobało w pracy z samym voice, jakby w istocie voice-overa, a co ciebie najbardziej wkurzało albo do dzisiaj wkurza? Albo co może być problemem dla użytkownika, który się przesiada?
3: Co mi się najbardziej podobało? Mi się bardzo podoba to, że sposób poruszania się po oknie z voiceoverem jest taki, że ja wiem, co w tym oknie jest. I to nie tylko rzeczy, no, na które możemy umieścić kursor, na których możemy umieścić kursor, ale też całą resztę. Czyli nie wiem, mamy powiedzmy aplikację, to chociażby jakiś, nie wiem, ten monitor aktywności, w którym akurat przed chwilą coś sprawdzałem. No i co mamy? Pasek narzędzi, mamy tabelę z no, elementami i pod spodem mamy komunikat, tam aktualne zużycie procesora, aktualne zużycie tam pamięci, aktualne zużycie tego, gdzie na Windowsie takich rzeczy, no dostaniemy się do tego hierarchią obiektów, ale hierarchia obiektów w NVDA-u to jest już narzędzie trochę zaawansowane, nie każdy go umie używać. A nawet jeżeli się go umie używać, to nie zawsze nam przyjdzie do głowy, że chociażby w tym oknie warto by go użyć. czego w VoiceOverze nie ma. Kursor VoiceOver doprowadzi nas wszędzie, gdzie poruszanie się tabem, shift tabem doprowadzi nas tylko do elementów klikalnych, do elementów nieklikalnych, które są powiedzmy tekstem, które nas o czymś informuje, a to są czasami bardzo ważne informacje typu nie możesz aktywować tego elementu, ponieważ coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam.
1: Tak, a w tych nowych aplikacjach w Windows 10 to się zdarza często, to prawda.
2: Ja właśnie...
1: Tak.
2: No właśnie. Ja właśnie wydaje mi się, że to jest taka najważniejsza różnica, że jednak macOS od początku, ja wiem jak to zabrzmi, ale macOS od początku nie był systemem przygotowanym klawiaturę. Nawet osoby widzące tak mówią. Jednak tych skrótów w niektórych rzeczach jest mniej. No właśnie jeśli chodzi o tą nawigację tabem i tak dalej. I przez to VoiceOver jest przystosowany do pracy w takim systemie i on dużo tych skrótów uzupełnia przez siebie. Więc tak jak teraz mamy taką sytuację na Windowsie, zwłaszcza na Windowsie 10 i 11, gdzie mamy aplikacje, które nie mają paska menu, mają dużo przycisków na ekranie, a właściwie jedyny sposób, jaki my po Windowsie możemy chodzić, to jest tab. No i musimy przez te 30-40 przycisków się przytabować. No to na Macu to nie jest o tyle problem, że VoiceOver ma wiele funkcji, które pozwala nam jakoś ten ekran ogarnąć. Możemy szukać kontrolek po tekście, co czasami w tych współczesnych aplikacjach na Windowsie by się przydało. No możemy wyświetlać listę elementów, no takie rzeczy.
1: Tak, bo powiedzmy, że tam mamy takie dwie ważne funkcje. Jedna to jest WO, czyli Control Option I, to jest wylistowanie wszystkich elementów i co czasami na starszych Macach lubiło być zajęte i kiedyś działało bardzo źle. Teraz no mi się to nawet na moim Macu z 17 roku poprawiło, więc myślę, że na M1 to działa super. No i wtedy wpisujemy jakiś tam fragment, jakieś dwie literki i dojdziemy. Obojętnie czy to jest tekst, obojętnie co to jest. Inna rzecz, że w Windowsie to jest, to wynika, nie wiem z czego, jak to się fachowo nazywa, że bo w Windowsie jest tak, że kiedy naciśniemy jakieś dwie literki, on nam coś znajdzie, a naciśniemy kolejne dwie literki, inne, to nam jakby znajdzie coś innego, a w Macu to działa tak, że musimy poruszyć kursorem i dopiero potem znowu te dwie literki nacisnąć, jakby to jakoś tak, jest jakaś taka inna architektura tego, nie wiem jak to powiedzieć i mnie to na przykład też bardzo na Macu gdzieś tam wkurzało, ale jest druga funkcja WOF, gdzie to nie jest tylko wyszukiwanie tekstu. Ja pomijam ten okropny błąd w polskim voiceoverze, że nie można polskim systemie, no tak, w polskim voiceover, że nie można polskich znaków wtedy wpisywać. Ale generalnie to działa i to nie dotyczy tylko tekstu, ale dotyczy również jakichś elementów strony, elementów aplikacji. O tym też warto pamiętać.
0: No i taką kolejną rzeczą, to jest dla mnie bardzo na plus, jeśli chodzi o Maca. Tu Piotrek wspomniałeś o tym, że no, na Windowsie się trzeba nachodzić tabem i się przez 40 rzeczy przeprze. A my tutaj na Macu mamy bardzo fajnie to zrobione w postaci interakcji, prawda, gdzie... Na Windowsie tego nie ma, na Macu to jest, zresztą to jak w podcastach też było niejednokrotnie poruszane. Jak dla mnie to jest zasadniczy plus generalnie, że ja mam pasek narzędzi, no czyli ja wiem, że jak ja wejdę z nim i że jak ja go minę voiceoverem, nie potrzebuję go, no to mam inne rzeczy, a jak potrzebuję różnych rzeczy, no jak nazwa wskazuje, różnych gdzieś tam narzędzi, to ja się interaktuję w ten pasek, wejdę w interakcję. No i po prostu mam dostęp do tego, a chcę znowuż wejść w interakcję z jakąś listą, ja po prostu przechodzę gdzieś tam do końca, wchodzę sobie w listę interakcję z listą i tak naprawdę mnie nic innego nie interesuje, nie? Więc
1: to dla niektórych jest dużym minusem. Tak, zaraz.
0: To dla niektórych jest dużym minusem, zwłaszcza dla tych, którzy no też jeszcze nie mieli styczności z tym systemem, tak, no... Dla mnie to jest niewątpliwym plusem i przewagą, gdzieś nawet bym powiedział Windowsa.
2: Ja tak szybko przykład ze swojego podwórka, bo niedawno pomagałem w zrobieniu dostępności do syntezatora Serge. To jest taki no, instrument, który ma właśnie chyba 60 czy 70 suwaków, które są zawsze widoczne. One są ładnie pogrupowane i człowiek to zrobił na Macu, tą dostępność i ta dostępność była pięknie zrobiona, no bo właśnie VoiceOver widział te grupy, więc mogliśmy wchodzić tylko do tego, co nas interesowało. I ja mu długo nie mogłem wytłumaczyć, dlaczego to jest tak ważne, że nie dość, że na Windowsie musimy mieć tab i musimy mieć strzałki, żeby ustawiać suwaki, bo screen readery na Windowsie tego też nie potrafią. No to, żeby jeszcze trzeba jakieś suwaki, klawisze dodać, żeby skakać też po tych grupach kontrolek. Bo na Windowsie ten interfejs jest prawie nie do ogarnięcia do tego stopnia, że jak pomagałem mi napisać dokumentację, to na razie napisałem, żeby ludzie używali tej nawigacji hierarchicznej. Bo tego tyle jest i Windows jest po prostu na to nieprzystosowany.
3: Myślę, że kolejnym przykładem takiej aplikacji, gdzie tutaj właśnie może nawet nie do końca interakcja, ale właśnie to WF się bardzo przydaje, jest Zoom. Albo WI, albo WF. Bo Zoom ma mnóstwo przycisków i to, że są skróty, to jest bardzo fajne, tylko że czasami nam się skrótu zapomni. I powiedzmy taki przycisk jak podnieść rękę, no to w Windowsie, to jeżeli nie pamiętamy skrótu, to się musimy do tego przycisku dotabować i tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap i zanim się do niego dotabujemy, to już czas na zadawanie pytań może nam dawno
1: tak,
3: minąć.
1: Tak, a szczególnie, gdzie jeszcze zawsze, załóżmy, no, człowiek jest trochę nerwowy, gdzieś tam tutaj słyszy to spotkanie, tutaj słyszy voice-overa, gdzieś tam sobie myśli, a może też słychać tego mojego voice-overa, jak to szybko zrobić teraz?
3: No na Macu jestem sobie w Zoomie, WOI, RAI i gdzieś tam to znajdę. O, chyba nie ma akurat tego na wierzchu, ale no jeżeli to jest na wierzchu, to bez problemu jestem to w stanie znaleźć, czy to WF, czy to WOI, czy to nawet jakiś sobie hotspot ustawić na coś, co nie ma skrótu. To też jest czasami przydatne, że mamy jakiś przycisk, ten przycisk nie ma skrótu klawiszowego. Często będziemy, powiedzmy, się musieli przełączać między jednym przyciskiem a drugim przyciskiem. To sobie ustawiamy na jeden przycisk hotspot, na drugi przycisk hotspot i się możemy w ten sposób przełączać. Gdzie no, na Windowsie, mając nawet tą nawigację, czy to hierarchiczną, czy to tabem, no jest z tym problem. Właśnie to. To, co Piotr powiedział, nawigacja klawiaturą po Windowsie. Nawigacja klawiaturą po Windowsie jest fajna i nawigacja klawiaturą po Windowsie nas bardzo często zaprowadzi wszędzie, tylko nawigacja po klawiaturą po Windowsie zaprowadzi nas do tam, tych rzeczy,
1: tam gdzie nas może zaprowadzić.
3: Kliknąć. Tak. I nawigacja klawiaturą po Windowsie jest tworzona z myślą o widzących. I wychodzi się z założenia, że jeżeli coś na ekranie jest zwykłym tekstem nieklikalnym i to jest, powiedzmy, komunikat typu, nie wiem, nie możesz użyć tej funkcji, ponieważ nie posiadasz programu jakiegoś tam, który jest wymagany, aby ta funkcja była dostępna, no to widzący w tekst nie możesz użyć tej funkcji, kliknąć nie będzie chciał, bo to jest bez sensu, przecież po co ma klikać w tekst, który nie jest klikalny. No więc wychodzi się z założenia, że przecież tab to nas do tego tekstu nigdy nie doprowadzi. Kursor voiceover nas do tego tekstu jak najbardziej doprowadzi, bo kursor voiceover jest tworzony z myślą o niewidomych, a nie z myślą o widzących. I on nam pokaże na tym ekranie wszystko, co nam niewidomym może się przydać.
4: A tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy go odebrali. Jest z nami Wojciech.
5: Już się włączam.
4: O, cześć. Witaj.
5: Przepraszam, że taki oficjalny nick, ale to służbowe, że tak powiem, konto. Więc tak, ja powiem szczerze, że dowiedziałem się o tej audycji jakieś 10 minut temu, bo tutaj w domu siedziałem, patrzę na Facebooka i jesteście i mówicie o temacie, który mnie bardzo interesuje i zajmuje. Więc z góry przepraszam, jeśli moje pytania już zostały omówione i to wtedy odeślijcie mnie po prostu do audycji, to ja sobie chętnie posłucham i tak tego posłucham. Natomiast ja mam i Maca, i PC-ta, muszę powiedzieć, i Mac jest bardzo fajny, bardzo go lubię, jest leciusieńki. No tam trochę, to jest tam rocznik 2017 chyba Mac, taki 12-calowy. Problem z nim jest taki, że USB-C. To się często psuje niestety i już kilka razy to musiałem wymieniać, no ale to już mniejsza o to. Natomiast największy problem, który ja mam z Maciem, oprócz tego tych wszystkich zalet, niestety ma kilka wad i największą wadą, jaką ja widzę Maca, to jest edycja tekstu. To znaczy, jak ja chcę edytować jakiś tekst z voiceoverem, no to pół biedy, jak to jest tekst jednostronicowy. A jak on mi przechodzi z jednej strony na drugą i mówi strona 5-7, kursor w słowie takim i takim w pozycji między znakiem, no nie wiem, może wy wiecie, jak się tego pozbyć.
1: Będę złośliwy, kup sobie, jak oczywiście możesz, Maca z M1, maszyna wirtualna i edytuj w Wordzie. Innej drogi nie ma. Jestem trochę sarkastyczny.
3: Ale wiesz co, ja pytanie też, czym się poruszysz, bo ja po tekście najczęściej poruszam się strzałkami i on, mam wrażenie, że wtedy robi tego mniej, jeżeli poruszamy się strzałkami, a nie kursorem voiceover. Fakt kursora voiceover czasem trzeba użyć i jakby jego nie ma się co bać, jeżeli na przykład wchodzimy w jakieś tabelki. No pytanie też, jakiego typu teksty edytujemy. Na przykład ja edytuję częściej gdzieś tam swoje dokumenty, własne dokumenty. Ja jestem TextMate'owiec, więc ja używam TextMate'a bardzo dużo, no i on takich problemów nie ma. Fakt faktem, że jak ja musiałem na przykład użyć Pages'a, bo dostawałem czasami na studiach pliki doksowskie, bo pliki .x w Pages'ie jak najbardziej zadziałają. No i to jest też kolejna fajna rzecz, o której myślę warto powiedzieć, jeżeli chodzi o Maca. Nie musimy już kupować Office'a, nie Office'a. Otwieramy Maca, nowego Maca, dostajemy Pages, czyli edytor tekstu, dostajemy Numbers, czyli arkusz kalkulacyjny, dostajemy Keynote, czyli program do robienia prezentacji. Wszystko dostępne, wszystkiego możemy używać, kompatybilne też z formatami Microsoftu.
2: Aczkolwiek, ja nie wiem jak to jest teraz, ale jeśli chodzi o to, otworzyć plik otworzysz, ale go potem zapisujesz do CX-a z powrotem, no nie wiem, czy niektóre informacje ci się nie utracą.
1: Zawsze są problemy. Niby tych problemów nie ma być. Są. I być może dla osoby widzącej być może jakoś sobie z tym lepiej radzi.
2: Ja pamiętam, że są problemy. Tabelkę z Worda, jak on mi się fajnie otworzyła ta tabelka, ja mogłem sobie przeczytać, ale jak ją potem zapisałem z powrotem, nie pamiętam, czy to było właśnie zapisywałem w Pages'ie do X-a, czy to było do PDF-a, ale pamiętam, że ta tabelka mi się zmieniła w obrazek po prostu. Jak ja to potem otworzyłem na Windowsie, to mi tego nie był w ogóle w stanie przeczytać.
3: A to widzisz, a to ciekawe.
1: No, a pytanie, Mikołaj, do ciebie... Przepraszam.
5: Jeżeli chodzi o te dokumenty, które ja otwieram, no to właśnie muszą to być, bo to są te, które mi studenci przysyłają, to muszą być to, co oni przysyłają. Także oczywiście w Textedicie bym najchętniej wszystko edytował sobie i nie mam takiej potrzeby, ale jak ktoś mi wyśle coś, to też tam. No to tak, no też i też pracowałem na Pages'ie, zaczynałem od tego, bo w ogóle miałem studentkę tam kilka lat temu, która też miała Maca i też, o to mówię, spoko, to pani będzie pisała w Pages'ie i w ogóle to się będzie aktualizowało. Właściwie każdy znak będę mógł sobie to obserwować, ale to, no to też było to samo, kursor w pozycji i tak dalej. I próbowałem tę szczegółowość, nie, ustawić i to nie da rady, kurczę. No i wirtualna maszyna to mnie nie za bardzo urządza, bo
3: czy bawiłeś się?
5: Ja to tak jest super.
3: Czy bawiłeś się? Bo ja się nie bawiłem, ale no, są ludzie, którzy na przykład lubią Wordem na Maca, bo jest.
1: Z voice-overem to jest na moje tragedia. Mimo wszystko.
2: Ponoć ciągle poprawiają, ale no akurat jeśli chodzi o pracę, ja nie wiem. Że to ja też nie mogę się wypowiedzieć.
5: Poza tym on ma mało opcji. Na przykład ten jest czytanie na głos w tym Wordzie makowskim i to jest fajne, ale on ma czytanie na głos z Zosią i Ewą, a nie tymi głosami natural. To już jest od dawna na PC-cie.
2: No bo to jest jednak natywna aplikacja, tak? To po prostu...
5: No tak, ale to ja mam to w nosie, to ja wolę option, escape i to mi tak samo czyta tymi samymi głosami. No i to jest też wada Maca, przy bardzo wielu jego zaletach. Nie rozumiem, dlaczego są ciągle te dwa polskie głosy, może w tych M1 to...
2: Czemu nie ma Krzysztofa?
3: Czemu nie ma Krzysztofa to jest jedno, czemu nie ma głosów zewnętrznych to jest drugie i ja na to pytanie niestety jestem w stanie odpowiedzieć, jak w przypadku bardzo wielu kwestii związanych z Apple'em, kompletny brak dokumentacji, kompletny brak informacji jak, jakieś gdzieś dostępne przykłady, jak się naprawdę dobrze człowiek postara i znajdzie, jak taki głos teoretycznie powinien wyglądać i odniesienia do książek z lat wczesnych 90. o Mac OS 9, gdzie to API do tworzenia syntezatorów mowy powstawało. Więc pod tym kątem tworzenie własnych głosów, tworzenie zewnętrznych głosów to Mac niestety...
1: Bo w ogóle jest problem, mi się wydaje, taki, że Mac Accessibility jest, no pewnie to jest nieuniknione, ale ono jest mocno nakierowane na Stany, na użytkownika amerykańskiego, angielskiego.
3: Trochę tak, ale znaczy poniekąd wszędzie tak jest, bo przecież ile lat to Joss... Do nas docierał tylko z Eloquence'em. ile lat, to Windows też docierał do nas tylko z samym, czy to potem z
1: tylko
3: samą...
1: widzisz, ale w DOSie mimo wszystko mogłeś te skrypty, mogłeś podmienić pliki, te SP, te wszystkie i SJ, coś tam, już nie pamiętam tych rozszerzeń, kiedyś to znałem wszystko na pamięć, to można było, tam można było mimo wszystko robić cuda, to było ciężkie, może ze spolszczeniem był największy problem, ale tam jakieś syntezatory, jakieś interpunkcje, jakieś rzeczy, można było podmieniać, nie?
2: Do Armaku tutaj... akurat ten punkt je teraz też już można.
3: Tak, można, spokojnie można i to jeżeli ktoś będzie jakby szedł w kierunku programistycznym, to nawet powiedziałbym, że trzeba i o tym też może gdzieś tam wspomnimy troszkę, bo już gdzieś, no...
2: Na pewno.
3: Słyszę, że zapotrzebowanie jest.
1: Bo mnie na przykład w edycji tekstu bardzo też denerwuje coś takiego, to jest można powiedzieć głupia sprawa, ale która mnie doprowadza do szału, gdzie NVDA mi mówi krótko, puste, w ogóle Espig no mówi krótko, voiceover, no przez to, voiceover, syntezy te polskie, one jak się pisze, czy w ogóle, no wiadomo, jak one akcentują, tak te słowa tak przeciągają, trochę generalnie, mimo że nawet na 100% ładnie, szybko ta synteza i wyraźnie, ona jest wyraźna, lepiej działa, jest lepiej próbkowana niż synteza tam tych vocalizerów native, vocalizerów direct na, w Josie na przykład, czy gdzieś tam, ale co mnie doprowadza do szału? Nowy wiersz, no to jest po prostu tego, z tym się nic nie da zrobić i to jest no, głupia sprawa, ale to jest rzecz, która no, mnie stanowczo zniechęca do czytania tekstu po linijkach na przykład.
3: Wiesz, ja mam New Line i to już jest lepsze. Ja nawet nie zwróciłem nigdy uwagi
1: no
3: na
1: widzisz,
3: to, że...
1: i to są...
2: Nie, też mi to w ogóle różnicy nie robi. Narrator chyba też jakoś tak to czyta.
1: Wiesz co, może ci... Znaczy ja nie wiem ile wy... No, moja praca głównie to jest praca no, jakkolwiek z tekstem. Albo pisanie, albo czytanie i po prostu... No to nie są teksty
2: ja
1: techniczne.
2: Trochę piszę, tylko ja piszę w programach, gdzie bardziej pracuję nad stronami internetowymi, piszę w Markdownie. Ostatnio też testuję taki znany, dosyć fajny program Ulysses.
1: No znam, super, no to jest super program w ogóle.
2: Dlatego to jest właśnie program typowo do pisania właśnie nawet...
1: Ale wiesz, że w Ulyssesie...
4: Panowie, zanim właśnie może przejdziecie dalej, ja chciałem przypomnieć, że mamy słuchacza na linii i czy Wojtek ma do nas jeszcze jakieś pytania?
5: Tak, no dzięki, widzę, że wsadziłem trochę kij w mrowisko, ale...
4: Wywołałeś dyskusję po prostu.
5: To bardzo dobrze. Ja chciałem powiedzieć, że przy tych wszystkich wadach to jest oczywiście masa zalet Maca. No i na przykład przeglądanie internetowe, albo to, że na przykład dla mnie jeszcze jest istotny tryb ciemny, to, że to w Zoomie na przykład jest od bardzo dawna, dawien dawna na Macu, a w PC-cie to ja nawet nie przypominam sobie, czy teraz jest to, czy nie ma, ale no, z tym zawsze są problemy, tam nie ma problemów. Oglądanie filmów wszelkie, no to nie wyobrażam sobie, żebyśmy z czegoś innego korzystali. Jest to piękne, malutkie, piękne ma głośniki, tak? Jest bardzo fajne, zgrabne i poręczne. I to jest taki dobry komputer na to, jak właśnie jedziesz gdzieś, nie chcesz się przeciążać, zabierać tego wielkiego peceta, czy też większego. Ale chcesz mieć dostęp, nie wiem, do mailu, na przykład klient, ten mail dla mnie to jest rewelacyjny. O, to może jeszcze mi jedną rzecz podpowiecie. Czy jest jakiś skrót, żeby w kliencie tym mail makowskim przejść do pierwszej wiadomości, najnowszej?
2: Bo ja przemienię w górę.
5: Jak?
3: Option strzałka w górę na każdej liście to jest przejście do początku listy. Option strzałka w dół na tejże samej liście przejście do końca listy.
5: Zaznaczeniem i otwarciem?
3: Nie. To jest
2: jak chcesz zaznaczyć, to shift dodajesz.
3: Tak.
2: Też można.
5: Mhm. Nie, no z otwarciem.
3: No. Tak a nie, no otwarcie, to po prostu Enter. Option góra, Enter. No chyba, że masz otwarty ten panel po prawej stronie przeglądu, no to ono się wtedy otworzy w tym panelu obok, ale ja też odsyłam do podcastu o mailu, który jeżeli go jeszcze nie ma, chyba jest, to
5: jest,
3: będzie.
5: Jest.
3: Bo tam też...
1: Czekajcie, myślę, że... a w mailu to przypadkiem nie jest option, ale z komandem? Jakimś cudem?
3: Nie.
2: Sprawdzę. Ale chyba już nie. Nie. Kiedyś taki był błąd, ale chyba już nie.
3: Nie jest.
5: Dobra, w każdym razie się da. To jest najważniejsze, to będę to próbował. To nic, to dziękuję wam bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
5: Bardzo przyjemnie było się z wami spotkać wirtualnie. No cześć.
4: To ja teraz może przeczytam kilka pytań, które do nas w międzyczasie doszły. Jeszcze sobie odświeżę stronę, tak dla pewności, i już czytam. Pierwsze pytanie jest od Grzegorza. A co z jakimś sensownym syntezatorem typu eSpeak? Da się, czy tylko Zosią trzeba? No, na to już padła odpowiedź, że jest z tym rzeczywiście problem. A kolejne pytanie od Grzegorza. Jak między obszarami przechodzić w Xcode bez kilkunastokrotnego wychodzenia i wchodzenia za każdym razem w interakcję elementów podrzędnych?
3: Ja się trochę bawiłem. Sporo z tych rzeczy ma skróty i to są takie czasem nieoczywiste skróty, typu na przykład jest skrót otwarcia w tym obszarze na przykład nawigatorów, otwarcia na przykład eksploratora plików, to jest bodajże tam command 1. Jeżeli my jesteśmy w edytorze, to nawet jeżeli ten eksplorator plików jest otwarty, to jeżeli my naciśniemy command 1, to nam się ten eksplorator plików zwyczajnie w świecie sfokusuje i my od razu do niego przeskoczymy. Z kolei tam w tym panelu ostatnim, inspektorze chyba, tam jest na przykład command shift 1, to jest coś tam, któreś to są błędy, któreś to są tam informacje o pliku i też jak się nauczymy tych skrótów, to po prostu naciskamy skrót i on nam powinien przejść fokusem do tego miejsca. Też mamy skróty na fokus na edytor. Więc po prostu skrótem focus na edytor możemy. Jak gdzieś nie jesteśmy w stanie dojść skrótem, to sobie założyć hotspota i poruszać się po hotspotach. Możemy sobie w VoiceOverze zrobić coś takiego jak aktywność. Aktywność to jest taki profil, który albo sobie sami aktywujemy, albo ustawiamy, że aktywuje nam się on na konkretną aplikację, więc jeżeli chcemy, to możemy sobie zrobić coś takiego, że stworzymy sobie na przykład osobną aktywność w ogóle na Xcode'a i sobie ustawimy, że na przykład hotspot pierwszy będzie tu, hotspot drugi będzie tu, hotspot trzeci będzie tu i po prostu tylko potem wo 1, 2, 3 i do 0, do 10 możemy sobie skakać po tych miejscach na ekranie, które sobie gdzieś tam ustawimy.
4: I co ciekawe, w hotspotach też jest to istotne, to też jest ciekawa rzecz, że my zarówno możemy sobie skakać do tych miejsc przy użyciu wokursora, ale też możemy sobie po prostu czytywać informacje z tych miejsc, co też może być ważne, tak, i przydatne w niektórych sytuacjach.
3: Ja na przykład sobie kiedyś, analizując coś w Xcode, jak to jest zrobione, a mając trochę małe doświadczenie z tym API, które tam było użyte, zrobiłem coś takiego, że w panelu po prawej stronie otwarłem sobie pomoc, a pomoc działa tak, że ona dotyczy tego, na czym aktualnie stoi kursor. Otwarłem sobie, ustawiłem sobie hotspot na jakby górę tej pomocy, na to miejsce, gdzie jest jakby główny opis tego elementu, no, który jest pod kursorem, i ustawiając się na odpowiednim elemencie, na nazwie, na identyfikatorze, naciskając odpowiedni skrót klawiszowy, słyszałem po prostu od razu, bezpośrednio opis czysty z dokumentacji, co to jest. Nie muszą nigdzie chodzić, nie muszą nigdzie skakać, nie muszą nic klikać, przechodzić, wyszukiwać. Jeden skrót VoiceOver czyta. No to czegoś takiego to nawet w Windowsie nie w każdym edytorze dostaniemy.
4: Dobrze, to ja przechodzę do kolejnych pytań, bo to oczywiście nie jest koniec. Aga napisała do nas teraz. Czy można dowiedzieć się, w jakiej pozycji znajduje się kursor VoiceOver podczas pisania? Chodzi mi tutaj o odpowiednik skrótu Alt plus Delete na Windowsie, kiedy używamy JOS-a. On wtedy czyta, ile centymetrów od krawędzi znajduje się kursor.
2: To jest bodajże w F3, ale zaraz się upewnię, czy...
3: Jest coś takiego, na pewno jest coś takiego.
2: Wydaje mi się, że po prostu w F3, ale zaraz sprawdzę.
4: No to w międzyczasie przechodzimy do kolejnego pytania od Grzegorza. Jak w Finderze przejść z okna pulpitu do podłączonego iPhone'a na pasku bocznym, inaczej niż wychodzeniem z interakcji, przechodzeniem do kontrolki paska bocznego i wchodzeniem w głąb? Razem jakieś kilka naciśnięć klawiszy.
3: WOI. Myślę, że WOI. Ja zaraz to sprawdzę.
1: Albo WOJ, przechodzenie po elementach, nie? Też ewentualnie.
4: Tak. No to w międzyczasie to sprawdzajcie. I tu jeszcze mamy pytanie od Agi. Jaki układ klawiatury posiadacie? Układ angielski, międzynarodowy czy układ angielski, amerykański? Jaki układ preferujecie?
3: Ja używam układu amerykański Stany Zjednoczone, ale to jest każdego osobista preferencja. Jestem człowiek laptopowy i no, przynajmniej tych laptopów, większość, które ja miałem i z którymi ja miałem do czynienia, to był długi lewy shift i Z przy shifcie, czyli to, no, co mi się po prostu podoba i do czego jestem przyzwyczajony. Niemieckiego nie piszę, hiszpańskiego nie piszę, tego klawisza między shiftem a Z nie potrzebuję, więc po prostu mam co mam. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do klawiatur stacjonarnych, na przykład z krótkim shiftem i backslashem przy Z, no to jemu będzie się bardziej podobał może układ międzynarodowy. No ja nie lubię.
2: Ja mam dla odmiany właśnie układ międzynarodowy, bo lubię ten zawijany Enter. Po prostu jest mi na nim
0: tak,
2: wygodniej.
0: Też właśnie ze względu na to.
1: Ja lubię zawijany nawet... Enter, ale nie lubię Z-a, że pomiędzy Z a shiftem jest coś jeszcze.
0: No mi się szczerze mówiąc fajnie przydaje ten akcent.
2: Tam podoba w tym miejscu, bo tam jest akurat akcent, że tak. Właśnie mamy ten skrót do przełączania okien, ten command akcent, no to bardzo wygodnie się go na tym europejskim układzie naciska.
1: A to prawda, no to pod tym kątem...
2: Te klawisze są koło siebie, bardzo, bardzo wygodne. Ja jeszcze w międzyczasie sprawdziłem, tak, jeśli wejdziemy w interakcję z tym polem edycji, jakimkolwiek zresztą, no to przy pierwszym naciśnięciu WF3, no to on nam mówi na jakiej linii, na jakim słowie jesteśmy i nawet jakim znaku. Jeśli go naciśniemy drugi raz, no to nam mówi, no u mnie akurat w milimetrach, gdzie jest kursor, bo to można ustawić.
3: A ja sprawdziłem przy okazji iPhone'a i co prawda z WoIgo akurat nie mogłem jakoś znaleźć, ale z WF jak najbardziej, będąc akurat sobie nawet gdzieś na liście, WF i pchone, Enter i mi od razu przeskoczył do iPhone'a. No tylko wiadomo, nie możemy być w okienku tym takim głównym biurka, tylko musimy być w oknie jakiegoś folderu, żebyśmy widzieli ten pasek boczny, więc sobie Command N szybko naciśniemy i przeskoczy nam.
1: No, ale trzeba jeszcze sprawdzić, jak Command N jest ustawiony, bo może być tak, że Command N się otwiera nam albo ten folder, w którym byliśmy, czyli nam znowu powie biurko, albo nam otworzy biurko, albo nam otworzy jakiś tam inny folder. To można
2: ale to chyba bez różnicy, bo
3: bez różnicy pasek
2: otworzy...
3: boczny będzie.
1: Aha, okej, okay. Przepraszam, dobra.
0: Okay. Ale wiesz co, jeśli ty jesteś na tym biurku głównym, stricte biurku, gdzie masz po prostu tak widok ikon, to się zgodzę, ale jak sobie wciśniesz ten tak. Command Shift D choćby nawet, to masz też pasek boczny i wtedy tam wojotką choćby nawet, no i też fajnie działa.
1: A właśnie, jak już tak o tym mówimy, o to też troszkę tam pytałem, czyli preferujecie, jakby tak powiedzieć, bo są takie dwie szkoły. Jedni mówią, że no, klawiatura stacjonarna o tyle właśnie fajnie, że masz na przykład z prawej strony też kontrol, co bo na Macu normalnie jest tylko lewy kontrol, w klawiaturze MacBooka, no ale przez to nie zawsze się dobrze korzysta z gładzika, kiedy jeszcze ktoś ma na przykład linijkę brajlowską, to wtedy pogodzić to wszystko, stacjonarna klawiatura, linijka i gładzik, laptop, to jest no, sprawa trudna. Inna szkoła jest taka, że jednak warto na laptopie, kosztem tych dziwnych, czasami dziwnego ustawiania ręki, no ale zarazem mamy dostęp do gładzika gdzieś tam. Właśnie korzystacie z gładzika? Jak w ogóle to, jak się zapatrujecie na to?
2: Sporadycznie, chociaż znam ludzi, którzy bardzo to sobie cenią.
0: Szczerze mówiąc, z gładzika to korzystam przeważnie i w 90% przypadków w momencie, gdy sobie chcę zmienić na szybko parametry mowy typu głośność i szybkość, bo to jest najwygodniejszy tak naprawdę według mnie sposób, a do całej reszty ten gładzik mi nie jest aż tak niezbędny jak...
3: Ja, sobie też
2: ja najczęściej nim wyciszam mowę, aczkolwiek no zdarzały się sytuacje na przykład, no wracając trochę do tematu programowania, jak jakiś interfejs robiłem, coś eksperymentowałem, no to fajnie można sobie palcem wtedy zobaczyć, jak ten nasz interfejs wygląda, czy coś jest tak duże czy małe, jak powinno być, czy ja chcemy też osobie widzącej pomóc.
3: Co gdzie jest?
2: I też taki przykład w sumie też niedawno, teraz mi się przypomniało. Ostatnio YouTube na stronie tej pełnej zrobił coś bardzo irytującego, że na każdy komentarz to jest nagłówek, ale nie ma łatwego sposobu, żeby wyjść z tych komentarzy, bo te komentarze oczywiście się ciągle nam ładują, bo to się samo ładuje, jak strona się przewija, do sugestii filmów. No i ja znalazłem sposób, bo to właśnie można zrobić gładzikiem, bo te sugestie są po lewej stronie ekranu.
3: Czasem też na przykład jest tak.
2: Obchodzimy problem.
3: Czasem też na przykład jest tak, że gdzieś się kursorem VoiceOver właśnie nie za bardzo da dostać, bo ktoś coś źle napisał w jakiejś aplikacji i na przykład krążymy w kółko po jakimś głównym menu, na przykład na stronie internetowej, że mamy, nie wiem, na górze mamy jakąś tam o nas kontakt i tam, nie wiem, o projekcie i sobie tak krążymy o nas kontakt do projekcie, o nas kontakt do projekcie i nie za bardzo jest jak się przenieść gdzieś tam niżej i też właśnie bardzo często gładzikiem jesteśmy w stanie dotknąć i się po prostu tam przenieść, wejść, dojść poniekąd trochę siłą do tych kontrolek, gdzie nam VoiceOver nie zawsze, gdzie nas VoiceOver nie zawsze chce doprowadzić.
2: Jeszcze no jeden też... przykład taki. No, przepraszam cię.
3: Nie, to też w niektórych miejscach może się zdarzyć, bo pamiętajmy o tym, że gładzik w przeciwieństwie do ekranu iPhone'a, my na gładziku nie widzimy jakby całego ekranu, tylko jeżeli wejdziemy w interakcję z, powiedzmy, paskiem narzędzi, to na gładziku mamy tylko i wyłącznie elementy paska narzędzi, czyli jeżeli pasek narzędzi składa się z trzech elementów umieszczonych w poziomie obok siebie, to lewa część gładzika to będzie pierwszy element, środkowa część to będzie drugi element i

0: gładzik, a jeszcze jakieś tam skróty klawiszowe. Czy to jest za prosto powiedziane?
1: To jest moim zdaniem w bardzo niewielkim zakresie tak naprawdę.
0: Niestety, nie?
2: Czyli kiedy jest to jest takie samo, to jeśli mamy podłączoną klawiaturę Bluetooth czy linijkę brajlowską, no to te akordy i klawisze są faktycznie identyczne.
1: Tak, więc jeśli ktoś nie ma Amaka jeszcze, a rozważa, a nie wie generalnie co i jak, to warto sobie myśleć najpierw na żywym organizmie, że tak powiem, iPhone'a, sparować klawiaturkę Bluetooth, z tym poćwiczyć gdzieś tam. Jeśli chodzi
2: włączyć o tą nawigację grupową, nie?
1: Dokładnie, z voice-overem. Też nie do końca, jeśli chodzi o poruszanie się po tych wszystkich finderach, po strukturze dysku i tak dalej, bo to też są osobne skróty i ten, ale już samo, żeby tak powiedzmy przetrwać i doczołgać się do tego menu, paska menu, do tego choćby nawet menu idź i już się tam tych skrótów gdzieś tam coś próbować, ale tak to nie, jeśli chodzi o jakieś takie podstawowe gesty, jak zostało powiedziane, typu nie wiem, kurtyna, wyciszanie mowy, pokrętło, interakcje teraz pamiętajmy też mamy w iOS 15, od iOS 15, więc jakby gest też jest i na Macu, i na iPhone'ie, na gładziku Maca i na iPhone'ie, więc ale to no, w małym zakresie i można się gdzieś tam rozczarować, to, jeśli myślę, że tutaj.
2: Mhm. Inna sprawa, że to może być mało oczywiste, dużo skrótów klawiszowych w aplikacjach, które my znamy z Maca, też działają na iPhone'ach, na iPadach. No, a na iPadach jest jakiś skrót, żeby to wyświetlić, na iPhone'ie nie ma. No ale na przykład jeśli mamy Safari na iPhone'ie, no to Command i lewy kwadrat to jest skrót do przechodzenia do poprzedniej strony. No to na iPhone'ie też działa. Dużo tych aplikacji mail właśnie, czy Safari, czy nawet Film Trzecich często mają podobne skróty.
1: Tak, bo to jest generalnie bardzo fajna cecha, że to wszystko rzeczywiście w... To jest wszystko pounifikowane, bardzo fajnie, ujednolicone. Że
0: tak,
1: tam,
0: to jest, ja powiem nie? paradoksalnie, że to wszystko jest ujednolicone i podobne, ale poza nomenklaturą, ja wiem, że to się też tak jeden do jednego nie da przeszczepić, ale voiceover na Macu nie jest aż tak podobny do voiceovera na iPhone'ie, jakby mógł być. Ja wiem, że to nie jest wszystko proste, ale wydaje mi się, że tym gładzikiem, może mi się tylko wydaje, można by było więcej zrobić. Wydaje mi się, ja teraz nie, no jakby to, w tym sensie akurat się nie przygotowałem, sobie tego nie rozpisałem, ale miałem kiedyś takie myśli, co można by bardziej po iPhone'owemu zrobić na Macu, a co nie do końca się da na przykład zrobić, nie?
1: No na pewno takim przyciskiem wróć, czyli gestem potarcia dwoma palcami na gładziku nie wycofasz się poziom wyżej, na przykład jeśli chodzi o pliki i foldery, o tą strukturę, to no na przykład choćby nawet tego nie zrobisz. No. Wybór rzeczy na przykład też się gdzieś inaczej robi, tak jak na iPhone'ie inaczej, na Macu inaczej. Żadnego przewijania ekranu tak naprawdę, no bo na Macu, no bo niby po co. No gest choćby nawet trzech palców, raz stuknięcie trzema palcami, też go zdaje się na Macu nie ma.
0: Fakt, że można, no to tak podobnie trochę jak w NVDA, w DOSie, ale tutaj dotyczy to też gładzika, jest cały taki, cała sekcja, znaczy można sobie przypisywać bardzo różne gesty i nawet więcej niż gesty, ale to już nie będziemy aż tak tego rozwijać.
1: To jest rozbudowana sekcja.
0: Źle gesty. Do gestów gładzika z jakimś command, bez command, z czymś tam, można sobie różne rzeczy przypisywać. Właśnie różne czynności, różne, że ma coś nam powiedzieć, że ma coś nam zrobić, więc takie możliwości też są. No to teraz tak mówicie o tym voiceover, potem jakby przejdziemy do tego, do właśnie praktycznego używania komputera Apple, kto czego używa, jak używa i dlaczego tak właśnie, w sensie właśnie Mac, a nie Windows albo coś tam. No ja powiem, no to jeszcze nie będzie ta wypowiedź taka końcowa, co mnie ostatecznie jakby zniechęciło i co sprawiło, że nie, ale ja troszkę tak powiem ad vocem, bo tak chwalicie i słusznie opowiadamy sobie, czy opowiadacie o tym voiceover, jaki on jest dobry, jak to się często z niego dobrze korzysta i ja owszem, używając Maca to bardzo też doceniałem, czy doceniam dalej, ale opowiem o takiej swojej perspektywie, która jest perspektywą taką, że ja no, używam Windowsa, czy znam Windowsa dobrze, używałem programów typu JAWS i NVDA od lat wielu, tam od kilkunastu, nawet no, JAWSa pewnie od 2002 roku. W związku z tym moje takie nastawienie, czy mój taki sposób pracy, obsługi komputera był taki, że głównie tab, głównie alt i menu, głównie insert strzałka w górę, przeczytaj to, co jest pod kursorem, no i wiadomo, enter, escape, coś tam.

0: I oczywiście, ja rozumiem, że ja pewne rzeczy tracę, w sensie takim, że te nowe aplikacje składają się z elementów często, które są niedostępne, które są klikalne i takim wospacją łatwiej, czy voiceover uaktywnieniem voiceover kursora łatwiej można z nimi, można je kliknąć. I że chociaż to też nie zawsze działa, ale to inna sprawa. Ale jeżeli ja pracuję, no taki prosty przykład. Uruchamiam sobie, nie wiem, edytor tekstowy typu Word, notatnik i tak dalej. W Windowsie uruchamiam, a propos tego właśnie klikania, o którym pisał Grzegorz, uruchamiam sobie notatnik, jestem od razu w polu tekstowym, piszę. Na Macu, w jakimś tam edytorze, niech będzie Text Edit albo innym, niejednokrotnie muszę w coś tam kliknąć, albo w osobne okienko nowy plik, albo czy nowy dokument, albo w osobne coś tam. Uruchamiam Worda, no akurat w Wordzie teraz tam to można wyłączyć, ale się pojawiają te takie albo ostatnie pliki, albo jakieś tam szablony, ale naciśnięcie Escape mi to likwiduje, mogę pisać. Na Macu Escape nie działa w taki, znaczy działa, że tam mogę wyjść czasami z okna, ale czasami to tak nie działa, bo generalnie z okien wychodzimy Command W. Tutaj to jakby jest inaczej. Takich sytuacji jest wiele, kiedy czasami lepiej obsługuje się aplikację za pomocą wo kursora, czyli kursora voiceover ze strzałkami, znaczy no generalnie kursora voiceover, w pewne elementy lepiej kliknąć, no generalnie wospacją, ale czasami lepiej działa Enter. Czasami są takie aplikacje jak Twitterific czy coś tam, gdzie nie warto ich aż tak obsługiwać wo kursorem, tylko na przykład szybciej dostaniemy się wo J i potem normalnie z czałkami przy wyłączonym quick navie sobie czytamy daną listę i robimy, wchodzimy tam, no, robimy jakieś operacje typu command R odpowiedz, enter zrób coś tam, command coś tam zrób coś innego. Czasami trzeba wejść w jakąś tabelę, na przykład ustawiamy różne opcje i co mnie zawsze doprowadzało do szału, chociaż w Windowsie też tak trochę jest. Jakaś tabela. Musimy wejść w jedną tabelę, coś tam wybrać, potem WJ. Już nie musimy wychodzić z interakcji i przechodzić gdzieś dalej, bo generalnie WJ inteligentnie nam przechodzi między różnymi elementami, ale coś tam zmieniamy. Wracamy tym WJ tam do tego, co byliśmy poprzednio, ale kiedy ja nie pamiętam albo nie jestem do końca pewien, co zrobiłem w tym poprzedniej tabeli, no to muszę znowu tam wrócić. Oczywiście ktoś powie, że mogę zrobić WFM, wyszukać, mogę zrobić jakiś hotspot, mogę zrobić coś tam jeszcze. Natomiast jak jest się przyzwyczajonym do takiej pracy, ja to mówię, no właśnie taki PC kursor, wszystko pod tabem, pod escape'em, pod czymś, wydaje mi się, że nawet jak klikam tym tabem tak dużo razy, jeżeli to jest oczywiście dostępna taka typowo pecetowa, taka stara aplikacja jak Arek tutaj lubi i do nas dzwoni często z takimi aplikacjami, to mam wrażenie, że zrobię, znaczy nie chcę mówić, że na pewno szybciej, ale no mi ten sposób Windowsowy odpowiada bardziej. Potem na przykład menu. Owszem, na Macu jest to bardzo ładnie gładzikiem, możemy sobie wejść w menu, wszystko sprawdzić, rozwinąć każdą opcję, inaczej mówiąc WM, ale jakby nie możemy już na przykład zrobić tak jak w Windowsie, że Alt-P to jest menu plik, Alt-E to jest menu edycja, bo akurat do określonych menu skrótów klawiszowych nie ma.
1: Da się, powiem ci, że działa.
0: Jest. Jak działa?
1: Działa. Ja na przykład robię sobie coś takiego, jak w Pagesie chcę wyeksportować na szybko plik. Do tego chyba skrótu nie ma. Można by rzecz sądzić, że Command-Shift-E by się przydał, ale go nie ma.
0: To sobie zrób. Wiesz, że możesz, nie? Sobie
1: bo
0: zrobić.
1: Jest pod menu. Tak, ale gdzieś tam nie chce mi się w to bawić. Zazwyczaj robię sobie tak, że daję WM, wciskam P, od razu mi przechodzi do plik, bach w Enter. Wiem, że to mi rozwije. Daj literkę E jak eksportuj. Przechodzę w prawo i od razu wybieram W jak
0: no można tak, ale przez to, że voiceover, chociaż jest bardzo szybki, ale znaczy ja mam po prostu wrażenie, że voiceover mówi, ponieważ on jest, no to jest, ja rozumiem o co chodzi, to jest dostępność. Ta dostępność jest taka, że komputer jest nam udostępniony, no ale on nam mówi, ile mówi. A NVDA jest pomyślany tak, żeby on mówił wtedy, żeby mówił tak jak trzeba, czyli żeby mówił jakby to, co jest w danej chwili, tak jakby bardziej potrzebne, czyli mam wrażenie, że te komunikaty NVDA wielokrotnie są jakby przez to, że nam nie mówi o wchodzeniu tam w jakieś interakcje, tabele i tak dalej, i tak dalej.
2: To sobie jest, jak zmniejszysz gadatliwość, to połowy tego nie ma.
0: Połowy nie, wiem, oczywiście,
1: tak,
0: wiem,
1: to szczegółowość, wiem, wiem, już, przy średniej tak naprawdę
0: tak,
1: tego
0: wiem,
1: nie ma.
0: Ja wiem, ja to wszystko wiem. No, i jakby dlatego, o, na przykład jakieś tam menu, wchodzę w menu dwa razy w OM, gdzie mam te wszystkie Wi-Fi, Bluetoothy i tak dalej, i nie jestem pewny, czy to akurat literki działają, ale no w Windowsie Command B i Command B i jakaś tam literka i szybko kontekstowy, no mam wrażenie, działa mi to szybciej, lżej. No to tak ja to...
2: Podaję, że w Windowsie 11 to zepsuli, ale to...
0: No tak ja to czuję gdzieś tam, nie? O, internet na przykład. Z jednej strony rzeczywiście Safari, tryb Reader znakomity i jakby cała filozofia tej obsługi takich szczególnie stron WordPressowych, takich blogowych, działa to naprawdę w 90% bardzo dobrze. Ale już na przykład te jakieś pola edycyjne, szczególnie złożone, jak coś jest mniej, gorzej opisane, tak, gdzieś są jakieś błędy, to jak to VoiceOver interpretuje, nie jest, czy jakby interpretacja NVDA czy JOS-a odpowiada mi, taka no, spłaszczona, odpowiada mi bardziej. Mam wrażenie, że ja szybciej tam dojdę. Nie wiem, uruchamiam jakąś stronę w przeglądarce, to ja wiem, co robią strzałki, wiem, co robią określone literki. O, właśnie, a na Macu, gdziekolwiek bym nie był, ja muszę, mimo półrocznej, naprawdę mocnej przygody z Maciem non-stop i jakby dużo poświęciłem, żeby w tego Maca wejść, ja nigdy, musiałem, no już to potem robiłem prawie, że bezwiednie, prawie, że automatycznie, ale nieraz się łapałem na tym, że właśnie gdzieś tam strzałka mi nie weszła tam, gdzie trzeba, bo albo miałem włączony Quick Nav, a akurat chciałem mieć wyłączony, albo gdzieś mi się nie wyłączyło, albo gdzieś nacisnąłem za szybko w ospację, albo coś tam. A w przeglądarce akurat, no jakby nie tylko w przeglądarce, można bardzo szybko wyjść, czy przejść do tego elementu, którego akurat w danej chwili by się nie chciało przejść. To z jednej strony oczywiście jest plus, bo dzięki temu, owszem, do większej liczby elementów jakby mamy dostęp, ale czy to przyspiesza pracę, to ja bym nie powiedział. To oczywiście to nie znaczy, że ją jakoś bardzo spowalnia, ale kiedy wróciłem do tego Windowsa potem, to jednak... Nie powiem, że aż taka ulga. O, prosty kolejny przykład. Mamy na Macu, znamy wszyscy, pewnie używamy aplikacji Notatki. Uruchamiamy sobie aplikację Notatka i żeby przejść na listę tam ostatnich notatek, już nie pamiętam, co było najprostsze, czy coś tam zrobić kursorem, czy tabem, czy mniejsza o to, ale coś trzeba było zrobić, żeby na tą listę się dostać. No i z tej listy tam zrobić to, co trzeba. Teraz mam wtyczkę QuickNote, coś tam taker do NVDA. Naciskam odpowiedni skrót klawiszowy, pojawia mi się lista, od razu jest zafokusowany kursor, to jest ten kursor standardowy. Strzałki robią to, co mają robić. Naciskam, nie wiem, Alt-E czy jakiś tam klawisz, pojawia się pole edycyjne, piszę. Naciskam tam jakieś Alt-S, on mi z tego zapisuje, wychodzi, nie muszę zamykać żadnego okna. Nie, ja wiem, że to jest inna filozofia, ale jakby chcę przez to powiedzieć, że wydaje mi się, że po prostu choćbyśmy nie wiem, co robili, no chyba, znaczy ja to tak czuję, ta praca w Windows jest po prostu szybsza.
1: To znaczy ja powiem odnośnie
0: notatek, jeśli mogę. Nie umiem tego tak powiedzieć inaczej. Tak, proszę, już skończyłem.
1: Jeśli chodzi o notatki, no to tutaj do niedawna rzeczywiście może troszeczkę problematyczne to było, ale też w macOSie Monterey, w najnowszej odsłonie macOSa, mamy coś takiego jak szybkie notatki. I tak naprawdę tutaj to wystarczy, że my sobie wciśniemy... FNQ i tak naprawdę on nam to szybką notatkę robi. Już mamy voice-overa w polu edycji możemy sobie coś zanotować, potem bach, command Q, jak już chcemy skończyć, no i dziękuję. I tak jak tutaj notatka, no to się bardzo fajnie.
3: Ale słuchajcie, ja teraz się tak zacząłem w ciągu...
1: Się to ładnie synchronizuje, żeby nie było.
3: W ciągu ostatnich kilku minut to testować i to się okazuje, że naprawdę z tym gładzikiem
4: to daleko zajdziemy i zwłaszcza jeżeli mamy jakąś listę, czy to jakiś pasek narzędzi, czy to jakieś menu, cokolwiek tego typu i wiemy mniej więcej, gdzie jest to, czego szukamy i wiemy mniej więcej, jak ta lista wygląda, bo już ją znamy, to bardzo często gładzikiem jesteśmy w stanie tam całkiem szybko i całkiem fajnie dotrzeć. I czasami nawet mam wrażenie, że działa to szybciej niż klawiatura. Od chociażby piękny przykład na Discordzie, mając otwartego Discorda, na samym dole mamy piękne pole do wpisywania wiadomości. Wystarczy, że dotkniemy sobie tylko mniej więcej przy dole, tam gdzie jest to pole, jak się nauczymy, gdzie ono jest i już w nim jesteśmy. Gdzie klawiaturą, czy to na Windowsie, czy to na Macu, to jesteśmy w trybie takim przeglądania wiadomości strzałkami, to byśmy musieli sobie tryb formularzy włączyć, to byśmy musieli sobie E nacisnąć. Wiadomo, że też dojdziemy, ale mam wrażenie, że tutaj na przykład w niektórych kwestiach zrobimy to szybciej i ja mam wrażenie, że ja muszę jednak się zaprzyjaźnić trochę z tym gładzikiem, bo tu się może okazać, że pewne rzeczy jednak będzie się dało zrobić szybciej właśnie gładzikiem niż klawiaturą.
1: No bo to jest ta cała eksploracja, no to jest właśnie tam, tak. Gdzie na iPhone'ie tak naprawdę też jak eksploracji ekranu niewidomy nie używa, bo z jakichś względów się boi, tylko cały czas fliki prawo-lewo, no to ma większy problem, jeśli chodzi o efektywność czy produktywność, prawda? I ten czas musi dużo więcej wykorzystać czasu niż taką zwykłą eksploracją. Mm-hmm.
0: No a tak. Pytanie na przykład do Piotra, który ty jesteś taki, no teraz bardziej Mac, ale jednak też gdzieś tam był Mac, potem był ten Windows. Czy ty jakby trochę czujesz, o co mi chodzi, to co opowiadałem, te moje przykłady, jakby trochę do ciebie, jakby trafia do ciebie trochę to, co mówię, czy uważasz, że to jest, czy ty jakby tego nie czujesz, tak?
2: Wiesz co, poniekąd tak, chociaż no jeśli chodzi o ten przykład z notatkami na przykład, no to tam no można okay. Po prostu command N nacisnąć i nowy plik się otwiera, to okno otwieranie się zamyka. Ale owszem, są aplikacje, które może faktycznie da się obsłużyć troszeczkę szybciej na Windowsie. No tak samo są aplikacje, które łatwiej się na Macu obsługuje. To już wcześniej trochę o temat zahaczyłem. Fakt z tym paskiem menu to jest poniekąd prawda, aczkolwiek coś, co można zrobić na Macu, czego nie można zrobić na Windowsie, jak już mamy ten pasek menu aktywny, no to możemy wpisać więcej niż jedną literę, żeby do jakiegoś menu przejść. To się czasami też przydaje, czy nawet właśnie jak szukamy jakiejś konkretnej opcji menu. No bo w Windowsie tak naprawdę to jest tak, że naciśniemy jakąś literę i to menu się od razu nam zamyka. Na Macu, jeśli mamy menu, którym jest 20-30 pozycji, to czasami się zdarza, no to możemy po takim menu szybciej się poruszać na Macu.
4: Ale słuchajcie, co więcej, i to jest coś, co ja jakoś tak w miarę nawet niedawno odkryłem i zacząłem co intensywniej wykorzystywać. Keyboard Commander, bo funkcja wydaje się dla nas mało fajna, bo mamy poprzepisywane jakieś funkcje pod option S, pod option C, pod naszymi polskimi znakami.
0: To się okazuje,
4: to można usunąć, to można pięknie usunąć, można sobie dodać samemu tam, co chcemy i tak. Option M dodajemy maila, option F dodajemy findera, option V ja sobie dodałem wiadomości. Możemy dodawać otwarcie konkretnego pliku, nawet na przykład tekstowego lub jakiegokolwiek innego pod konkretny skrót. Działa to tak, że jeżeli program nie jest otwarty, to naciśnięcie danego skrótu spowoduje otwarcie tego programu, a jeżeli program nie jest otwarty, to naciśnięcie tego skrótu spowoduje po prostu przejście na ten program. I to też znacznie przyspiesza nawigację, bo nie wiem, chcę do kogoś napisać, no to option V, od razu są otwarte wiadomości. Chcę sprawdzić Twittera, option W, chcę otworzyć terminal, option R, chcę sprawdzić maila, option M. No działa to fajnie, mm-hmm. Windows czegoś takiego nie ma, zwłaszcza i to też jest ciekawe, to że na Windowsie jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że aplikacje zamykamy i że mamy tego otwarte ileś, bo jak otworzymy za dużo, to będzie problem. Ja na Macu potrafię mieć otwarte ze 30 aplikacji maila, przeglądarkę, wiadomości, barczynę wirtualną, nie wiadomo co jeszcze, włącznie z jakimś Spotify'em, który mi się 2 tygodnie temu otwarł przy starcie Maca, którego już nawet nie używam. I ja tego nie zauważam. I tego nie widać. I to działa. I jak ja się przełączę na tego maila, to mi się od razu wyświetla lista wiadomości, ja nie muszę czekać 15 sekund, zanim mi się łaskawie otworzy Mozilla Thunderbird, tak jak ma to miejsce na Windowsie bardzo często.
2: O, nawet jak masz maila zamkniętego, to on cię chyba sekundę otwiera.
4: Dokładnie. Gdzie
2: nawet
4: na...
2: jak nie jest otwarte, no właśnie.
1: I ta responsywność, prawda? Potem jak ma się 4000 maili, czy ileś tam
2: skrzynce. I no ja mam w skrzynce odbiorczej chyba 10 albo 20, nie pamiętam teraz. Nie czuję tego.
1: Dokładnie. Ale maili czy tysięcy?
4: Tysięcy.
2: Tysięcy.
1: Tysięcy, no właśnie.
0: No jak to na iMapach, nie? No to iMapy to tam, no, z reguły...
1: Ale powiem wam jeszcze, że odnośnie tych skrótów, o których ty, Mikołaju, mówiłeś, to i tośmy o to poniekąd zahaczyli, bo no właśnie przypisywanie też gestów do gładzika z tym klawiszem Option, to jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli mamy podpiętą klawiaturę numeryczną, bo na przykład coś gdzieś robimy i to też mamy kolejne sekcje, nie? Więc tak na, nie dość, że aplikacje możemy tym otworzyć, nie dość, że pliki, nie dość, że wywołać dzięki temu jakiś Apple Script, czyli no jeśli tam coś mamy napisane, co dany Apple Script ma zrobić, to jeszcze sobie możemy, zdaje się, z tego co pamiętam, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale że możemy sobie czynności automatora, jeśli sobie zaprogramujemy pewną sekwencję czynności, co po czym ma robić i też te skróty nam tutaj w to wchodzą z tego co mi się wydaje, więc potencjał jest naprawdę tutaj duży. Skrót i tak naprawdę nawet. Chyba wyobraźnia jest tak naprawdę chyba i gdzieś tam tylko ograniczenie, co możemy z tym zrobić.
0: Wyobraźnia, ale też to trzeba chyba jakoś lubić, bo ja próbowałem na przykład to co, oczywiście to trochę pewnie zaraz będziemy jakoś mówić bardziej merytorycznie, bo troszkę tak teraz no już, no ale to w sumie opowiadamy sobie tak ten. Ja próbowałem to, co Piotr Witek na stronie swojej mojaszuflada.pl pokazywał tam różne jakieś rzeczy z automatorem. O ile, nie wiem, w jakimś tam ustawieniu skrótów klawiszowych, zmiany tam skrótów w NVD, jakichś tam opcji w NVDA, w czymkolwiek innym, w JOS-ach, gdzie przecież to też nie jest prosty program, czy tak nie wiem, debat, różne rzeczy robiłem i robiłem to bez większych problemów. No, na automatorze poległem, na jego filozofii, na tych jakichś tabelach, na tym przeciąganiu, na jakiś...
2: No bo to jest coś pseudoprogramowania, ale na interfejsie, no to jest specyficzne.
0: Tak, ale ja czułem, że dla mnie nie był aż takim problemem, nie wiem, że czegoś nie zrozumiałem, albo jakby kwestie merytoryczne, ale jakby kwestie takie techniczno-voice-overowe, w sensie jakby tego, ja nigdy nie byłem pewny tego i chyba do dzisiaj tak jest, nie jestem do końca pewien właśnie tego siebie z tym interfejsem voice-over, jak przychodzi co do czego, o, w ten sposób.
5: To ja może teraz przeczytam pytania, które do nas spłynęły w międzyczasie, bo cały czas do nas piszecie, no to lecimy. Pierwsze pytanie od Agi. Czy na MacBooku da się przeczytać za pomocą voiceovera zaznaczony uprzednio przez nas tekst?
4: Dobre pytanie.
2: Da się chyba, ale coś muszę przypomnieć sobie jak.
4: Przeczytaj wybrany tekst lub rzecz Control Option F6, czyli w F6. Tak twierdzi pomoc voiceovera, bo to jest też właśnie fajne w voiceoverze, naciskamy sobie WO dwa razy H, zapomnimy jakiegoś skrótu, wpisujemy sobie kawałek. Znaczy ja wpisałem sobie
0: a czy to działa, a czy to nie działa, aha, tekst lub rzecz, bo ja, dobra, może, bo ja myślałem, że to działa bardziej jak takie zaznaczenie, w sensie na liście plików jakiś tekst, pod kursorem to na czym jest.
2: Tam to też działa, to działa i do tego.
1: Znaczy, bo śmiem podejrzewać, że tak naprawdę...
5: Zależy od kontekstu pewnie.
1: Aha, dopiero jeśli my się w dany tekst zainteraktujemy w dane pole,
0: no okay, dobra.
1: To wtedy będzie to działać.
5: Dobrze, to ja przechodzę do kolejnego pytania, też od Agi. Czy jak definiujemy nowy skrót na Macu w VoiceOverze, to czy on, kiedy użyjemy jakiegoś, który już istnieje, to otrzymamy komunikat, że nie możemy tego skrótu użyć, bo tak. Jest on aktualnie w użyciu?
4: W Keyboard Commanderze tak. I to bardzo często w ogóle w innych komanderach, typu na przykład w trackpadzie, to wygląda tak, że my po prostu mamy tabelę możliwych skrótów do przypisania i przy każdym z nich mamy przycisk przypisz i lub tam, że nie przypisano do jakby do żadnej akcji. I no nie jesteśmy w stanie przypisać dwa razy tego samego skrótu do jednej akcji, bo po prostu przy tym skrócie w tabelce będziemy już mieli przycisk, który mówi, że no on już jest do czegoś przypisany, więc oczywiście możemy ten przycisk kliknąć i przypisać go do czegoś innego, no ale wtedy wiemy, że klikamy w przycisk, nie wiem, przejść do poprzedniego elementu i zmieniamy go na coś innego, więc no, automatycznie przejść do poprzedniego elementu utracimy. No ale w Keyboard Commanderze, jeżeli dodamy i dodamy sobie literkę, którą już gdzieś tam mieliśmy, no to wyświetli nam komunikat, że ta litera już jest używana i nie można tego dodać.
5: No to jeszcze jedno pytanie, które do nas spłynęło, tym razem z Facebooka od Grzegorza. Cześć wam, czy będą podcasty z programów takich jak GarageBand, Logic Pro, iMovie oraz Final Cut? Ciekaw jestem, jak z VoiceOverem wygląda praca w takich programach dla twórców.
2: Chyba zagraniczne podcasty jakieś są. Ja akurat jestem Reaperowcem, więc nie wypowiem się na ten temat, aczkolwiek powiem tak, no Logic jest dostępny, są ludzie, którzy tego na co dzień korzystają i zarabiają w ten sposób. No Andrzej Lewis, taki pierwszy przykład. Jakaś strona z tutorialami po angielsku była, ja teraz nie pamiętam, ale no w skrócie Logic i GarageBand są dostępne. Nie wiem, jak jest iMovie Final Cut. Po części śmiem wątpić, no bo to jest jednak bardzo zaawansowany edytor wideo i nie wiem, na ile Apple stwierdził, że to im się opłaca. iMovie może być jakoś dostępne.
5: Ja podejrzewam, że my w tym akurat wiem. Składzie nie mamy ludzi tak ja bardzo ludzi. Zainteresowanych multimediami, ale jeżeli ktoś nas w tym momencie słucha i chciałby podjąć ten temat, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu i na pewno coś uda się zrobić, bo na pewno tego typu materiały, też z aplikacjami, to już myślę, Mikołaju, że możemy też zdradzić, że w tym roku, za kilka miesięcy też zaczną się pojawiać podcasty opisujące już konkretne aplikacje na Macu. Nie będą to może akurat właśnie te rzeczy, o które pytał Grzegorz, bo to są aplikacje wbrew pozorom no, bardzo złożone.
2: No myślę, że na Logika to kilka podcastów.
5: Tak, jak nie kilkanaście.
0: Kilkadziesiąt nawet.
5: No dokładnie, więc jeżeli ktoś miałby ochotę takimi tematami się zająć, to jak najbardziej zapraszamy. W tym zespole to raczej no nic z tych rzeczy, ale konkretne opisy konkretnych programów na macOS-a jak najbardziej u nas będą.
4: Tak, ale jeszcze wracając do tego, co Piotrze mówiłeś o Final Cutie, to ja znam dziewczynę, która twierdzi, że coś się w sumie nawet da i że ona to z VoiceOverem tego używa i że do jakichś tam montażu na YouTubie, bo ona coś tam robi na YouTuba, to się na tyle, na ile nadaje i że ona niby korzysta. Na ile? Nie wiem. Ale
2: nie
4: no,
2: wiem, czy do takich rzeczy by iMovie sam nie wystarczył, ale no mówię, akurat
4: nie wiem.
2: Nie zajmuję. Ja wideo akurat też w Reaperze ostatnio edytowałem, więc no nie wiem.
1: O iMovie mówiło się swego czasu, że on no, jest w stanie nam, że tak powiem, i te synchronizacje, jeśli chodzi o klatki i tak dalej, że to VoiceOver powinien bez problemu być w stanie odczytywać i te różne postępy, prawda, gdzieś tam. Nie znam się na tym teraz,
2: udaję, czy wiem, ale podobno się. Czego używa Piotr Witek? Bo on to chyba na
0: on pisał o tym na tym swoim, znaczy kiedyś on, nie wiem czy nie tej edycji audio-wideo z poziomu iPhone'a, bo to jakaś tam albo iMovie, albo w ogóle
2: na
0: tam,
2: iPhone'ie to.
0: Aha. Na iPhone'ie można, czy na iPadzie. Na Macu on kiedyś polecał jakieś programy, klip, jakieś płatne wideo, coś tam i audio, coś tam. Jest jakiś taki pakiet do cięcia prostego właśnie audio i wideo. No ale jak przy tym jesteśmy, no to znowu, ja no pomarudzę trochę. Uruchamiam MP3 Direct Cut'a, Ctrl-O, tam Shift-Tab, wybieram, wszystko jest ładnie zafokusowane, wybieram plik, Enter, B, N w odpowiednim miejscu, początek, koniec, delete, tam zapisuję i coś tam. Na Macu uruchamiam jakiś tam program, Command O. Oczywiście muszę ręcznie jakby przejść tam na tą jakąś listę, to jest więcej klikana niż tylko Shift Tab. Kiedy już wejdę, otworzę jakiś plik, muszę, tam są takie z reguły trzy osie. Oś taka odtwarzania, oś tego, gdzie gdzieś tam te początku i końca. Ja do końca nigdy nie wiem, gdzie jestem. Ja wiem, że to można niby wejść z tego, wyjść, z powrotem wejść, sprawdzić, że być może jakiś odpowiedni skrót klawiszowy, że być może gładzik. rozumiem, okej, okay, dobrze, że mogę, no tylko ja się pytam, po co, skoro w Windowsie to robię szybciej, tak? I takich przykładów no, bym mógł pewnie znaleźć dużo więcej.
4: Jak jest
2: no ja tutaj akurat... No fantastycznie po prostu, to działa dokładnie tak samo jak na Windowsie, nawet bym powiedział, że to jest taki, bo kilka takich programów można powiedzieć jest, które lepiej obsługiwać jak programy na Windowsie, czyli więcej taba niż kursora w Word, czyli to są wszelkie aplikacje elektronowe typu Discord, pewnie Teamsy też, chociaż no nie używam, ale nie wypowiem
4: Teamsy
2: się.
4: To najlepiej się zastrzelić, a nie obsługiwać.
1: Teamsy tak, ja powiem szczerze, Teamsy...
0: To w telefonie Teamsy... tylko
2: Teamsy. Okay.
1: Teamsy ja powiem tyle, że oni nawet...
2: W ten sposób obsługiwałem, właśnie bardziej po Windowsowemu. Chciałeś coś zakończyć?
1: Tak, ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że Teamsy to nawet w pomocy Microsoftu, gdzie opisują sposób nawigacji z VoiceOverem, bo generalnie jest sekcja bardzo fajnie zrobiona, jeśli chodzi o nawigację po Windowsie, czy po iOSie, czy po Androidzie, czy po macOSie. Są artykuły wsparcia na Teamsie. No i rzecz w tym, że tam jest ta nawigacja centralnie, jak z Windowsa. Tab, Shift, Tab, strzałki.
2: No
1: mało tego, często, gęsto radzą wyłączać szybką nawigację, żeby się na przykład po wiadomościach poruszać i różne tego typu rzeczy. A do tego stopnia, że aby uzyskać pomoc, to słuchajcie, jaki tam może być skrót klawiaturowy?
2: F1,
1: tak.
4: Ja słuchajcie, z Teamsami jest, i to nie tylko na Macu, na Windowsie też problem i one się jakoś dają, bo one się dają. Ja używam jak muszę, ale to ani na Macu, ani na Windowsie nie jest za fajny program do obsługi, szczerze powiem.
2: Ja jeszcze na moment może wrócę do Reapera, dokończę myśl, no to dzisiaj Reaper na Macu i na Windowsie właściwie potrafią tak samo, bo tyle samo, no bo kiedyś tak było, że Reaper na Macu, Osara właściwie, ten dodatek, który udźwiękawia Reapera, nie miał wszystkich funkcji na Macu, teraz już ma. Skróty są podobne, tylko są no, takie zabiegi typu, gdzie na Windowsie używamy kontrola, no to na Macu używamy klawisza command. Ale jak ktoś obsługiwał, no to bez problemu się może nauczyć. No i tam jednym skrótem klawiszowym sprawdzimy, gdzie jest kursor i tak dalej. No to nie jest trudne. Ale jeśli chcesz konkretnie, bezstratnie wycinać z plików MP3 na przykład, no to ludzie od Audio Hijacka mają taki program, nazywa się Fission bodajże. No i na stronie pisze, że to jest dostępne. Nie testowałem, ale no raczej firma wie, co robi, więc myślę, że powinno być
0: nie
2: miarę
0: no,
2: proste.
0: W ogóle ja nie wątpię, że to jest dostępne, tego nie kwestionuję i wiele programów na Macu, no Mac sam w sobie jest dostępny i część aplikacji jest dostępnych. Ja tylko próbuję powiedzieć, nie kwestionując ani nie jakoś nie... Nie negując tego, co tych waszych doświadczeń, że no w moim odczuciu to, że to jest dostępne, to nie znaczy, że to jest wygodniejsze ostatecznie, tak? Jakby gdzieś
2: no to
0: tam.
2: Dużo zależy od aplikacji. Ile ma
0: od aplikacji, od przyzwyczajenia, od tego. Jest... Na przykład mój taki też problem, no nikt tego problemu nie ma i to być może wynika też z tego, co w podcaście o edycji tekstu, Mikołaj, mówiłeś o tym, bo też o tym warto pamiętać, o tych dwóch sposobach, o tym, że jakby w Windowsie screen reader czyta to, co jest po prawej stronie kursora, a na Macu może czytać to, co jest po prawej stronie kursora, ale lepiej tego nie włączać i zostawić tak, jak to jest na iPhonie, że on nam czyta to, co mija kursor. To jest też mylące, bo ma się wrażenie, że tak trochę się po tym samym w kółko chodzi, tak jakby podwójnie, tak?
4: Ja to lubię właśnie.
2: Ja mi to nie przeszkadza też. Nie myślę o tym.
4: Mi to przeszkadzało 2 tygodnie i to jest fakt. Ja przez pierwsze 2 tygodnie nie umiałem pisać. Bardzo, bardzo mi to przeszkadzało. Zawsze wpisywałem jakby literkę obok. Jak miałem jakiś tekst do poprawy, to ja po prostu klołem pod nosem, bo tego się nie dało. Jak się człowiek nauczy, to działa to lepiej. Fakt faktem, ja teraz z kolei mam z Windowsem problem.
1: O tak.
4: To czasami z Windowsem przestrzelę trochę. Nie wiem, czy dałoby się nauczyć tego w taki sposób, że jakby dajemy sobie radę naraz z oboma. Bo ja sobie teraz daję radę z Maciem, a z Windowsem mam problem. Gdybym miał na co dzień, powiedzmy, pracować na dwóch systemach, może bym się kiedyś nauczył.
0: Ale też może właśnie to też jest pytanie, no to też pytanie to jest nierozwiązywalne, bo jakby z jednej strony tak, a z drugiej strony jakby te przełączanie między systemami też może jeszcze bardziej frustrować, bo na jednym tak, na drugim tak i to jest takie, to gdzieś tam też jest z tym różnie.
1: Proszę, ja bym powiedział w ten sposób, jeśli mogę, bo czasem się zdarza tak, że potrzebuję coś zrobić na Windowsie, żeby tam komuś coś w domu zrobić i powiem w tym edycja tekstu, no powiem tak, że przez pierwsze 2 minuty, 3 to ja nie dość, że klawisze mylę i mówię, mamie, wciśnij mi tu command coś tam, zamiast w ogóle Windows albo Control, więc no gdzieś tam, ale z reguły nie wiem, ja mam tak, że się elastycznie przełączam między tym. Poza tym, jeśli też o tej edycji tekstu mowa, to ja też z racji tego, że najpierw się u mnie pojawił iPhone, a niedługo później Mac, a byłem tak też na tyle pozytywnie nastawiony na Maca, że jakoś na Windowsie mi się nie do końca chciało też pracować i większość rzeczy robiłem na iPhone'ie, w tym edycja tekstu właśnie. I potem jak już przyszedł do mnie ten Mac i ja tam zacząłem, to powiem szczerze, że może nie wiem, pół dnia, może dzień gdzieś miałem z tym problem, bo jednak na iPhone'ie ta edycja tekstu i to nawigowanie jest tożsame z Maciem, nie? Więc tutaj to było mi łatwiej się przestawić. Z tym, co mi było trudniej się przestawić, to powiem wam, był klawisz Option, gdzie trzeba było kciuka bardziej wygiąć, żeby klawisze wpisywać. Teraz
2: polskie w ogóle znaki.
1: Co? Tak.
2: Polski, no właśnie.
1: Polskie znaki, ale teraz powiem wam, że generalnie z tego układu jestem zadowolony. Teraz na Windowsie robię byki i często zamiast jakiś znak wpisać, to znowu ten kciuk nie do końca w tę stronę i ja spację często walę jakieś znaki. No nie wiem, tak wam. No, sama ta konstrukcja, tam gdzie na Windowsie mam Ctrl i ja gdzieś tam muszę tym palcem, a tu gdzie mam Command gdzieś praktycznie pod kciukiem i takie głupie Command C nawet. Jakoś lepiej mi z tym jest.
4: Ale słuchajcie, druga rzecz i to mi się bardzo to jakoś przydało, ja często z tego korzystam. Warto pamiętać o tym, że na Macu, w przeciwieństwie do Windowsa, wprowadzając polskie znaki, możemy używać wedle uznania lewego lub prawego option. I nie ma nic złego w tym, żeby używać sobie na przykład lewego option do niektórych znaków, jeżeli nam akurat takie znaki wygodniej się wpisuje z lewym option. Więc to też, o tym też warto wiedzieć. No też zależy oczywiście, jak sobie keyboard commandera tam mapujemy.
0: A czy ktoś z was miał taki problem, bo ja mam, nie wiem z czego to wynika, to oczywiście, znaczy oczywiście to jest, ale przy właśnie kursorze po prawej stronie, ale wydaje mi się, że jak przełączyłem na kursor, no chociaż nie, to nie, to właśnie przy tym kursorze po prawej stronie, w programie, w edycji tekstu, ale w programie mail i we wszystkich takich wielowierszowych polach z formatowaniem tekstu typu edytor webowy WordPressa i tak dalej, właśnie kursor, znaczy strzałki lewo, prawo, nie dosyć, że mi nawigowały, no jak miałem po prawej, no to powinno być ok, ale one jakoś mi tak dziwnie nawigowały, że jakby czytały jakby pomijały mi pewne znaki.
4: I właśnie ja dlatego używam tego zwykłego trybu, bo ja też miałem, ja próbowałem właśnie z tym drugim trybem, z tym czytaj po prawej stronie kursora i tam nie do końca to działało tak, jak bym chciał i po prostu wróciłem potem do tego trybu domyślnego. No ale właśnie, edycja tekstu jeszcze, co mi się na przykład bardzo podoba w VoiceOverze, to są te dźwięki. To, że nie tylko no, to, co mamy w Windowsie, wysokie tony na wielkie litery, ale nawet kwestie typu niskie dźwięki na słowa z błędem. Czytamy sobie tekst i zamiast błąd, coś tam, koniec błędu, błąd, koniec błędu, po prostu mamy jakiś kawałek tekstu czytany niższym głosem. No to jest piękna rzecz. Chociażby dźwięk na linki, gdzie po prostu no, słyszymy, zwłaszcza jak nie wiem, czytamy na przykład artykuł na Wikipedii, gdzie tam praktycznie co drugie, co trzecie słowo jest linkiem, no to w NVDA-u to słyszymy link, jeszcze czasem i odwiedzony. Jeszcze co gorsza jakieś łącze JOS-owskie. No gdzie tutaj VoiceOver to nam po prostu dyskretne jakieś tam dźwięki w tle umieszcza i nie jest to problem. Nadal uważam, że mogłoby być tych dźwięków więcej, dałoby się je lepiej wykorzystać, ale no mi się właśnie bardzo podoba to, że wiele rzeczy, które mogłyby być oznajmiane mową nie jest, nie musi być, bo jest oznajmiane właśnie dźwiękiem w voiceoverze. Jest to po prostu szybsze, fajniejsze.
1: No można by się było przyczepić do tego, powiedzmy, że no dobra, ale w NVDA ja sobie mogę ściągnąć dodatek i mieć tak samo te dźwięki i coś tam, bo chyba
2: no nie do są końca. Takie...
4: No nie do końca.
1: Ale nie też nie wszystkie, nie? Też nie wszystkie. A tu w voiceoverze mamy od tak, to po prostu nawet dokładnie. Mało chyba tego pod voiceover V tak naprawdę, nie? Tych, no właśnie, też tak. Tam to jest. Ale więc kiedy... to jest od tak z marszu dostępne, można sobie to zrobić. I...
0: No tak, ale kiedy mówimy, pewnie o tym jeszcze gdzieś tam powiemy, ale kiedy mówimy o takim też jak w takim kontekście ściągnąć dodatek, to o ile do Maca bez problemu, no można samemu albo można, czy bez problemu, jeżeli ktoś umie, albo można gdzieś tam ściągać jakieś skrypty, które ktoś napisał, coś tam z nimi robić, to rzeczywiście jest tak, że no te dodatki do NVDA są bardziej zwarte w takim sensie, że ściągamy czy pobieramy dodatek, instalujemy go, on robi to, co ma robić, jest w miarę sensownie najczęściej opisany i jest ok. A z Applem już tak dobrze nie ma. No nie ma takich dodatków niestety prostych, tak jak nawet, nie wiem, dokumentary są jakieś tam rozszerzenia na Androida czy coś takiego, tak? Tutaj no, nie ma czegoś takiego jak prosty sposób nie wiem, instalacji, konfiguracji skryptów, jakichś rozszerzeń robiących coś dodatkowego na Macu, jeżeli chodzi o voiceovera na przykład. O tym też warto wiedzieć.
2: No to jest tak jak z każdym właściwie screenreaderem wbudowanym system, no bo ani TalkBack, ani narrator też nie ma takich rzeczy, tak? Oni no, nie pozwalają nam na pisanie skryptów do samego voiceovera. No co najwyżej udostępniają nam opcję jako programiście, żeby coś przez voiceovera wypowiedzieć. No ale to jest poniekąd stąd. Więc jeśli jakieś będziemy ściągać skrypty, no to one nie będą pod voiceovera, tylko pod system, albo bardziej nawet pod konkretne programy, że ten keyboard maestro, czy Hammerspoon, czy co kto lubi.
4: Czy chociażby nawet ten VOCR, który jest po prostu zwykłą aplikacją, na Windowsie musi być dodatkiem NVDA, bo na Windowsie to dodatki NVDA umieją wszystko i zaraz to połowa naszych aplikacji to będą w ogóle dodatki do NVDA. Na Macu no to VOCR to jest po prostu ni mniej, ni więcej zwykła apka.
2: Aplikacja,
4: która nam się pojawia normalnie w menu statusu, czyli na odpowiedniku trochę zasobnika systemowego w Windowsie. Działa na własnych skrótach klawiszowych, no po prostu mówi wiadomo do nas voiceoverem, ale to jest ni mniej ni więcej zwykła aplikacja.
0: Mhm.
4: Więc no, mamy poniekąd, robi się to inaczej, ale to też nie jest tak, że się kompletnie nie da i są do tego wszystkiego po prostu odpowiedniki.
1: Ale też choćby nawet Apple Scripty, które jak się w folder Apple Script rzuci, to się wszystko powiąże, no poniekąd z tymi, z klawiszem option i daną literą, nie? Tak naprawdę.
4: No tak, chociażby jedno z domyślnych przypisań i jedno z przypisań, dla których warto mieć keyboard commandera włączonego, option T oznajmie nam godzinę i datę.
0: Ale to jakoś tak z opóźnieniem to robi.
2: No bo to się uruchamia skrypt.
4: Tak, bo
1: to dokładnie, się więc skrypt. To musi być jakiś tam...
0: Mhm. A jak się zapatrujecie na aplikacje te uniwersalne, znaczy na aplikacje z iPada, na te aplikacje Catalyst i na aplikacje na procesorach M1 te z iPhone'a, czy tam z iPhone'a, z iOS'a, o. Czy jakby dużo jest takich aplikacji w praktyce, czy używacie czegoś takiego? Jak to jest?
4: No ja powiem tak, do macOS 11.3 gdzie było bardzo prosto instalować aplikacje z zewnątrz, to było super. Ja miałem wszystko, ja miałem Voice Dreama, ja miałem Messengera, Messenger na iOS-ie, a właściwie Messenger z iOS-a, to był chyba najlepsza wersja Messengera, jaką ja kiedykolwiek widziałem na komputerze. Było jakieś nawet Allegro, którego się gdzieś tam dało używać. Był Voice Dream iPhone'owy, który naprawdę był fajny. I w sumie to nawet nie wiem, czy ja nie wolałem tego VoiceDreama iPhone'owego od tego, którego my mamy obecnie na Macu. Mnóstwo tego było i działało to naprawdę fajnie.
1: Apki bankowe niektóre zdaje się, że też można sobie w ten sposób. Bo niektóre broniły zawzięcia, a niektóre się dało używać.
4: Od iOS-a 11, od macOS-a, przepraszam, 11.3 w górę, mnóstwo deweloperów, tak jak na przykład właśnie Messenger, który chociaż dostał teraz, co prawda, aplikację macową natywną i ona jest nawet całkiem nieźle dostępna i się nawet da używać. Chociażby no właśnie ten Voice Dream, który gdzieś tam powoli, jakieś bety, jakieś coś, ale...
2: Ale główny Facebook na przykład.
4: Ale o właśnie, Facebook. No tak, który był aplikacją. Ja go co prawda nie używałem, ale był. Chociażby Clubhouse. Wiadomo, że mamy Clubdeck i że można, ale Clubhouse też był iOS-owy i niektórzy go gdzieś tam lubili. Chociażby, no nie, no TikTok akurat jest.
0: No ale jakby obecnie co zostało z tego, czego jakby używasz albo czego używacie z tych na teraz jakby z iPhone'a na Mac?
4: Jest TeamTalk i tego TeamTalka to się kiedyś nawet używało, teraz co prawda zrobili dostępnego coraz lepiej TeamTalka zwykłego na Maca, więc o tyle lepiej. Jest na przykład Koleo i to jest bardzo fajna apka, ja bardzo ją lubię. Zdecydowanie wygodniej się z niej korzysta do wszelkiego rodzaju rozkładów pociągów i innych takich niż z stron, jakie by one nie były. No czy nawet jak gdzieś tam planujemy sobie kiedy, gdzie, jak pojedziemy, to po prostu możemy sobie szybko z komputera szybciej ten bilet kupić niż się gdzieś tam bawić telefonem. No jest właśnie ten Voice Dream, który teraz ma betę. Jest Dystopia, fajna apka, klient.
2: O, Dystopia, tak.
4: Klient Reddita. Niektórzy lubią Twittera, który też jest apką Catalyst. Ja preferuję Twitterific. Piotr ostatnio tutaj Spring gdzieś.
0: Spring fajny,
4: polecam, ja go nie lubię. Tylko...
1: W ogóle ja mam taką małą obserwację, że w tych dawniejszych wersjach systemu, nie pamiętam od której to Apple zapowiedział ten Catalyst i tą możliwość instalowania, znaczy generalnie, żeby, bo to też trzeba powiedzieć, że takie apki w Kataliście, no to one też będą normalnie na procesorach z Intelem, nie na Macach z Intelem i tak dalej,
2: tak.
1: Więc one będą. To też warto myśli doprecyzować.
0: Przykładem jest na przykład muzyka, wiadomości z takich
2: popularnych.
1: Tak,
2: podcasty.
1: I ja powiem tak, że te 3 lata temu, bo to chyba wtedy to ten Catalyst gdzieś tam wchodził, to powiem tak, że znaczy moje wrażenia były takie, że im to generalnie wtedy, wówczas mocno nie wyszło, w sensie optymalizacja.
0: No bo to się zawieszało, voice over ciężko cięło, z tym, ale osoby widzące też mówiły, że tak niekoniecznie.
1: Że to było takie dość, i te skróty klawiaturowe też nie zawsze chciały działać i to nie chciało. Potem jakoś tak za 2 lata temu troszkę lepiej, ale też nie. Tak naprawdę ja mogę powiedzieć dopiero tak z rok temu z czystym sumieniem bym mógł polecić na te aplikacje. No bo tak naprawdę wiadomości to my mamy takie chyba typowe iPodowe, tak naprawdę iPadowe przeportowane na Maca, zrobione w Kataliście. No
4: ja uwielbiam te aplikacje. Ja iMessage. No
1: i teraz
4: no tak,
1: to działa bardzo responsywnie.
4: To jest to. I to, że ja mogę SMS-y pisać z iPhone'a na Macu. To właśnie nawet na jakieś głupie
2: dzwonienie, studiach. Czy właśnie tak. SMS-y, to jest świetne. Telefon gdzieś leży, nie wiem gdzie, w drugi koniec domu, dzwoni mi telefon, po prostu odbieram, mam słuchawki założone z mikrofonem, mogę porozmawiać.
1: Choć swoją drogą mógłby być na to jakiś skrót w sumie, nie wiem.
2: Chyba żeby odebrać, no tak. No,
1: bo to się troszkę czasem lubi zakapuć.
4: Chociażby...
2: Nie, no dokończ.
4: Chociażby po pierwsze to, że no, mając odpowiednie aplikacje, chociażby czy jakiegoś loopbacka, to ja mogę demonstrować coś komuś przez telefon bez problemu, typu puścić mu screen reader i on słyszy mój screen reader przez telefon. Chociażby to, z czym ja miałem zawsze problem, jak rozmawiając z kimś przez telefon i jednocześnie korzystać z komputera. Bo ja nie mam miksera, no a nawet gdybym go miał, to też nie zawsze jestem w domu, a czasami mam taką potrzebę, że nie wiem, dzwonię do jakiejś instytucji i mnie w tej instytucji pytają, to o numer dowodu, to o PESEL, to o numer jakiś wewnętrzny legitymacji, nie wiadomo czego. No i ja bym sobie chciał, nie wiem, otworzyć jakiś plik, znaleźć to gdzieś i tu tak, w jednej ręce telefon, w drugiej ręce to jakieś słuchawki, komputer, no nie jest to wygodne. Na Macu odbieramy bez problemu. Nie musimy tego telefonu trzymać w ręce, nie musimy tego telefonu trzymać przy uchu. Możemy spokojnie sobie z kimś rozmawiać, spokojnie używać komputera. Ktoś nas nawet może instruować lub my, powiedzmy kogoś, my coś robimy i jednocześnie mówimy komuś, jak to się mniej więcej robi, powiedzmy nie pamiętamy. No chociażby to, że jesteśmy gdzieś, jesteśmy w biegu, jesteśmy w drodze, mamy wyciągniętego laptopa, powiedzmy na jakiejś sali wykładowej, szkolnej, jaka by ona nie była, Ktoś do nas pisze SMS-a, gdzie będziesz, gdzie się spotykamy, kiedy kończysz, gdzie cię odebrać. Musimy mu odpisać i musimy mu odpisać teraz i nie ma opcji odpisania mu później. No to co, mając Windowsa musimy wyciągać ten telefon z kieszeni. Nie możemy za bardzo korzystać z słuchawek, bo słuchawki już mamy podpięte do komputera. Trzymamy ten telefon przy uchu, wszyscy go widzą.
1: Zwracamy uwagę wykładowcy.
4: Tak, po co my tego telefonu używamy? Przy okazji, jak już jesteśmy w trakcie pisania tej wiadomości, to nie możemy za bardzo, powiedzmy, się przełączyć na chwilę z powrotem i pisać notatki, bo trzymamy w rękach telefon. No to na Macu pięknie działa. Czy nawet przyjdzie nam ta głupia wiadomość, to my od razu wiemy, co to jest i nie musimy już tego telefonu z kieszeni wyciągać, bo na Mac to bez problemu przeczyta.
1: A jeśli już mowa o przełączaniu, sorry, że ci wejdę w słowo, to taka też prozaiczna sytuacja. No właśnie, mówiłeś, że tu trzymasz telefon w jednej ręce, tu się siłujesz z komputerem. No i nawet jeśli byś sobie taką rozmowę z urzędu, czy byś zadzwonił, a potem się gdzieś tam rozmyślił, to też możesz czy zadzwonić z iPhone'a, czy odebrać z iPhone'a na iPhone'ie, a przełączyć się po prostu na Maca też od razu się otwiera,
4: ten
1: jest przełączany i potem ty masz ręce wolne, możesz robić coś tam.
2: Lub vice versa, wychodzimy z domu, na iPhone'ie się wyświetla komunikat.
4: Tak. Tam... tak.
2: I aha. Właśnie.
1: Więc to jest ta spójność ekosystemu tak naprawdę, nie?
4: Albo chociażby, no i to też jest pierwsze przesyłanie schowka. O. To, że ja sobie mogę coś skopiować na iPhone'ie, bo mi na przykład przyjdzie i wkleić to od razu na Macu.
1: Jeśli
4: lub
1: to
4: oczywiście
1: działa.
4: W drugą stronę. Tak. Chociażby i to jest też fajne, mi się z tego parę razy zdarzyło skorzystać. No, czasem nam się zdarza dzwonić gdzieś, gdzie no, od razu się nie dodzwonimy, czekamy na jakiejś infolinii i to czasami czekamy na przykład pół godziny ponad. No i co? Normalnie korzystanie z iPhone'a, rozmawiając na nim jednocześnie, nie jest zbyt przyjemne. Korzystanie z iPhone'a, robienie czegoś innego, mając gdzieś iPhone'a w pobliżu, no wiadomo, można, tylko to wtedy iPhone by musiał być na głośno mówiącym, nie jest to zbyt wygodne. W przypadku Maca dzwonimy, siedzimy sobie na tej infolinii, słyszymy sobie w tle, że jesteś 153, a przy okazji robimy sobie co tylko chcemy, przeglądamy sobie internet, piszemy sobie maile, jak przyjdzie nasza kolej, to po prostu rozmawiamy. To na takie właśnie infolinie to też no, rozmowy przez Maca są genialne. Hotspot to jest kolejna rzecz. Hotspot osobisty, jesteśmy gdzieś, nie mamy internetu, to na Windowsie co? Musimy wyciągnąć ten telefon z kieszeni, mamy jeszcze tego laptopa co gorsza na kolanach, boimy się, że on nam zaraz z tych kolan spadnie, zwłaszcza jak grzebiemy gdzieś w kieszeni, na której to kieszeni leży ten laptop. Zanim się dogrzebiemy do tego hotspota, tu musimy otworzyć ustawienie, nie możemy zablokować tego telefonu, musimy wtedy jedną ręką przy odblokowanym telefonie się dogrzebać do tego hotspota, bo jak go wsadzimy z powrotem do kieszeni, to nam się zacznie coś wciskać na tym telefonie, nie mamy go gdzie za bardzo odłożyć. No nie jest to wygodne. Na Macu dostajemy na samym Macu powiadomienie, dostępny jest hotspot osobisty, czy chcesz do niego dołączyć? Tak, chcę do niego dołączyć, dołączam do hotspota. Dziękuję, tyle, sprawa załatwiona.
2: To działa do tego stopnia, że jak mamy chmurę rodzinną, mam kilka osób ma iPhony, no to domyślnie będziemy też widzieć telefony innych członków rodziny. Oni dostają wtedy powiadomienie, są pytani, czy mają nam pozwolić na to połączenie. No ale normalnie w menu Wi-Fi wszystkie hotspoty nasze, nawet wyłączone, ale po prostu wszystkie jakieś iPhony widać.
1: No otóż to jest właśnie to, że te hotspoty są tak od razu, my nie musimy wchodzić w żadne ustawienia, w żaden hotspot osobisty, żadne włącz, żadne cudawianki na kiju, tylko po prostu telefon sobie leży gdzieś, my wchodzimy w menu statusu Wi-Fi, wybieramy nasz hotspot i cześć, i od razu połączenie to się na iPhone'ie włącza i działa.
4: Kolejna kwestia, AirDrop. Mamy plik na Macu, ja mam bardzo często taką sytuację, że na przykład chcę wysłać sobie książkę do iPhone'a, audiobooka. Wiadomo, że można się bawić w jakieś FTP-y, wiadomo, że się można bawić w jakieś podłączanie tego kablem, wysyłanie kablem, ale da się prościej. Biorę plik, menu kontekstowe na tym pliku, AirDrop, wyślij przez AirDrop. Mamy listę urządzeń, klikamy sobie na iPhone'a, po minucie, a to są czasami naprawdę duże pliki, po gigabajt ponad, na iPhone'ie wyświetla nam się takie zwykłe okienko udostępniania, klikamy w tym oknie VoiceDream lub BookPlayer, Ładuje nam się plik do odpowiedniej aplikacji, mamy książkę. No, no to jest piękna rzecz. No to, to jest piękna rzecz. Synchronizacja iCloud, aplikacje typu na przykład Overcast, które te synchronizacje wspierają, czy to Overcast, czy to Voice Dream.
0: Overcast w ogóle na Macu działa też z M1, prawda?
2: Dobrze właśnie, kojarzę? Tak, a propos fajnych aplikacji, które mają, działają na N1, no to właśnie Overcast. Ja osobiście używam, bardzo mi się to podoba.
4: Tak, ja też. Bardzo lubię Overcasta. I to, że moje podcasty się na przykład synchronizują i czasami, nie wiem, przyjdzie mi coś na iPhone'ie, że jest jakiś podcast, akurat jestem na Macu, to sobie po prostu włączę tego Overcasta, posłucham.
0: Polecam, to jest płatny program Downcast, ja go do końca nie lubię na iPhone'y, bo on mnie wkurza, ale na Macu on ma jedną cechę taką, która wcale, bo w ogóle pewne rzeczy na Macu niestety nie są jakby oczywiste, bo Mac pewnych rzeczy, Mac, aplikacje Macowe pewnych rzeczy nie zawsze tak udostępniają. W Downcastie jest, mamy dostęp od razu do bezpośredniego linku do danego odcinka, do podcastu, co wcale nie jest mało, który program coś takiego oferuje, i możemy Downcastem pobrać podcast na dysk. Znaczy pobrać, wyeksportować go jako, bo tam się eksportuje to audio i po prostu wyciągnąć podcast, wyciągnąć plik audio, co też wcale nie jest takie oczywiste.
1: A powiedzcie mi a propos właśnie tych wszystkich zewnętrznych aplikacji typu Overcast, typu Downcast i tak dalej, czy one wspierają przełączanie się między tymi aplikacjami z jednego urządzenia na drugim? Wiecie, ten handoff taki, nie? Co w aplikacjach w ogóle, czy zewnętrzne aplikacje
2: wspierają? Jak to chce działać tak jak schowek, to jak najbardziej, ale no mi to raczej nie działa niż działa.
1: No mi to też raczej nie działa niż działa, tylko właśnie pytanie, czy zewnętrzne aplikacje, no właśnie, bo wiem, że tam Apple umożliwił też zewnętrznym, znaczy generalnie deweloperom dostęp do tego, nie? Że tam ponoć chyba nawet Edge, jak jest zainstalowana tu i tu, to chyba się może przełączać i tak dalej. I pytanie, czy też tak.
0: Też warto powiedzieć o coraz lepszej aplikacji File, pliki na iPhone'a, o iCloud Drive'ie i Mail Dropie, czyli możliwością wysłania maila. Podejrzewam, że na M1 to jeszcze lepiej chyba działa niż na Intelu, że na Macu to w ogóle jest fenomen dla mnie. Wysyłanie dużych, czy w ogóle wysyłanie załączników mailem, gdzie to okienko w Thunderbirdzie, czy w jakimś tam Outlooku innym, który tam niby coś oferuje z OneDrive'em, jest, no to tak działa, no działa oczywiście wszystko, ale mogłoby działać lepiej. Na Macu się to robi tak, że zaznacza się w Finderze, czy w jakimś innym menedżerze plików, plik, albo jeżeli używamy programu typu Launchbar albo innego, który nam pozwala doklejać pliki do schowka, doklejać do schowka różne rzeczy, to możemy w ogóle ileś plików sobie do schowka wkleić, po czym przechodzimy do maila, naciskamy Command V i pliki mamy już w mailu. Wystarczy potem Command Shift D, mail się wysyła, jeżeli tych plików jest więcej, to iCloud, to jest to wysyłane przez iCloud Drive, przez iCloud, przez Mail Drop, przepraszam, i osoba, adresat dostaje link z plikami, link do pobrania plików
1: tak,
0: z iClouda.
1: Tak, bo to w iCloud i tak ląduje, jeśli ma powyżej.
0: Też to czasami nie działa, bo iCloud w ogóle, on ma opinię takie dość chmury, dość kapryśne. Znaczy to rozwiązanie iCloud, ono generalnie jest dobre, ale ono, no to nie raz i to od takich osób naprawdę uczciwych, nie tam jakichś hejterów Apple, tylko od takich osób mocno związanych z Applem,
2: programistów,
0: słyszy się, że ten iCloud, jest to programy, tam te dane, to on chyba jeszcze synchronizuje, ale właśnie iCloud jako chmura, jako taka chmura do udostępniania, do jakichś tam różnych rzeczy, ona lubi działać niestety
1: i że się
0: plusy
1: lubią czasem nie wysyłać i że jest korek jak na autostradzie i jest oczekujący i że się pliki nie chcą przesłać i trzeba robić różne cudawianki.
4: Ale słuchajcie, a propos chmur, i to jest coś nawet więcej a propos chmura, a propos Findera, i to jest coś, co Mac ma, czego na przykład w Windowsie bardzo brakuje. Aplikacje no, chmurowe mogą powiedzieć Finderowi, jaki jest status wysyłania danego pliku. Czyli my, mając folder Dropbox, widzimy, czy ten folder jest aktualny, czy coś jest wysyłane, czy jakiś plik jest na naszym dysku, czy on jest.
0: Zrobili ci tego dropa na M1 w końcu?
4: W sensie... Są bety chyba. Są
2: beta. Coś zrobili.
4: Tak. Ale to jakby to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, to jak pięknie nam działa ten Finder. Bo jeżeli ktokolwiek z Was ma dyski sieciowe lub nawet te takie profesjonalne Google Drive'y, gdzie mamy no, na przykład G i tam mamy jakiegoś Google Drive'a, no to eksplorator Windows lubi się przywiesić. I o ile z ZDSR-em to działa jeszcze jakoś, o tyle z NVDA, no to powiesi nam to no, od razu.
0: W ogóle eksplorator z NVDA nie działa dobrze, tak. Nie?
4: To Finder, FTP-y, serwery WebDAV, Google Drive'y, chmury, nieważne jakie by one nie były, nawet jak się Finder przywiesi, to jest Finder przywieszony, a nie cały system, a to i tak mu się bardzo rzadko zdarza. Bardzo płynnie to działa. Ja nie
2: zamieniłem aplikacji sieciowe.
0: A jak działa dyktowanie na M1 jakoś lepiej w ogóle niż wcześniej? Czy to działa tak samo mniej więcej?
2: W angielskim chyba można to robić na urządzeniu, tak jak na
0: iPhone. Tak, bo to jest to, to,

0: założenia, ale od tak fotkę sobie można wkleić, Command V, czy powiedzmy jakiś klip, bo coś tam sobie w głupim tekst edicie, gdzie chyba w notatniku nie wiem, czy by to było możliwe. W Wordzie pewnie na Windowsie, to się chyba raczej da
1: zrobić.
0: W
1: Wordzie chyba tak, ale w WordPadzie nie wiem.
0: Tak, a na Pagesie generalnie, tak samo tym bardziej w Pagesie, to można tam wstawiać wszystko, włącznie z zagnieżdżonymi tymi obiektami prowadzącymi do odtwarzania filmów na YouTubie. Więc no to jest sztos. Ja powiem wam, że nawet jak prezentację robiłem w Keynote'cie nie raz, nie dwa, gdzieś tam się na studia zdarzyło i trzeba było, to ile ja się umordowałem kiedyś na PowerPoincie, żeby głupi plik jakiś tam wstawić, czy te slajdy sobie przenieść szybko, albo nawet je zdublować, w odpowiednich miejscach powklejać, to tutaj na zasadzie kopiuj, wklej, nawet wytnij Command X i potem Command V, to po prostu działa genialnie i ja te prezentacje mogłem robić bardzo komfortowo. Nie?
2: Zoom na Macu fajnie działa, bardzo fajnie. Dla mnie lepiej niż pod Windowsem nawet. W pewnym sensie.
3: Ale słuchajcie, to jest jedna rzecz, ale jeszcze a propos nawet tych maili. Mm-hmm. Obsługa, no ja jakby to już mówiliśmy, jestem fanem klienta poczty Apple Mail, ale to jak on szybko działa, to że no Thunderbird i programy na Windowsie są takie strasznie ociężałe, a mail przy ogromnych skrzynkach działa super. No ale właśnie nawet te załączniki, dostaję od kogoś załącznik, klikam w ten załącznik, od razu mam opcję na przykład zapisz do folderu pobrane, od razu on mi się zapisuje, nie mam jakichś wielkich okienek, gdzie ja chcę zapisać ten załącznik, a że ostatni załącznik to zapisywałem gdzieś do jakiegoś folderu, powiedzmy studia, to on mi się od razu chce zapisać do studiów, klikam zapisz pobrany, mam w pobranych. Option F do Findera, Command Option L jest tam od razu w pobranych, Command C od razu kopiuję załącznik, mam otwarty na boku folder, Command V od razu go wklejam. Nie muszę szukać gdzieś tym okienkiem zapisz jako, gdzie ja bym go chciał umieścić. Co w takich, wysłałem wam w tym momencie, wy to macie szybko otworzyć. Bardzo by się chciało, żeby mieć takie tempo pracy jak osoba widząca na Windowsie w życiu, na Macu
1: bez
3: problemu. Ty
1: nawet nie musisz tego zapisywać, bo jak naciśniesz w spacja na załączniku, to dokładnie, się takie fajne menu otwiera, tam masz opcję
3: tak,
1: otwórz. Podgląd, zapisz. Więc do tego chcesz coś na przykład skopiować, wyciąć z jakiegoś pliku tekstowego, to nawet nie musisz go zapisywać.
3: Zapisywasz, tak, wystarczy, że go otworzę.
0: Mhm. Chociaż doświadczenia też moje były takie, że na przykład jak mieliście, jak są PDF-ki, ale to są obrazy w PDF-ie, no tudzież choćby zwykłe głupie JPEG-i. To niestety tutaj Wospacja na mnie zadziała, no bo się otwiera od razu podgląd pliku. Tak samo jak mamy jakąś MP3 przesłaną mailem, to też, ale w ogóle to też jest właśnie fajne, że jak my chcemy sobie to odtworzyć tak po prostu w mailu, nie jakaś słuchanka, coś na studiach na przykład ktoś mi przesłał, to ja sobie od razu to mogłem odtworzyć prosto z tego maila. No to jest z jednej strony okej, okay, no a z drugiej strony gdzieś tam druga strona medalu, bo to jak to zapisać, nie? No i bo VoiceOver Shift M, w sensie menu kontekstowe nam nie zadziała.
2: Tam nie działa chyba, nie? Tam trzeba chyba zapisz wszystkie załączniki, więc coś mi tam nie działało wtedy.
0: I tak, z menu plik i tam zachowaj, można, ale ja ostatnio też odkryłem i też się gdzieś tam w komentarzach pod podcastem o mailu podzieliłem tym, że można sobie z menu czynności w VoiceOvera, czyli wszystkie trzy od spacji, czyli Command, Control, Option, spacja, wejść w menu czynności, tam wybrać znowuż pokaż menu i dopiero wtedy, bo to jest to tak zwane menu kontekstowe, menu skrótów. I stamtąd możemy sobie już robić, czego dusza zapragnie, otwierać za pomocą domyślnej, za pomocą innej aplikacji, zachowywać w pobranych, zachowywać w lokalizacjach, więc wtedy my to możemy zrobić, ale właśnie trzeba pamiętać o tym, że jak są albo jakieś audio, albo właśnie JPEG-i, albo PDF-y obrazkowe, to niestety tak gdzieś to trzeba zrobić.
3: Ale na macOSie 12 też a propos PDF-ów, ja na macOSie 12 bardzo klołem na aplikację Podgląd.
0: Bo to jest tragedia.
3: Jak ona się nazywała po polsku, bo to działało tragicznie. Na macOSie 12 ja uważam, że działa to sporo lepiej. Już się nic nie duplikuje, już się nic nie powtarza, już się nic nie dubluje. Da się te PDF-y już co zdecydowanie sensowniej przeglądać i naprawdę nie działa to źle.
0: Faktycznie, rzeczywiście się nie dubluje, bo na to bardzo narzekałem, no.
3: Nadal brakuje mi przeglądania strzałką, bo PDF-y musimy przeglądać kursorem VoiceOver, nie

0: Bardzo się da przeglądać strzałkami, co czasem okazuje się problemem, zwłaszcza jeżeli w PDF-ie mam jakieś kawałki kodu. Jeżeli ktoś akurat w takie gdzieś tam kwestie zmierza. Bo ten kursor VoiceOver to sobie z tym czasem różnie radzi, no i nie jest to wygodne. Tam by nam się chciało przeglądać zdecydowanie linia po linii, czego nam preview no, nie umożliwia.
1: No to generalnie... Ale...
2: Niestety, tak samo gdzieś jakaś nawigacja po tabelach chyba zdaje. No to jakaś tak, jakoś to moim zdaniem nie działa, jakby mogło być.
0: Tabele działają, tabele nawet działają.
1: Coś, co mi nie działa, no to po prostu a czytaj wszystko. A, w PDF-ach cały czas nie działa. W ogóle no PDF-y na Macu jakoś zawsze był z tym przynajmniej najniewidzialny problem, bo moja siostra też ma Maca i bardzo sobie chwali akurat jak podgląd działa. No to jest fakt, to jest problem. No jeśli chodzi o takie czytanie PDF-ów od początku do końca, czy nawet przerobienie tego w tekst, no jest kilka sposobów. Można zrobić jasne wszystko, kopiuj i wkleić do tekst editu. Ja tak kiedyś robiłem. No teraz też mamy ten Voice Dream, który ma taki widok prostego tekstu. No i to też fajnie, że to tak jest, no ale mogłoby być z tym lepiej. Fajnie, że teraz no, ten Voice Dream wyszedł.
2: Ale nawet my, jeśli my sobie nawigujemy po tym pliku PDF, to nie jesteśmy chyba, z tego co wiem, z tego co się orientuję, tak prosto sobie skakać po różnych czy to łączach, czy nagłówkach choćby nawet, jeśli to mamy ponagłówkowane i tak dalej, nie?
1: No tam spis treści można wyświetlić, ale czy VoiceOver to potem... widzi, jak znaczyć jakiś rozdział, nie jestem pewny.
3: A spróbuj, ale nie, to pewnie nie będzie działało. Command VoHa nie działa?
2: No właśnie, to chyba tam nie chce działać. Bo na przykład, linki chyba wykrywa, ale nagłówków...
3: Bo w Ulyssesie, na przykład, jak już tak mówimy, Piotr wspomniałeś ten Ulysses, bardzo fajny, no taki multi-edytor markdownowy z eksportami i tak dalej. Też tam trzeba czasami naklikać, wchodzić w te różne interakcje, ale on ma coś takiego, że piszemy, jesteśmy w tekście, piszemy sobie tekst i on właśnie, inne znaczniki nie, ale command H przechodzi nam po nagłówkach. I
1: tak, w Pagesie też to działa chyba.
3: A, i w WU, czyli w tych opcjach rodzajów nawigacji po tam różnych elementach strony jakby no dokumentu takiego dokumentu z formatowaniem, jest też możliwość sprawdzania pisownic, czyli listy błędów, jakby, po której możemy łatwo nawigować.
1: W ogóle sprawdzanie pisowni w całym systemie, w każdym polu edycji, to jest coś pięknego, tak? Skoro mówimy o rzeczach, które nam się podobają, no to...
2: I to jest bajka.
1: To jest świetne.
2: I to, że my to możemy robić skrótem systemowym, to jest jedna rzecz, że znaczy komand średnik, ale też jak chcemy to komand voiceover E, to jest następny błąd z shiftem poprzedni i to działa fajnie, to się też od razu zaznacza, my to możemy też pod menu kontekstowym sugestie, zamiany wybierać. No generalnie bardzo sobie chwalę edycję tekstu. Jak znamy te bardziej nawigację po sformatowanym tekście, jeśli znamy te nawigację tymi trzema klawiszami od spacji i literki, to działa bosko. Chociaż z nagłówkami mam problem. Nie wiem, czy ja mam po prostu problem, czy to z natury nie działa. Bo nagłówki, bo nagłówki ja po prostu wciskam to te trzy po spacji H, to jest pię, pię i tyle. I nie wiem, niezależnie czy się zainteraktuje, więc chyba akurat nagłówki nie działają.
3: A jak wam działa zastępowanie tekstu? Bo ja zawsze miałem problem, że no być może przez to, że używałem za bardzo taba, używałem wokursor też. Wpisałem coś tam do zamiany, wpisałem to, co ma być, na co ma być zamieniony, enter, czy tam zamień, przycisk, coś takiego i tak naprawdę nie wiedziałem, czy on zamienił, czy nie zamienił, bo, jak potem z tego wyjść. I to jest wkurzające.
1: Bo ty to robiłeś w tekst edicie, nie? Tam to jest o tyle ciekawie zrobione, że to się otwiera jako nie jako okno dialogowe, tylko jako panel osobny. I tam cały czas w tle masz dokument cały czas otwarty.
3: I na przykład w czymś, nie pamiętam, w jakimś edytorze, no a w Windowsie znowu by się to zamieniło, on by z tego okna wyszedł, nie? A na Macu często jest tak, że on nam jakby te okno zostawia i trzeba tak trochę jak na iPhone'ie kliknąć, nie wiem, gotowe, zamknij, coś tam. To jest jakby taka różnica, która mnie właśnie też zniechęcała, tak? Że to nie jest tak, że tam Ctrl-H, jakieś znaki, tab, jakieś znaki, zamień wszystko, przycisk, no Word akurat mówi, liczba zamian tyle i tyle, ok, ale inne programy nam zamienią, wyjdziemy z okna, kursor jest tam, gdzie byłem w tekście albo ewentualnie na końcu pliku no i jest ok, nie? Na przykład w jakimś w EdSharpie pod Windowsem, Alt-L, jak tak porównujemy, lista ulubionych plików, kursor jest znowu zafokusowany, to jest ten tak jak trzeba, z strzałkami sobie wybieram jakiś plik, naciskam Enter. Na Macu podejrzewam, jakby w analogicznej aplikacji, owszem, pojawiłaby się lista, w którą musiałbym ją znaleźć, wejść z nią w interakcję, bo VoiceOver zakłada, że on nie będzie jakby za użytkownika, czy tam program jakby wchodził w tą interakcję, że ty masz narzędzie VoiceOver i sam sobie musisz jakby uaktywnić tą listę. Ja rozumiem, że tą filozofię, ale no, moim zdaniem ta filozofia spowalnia pracę.
0: No ale słuchajcie, z drugiej strony na przykład ja używam TextMate'a bardzo często i do na przykład markdownów to się sprawdza świetnie. Robimy sobie jakąś notatkę, dzielimy sobie ją na sekcje normalnie nagłówkami, wciskamy sobie Command Shift T, czyli lista, to się chyba tam lista symboli nazywa. Wyświetla nam się lista nagłówków, ona co prawda nie jest hierarchiczna, ona jest jedną wielką listą, jednym wielkim menu. Zaczynamy sobie wpisywać i tak jak wpisujemy, tak nam się ta lista filtruje. Więc jeżeli wiemy na przykład, której konkretnie sekcji dokumentu szukamy, to jest bardzo wygodne, bardzo szybkie.
3: O jakim mówisz programie?
0: TextMate. Nie dość, że jeszcze się możemy na pokrętle VoiceOvera, bo aplikacje przecież mogą na pokrętle VoiceOvera też dawać swoje kategorie, w TextMate ustawić na symbols i sobie po tych sekcjach tej naszej notatki skakać wokomand góra, wokomand dół. To jest świetne. To ja takie rzeczy to ja po prostu uwielbiam. Czy nawet w tym Xcode, gdzieś tam wracając do kwestii wokół właśnie kodowania, to, że on może dawać VoiceOverowi kategorie jakby konkretnych elementów, typu nie wiem, funkcje, klasy, na które sobie można przeskakiwać.
1: Błędy.
0: Tak, i po prostu w pokrętle szukamy sobie, po czym chcemy skakać, po jakiej kategorii i Command Option, przepraszam, góra, Command dół i się po prostu po tych konkretnych elementach poruszamy. To jest piękne, no na Windowsie nie ma czegoś takiego po prostu.
3: I czego, bo tak już przeszliśmy dość płynnie do naszych takich no, luźnych spostrzeżeń, ale też takich troszkę praktycznych tego Maca w praktyce, do czego go właśnie używamy, czy używacie i czego jeszcze używacie na tych waszych Macach?
0: To jest tak, czego używam i czego mi na przykład bardzo brakuje. Używam Launchbara, o którym tutaj ktoś wspomniał, a myślę, że warto o nim więcej powiedzieć. Aplikacja wyszukiwarka wszystkiego. No i co? No i właśnie mamy Everything. Everything potrafi nam przeszukiwać pliki. Na Macu Launchbar nie dość, że potrafi nam przeszukiwać pliki, jeżeli sobie dodamy foldery do indeksu, to potrafi on przeszukiwać zdecydowanie więcej. Potrafi on przeszukiwać nam na przykład kontakty, muzykę, zakładki i nie wiem, mamy muzykę, jeżeli używamy Apple Music lub aplikacji muzyka do muzyki lokalnej. Ja na przykład używam jednego, no bardziej Apple Music, lokalnej muzyki raczej rzadko. No i co? Command Spacja. Otwiera nam się Launchbar, wpisuję sobie pierwsze litery pierwszych słów tytułu, czyli nie wiem, wcisnę sobie Command Spacja, So of She, The Sound of Silence, od razu. Na podstawie takiego, no jak to Piotr ładnie nazwał, fazy matchingu, czyli jakby początków słów, kawałków słów, fragmentów, nawet niekoniecznie jednego przy drugim tego, czego szukamy, nie wiem, komentacja Michał Kasperczak, kontakt.
3: I teraz strzałką mógłbyś to rozwinąć i
0: tak.
3: Na poszczególne
0: telefonu.
3: Kiedyś w ogóle podcast też o tym by się przydał.
0: Tak, tab, mam pierwszą akcję, call with FaceTime audio, zadzwoń przez FaceTime audio, piszę CWI, call with iPhone, czyli zadzwoń przez iPhone'a. I no tu mógłbym nacisnąć Enter i zadzwonić sobie teraz do Michała iPhone'em. To jest niesamowicie szybkie, to jest niesamowicie fajne. Maila można tak na przykład do ludzi pisać, jeżeli mamy kogoś w książce adresowej. Od razu nam się mail otworzy, Command V, od razu mu wklejemy załącznik, Command Shift D, od razu mu wysyłamy maila. Bardzo szybko to idzie w porównaniu do Windowsa. Zakładki w przeglądarce sobie możemy tak wyszukiwać.
3: Podejrzeć treść znaczy w sensie zawartość, że jest zakładka, ale chcemy skopiować link, to naciskamy strzałkę w dół, strzałkę w prawo, się jakby nam rozwija nowa wersja iPhone'a i poniżej http www.imagazine.pl/nowa-wersja-iPhone-a.html Command C, skopiowane.
0: Tak.
3: Albo gdzieś tam jestem, wpisuję tam Michał Kasperczak, się pojawia, rozwijam, wtedy się on osobno nam rozbija na Michał i na Kasperczak, wtedy jako elementy już stricte tekstowe, które tam możemy skopiować, albo nie wiem, otworzyć w jakiejś tam aplikacji, albo plik, nie, że jest plik.
1: Przetłumaczyć, do słownika jakiegoś wysłać.
3: Tak, no w Alfredzie teraz też tak się pojawiło, że coś podobnego trochę, znaczy nie to nie jest tak inteligentne, ale i to nie działa niestety z kontaktem. Znaczy, tak, kiedyś tak było, że z kontaktami to nie działało. Jak się wpisało kontakt, to menu z strzałką w prawo nam nic nie czytało. To chyba nie wiem dlaczego, ale jak się wpisało nazwę pliku, no to już można było, że tam ten plik skopiować, ścieżkę, no tak trochę podobnie jak Launchbar, jak Fluent Search pod Windows. Ale na przykład z kolei inne rzeczy... Można było też z zaznaczonym tekstem do Alfreda jakoś utworzyć szybko skrót, czyli taki snippet, zamiana jednego na drugi, jak nie chciało nam się skrótów w systemie tworzyć, bo też powiedzmy, że skrótów wyrazów, tak? Bo jedna rzecz to jest to, że na Macu można, czego mi brakuje pod Windowsem, tworzyć skróty klawiszowe, czyli uzupełniać menu aplikacji o określone, dodawać skróty klawiszowe do pozycji menu, w których aplikacja nie posiada takiego skrótu. Mogłoby się to robić prościej i z poziomu tego danego menu aplikacji, a niestety nie. Trzeba uruchomić tam klawiaturę, osobny taki komponent, wybrać aplikację. Można się w tych tabelach pogubić, to jest też w ogóle problem, ale to też jeszcze zaraz. Ale taka możliwość istnieje.
0: Przepraszam, w czym to?
3: Te skróty klawiszowe?
0: Tak? Mhm.
3: To jest preferencje, klawiatura, skróty chyba.
0: A co to się mówi?
1: Do wolnego elementu menu możesz, tak.
3: Tak. Jedyne, nie wiem dlaczego, to może Piotr wiesz, w Ulyssesie mi nie chce działać, że na przykład, żeby sobie zrobić skrót klawiszowy na przykład, że tam Command L to będzie lista, czyli że on mi stworzy minusy, wiesz, znacznik.
1: Tam już nie ma do tego skrótu, ja tak nie kojarzę.
3: Nie, tam właśnie tam nie ma, tam wszystko jest w menu i w skrótach systemowych, w klawiaturze, Ulyssesa w ogóle nie ma na liście.
1: Aha.
3: To jest, ja o tym gdzieś coś kiedyś czytałem bardzo dawno temu, że to jest jakiś myk, że to o coś tam chodzi, ale to było dawno i już nie, no, bardzo dawno, więc jakby nie wiem. Swoją drogą ten Launchbar, on się chyba nie rozwija od 14 roku, nie? W ogóle.
1: To znaczy nie, tam są jakieś pomniejsze zmiany, wydaje mi się, że po prostu no, deweloper zrobił takie najważniejsze rzeczy. Nie, on cały czas jest aktualizowany, no teraz jak wyszły Mac M1, no to trochę musiał łatać. Jest wersja natywna na M1. Były poprawki, bo na początku nie widział aplikacji iPhone'owych, w indeksowaniu aplikacji. Nie, tam błędy są naprawiane.
0: Aha. I dodajmy też, że są na przykład akcje zewnętrzne w Launchbarze. Jest na przykład akcja Switch Audio, którą też oczywiście SAD jakimś albo całą SWA możemy sobie ładnie wywołać. I rozwijając tę akcję w prawo, mamy listę wszystkich naszych urządzeń audio. Klikamy sobie Enter na któryś z nich i mamy.
3: Ale to jest super, bo dla mnie to jest to przełączanie AirPodsów na przykład, czy tam jak kiedyś mi się łączyły, to był koszmar. W sensie przełączanie tego audio, to naprawdę nie było dla mnie jakoś proste.
0: No a tu można sobie właśnie akcją.
3: No dobrze, i wracając, jakby kontynuując, czyli co, ten Launchbar, co jeszcze ci się podoba albo czego właśnie używasz?
0: Co jeszcze mi się podoba? No na pewno gdzieś tam kwestie rołkami by tej, czyli Audio Hijack głównie. To, że możemy sobie właśnie coś z tym dźwiękiem robić, jakieś bloki, no czy to wziąć aplikację, zmniejszyć sobie jej głośność, czy to wziąć siebie, nałożyć na siebie jakieś efekty, czy to wziąć na przykład dwie aplikacje i nagrać je, ale nagrać je na przykład albo do jednej, albo do osobnych ścieżek. To jak się podcasty robi, to ja nagrywam sobie na przykład jedną ścieżkę audio systemowe, drugą ścieżkę ja. No i realizator jak to dostaje, to sobie może ładnie ustawić głośność lub powycinać co trzeba. No, jest loopback, jest też black hole, czyli darmowa wersja loopbacka, który nam tworzy tę wirtualną kartę dźwiękową. No i też albo hijackiem przekierowujemy na black hole'a, albo loopbacka i dodajemy mu źródło, dodajemy sobie jakąś aplikację.
3: No i to chyba nieźle trzeba się naklikać voice-overem, prawda?
0: Troszkę się trzeba naklikać, ale jest to
1: ale jak już raz coś
0: niż Windows. Dokładnie.
1: Tak, ale jak już raz to zrobisz, to już potem możesz to otworzyć, a no na Windowsie takich rzeczy się nie da zrobić.
3: I to można mogę zapisać sobie... też, to tak jest trochę mi się kojarzy, jak nie wiem, jak profile w Sync Assistant Move, że jak raz to zrobisz i zapiszesz, oczywiście tam jest problem taki, potem znaczy, to można bez problemu udostępniać, eksportować, importować i tu jest jedyny problem jest taki, że jak ktoś ma no, inne urządzenie audio, jakieś USB czy coś tam, no to on inteligentnie się nie domyśli się, że to jakby ma użyć systemowego, tylko nam...
1: Wyskoczy ostrzeżenie, że coś, czegoś brakuje, ale to wtedy można sobie wyedytować.
3: Wyedytować, tak. Pod tym względem w Windowsie chyba jest trochę lepiej, że on, znaczy lepiej i nie lepiej, że on na sztywno, że on jakby Mac na sztywno to co jest, to jest, a jakby Windows by przejął to systemowe pewnie gdzieś tam.
1: No to jest to akurat już... kwestia hijacka, tam ludzie do nich zresztą pisali, żeby dodali opcję, żeby po prostu zaznaczyć sobie opcję domyślne urządzenie, które będzie samo się przestawiać. Ja akurat też mi by się coś takiego przydało. No fakt jest taki, że system audio na Macu w ogóle jest dużo bardziej rozwinięty niż ten w Windowsie. No po części dzięki temu mamy takie aplikacje, że możemy sobie nagrać jedną aplikację, nie wiem, chcemy nagrać sobie...
3: Chociaż procedura instalacji audio hijacka na M1 to jakaś groza.
0: No tak.
1: No bo to są, bo on dosyć tam głęboko się w system instaluje, to pewnie z czasem będzie łatwiejsze, bo...
3: I to w ogóle mi się wydaje też dla takiego nowego użytkownika Maca, o tym nie powiedzieliśmy, może być to problemem, bo no oczywiście to w Windowsie coraz bardziej też mamy z tym do czynienia, ale jednak Mac o tę prywatność no, próbuje dbać bardziej i tam
1: no tak.
3: Często są takie powiadomienia różne, które nam mogą zniknąć albo mogą coś tam, że... musisz odblokować dostęp a to do dokumentu, potem do całego
1: świetny
3: dysku,
1: przykład.
3: Potem do czegoś i to nie jest takie proste wcale.
1: Świetny przykład instalacja Launchbara, o którym już wspominaliśmy, jak to robimy na tych nowych Macach, no to tak, Launchbar prosi dostęp do aplikacji, o dokumentów i to jest każde osobne okienko dialogowe, dostęp do dostępności, no, do usług dostępności, bo chcę patrzeć co jest na ekranie, no i taki chyba z 5-6 takich okienek nam wyskakuje.
2: A dostęp do takich okienek, do takich okienek to też to jest to, czego na Windowsie nie mamy, tutaj na Macu mamy, że często gęsto takie okienka, które wymagają uwagi, tak zwane te dialogowe, często gęsto nam się chowają pod voice over F2 i my sobie tam musimy dopiero wejść, jeszcze gdzieś tam wejść, że to system, to rozwinąć i gdzieś tam dopiero potem się w to okienko
3: no
2: wejść.
3: No i samo to odblokowywanie, ta kłódka, no to może z czytnikiem linii papilarnych to jest prostsze, ale ogólnie to nie jest takie, to nie jest do końca, znaczy potem ja już to umiałem, ale to nie jest takie... To nie jest do końca proste, o tak powiem. Nie, że jakieś niewykonalne czy bardzo trudne, ale nie jest to takie do końca proste.
2: A czy mówisz o tych kłódkach w preferencjach systemowych?
3: Tak. Mhm.
0: Ale z drugiej strony na przykład ten FileVault, czyli szyfrowanie dysku, to jest bardzo fajna rzecz, bo jeżeli na przykład ktoś nam ukradnie komputer, to no nic z niego nie będzie w stanie odzyskać. A jest to bardzo dostępne, gdzie no mamy tam normalnie voiceovera, gdzie na Windowsie, czy to Veracrypt, czy to BitLocker, no dostępny nie jest i musimy to robić na czuja, jak źle wpiszemy hasło, to właściwie nie wiemy co się dzieje, no tutaj nam voiceover ładnie czyta.
2: Ale w ogóle no. Cały tryb, całe jakieś tam narzędzia diagnostyczne generalnie, czy to tryb bezpieczny, ty Mikołaju coś mówiłeś, że teraz tak. Na M1 to jest fajnie dostępne, bo na Intelach jeszcze nie, u mnie ten tryb
1: tak.
2: Nie jest dostępny. Natomiast no samo odzyskiwanie, matko jak się nazywa, narzędzie odzyskiwania, gdzie możemy sobie zainstalować system, czy wymazać dysk, czy coś. No na Windowsie chyba lekki problem z tym by był, nie?
0: Ogromny problem.
2: A tutaj sobie od razu mamy voiceover. Co prawda chyba fret angielski, ale jest.
0: Tak, fret. Tak.
1: To jest dostępne do tego stopnia, że właśnie na M1C nawet dostępne jest to menu, gdzie wybieramy z jakiego dysku system ma się uruchomić, jak podłączymy na przykład dysk USB. Bo na starych Macach no to trzeba było naciskać strzałkę w prawo, to akurat nieczytane było. No to trzeba było kilka razy to próbować, a tutaj...
3: Co dalej z tymi aplikacjami jeszcze?
2: Ja bym jeszcze się odniósł, jeśli mogę, do tego systemu audio, bo mówiliście, że on jest taki dość rozbudowany i tak dalej, ale... Jakoś to mam wrażenie, że sterowanie głośnościami jest trochę mniej rozbudowane. To jak
0: na przykład nie ma tego ja sobie rozbudowanego. Jest to w Soundsource od roku, Amiby, jest to w Hijacku. Fakt faktem potrzeba do tego apki zewnętrznej.
2: To, bo na przykład to jeśli ja bym chciał, jest taka sobie sytuacja w przeciwieństwie nawet do iPhone'a, nie? Że gadamy, rozmawiamy sobie przez jakiegoś FaceTime'a powiedzmy. I ten voice-over, nie dość, że on jest ze trzy razy ciszej generalnie niż i z tym się nie da nic do końca zrobić w sumie, nawet jak voice-over jest na 100% i wewnętrzna głośność voice-overa. No i tak naprawdę to my sobie musimy mocno też tego gdzieś Maca jakoś zgłaśniać, żeby jakieś, nie wiem, to jest akurat mało intuicyjne dla mnie. I to jest wszystko jest stosunkowo dużo za głośne niż to, co ma voice-over.
1: Mi się voice-over nie ścisza, ale ściszają mi się inne rzeczy, no i tego się faktycznie nie da wyłączyć, to jest prawda.
0: Tak, i to jest konkretnie kwestia FaceTime'a, niczego innego, ale FaceTime.
2: Ale to jest jakiś bug dostępnościowy stricte?
0: Nie, FaceTime ma coś takiego, że jak my przez niego rozmawiamy, to on cisza nam inne rzeczy, że powiedzmy FaceTime ma w ogóle w przeciwieństwie do innych aplikacji bardzo mocną taką integrację z tym wszystkim, że na przykład jeżeli słuchamy sobie muzyki z Apple Music, ktoś do nas zadzwoni na FaceTime'ie, muzyka nam się zapauzuje, odbieramy, rozmawiamy, rozłączamy, muzyka gra dalej, jak na iPhone'ie. Więc on ma po prostu taką bardzo, bardzo głęboką integrację z tym systemem. No i chyba idea jest taka, żeby nie wiem, żeby inni nie słyszeli tego, co my robimy, czy że no, zakładamy, że skoro my rozmawiamy, to ważniejsze jest dla nas rozmówca niż jakieś tam dźwięki w tle. Jest to faktycznie wyciszane i faktycznie nie da się za bardzo tego wyłączyć.
2: Bo z drugiej strony ja dlatego zapytałem, czy to był jakiś błąd dostępnościowy, bo swego długi, fajny czas na iPhone'ie mieliśmy tak. Zresztą teraz to na szczęście wróciło, ale że jak inaczej, rozmawiamy przez jakiś telefon czy FaceTime i sobie flikamy voice-overem w prawo, w lewo, robimy sobie coś, to ten voice-over jest, no teraz jest na szczęście już słyszalny, wcześniej też był, ale była taka sprawa w iOSie 15.0, chyba jeszcze jeden, gdzieś tam się w po drodze wkradł błąd dostępnościowy, że tego voice-overa zasadniczo nie było słychać, nie? I dlatego się tak zastanawiałem, czy to jest po prostu na Macu, czy by się tego nie dało też zrobić, żeby ten voice-over jednak mimo wszystko był trochę głośniejszy, albo co?
1: Jeszcze macie jakieś aplikacje, czy mogę ja jeszcze coś?
0: Ja myślę, na pewno czego mi brakuje? Bardzo mi brakuje Curida. Bardzo mi brakuje Curida. Jest kilka tych czytników EPUBów, nawet Voice Dream, ale szczerze mówiąc mnie żaden czytnik tak nie zadowala jak Curid, bo o ile do beletrystyki, to jeszcze. Ale ja jednak czytając no, literaturę, nie literaturę fikcji, tylko właśnie taką no, faktu, że tak powiem, i techniczną, zwłaszcza jakąś techniczną, skomplikowaną, ja chcę mieć możliwość poeksplorowania tego, co ja czytam strzałkami. Zatrzymania, czytania automatycznego i powiedzmy, jak natrafię na, nie wiem, jakieś słowo, którego gdzieś tam nie znam, na tabelę, to ja chcę sobie tę tabelę przejrzeć, natrafię na linka do przepisu, chcę w niego kliknąć, natrafię na kawałek kodu, chcę go przeczytać. Voice Dream mi tej możliwości nie daje, w Voice Dreamie klikam play i gra, więc do takich książek zwykłych, no literatury, jakiejś fikcji, to coś się nadaje, ale tylko do tego. Do reszty trzeba sobie po prostu wypakować tego EPUBa jak zipa i otwierać go najlepiej w Safari, plik po pliku, ewentualnie jakieś Torium czy coś takiego, ale no ja wolę Safari plik po pliku. No ale nie jest to tak wygodne jak Curid, gdzie po prostu otwieramy ten plik i mamy i otwartych ileś książek, on pamięta, gdzie jesteśmy. Każda książka to jest jedno wielkie pole tekstowe ze spisem treści, z zakładkami, z wszystkim. Ja szczerze mówiąc już nie pracuję z PDF-ami, z EPUBami tyle, ile pracowałem na przykład w liceum, ale gdybym ja był teraz w liceum, to szczerze mówiąc Curid byłby dla mnie bardzo poważnym argumentem, czy by jednak nie rozważyć używania Windowsa. Bo ja wtedy pracowałem tyle z plikami, właśnie z dokumentami PDF i EPUB i to no, w środowisku klasy, czyli trzeba szybko, jak ktoś nam mówi, że strona 115, to trzeba szybko do tej strony 115 przejść, a nie za chwilę.
3: No i widzisz, ja nie jestem w szkole i co prawda to nie jest tak, że mam PDF i EPUBy, no ale generalnie no, pracuję na tekstach, w których mam zakładki, w których notuję, w których coś tam. No i w pracy gdzieś tam też no, korzystamy, czy ludzie korzystają z Worda. No i to są takie właśnie, to sprawiło, już teraz jakby to powiem, to sprawiło, że po tych miesiącach ciekawego używania Maca i gdzieś tam różnych tych moich przygód, do których być może no, wrócę, bo to M1, te wirtualne gdzieś tam to kusi, te wirtualne maszyny. No ale kiedy na przykład ja tutaj dobrze nie mogę tego przeczytać tak jak chcę, tu nie mogę przeczytać PDF-a, tu nie mogę w EPUBie czy w jakimś tam TXT zakładek, no mogę ręcznie zapisywać jakieś tam hasze czy inne wymysły, jakieś AAA, tak jak było kiedyś, nie głupie zresztą.
0: Text made ma zakładki, więc tym się też pobaw, bo w TextMate zakładki jak najbardziej możesz robić.
3: I wtedy jeden skrót klawiszowy od razu mi skacze i on zaczyna czytać to.
0: Następna i poprzednia zakładka. No i
3: co, i pewnie VoiceOver za każdym razem mówi next czy coś tam, bo to jest też taka dziwna rzecz, że VoiceOver...
0: Nie wiem, co mówi, nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale jest, na pewno zakładki są.
3: Bo VoiceOver często też ma w ogóle na Macu coś takiego, że on jakby właśnie mówi czasami jakieś tam, on jakby za dużo mówi, typu następny, poprzedni.
1: A mi się to akurat podoba.
0: Mi też.
1: Bo na przykład jak w Finderze robię jakiś kopiuj czy coś na Windowsie, tylko ci powie albo Ctrl-C, albo skopiowano do schowka, albo nic ci nie powie. A na Macu on po prostu czyta to, co jest napisane w menu. A to się zmienia. Ja na przykład jestem na jakimś pliku, naciskam Command-C, on mi mówi skopiowano cv.pages na przykład, czy coś. Ja wiem, że wysyłam to chciałem wysłać, a on nie na przykład
3: no zniszczący. To gdzieś tam rozumiem. No i teraz tak samo ten Word właśnie, że gdzieś tam, skoro wszyscy coś tam mamy w Wordzie, to ja jakby oczywiście ja robiłem takie akcje, że pisałem w Markdownie, w Ulyssesie, potem gdzieś tam zapisywałem do tego Worda, no eksportowałem, super. No ale potem coś trzeba było poprawić i uruchomiłem kiedyś Worda, tam nie było wielkiego formatowania, był jakiś tam nagłówek, jakaś lista jedna i coś tam. Ja oczywiście dobrze nie wiedziałem, znaczy dobrze, oczywiście, no może nie oczywiście, nie wiedziałem, że to jest lista, może miałbym inną szczegółowość, może coś tam. Gdzieś nacisnąłem Enter, zapisałem, wysłałem komuś, to okazało się, że to niby miał być Word, a jest to, nie, nawet może to był Word, a nie Text Edit. Okazało się, że to się jakoś tam rozformatowało, czegoś tam nie było, czegoś tam było za dużo. Tak samo, no nie wiem, nagrywanie audycje, to co gdzieś tam mówiłem, pytałem o to, radiowych, no to gdzieś tam na Macu musiałbym coś tam kombinować, jakieś sesje z audio hijackiem.
0: Czy bawiłeś się, tak. Bo ja nie wiem, czy on to umie, ale jest taka aplikacja, to się Radium nazywa i wiem, że chyba tak.
3: Ale ona tam... nie ma nagrywania, o ile pamiętam.
0: A, okej.
3: Okay. I na pewno nie ma harmonogramu, bo w ogóle ktoś mi mówił, nie wiem, czy to jest prawda, ale znając Apple, to jest możliwe, że oni nie tak prosto nie ma aplikacji z nagrywaniem, bo to prawa autorskie.
0: Nie,
1: bo to są po prostu, no akurat ci, którzy z tego, nawet VLC potrafi nagrywać akurat, to raczej o to chodzi.
3: Tak nagrywać, ale no może VLC, ale wiesz, chodzi o to, że mam aplikację, już gotowy jakby katalog strumieni, gotowe radio, klikam, no i nagrywam, nie?
1: Nie, ja myślę, że to jest bardziej kwestia, że nie pomyśleli o tym, może do App Store'a czegoś takiego by nie wpuścili, chociaż jakoś wątpię, że ten, ale ja myślę, że to jest bardziej kwestia, że nikt nie pomyślał, że takie coś by się przydało.
0: I podejrzewam, że gdyby poszukać, to bardzo możliwe. Pytanie, czy dostępne, pytanie, czy darmowe, ale by się coś podejrzewam, że znalazło.
4: No to ja tymczasem przeczytam wam kolejne pytanie od Agi. Czego używać na MacBooku do rozpakowywania i pakowania plików? Czy wystarczy do tego aplikacja wbudowana w system, czy konieczna jest instalacja aplikacji zewnętrznej? I ja tu dodam jeszcze jedno pytanie przy okazji i jedną ważną rzecz, bo ostatnio wśród pracodawców się zrobiła moda na wysyłanie plików, na wysyłanie pitów na przykład w 7-zipie. I to myślę, że warto przy okazji też a propos tego formatu plików, nie tylko zipa zwykłego, ale też i o 7-zipie powiedzieć, bo on się robi coraz bardziej popularny także nie tylko wśród hobbystów.
1: Ja ostatnio odkryłem, że wbudowany, tam jest to nazywa narzędzie do archiwizacji, nie wiem, co się po polsku nazywa, że do programu, który tylko potrafi rozpakowywać, klikamy na plik na Finderze, on się rozpakowuje. No ja ostatnio przez przypadek odkryłem, że on od jakiegoś czasu 7-zipy umie.
0: On umie zipy, wiem, on umie rary i umie tak, 7-zipy i jeszcze parę tak, innych rzeczy.
2: Bo to było tak, że jeszcze te 5 lat temu powiedzmy, że tak sięgnę wstecz, to on rarów nie umiał.
1: Tak, tak.
3: Kiedyś on rarów nie umiał. Że się nauczył.
2: Seven Zipów chyba też nie. Natomiast rarów na pewno i ja gdzieś tam wpisywałem w Mac App Store, żeby ten, no i gdzieś tam, jeszcze mam zainstalowaną jakąś chyba tam rar.
1: The Archiver jest taki najbardziej chyba znany darmowy program.
2: Tak, ale teraz, no to jest fajne, że jest, że on rzeczywiście te rary teraz umie. Nie wiem, czy kompresować do nich umie.
1: Nie.
2: Do zipów, chyba tylko do zipów gdzieś tam, ale dekompresować na pewno umie. To narzędzie archiwizujące, bo tak się to nazywa. Ono co prawda nie jest dostępne chyba od tak z poziomu aplikacji tudzież narzędzi, ale jak się wpisze w Spotlight gdzieś jakieś właśnie, no coś w stylu archiw, żeby tego szybciej było, to on to wtedy znajdzie i tam sobie można różne rzeczy ustawiać i to wtedy działa.
1: A tego nie widziałem.
0: Też nie ma za bardzo potrzeby, bo jak mamy plik, otworzymy ten plik, to nam się ten plik rozpakuje. Mamy folder, naciśniemy na nim Shift M, czyli to takie menu kontekstowe. To mamy tam opcję, tam chyba skompresuj, czy spakuj, czy jak on tam się nazywa i zrobi nam od razu z tego zipa. Fakt, nie doszedłem chyba jeszcze, jak zrobić zipa z hasłem. Podejrzewam, że jakoś się da, ja nie wiem jak. Ale co też jest ciekawe i to też jest fajne.
2: Coś tak.
0: Co też jest ważne i co mi się bardzo podoba, pobieramy sobie plik przez Safari, pobiera nam się zip, ten zip nam się automatycznie rozpakuje, zip zostanie usunięty, zostanie nam sam rozpakowany folder. Bo na Windowsie bardzo często wygląda nam sprawa tak, że mamy zapełniony dysk, po czym patrzymy, połowa dysku to jest folder pobrane, połowa folderu pobrane to jest zip i obok tego zipa wypakowana kopia tego samego, co było w zipie. No czego na Macu po prostu nie będzie. Możemy też w Unarchiverze nawet zrobić coś takiego, że po wypakowaniu archiwum nam to archiwum od razu przeniesie do kosza. I też ja bardzo polecam Unarchivera, bo on umie naprawdę wszystko wypakowywać, rary zipy, 7 zipy, ale ja na przykład nawet miałem ostatnio do czynienia z archiwum spakowanym narzędziem Stuffit. Czyli starym archiwizatorem dla macOS-a 9. Co się okazało, Unarchiver to łyknął. I jakieś naprawdę dziwne formaty, jakiś konsol do gier, jakieś pakowania gier do jakichś starych konsol do gier. On umie to rozpakowywać. Naprawdę praktycznie co byśmy nie trafili, to Unarchiver nam to łyknie, Unarchiver nam to rozpakuje. Włącznie nawet z takim EPUBem, tylko najlepiej mu wtedy rozszerzenie zmienić po prostu na zipa i no, rozpakuje nam to. Co ciekawe, mimo że EPUB to jest teoretycznie zip, to narzędzie archiwizacji jakoś mimo zmiany rozszerzenia nie za bardzo chce tego EPUBa łyknąć, a Unarchiver bez problemu no, rozpakowuje.
1: Ja jeszcze dodam, tak to też nam zgrabnie wrócimy do tematu aplikacji, że jeśli ktoś by chciał po prostu sobie też takie archiwum przeglądnąć bez rozpakowania albo rozpakować pojedyncze pliki, no to jest dużo zamienników do Findera, takich bardziej zaawansowanych menadżerów plików, które też potrafią...
3: Takich Total Commanderów trochę.
1: No
3: takich.
1: Właśnie. Dwie aplikacje, które mogę polecić, to jest Forklift i Commander One. Bardziej chyba to drugie.
3: Ten Forklift chyba tak z dostępnością tam było słabo dość.
1: Nie, generalnie jest dobrze. Jedyne, co tam dziwnie działa, to opcja zmień nazwę. To tam VoiceOver jakoś nie śledzi kursora. No to faktycznie może być problem. Ale obie te aplikacje potrafią właśnie nam po prostu otworzyć takie archiwum jako folder i pozwalają nam też pakować do innych formatów niż zip. Tam po prostu mamy okienko i możemy więcej rzeczy sobie poustawiać. Była jeszcze darmowa aplikacja do robienia archiwów z 7-zip, która bodajże się nazywała Okeka. Nie wiem, czy jeszcze jest, kiedyś tego używałem, to pamiętam, że było całkiem dostępne.
2: A odnośnie aplikacji, narzędzi i tak dalej, to mnie taka myśl naszła. Pytanie w zasadzie, jakie są wasze doświadczenia też z używaniem terminala na Macu? Czy to się wam sprawdzało, czy raczej...
1: Tak. W ogóle sam fakt, że jednak macOS taki system Unixo-podobny, to jest fajne. To, a propos aplikacji, które bardzo mi się na Macu podobają, to terminal. No ale właśnie to, co Minki mówi, CDSRM. To jest czytnik ekranu, który zrobiła osoba niewidoma, bo sam voiceover to z terminalem średnio czyta. Robimy sobie czynność, no, wyciszamy mowę w terminalu, instalujemy TDSR-a, no i wtedy to działa całkiem przyjemnie.
0: Tak, i TDSR, no, będąc czytnikiem terminalowym, ma parę fajnych funkcji. Ma wycinanie, jakieś kopiowanie, no wycinanie nie, ale kopiowanie, przeglądanie po linii, po znaku, wyciszanie, że jak się pojawi jakaś nowa funkcja, to nowa treść w terminalu, to TDSR nie będzie nam czytał. Odpięcie jakby kursora, czyli jak coś się będzie pojawiało, to nie będzie nam przeskakiwał do dołu ekranu, tylko sobie możemy ładnie się po tym ekranie poruszać. Co ciekawe, niestety TDSR respektuje naszą wielkość ekranu, czyli jeżeli wyświetlimy sobie coś i no, jest tych linii powiedzmy ze 200, no to TDSR, jeżeli na ekranie są wyświetlane 24 linie, no to są, TDSR też nam pokazuje 24 linie. Musimy sobie przewinąć do góry, czy użyć jakiegoś programu typu More, który nam ten tekst podzieli, żeby widzieć więcej. Gdzie z voiceoverem jesteśmy w stanie przewijać w górę ile tylko chcemy i no nie ma z tym żadnego problemu. Więc to jest niestety wada właśnie TDSR-a. Ale jak najbardziej program fajny, ja polecam, ja używam. Możemy też sobie ustawić tak zwane opóźnienie kursora, czyli jeżeli korzystamy z jakiegoś wszelkiego rodzaju serwerów, łączymy się gdzieś zdalnie, no to czasami ten kursor nam przy po prostu poruszaniu się kursorem nie czyta nam tak jak powinno, co jest też normalne, inne screenreadery typu NVDA też mają ten problem. No więc właśnie zarządzanie kursorem i opóźnienie kursora w zależności od tam naszej sieci i od tego, czy ta sieć jest lepsza, czy może niekoniecznie, no można sobie odpowiednio ustawić i wtedy to działa cudownie. A propos terminala, jedną jeszcze apką, którą ja bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś jest chociaż trochę terminalowy, to jest narzędzie, które się nazywa Homebrew. Ono nam pozwala jednym poleceniem brew spacja install, spacja nazwa aplikacji, zainstalować prawie wszystko. Od narzędzi takich bardzo programistycznych przez naprawdę popularne aplikacje typu Spotify, typu Discord.
1: Spotify, Reaper, dokładnie. Discord, wszystko.
2: No tak, bo to generalnie tak samo gdzieś na Linuxie działa, nie? Z racji to jest Unixowe wszystko.
1: No to jest tak, to jest menedżer pakietów.
2: To menedżer pakietów, dokładnie. No ja o ten terminal zapytałem, bo szczerze mówiąc, no od swego czasu też gdzieś tam jeszcze sobie na Windowsie w Moody grałem i tak dalej. Była tam taka faza na to swego czasu. No i potem chciałem ten sukces powtórzyć na Macu i dlatego też o to, bo tak powiem szczerze, no Moody to jedna rzecz, ale gdzieś tam tworzenie jakichś bootowalnych pendrive'ów powiedzmy z systemem, gdzieś tam też przez terminal powiedzmy i to o ile to drugie dało się w sumie zrobić i ja tam nie narzekałem, bo w sumie czytało mi generalnie jak trzeba i gdzieś tam z tą interakcją z tym nie było problemu, no, ale jeśli chodzi o te moody nieszczęsne, to...
1: No z TDSR-em można spokojnie grać.
2: Do pewnego stopnia dało się grać.
1: Jakiś czas.
2: Bo do pewnego stopnia dało się grać, ale wyobraź sobie taką walkę na przykład, gdzie voiceover, co nie. Interakcja, co akcja, tak, to ci przerywa.
1: Ja z TDSR-em grałem, nie, z voiceoverem w życiu, bo
2: no to się nie
1: voiceover
2: da.
1: Nie umie no. czytać, nie.
0: Ja, jeżeli chodzi o klienty, to myślę, że Blighthmood jest ciekawym klientem, bo trochę wymaga roboty do zainstalowania, bo tam trzeba Rasta zaściągnąć i go po prostu ręcznie trochę skompilować, postawić ze źródeł, ale jeżeli nam się to uda, to jest to klient bardzo fajny i on tam wspiera to czego byśmy się spodziewali po każdym kliencie moodów, aliasy, makra, triggery, takie rzeczy, no, które chcielibyśmy, żeby klient umiał, to umie. Dźwięki skryptami Vlua też umie. Nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, bo umie tylko jeden dźwięk na raz. Ale jeżeli chcemy sobie na przykład jakieś chociażby ostrzeżenia na atakuje cię, to sobie skryptem możemy coś takiego jak najbardziej zrobić.
4: To ja może przeczytam kolejne pytanie. Aga do nas napisała. Jaką aplikację polecacie do zmiany formatu plików? Czy można za pomocą narzędzi systemowych zmienić rozszerzenie pliku na przykład z MP3 na M4A?
1: Do tego ja osobiście polecam taki program. On też jest na Windowsa i na Maca w sumie i zarówno na jednym, drugim jest bardzo dostępny. To się nazywa DB Power Amp Music Converter. I to jest program, który potrafi wykorzystać nasze zasoby komputera bardzo dobrze. Jak konwertujemy wiele plików naraz, no to on wykorzystuje wszystkie rdzenie. No na M1 to śmiga, naprawdę ja byłem pod wrażeniem. Ale można, jest dużo takich aplikacji. Nawet nie wiem, czy system nie ma czegoś takiego wbudowanego, bo tam jest takie menu usługi i tam widziałem opcję konwertuj.
3: Znaczy tak, tam jest coś takiego, konwertuj, że on konwertuje chyba, czy może chyba z Wave'a zrobić M4A, jakoś tak.
1: MP3 chyba też tak może przekonwertować.
3: I tak, tak może, tak.
0: A czy ty wiesz, jak jest z dostępnością na Macu, czy się może bawiłeś Handbrake'a? Bo ja używam Windowsa.
1: Jest dostępne.
0: Okay.
1: Mhm. Jest dostępne, ten program jest przetłaczający, jeśli chodzi o to, ile tam można ustawiać, więc ja ciężko mi było to ogarnąć, bo tam no, naprawdę potrafi dużo, ale jeśli chodzi o samą dostępność, to tam na Macu to chyba jest natywny interfejs. Tam okay. To jest dostępne, tylko dużo jest opcji.
0: Bo ja używałem na Windowsie Handbrake'a i ja właśnie do konwersji do wszelkiego rodzaju operacji na wideo lubiłem o tyle Handbrake'a, że no jemu się dało na przykład ścieżki ustawiać
1: tak.
0: Ja byłem w stanie, bo miałem akurat kiedyś taką potrzebę, z obrazu ISO na przykład DVD stworzyć plik MP4, gdzie audiodeskrypcja była pierwszą ścieżką, a nie drugą, bo akurat miałem potrzebę odtworzyć na urządzeniu, które nie miało za bardzo opcji zmiany ścieżek i na przykład no, życzyłem sobie, żeby to właśnie audiodeskrypcja była główną ścieżką, a nie zwykły film. I to właśnie Handbrake takie rzeczy potrafi i skoro mówi, że jest na Macu dostępny, no to też do operacji związanych z wideo może być przydatnym narzędziem.
3: Co ty jeszcze teraz, Piotr? Jakieś aplikacje jeszcze?
1: No może tak trochę zaczęliśmy o mody, to szybko może coś mogę powiedzieć o grach. No ogólnie na pewno więcej jest tego na Windowsie, ale no, na przykład ostatnio wśród moich znajomych była moda na Sauna RTS-a, którego można odpalić, ale też dużo gier można uruchomić z iPhone'a. Jeśli mamy M1, tak a propos aplikacji, które działają, no to trochę tego jest, bo na przykład można uruchomić Dice World bez problemu, można uruchomić ten Sorting Quest. Można nawet uruchomić gry, które wymagają, które mówią same z siebie, nie używają voiceovera, takie gry w Unity. Na przykład taki Fear, bo w ustawieniach tej emulacji aplikacji na iPhony możemy włączyć sobie coś takiego, że ściałkami możemy obracać wirtualnym telefonem, tak, że on wysyła do aplikacji sygnały, jakbyśmy przechylali ten telefon na boki, dużo gier to wykorzystuje, więc no sporo można w ten sposób zagrać, nawet w gry audio, czego w życiu bym się nie spodziewał, ale no muszę powiedzieć, że to nawet działało. Trochę tak eksperymentowałem.
2: No niektóre te apki, znaczy gry, rzadko, ale gdzieś tam są czasem do ściągnięcia bodaj też gdzieś tam z Mac App Store'u te nasze gry audio, a jak nie, no to chyba skąd, kurczę, bo nie pamiętam teraz, gdzie była ta gra A Blind Legend. Gdzie on się pobierało?
1: Na Steamie chyba. I to chyba, też jest na Macu, to się zgadza.
2: Więc
1: tak.
2: To jest na Maca i aż by się prosiło, żeby Eurofly był łagodnie.
0: Ale słuchajcie, jedną jeszcze rzeczą, która mi się... Jedna rzecz, która jest fajna, jedna rzecz, która jest mniej fajna. A propos gier audio, wszystkie produkcje Oriola Gomeza 2048, taka chociażby uzależniająca gra, można sobie na Macu uruchomić i takie właśnie proste, klikalne, no kliknij tu, kliknij tam, z voiceovera. Nie, mówiła o rzeczach iOS-ach. A, tak. Jest, mówisz. A to
1: jest na Maca, tak, ta nowa w Elektronie była pisana, tak.
0: Okej. A z mniej fajnej rzeczy i z czegoś, co mi się zdecydowanie mniej podoba, Telegram. Jest no Twistcake tak. I Twistcake jest dostępny. I da się go używać, jakoś się da, ale to nie jest fajna aplikacja, ona jest bardzo Windowsowa, ona jest coraz lepsza i to działa coraz lepiej, ale to nadal no nie jest to. Jest Bright Guides, który jest tragiczny. To jest aplikacja w ogóle dla osób starszych i no klikamy w wiadomość, otwiera nam się menu, co chcemy zrobić, odpowiedz, otwiera nam się drugie menu, co chcemy zrobić, napisz, podyktuj, wyślij wiadomość głosową, otwiera nam się trzecie menu, nagraj przycisk, nagrywamy, zatrzymujemy nagrywanie, otwiera nam się czwarte menu. No nie, nie jest to wygodne. Twistcake zresztą podobnie ma tych okienek nie wiadomo ile, no nie korzysta się z tego fajnie. Jest web, Telegram web, którego ja jakoś nie lubię. Jest to niby jakoś dostępne, ale niby jakoś to jest chyba niestety najlepsze, co można o tym powiedzieć. Jest jakiś Nicegram, który jest apką na iOS-a, którą się da je odpalić, którego ja też nie lubię. Jakoś no, Telegram na iOS-ie, jaki jest, każdy wie. Jest natywna aplikacja Telegrama, która chyba nie jest w ogóle dostępna, albo dostępna jest bardzo słabo.
1: Ja w ogóle. Tam jest tylko widzieć tabelkę jakiejś polecycji, ale są puste komórki.
0: Okej. No właśnie. No czyli... Czyli z Telegramem niestety jest problem.
2: No w ogóle z tymi komunikatorami to tak... No bywa se różnie, nie? Tak naprawdę no co? WhatsAppa by się chciało, żeby to tak działało jak z prawdziwego zdarzenia, a niby
1: jest... pracują nad aplikacją na Katalista, bo chcą zrobić wersję na iPada. Ludzie proszą.
2: To tak? Spoko, bo są bety na Windowsa takie niezależne, nie wiem na ile to gdzieś tam ujrzało stabilne światło dzienne, że tak wyrażę. Natomiast no taka rzecz, która by się przydała rzeczywiście, to WhatsApp. Messenger, no niby gdzieś tam działa coraz lepiej, niby coś tam się z tym dzieje, więc jest nadzieja, że on będzie rzeczywiście używalny. Ale to, co mi się bardzo nie podoba i co by mogli ulepszyć, to jest Signal, bo... Ale Signal... Signal zarówno chociaż na iPhone i tak jest dużo lepiej dostępny niż na Macu, bo to co jest na Macu, to naprawdę pożal się Boże dostępnościowo, więc...
0: No tak, Discord jest bardzo fajny, Discord działa, no iMessage wiadomo, Skype to ciekawe, działa, Skype naprawdę się sprawdza.
1: No, WhatsApp... no tylko trzeba to obsługiwać jak Windowsa.
0: No jak Windowsa, tak.
1: Bo to tak.
0: Tak. Ale jakby działa. I to działa fajnie.
1: Działa, oczywiście.
0: To jeszcze. WhatsAppa, jeżeli sobie takie narzędzie Native Affair, to jest też niestety narzędzie terminalowe, ale nim się też WhatsAppa da no, zrobić sobie jakby ręcznie taką aplikację, która opakowuje nam tę stronę i ona wtedy też fajnie działa.
3: Znaczy WhatsApp na Macu, on jest, jego się da jest, używać, nie, on nie jest taki nieużywalny, tak. Tylko to jest uciążliwe, tak jak ten WhatsApp,
1: to jest uciążliwe,
3: ten pierwszy pod Windowsa, nie ten beta.
1: Znaczy no, sam ten interfejs WhatsApp web, no to jest fajny, bo tam można też właśnie ściałkami chodzić, no na Macu to jest niestety też aplikacja elektronowa i ona chyba cały czas jest tylko wersja intelowska, więc jak mamy M1, no to trochę faktycznie tak, no zżera zasoby, to widać.
2: Mhm. No tak, z komunikatorów jeszcze powiedzmy, bo ja też teraz już nie używam, długo nie używam i teraz nie wiem na ile, czy to jest jeszcze dostępne, czy już nie, ale swego czasu szukałem apki do, nie wiem, pokroju Mirandy Windowsowej choćby nawet.
1: Było kiedyś Adium.
3: Adium. Kiedyś
1: ale
3: było.
1: To było piękne, to była natywna aplikacja, no ale tak przestali się nią, ona przestała się rozwijać kilka lat temu. No,
2: to się chyba całkiem fajnie używało, no.
3: A jak jest z odtwarzaczami? No jest ten jakiś Vox czy coś, ale...
1: Vox jest niedostępny. To od razu mówię, nie polecam. Tak, KOG. C-O-G. To jest darmowa aplikacja, która potrafi otwierać wszystko łącznie z jakimiś formatami chiptunowymi, jakieś Amigi, Commodore i tak dalej. No i to jest fajne. No jest VLC do filmów.
2: Był sobie jeszcze taki malutki programik INNA, ale czy on jest dobry, czy nie?
1: Jeszcze raz?
2: INNA się apka nazywa.
1: Też ktoś na Twitterze to polecał. Więc
3: a do czego to? Do filmów?
2: To jest... Tak, do filmów. Ogólnie do multimediów. odtwarzania, więc to można też spokojnie gdzieś tam, myślę, w sumie polecić, a małe to takie jest, takie myślę poręczne, gdzieś tam do szybkiego otwarcia pliku, żeby gdzieś tam w iTunesie się nie, bo to się od razu nam w iTunesie, w aplikacji muzyka, czy gdzieś tam lądują te pliki, no to tutaj ten program może też załatwić sprawę, czy KOG, jak mówicie, czy ta inna właśnie. Ale jeszcze do tych komunikatorów na chwilkę wrócę, bo nie wiem, czy używaliście, czy macie pojęcie i czy ten... Ja kiedyś sobie chwaliłem coś takiego, co się nazywało Trillian.
1: I to działało. Zepsuło.
2: To działało kiedyś, bardzo fajnie.
1: Słyszałem, że się zepsuło, ale nie używam, więc nie wypowiem się.
0: Ja sobie ostatnio sobie nawet zainstalowałem z ciekawości i to teraz już naprawdę nic chyba nie umie, bo umie jakiegoś Facebooka, ale w sumie nie sprawdzałem, czy jeszcze to działa. Bardzo bym się zdziwił, gdyby działało, bo to jest jakaś strasznie stara aplikacja. Umie Google Talka, który już nie istnieje, i umie XMPP, którego mało kto używa. I to chyba właściwie tyle.
2: To smutne, bo to kiedyś było więcej i ja gdzieś tam sobie to był taki troszkę zamiennik Mirandy
1: dla mnie. No tak, jak ten Facebook zaczął tam blokować wszystko, to jakoś dłużej działało.
2: To nawet GG to chyba kiedyś wspierało tak, o, mi się wydaje, nie wiem.
0: Ale co jeszcze, bo ja jakby tutaj przeglądam sobie też listę aplikacji moją i tak, Envision, jeżeli mam M1, to jest jedna z fajniejszych aplikacji, no i teraz też Voice Dream Reader, która umie OCR PDF-ów i to nie kosztuje tyle, co aby Find Reader.
1: Chociaż to ciekawe, a propos Voice Dreama, coś zauważyłem, nie wiem czy ty też, ale Voice Dream na Macu nie umie polskiego w OCR-ze.
0: O, to ciekawe.
1: Bo jak otwierasz jakiś plik PDF, który są tylko obrazki i on to widzi, prosi się o wybór języka i ja tam polskiego nie widziałem. To jest ciekawe, bo na iOS to potrafi.
0: No to warto by napisać do supportu. Envision umie i potrafi. I używałem tego, dostawałem PDF-y właśnie obrazkowe i Envision potrafił się z nimi ogarnąć. Z darmowych aplikacji, jeżeli ktoś nie chce płacić za Commander One, czy za Forklifta, czy jeszcze Transmit jest taka aplikacja, nie wiem jak ona jest dostępna.
1: Bardzo dobrze.
0: A,
1: to jest
0: okay.
1: Też firma, która o to akurat dba. To ci, co zrobili ten edytor Nova, okay. To ostatnio też o nim mówiłeś, to jedna firma.
0: Okej, jest aplikacja CyberDuck do właśnie chmur wszelkiego rodzaju i to jest aplikacja typowo do chmur, to nie jest menedżer plików nasz.
3: Jest taki FTP nawet.
0: FTP.
1: No, tak,
3: FTP głównie.
0: Ale nie tylko, bo i jakiś chyba i WebDAVA na przykład umie FTPS, SCFTP, SCP, jakieś chmury niektóre też umie. Ja na przykład do FTP-ów korzystam i do WebDAV-ów, bo akurat potrzebuję. Mountain Duck też jest od tych samych producentów, czyli ja nie używam, ale podobno mniej więcej to samo to CyberDuck, tylko że zamiast być aplikacją pozwala nam dopiąć sobie te chmury jako po prostu woluminy, jako po prostu dyski zewnętrzne w Finderze i sobie możemy z FTP-a korzystać jak z dysku i sobie do niego kopiować, wklejać pliki dowolną aplikacją, co zresztą Finder też poniekąd umie i to też nie tylko z FTP-em, bo jeszcze z kilkoma innymi, ale tylko do odczytu z tego co wiem. No i co jeszcze? Bo sobie tak jadę po tych aplikacjach.
1: Jeszcze tak a propos rzeczy, które jest trochę wyboru na macOSie, na Windowsie za bardzo nie ma, no to jest kilka fajnych klientów RSS. Ja osobiście używam News Explorera, to jest program, który też jest dostępny na iOS-a, to się ładnie synchronizuje. Natywna aplikacja dostępna, możemy
3: tak,
1: sobie...
3: News Explorer?
1: Tak.
3: Tego o tym nie słyszałem. Testowałem kiedyś testowałem demo Lear na Maca i zupełnie mi się nie spodobało.
1: Bo to jest Catalyst. No fakt, że teraz Catalyst działa lepiej, ale no jeśli chodzi zwłaszcza co mi się w Lirze na Macu nie podoba, że on wszystkie artykuły otwiera w przeglądarce wbudowanej, która w Catalyście, nie wiem czemu tutaj przed audycją rozmawialiśmy o tym, bardzo coś działa wolno. Zdecydowanie wolniej niż natywne aplikacje.
3: No ale właśnie. Czego ja używałem? NetNews Newswire chyba?
1: I to też jest, i to jest w przeciwieństwie do News Explorera darmowe i też
0: ja
1: w miarę dostępne. O właśnie.
0: No ja jest trochę. Wire,
3: i działa mi to. Mi to działało ogólnie dobrze, ale na Intelu on mi Maca bardzo tam dławił.
0: A nie, tutaj w ogóle. Jedyny problem, jaki ja mam z NetNewsWire'em i Ja zgłaszałem to i oni nie za bardzo są chętni to poprawić. To ciekawa apka jest w ogóle open source, otwarta, więc jest na GitHubie, można tam zgłaszać błędy, można tam zgłaszać własne poprawki. Ale o co chodzi? Jeżeli ustawimy się, to jest ten sam problem co z mailem. Jeżeli ustawimy się na artykule w tabeli, to ten artykuł jest automatycznie przeczytany. I możemy sobie wyłączyć śledzenie kursora VoiceOver i się poruszać za pomocą kursora, ale domyślnie tak jest i to jest szczególnie problematyczne. Mamy taką w tej tabeli, taki, bo to jest bardzo podobny interfejs do maila. Mamy listę kanałów, gdzie na górze mamy takie inteligentne skrzynki, czyli na przykład wszystkie kanały, nieprzeczytane artykuły. Na środku mamy tabelę z no, tym, co wybraliśmy, czyli albo z zawartością naszego kanału, albo tej takiej mądrej listy. I po prawej stronie mamy widok sieci web, w którym

0: Okay.
1: I wtedy sobie command oznaczasz cały folder jako, nie, jako przeczytany i idziesz sobie dalej.
0: No tak. No to muszę się też tym News Explorerem pobawić. No mi się w NetNewsWire, że właśnie podoba to, że ono jest open source, ono jest darmowe i no jeżeli coś jest, to można też albo samemu, albo napisać i jest szansa na to, że zostanie to zrobione. Ma też synchronizację z iOS-em, to są dwie osobne apki, jedna na Maca, jedna na iOS-a, to nie jest żaden katalyst.
1: News Explorer tak samo też.
0: Okej. Co jeszcze? Overcast, o którym mówiliśmy. Jest aplikacja NVIDIA Remote, jeżeli ktoś by potrzebował. Chyba nawet dwie. Oczywiście iOS-owa, którą możemy zainstalować. Jest aplikacja MyNoise, którą ja się szczerze mówiąc nie bawiłem.
1: A, to jest fajne.
0: Ale jest. To są dźwięki w tle wszelkiego rodzaju. Od szumu białego, czarnego i różowego przez tybetańskich mnichów, wszystko tam jest.
1: Co jest fajne w tej aplikacji, takie unikalne, czego takie inne aplikacje tego typu nie mają, że tam to są takie krajobrazy, oni to jakoś nazywają, i one mają suwaki do każdego elementu tła. No właśnie na przykład, powiedzmy, na przykład gdzieś mamy las. No i tam może pokaże nam się 4-5 suwaków. Strumień, jakiś jeden rodzaj ptaków, drugi szumiące drzewa. I teraz możemy sobie sami to ustawić, a możemy też włączyć animację, że nam program sam będzie pomału z czasem ten krajobraz zmieniał. Te suwaki się same będą przesuwać i nam trochę to tło zmieniać.
0: Tak, bardzo fajnie. To jest trochę coś jak ten rosyjski program Aura bodajże na Windowsa.
1: No tak, coś w tym stylu.
0: Tylko że Aura była tylko i wyłącznie właśnie natura i ona miała trochę więcej chyba tych funkcji, jeżeli chodzi o tę naturę. A z kolei MyNoise umie no, mnóstwo różnych typów, czyli nie wiem, jeżeli chcemy miasto, to mamy miasto, chcemy biuro, naturę, mnóstwo.
1: On ciągle dodaje nowe rzeczy, tak.
0: Tak. Co jeszcze? Parcel, aplikacja do paczek, którą myśmy kiedyś pokazywali w tym podcaście.
2: To jest bajka.
1: Piękna sprawa.
2: Ja powiem odnośnie tego Parcela, że to jest po prostu, ja nie myślałem, że do tego stopnia będzie, że jeśli ja, zaraz, bo tam chyba można, bo tam się generalnie tworzyło konto, nie? I jedna z opcji jest chyba, zaloguj się z Apple, nie? Zdaje się.
1: Tak.
2: I ja po prostu, to było w ogóle dla mnie bajka, że ja na iPhone'ie sobie ją zainstalowałem, zalogowałem się, subskrypcję wykupiłem i tak dalej. Ja ją, słuchajcie, instaluję na Macu, ja się autentycznie do niczego nie musiałem logować. Bo to już z automatu zostało wszystko. I teraz nie wiem dlaczego. Czy dlatego, że sign in with Apple, znaczy zaloguj się z Apple, że jakby tym i on sobie tak by wykrył po synchronizacji po iCloudzie, czy nie. Ale ja byłem autentycznie pod wrażeniem, że ja się nie musiałem tam ani logować, ani już tam niczego ustawiać, bo chyba bodaj wszystkie ustawienia też mi przeszły z iOS-a. Wszystkie wiadomo subskrypcje, bo to było jedno konto, wszystkie paczki, wszystko pięknie. Po prostu zainstalowałem command w dół, żeby otworzyć bug, wszystko mam. To mnie urzekło. Bo chyba w żadnej innej aplikacji gdzieś tam tego nie spotkałem w ten sposób.
1: W ogóle aplikacja świetna, wspiera chyba 400 różnych firm kurierskich, wszystkie polskie, mniej bardziej znane i nie tylko. Sama potrafi zmieniać kuriera, jak na przykład mamy paczkę, która nie wiem, idzie z Chin do Polski, do nas na przykład, no to wykrywa, kiedy paczka na przykład, nie wiem, kończy trasę u chińskiego przewoźnika, trafia do jakiegoś DPD, czy do Poczty Polskiej, sama to wykrywa. No, polecam, odsyłam do podcastu Mikołaja.
0: Tak, ja to tak przeglądając dalej listę. Jest aplikacja Resilio Sync, którą możemy też kojarzyć jako BitTorrent Sync z starych, dawnych czasów. I aplikacja Resilio Sync na Macu jest dostępna. Jest jakiś problem przy konfiguracji, ale da się to jakoś zrobić. Ale po konfiguracji to ta aplikacja, to jest wiadomo, no, aplikacja webowa i to widać. Ale ona jest dostępna dla nas w pełni, to nie jest tak jak na Windowsie, gdzie się musimy męczyć z jakimiś parametrami, nie wiadomo czym, to działa i to jest jak najbardziej dostępne. Minimalizuje nam się to do menu statusu, bo można z tego fajnie korzystać. Co tu jeszcze? No jest Twitterific, jest Spring, klienty Twittera, które, no ja preferuję Twitterifica.
3: A ten Spring to jest Electron? Przepraszam? Nie, to jest
1: Katalyst, ale to jest tak świetnie zrobiony Katalyst.
3: Katalyst chciałem

0: Przepraszam, przejęzyczyłem się. Katalizm chciałem powiedzieć. Tak, tak, tak.
1: Zwłaszcza w tej najnowszej wersji beta trójki, no to tam wsparcie dla klawiatury jest świetnie zrobione. No mi się podoba, Mikołajowi trochę mniej, ale no, no mi ta aplikacja zauroczyła, jeśli chodzi o to, jak ona czyta, bo ona to czyta bardziej jak Twitterific na iOSie niż...
0: A do wyciągania audio z YouTube'a coś macie?
1: YouTube DL z terminala.
2: Tak, jest coś takiego, jest do tego apka.
0: Znaczy jest dużo tych aplikacji, jest dużo. Są różnie dostępne i różnie aktualizowane, co jest
1: było
0: kwestią...
1: Było coś dostępnego,
3: ja kojarzę, jeśli mogę, kojarzę generalnie coś takiego, co się nazywa Downy.
0: No
3: do
0: tak,
3: mnie
0: to używałeś tego Downy, to znam to.
3: Tak, i generalnie nie dość, że fajnie dostępne, to nie dość, że YouTube, to jeszcze wszystkie, strasznie dużo serwisów VOD i tam dosłownie można było sobie pobrać ze wszystkiego, co kto chciał, pod warunkiem, że miał dane dostępowe, prawda, do konta, żeby YouTube chyba nie, a te inne typu Ipla ówczesna jeszcze, czy coś, trzeba było mieć chyba, po pierwsze chyba konto, po drugie nie wiem, czy nie opłacać tego. W każdym bądź razie, znaczy na liście była to tak naprawdę.
0: Dużo rzeczy jest na liście i to działa, powiem szczerze, różnie. Ja nie lubię tej aplikacji, ale rzeczywiście ona pobierała mi, no pobierałem z nią pliki
3: ja
0: audio.
3: I wideo mogłem pobrać gdzieś tam przy tej postaci i wyciągnąć ścieżkę audio, więc no spoko opcja. No apkę miałem, okazję przetestować, no używając sobie setupa też.
0: No tak, ja setupa też właśnie.
1: W ogóle setup jest fajny, tak.
0: Unisesa używałem.
2: Ile ten setup właściwie kosztuje?
0: Dużo z tych programów, tak. No tak średnio dostępnych.
3: $11.99 na miesiąc?
1: A nie 9, ja teraz nie pamiętam, bo ja to dostałem na rok w promocji, tam 30%
3: taniej. To było tak, znaczy to było tak, że 9.99 podawali oficjalnie, plus tam gdzieś małym druczkiem
0: to podrażało trochę. To nie jest takie tanie wcale, no niestety. Ale no.
1: No dlatego ja z niego aplikacji, które w moją subskrypcję sam Ulysses chyba $5 kosztuje miesięcznie, jak nie więcej, no to...
0: A używaliście kiedyś, bo ja zawsze miałem taki problem, jak wyświetlić źródło strony internetowej?
1: No można, Command Option U chyba w Safari... No teraz
0: w mailu mi to działa, w Safari mi to jakoś nie działało.
2: No teraz średnio to działa i to średnio. Ja potwierdzam, że o ile wyświetlisz, o tyle nawigować jest potem trudno.
0: Tak.
2: I szczerze mówiąc, co mi najsensowniej działa, to jest otwarcie sobie na boku TextMate'a, Command A, Command C, Command V.
1: W ogóle sam TextMate też warto polecić, bo taki fajny, to jest taki makowy odpowiednik Notepada plus chyba.
2: Tylko lepszy.
1: Tylko lepszy właśnie.
2: Tak, bo po pierwsze umie właśnie skakanie po symbolach, co nawet chociażby w tym głupim Markdownie jest bardzo przydatne, a no niewidomi to jednak z tego Markdowna chyba dość często gdzieś tam korzystają, no statystycznie zdecydowanie częściej niż widzący. No jeżeli ktoś koduje, to więcej języków zdecydowanie umie TextMate niż Notepad++, to Notepada++ to trzeba wiecznie pluginów szukać, a TextMate nam proponuje, że o, ja tego domyślnie nie wspieram, ale mogę zainstalować ci taki piękny plugin i będę zaraz wspierał i klikamy przycisk instaluj i dosłownie w sekundę mamy sprawę załatwioną, żadnych dodatkowych okienek, wszystko się nam samo instaluje i jakby już jest wszystko dokładnie skonfigurowane, tak jak byśmy sobie tego życzyli. No i co do tego, Visual Studio Code, jeżeli ktoś koduje, jeżeli ktoś programuje, to bardzo, bardzo polecam. Dobry edytor, no i tutaj właśnie odpowiadając na pytanie czym i odpowiadając na pytanie jak, po pierwsze Visual Studio Code, po drugie terminal z TDSR-em, po trzecie, jeżeli używamy Coda, rozszerzenie Indentation Sounds, jakoś tak, jest takie rozszerzenie do Coda. Jeżeli nie używamy Coda, Indent Beeper do Hammerspoona, który zresztą u Piotra na GitHubie chyba gdzieś tam siedzi.
1: Tak, adres no to jest github.com/Petermach przez CH, tam to jest.
2: Tak, i co jeszcze? No, code, wiadomo, teraz bardzo dostępny na wszystkich platformach. Teraz dźwięki dostał dla niewidomych. Tam twórcy bardzo, bardzo dbają o tę dostępność i
1: ludzie
2: naprawdę...
1: mówili, że wersja na Maca jest niedostępna, to nie jest prawda. Ona czasami trochę dużo gada i tam są jakieś takie małe niedociągnięcia, ale jest dostępna jak najbardziej.
2: Ale jest dostępna. No Xcode wiadomo, jeżeli chcemy się bawić w rzeczy Apple'owe, Swifty, Objective-C, też jest dostępny, jest cały poradnik na Apple Visie, do którego odsyłamy. No zakładam, że jeżeli ktoś w takie rzeczy siedzi, to jakoś chociaż ten angielski zna, w którym jest opisane, jak tam nawet interfejsy użytkownika można tworzyć z voiceoverem. Więc te aplikacje jak najbardziej dostępne są. Co jeszcze? Tak, patrząc na tę listę, jeszcze jedna aplikacja, której przyznam szczerze, sam jeszcze nie przetestowałem. Mam to ciągle w planach zrobić, bo mi jest to bardzo potrzebne, jakoś się nie mogę zabrać. Aplikacja Telephone, podobno dobry klient VoIP-a, SIP-a i wszelkiego rodzaju usług tego typu. Podobno się całkiem nieźle sprawdza, podobno całkiem nieźle dostępny. No i ja się jeszcze nie zabrałem za jego konfigurację, za poustawienie sobie tych kont, ale muszę to zrobić, bo mi to jest akurat potrzebne. A podobno fajna aplikacja. Zoiper niestety, czyli taka no, najpopularniejsza aplikacja do tego na Macu, nie jest dostępny wcale. I to przez wcale rozumiem, nic VoiceOver absolutnie w tej aplikacji nie zdziała. Podobnie niestety, a to dziwne, mimo bo aplikacja jest natywna, zachowuje się Transmission, czyli klient torrentów. Tutaj wiem, że wersja konsolowa działa, nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne klienty. Ja szczerze mówiąc nie korzystałem, więc nie wiem.
1: Jest takie coś, kiedyś używałem, co się nazywa Folx przez X. To też w setupie jest, a też można osobno.
2: Okej. No Transmission jest darmowe, Transmission jest otwarte. Wiem, że da się przez przeglądarkę obsłużyć, wiem, że da się przez linię poleceń obsłużyć, wiem, że da się tak ustawić, że wrzucamy plik do folderu i program zrobi nam resztę, no ale to już jest opcja gdzieś tam dla technicznych, ale skoro jest coś, to dobrze też, że mówisz, bo no żyjemy gdzie żyjemy, sporo osób używa, jakby nie było, więc pojawiają się pytania czasami, no a czego?
1: Jeszcze jest WebTorrent, no to jest elektronowa aplikacja, ale też darmowa i też dostępne.
0: Ja myślę, że będziemy się zbliżać do końca.
3: Znaczy ja mam jeszcze parę aplikacji, jeśli mogę w sumie. A, tak, też sobie za przykładem i powiem tak, no to co dla mnie jest taką perełką, zwłaszcza gdzieś tam podczas zgłaszania błędów do Apple Accessibility, to jest Tłumacz DeepL i on jest na Maca dostępny ze strony producenta do dewelopera do ściągnięcia. Apka bardzo fajna, apka bardzo prosta. To, co może być jej atutem takim, że naprawdę to jest, że kiedy zaznaczymy sobie jakiś tekst do przetłumaczenia i wciśniemy sobie dwa razy Command C, to od razu nam się aplikacja otwiera, aplikacja nam wkleja tekst. Oryginalny aplikacja od razu nam tłumaczy ten tekst na język docelowy, który my chcemy. Mało tego, zamienić sobie te języki potem w trakcie też możemy w razie czego. Dwa pola edycyjne na krzyż. To co nie fajne, to przyciski nie są zaetykietowane w niej. Teraz już też nie pamiętam, który, gdzie i do czego, natomiast wiem, że sobie możemy też ten tekst odtwarzać i w oryginalnym języku i w tym docelowym. Syntaza nam ładnie czyta. Języków jest 26. Teraz może ich nie będę wymieniał. Natomiast i alternatywy tłumaczeń generalnie jakieś tam są. I w opcjach premium mamy też różne, możemy sobie definiować własne glosariusze jakieś, że formy grzecznościowe możemy sobie zdefiniować, żeby były tylko w danym języku, więc opcji jest dużo, tu by trzeba było chyba osobny gdzieś podcaścik mały zrobić na ten temat, jeśli już, natomiast aplikacja no bardzo mi się, no szczerze mówiąc kiedyś to trzeba gdzieś tam ani... No dobra, do Google'a sobie to gdzieś tam wklepać i tak dalej. Dodatek do NVDA miałem na Windowsie, to tutaj mi gdzieś brakowało czegoś takiego funkcjonalnego, szybkiego. A tutaj po prostu zaznaczam ten tekst Command-C, Command-C dwa razy. Robi się, co ma robić. Mało tego, jeśli jestem już sobie w tym programie, sobie go ręcznie odpalę, no mogę sobie w tekście... No po pierwsze mam tylko jedno pole tekstowe, nie? Jak nie mam żadnej treści, no bo niby gdzie miałby być drugi język, nie? Piszę sobie coś, i to mi się dynamicznie ładnie przekłada w tabem, tu akurat tabem polecam i shift tabem. W drugim języku, gdzieś tam docelowym to pole edycyjne jest, to się na bieżąco dynamicznie tłumaczy. Także apkę generalnie polecam. W wersji darmowej do 5000 znaków chyba. No, to tak powiem. Aha, i pliki też można nią otwierać, od razu tłumaczyć, od razu wychodzi wynik, plik wynikowy z tłumaczeniem, więc jakby to jest też dostępne. Co jeszcze? Generalnie zdania są podzielone na temat tej aplikacji, ale ja gdzieś tam sobie ją używam, subskrypcję na nią mam gdzieś tam. Zresztą w setupie dostępna. No, Clean My Mac, ja jej używam, bo gdzieś tam, jak mi się mocno gdzieś tam dysk zapcha czy coś, albo...
4: Ja też używam, tam jest dużo takich przydatnych narzędzi, bo to taka tytuł to mi się od razu kojarzy jakiś C-Cleaner, czy coś takiego, co po prostu by nam bardziej coś zaśmieciło system, czy spowolniło, a tam naprawdę można dużo fajnych rzeczy zrobić, bo można właśnie czyścić jakieś katalogi tymczasowe. Można zrobić coś w stylu Windy Resetter na Windowsie, czyli on nam skanuje cały dysk i po prostu pokazuje nam, co najwięcej miejsca zajmuje, i też to kasować. Można usuwać aplikacje i od razu czyścić jakieś komponenty, bo no tak jak na Windowsie, na Macu też jak usuniemy aplikację z Findera, bo tak to się oficjalnie robi, no to często jakieś rzeczy po tych aplikacjach zostają. Tak, to CleanMyMac nam to...
3: Zwłaszcza mam wrażenie, jeśli instalujemy nie wklejają, kopiuj wklej plik z aplikacją, tak jakby tylko ten z pakietu PKG, tudzież jak...
4: Instalatory, tak.
3: To, że to lubi zostawiać dużo rzeczy. No i co? No generalnie właśnie w CleanMyMacu te przyciski, które... Bo generalnie program bardzo dostępny. To, gdzie coś nie jest dostępne, nie zaetykietowane, to akurat jest mało istotne, myślę. W sensie przyciski, które nie są zaetykietowane, nie są jakoś bardzo istotne, więc mogą tak zostać. No i co? Też fajną, ja wiem, właśnie, taką ochronę antymalwareową, gdzieś troszkę jakby antywirusową, nie? Wydaje mi się, że... Bo on tam ten moduł swój ma, można tym przeskanować i...
4: Tak, tylko to nie działa cały czas, więc to nam systemu jakoś nie zabija.
3: Tak, niestety, nie działa cały czas w czasie rzeczywistym, to sobie trzeba gdzieś tam to robić. Natomiast no, opcja w sumie jest. No i co? No i taka typowa optymalizacja Maca, gdzieś tam zwalnianie pamięci RAM, coś tam tutaj, jakieś przyspieszanie, coś tam. Więc no, program jest dość duży, dość rozbudowany generalnie. Ja w sumie polecam, mimo dzisiaj różnych opinii.
4: Ja też.
3: Czasem z bardzo zróżnicowanych.
0: Też używałem i też tak, było ok generalnie. Chociaż ona czasami jak tam zacznie za bardzo, można się od niej uzależnić, w tym sensie, że jak raz się rozpocznie tym CleanMyMaciem, to potem jakoś szybko ten agent wychwytuje różne rzeczy i można się jakoś tak zapętlić, że tam trzeba uważać z nią.
4: Ja tam ręcznie sobie wybierałem, co
0: A to nie, no ja też to tam, robić i... oczywiście, no. Ale i sporo rzeczy tam usunąłem kiedyś.
3: Tak, no generalnie apka bardzo fajnie dostępna. No cóż, nie muszę mówić, że i Dropbox, i Google Drive, z Google'a, że to też bardzo się fajnie integruje z Finderem, że można i że się da, więc to...
2: OneDrive też, bo ja kiedyś go testowałem i nawet działał. Mhm. Jeszcze takich, bo mi tutaj teraz przyszło po przeglądaniu. Speedtest jest na M1 dostępny, ten taki iOS-owy od Uchli, znany nam i działa. Fajnie go mieć, bo zwłaszcza jak mamy jakieś spore problemy z internetem, to ta strona speedtestu to się czasami nie za bardzo chce nawet nam załadować.
3: Wersja fajnie... w Mac App Store też tak naprawdę jest, w sensie ta wiele, też mam, tylko na to się troszkę różni gdzieś tam designersko, gdzieś się, no jednak się gdzieś mocno różni, ale jest też od Ukli właśnie.
2: Jest polska aplikacja Pizza Hut, tak kompletnie innego, też oczywiście iOS-owa, ale jest i całkiem sensownie dostępna. Miałem okazję korzystać. I oczywiście jest aplikacja RS Games, jeżeli ktoś w gry lubi grać, którą to możemy pobrać z strony producenta. Nie ma aplikacji Quantum Playroom, ale to nie problem, bo wchodząc na stronę qcsalon.net mamy tam link Play, jeden z pierwszych linków, klikamy w niego, logujemy się.
3: Play Direct, czy Direct Play? Coś z Directem chyba.
4: Chyba po prostu play.
3: Chyba, że się zmieniło. Mhm. No i działa rzeczywiście skróty, bardzo pod warunkiem, że mamy oczywiście szybką nawigację wyłączoną gdzieś.
4: Tak, wszystkie skróty, które znamy z Windowsa, dźwięki mamy normalnie, no po prostu...
3: No tyle, działa. Że tam, gdzie Control na Windowsie, tutaj Command, no tak
2: analogicznie. Nie, Control F w Playroomie, wszystko jest, na przykład lista znajomych, to jest Control F, Control J, dołączanie i tak dalej.
3: A widzisz, bo mi to kiedyś przez chwilę działało z Commandem, a potem właśnie nie działało.
4: A może coś w kodzie, ale Control na pewno działa.
3: Aha, no tak, kontrol, no to sorry za wprowadzenie, ale...
2: I warto się zaprzyjaźnić w Playroomie ze skrótami poruszania się po historii, ponieważ jest taki problem, że jeżeli chcemy korzystać z tego pola tekstowego z historią, to nam się będzie przywieszać Safari, bo to pole jest po prostu po pewnym czasie tak ogromne, że VoiceOver nie za bardzo sobie z nim radzi. Jeżeli gramy dłużej, to nam się wypełnia to pole zawartością. No i niestety. Więc po prostu tymi skrótami tam już page down, page up, control page down, control page up się powinniśmy poruszać i wtedy to będzie działać sensownie. No ale Playroom jak najbardziej jest, jak najbardziej działa, zresztą na iOSie też, wersja webowa i na innych wielu platformach. No i Prime na przykład wideo też ma swoją aplikację, też całkiem dostępną, też takich telewizyjnych, Apple wiadomo TV, Apple Music się zepsuł ostatnio strasznie, tragicznie działa ta aplikacja z VoiceOverem, ciągle nie odpowiada, jest problem. Jest.
0: Ale na iPhone problem. Mówisz o Macu, bo na iPhone
2: o Macu. Jest... Tak, mówię tylko o Macu.
3: Ale mówisz o tej przebudowanej już, co to w tej najnowszej wersji? Aha, bo jeszcze
2: tak, właśnie o tej.
3: Na Macu. Aha.
2: Właśnie niestety o tej mówię i o ile...
3: A, bo ta poprzednia to działa bardzo, myślę, okej, była.
2: Tak, jest gorzej. O ile te standardowe kontrolki działają super, typu lista piosenek naszych lokalnych, bo to jest zwykła tabela, o tyle lista, o tyle jakby te sekcje związane z Apple Music, to jest dla VoiceOvera nadal widok sieci web. No nie. Gorzej niż Safari, zdecydowanie gorzej niż Safari.
4: Ja tylko powiem, że Spotify działa, no nie, bo to jest Elektron, no a nawet może nie do końca Elektron, ale no.
2: Właśnie, a ten nowy Spotify jest pięknie dostępny, teraz już chyba nawet jest Elektron, więc...
3: No to jeśli mówimy o aplikacjach i o takich powiedzmy typowo... No
0: to szkoda, tak trochę na odwrót, bo Spotify na iPhone'a się dla mnie popsuł, znaczy jakoś ja tam, nie mam takie coś, że mi pokrętło VoiceOvera się rozkalibrowuje i kiedyś mogłem tam nawigować po nagłówkach, a teraz, ale to w ogóle mam w iOSie tam problemy 15, jakoś nie lubię tego systemu za bardzo, ale to poza tematem, poza programem jakby.
2: Ja sobie nagłówki polecam przypisać i to i w Macu do albo Keyboard Commandera, albo do Trackpad Commandera i w iOSie do gestu, bo to się przydaje bardzo. Mhm. Żeby nie musieć pokrętła, żeby nie musieć szybkiej nawigacji, to ja na przykład sobie do Option H i Option Shift H przypisałem poprzedni następny na nagłówek.
3: Odnośnie jeszcze aplikacji, takich jak byliśmy przy Apple Music, Spotify'u, no to ja dodam Ether. Ether jest.
4: A propos Ethera, radia, no właśnie.
3: Ethera się da używać. Dostępny, no w sumie jest, mogłoby być
0: no
3: troszkę
0: jest,
3: lepiej.
0: Jest jakoś tam.
3: Gdzieś tam troszkę z responsywnością też, mogłoby trochę być lepiej. Znaczy używać się da, wyszukiwać stacji
4: nie
3: się
4: ma
3: da.
4: Regulacji głośności, to mnie najbardziej chyba drażni.
3: Chyba rzeczywiście nie ma. Ale
0: ja się
3: no
0: zawiodłem
3: to jest...
0: na przykład na aplikacji też to niby wiesz, Twitter, wiecie, twórcy Twitterifica, ta firma Icon, nie, tak dobrze mówię? Icon Software?
4: Tak, Twitter, Icon Factory.
0: Tak. Icon był taki jakiś odtwarzacz, oni zrobili płatne stacji radiowych. Jak to się...
4: Tak, Triode bodajże, to się nazywa tak.
0: To jest... Ja to kupiłem, jakoś nie byłem zachwycony.
4: No to na Macu jest bardzo takie zagmatwane. To jest dostępne, ale tam faktycznie
0: takie
4: no dziwny jest ten
0: mi
4: interes.
0: Mi brakuje, nie wiem czy to na Macu z M1 coś takiego jest, bo na iPhone ja używam takiej aplikacji płatnej do radia. Ja to kiedyś kupiłem Simple Radio.
4: Ja mogę sprawdzić.
0: Taka niemiecka aplikacja. Ale to zerknąć. Czy to jest na M1, to szczerze nie wiem.
4: Sprawdzę zaraz.
3: Ale i tak gorzej dostępna była, znaczy jest, ona chyba jeszcze jest, nie wiem, znaczy gdzieś tam też o niej czytałem i sobie ją pobrałem, jest sobie aplikacja Triode i ona Triode się pisze, ona jest taka, no...
0: No to o tym zdaniem. Mówiłem właśnie.
4: Tak, właśnie
3: o tym. Mówię.
0: To o tym właśnie.
3: Dobra, aha, bo sorry, bo też tu przeglądałem sobie jeszcze aplikację i tak troszeczkę wypadłem.
0: No jest, wiem, że na Macu jest pod M1, a chociaż nie wiem, czy to jest Elektron, czy to jest Catalyst, czy to jest z iPhone'a, ale nie, to jest chyba Catalyst. Instapaper ponoć dostępny i ponoć ok, ale w sumie nie wiem do końca, jak to jest. Na iPhone'a zawsze Instapaper był ok, chociaż teraz mi nie działa coś tam. Bo chyba coś tam na stronie z jakimś...
4: Jakiś Simple Radio jest, przepraszam, że ci przerwałem.
0: Super.
4: Zobaczę, kto to zrobił. Darmowe z płatnościami. Gdzie tu pisze, kto to zrobił? No, mniej więcej coś takiego widzę. Mhm.
3: Ja też powiem szczerze... Slima
4: Inc. Developer.
3: Ja powiem szczerze, cały czas do tych aplikacji piję, bo ich troszeczkę gdzieś jest, że ja sobie nie wyobrażam całego mojego studiowania bez, no bez FineReadera, bo powiem, że tylko FineReader jest taki problem, że on na Windowsie jest po polsku i wszystko jest fajnie. A na Macu niestety użytkownik, co się pierwsze z czym to jest, styka, to jest interfejs w języku obcym. Celowo nie mówię tu po angielsku. Dlaczego? Bo niektórzy mieli przypadki takie, gdzie się na grupach spotykałem Apple'owych, niekoniecznie na mojej, ale ogólnie na grupach Apple'owych, że aplikacja mi się uruchamiała po niemiecku. Ludzie języka nie znali i teraz ups, problem mamy, nie? I to jeszcze było przed czasami, gdy można było, no można teraz od pewnego momentu czasu w preferencjach systemowych zmieniać nie tylko język samego systemu, ale język, preferowane języki odnośnie aplikacji i samych aplikacji, języki z osobna i tak dalej dodawać, konfigurować to sobie można. No i to ewentualnie by wtedy było wyjście. I teraz chyba rzeczywiście działa to dobrze, że FineReader jest natomiast po angielsku. I on generalnie rzecz biorąc, ja mam wrażenie, że w FineReader 14 działa troszkę lepiej niż 15. To taki paradoks w sumie, bo też 15 kupiłem z myślą o M1 kiedyś tam i w ogóle. Natomiast no, apka nieraz tyłek ratowała i no... Akurat tej apce to jestem wdzięczny. Zwłaszcza, że ją można w Mac App Store normalnie po promocjach też kupić sobie za te 200 zł tam z hakiem, więc jakby to nie jest to, co KNFB za 400 nie tam. Co jeszcze? No generalnie przeglądarki internetowe, mam ich zainstalowanych sporo, ale używam tylko Safari, bo też nie wiem na ile, bo mnie przez chwilę wyrzuciło, jak Wojtek był, nie wiem, co zostało poruszone, a co nie. Ale generalnie, jeśli chodzi o ogólnie o aplikacje, no to że są, że większość z nich tak naprawdę to jest, no to są multiplatformowe, czyli na Maca, Windowsa dostępne i można używać.
4: I tak samo jak na Windowsie, warto mieć kilka tak. tych przeglądarek, bo czasami stron na jednej tak. nie zadziała, na drugiej zadziała. Tak. Niedawno musiałem coś, kartę usuwać w płatnościach Google. Na Safari mi VoiceOver widział przyciski, których na ekranie nie było z Firefoxem, na Macu wszystko, żeby nie Aha. było, to zadziałało.
3: O. Też
4: także,
3: ciekawe.
4: No, trzeba mieć kilka.
3: Ja miałem sytuację z przeglądarkami taką, że jest sobie taka niemiecka biblioteka online i ja z niej musiałem coś pewnego dnia zrobić. No i niestety, znaczy książek tekstowych sobie jako tako na Macu niestety na niej nie otworzę, bo tam jest program, którego Mac nie wspiera, jest problem, ale audiobooki czy jakieś filmy, generalnie treści audio czy wideo w Safari nie są obsługiwane i musiałem na przykład użyć Chroma na ten przykład, więc jakby, ale apki są, tym też się nie przerażać. To taki apel do przyszłych użytkowników, że jeśli tego to można aplikacji używać, tych, których się lubi konta, jeśli się ma porobione, czy to w Google Chrome,
4: tak,
3: czy w
4: Firefoxie. Tak, synchronizuje się wszystko.
3: Więc to się wszystko elegancko synchronizuje. To jest, Microsoft Edge też jest, więc jak ktoś lubi, to sobie może. Tak, o Firefoxie mówiłem. Generalnie, bo żeby też usystematyzować pewne rzeczy, bo ludzie o to często gęsto pytają. Tu było mówione między wierszami, ale myślę, żeby to też usystematyzować, że takie różnice w aplikacjach, jakie mamy na Windowsie, a jakie na Macu, że domyślnie natywnie Worda to my nie mamy Excela i PowerPointa Microsoft Office'u, ale aplikacje na Maca są do pobrania. Są chyba teraz coraz bardziej dostępne, ale z responsywnością to chyba jeszcze tak z wydajnością tak trochę nie do końca mam wrażenie. Nie wiem, czy potwierdzicie, czy nie. Natomiast do pobrania są i można z nimi pracować z plikami DOCX i plikami Excela i tak dalej. Ale to, co mamy, to jest Pages, to jest Keynote, to jest Numbers, czyli pakiet iWork, odpowiednik Microsoftu, Pages jak Word, Numbers jak Excel i Keynote jak PowerPoint. Tu problemów nie ma, tu kompatybilność tak naprawdę, znaczy inaczej, jeśli chcemy sobie zapisać jakiś plik, no to na pliku na przykład Wordowskim sobie nie popracujemy, bo gdy wciśnimy Command S, od razu nam wymusza zapisanie do Pagesa i wtedy i dopiero potem z Pagesa mamy taki projekt w Pagesie i dopiero musimy do Worda wyeksportować, to jest rzecz jedna. Druga rzecz jest taka, że pliki po prostu takie z Microsoft Office'a normalnie w Pages to sobie możemy otwierać, przeglądać je. Z tym problemu nie ma, ale z zapisem już trzeba najpierw do macierzystych programów Apple'a, tych, o których przedtem wspominałem, a potem do... A potem ewentualnie eksportować.
4: Tak, no problemy zaczynają się, jak chcemy współpracować z kimś, bo jak pracujemy dla siebie, czy nawet na studiach, czy coś, no to można też do PDF-a to wyeksportować, to się wtedy wydrukuje,
0: tak, jak powinno. To jest troszeczkę to, co mówiłem, nie? Gdzieś tam, że to jest coś innego, że kiedy używamy sobie Maca tak trochę dla siebie, albo hobbystycznie, albo programistycznie, albo jakoś
4: no,
0: tak...
4: No, jeśli ktoś nie potrzebuje Office'a w pracy.
0: Tak.
4: Microsoftowego konkretnie.
5: Z ciekawości, bo ja tu mam kolejne pytanie, ale z ciekawości, czy wy testowaliście może na przykład ten pakiet Microsoft Office przez przeglądarkę, albo jak w takiej pracy grupowej sprawdzają się dokumenty Google?
3: Ja zawsze polegałem, więc ja się zbytnio nie wypowiem, ale ja jakoś polegałem, jakoś nie umiałem się w tym odnaleźć po prostu, zwłaszcza tam, gdzie były tabele jakieś bardzo rozbudowane, jak ktoś w takiej formie sobie opracował arkusz, żeby coś zrobić. Jak było praca na czas na przykład i po pewnych formatowanych treściach, żeby skakać, coś zaznaczać, coś robić, no to generalnie w tych arkuszach jakoś polegałem. No to jest takie moje szybkie, krótkie doświadczenie na ten temat, w tym temacie. Nie wiem, co pozostali na ten temat, ale... Zarówno w Wordzie, w Office online...
2: Ale myślę, że warto by się faktycznie pobawić dokumentami Google, bo to może być ciekawa alternatywa dla Pagesów.
4: Może z tego, być co nawet czytałem bardziej... na zagranicznych stronach, nie wiem, czy to nie działa lepiej z Chrome'em, co by mnie wcale nie zdziwiło.
5: No, ja też, tak a propos Chroma, ja też miałem parę takich sytuacji, teraz już nie wymienię konkretnie jakich, ale gdzieś tam też miałem takie doświadczenia, że niektóre rzeczy działają paradoksalnie na macOSie lepiej z Chrome'em niż z Safari. Natomiast...
4: Czyli wracamy do punktu wyjścia.
5: Tak, wracamy do punktu wyjścia. Dokładnie. No i Firefoxa jeszcze też zawsze warto mieć, tym bardziej, że od paru wersji, to oni się tam dość mocno chwalą, że poprawili dostępność z VoiceOverem. A tymczasem mamy kolejne pytanie od Agi. Czy za pomocą VoiceOvera można etykietować niezaetykietowane przyciski tak jak na iPhone'ie?
3: O tak, VoiceOver ukośnik nam etykietuje. Otwiera nam się pole edycyjne, wpisujemy co tam chcemy, buch, return, w sensie enter i mamy zetykietowane.
5: Powiem o takiej jednej ważnej rzeczy, jak dla mnie. Mi ona się przydała przy jednej aplikacji, ale ona jest stosunkowo rzadko używana i mało rozpoznana, zwłaszcza, że NVDA czegoś takiego zdaje się, że nie ma. To JOS chyba ma taką funkcję. Mianowicie, że jeżeli mamy elementy z nagłówkami, czyli w przypadku VoiceOvera to będą zazwyczaj tabele, to możemy sobie zdefiniować, jak VoiceOver te tabele ma odczytywać. To znaczy, to wcale nie musi być tak, że on nam przeczyta w tej tabeli kolumny w takim porządku, w jakim my sobie życzymy. Możemy tam zmienić na przykład kolejność i zdaje się, że można też nawet część kolumn wyciszać. To tego akurat do końca nie pamiętam, ale na pewno można zmienić kolejność i to mi się raz przydało.
2: Czekaj, gdzie ty to robiłeś? Bo ja wiem o jednej takiej opcji, ale to jest przesunięcie fizyczne tych kolumn jakby po ekranie. I zastanawiam się, czy tobie o to chodzi, czy to jest coś innego.
5: To się jakoś z VoiceOverem robiło.
2: Bo to się robi tam w backslash chyba, tak, czy coś tak. takiego. I to przechodzi nam tam do nagłówków, ale to są fizyczne operacje na ekranie. To nie jest to, co JOS. Jeżeli o tym samym mówimy. Tam, jeżeli sobie kolumny przesuniemy, to my sobie te kolumny fizycznie ustawiamy w tabeli na ekranie, tak jak my sobie ją przesunęliśmy.
5: Całkiem możliwe, że tak jest. Ja już teraz tego nie pamiętam, bo to robiłem jakiś czas temu. Natomiast no ważne to jest o tyle, że czasem VoiceOver po prostu dość dużo rzeczywiście gada. I jeżeli mielibyśmy taką chęć, żeby gadał na przykład w innej kolejności i te rzeczy, które są nam zbędne, po prostu mówił jako na przykład ostatnie, co też może być przydatne, no to jest szansa coś takiego, żeby zrobić. I zdaje się, że ja to w ogóle wyczytałem właśnie w podręczniku do VoiceOvera, więc może...
2: No to chyba o tym samym mówimy.
5: Może tak,
2: to chyba o tym samym.
5: Wcale się nie zdziwię.
3: Tak. To jest chyba to, co było bodaj prezentowane, nie? Że ta zmiana kolejności odczytu, o tym mówimy, no właśnie. Że jakby to. Kolejna apka, która jest bardziej dostępna na Macu niż na Windowsie, to jest NordVPN i to aplikacja, aplikacja, która, bo ona w ogóle ma dwa widoki, bardziej uproszczony, wywoływany z paska statusu i tam mamy mniej rzeczy, ale bardziej gdzieś tam przydatnych, przy okazji mniej niezaetykietowanych przycisków. A w tym głównym oknie jakby aplikacji niestety przyciski są niezaetykietowane, dlatego co warto zrobić, to sobie w ustawieniach od razu z definicji włączyć, żeby program gdzieś tam sobie był zagnieżdżony na pasku statusu i tylko tak, bo ale dostępny jest, bardzo fajnie. Przede wszystkim to, że jest ta interakcja. My tam mamy tabelę, my tam od razu szybko robimy z tym, wybieramy kraj, z którym się chcemy połączyć, czy co my tam nie chcemy zrobić. I to nie jest tak porozwalane też jak na Windowsie. Tu nie ma gdzieś tej, że aż tak na tej nawigacji obiektowej gdzieś tak mocno trzeba używać i tak dalej, bo to się po prostu dużo lepiej da zrobić. Kolejna apka, która wygląda lepiej na Macu niż na Windowsie, to prezentowany swego czasu przez was pomocy Simple Note. O, to jest apka, która jest, ma widok, znaczy wygląd autentycznie makowy, włącznie z tym, że ma dostępną większą ilość języków, ale widok jest autentycznie ten cały wygląd makowy, więc nie w żadnym elektronie, nie w żadnym nic, tylko ten i w sumie mogę gdzieś tam polecić. Słownik wbrew pozorom rzecz głupy, taka niepozorna i w ogóle, ale akurat mi się bardzo na studiach przydawała. Teraz się troszkę mam wrażenie skiepściła, ale słownik, który ma słowników trochę, różnych Oxfordów, nie Oxfordów i różnych dziwnych innych, w tym Duden niemiecki, rozpoznawalny, najpopularniejszy i mi się on bardzo właśnie akurat na studiach przydawał, żeby szybko znaleźć definicję danego słowa, żeby jakieś synonimy, żeby coś... Apka słownika swego czasu mi się bardzo przydawała. I czy ja coś jeszcze mam takiego? No nie, jeśli chodzi o te zadania, te takie typowe produkcyjne rzeczy, to przede wszystkim gdzieś tam te natywne aplikacje. Nie rozglądam się za zewnętrznymi aplikacjami, gdzieś jakieś apki do kalendarza, do przypomnień, do notatek.
0: Nie, to ja dużo jeszcze można by mówić pewnie o różnych innych aplikacjach.
4: Bo jest Fantastical, jest bardzo dostępny ponoć, jeśli chodzi o kalendarze. Ludzie
0: tak, Fantastical i też ten do kontaktów, jak on się nazywa?
2: Card Hop. Tylko ja nie wiem w sumie, co ten Fantastical takiego ma. Jeśli miałem kiedyś gdzieś u kogoś chyba nim okazję bawić,
0: że wpisujesz ale... te jakby po angielsku te, że wydarzenie i wpisujesz tam on Tuesday coś tam on skrótowo i on ci to zamienia na określony dzień, godzinę i tak dalej.
4: Tam jest dużo jakichś zaawansowanych opcji, chyba jakoś też można bardziej zaawansowane powtarzanie sobie ustawić cykliczne, nie wiem, no...
3: To nie wiem, mi ten kalendarz...
0: Na zegarek, na
4: mi
0: wszystko.
4: Też akurat.
3: To w sumie starcza, kalendarz natywny, ale w ogóle a propos takich rzeczy, jeśli chodzi o wyciąganie informacji z różnych rzeczy, no to na Windowsie chyba czegoś takiego nie ma, na Macu i na iPhone'ie zresztą jest, czyli te różne łącza, prawda, że jeśli mamy numer telefonu, to jest łącze, jeśli mamy w piątek łącze o 19.35, łącze do 21.35, łącze, no to my sobie klikając w takie ten od razu możemy czy to do przypomnień ustawić, czy to do kalendarza, żeby nam o tej godzinie to zrobiło, że treść wydarzenia taka, tak od razu z automatu i to też bije na głowę. No to tak jak mówię z numerem telefonu, że my sobie jesteśmy w głupim mailu na głupiej stronie internetowej, mamy numer do jakiejś instytucji, od razu bach i możemy się połączyć i to jest bezcenne. W takiej produktywności, w takim rozumieniu produktywności.
2: No i też a propos kalendarza, to ja na przykład sobie cenię, ja mam ustawione Siri jako type to Siri, że ja wpisuję zamiast mówić i też mogę sobie wpisać remind me tomorrow at coś tam i wpisać co ja chcę mieć przypomniane, no i to przypomnienie zostanie dodane, nie musząc bawić się w chodzenie po okienkach.
0: Ja przepraszam, nie wiem, czy my będziemy się zbliżali do końca, czy jeszcze coś chcemy powiedzieć. Ja musiałbym się wymeldować i nie wiem, jeżeli by było dużo jakiejś aplikacji, albo byście chcieli jeszcze coś o czymś powiedzieć, o czymś takim istotnym, to ja bym się musiał pożegnać, no chyba, że kończymy. Nie wiem, przepraszam, że tak urywam. Też nie myślałem, że aż tak długo to ale no istotne rzeczy, tylko będę musiał już po prostu kończyć. No mówię, chyba, żebyście chcieli jakby sami dokończyć jeszcze i coś tam.
2: Chyba tyle.
3: Znaczy ja bym miał pewne rzeczy jeszcze na dosłownie nie wiem ile, 10 minut chyba. Ale też nie wiem jak wy na to przystaniecie, bo...
2: Myślę, że możemy.
3: Myślę, żeby też warto pewne rzeczy też podsumować gdzieś tam pewnymi przychodzimy.
4: Tak, ja jeszcze jedną tego rzecz do aplikacji to mi może minutę zajmie.
3: Ale też aplikacje właśnie jeszcze, sorry Piotrek, ci wchodzę w słowo.
4: Spoko.
3: Ale chciałbym doprecyzować jeszcze setup. Co to ten setup, bo no, bardzo krótko, bo my tu mówimy setup, a co to właściwie jest, nie? To jest no przysłowiowy jak Netflix czy inne serwisy streamingowe do, prawda, że my za jedną opłatą subskrypcyjną mamy dostęp do wielu aplikacji, które mamy wtedy z definicji no jakby darmowe pod jedną opłatą. To rzecz jedna. A druga, że my też możemy sobie te aplikacje, które są na iOS-a w obrębie setupa używać. Więc jakby mówiąc w skrócie setup, to taki troszkę Netflix jest, upraszczając.
4: No to jeśli aplikacje, to tak na koniec tylko powiem, jeśli chodzi właśnie o obróbkę audio, no to tak jak już mówiliśmy, te aplowskie Logic, GarageBand, aplikacje, które mają dużo wbudowane same w siebie dźwięków, więc instrumentów, jakby ktoś chciał zainteresować się czymś takim, one są bardzo dostępne. Sam Reaper, no to też. Chciałem tylko powiedzieć, że też te wiele produktów Native Instruments, to Complete Control, całe środowisko. Muszę powiedzieć, na Macu działa dużo lepiej niż na Windowsie. Ta synteza, którą ma ta wtyczka, która do nas mówi, jak ustawiamy coś na samej klawiaturze, jest dużo bardziej responsywna niż na Windowsie. To zauważyłem, miałem okazję porównać między jednym, drugim systemem. No także, tak jak mówiłem, jednak to audio na Macu no, jest bardziej responsywne. I to tyle.
0: No dobrze, no to chyba wszystko, bo pewnie jeszcze nie raz będziemy do Maców tak naprawdę wracali.
3: Trudno tak, ja bym tylko chciał zwrócić na to uwagę jeszcze, że jeśli dostajemy w ogóle taki sprzęt, to też o tym Mikołaj bardzo fajnie powiedziałeś w tym podcaście o konfiguracji, a żeby się tego autentycznie też nie bać, bo gdy my włączymy tego Maca i przez dłuższy czas nic nie zrobimy, albo zaczniemy sobie naciskać klawisze, to w pewnym momencie nas VoiceOver poinstruuje, jak go włączyć, to po pierwsze. Po drugie, podpowiedzi VoiceOvera myślę, że są jasne, że są klarowne i że sobie w sumie no, każdy z konfiguracją takiego Maca gdzieś tam poradzi. I warto ten samouczek przechodzić, o czym też była mowa. I tak naprawdę wtedy... Ja śmiem twierdzić, że szkolenie z obsługi macOS-a będzie potrzebne w dużo mniejszym stopniu niż bez tego samouczka, w sensie szkolenie z kimś innym, z jakimś szkoleniowcem. I co warto? No na pewno warto po pierwsze właśnie, tak jak też było powiedziane, poruszać się z tym voiceoverem w prawo i eksplorować sobie wszystko, co możliwe i słuchać tego voiceovera już, jak on podpowiada, co należy robić w danym momencie. No poza tym, żeby sobie w menu wejść, posprawdzać skróty generalnie, co do czego służy, zwłaszcza na sam początek w menu Findera, w menu Idź i tam, żeby się też troszeczkę, przede wszystkim testować, jeszcze raz testować skróty, na późniejszym etapie gdzieś tam sobie doczytywać w podręcznikach i też testować, to myślę, że... Zwyczajnie, że nie zginiecie generalnie z tym komputerem.
0: No i warto oczywiście to, co ludzie robią, pytać w komentarzach, na które raczej odpowiedzi, no głównie Maciej, twoje są. I dzięki tym komentarzom też można się sporo dowiedzieć, a też dzięki podcastom, które za kilka miesięcy, tak jak Mikołaj mówił i Piotr, na temat Maców, takich programów jak LaunchBar czy być może Audio Hijack się pojawią. Także zapraszamy do komentarzy. Ja i pozytywnych, i negatywnych, bo być może dla kogoś Mac nie jest. Wy raczej tak wszyscy pro Mac, ja tak trochę no trochę mniej pro, w sensie, że trochę bardziej byłem, może nie negatywnie, ale ostrożnie nastawiony do tego Maca, co starałem się jakby pokazać, dlaczego jednak ten Windows jest taki dla mnie lepszy niż VoiceOver, co nie znaczy, że gdzieś tam no nie kusi mnie dalej ten M1 i ten te maszyny wirtualne.
3: Odnośnie komentarzy. Odnośnie komentarzy, ja tylko mogę zapewnić, że kto jak kto, ale na pewno ja tam będę też śledził te komentarze i gdzieś tam też mnie będzie, w razie czego
4: też
3: pytajcie.
4: Też będę obserwować, więc wrzucę link do swojego GitHuba też z tym internet beeperem, jakby ktoś potrzebował.
3: Więc w razie czego w tych komentarzach rzeczywiście pytajcie, no ja, jak zostało stwierdzone, że zostało stwierdzone, mnie tam było pełno też w tym, więc jakby polecam
2: ja
3: ci.
2: Ja też taką refleksję myślę na koniec, że o ile, no ja Maca lubię, o ile Mac jest fajny, to trzeba przyznać, że Apple powoli zaczyna się w pewnych kwestiach doganiać. Bo ja pamiętam w roku 2009-2010 podcast rozmowy o Macach, zresztą Michała Kasperczaka, Michała Dziwisza i Roberta Hedzyga, który tu był, i no wielką nowością wtedy było trochę to, że no są komputery, które mówią do nas po wyjęciu z pudełka.
0: Tak. I że nie trzeba płacić za, i nie trzeba płacić 4000 za JOSa.
2: Dokładnie.
4: Tak.
2: Gdzie teraz no Windows 10 i 11 już do nas też mówi po wyjęciu z pudełka, już dostępny instalator Windowsa mamy, NVDA mamy, narrator, czyli w sumie nawet całkiem sensowny wbudowany w Windowsa Screen Reader też mamy.
0: Tak, i te narzędzia doganiają się. Okazuje, że VoiceOver tak naprawdę on w pewnym sensie stanął w miejscu. Bo, dlaczego?
4: Jest
0: oczywiście
4: stagnacja,
0: on się rozwija, nie? Ale to, co było
4: iOS-a
0: w 9-10 roku, to tam nie ma jakiegoś przełomu przez te 10 lat.
2: Mówią.
4: Ja ciągle czekam na rozpoznawanie ekranu na Macu.
2: Tak.
3: O tak.
2: Mówią mi dobre źródła, że ma się coś zmienić, kiedy i na ile.
3: Aha.
2: Zobaczymy.
3: Mówisz o rozpoznawaniu ekranu?
2: Nie, mówię o voiceoverze na Macu.
3: A, o voiceoverze.
2: Że podobno się coś dzieje, tylko my tego jeszcze nie widzimy, no ale to są źródła, które teoretycznie powinny coś wiedzieć, ale no, z naciskiem na teoretycznie powinny, tak? Że jakby nie biorę tego jako kompletną plotkę wyssaną z palca, raczej coś może w tym być, no pytanie ile i pytanie kiedy i czy My to też zobaczymy.
0: Ostatecznie, bo to też różnie potem może się okazać,
2: dokładnie,
0: że prototypy albo na przykład, że coś tam, znowu jakieś usługi w Stanach, znowu coś tam, więc...
3: I pytanie, czy to do nas przyjdzie, czy nie i w ogóle.
4: A czy z czegoś nie zrezygnują, tak? Bo były pogłoski, że miał być jakiś system do dodawania głosów do iOS-a, tak? No okazało się, że...
3: No było coś faktycznie dwa lata temu albo coś.
2: I dobrze. Ja ostatnio stwierdziłem, że dobrze. Po tym, jak ktoś napisał, że nie pamiętam już teraz, o co chodziło, ale coś powoduje, że akapela na Androida się potrafi tak wysypać, że akapela po prostu nie mówi i zostajemy ze screen readerem, który do nas nie mówi i
0: tak,
2: tyle.
0: Tak, trochę jak w Androidach, jak w, czy instalacjach na jakichś tam Samsungach czy na
2: no,
0: czymś.
2: No.
0: Ja myślę, że z Macami to jest też tak, że znaczy my to mówiliśmy dużo i pewnie będziemy jeszcze o tym gdzieś tam mówić. Kogo przekonaliśmy, tego nie przekonaliśmy. Znaczy, kogo przekonaliśmy, tego przekonaliśmy. Na pewno Maci są drogie i jeżeli ktoś nie jest, znaczy jeżeli ktoś jest pewny, że tego Maca chce, to oczywiście warto i nie ma o czym mówić. Ale jeżeli ktoś do końca nie jest pewny, to może się okazać niestety, że tego Maca kupi, poużywa i będzie go używał, bo będzie pewnie używał, ale wcale nie będzie aż tak zadowolony. To znaczy w sensie takim, że no jak ktoś nie używa tych audio hijacków wszystkich, nie potrzebuje jakichś aplikacji takich terminalowo-programistycznych, nie wiem, nie używa Siri, nie chce mu się z czegoś tam robić z GitHuba i tak dalej, i tak dalej. A potrzebuje właśnie tego Office'a, potrzebuje gdzieś tam dużo pracy webowej z przeglądarką, wiele kart, gdzie ten fokus, kursor musi się synchronizować, co na Macu między kartami jest z tym różnie. No to może się okazać, że ten Mac, o, synteza, niektórzy są bardzo wyczuleni, że nie chcą syntezy typu Zosia, Vocalizer. To są takie rzeczy, o których warto po prostu pamiętać, posłuchać sobie w tych podcastach
5: Mikołaja. Ja bym jeszcze dodał, Michale, taką jedną rzecz, to z własnego podwórka mogę powiedzieć. Kwestia tego, jeżeli ktoś ma bardzo specyficzne narzędzia pracy, jeżeli zajmuje się czymś, co po prostu no, ma takie, a nie inne narzędzia i niespecjalnie i ma jakąś szerszą możliwość ich zmiany. No niestety na przykład z mojego podwórka, z rynkiem oprogramowania na Maca, jeżeli chodzi o takie typowe zadania radiowe, jest bardzo słabo. Tam jest jakieś jedno oprogramowanie, natomiast no, o jego dostępności wiele powiedzieć nawet też nie można. Można się oczywiście posiłkować aplikacjami takimi typowo DJ-skimi, bo z kolei tu no, Mac bije na głowę wszystko tak naprawdę. Aplikacja
4: tak,
5: DJ. Aplikacja
4: tak.
5: DJ jest bardzo dobrą aplikacją i ja ją śmiało mogę polecić tym wszystkim, którzy akurat w ten sposób chcą wykorzystywać ten komputer. Natomiast no, takie typowe zastosowania radiowe mogą być tu problemem. Oczywiście też wszystko zależy od tego, jak kto chce z tego korzystać, bo znam radiowców, którzy korzystają z Maca i podejrzewam, że jeżeli byłaby na przykład taka sytuacja potrzeba robienia takiej audycji jak na przykład Tyflo Podcast, to by się dało, ale jeżeli już mowa tu o takiej audycji, w której bardzo dużo się dzieje, potrzebujemy informacji zwrotnej naprawdę w bardzo szybkim tempie, czyli to, co daje tak naprawdę pod Windowsem tylko jedno oprogramowanie Station Playlist doposażone w skrypty do NVDA bądź JOSa, no to tu mamy problem. I nad takimi rzeczami trzeba też mieć, trzeba je na względzie, no chyba, że zaakceptujemy to, że pracujemy na czymś innym, a jakby rozrywkę i całą resztę konsumujemy w inny sposób, czyli tutaj właśnie na Macu, bo tu spokojnie moim zdaniem się nada.
3: Jeśli chodzi o to, komu bym nie polecał, bo skoro o tym mowa, no na pewno tym wszystkim, którzy z trudem, w pocie czoła, nie wiem, zdobyli wiedzę na temat tego, jak ten Windows działa, nie wiem, boją się w ogóle ta nauka obsługi nie wchodzi do głowy i po prostu no, z trudem się nauczyli tego, jak komputer obsługiwać. Ja myślę, że to o tym warto powiedzieć, bo to jest jednak, są różnice. Są różnice w filozofii też działania w skrótach i klawiaturowych i tak dalej. Więc jak już się ktoś nauczył jednego i naprawdę miał duże z tym problemy, no to może lepiej, żeby się za Maca nie brał. To jest rzecz pierwsza. No chyba, że naprawdę znajdzie osobę, która gdzieś tam to będzie i cierpliwa i to potrafi, będzie go potrafiła w ten świat wprowadzić Maca. Druga kwestia to są, ja myślę w ogóle u nas szkoły i te realia w szkołach. Jeśli mowa o czy to dzieciakach w szkole podstawowej, czy to młodzieży w szkole średniej, że jeżeli nie czujemy się też na tyle, powiedzmy, pewni też z tym Maciem i na przykład na takiej informatyce jest wymagane, żeby zrobić to i to, a my nie do końca umiemy szukać rozwiązań, jak to zrobić na Macu i potem dać to w formie takiej zdatnej do użytku właśnie w PowerPoincie. Ja mówiłem, że to się da zrobić i tak dalej, ale jeśli ktoś się w tym nie czuje, no to nie wiem, czy bym w sumie polecał.
4: Ja jako przykład powiem, że ja swoją całą szkołę średnią to właśnie przejechałem na Macu.
3: Na Macu.
2: Mhm. Tutaj się z tobą o tyle nie zgodzę, że jeżeli chodzimy do szkoły masowej, to nieważne jakiego systemu będziemy używać, to my i tak, chcąc czy nie chcąc, musimy to zrobić, bo to, co oni tam pokazują myszką, to my i tak musimy zrobić na swój sposób i bardzo często znaleźć w ogóle jakieś inne oprogramowanie. Więc tutaj akurat czy Windows,
3: tak,
2: czy Mac...
3: Szkoła masowa.
2: To się...
0: No tak, tylko wiesz, na takim Windowsie, Windowsa używają wszyscy. Maca,
2: no tak.
0: To nie jest, to niby jest to, że to jest taki przyjazny system. On wcale nie
4: tak, ja sobie
5: jest... Tu dochodzimy, słuchajcie, do kolejnej rzeczy, mianowicie ilość użytkowników, ilość takiego jakby wsparcia. Bo jeżeli chodzi o społeczność Macową w Polsce, no to w porównaniu do Windowsa to jest zdecydowanie mniejsza, a niewidoma społeczność Macowa w Polsce w porównaniu do społeczności i widomych użytkowników komputerów, no to jest bardzo malutka. I teraz trzeba po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli trafimy na jakieś specyficzne problemy, no to angielski must have tak naprawdę. I
4: tak, no
5: bez
4: mamy
5: tego,
4: Apple Visa.
5: Bez tego się nie pójdzie dalej.
4: Tak, jest Apple Vision Fora. No mamy Apple Vision,
0: który też na tam, o tych Macach też nie wiadomo ile informacji. Znaczy oczywiście
2: jest są przewodniki,
4: tutorial. Jest forum, jak ktoś napisze na forum, to raczej ludzie odpisują. Ja akurat też to forum czasami sprawdzam i...
2: No i myślę, że jeszcze jedna kwestia, która właśnie myślę, że przemówi za Maciem. Ja to będę podkreślał. Mac działa jak działa, jednym lepiej, drugim gorzej, ale to jest system stabilny. Jak on dzisiaj działa nam tak, to my, jeżeli bardzo nam zależy, żeby jutro nam działał tak samo, nie robimy dzisiaj żadnej aktualizacji, to on nam jutro będzie działał tak samo. I nie ma co no, zepsuć, rozwalić, niechcący zwłaszcza macOS-a, to naprawdę nie wiem, czy się da, bo oczywiście wiadomo, że jak chcemy rozwalić, to wszystko rozwaliby. Ale no nawet jeżeli coś się temu macOS-owi stanie, nawet jeżeli, nie wiem, nam aktualizacja już na tyle źle pójdzie, że nam po prostu ucegli wszystko, co mi się szczerze mówiąc nie zdarzyło, no ale no powiedzmy, że no to teraz w przypadku tego M1 całe środowisko odzyskiwania, to wszystko jest dostępne, tam wszędzie mamy voiceovera, gdzie na Windowsie wejdziemy do, na przepraszam, komputerze, no takim typowym z Windowsem, wejdziemy do BIOS-u, chcemy coś tam zmienić, chcemy ustawić, żeby nam się system z pendrive'a uruchomił, no i nie ma tak naprawdę ani jednego modelu komputera PC, gdzie takie menu byłoby dostępne. I my musimy mieć osobę widzącą, co więcej, te menu są bardzo często w języku angielskim, więc musimy mieć osobę widzącą na jakoś gdzieś tam kumatą, która nam będzie w stanie to jakkolwiek przeczytać. Powiedzmy, co z tego, że mamy w rodzinie 70-80-letnią babcię, jak no to może nie wystarczyć. Gdzie z Maciem, no mamy tego voiceovera, nawet jeżeli musimy, nie wiem, przeinstalować ten system od zera, no to nam voiceover pomoże. Wsparcie Apple też tak. Ma większe pojęcie o tym wszystkim, bo no, sprzęty Apple to są sprzęty Apple i na nich działa i system Apple i tak dalej, niż wsparcie, powiedzmy, nie wiem, Della, który wie, jak działa laptop, wsparcie Microsoftu, który wie, jak działa Windows, ale już nie, jak działa laptop i tak dalej.
0: Więc... Tak sobie myślę w ogóle, że będzie trzeba kiedyś zrobić, to może jak kiedyś byś, Michał, zaprosił Mikołaja Rotnickiego albo kogoś podcast, jak wygląda Mac, a jak wygląda Windows, w sensie, jak osoba niewidoma ma tu tłumaczyć osobie widzącej coś tam jak zrobić na przykład, ale to już jakby osobna historia. Dobrze, no niestety tak urwie już i 4,5 godziny, jedna pewnie z dłuższych i miejmy nadzieję z no, ciekawszych audycji, szczególnie dla tych właśnie, którzy o te Maki pytają, a ludzie pytają o Maki i są nimi zainteresowani i na pewno do tematyki komputerów Apple, poszczególnych aplikacji będziemy wracać. Dziękuję bardzo. Audycję realizował, a może to na końcu. Gościliśmy Mikołaja Hołysza, Piotra Machacza i Macieja Walczaka, który podzielili się z nami dużą swoją wiedzą i doświadczeniem, jeżeli chodzi o komputery Apple. Dziękuję bardzo.
4: Też dziękuję.
6: Dzięki wielkie.
0: Audycję realizował Michał Dziwisz, mówił Michał Kasperczak i niedługo będzie ona oczywiście dostępna na stronie tyflopodcast.net.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Dzień dobry, witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie przygotowanego przeze mnie podcastu. Dzisiaj, jako że na samym początku prezentowania podcastów kulinarnych przygotowałam roladę śląską, przyszła pora na kluski śląskie. Oczywiście nie muszą być one podawane tylko i wyłącznie w komplecie z roladką. Mogą być także podawane z różnego rodzaju sosami mięsnymi, grzybowymi, warzywnymi. Myślę, że są bardzo proste w przygotowaniu, a na dodatek mogą być też jakby pomysłem na to, jak wykorzystać ziemniaki, które nam zostały ugotowane z obiadu. Dlatego że jak za chwileczkę Państwo usłyszą, wystarczy do ugotowanych ziemniaków przeciśniętych przez prasę lub przemielonych w maszynce dodać mąkę ziemniaczaną i to już jest właściwie cała filozofia. Oczywiście gotując ziemniaki należy je posolić. Jeśli chodzi o składniki, to na kilogram ziemniaków daje 25 deka mąki. Teraz akurat będę robiła z 1,5 kg i w związku z tym no gdzieś tam około tych 37 dekagramów tej mąki ziemniaczanej muszę dać. I też gotując ziemniaki na kilogram gotowanych ziemniaków daję łyżeczkę soli, na 1,5 daję 1,5. No tak powiedzmy łyżeczkę i ciut, dlatego że nie

ziemniaków i mąki można oszacować. Mianowicie, jeśli po przeciśnięciu czy tam przemieleniu ziemniaki przełożymy do miski, należy wyrównać tak, żeby była gładka powierzchnia, po czym nożykiem odciąć 1/4 całości, taką ćwiartkę wyciąć po prostu z tej ziemniaczanej masy, odłożyć ją na bok na ciasto i to puste miejsce, które pozostanie, ta 1/4, wypełniamy do równości z brzegami tej powierzchni ziemniaczanej mąką ziemniaczaną. Dobra, nie ma co już tutaj jakby zanadto się rozwodzić. Ziemniaki są obrane, ugotowane, przestudzone. Teraz przejdę do etapu przyciskania ich przez prasę, dodawania mąki i formowania klusek. Taka porcja z kilograma ziemniaków powinna wystarczyć na drugie danie dla 3 osób. Nie ma znaczenia to, jak kroimy ziemniaki do gotowania, bo oczywiście one będą później przerobione na maś. Oczywiście musimy uważać, żeby nie napełniać prasy tak bardzo, żeby górą mogły nam wylecieć jakieś takie nieprzyciśnięte kawałki, dlatego że po prostu później będziemy mieć w kluskach grudki. Tak kontrolnie przed dosypaniem mąki całe to ciasto przegniatam, tą masę ziemniaczaną. No bo oczywiście nie jestem w stanie wzrokiem skontrolować, czy gdzieś jakaś grudka mi się nie przesmyknęła, więc muszę to zrobić palcami. Można sobie już, przyciskając przez prasę, ponieważ trwa to krótko, nastawić wodę w garnku, żeby się zagotowała. Garnek powinien być dosyć głęboki, dlatego że te kluski powinny mieć miejsce do zagotowania, wystarczającą ilość wody i też wystarczającą ilość wody na to, żeby pozwoliła im wypłynąć. Dlatego że ja oczywiście podam czas od momentu, jak dajemy kluski do wrzątku, powinno upłynąć gdzieś około 2 minut. Natomiast też oczywiście jakoś musimy to sprawdzić. Osoba widząca spojrzy i widzi, czy kluski wypłynęły, czy nie. A my dołem łyżki tej cedzakowej po prostu opuszczamy go na powierzchnię wody w garnku delikatnie i sprawdzamy jakby na dotyk, czy po tej powierzchni, czy kluski pływają, tak? Więc wtedy wiemy, że są gotowe. Od momentu ponownego zagotowania się czekamy jeszcze jakieś 2 minuty, żeby po prostu można było wyjąć, a nie rozgotować. Ziemniaki przeciśnięte. Tak jak mówiłam, trwa to krótko, bardzo szybko się przeciska. Oczyszczę sobie w tej chwili od spodu prasę. Woda tutaj już mi się gotuje i to dość gwałtownie, więc zdejmę pokrywę i lekko skręcę płomień, żeby się nie gotowała aż tak bardzo. Tak jak mówiłam, teraz całą tą masę ziemniaczaną jeszcze przegniotę raz i odważę sobie zaraz mąkę. I teraz, ponieważ mąka ziemniaczana ma też skłonność do takiego zbijania się w takie grudy, ja już po przysypaniu delikatnie sobie widelcem tak jakby przetrząsam, co później ułatwi mi rozmieszanie mąki z ciastem na jednolitą konsystencję. Zdecydowanie łatwiej jest rozmieszać samą mąkę, jeśli się nam jakoś tak pozbijała w grudki, niż później musieć się rozmieszać z ciastem. I teraz już właśnie będę dosypywała mąkę do ziemniaków. Można wsypać sobie na dwie części. Pierwszą część wstępnie wymieszać z ziemniakami i delikatnie dosypywać drugą, bo może się na przykład okazać, że mamy wyjątkowo suche ziemniaki i one jakby całej tej mąki nam nie przyjmą. To ciasto będzie zbyt suche. Później trudno będzie je wyrobić na takie ciasto, które byłoby na tyle plastyczne, że damy radę po prostu z niego utoczyć te kluski. Teraz jeszcze jedna kwestia. Jeśli przesypiemy, no tak się zdarzy, tak? Wsypiemy za dużo tej mąki, przez nieuwagę. Można takie ciasto uratować na kilka sposobów. Pomysłów na to jest kilka. Można dodać śmietanę.

0: trochę takiej do sosów i zup. Oczywiście trzeba dodawać ostrożnie, żeby tego ciasta znowu nadmiernie nie rozmoczyć. Można dodać żółtko z jajka. Można też dodać odrobinę wody mineralnej, ale tak jak mówię, należy to robić ostrożnie. Lepiej jest po prostu, tak jak mówię, wsypywać porcjami mąkę i za każdym razem sprawdzać, wyrabiając ciasto, czy już wystarczająca ilość jest. No po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakiego rodzaju mamy ziemniaki, tak? Czasami widać, że ziemniaki są takie bardzo suche, więc wtedy tym bardziej jakby zalecam ostrożność. No natomiast w tych proporcjach, o jakich ja mówię, że na pół kilograma powinno tak przychodzić z 12,5 dekagramów mąki, to ciasto generalnie powinno wyjść, nie powinno być ani zbyt mączne, ani zbyt kleiste. Ciasto powinno być plastyczne. Bez problemu powinno się formować właśnie w takie kulki na kluski. Ale też nie powinno się nam kleić do rąk, dlatego że po prostu jak będzie się kleić, no to trudno będzie nam te kulki robić. Jeśli mamy, robimy na raz bardzo dużo ciasta, warto sobie podzielić na przykład na porcje dwie i robić w dwóch naczyniach osobno, żeby po prostu prawidłowo to ciasto wyrobić, bo jak jest go za dużo, to też nie mamy takiej kontroli, czy ono już ma całe, jednolitą konsystencję i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakaś wielka filozofia, ja tak obszernie i szczegółowo o tym opowiadam. Dla kogoś, kto będzie to robił po raz pierwszy, to będą przydatne informacje. Natomiast za którymś kolejnym razem, no to już będzie kwestia po prostu niemalże odruchowa, tak? Możemy sobie oczywiście, wyrabiając ciasto, jeśli chcemy sprawdzić, czy ono już jest takie, powiedzmy sobie, wystarczające, możemy sobie próbnie taką kulkę po prostu uturlać w rękach i wtedy będziemy wiedzieli, czy to już jest dość mąki i dość wyrabiania. Jeśli ciasto się nam nie klei do rąk, bez problemu można z niego taką kulkę ukleić i nie czujemy przede wszystkim żadnych grud mąki ani niczego w środku ziemniaka, to wtedy wiadomo, że przyszła już pora na toczenie klusek. Kluski w momencie toczenia możemy sobie odkładać na talerzyk, który bardzo lekko można podsypać sobie mąką, żeby się nie przyklejały, ale nie powinny, z dobrze wyrobionego ciasta nie powinny się przyklejać kluski ani do rąk, ani do talerza, bo też tej mąki nie może być za mało. Mąka ziemniaczana jest tym takim spoiwem, które po prostu sprawia, że to wyrobione ciasto, kiedy wrzucimy w formie klusek, ono się nam po prostu nie rozgotuje. Ja nie jestem w stanie zagwarantować, że oczywiście każdemu od razu po pierwszej próbie te kluski wyjdą, ale naprawdę jest to, zrobienie tych klusek jest rzeczą tak prostą, że myślę, że no jedno niepowodzenie, max dwa, to jest całe ryzyko, jakie może się przy tym przytrafić i naprawdę nawet osoba początkująca w kuchni bez większego problemu powinna sobie z tym poradzić. Oczywiście po tym, że ciasto jest zbyt suche, to poznajemy, że po prostu ciasto się nam rozpada w rękach, odchodzą nam kawałki. To powinna być taka zwarta masa, jak plastelina, tylko oczywiście o wiele mniejsza. Robię takie troszeczkę większe niż włoski orzech. Robię idealną kulkę, po czym spłaszczam ją lekko i naciskam palcem z wierzchu, żeby miała tak zwaną dziurkę na sos. Lepiej, żeby kluski były wszystkie mniej więcej podobnego rozmiaru, dlatego że też jednakowo się nam wygotują. Wygląda to też estetyczniej. Możemy oczywiście też, jeśli zostanie nam tych klusek już ugotowanych, kilka czy tam kilkanaście sztuk, możemy je sobie po prostu zamrozić na następny dzień, do obiadu, czy tam do jakiegoś sosu mięsnego, czy zwyczajnie do ciepłego posiłku. Tylko oczywiście muszą być uprzednio ugotowane. Kluski turlamy sobie delikatnie, tak żeby się nam nie porozpadały w trakcie samego toczenia. Ja tutaj, żeby też nie przedłużać jakoś podcastu, zrobię około 15-16 sztuk. Warto sobie powolutku zawsze te kluseczki robić, tak żeby nie zmarnować ani, że tak powiem, materiału na nie, ani czasu poświęconego na ich przygotowanie. Dobrze. Ja sobie zaraz kluski wrzucę do garnka, tylko opuszczę ręce. Tak, woda się wypłynie. I wrzucam kluski do gotującej wody. Teraz odczekam chwilę, aż wypłyną na wierzch. Będę to oczywiście sprawdzała, tak jak mówiłam, łyżką cezakową i później maksymalnie 2 minuty na to, żeby się pogotowały. Trzeba tutaj jakby starannie doglądać ich, ponieważ one wypływają bardzo szybko. To jest, no oczywiście zależy od tego, jakie mamy ziemniaki, wodę, to znaczy jakie mamy ziemniaki, mąkę, więc no i na ile mocno gotowała się nam woda w momencie, kiedy wrzucaliśmy, więc nie da się tego jakoś określić czasem, ale tak jak mówię, spokojnie, kiedy położymy łyżkę cezakową na powierzchni wody w garnku, można będzie wyczuć to, że kluski już wypłynęły. To jest też gdzieś taki czas, średnio powiedziawszy, nie wiem, z 2-3 minuty do ich wypłynięcia. Teraz moje kluski już wypłynęły, więc ustawię sobie na 2 minuty czas i po 2 minutach zasygnalizuje mi zegar, że pora już kluski będzie wyjmować. Oczywiście na koniec przypomnę Państwu, że do zrobienia klusek potrzebujemy, jeśli robimy ilość klusek na kilogram ziemniaków, to około 25 dekagramów mąki ziemniaczanej. No i oczywiście sól najpierw do ugotowania ziemniaków, do osolenia, a następnie sól też do wsypania do wody. Tak jak mówię, zagniatamy ciasto, sprawdzamy, czy nie ma grud. Ciasto ma być plastyczne, nie kleić się do rąk. Wrzucamy do wody łyżeczką cezakową, przykładając na powierzchnię, sprawdzamy, czy kluski wypływają. Od tego momentu powinno upłynąć około 2 minut i kluski powinny być gotowe do wyjęcia. Życzę Państwu owocnych prób i smacznego. I dziękuję za wysłuchanie kolejnego przygotowanego przeze mnie podcastu. Jeśli oczywiście będą Państwo mieli jakieś pytania, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. I oczywiście można się też kontaktować ze mną przez komunikator Skype. Mój nick to Luftilka. Myślę, że w kwestii klusek to tyle, że nie będą Państwo mieli najmniejszych problemów z ich przygotowaniem. Minęły 2 minuty, więc przystępuję do wyjmowania. Możemy sobie oczywiście sprawdzić, wyjmując jedną kluskę i przekrawając ją w połuszek, żeby widelcem sprawdzić, czy w środku też jest wygotowana mąka na początku, jeśli nabierają Państwo dopiero doświadczenia. Ale tak jak mówię, po tym czasie powinno już być wszystko w porządku, kluski powinny być miękkie, ani nie powinny mieć żadnych grud i nieugotowanej mąki w środku, ani też nie powinny się rozpadać. Jeśli nie mają Państwo pewności co do tego, ile klusek Państwo wrzucili, ile wyjęli, można liczyć i wyjmować, licząc później w trakcie wyjmowania. Można też po prostu odcedzić do szlaka i w tym momencie wszystko powinno być jak należy. Ja tutaj gotującą się wodę zostawię sobie jeszcze na pozostałą część klusek. A na razie dziękuję już Państwu. Zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowanych przeze mnie podcastów. I do usłyszenia. Kłaniam się, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19, tu Tyflo Radio. Nie wiem jak u was, drodzy słuchacze, natomiast u mnie osobiście za oknem pada straszny deszcz. Aż sąd go słyszę, mam nadzieję, że wy go za późno nie słyszycie. Podobnie jest ponoć we Wrocławiu, pewnie w wielu innych miejscach Polski. Ale
3: i w Krakowie
2: są takie
3: też
2: miejsca i nawet w Europie. O, to dobrze wiedzieć, to w takim razie Kraków też dziś deszczowy. No, są takie miejsca na szczęście nawet i w Europie, gdzie tych stopni jest troszeczkę więcej i pogoda też trochę lepsza. I takim miejscem jest na przykład hiszpańska Malaga w Andaluzji, o której dziś porozmawiamy, a nawet nie tyle, a raczej też o Maladze, ale głównie o tym, gdzie w Maladze i nie tylko w Maladze można by zamieszkać na czas pobytów turystycznych, czasem też długoterminowych, ale raczej głównie turystycznych. Była już mowa tu o couchsurfingu gdzieś z rok temu, czy z rok temu? Tak, chyba z rok temu. No i też wiadomo jak działają hotele, różnego rodzaju serwisy do rezerwacji. Pokazywaliśmy tu kiedyś TripAdvisora, który takie różne oferty potrafi nam znaleźć i to w całkiem niezłej cenie. No ale czy jest coś pomiędzy? Czy jest coś takiego, co jest trochę jak couchsurfing, czyli jesteśmy w kontakcie bezpośrednim z osobą, która danym obiektem zarządza i jest może troszkę tańsze, a nie jest też hotelem, nie jest też wielką sieciówką hotelową, gdzie mamy do dyspozycji recepcjonistę, duży obszar, w którym się jakoś gubimy i w zasadzie takie beztwarzowe korporacje. Ale żeby to miejsce, w którym mieszkamy, miało też pewne udogodnienia, pewien standard i pewną prywatność, że nie musimy cały czas, tak jak w przypadku couchsurfingu, trzymać się tych naszych gospodarzy. No i takim miejscem jest właśnie Airbnb. Airbnb, czyli inicjatywa, która pozwala na wynajmowanie mieszkań, prywatnych mieszkań ludzi, czy to specjalnie przeznaczonych na turystykę, czy też takich no poniekąd zamieszkałych przez tych ludzi, czasami wypożyczanych na cele turystyczne. I my możemy w takich mieszkaniach też zamieszkać. Nie będę o tym opowiadał oczywiście sam, ja jeszcze nigdy z takich usług nie korzystałem, ale są dzisiaj ze mną w studiu goście, którzy już z takich usług korzystali. Witamy Kamilę Przygodę i Jacka Piotrowskiego, witajcie.
3: Dzień dobry.
4: Dobry wieczór.
2: I ja właśnie, i Kamilu i Jacku byliście na wakacjach właśnie, gdzie mieszkaliście w domku wynajętym przez Airbnb. I za chwileczkę
3: mieszkanie
2: nam tutaj troszeczkę... To było mieszkanie? Tak.
3: Tak, aha, to było mieszkanie.
2: No. Mhm. Więc za chwilkę nam opowiecie o tym, jakie były wasze relacje z gospodarzami, czy w ogóle jako osoby niewidome polecacie taki styl wypoczynku, czy jest to rzeczywiście dobra alternatywa dla hoteli, hosteli i różnego rodzaju innych obiektów bardziej komercyjnych. Ja tylko wspomnę dla formalności, ja nazywam się Paweł Masarczyk, za konsoletą jest też Michał Dziwisz, który dzisiaj nie tylko obsługuje audycję, ale też się włączy po jakimś czasie. Witaj Michale.
5: Dzień dobry wieczór.
2: Tak, my z Michałem będziemy później troszeczkę bardziej aktywni. Będziemy demonstrować, jak wygląda interfejs aplikacji Airbnb, ale pierwsza część należy głównie do naszych gości, którzy nam opowiedzą o takich aspektach typowo technicznych, jeśli chodzi o samą organizację takiego wyjazdu i o jego przebieg. I wspomnę też, że możecie do nas dzwonić i jest aktywna nasza linia telefoniczna pod numerem 123 834 835. Jeżeli macie jakieś pytania do naszych gości, czy później do nas odnośnie aplikacji, no i też do gości, bo goście nas tu będą oczywiście też wspierać w kwestii aplikacji. My na przykład nie zapłacimy dzisiaj za nocleg, a oni mogą już nam powiedzieć o tym, jak aplikacja zachowuje się potem. No i jeżeli mielibyście jakieś pytania, to dzwońcie, zapraszamy. No więc właśnie, Airbnb, skąd się wziął taki pomysł u was, żeby akurat w ten sposób wynająć sobie nocleg? Żeby nie hostele, nie też jakiś booking, nie couchsurfing. Skąd pomysł, że akurat Airbnb i jakaś inspiracja z innych blogów podróżniczych, czy znajomi opowiadali, czy sami gdzieś się dowiedzieliście o tej inicjatywie?
4: To
2: może Kamilo, możesz zacząć.
3: Na początku był pomysł, żeby, znaczy w ogóle bardzo chcieliśmy jechać do Hiszpanii i zawsze pojawiały się jakieś przeszkody, a to, że znajomi nie mogą, a to, że nie w tym terminie, a to co z psami, ponieważ poruszamy się przy pomocy psów przewodników, więc szukaliśmy jakiejś alternatywy dla hotelu, ponieważ też chcieliśmy mieszkać w takim miejscu, gdzie byłoby bardzo dużo Hiszpanów, a wiadomo, że gdybyśmy zamieszkali w jakimś hotelu, byłoby dużo obcokrajowców, a my chcieliśmy po prostu, szczególnie ja, chciałam mówić po hiszpańsku, ponieważ trochę znam ten język i zależało mi na tym, żeby porozumiewać się przede wszystkim z Hiszpanami. Szukaliśmy jakiegoś miejsca, gdzie moglibyśmy zamieszkać, gdzie ktoś chciałby przyjąć dwójkę niewidomych i dwa psy przewodniki, ponieważ na początku mieliśmy jechać z dwoma psami, potem te plany się pozmieniały i na początku myśleliśmy o couchsurfingu, że będziemy przez jakiś czas mieszkać u jednej osoby, potem przenosić się do innej osoby, ale stwierdziliśmy, że z tym jest, szczególnie z dwoma psami i z naszymi rzeczami, jest po prostu za dużo problemów. I przyjechały do nas kiedyś koleżanki i mówią, ale słuchajcie, bo jest coś takiego, istnieje coś takiego jak Airbnb, my byłyśmy w Barcelonie i może poszukajcie sobie właśnie tam miejsca, wynajmiecie sobie, nie wiem, jakiś pokój albo mieszkanie. Ja ściągnęłam sobie aplikację, zobaczyłam, że ta aplikacja, a i jeszcze oczywiście miejsce, gdzie chcielibyśmy jechać. No to oczywiście tam, gdzie jest ciepło. Jacek stwierdził, że chce jechać nad morze, żeby było ciepło, żeby można było poleżeć na piaseczku, na plaży, żeby było przyjemnie, żeby nie padało przede wszystkim i chcieliśmy jechać. To był styczeń, kiedy taki pomysł się nam wykluł w głowie, więc stwierdziliśmy, że najlepiej po prostu jechać we wrześniu, bo już, no i doszliśmy do wniosku, że Malaga będzie bardzo dobrym miejscem. Po pierwsze dlatego, że jest lotnisko i nie trzeba się nigdzie przesiadać, tylko lądujemy w Maladze. No i już jesteśmy, tak? Po drugie jest morze, jest piasek, jest ciepło. No i stąd się wziął pomysł na Malagę.
2: Okej, więc od znajomych się dowiedzieliście i aplikację pobraliście, rozpoczął się research, tak zwany sprawdzanie domków. No i właśnie, na co zwracaliście uwagę, szukając takiego domku? Co było dla was ważne i co polecilibyście innym słuchaczom, którzy też nie widzą, którzy też chcieliby się wybrać taką podróż? No pewnie jakieś centralne położenie, a nawet jeśli nie centralne, to z w miarę dobrym dostępem do komunikacji miejskiej, żeby móc w miarę szybko dostać się w kluczowe miejsca w mieście.
3: Znaczy zależało nam przede wszystkim, żeby ktoś nie bał się osób niewidomych i od razu, jak szukałam miejsca i pisałam do właścicieli mieszkań, to informowałam, że jesteśmy dwójką osób niewidomych, niezależnych i też mamy dwa psy, z którymi chcielibyśmy przyjechać. Też zależało nam, żeby to było mieszkanie, które jest dobrze położone, to znaczy nie gdzieś na obrzeżach, gdzie ciężko jest się dostać do centrum, ale w takim miejscu, gdzie mielibyśmy blisko do plaży, mielibyśmy jakiś autobus, byłoby blisko z lotniska, bo też myśleliśmy na początku, że będziemy sami jechać z lotniska, potem się, jak już zapłaciliśmy za pobyt, za pokój, no to okazało się, że trafiliśmy na bardzo dobrą, taką miłą osobę, która zaproponowała nas, że po prostu przyjedzie po nas na lotnisko, więc tutaj odpadł problem, jak się dostać z lotniska do mieszkania. No i napisałam, znalazłam, wytypowałam sobie kilka mieszkań i napisałam do właścicieli. I odpowiedzi były różne. Znaczy, o dziwo, nikt nam nie odpisał, że nie chce nam przyjąć, bo boi się osób niewidomych, czy pisał, jak my sobie poradzimy, tylko zazwyczaj chodziło o psy. To znaczy, ktoś nam odpisał, że ma agresywnego psa i jakby no, nie może przyjąć kogoś z innym psem, bo to się po prostu nie sprawdzi. Ktoś inny nam odpisał, że niestety nie przyjmuje osób ze zwierzętami, ponieważ ma alergię. No i tym sposobem tak naprawdę zostały nam dwie osoby. Jedna osoba w Maladze, a druga osoba odpisała z Sewilli, bo tam jakby tę miejscowość też braliśmy pod uwagę. I zaczęła się korespondencja. Dopytywaliśmy o wszystko, napisaliśmy, że właśnie jesteśmy dwoma osobami niewidomymi, z dwoma psami przewodnikami i czy no, moglibyśmy wynająć pokój. Okazało się, że tak, że jak najbardziej właścicielka mieszkania odpisała nam, że nigdy po pierwsze nie miała osób niewidomych u siebie, ale też nigdy nie przyjmowała osób ze zwierzętami. ale nie ma nic przeciwko temu. Bardzo lubi psy, więc z radością nas ugości. Zaczęliśmy wypytywać, jak mieszkanie jest położone. Okazało się, że jest bardzo blisko autobus, metro, że z lotniska do tego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, jest w zasadzie, już w tej chwili nie pamiętam, chyba 20 minut pociągiem.
4: 6 stacji,
3: tak. Więc jakieś 20 minut pociągiem. Okazało się, że w zasadzie to mieszkanie spełnia wszystkie nasze oczekiwania, a już później, tuż przed samym wyjazdem, kiedy się okazało, że zabieramy tylko jednego psa, moje psy zostają w domu, znaczy w ogóle właścicielka nam zaproponowała, żeby nam było wygodniej, ona podeśle nam link do innego pokoju, 4-osobowego, tak żeby nam i naszym psom dwóm było wygodniej. Później, kiedy okazało się, że zabieramy tylko jednego psa, zaproponowała nam, że odda nam po prostu swoją własną sypialnię z prywatną łazienką, gdzie moglibyśmy zamieszkać. I nam to, tak, jeszcze z tarasem, także nam to bardzo, bardzo odpowiadało. I to, co mnie ujęło przede wszystkim, myślę, że ważna jest komunikacja z właścicielem. To znaczy, kiedy widać, że właścicielowi zależy na tym, odpowiada na wszystkie zapytania, jakby jest w stanie się wszystko wyjaśnić. Właścicielka mieszkania zapytała nas, czy będziemy potrzebowali jakiejś pomocy, czy potrzebujemy jakichś specjalnych udogodnień jako osoby niewidome. Więc ja napisałam, że no pierwszego dnia potrzebowalibyśmy po prostu, żeby nam pokazała po pierwsze mieszkanie, po drugie najbliższą okolicę, jakieś sklepy, jak dojść na plażę. Nie wiem, okazało się, że mamy bardzo blisko Lidla, bo dało się sprawdzić też okolice. Zresztą właścicielka nam napisała, że właśnie mamy Lidla, mamy Mercadony, niedaleko taki hiszpański supermarket, Intersol, więc no, można było zrobić zakupy. I też potem, jak już wylądowaliśmy na miejscu, okazało się, że jest bardzo dużo chińskich takich małych marketów, które są otwarte też w niedzielę, bo w ogóle markety w Hiszpanii w niedzielę są zamknięte, ale okazało się, że te chińskie markety są otwarte też w niedzielę. Także zobaczyliśmy, że właścicielka jest jak najbardziej otwarta, odpowiada na wszystkie nasze pytania i była bardzo dobra komunikacja. I to nas chyba tak naprawdę najbardziej ujęło i to, że miejsce jest bardzo dobrze położone.
4: Widzieli bardzo dobre komentarze. Mhm.
3: A i właśnie tutaj Jacek, ponieważ to ja zajmowałam się przede wszystkim szukaniem miejsca i ja sprawdzałam tę aplikację, to też sprawdzałam wszystkie komentarze i w aplikacji fajne jest to, że nawet jeżeli powiedzmy czegoś nie rozumie, można komentarze czy też opinie przetłumaczyć. I ta właścicielka, z którą się tak dobrze nam pisało, miała same pozytywne komentarze. Trochę się baliśmy na początku, jak koleżanka nam powiedziała właśnie, że istnieje taka aplikacja Airbnb, to na początku baliśmy się, że po prostu trafimy do jakiegoś miejsca, gdzie będzie brudno. Baliśmy się, że no jakby rzeczywistość będzie trochę inna niż opisy, ale okazało się, że no po przeczytaniu komentarzy jakoś tak się uspokoiliśmy, że rzeczywiście tyle osób chyba jednak sprawdziło to miejsce i tą osobę, więc zdecydowaliśmy się na wynajęcie tego pokoju.
2: No właśnie, bo myślę, że warto wspomnieć też o tym, że to, co już powiedzieliście, nawiązuje do takiej jednej prawdy. W Airbnb mamy do czynienia z ludźmi prywatnymi. To już nie są firmy, które profesjonalnie zajmują się podnajmem nieruchomości pod turystykę. To są po prostu ludzie. Każdy z nas może teoretycznie w tej chwili zostać gospodarzem Airbnb, jeżeli ma na to możliwości mieszkaniowe. W aplikacji jest taka możliwość gospodarzem zostać, więc teoretycznie każdy z nas mógłby być takim gospodarzem. I w tym momencie...
4: Można tak w skrócie powiedzieć, że Airbnb pośredniczy pomiędzy turystami, gośćmi a gospodarzami. To jest właśnie genialny sposób na to, żeby odnaleźć kogoś, kto by nam pasował.
3: Dlatego chyba ważne jest dla osób niewidomych, żeby wynajmować miejsce, które jest sprawdzone przez innych, bo koleżanki, które właśnie były w Barcelonie i które nam powiedziały o takim sposobie wynajmowania mieszkań, stwierdziły, że dopóki nie pojechał do Barcelony, to wszystko wyglądało bardzo dobrze, a później okazało się, że mieszkanie po prostu było brudne, no i że takie towarzystwo nie za ciekawe, więc no tak jak mówię, na początku się trochę baliśmy, ale tych komentarzy w przypadku właścicielki mieszkania, gdzie pokój wynajęliśmy, było naprawdę bardzo, bardzo dużo i też Polacy byli w tym mieszkaniu, też komentowali, także no wydawało nam się, że jednak będzie dobrze.
2: Mhm. Czyli warto patrzeć na opinię, podtrzymywać kontakt z właścicielem i to w każdej możliwej kwestii. Nie można się bać zadawać pytań, bo po to ci właściciele też są, żeby na nie odpowiadać i ta komunikacja jest tam rzeczywiście kluczowa i ważna. No i przede wszystkim zaznaczyć gdzieś w jednej z pierwszych wiadomości, że jesteśmy osobami niewidomymi, bo wtedy też po pierwsze można wykluczyć różne jakieś niespodzianki, że ktoś zostanie, nie wiem, zaskoczony nagle i w jakiś sposób go to wytrąci z równowagi, a z drugiej strony kto wie, może po prostu otrzymamy garść jakichś cennych informacji, zaproponowana nam zostanie pomoc i nasze wakacje będą o tyle przyjemniejsze, że ktoś nam pomoże część tych rzeczy, które opanować musimy, opanować po prostu. Pokaże jakieś drogi, poleci jakieś ciekawe miejsca.
3: Mhm. Ja myślę, że mniejszy problem w Hiszpanii jest z osobami niewidomymi, większy problem jest z psami, chociaż my będąc w Maladze doświadczyliśmy tego, że Andaluzyjczycy bardzo, bardzo lubią psy i tam naprawdę tych psów jest wszędzie pełno. Są zakazy, żeby nie wprowadzać psów do marketów, ale na przykład nie ma problemu z wejściem z psem gdzieś do restauracji i tam wieczorami naprawdę spotyka się mnóstwo osób ze swoimi psami.
4: Tak, żeby powiedzieć jeszcze, że jak się idzie z psem w uprzęży, to jest on od razu rozpoznawalny i wchodzi się w miejsca, gdzie jest olbrzymi napis zakaz wprowadzania psów i nikt nic nie mówi, bo od razu rozpoznaje psa przewodnika, psa asystującego. Problem był jedynie taki, że to było mieszkanie w dużej starej kamienicy, w starej dzielnicy, gdzie nie było trawników i no, mój pies musiał się nauczyć załatwiania na chodnik, a my sprzątania po psie.
3: I to nas zaskoczyło, było kilka takich rzeczy, które nas zaskoczyły, ponieważ my mieszkamy w Nowej Hucie, gdzie jest dużo jednak terenów zielonych i my wychodząc z bloków w zasadzie wszędzie mamy trawniki. Tam, żeby znaleźć, w tej dzielnicy, w której mieszkaliśmy, żeby znaleźć trawnik, to naprawdę trzeba się było nachodzić.
4: Potem się okazało, że dwie przecznice w drugą stronę był bardzo fajny trawnik, gdzie żeśmy już chodzili. Ja to tak już na marginesie.
2: O. I to też właścicielka wam o tym powiedziała, tak?
3: Znaczy, chyba wydaje mi się, że trawnik znaleźliśmy jakoś przypadkiem. Tak, tak.
2: Aha.
3: Jakby część rzeczy odkrywaliśmy samych, a część rzeczy na początku pytaliśmy, a jak nie udało nam się czegoś tam znaleźć, odkryć, bo szczerze mówiąc, wszystko zależy, jak się taką podróż traktuje. My potraktowaliśmy to jako po prostu przygodę, jako wyjazd taki rozpoznawczy. Czy damy radę jako osoby niewidome w obcym kraju się odnaleźć przy pomocy też osób widzących. No niestety, moim zdaniem, zupełnie będąc osobą niewidomą, bez pomocy osób widzących też lądując w obcym mieście, no nie da się tego zrobić. Trzeba zasięgnąć jakichś tam informacji jednak. No ale jak się ma pod ręką właśnie taką osobę, która pokazuje, idźcie, słuchajcie, idźcie tam, bo trzy przecznice dalej jest plaża. I z tym też wiąże się taka śmieszna historia, że posługiwaliśmy się nawigacją. No i pytaliśmy właścicielki mieszkania, jak dojść do plaży. I ona mówi, słuchajcie, to jest bardzo blisko, trzy przecznice, musicie wyjść tutaj, idźcie i już będziecie na plaży. No i my szliśmy, okazało się, że
4: pytaliśmy
3: w ogóle jesteśmy...
4: Pytaliśmy się ludzi po drodze.
3: Tak, okazało się, że jesteśmy przy jakimś moście i sobie myślimy, kurczę, to miało być jakoś strasznie blisko, po czym się okazywało, że my w ogóle przez nawigację szliśmy jakąś okrężną drogą, a w rzeczywistości później właścicielka mieszkania po prostu poszła z nami i naprawdę 15 minut z mieszkania na plażę.
2: O, No to też, dlatego warto też zasięgać rady osób miejscowych i Airbnb jest właśnie świetną do tego okazją, żeby być w kontakcie od razu już na początek, na start, mieć osobę miejscową, która nas z takimi rzeczami zaznajomi. No w hotelu pewnie informacje na temat plaży byśmy jeszcze otrzymali, ale już jakieś powiedzmy na przykład ciekawe restauracje czy atrakcje, no nikt nie ma na to po prostu czasu, a wręcz nawet bywa czasami zakaz reklamowania konkurencji, więc recepcjoniści czy obsługa hotelowa nie może nam doradzić na przykład jakiejś dobrej restauracji, która nie jest restauracją hotelową, a może jest tańsza.
3: Tak. To jest bardzo istotne, właśnie, ponieważ miejscowi, ja tylko powiem, że miejscowi zazwyczaj wiedzą, gdzie jest dobre jedzenie, gdzie jest tanie jedzenie, gdzie można zjeść dużą porcję za niewielkie pieniądze. I rzeczywiście właścicielka mieszkania wybrała się z nami i pokazała nam kilka takich miejsc, które się naprawdę świetnie sprawdziły. Już potem chodziliśmy tam ciągle i też w zasadzie już pod koniec też takie śmieszne historie, że będąc osobą niewidomą, człowiek dowiaduje się o czymś, o jakimś miejscu pod koniec pobytu. I tak odkryliśmy restaurację z hiszpańskim jedzeniem, ponieważ bardzo narzekaliśmy, że w zasadzie są same miejsca, gdzie można zjeść fast foody, to znaczy mnóstwo pizzerii, hamburgerów i tak dalej, a no pojechaliśmy tam też, żeby jeść hiszpańskie potrawy. I okazało się, że właśnie kilka dni przed wyjazdem odkryliśmy dzięki właścicielce hiszpańską restaurację, gdzie chodziło dużo miejscowych i gdzie było naprawdę pyszne jedzenie. Ja akurat gazpacho uwielbiam.
2: O. A propos jeszcze pieniędzy, właśnie, to może ty, Jacku, nam teraz powiesz, jeżeli też uczestniczyłeś aktywnie w samych poszukiwaniach konkretnego miejsca. Jeśli chodzi o ceny, gdyby porównywać ceny właśnie lokali w Airbnb i powiedzmy takich hosteli, hoteli typowo turystycznych, rzeczywiście można odczuć tą różnicę cenową na korzyść Airbnb. Ja mam takie wrażenie, że to się już powoli wyrównuje niestety i nie są to, są to oczywiście na przykład za pieniądze, za które można by spędzić noc w hostelu, można dostać o wiele większą przestrzeń w domu mieszkalnym, może nawet z większą ilością jakichś udogodnień, natomiast gdzieś te ceny powoli się wyrównują. No i na przykład poniżej 100 zł, gdzie no tak się zaczynają też hotele budżetowe, jest powiedzmy ciężko zajść.
4: Okej, okay, ale gdybyśmy sobie wynajęli pokój w hostelu, no to warunki mogłyby być różne. Często w hostelach są wieloosobowe pomieszczenia i ciężko byłoby nam liczyć na jakąś taką konkretną pomoc. Musielibyśmy sobie jeszcze bardziej sami radzić. No, myśmy płacili w okolicach 90 zł za dobę od osoby. To jest taka kwota, gdzie w Krakowie ciężko byłoby chyba znaleźć jakieś miejsce w jakimś hotelu czy hoteliku, pensjonacie. Trudno stwierdzić, sam nie szukałem w Krakowie. No ale nad morzem korzystałem nieraz w kwotach między powiedzmy 50 a 80 zł, więc nie jest to jakaś straszna cena. Cenę tak naprawdę robi przelot i koszty wyżywienia.
2: No tak, to rzeczywiście pewnie jest tam większa część tej ceny. Natomiast to nie są jedyne opłaty, jakie ponosimy rezerwując nocleg w Airbnb, prawda? Jeżeli chodzi ta kwota za noc, która jest zadeklarowana, to jeszcze nie wszystko. Jest tam jeszcze, tak. są koszty serwisowe.
3: I musimy jeszcze do tego dodać opłatę za sprzątanie.
4: Tak, a oprócz tego jeszcze...
2: To też chyba zależy od obszaru, bo chyba im większe mieszkanie, tym większa ta opłata, zdaje się. Bo są potem wynajmowane firmy przez właścicieli, które tam sprzątają.
4: I jeszcze ponosimy koszt około 10% marży dla Airbnb, która pobiera tą marżę, no ale w zamian za to gospodarz ma
3: jest
4: pewność.
3: Zweryfikowany. Tak,
4: jest zweryfikowany.
3: Obie strony są zweryfikowane.
4: Tak, obie strony są zweryfikowane i też jest taka kwestia, że jeśli ktoś zamówi sobie jakiś konkretny termin, no to gospodarz nie zostanie na lodzie i vice versa.
2: No tak, jedną rzeczą są opłaty serwisowe, które zapewniają nam jakąś, powiedzmy, jakieś bezpieczeństwo też i nam, bo dzięki temu, że transakcja jest nawiązana przez Airbnb i Airbnb w tym pośredniczy, mamy na przykład w ciągu 24 godzin od przybycia, bo dopiero po 24 godzinach od naszego przybycia gospodarz otrzymuje pieniądze na konto, mamy możliwość zainterweniowania, jeżeli coś nam nie odpowiada, jeżeli mamy jakiś problem z gospodarzem, nie możemy się w jakiejś kwestii kluczowej dogadać, gospodarz jest niesympatyczny albo mieszkanie nie bardzo zgadza się z tym, co było prezentowane w ogłoszeniu, Airbnb może w naszym imieniu wystąpić o jakąś częściową refundację tych kosztów, względnie w jakiś inny sposób wyrównanie krzywdy, jaką ponieśliśmy jako osoby wynajmujące. Więc gdzieś to bezpieczeństwo mamy poniekąd przynajmniej zapewnione. Natomiast są też sposoby i gdzieś w internecie można się doszukać informacji o tym, jak to ludzie obchodzą te różne zabezpieczenia, że się umawiają gdzieś poza Airbnb, że w sumie to płacą za jedną noc, a resztę to się umawiają prywatnie. Wtedy też można ponoć czasami targować się o troszkę niższą cenę za noc.
3: I są przypadki,
2: gdzie ktoś nawet pisał, że to... O, no, ja dzisiaj też się dopiero doczytałem gdzieś.
3: Akurat nie wiedzieliśmy o tym, że się można targować. Jakoś, szczerze mówiąc, wydawało nam się, że cena jest ustalona i nic z tym nie można zrobić. Ale myślę, że to jest tak, że jak już spodobało nam się udanego gospodarza, no to wiadomo, że potem jak idziemy któryś raz, to sytuacja wygląda trochę inaczej. Myślę, że ważne jest to, żeby powiedzieć o tym, że do 7 dni przed przyjazdem, jeżeli rezygnujemy z danego miejsca, otrzymujemy zwrot 50% wpłaconej kwoty, natomiast jeżeli to już jest, wkraczamy w te 7 dni, które mamy do przyjazdu, niestety nie otrzymujemy żadnego zwrotu.
2: I to jest chyba najbardziej rygorystyczna wersja, jeśli chodzi o anulowanie pobytu, bo też się doczytałem, że ponoć są takie miejsca, one oczywiście są gdzieś niżej gwiazdkowane, tak naprawdę im lepszy standard, im bardziej gospodarzowi zależy, tym bardziej rygorystyczne są jest ta polityka. Natomiast są też takie miejsca na Airbnb, gdzie można nawet anulować, to się tam nazywa jakaś delikatna polityka, czy jakoś tak, dzień przed przybyciem. Potem jest średnia, jakaś taka umiarkowana, to jest 5 dni i chyba ta najbardziej rygorystyczna, to w waszym przypadku było, to jest właśnie to 7. Więc są też te miejsca różne, ale to jest właśnie coś, na co warto zwrócić uwagę, na jakich zasadach działa anulowanie noclegu u danego właściciela. Warto to wiedzieć, bo potem możemy wpaść w jakieś kłopoty, gdy nagle nam się zmienią plany. No i też warto dostosować to, czego szukamy, do naszego stylu życia. Jeżeli z jakichś przyczyn będziemy musieli odwołać pobyt jakoś krótkoterminowo, to warto się rozejrzeć za mieszkaniem, które tą politykę prowadzi raczej taką bardziej pobłażliwą względem turystów.
3: Znaczy ja w ogóle uważam, że aplikacja jest bardzo przyjazna. Ja mam iPhone'a, więc mam aplikację na iOS-ie i kiedy testowałam ją w styczniu, to po pierwsze ona bardzo fajnie działała, po drugie można było już na wstępie zaznaczyć sobie pewne kryteria, czyli wybrać tych gospodarzy, którzy chcą przyjąć swoich gości ze zwierzętami i tak dalej. I tam właściciele zaznaczają sobie, że na przykład przyjmują dzieci, nie przyjmują dzieci i tak dalej. I to już zawęża nam kryteria, ale czasami nawet jak gospodarze piszą, że na przykład, że nie wiem, nie przyjmują zwierząt, to można do nich napisać, bo to wszystko chyba zależy od sytuacji.
2: No, myślę, że tak. I myślę, że to jest najpiękniejsze w Airbnb, że to nie jest tak, jak mówiliśmy już, to nie jest hotel, to nie jest firma, która ma jakąś tam, powiedzmy, bezwzględną politykę, bezwzględny zespół pracowników, który tylko odpowiada na pytania, albo i nie, bo różnie bywa, ale jest to właściciel, osoba, która to wszystko samodzielnie prowadzi, zarządza i ustala zasady. I możemy tak naprawdę w wielu kwestiach się dogadać, bo w końcu wszyscy jesteśmy ludźmi. Natomiast też warto właśnie zwrócić uwagę, że w tych ogłoszeniach jest często bardzo dużo informacji. Od razu możemy się dowiedzieć, jakich udogodnień możemy się spodziewać. Czy na przykład jest Wi-Fi, czy jest wyposażona już łazienka, czy są szampony i różne inne kosmetyki i tak dalej. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Więc tych informacji jest całkiem sporo. Też można po zdjęciach, aczkolwiek my tego nie sprawdzimy, zorientować się mniej więcej, czy jest to mieszkanie specjalnie wynajęte pod turystykę i tam z reguły nikt oprócz użytkowników Airbnb nie mieszka. Czy jest to mieszkanie, z którego wyprowadzi się właściciel w dniu, w którym przyjedziemy? I rzeczywiście będzie wyglądało jak zamieszkane. Czytałem historię właśnie o podróżnikach, którzy mieszkali na przykład w pokoju dziecięcym, spali w pokoju dziecięcym właścicieli, na co dzień mieli widok jakichś zabawek, książeczek kolorowych i tak dalej. Myśleliście o tym, szukając mieszkania? Jacku, czy wybieraliście jakieś mieszkania pod tym kątem, czy w ogóle nie miało to dla was znaczenia?
4: Ja miałem chwileczkę problemy techniczne, także ja za momencik się włączę, bo coś mi się tu podziało.
2: Dobrze, to możemy Kamili przekazać pytanie, nie ma problemu. Miało to dla was znaczenie? Czy mieszkanie będzie zamieszkane, czy raczej oddane do użytku pod turystykę, stricte?
3: Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Nie pamiętam o tym, żebyśmy myśleli nad tym, żeby ktoś tam był. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale myślę, że nie miało to dla nas większego znaczenia. Tak się ułożyło po prostu, że zamieszkaliśmy w mieszkaniu, w którym też mieszka właścicielka, która wyprowadziła się ze swojej własnej sypialni, przeprowadziła się gdzieś do jakiegoś innego pokoju, żeby nam było wygodniej, żeby nam udostępnić no, swój pokój, swoją drogą naprawdę bardzo wygodny, ale rzeczywiście było tak, że część szafy była opróżniona specjalnie dla nas, żebyśmy mogli sobie tam ułożyć rzeczy, natomiast w drugiej części były ubrania właścicielki, też jakieś tam naklejone na wewnętrznej, na drzwiach po wewnętrznej stronie plan lekcji jej syna, także no rzeczywiście tak było. I też było tak, jak mówisz, że pewne informacje można było sprawdzić od razu, jeszcze przed zapłaceniem pieniędzy, to znaczy czego możemy się spodziewać po przyjeździe na miejscu, jakich udogodnień, na przykład, że jest parking, albo tu akurat chyba nie było informacji, że jest Wi-Fi, chociaż ja tego już nie pamiętam, ale też tuż przed przyjazdem właścicielka nagrała mi się na WhatsApp, i też gadałyśmy po prostu na WhatsAppie o różnych rzeczach, też pytałam, jaka jest temperatura i czy pada, także wydaje mi się, że no jest to bardzo istotne, żeby ta osoba była komunikatywna. Też mieszkały oprócz właścicielki, były chyba dwa pokoje, które wynajmowała innym turystom, innym gościom. Wiem, że przyjechał później ktoś z Chin i chyba, nie wiem, jakiś... Być może Belg, być może Holender, trudno mi w tej chwili powiedzieć, już nie pamiętam.
4: Czy za naszego pobytu się te osoby zmieniały, bo była też był jakiś mężczyzna czarnoskóry, były dziewczyny
3: z Argentyny.
4: Ale tam jeszcze może akurat jest teraz moment, żeby powiedzieć, jak to mieszkanie wyglądało. Wchodziło się z korytarza na trzecim piętrze, który de facto jest czwartym, bo jedno piętro jest takim piętrem. Oni nie mają piwnic, tylko tam są takie ich schowki.
3: Nie, oni mają piwnice na parterze po prostu. Nie mają właśnie pod ziemią, tylko na parterze.
4: Czyli trzecie piętro jest de facto czwartym. Wchodziło się, wychodziliśmy z windy, skręcaliśmy w lewo, dochodziliśmy do drzwi i tu uwaga, nie ma klamki w drzwiach. Ponieważ po środku drzwi jest gałka, za którą się ciągnie, drzwi są zatrzaskowe. Więc albo trzeba zadzwonić, albo zapukać, albo myśmy mieli swój własny klucz. Wkładamy klucz, przekręcamy, otwieramy drzwi i...
2: Tak, tak.
4: Nie wchodzimy do przedpokoju, jak u nas na ogół, tylko bezpośrednio od razu do salonu, z którego w lewo szło się do kuchni, albo lekko w lewo na wprost tam do pozostałych pokoi i łazienki. Albo w prawo był ciąg okien, z których żeśmy szli do jakby wyjścia na balkon, z którego żeśmy wchodzili do swojego pokoju. I nieraz się tak zdarzało, że przychodziliśmy na przykład koło 12, bo byliśmy gdzieś na jakiejś kolacji, jeszcze gdzieś żeśmy chodzili sobie, albo ja przychodziłem z psem i nasza gospodyni siedziała sobie ze swoim chłopakiem i z synem. Oni sobie oglądali telewizję. Siedzieli sobie, a mały bawił się klockami na podłodze. I ja wchodząc przez te drzwi, no nie miałem pojęcia oczywiście, że mały się tam bawi, więc ona mówi, o, one minute, czy tam uno momento, bo ona tam z tym angielskim to trochę na bakier, więcej rozumiała niż mówiła. I pozgarniała mi szybko klocki spod nóg, także mogłem dojść do swojego pokoju i żadnego problemu
5: w ogóle nie było. Tam taka w ogóle ciekawostka jest, bardzo interesujące rozwiązanie, że większość okien nie była otwierana tak jak u nas, że się otwiera do środka mieszkania, tylko była przesuwna. Także naciskało się przycisk, wkładało się rękę w takie zagłębienie w framudze i po prostu się przesuwało na szynach w jedną stronę. No i ja oczywiście oglądałem, na czym to polega. Świetne rozwiązanie, bo ma się dużo powietrza, a nie można się w nic uderzyć. I zatrzasnąłem to okno. I teraz myślę, jak to otworzyć. Oczywiście klamki żadnych nie ma. Wtedy myślę, no to chyba coś tu narobiłem. No i wyszła jakaś dziewczyna z Argentyny, która mówiła oczywiście płynnie po hiszpańsku, no bo normalne, jak to w Argentynie. Natomiast mówiła troszeczkę po angielsku. I ja mówię do niej, I'm sorry, I have a little problem. I pokazuje jej, że nie mogę otworzyć, I can't open the window. Ona mówi, że to nie jest żaden problem. Wzięła moją rękę, pokazała mi, że nad tym zagłębieniem jest przycisk, który trzeba nacisnąć i odsunąć. Więc tam nie było żadnych problemów. Mieliśmy wspólną kuchnię, dostaliśmy dwie półeczki w lodówce, jedną taką większą półkę w szafce na swoje różne produkty. Można było korzystać z pralki. W ogóle zero żadnego stresu.
2: Czyli jakie części w sumie tego domu dzieliliście z właścicielami i z innymi podróżnymi? To były
3: salon,
2: kuchnia, łazienka?
3: Salon,
2: to było tego.
3: Nie. Kuchnię mieliśmy, czy łazienkę mieliśmy jakby prywatną, natomiast dzieliliśmy salon i kuchnię.
5: Tak, natomiast gdybyśmy nie dostali tego pokoju jej, to dzielilibyśmy również łazienkę.
3: Łazienkę.
2: Okej, bo to tak jakby blok mieszkalny i na innych piętrach też byli podróżni, czy tam mieszkali normalnie mieszkańcy tego bloku, tacy stali?
5: Tak, starzy mieszkańcy,
2: tu
5: różni
2: cały blok
5: osoby.
2: Był pod Airbnb? A.
3: Nie. Naprzeciwko mieszkała prywatne. Para starszych osób, które też, znaczy w ogóle trzeba powiedzieć, że Hiszpanie to jest bardzo otwarty, bardzo otwarci ludzie i ja chcę podkreślić jedną rzecz, że przez te 2 tygodnie pobytu tam nie miałam takiego wrażenia, jak czasami się ma w Polsce, że ktoś się na mnie patrzy, bo jestem osobą niewidomą, że jak wchodzę do restauracji, to wzbudzam zainteresowanie. Tam w ogóle niczego takiego nie było. Jakby nikt nie robił problemu z tego, że jesteśmy osobami niewidomymi i nikt nie dziwił się, że nasz pies wchodzi do restauracji czy do muzeum. Mało tego, tam nikt przez te 2 tygodnie do Kodiego nie wyciągnął z dorosłych osób, bo z dziećmi jest trochę inaczej, ale z dorosłych osób nie wyciągnął ręki do Kodiego. I to było, tam jest naprawdę bardzo duża świadomość, jeżeli chodzi o psy przewodniki.
5: Ale w ogóle nawet tam była jeżeli taka sytuacja, że wchodzimy sobie do klatki schodowej, jesteśmy przy windzie, otwierają się za nami drzwi do klatki schodowej, słyszymy starsze, bardzo starsze głosy, które tam dwie osoby z trudem po tych schodach wchodzą. No to naturalną rzeczą, że skoro żeśmy tą windę zamówili, ona już przyjechała, otworzyliśmy drzwi i zrobiliśmy miejsce, żeby ci starsi ludzie mogli sobie do windy wejść i pojechać pierwsi, że oni nie.
3: Nie, oni trzymali dla nas windę i wejdźcie. Jakby naprawdę tam jest dużo mniej chyba takiej spiny, że się tak kolokwialnie wyrażę, jest dużo więcej luzu i też obsługa w sklepach jest, wydaje mi się, że ma mniejsze takie spięcie w stosunku do klientów.
2: Ale te osoby, które tam mieszkały, to byli rzeczywiście już tacy stali mieszkańcy tego bloku, którzy po prostu tam mieli swoje mieszkania. Nie była to turystyka taka typowa, w sensie nie był cały blok obstawiony użytkownikami Airbnb.
3: Nie. Z tego, od razu po przyjeździe dostaliśmy klucz do drzwi wejściowych do klatki schodowej i klucz do drzwi.
2: Aha. No, to też bardzo miłe. No i właśnie, i przyjechaliście na miejsce. No i teraz tak, no jeżeli z reguły jesteśmy w hotelu, to jest to dużo mniejszy obszar, który musimy tam opanować. Na każdym kroku jest obsługa w zasadzie. Więc jak mamy jakieś wątpliwości, wiemy się, gdzie zwrócić, można zadzwonić. W Airbnb pewnie sytuacja wygląda trochę tak, jakbyśmy się wprowadzali do nowego mieszkania. Czyli musimy sobie opanować rozmieszczenie przedmiotów na o wiele większym obszarze. Musimy jakkolwiek się pewnie zorientować też w podstawowej obsłudze sprzętów, które tam są, które w jakiś pewnie może inny sposób działają, czy jakaś pralka, czy jakiś inny osprzęt kuchenny na przykład. A na pewno musimy się dowiedzieć, co gdzie jest. I też zorientować się w podstawowych dojściach, bo też hotele są z reguły gdzieś tak zlokalizowane, że są blisko osiedli mieszkalnych, albo blisko centrum, blisko jakichś większych, powiedzmy, skupisk ludzi. Z mieszkaniami bywa różnie, aczkolwiek oczywiście, tak jak mówiliśmy, staramy się zazwyczaj dobrać takie, żeby nam było wygodnie dotrzeć. No ale jest dużo więcej takich rzeczy, na które trzeba, nie widząc, gdzieś zwrócić uwagę, poprosić w nich o pomoc, albo poprosić o zaznajomienie. No i właśnie, jak opanowaliście to? Czy to rzeczywiście było dużo takiej nauki przez te dwa tygodnie, czy jednak nie było aż takiej różnicy, że...
5: Nie, to nie było jakieś... Nie, to nie było takie straszne.
3: Ja mam trochę inne odczucia niż Jacek. Jacek mówi, że nie było straszne. Mnie się tam kiepsko chodziło z laską. Ja nie ukrywam, że chyba zdecydowanie lepiej chodzi się z psem. Niestety, jak się są dość szerokie chodniki, nie można iść wzdłuż bloku, przynajmniej w tym miejscu, gdzie my mieszkaliśmy, ponieważ z bloku wystają różne elementy, a to jakiś element, do którego wrzuca się takie reklamówki, a to jakieś schodki wystają, a to kapie z klimatyzacji, a to jakieś balkoniki. Mnie się tam z laską, nie ukrywam, dość kiepsko chodziło. Jeżeli chodzi o samo mieszkanie, nie było może jakoś tak bardzo źle, natomiast no, była też taka historia, chciałam sobie zrobić kawę, szukałam namiętnie czajnika i oczywiście go nie znalazłam i musiałam zagrzać sobie wodę w mikrofalówce, po czym okazało się, że jak przyszła właśnie dziewczyna, Argentynka, i zapytałam, gdzie jest czajnik, to pokazała mi czajnik, który nie wyglądał zupełnie jak nasz polski czajnik, więc i tak w życiu bym nie przypuszczała, że w tym się gotuje wodę. Natomiast no, Jacek zdecydowanie, myślę sobie, jakoś się lepiej radził. Po pierwsze dlatego, że z psem się chodzi chyba tam dużo lepiej, choć myślę, że w taką pogodę, gdzie jest bardzo ciepło i bardzo duża wilgotność powietrza, dla psa nie jest to zbytnio komfortowe. Dlatego ja moje 9-latki nie zabrałam. Ale to może Jacek o tym opowie.
5: Ale to jest też taka prawda, że każdy ma inną percepcję, każdy ma inną intuicję przestrzeni. No, każdy ma po prostu inaczej. Poza tym, no ja byłem z psem, więc mnie było zdecydowanie łatwiej w różnych sytuacjach. Natomiast ogarnięcie... Ja mam bardzo dobrą orientację przestrzenną, więc dla mnie ogarnięcie tego całego mieszkania, czy tych części, do których mieliśmy dostęp, to była kwestia jednego, może dwóch dni. Choć nie mówię, że zdarzały się czasem takie sytuacje, że się gdzieś lekko zamotałem, że mi się wydawało, że to powinno się iść tu, a nie było tu. Nie ukrywam, bo nie jestem żadnym himenem ani nikim takim. Ale nie było to jakieś skomplikowane, nie było też tam żadnych takich labiryntów czy zakamarków. To było dosyć proste. Natomiast to, co było trudne, to to, że to był duży blok. Tam było co najmniej kilka, jak nie kilkanaście bram. A przy każdej bramie był jakiś punkt użyteczności publicznej, jakaś mała gastronomia, sklep, jakiś szewc, jakiś fryzjer. I one wszystkie były dość podobne do siebie. Stąd też był dosyć duży problem, żeby zidentyfikować, że ta brama to jest właśnie ta. Ja oczywiście, będąc bardzo sprytnym, na mojej bramie blisko kramki od strony zewnętrznej zamotałem sobie taki giętki drucik, którym się zwija kable, żeby się nam gdzieś nie plątały. I w ten sposób miałem szybką informację, że to jest właśnie to, bo nie zawsze byłem w stanie skorzystać z nawigacji, a zresztą wiemy, że dokładność nawigacji jest różna w zależności od sytuacji. Czasem jest tak, że ten fix tak pływa, że obejmuje dwie bramy. Zresztą chyba mogę teraz powiedzieć o takiej bardzo śmiesznej historii, kiedy musiałem wyjść z psem późno w nocy, bo mnie wezwał do tego. Więc poszedłem chyba gdzieś koło drugiej, poszedłem sobie spokojnie na ten trawnik odkryty, to było dwie przyczynice dalej, tam żeśmy trochę czasu spędzili, potem żeśmy wracali. No i teraz Oczywiście pies był nie na uprzęży, tylko na smyczy, a wtedy psy nie pracują, ale ja mówię, prowadź hotel. Zawsze mam taką komendę w nowym miejscu. No i, ale to tak było, że jak się czymś zawęszło albo zainteresował, no to ta dokładność była różna, bo na uprzęży byłoby to zupełnie inaczej. No ale okej, przychodzę do bramy, która mi się wydaje, że jest moja, szukam tego mojego znacznika i okazuje się, że go nie ma. Co jest? Ktoś musiał go zdjąć albo może spadł. No więc wyciągam klucze, przekręcam zamek, wchodzę. No i dobrze, wsiadam do windy. Coś mi się wydaje, że to jest nie to on, ale przecież to jest niemożliwe. Przecież klucz do bramy

0: Wszedłem, wyjechałem, okazało się, że to znowu nie moje piętro, zjechałem w dół i okazało się, że niestety drzwi były zamknięte, te wyjściowe, bo tam jest taki sprytny myk, przynajmniej w tym bloku, w którym myśmy mieszkali, że żeby wyjść z bramy, trzeba było nacisnąć przycisk znajdujący się obok klamki po wewnętrznej stronie. I zwalniał się wtedy zamek i można było drzwi otworzyć. A tymczasem tutaj zamek, ten przycisk był zepsuty i umarł w butach. Drzwi się zatrzasnęły, ja jestem w obcej klatce. Jest już godzina 3 w nocy. No i tyle. Co tu rozrobić? Ja się nie będę do Kamili dzwonił.
1: I co zrobiłeś?
0: Bo przecież jest późno. Poza tym ona nie ma kluczy od mieszkania. Bo mieliśmy tylko jeden komplet. A więc zacząłem oglądać te drzwi. Okazało się, że one mają takie u góry i u dołu takie małe rączki, za pomocą których można było je odblokować i otworzyć zarówno to lewe skrzydło, które normalnie się wychodziło, jak i prawe. Okazało się, że prawe dzieli się na dwie części, górną i dolną. Dolną udało mi się odblokować. Ja myślę, no dobra nasza, nikogo nie ma, więc się jakoś wyczołgał zgięty w pół. I zabieram się już do wyjścia, kiedy okazuje się, że tam jest krata. No to umarł w butach. Ale klęknąłem sobie, przełożyłem rękę pomiędzy tymi kratami, przełożyłem klucz i otworzyłem sobie tą bramę od zewnątrz. No i wyszedłem na zewnątrz i teraz co zrobić? Pytałem się jakiegoś przechodnia, bo ja, trzeba tu zaznaczyć, nie znam w ogóle hiszpańskiego, znam tylko kilka zwrotów. Więc tam się pytam, donde está, i tam podaje adres, ale ktoś coś tam zburczał mnie i poszedł dalej. No to dobra, okej. Okay. No, to sobie myślę, chyba już tu trzeba będzie spędzić do rana. Ale tak idąc sobie wzdłuż tego bloku, spotkałem jakąś dziewczynę. No i zapytałem się, czy ona mówi po angielsku. Ona mówi, że to troszeczkę. Mówię, że szukam takiego adresu. Ona mówi, a ja jestem tu obca, ale przeszła się w jedną, w drugą stronę, zawołała mnie. No i doszedłem już do swojej bramy i z ulgą wróciłem do domu. Chyba gdzieś o 3:30 nad ranem.
1: No to jest super, bo tego typu wyjazdy o wiele więcej stwarzają okazji do jakichś takich zupełnie niespodziewanych przygód. Gdybyś mieszkał w hotelu, no to hotel by każdy znalazł, nie dałoby się go z niczym w sumie pomylić. A przy takich mieszkaniach, no to trochę tak jak szukać czasem drogi do swojego mieszkania, jak nie jest jakoś jasno zaznaczone, można się pomylić. Wy też mieliście chyba dużo szczęścia, bo z tego co opowiadacie, nie trafiliście na przykład na dotykowy domofon albo na dotykową windę, nijak nie oznakowaną. Więc to też trzeba brać pod uwagę i może warto też o to zapytać właścicieli, jak wygląda kwestia właśnie wejścia i takiego technologicznego obwarowania tego domu. Czy są jakieś sprzęty, czy jakieś takie powiedzmy niezbędne urządzenia, którymi trzeba się posługiwać, a mogą być po prostu dotykowe.
0: Co ciekawe, winda była obrajlowiona, to była jedyna taka rzecz, która była dostępna.
1: Ale nie mówiła.
0: Nie mówiła. Natomiast domofon to były dwa rzędy guzików zgromadzonych jeden obok drugiego, więc ale trudno było stwierdzić, który jest który, bo tam jest jakaś dziwna filozofia, tam jest nie tylko jakby numer mieszkania, ale jeszcze jakaś litera do tego jest. No i ciężko było stwierdzić, co jest, sobie lepiej było korzystać z własnego klucza. Natomiast na pewno warto zapytać, jak wygląda kwestia domofonu, windy. No, żeby nie doszło do takich sytuacji, że będziemy mieszkać na 5. piętrze i będziemy musieli w tej lewce zasuwać na wszelki wypadek po schodach, bo windy dotykowej nie obsłużymy, prawda?
2: Nam właścicielka od samego początku mówiła, że to jest mieszkanie w starym budownictwie, w starym bloku i dokładnie tak naprawdę, co prawda nie wiedzieliśmy o domofonie, jaki jest domofon, no ale mniej więcej wiedzieliśmy, jakie to jest mieszkanie. I też mieliśmy przygodę z kluczem na początku, z kluczem do drzwi wejściowych do klatki schodowej, który się niestety zacinał i przeżywaliśmy chwilę grozy i to było chyba pierwszego albo drugiego dnia, kiedy po prostu się nie dało tych drzwi otworzyć i staliśmy chyba ze 20 minut przed tymi drzwiami kombinując, czy my rzeczywiście jesteśmy przy właściwym wejściu czy nie, ale kogoś tam zapytaliśmy, rzeczywiście byliśmy no, tam, gdzie powinniśmy. I to był taki specyficzny zamek, którego po prostu trzeba było jakoś tam dociągnąć i on się wtedy
0: sposobem.
2: Otwierał. Tak, sposobem, ale też rzeczywiście, no szczególnie kiedy to jest wieczór na przykład i nikogo nie ma, nie ma się kogo zapytać.

0: Ale
1: No to...
0: mogę jeszcze dwie szybkie przygody. Przygoda z przygodą. Kamila wysłała mnie po proszek do prania. Mówi, idź tam na dół do tego sklepu chińskiego, który jest obok naszych drzwi i kup proszek do prania. No więc ja wykułem na blachę, jak jest, poproszę proszek do prania. No i poszedłem. Z laską szybko wskoczyłem, wchodzę tam. Oczywiście, hola, hola. No i wystrzeliłem z siebie tą wyuczoną formułkę. No ale niestety pani zalała mnie jakimś potokiem słów. Oczywiście już nie rozumiałem, co ona do mnie mówi, więc szybko wyciągnąłem telefon. Mówię jej, uno momento, per favor. Zadzwoniłem do Kamili i mówię, czekaj, ja tu daję pani telefon. I wręczyłem pani telefon, teraz ty możesz Kamila dalej odpowiedź.
1: Po czym się okazało, że nie ma proszku takiego sypkiego, tylko jest po prostu płyn do prania i to o to chodziło. Więc Znaczy konkluzja jest jedna moim zdaniem, że jakby uda się taka wycieczka pod pewnymi warunkami. To znaczy ja mogę powiedzieć o sobie, że nie odważyłabym się jechać do obcego kraju, nie znając przynajmniej w takim stopniu, żeby zapytać o coś i zrozumieć odpowiedź, nie odważyłabym się jechać do obcego kraju sama. Wydaje mi się, że to wszystko zależy chyba od osoby też niewidomej. Ale tak jak mówię, no znajomość języka jest rzeczą podstawową. Bo zawsze, jeżeli się nawet zgubisz, zawsze możesz się zapytać, gdzie iść, zawsze się możesz zorientować, gdzie jesteś, jest nawigacja, zawsze możesz tak zapytać jakiegoś taksówkarza i tak dalej. Niestety, z przykrością stwierdzam, że tam, gdzie my byliśmy, czyli w Maladze, znajomość języka angielskiego no jest na niskim poziomie. Tam niewiele osób, szczerze mówiąc, mówi płynnie po angielsku. I jest też tak, że nawet jak są Hiszpanie, którym się wydaje, że mówią bardzo dobrze, to moim zdaniem nie mówią bardzo dobrze. Przynajmniej ci, których spotkaliśmy.
0: Natomiast bardzo się cieszą, jeśli człowiek cokolwiek stara się powiedzieć w ich języku. Ja byłem bardzo dumny z siebie, bo w każdej knajpie, pubie i innym miejscu, jak siadałem przy stoliku w ogródku, podchodził kelner, to ja zawsze pytałem, podrio fumar cigarillos aquí? Si, senor. Czekaj, jak to było? Cernicero, per favor. Przepraszam, czy mogę tutaj palić papierosy? Tak, oczywiście, poproszę popielniczkę.
2: No to widzisz, no nawet takie podstawowe zwroty, ale zawsze do czegoś człowiek dojdzie. No warto się uczyć języków obcych. Do czego zachęcamy? Tak. A propos właśnie języków i komunikacji. Opowiadaliście sporo o waszej właścicielce, że była właśnie bardzo osobą komunikatywną. No, couchsurfing też poniekąd się opiera o tą ideę i w Airbnb jest też ona polecana, żeby jednak z tym właścicielem trochę czasu spędzić, takiego czasu jakościowego i takiego czasu, podczas którego coś ona nam o sobie opowie, trochę wejdziemy w taki kontakt bardziej spoufały, bardziej prywatny, usłyszymy jakieś lokalne historie z jej życia, dowiemy się czegoś o życiu w tym mieście, może zjemy jakiś posiłek razem. U was też ta relacja była w ten sposób podtrzymana?
1: Właśnie dlatego nie chcieliśmy wynajmować żadnego pokoju w hotelu, żeby wejść w interakcję z właścicielem. U nas tak dokładnie było. Siedzieliśmy też, właścicielka zaprosiła nas, przyjechała od znajomych z Sewilli, zaprosiła nas na kieliszek wina, siedzieliśmy sobie w salonie, rozmawialiśmy o różnych rzeczach dotyczących też Hiszpanii, kryzysu w Hiszpanii, jak to w ogóle jest, ile kosztują mieszkania i tak dalej. Także naprawdę ja się bardzo cieszę, trafiliśmy na bardzo sympatyczną, empatyczną osobę. Może dlatego też, że właścicielka mieszkania pochodziła z Argentyny. No i chyba wie, jak to jest znaleźć się w obcym kraju. Co prawda no tutaj nie było różnic językowych i też kulturowe były mniejsze. Ale chyba wie, jak to jest znaleźć się w obcym kraju. A jeszcze myślę, że dodatkowo tutaj no, na naszą korzyść był fakt, że narzeczony czy też przyjaciel właścicielki współpracował czy pracował w ONSE, czyli Organizacji Hiszpańskich Niewidomych, i to też fajnie zadziałało.
0: Tak, zresztą o OSE też można powiedzieć o tym, jak podchodzą do niewidomych w Hiszpanii. To może jest temat na jakiś odrębny podcast. Natomiast a propos tego posiłku wspólnego, nasza gospodyni, ona podobno ma taki zwyczaj, to Kamila może powiedzieć, bo to było chyba w opiniach, że na koniec podejmuje jakimś takim chyba paillą albo jakimś innym tradycyjnym posiłkiem, ale kiedy myśmy już kończyli swoje wakacje, ona musiała wyjechać do Madrytu i chciała koniecznie przylecieć do Malagi, żeby nas pożegnać i nie mogła złapać samolotu i strasznie przeżywała, zresztą na WhatsAppie tam rozmawiała z Kaminą na ten temat, załatwiła nam taksówkę, żebyśmy o drugiej mogli pojechać na lotnisko. No także akurat zjeść razem nie było nam dane, ale może jeszcze kiedyś.
2: Mhm. No a właśnie, to wstępne takie oprowadzenie, powiedzmy, no jak gdzieś się przeprowadzamy w nowe miejsce, to z reguły się staramy o jakiś kurs orientacji w przestrzeni. Naturalnie w takich warunkach turystycznych nie jest to możliwe, natomiast jakieś oprowadzanie, no przydałoby się, żeby przynajmniej podstawowy sposób się zorientować w okolicy. Czy w waszym przypadku to była właśnie pomoc właścicielki, czy bardziej sami z psami, z GPS-em, pytając ludzi, staraliście się wszystko znaleźć, czy pół na pół?
1: Myślę,
2: jak to
1: że...
2: u was było właśnie?
1: Myślę, że warto to na samym początku ustalić z właścicielem, z gospodarzem, że na początku potrzebujemy pomocy, żeby dowiedzieć się, gdzie jest najbliższe miejsce, gdzie możemy kupić coś do jedzenia, albo market, albo restauracja, albo i to. Jeżeli chcemy dojść do plaży, to właśnie jak się idzie w stronę plaży, nie wiem, zrobić sobie jakieś punkty, zobaczyć, jak to wygląda i wtedy rzeczywiście można chodzić samemu. I tutaj no, nasza gospodyni właśnie i pomogła nam znaleźć wybieg dla psów, ponieważ tam tych wybiegów jest bardzo dużo. My sami znaleźliśmy jakiś jeden, ale okazało się, że to nie ten, jakby, o którym ona nam powiedziała, ale też jakby nie było problemu. Potem pokazała nam, gdzie jest wybieg, gdzie jest park, gdzie są te miejsca, gdzie można coś zjeść, gdzie jest ta restauracja właśnie z dobrym hiszpańskim jedzeniem. Pokazała nam jeszcze, gdzie jest postój taksówek. No jeszcze pewnie kilka innych rzeczy, o których nie pamiętam. Jak potrzebowaliśmy pójść do apteki, żeby kupić plaster, ja sobie sprawdziłam na Lazario, gdzie jest najbliższa apteka. Okazało się, że 50 metrów stąd. No i właścicielka nam powiedziała, że to jest naprzeciwko Lidla, więc jakby już wiedzieliśmy gdzie, a Lidla naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo blisko. No, także ta pomoc jest, myślę, szczególnie w początkowych dniach bardzo ważna i warto o taką pomoc poprosić.
0: Ale trzeba przyznać, że Lazario i Dogwalker to były nieocenione w tych naszych podróżach, bo dzięki temu dowiadywaliśmy się, co mijamy i trafialiśmy w miejsca, które chcieliśmy odwiedzić właśnie, czy to coś do zjedzenia, czy żeby coś kupić, czy Kamila chciała popatrzeć na jakieś kosmetyki. No więc jakby GPS był nieoceniony w tych podróżach. No i oczywiście miejscowi ludzie, którzy z jednej strony się nie narzucali absolutnie w żaden sposób, natomiast kiedy widzieli odrobinę zawahania, zamyślenia, takiego zastanawiania się, gdzie tu dalej pójść, zaraz ktoś się pojawiał i proponował swoją pomoc. Ja kiedyś miałem taką historię, wracałem rano z psem, ale znowu pies na smyczy, więc no już nie bardzo przewodnik, bo on wie, że jest w trybie takim luźnym i z laską. I no, wiem, że mam przejść te dwie przecznice do domu, ale wiedziałem, że po drugiej stronie ulicy są dwa miejsca, gdzie można kupić papierosy. Bo tam w Hiszpanii jest to tyle ciekawie, że nie można kupić papierosów tak po prostu w sklepie. Są specjalne sklepy, które zajmują się handlem tytoniem. To jest El Tabaco, ale są też takie El Kiosko, takie zwykłe miejsca małe, gdzie sprzedają papierosy, jakąś prasę. Tylko nie wiedziałem, gdzie jest przejście przez tą dosyć ruchliwą ulicę. I tak się zastanawiałem, czy to tu, czy może jeszcze dalej, za następną przecznicą. I nagle ktoś do mnie podszedł, coś zaczął do mnie mówić z pytajnikiem na końcu, więc ja pokazałem ręką na drugą stronę i zapytałem się tylko, czy El Tabaco AI. Więc ktoś mi położył rękę na ramieniu, podszedł ze mną do przejścia. Jak już można było przejść, to powiedział si. Poszliśmy razem, doprowadził mnie do samego tego sklepu, poklepał po ramieniu i poszedł sobie w swoją stronę.
2: No, czyli ale też można powiedzieć, że... Proszę, proszę.
1: Mieliśmy taką historię, żeby... Ja chciałam iść do jakiejś perfumerii, bo koleżanka mnie prosiła, żeby coś jej kupić. I w drodze powrotnej się zgubiliśmy. Przeszliśmy nie tym przejściem, co trzeba, i się zgubiliśmy, i z jakimś cudem znaleźliśmy się pod Mercadoną, czyli takim hiszpańskim marketem, hiszpańską sklepem. No i ja pytam, jak tu dojść tam i tam. Oczywiście 7 osób, wszyscy się naradzają, gdzie to. I podchodzi do nas para z dzieckiem i dziewczyna się przedstawia, że ona co prawda nie jest stąd, ale ona jest słabowidząca, ma męża niewidomego, są z dzieckiem razem. I jeżeli my potrzebujemy, to oni nam pomogą. I rzeczywiście doprowadzili nas może nie do bramy, ale bardzo blisko tego miejsca. I jak się zorientowaliśmy już, gdzie jesteśmy, to już podziękowaliśmy za pomoc, żeby też niepotrzebnie z nami nie szli. I to było naprawdę strasznie takie sympatyczne, że kiedy potrzebujesz pomocy, to nagle właśnie to, co Jacek powiedział, ktoś się zatrzymuje, pyta, czy chcesz przejść, gdzie chcesz przejść, czy się nie zgubiłeś, czy potrzebujesz pomocy. Natomiast jak widzą, że sobie radzisz, to jakby nikt się tobą nie interesuje. Nikt cię nie ciągnie nigdzie za laskę, za rękę, nikt nie wie lepiej, gdzie chcesz przejść.
2: Nie jest to taka inwazyjna.
1: Tak, i to jest naprawdę świetne.
0: Ale na przykład przyjechaliśmy w sobotę, zostawiliśmy rzeczy, poszliśmy coś zjeść i pierwsza restauracja, którą żeśmy znaleźli, pan praktycznie nie mówił po angielsku. No ja powiedziałem, że chcę skorzystać z toalety i pokazałem taki gest mycia rąk. Więc on sobie położył moją rękę na swoim ramieniu, poszliśmy gdzieś tam przez tę restaurację, gdzieś tam z tyłu weszliśmy do toalety, on zdjął moją rękę ze swojego ramienia, położył na otwartej desce klozetowej. Ja mówię, że no, pokazałem jeszcze raz, że chcę myć ręce, więc położył moją rękę na kranie, podał mi mydło, myłem ręce, pokazał mi, gdzie jest suszarka, po czym położył sobie moją rękę na swoim ramieniu, odprowadził mnie do stolika. Właściwie no, ja ani w ząb po hiszpańsku, on praktycznie w ogóle po angielsku, a jakoś dogadaliśmy się. Po prostu jeśli jest dobra wola i chęć komunikacji z obydwu stron, no to się można dogadać.
1: No tak, ale w sytuacjach kryzysowych jednak warto znać chociaż na tyle język, żeby móc się dogadać.
0: No to bez
2: To też pokazuje, że wsparcie w Hiszpanii dla osób niewidomych, czy powiedzmy świadomość społeczna o istnieniu tych osób w społeczeństwie jest dość wysoka i to też myślę warto wspomnieć chociaż pokrótce, myślę, że nie jakoś długo, ale że ONSE jest tak naprawdę organizacją na poziomie rządu, więc to, że wasza właścicielka, prawda? Chyba tak to jest. Znała kogoś, kto tam pracował czy pracuje w ONSE. Nie jest aż tak niepospolite, jak powiedzmy u nas w Polsce, że ktoś zna kogoś z PZN-u czy z jakiejś fundacji poświęconej osobom niewidomym. Tam jest to o wiele bardziej powszechne i o wiele bardziej jest ONSE widoczne. Prawie każdy Hiszpan wie, czym jest ONSE.
1: Mało tego, jak byliśmy w jakiejś restauracji, podszedł do nas taki klient, który też tam przyszedł chyba coś zjeść. Mówi, że on pracuje w ONSE, no i że możemy tam jechać, powiedział nam oczywiście, gdzie to jest i tak dalej, i tak dalej. Także tam to, że ktoś pracuje w ONSE, nie jest niczym niezwykłym. Jakby to, że ci niewidomi chodzą, pracują i tak dalej, to też nie jest niczym niezwykłym. Tam po prostu oni są do tego jakby przyzwyczajeni.
0: W 2/3 miejsc, w których żeśmy jedli, kelnerzy podawali nam sztućce zawinięte w serwetkę do ręki, do dłoni nam wsuwali. Co ciekawe, a chyba w jednym czy w dwóch miejscach nawet nam opisywali, co jest na talerzu, gdzie stawiają sok albo wino czy piwo i tak dalej.
2: No to jest ciekawe, bo tego typu podejście też wygenerowało wiele nietypowych rozwiązań. Już pominę to, że tam ponoć jest dobrze dofinansowana i biblioteka i gdzieś filmy z audiodeskrypcją, natomiast na przykład koleżanka, która robiła Erasmusa w Barcelonie, opowiadała, że napotkała na mówiący automat do kupowania biletów komunikacji miejskiej, no w czym ja się jeszcze nigdzie, gdzie do tej pory byłem, nie spotkałem. Ciekawe rozwiązanie, no i myślę, że pokazuje, w jakim stopniu to wsparcie w Hiszpanii działa. Jest to na skalę europejską dość nietypowa sytuacja.
0: Każde przejście jest oznaczone taką charakterystyczną fakturą, ale w tych naszych przechadzkach, podróżach znaleźliśmy chyba jedno czy dwa przejścia udźwiękowione tylko.
1: No właśnie, to jest druga strona medalu, o. Że z jednej strony rzeczywiście to wsparcie ONSE i ta świadomość jest, wydaje mi się, dość duża. A z drugiej strony, tak, a z drugiej strony, jakby patrząc na Kraków, gdzie my mamy mnóstwo udźwiękowionych przejść, no to w tych miejscach, w których my bywaliśmy, a naprawdę dużo chodziliśmy, po kilkanaście kilometrów dziennie, no to mało było tych przejść udźwiękowionych. I też to, co chciałam powiedzieć, byliśmy w dwóch muzeach, w Muzeum Samochodów i w Muzeum Rosyjskim. Niczego nie można było dotknąć. W Muzeum Rosyjskim był przewodnik głosowy w czterech językach, ale jak Jacek dotknął jakiegoś popiersia, to natychmiast biegła pani z informacją, że nie można dotykać, a w Muzeum Samochodów wszystko było za szkłem. Także na pytanie, czy mogłabym czegoś dotknąć, no pani powiedziała, że nie, niczego.
2: Mm-hmm. No to jest też rzeczywiście szkoda, ciężko w takiej sytuacji zwiedzać, a wydawałoby się, że w Hiszpanii nie ma z takimi rzeczami problemu. No okej, bywa i tak, trzeba się do tego też przyzwyczaić, może z czasem się to jakoś też unormuje.
1: A może my trafiliśmy po prostu na takie miejsca?
2: Może też tak być, może też tak być. Warto w opiniach się też podzielić na jakimś TripAdvisorze czy gdzieś, że jeżeli ktoś niewidomy planuje się tam wybrać, to słaby pomysł. To już następni tak nie będą próbowali.
0: Tak myślę sobie, że jeśli byście byli zainteresowani Airbnb, to dobrze, żebyście sobie oprócz Airbnb zainstalowali również eSky. To jest też taka fajna aplikacja do wynajdywania tanich połączeń. Ja zajmowałem się poszukiwaniem biletów. Wpisałem sobie Kraków-Malaga. Okazało się, że jest połączenie Ryanairem. No i można było się dalej tam przebijać przez to wszystkie te zakładki, ale na pierwszej zakładce był od razu kontakt z biurem. Więc zadzwoniłem, powiedziałem, o co mi chodzi. Powiedziano mi, że bilet w styczniu to było, że w bilet na 1 września i powrót 15 to koszt 860 zł. Ale oni już kończyli pracę. Jak zadzwoniłem w sobotę rano, to już był koszt 930 zł. Więc to jest też ważne, żeby tą wyprawę troszkę wcześniej zaplanować, żeby koszty zminimalizować.
2: Tak, i Skaja też osobiście używam i polecam. Może go kiedyś nawet przedstawimy w podcaście. Natomiast o czym warto wspomnieć przy okazji tej aplikacji na szybko, to chyba jest też jakaś opłata serwisowa, tak? Za pośrednictwo iSkaja w rezerwacji tych biletów, czy
1: tak, oni doliczają jakąś opłatę, ale ja w tej chwili nie wiem, może Jacek pamiętasz, ile to było?
0: Nie mam zielonego pojęcia, natomiast pamiętajcie o tym, że jak lecicie tanimi liniami, to nie możecie wziąć takiego dużego bagażu, oni to nazywają bagaż rejestrowany. Z tym była cała kołomyja, bo oczywiście dla mnie to było jakby... Ja latałem dawniej lotem, więc dla mnie to było oczywiste, że biorę sobie ze sobą jakiś plecak, a do luku walizkę. Jakieś było moje ciężkie zdziwienie.
2: No tak.
0: Że możemy wziąć tylko po 10 kilo do kabiny i tyle. I trzeba było wykupić bagaż rejestrowany. Robiliśmy to już w sierpniu. I koszt takiego bagażu tam i z powrotem to nas wyniósł dodatkowo 450 zł. Także no niestety.
2: No a teraz Ryanair i Wizz Air zaczęli wprowadzać jeszcze bardziej restrykcyjne jakieś zasady odnośnie tych sztuk bagażu podręcznego i co może tym bagażem podręcznym być. Strach się bać, ale podróżować warto i do tego też zachęcamy. Czyli podsumowując,
1: ja myślę, że Airbnb... Pawle, myślę, że warto też powiedzieć kilka słów o psie przewodniku, jak to wyglądało. Może chociaż w kilku zdaniach Jacek powie, jak to wyglądało po polskiej stronie i jak to wyglądało po hiszpańskiej stronie.
0: Po polskiej stronie to wyglądało w ten sposób, że podeszła do mnie pani, mieliśmy oczywiście asystę zapewnioną, podeszła do mnie pani, spytała się mnie o papiery, o paszport, o kaganiec, nawet dwukrotnie się o to pytano, po czym pomogli nam dojść do tych bramek, w których się sprawdza, co się tam przenosi na drugą stronę, więc oczywiście trzeba było się pozbyć całej elektroniki, metalu itd., itd. I moje pytanie było takie, czy mam rozebrać psa bo tam jest uprząż, ma metalowy pałąk, na karabinczyki w smyczy, obroża ma tam jakieś medaliki metalowe i tak dalej, i tak dalej. No więc mi powiedziano, że jeśli to jest możliwe, to tak. No więc rozebrałem psa, pies został sotę, kazałem mu siedzieć. Sam przeszedłem przez bramkę. Gdzieś mnie tam doprowadzono do tych koszyków, które w międzyczasie przejechały. Szybko się ubrałem, znalazłem nagrody. A mój pies nigdy jeszcze nie latał i byłem ciekaw, co się dzieje, czy on sobie już gdzieś poszedł. No i oczywiście zawołałem go, on takim sprintem przeszedł przez tą bramkę, przyleciał do mnie. No ja w samolocie miałem miejsce środkowe w rzędzie, czyli nie jakieś takie ekstra, jak to w tych zwykłych, normalnych liniach, że wtedy się siedzi gdzieś tam przy drzwiach albo w jakimś miejscu, gdzie jest więcej miejsca. Po prostu leżał nam pod nogami, o tym trzeba pamiętać. W Hiszpanii przyszedł ktoś, kto nam pomagał. Ja szedłem z psem, ten ktoś prowadził Kamilę. W ogóle nas nie spytali o dokumenty psa. Doprowadzili nas na parking, gdzie już nasza gospodyni czeka w samochodzie. Natomiast w drugą stronę, na lotnisku.
1: W ogóle to było coś niesamowitego, bo trzeba było podejść do informacji. Znaczy ja podeszłam do informacji, zapytałam o asystę i pani mówi, że to trzeba jakiś przycisk nacisnąć. No dobrze, nacisnęłam przycisk, otworzyło się okienko. Pani poprosiła o nasze dane. Zjawił się pan i mówi, oczywiście wziął nasze dokumenty, tam poprzeglądali i kazał mi wejść do samochodu. Ja sobie myślę, matko boska, ale o co mu chodzi?
0: A to było na hali.
1: A to było w hali.
2: Tak.
1: Wziął
2: chyba się domyślam, o co chodzi, ale mów.
1: Wziął nasze bagaże i ja mówię, ty Jacek, on w ogóle chce psa do samochodu, ale o co chodzi z samochodem? I ciągle kocie. No i już w końcu, jak ja już kompletnie nie wiedziałam, bo do głowy mi nawet nie przyszło, że ktoś po nas po prostu przyjechał czymś. Więc jak w końcu facet, ja już nie wiedziałam kompletnie, o co chodzi, to wziął moją rękę, położył, doprowadził mnie do tego. Okazało się, że to jest po prostu meleks.
0: Ale jaki? Ten meleks to wyglądał jak naprawdę luksusowa limuzyna. To były siedzenia z przodu i z tyłu. U góry taka rama z migocącym kogutem. Facet miał kierownicę, miał radiostację i oczywiście wycofał, dodał gazu, mijaliśmy całe te kolejki ludzi.
1: Tak, kolejka zakręcała nie wiem ile razy, wyminęliśmy tych wszystkich ludzi. Za każdym razem, kiedy dojeżdżaliśmy do bramek bezpieczeństwa, no to musieliśmy pokazać dowody. Nie chcieli, żeby jakby ściągać uprzęży z psa, tylko sprawdzili go na materiały wybuchowe. Przeprowadzili go bokiem. Poszło to naprawdę błyskawicznie. Ja byłam pod dużym wrażeniem. Jak już dojechaliśmy do tej hali, gdzie czekało się na wejście do samolotu, pan mówi, że nas zostawia. Czy potrzebujemy pomocy przy wejściu do samolotu? Ja mówię, że tak, że poproszę, żeby się tam nie błąkać. Więc za chwilę zjawił się jakiś pan, który po prostu, z którym ja weszłam do samolotu, Jacek szedł za nami. Naprawdę robi to ogromne wrażenie i ja byłam pod wrażeniem. Nie wiedziałam w ogóle, że to tak się odbywa.
2: Ja się z tym spotkałem w Hamburgu chyba. Nie wiem, może nie była aż tak wypasiona, że się tak wyrażę. Nie był tak no, mocno podkręcony funkcjonalnie ten automobil, ale też robiło to wrażenie. On był taki bardziej mechaniczny, mam wrażenie. Taki wózek, tylko większy, bo jeszcze tam parę osób niepełnosprawnych było chyba więcej. Jedna czy dwie. I rzeczywiście robiliśmy takie tam, uwaga, z drogi, zzium, przez całą halę. I przez te bramki, więc też pamiętam tego typu ustrojstwo z Hamburga, też zrobiło to na mnie wtedy wrażenie. Inna sprawa, że w drugą stronę mnie chcieli odtransportować, w sensie jak przyleciałem wcześniej parę dni wózkiem i wózkiem wyjechaliśmy za lotnisko, praktycznie pod schody ruchome, którymi zszedłem w dół na ten niemiecki S-Bahn, na tę taką kolej podmiejską, którą dojechałem już na dworzec główny w Hamburgu, ale meleksik zrobił na mnie też wrażenie.
1: Okay. No tak, tym bardziej jak się nie widzi, że ktoś przyjeżdża po ciebie jakimś meleksem i ciągle...
0: Który jest cichutki.
1: Który jest cichutki i ciągle mówi, ciągle ci mówi, że masz wsiąść do jakiegoś samochodu, ty kompletnie nie masz pojęcia, o jaki samochód chodzi.
2: O co chodzi, zwłaszcza, że ciężko też chyba ludziom nazwać tego typu urządzenia w różnych językach poprawnie, bo nie do końca są czasem nazwy na te rzeczy i nawet jak są, to taki przeciętny pracownik obsługi może nawet nie znać tych nazw specyficznych i powie na to po prostu samochód czy coś, a dla obcokrajowca, który jeszcze nie widzi tego sprzętu, jest to dość duża różnica. Więc no, rozumiem wasze zakłopotanie.
1: Tym bardziej, że wiesz, trzymasz walizkę, ktoś ci tą walizkę po prostu zabiera, mówi, że masz wsiąść do samochodu, a ty kompletnie nie wiesz, o co chodzi. Zabiera ci psa,
2: porywają,
1: do samochodu.
2: Tak. Jej, no to rzeczywiście przygody i taką przygodą jest też popyt na Airbnb, który polecacie chyba mimo wszystko, prawda? Czy mimo wszystko, to były w sumie same pozytywy, więc...
1: Może poza
2: mimo
1: jednym.
2: Mimo tego, że z początku...
1: Myślę, że o tym też warto powiedzieć, bo pytaliśmy, jak jest z bezpieczeństwem w mieszkaniu, skoro mieszkają tam różne osoby. Więc tak. Po przyjeździe dowiedzieliśmy się, że jest wideozona, czyli są dwie kamery, które są skierowane, jedna chyba na kuchnię, druga na salon. One się jakoś zakleszczają.
0: Na wejście tam.
1: Na wejście, tak, także gospodarz, gospodyni ma wgląd w to, co się dzieje, nawet jeżeli jej nie ma w mieszkaniu, ma wgląd w to, co się dzieje w mieszkaniu, żeby nie było żadnych kradzieży, żeby można było ewentualnie złodzieja zidentyfikować.
0: I regulamin.
1: Regulamin to dostajesz na samym początku, jakby jak przeglądasz już dane miejsca, ale też dostajesz klucz do pokoju. U nas niestety było tak, że te drzwi się nie domykały. I powiedziałam o tym właścicielce i ona mówi właśnie, powiedziała nam o tej wideozonie, że nie mamy się co przejmować, ale niestety wiązało się to z tym się wiązało trochę niefajne wydarzenie, ponieważ pod naszą nieobecność, kiedy Cody został w pokoju, kiedy było bardzo gorąco i go nie chcieliśmy zabierać, syn właścicielki otworzył drzwi i my wchodzimy do mieszkania. Okazuje się, że Cody w ogóle, że Cody'ego trzyma jakiś inny gość. My kompletnie nie wiemy, o co chodzi, nie możemy się z tym człowiekiem porozumieć. Cody biega, ja otwieram WhatsAppa, właścicielka nagrywa mi się, że no tutaj taka sytuacja, że Cody się wydostał. Później odkryliśmy, w jaki sposób się wydostał.
0: Miał małego sprzymierzeńca, który podbiegał, otwierał drzwi balkonowe i uciekał.
1: Tak, i Cody oczywiście jako przyjaciel wszystkich dzieci i wszystkich ludzi natychmiast wybiegał z pokoju, tak, i fajnie się działo. Więc trzeba uczulać na to i zwracać na to uwagę, że jeżeli drzwi są, no, mają być zamknięte, to lepiej, żeby ich rzeczywiście nikt nie otwierał, szczególnie jak zwierzę zostaje w środku. I to był może jedyny taki minus pobytów w tym mieszkaniu.
2: No bo też warto podkreślić, że to było wasze doświadczenie. Cały czas mówimy o Hiszpanii, o hiszpańskiej mentalności, o hiszpańskim podejściu do niewidomych. A może być różnie, mogą być różne mieszkania, różni ludzie, ale na tym też polega część tej całej zabawy w poznawanie nowych kultur i w to, czym są takie idee jak Airbnb czy Couchsurfing, że trochę poznajemy też ludzi i mieszkamy trochę tak, jak mieszkają miejscowi, poznajemy to życie od środka, a nie tylko od strony turystycznej, co mi na przykład osobiście odpowiada, nie wszystkim musi. Widziałem już opinie w internecie osób, które jednak oczekują pewnych standardów i wolą standardowy, typowy hotel, bo wiedzą, czego się spodziewać. Tu jednak te elementy niepewności, jest ich zdecydowanie więcej. No a w naszym przypadku jest jeszcze ten dodatkowy element takiej przygody, że wiele rzeczy trzeba odkryć, do wielu rzeczy trzeba się przyzwyczaić. W wielu przypadkach będziemy się czuli, jakbyśmy mieszkali po prostu w czyimś domu, więc musimy się nauczyć mieszkać w tym domu z wszystkimi tego zaletami i wadami. Jest to na swój sposób fajne. Ja taki styl podróżowania lubię i myślę, że tak, że warto to polecić. No dobrze, to w takim razie, skoro już tu opowiedzieliśmy i tak zachęciliśmy słuchaczy do tego podróżowania i Airbnb, to może
0: to
1: warto też pokazać... Tak jest. Michale, czy jesteś tu z nami?
3: Jestem cały czas i słucham was z uwagą.
2: Dobrze. Ja już jestem też na pełnym odbiorze. Przez chwilę dałem sobie tutaj takie wyciszenie, czy tymczasowe, żeby wentylator mojego komputera...
3: Tak, bo twój wentylator jakoś niekorzystnie reaguje na deszcz. się rozkulał.
2: Ewentualnie też się rozemocjonował możliwością jakiegoś Airbnb.
3: Może,
2: nie wiem,
3: może.
2: W przyszłości dalekiej, niedalekiej chyba już się cieszy. Gdyby mógł, to bym radał ogonkiem. Dobrze. Ja otworzę aplikację na Androidzie, jak zwykle, ty Michale na iOSie.
3: Oczywiście.
2: I pokażmy.
3: Podłączam
2: wszystko jest.
3: Sprzęt do naszego
2: aplikację
3: miksera.
2: Się pisze AIR, tak jak powietrze, BNB. Ciekawa historia, skąd się w ogóle wzięła nazwa tej aplikacji, czy nawet serwisu, bo oczywiście Airbnb ma też stronę i strona jest też dość fajnie dostępna. My jej dziś nie pokażemy, ale jeżeli ktoś nie lubi smartfonów i smartfonowych aplikacji, to możecie też przez stronę spokojnie sobie noc zarezerwować i kontakt z właścicielami podtrzymywać. Nazwa. Ano Brian Chesky, czyli prezes całego przedsięwzięcia, zastanawiał się kiedyś ze swoją partnerką, żoną, ciężko stwierdzić, jak tu opłacić rachunki za mieszkanie, które wynajmowali, bo nie najlepsza sytuacja finansowa, jakoś trzeba sobie radzić. I wpadli na pomysł. Nadmuchali materac, air mattress po angielsku, materac nadmuchiwany powietrzem. Nadmuchali go, położyli go w wolnym pokoju i zaczęli oferować bed and breakfast, czyli po prostu takie miejsce, gdzie się śpi, je śniadanie i wybiega na miasto. I stąd nazwa Airbnb. Rozpoczęli potem wokół tego cały biznes i tak zaczęła się cała inicjatywa, o której dzisiaj mówimy. Więc AIRBNB, dostępne w App Store i w sklepie Play. Ja mam już otwarte, nie wiem jak ty, Michale?
3: Ja już tu właśnie się organizuję. Głośność ustawiona na
2: 50%. To będzie dobra głośność, czy...?
3: Myślę, że tak, jeszcze...
2: Nie mam nic.
3: Jeszcze tylko zwolnię swoją, bo...
0: 60%. Ja się tutaj wtrącę jeszcze. Jak będziecie tego szukać, ja dzisiaj szukałem, to możecie również wpisać literkę R, następnie literkę B, następnie znak oraz, następnie literkę B i również znajdziecie.
2: O, no to jest też cenna wskazówka,
4: korek, kalendarz.
2: Bo ile pisowni, tyle sposobów, żeby znaleźć.
4: Ekran przełom, mamy? Airbnb.
3: Tak.
4: Aktywny.
3: Już mam.
2: AIRBNB.
3: Tak, dokładnie. I teraz,
4: wszystkie.
3: Jeżeli chodzi o główny interfejs, to chyba jest dość podobny, tak naprawdę. Bo główny interfejs składa się z 5 zakładek,
4: zapisane.
3: Które
4: kart,
3: mamy na dole.
4: Zapisane. Karta.
3: I na dole
4: zaznaczone.
3: Mamy,
4: odkrywaj. Karta.
3: Przynajmniej na iOSie, to zaraz Pawle powiesz, jak to jest na Androidzie, bo mamy tu zakładki następujące.
4: Zaznaczone, odkrywaj, zapisane, karta, twoje podróże, karta, sprawdź skrzynkę odbiorczą, karta, profil, karta, tak. 5 z 5.
3: Takie mamy zakładki i to tak naprawdę jest główny interfejs całego programu. Oczywiście potem to się rozwija w różne inne miejsca. Każda zakładka do czegoś służy.
2: Tak, i nie inaczej jest na Androidzie, przy czym Android, tu warto wspomnieć, ktoś, kto zajmuje się dostępnością, chyba troszkę przedobrzył i troszkę nie załapał tego całego konceptu dostępności, bo zamiast używać standardowych kontrolek, czyli normalnych zakładek, które reportują, o mój Boże, zgłaszają swój stan, zaznaczone, niezaznaczone, postanowił wszystkie te informacje zaimplementować samodzielnie. No i wynikiem jest coś takiego u dołu ekranu, głównego okna.
5: Odkrywaj, zakładka 1 z 5, wybrano poza listą.
2: Dla osób, które Androida nie używają, szybka informacja to nie jest standardowy sposób, w jaki Android takie informacje oznajmia. To jest bardziej takie iOS-owe. U nas byłoby tam zakładka, odkrywaj 1 z 5, ewentualnie wybrano zakładka 1 z 5, a tu mamy.
5: Odkrywaj, zakładka 1 z 5, wybrano. Zapisano, zakładka 2 z 5, nie wybrano. Podróże, zakładka 3 z 5, nie wybrano. Skrzynka odbiorcza, zakładka 4 z 5, nie wybrano. Profil, zakładka 5 z 5, nie wybrano.
2: Czyli jest dokładnie to samo, tylko zaimplementowane w taki sposób, że ktoś zamiast właśnie użyć takich typowych kontrolek, które zazwyczaj tu są, no stwierdził, to ja te informacje zadeklaruję w zmiennych samodzielnie, niech aplikacja to mówi po mojemu. Może nie dało się inaczej, może Airbnb wykorzystuje niestandardowe kontrolki i to był jedyny sposób, żeby to zrobić. Wtedy rzeczywiście zwracam honor. Natomiast jest tu dużo takich opisów. Pole szuka jest podpisane, pole wyszukiwania pozwalające, zaraz zresztą będę to pokazywał, wyszukać, więc jest takie bardzo rozszerzone te opisy. Kalendarz też jest dość nietypowy jak na Androida. Natomiast ciekawa historia, ta aplikacja jeszcze parę miesięcy temu nie była tak ładnie dostępna, kalendarz był kompletnie niedostępny, aplikacja chodziła dość wolno, było wiele niezaetykietowanych elementów. Ja interweniowałem między innymi też o to, żeby ten stan rzeczy się zmienił w śmieszny sposób, bo wsparcie Airbnb odpisywało, że my nie obsługujemy tej funkcji. W sensie dostępność to funkcja. No. I I ja starałem się wyjaśnić, że to nie jest kwestia już teraz funkcji, tylko dobrych praktyk, że w sumie w ten sposób się odcina całą grupę użytkowników. I zacząłem kiedyś na LinkedInie, to jest taki portal, który też kiedyś wymagałby osobnego omówienia w Tyflopodcaście, do podtrzymywania kontaktów zawodowych, taki Facebook do kontaktów zawodowych.
3: Facebook
2: zacząłem
3: biznesowy.
2: Zacząłem szukać osób, które... Tak. Zacząłem szukać osób, które są odpowiedzialne za Airbnb na Androida. Jako programiści, jako tak zwani UX designers, czyli projektanci wrażeń użytkownika, interfejsu, jako osoby od front-endu i tak dalej, albo osoby od dostępności, bo jak się okazuje, Airbnb ma również osoby odpowiedzialne za dostępność, cały oddział.
3: Mimo tego, że support twierdzi, że nie obsługuje tej funkcji.
2: Tak, na Twitterze przynajmniej. I napisałem tych maili troszeczkę, odpowiedzi dostawałem różne, typu przegadam to z moim zespołem, kurczę, poważny błąd, przekażę mojemu znajomemu od dostępności i tak dalej. I nikt w końcu się nie odezwał, że słuchaj, coś zrobiliśmy, tylko pewnego dnia przyszła aktualizacja, gdzie nagle stopniowo zaczęło się to z aktualizacji na aktualizację poprawiać. Więc no tutaj brawo Airbnb, czapki z głów, naprawiacie błędy, to jest fajna sprawa.
1: Ja pamiętam, okay. Pawle, jak rozmawialiśmy w styczniu o Airbnb i pamiętam, że rzeczywiście ten kalendarz na iOSie działał i mówiłeś, że w przypadku Androida słabo. No, jak się okazuje, można.
2: Można. Przemiany nastąpiły gdzieś na poziomie kwietnia, na etapie kwiecień, maj chyba. Coś się zaczęło wtedy dziać, bo wiem, że już jakąś, śmiałem się, że jakąś majówkę już muszę zaplanować. Dobrze, Michale, to co, chciałbyś ty zacząć, czy powinienem ja zacząć?
3: Wiesz co, mogę
2: kto
3: już
2: pierwszy
3: tu,
2: się wybiera w podróż.
3: Mogę już tu coś pokazać.
4: Szukaj.
2: Dobrze?
4: Spróbuj salat, twoje podróże.
3: Proszę bardzo.
4: Zapisane.
3: I tu jest, skupię się na razie na tej pierwszej zakładce, bo tak naprawdę pierwsza zakładka dla kogoś, kto w sumie nie planuje rzeczywiście jakiejś takiej konkretnej podróży, na razie przynajmniej, to jest zakładka, na której można sporo sprawdzić, bo oto mamy tutaj po pierwsze...
4: Szukaj.
3: Po pierwsze mamy już od razu pole mamy pole wyszukiwania. Spróbuj Seattle. On nam proponuje różne miejsca, gdzie byśmy się mogli wybrać i nam tu właśnie Seattle zaproponował na dobry początek. Przycisk. Tu mamy przycisk do wyboru daty, jak dobrze rozumiem. Tu mamy... Goście, czyli ilość osób, tak? Za pomocą tego filtra możemy wybrać ilość osób.
2: Michał, ile dorosłych, ile dzieci.
3: Tak. No i Michał, w czym możemy pomóc? Zwracają się do mnie bezpośrednio po imieniu, dlatego że zalogowałem się i uzupełniłem swój profil przynajmniej częściowo. Zalogowałem się za pomocą Facebooka, bo jest taka możliwość, żeby już tam nie zakładać kolejnego konta, nie pamiętać kolejnego hasła. To możemy zalogować się za pomocą Facebooka. No i mamy tutaj... od razu na tej zakładce mamy takie od razu rzeczy, bo Airbnb nie tylko nam umożliwia wyszukiwanie domów, ale właśnie też różnych atrakcji, na przykład nawet o dziwo, bo już tak się bawiłem trochę tym, to można sobie nawet jakieś, powiedzmy w Warszawie nie tylko domy, ale i atrakcje znaleźć, jako jakieś oprowadzanki takie historyczne i podobne rzeczy tego typu jest to do znalezienia. I mamy tu jeszcze co?
2: Warsztaty kulinarne.
3: Tak, warsztaty, tak, zgadza się. I mamy jeszcze restaurację, jakbyśmy chcieli się z tym zapoznać.
4: Przedstawiamy Airbnb Plus.
3: No tu mamy jeszcze taką jakości i wygody. Reklamę Airbnb Plus.
4: Marka Airbnb Plus. Domy na podróż w twoim stylu. Znajdź najlepiej oceniany dom wyposażony w niezbędne dla ciebie udogodnienia.
3: No właśnie.
4: 2000 znak plus domów. Rodzin.
3: No
4: 2000 znak plus
3: cała,
4: domów.
3: Praca. Tu jest
4: zarezerwuj
3: ta oferta.
4: Domy z całego świata. Pokój w hotelu, oja, Sunset Cafe House i oja, 923 zł za dzień,
3: tu są...
4: 5 gwiazdek, 178 recenzji, superhost.
3: I tu są takie już te rzeczy, które nam Airbnb proponuje.
4: Cały apartament, Capetown, City Penthouse in Central Capetown, 433 zł za dzień, 5 gwiazdek, 204 recenzje, superhost. Mm-hmm. Cały apartament, Avignon, N0 stopni 1 cala Vignon Design Kwietrace Wi-Fi City Center, 149 zł za dzień, 5 gwiazdek,
3: no,
4: 466
3: rodzin. Ceny są różne. Od...
2: Też uwagę?
3: Tak?
2: Że są różne domy też i ja pamiętam, że moja mama była bardzo pozytywnie zaskoczona, jak pierwszy raz pokazałem jej Airbnb na stronie internetowej, bo załadowała się strona główna, na której były właśnie te polecane domy i były najróżniejsze zdjęcia, były domki na drzewie, były jakieś lepianki przy ziemi, jeżeli ktoś lubi takie chatki, były jakieś szałasy, były jakieś łodzie mieszkalne, takie zacumowane w porcie, ale gdzieś na wodzie stojące czy przy wodzie, w bezpośrednim sąsiedztwie wody, łodzie mieszkalne, jakieś lofty, jakieś domy gdzieś tam nad Skocznią. Z ciekawszych Airbnb, na przykład w Billund w Danii, tam gdzie powstał pierwszy Legoland, jest domek na Airbnb, gdzie wszystkie meble są zrobione z klocków Lego, rozmontowywalne, więc możemy sobie jeden mebel przerobić na drugi. A względnie, jak czegoś nam brakuje, możemy sobie to samodzielnie zbudować z klocków.
3: Też jak widać są dość spore rozstrzały cenowe, bo w jednym miejscu mamy do dyspozycji pokój za prawie 1000 zł na dobę, a w drugim za tam powiedzmy 140, czy jak tu Kamila z Jackiem opowiadali, nawet jeszcze taniej może być. Także no, widać, że te ceny się różnią i tak naprawdę już z tego okienka, z tej listy możemy sobie coś 20, przejrzeć. I tak naprawdę myślę, że to jest w tym momencie też najbardziej istotne, żebyśmy w ogóle pokazali, jak to tu wygląda. Potem jeszcze oczywiście przejdziemy przez te kolejne zakładki, żeby przynajmniej coś zasygnalizować. Więc sobie na przykład...
4: Homer, o, kajaki, powiedz, Sydney,
3: o, tu jakieś mamy...
4: Spacer historyczny, Puerto Rico, Olksan...
3: Tu się od razu pojawiły jeszcze...
2: A, tu są atrakcje.
3: Tu są jeszcze atrakcje, tak, ale to się język, sobie przesunę...
4: Dźwięku, nagłówki, najwyżej oceniane atrakcje.
3: Właśnie, przesunę sobie do świata, domów nagłówek z całego świata, bo to jest po nagłówkach, mamy...
4: Najwyżej oceniane atrakcje, wyróżnione atrakcje,
3: wyróżnione
4: polecane
3: atrakcje.
4: Kierunki Airbnb Plus.
3: O,
4: na
3: i tu jeszcze
4: więcej wyników. Polecane kierunki Airbnb Plus.
3: Polecane kierunki Airbnb Plus.
4: Pokaż więcej.
3: Ale na przykład mamy teraz powiedzmy te domy.
4: Cały apartament, Avignon, N0101,
3: wejdźmy sobie.
4: Design, kwietrace, Wi-Fi, City Center, 149 zł za dzień, 5 gwiazdek.
3: Przy okazji...
4: Język, złagodzenie, nagłówki, szukaj.
3: Przy okazji, bo chciałem język, jeszcze tu pokazać...
4: Złagodzenie, nagłówki, głośność, o, szybkość chatka mówienia, wyrazy, tak, znaki, czynności,
3: o,
4: język,
3: czynności. Każdy z tych elementów...
4: Dodaj do zapisanych.
3: Możemy sobie dodać do zapisanych, żeby, bo jest później taka zakładka, w której nam to się aktywuj, będzie wszystko łatwo zlokalizować. To się rzeczywiście może przydać.
4: Całe chatka, więc teraz Belegra, powiedzmy... Plaza Mulivi,
3: dobra,
4: 579 zł za dzień,
3: całą chatkę,
4: gwiazdek,
3: cała chatka wcale nie jest taka tania, ale dobra. Zobaczmy sobie
4: całe
3: to na przykład.
4: Pokaż całe
3: jak w ogóle wygląda taki ekran.
4: Pokaż zdjęcia oferty. Pokaż zdjęcia oferty. Przycisk.
3: Pokaż zdjęcia oferty, to nam
4: całe chatka
3: podejrzewam, że powie niewiele.
4: Plaza Satrali Ulivi. Belegra, Lacjum, Włochy, gospodarz, Pietro, superhost. Przycisk.
3: Tak, superhost. To jest, podejrzewam, jakaś ranga. Nie wiem, jak ją zdobyć.
2: 95% pozytywnych, aha, opinii, zdaje się. Aha. Po iluś tam rezerwacjach, czy coś takiego. I oni zazwyczaj się cieszą największym powodzeniem, no bo gwarantują,
3: no tak, bo i też
2: te
3: są promowani w tej... Bo i też są promowani, tak, w tej zakładce, więc pewnie i dlatego to się wszystko nakręca wzajemnie. Tu
4: Belegra,
3: mamy...
4: 8 gości, 4 łóżka, 3 sypialnie, 1 łazienka.
3: Tak, czyli ile ten dom, jak rozumiem, może pomieścić gości.
2: Tak.
4: Oryginalny tekst. Zobacz tłumaczenie.
3: I tu mamy...
4: A co wtedy ma dełpo w stone and timber builton twosteres, vital arga living room, glass windows, a co uchwort twope oplenta bat chrom wit sauna, on ths econt storel teresa doudle bedron, old doors, teresa larga garden vita porche kwit per vit bebe.
3: I tu mamy cały czas ten opis, ale właśnie wielkie interesuje mnie...
4: Oryginalny tekst. Zobacz
3: czy mogę sobie to...
4: Oryginalny
3: przetłumaczyć.
4: Zobacz tłumaczenie. Jak przetłumaczono. To... O. Opis został przetłumaczony.
3: No właśnie. I tak samo jest z komentarzami, chociaż z komentarzami jest jeszcze lepiej, bo to już sprawdziłem sobie wcześniej. Komentarze tłumaczymy z poziomu czynności. Tu sobie musimy kliknąć powyżej właśnie tego, tak jak pokazałem. Klikamy sobie w zobacz tłumaczenie i wyświetla nam się coś takiego.
4: Domek zbudowany z kamienia i drewna, zbudowany na dwóch kondygnacjach, z dużym salonem, oknem szklanym, kanapą dla dwóch osób i łazienką z sauną. Na drugim piętrze znajduje się sypialnia dwuosobowa. Na świeżym powietrzu znajduje się duży ogród z werandą z grillem i drewnianym stołem. Miejsce leży na przyjemnych wzgórzach między Bellegru i Olevano Romano. Obecnie dodaliśmy dwa łóżka, w cudownym indyjskim tepie dostępne dla dwóch dodatkowych gości poza czterema. Przestrzeń kropka środkowa, domek jest wyposażony w cztery łóżka i są dwa dodatkowe łóżka
3: jeszcze
4: w tepie. Jest też sauna. Widok jest oddechem, można docenić wspaniałe pobliskie miejsca, zrelaksować się i cieszyć się spokojem, uprawiać łucznictwo, uprawiać ogród, kopać ziemniaki, pielęgnować pszczoły. Lub jeśli chcesz zwiedzić kilka przyjemnych pobliskich miejsc. Dostęp gości kropka środkowa, domek jest łatwo dostępny, pokoje są schludne, wygodne, przytulne i dobrze wyposażone w artystycznym akcentem, istnieje również duży parking. Kontakt z gośćmi kropka środkowa rodzina. Goszcząca jest gościnna, przyjazna i zawsze dostępna, aby dać rękę i spełnić wszystkie wymagania gości. Okolica kropka środkowa, spójrz na
3: to jest oczywiście tłumaczenie za siebie mechaniczne.
4: Przemieszczanie
3: żeby
4: się kropka
3: było
4: środkowa, jesteśmy do dyspozycji, tak, gości, aby zwiedzić piękne i przyjemne pobliskie miejsca. Możliwość paralotniarstwa w ciągu pół godziny samochodem? Dla tych, którzy kochają góry i naturę? Jeżdżąc na nartach? Rafting na rzece Anienę? W Subiaco i odwiedzić park Montisimbruini i przyjemną wioskę Bellegra? Gdzie można zobaczyć piękne krajobrazy? Ostatecznie, ale nie mniej, Rzym nie jest daleko, tylko godzina jazdy samochodem. Inne ważne rzeczy. Środkowe. Chętnie przyjmujemy również artystów. Mówimy po francusku, trochę hiszpańsku i angielsku.
3: Także całkiem fajny taki opis, który rzeczywiście już coś nam może mówić na ten temat, ale gdyby nam tego było mało...
4: Konfiguracja miejsc do spania. Nagłówek. Sypialnia 1.
3: To tu mamy informację, jak te łóżka są rozłożone. Mamy sypialnię numer 1.
4: Jeden materac podłogowy, jeden łóżko dla dziecka.
3: Aha.
4: Sypialnia 2. Jeden sofa. Sypialnia 3. Dwa kanapy. Wspólna przestrzeń.
3: I?
4: Jeden sofa, dwa kanapy.
3: Tak, czyli to jest wspólne.
4: Minimum jeden dzień.
3: I tu, jak rozumiem, jest na ile można zarezerwować sobie ten domek.
4: Mhm. Udogodnienia.
2: Tak.
4: Nagłówek.
3: Na minimum jeden dzień.
4: Udogodnienia oferty.
3: I to jest, myślę, że ważne też dla nas, bo tu będą chyba jakieś informacje takie właśnie związane z tym, czy jakoś tam dla osób niepełnosprawnych jest to przyjazne.
4: Udogodnienia oferty. Klimatyzacja, TV kablowa, podstawy, kominek, ogrzewanie i jeszcze 19 udogodnień. Przycisk.
3: A, i tu sobie możemy wejść w szczegóły.
4: Udogodnienia. Close.
3: Zobacz.
4: Udogodnienia. Podstawowe. Klimatyzacja. TV kablowa. Podstawy, ręczniki, pościel, mydło i papier toaletowy. Kominek. Ogrzewanie, centralne ogrzewanie lub grzejnik. Ciepła woda. Żelazko. Miejsce do pracy z laptopem, stół lub biurko z miejscem na laptopa i wygodne krzesło do pracy. TV. Pralka, w budynku, za darmo lub za opłatę.
3: No to ciekawe, czy...
4: Wi-Fi, pełny dostęp w ofercie.
3: Tak.
4: Podstawowe, nagłówek, zabawki i książki dla dzieci. Łóżeczko dla niemowląt.
3: A tu mamy, to nie jest rozdzielone, ale tu właśnie widać, że jakieś takie dziecięce akcesoria bardziej.
4: Krzesełko dla dziecka. Rodzinne udogodnienia. Darmowe miejsce parkingowe. Jadalnia. Śniadanie. Śniadanie w cenie.
3: Aha.
4: Podstawowe przybory do gotowania. Garnki i patelnie. Olej. Sli pieprz. Naczynia i sztućce. Kuchnia. Przestrzeń, gdzie goście mogą przygotować posiłki. Lodówka. Płyta kuchenna. Jadalnia. Obsługa budynku. Ktoś jest dostępny przez całą dobę, aby przyjąć gości.
3: Mm-hmm,
4: prywatne
3: to
4: wejście.
3: Też
4: oddzielne
3: może być
4: wejście
3: ważne.
4: Od strony nicy. Rodzinne udogodnienia. Suszarka do włosów. Pościel. Rodzinne udogodnienia.
3: Chyba gdzieś.
4: Pościel. Prywatne wejście.
3: Aha,
4: rodzinne udogodnienia.
3: To jest jako rodzinne udogodnienia. No pościel.
4: Suszarka do włosów. Wieszaki. Szampon. Podstawowe. Grill. Patio lub balkon. Ogród lub podwórko. Rodzinne udogodnienia.
3: I tak dalej, i tak dalej. I tego jest jeszcze, myślę, że całkiem sporo, można tu sobie to przeglądać.
4: Oferty. Mapa oferty. Bellegra, Latium, Włochy. Dokładna lokalizacja zostanie udostępniona po dokonaniu rezerwacji. Przycisk.
3: No właśnie, to jest też chyba takie zabezpieczenie trochę Airbnb, żeby się nie... Chociaż nie, no, jakby ktoś bardzo chciał, to można. Może to bardziej ze względu na jakąś ochronę prywatności gospodarzy. Że dokładna lokalizacja nie jest pokazywana od razu.
4: Czas przyjazdu. Po 16.
2: Chyba Kamilo wspominałaś właśnie, że po uiszczeniu opłaty ten adres się pokazuje i też otrzymujesz informacje, które podał właściciel, których teraz nie widać, jak wygląda dostęp właścicieli do, czy powiedzmy, jaki jest dojazd z tego domu do komunikacji miejskiej, prawda? Coś takiego.
1: Tak, u nas było tak, że jak zrobiłam płatność, to automatycznie pokazał mi się adres i automatycznie też otrzymałam informację, jak z lotniska łatwo dojechać właśnie pod ten adres. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, co tam mi się rzuciło w uszy, ale w tej chwili gdzieś mi to umknęło. Jak mi się przypomni, to
3: no jasne.
1: Dopowiem najwyżej.
3: Jasne.
2: Dobrze.
4: Czas wyjazdu.
2: Jasne.
4: 10.
3: Tu mamy jeszcze właśnie też takie informacje już dla nas. Czyli przyjazd godzina 16, mhm. A wyjechać musimy o godzinie 10. To w tym przypadku
1: akurat. U nas było inaczej. To znaczy, że mogliśmy się chyba po 11 dopiero wejść do mieszkania. A w przypadku wyjazdu to już było do uzgodnienia z gospodarzem i było tak, że wychodziliśmy chyba o 2 w nocy, więc z tym też nie było problemu i wszystko tak naprawdę można uzgodnić. No tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że nasza gospodyni miała dziecko, które musiała odprowadzić do szkoły, więc stąd się brał pewnie ta godzina przyjazdu.
3: Tak, bo to w każdym, jak przeglądałem kilka ofert, to widzę, że po prostu no, każda jest inna, jeżeli chodzi o te godziny, więc to nie jest jakoś na sztywno ustalone, to sobie po prostu każdy z gospodarzy może ustalić indywidualnie.
4: Czas wyjazdu.
3: Dobrze.
4: Przegląd oferty.
3: Co my tu mamy?
4: Lauren, 10.2018, Mychus Bantentli Travelek to Italy for our honorary moon for Kwowe Exin October.
3: No i tu jest cały opis. Czy możemy to jakoś przetłumaczyć? Nie, chyba...
4: Przeczytaj wszystkie 242 recenzje.
3: Chyba tego nie możemy, ale za to tu mamy recenzję.
4: Pietro to superhost. Środkowa tytuł superhost tak. Otrzymuje doświadczeni, wysoko oceniani gospodarze, którzy z pełnym poświęceniem dbają o to, by pobyty ich gości były niezapomniane.
3: No i super.
4: Regulamin domu. Przycisk.
3: Tak, regulamin domu to jest też coś, z czym warto się zapoznać, bo tam są informacje na przykład, czy dozwolone jest palenie i podobne rzeczy.
4: Rygorystyczne zasady anulowania.
1: Ale to też wszystko jest do uzgodnienia z gospodarzem, ponieważ u nas było w regulaminie tak, że po 22 już teoretycznie nie można było rozmawiać, a my wracaliśmy też o pierwszej. Nikt złego słowa nie powiedział. Też był zakaz palenia, jednak właścicielka zapytała się Jacka, czy pali i że może palić na tarasie, także tym, no, wszystko jest do dogadania.
3: Jasne. Ale zobaczmy sobie taki przykładowy regulamin domu na przykład. Co oni tu w ogóle...
4: Zobacz, jaki regulamin domu ma Pietro. Nagłówek. Oto kilka zasad, o których przestrzeganie w swoim domu prosi Pietro oraz inne informacje. Przetłumacz cały regulamin na polski. Polska. Przycisk.
3: O, i bardzo fajnie, bo możemy sobie tu od razu... przetłumaczyć. To jest bardzo wygodne. To jest bardzo wygodne, że tu nawet jeżeli, no, powiedzmy nie znamy tego języka, chociaż jak Kamila wspominała, warto przynajmniej znać podstawy, jeżeli wybieramy się do jakiegoś kraju, no to jeżeli chcemy czuć się pewnie, to możemy sobie tu większość rzeczy przetłumaczyć.
4: Zameldowanie o dowolnej godzinie po 16. Wyjazd przed 10.
3: No tak.
4: Samodzielne zameldowanie z opcją obsługa budynku. Maksymalne wykształcenie i szacunek dla miejsca. Skorzystaj z kapci w domu, aby zaprosić inne osoby bez upoważnienia. Zrób kserokopię ważnego dokumentu tożsamości, aby umożliwić łatwą rejestrację twojego przyjazdu. Oświadczasz też, że konieczność przejścia schodami, la sala di accesso al piano superiore molto bella non un teletrasporto ma funzionale alla grande.
3: No, z tym tłumaczeniem całościowym do...
4: Zwierzęta w domu. Niektóre pomieszczenia są wspólne, nel soggiorno posiedzonato un divano letto.
3: Aha.
4: Ograniczenia dotyczące udogodnień. Ograniczenia dotyczące
3: udogodnień. No właśnie. No i taki jest regulamin, powiedzmy, tego czas akurat przyjazd. Konkretnego 580, domu.
4: 508, przycisk,
3: to teraz może czarek. Jeszcze zobaczmy.
4: Przegląd, czas wyjazdu, czas przyjazdu, czas przegląd oferty. Przeczytaj wszystkie 242 recenzji. Przeczytaj wszystkie
3: losy. Żeby pokazać, jak sobie można tłumaczyć te komentarze.
4: Wartość, przyjazd, przegląd oferty, przegląd oferty, przegląd oferty.
3: A, to już to jest
4: wartość,
3: tutaj.
4: Przegląd oferty. Lauren, 10.2018, Mychus Bantentli, przegląd oferty. Sandra, 10.2018, Bei Pietro haben wir ein kleines Paradies gefunden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
3: No właśnie, i tu mamy już jakieś komentarze.
4: Przegląd oferty. Wendy,
3: od 10... konkretnych gości. I teraz z poziomu czynności.
4: Przegląd oferty. Zgłoś.
3: Możemy sobie albo zgłosić taki komentarz.
4: Tłumacz.
3: Ale bardziej nas interesuje to.
4: Przegląd oferty. Sandra, 10.2018, w Pietro znaleźliśmy mały raj, nie wiem od czego zacząć. Lokalizacja jest piękna, cicha z widokiem, gdzie nie mogliśmy dostać wystarczająco. Wszędzie wokół domu znajduje się wiele miejsc do czytania i relaksu lub po prostu patrząc na okolice. Pietro jest uroczą i bardzo gościnną osobą. Po naszym późnym przybyciu, on i jego żona przyjęli nas serdecznie i zjedli pyszne, domowe wino i kolacje. Domek jest idealnie położony tuż pod domem Pietros. Więc jesteś?
3: No i tak dalej, więc
4: przegląd oferty.
3: Jak widać
4: Sandra,
3: to 10, działa.
4: Przegląd, warto, czystość. Komunik, dokładność, 5, 200,
3: i tu mamy
4: 200,
3: jakieś
4: przycisk.
3: Jeszcze dodatkowe rzeczy.
2: Chyba samodzielnie możemy wystarczyć
4: klimatyzacja,
2: dokumentarz.
3: Tak.
4: Minimum jeden wspólny przestrzeń.
3: Teraz...
4: Jeden sofa, dwa kanapy. Minimum jeden dzień.
3: I teraz zastanawiam mnie tylko, bo gdzieś to tu widziałem.
4: Konfiguracja. Domek zbudowany z kamienia. Przetłumaczono. 8 gości. Belegra. Dom wśród nich.
3: Przeglądam sobie cały...
4: Pokaż zdjęcia oferty. Pokaż
3: przeglądam
4: oferty.
3: Sobie to, tylko...
4: Przycisk.
3: Teraz zastanawiam
4: 580,
3: się...
4: ADD to wish list. Szare. Przycisk. Bac.
3: Tu mam...
4: Przetłumaczono.
3: A tu wish list?
4: 8 gości. 4 łóżka. 3 sypialnie. 1 łazienka.
3: Ale jakby nie mogę z tego poziomu... Nie mogę z tego poziomu zarezerwować sobie tego. Być może dlatego, że nie mam jeszcze wszystkiego skonfigurowanego. Czy możesz, Kamila, coś na ten temat powiedzieć? Jak to wygląda? Co... Jakie mogą być tu ograniczenia w tej kwestii?
1: Wydaje mi się, że trzeba zaznaczyć termin i wtedy będzie można zarezerwować.
3: To znaczy tak, tylko właśnie to jest dość interesujące, bo nie mam tu tego przycisku do wyboru terminu, ale w innym domu, który już przeglądałem kiedyś, to właśnie ten przycisk gdzieś był, gdzieś się lokalizował, ale to w takim razie proponuję, żebyś ty, Pawle, teraz pokazał, jak to wygląda na Androidzie, a ja spróbuję gdzieś może znaleźć ten przycisk, bo może mi najzwyczajniej w świecie umknął.
2: Okej. Okay. Więc u mnie sytuacja wygląda podobnie jak u Michała. Zaczynamy od góry ekranu.
5: Pole wyszukiwania. Spróbuj Barcelona.
2: Też mamy tutaj pole do przeszukiwania.
5: Daty na liście.
2: Daty.
5: Goście.
2: I goście.
5: Paweł, czym możemy pomóc?
2: I dokładnie ta sama historia się zaczyna z polecaniem nam różnych domków. Ja może będę miał ten sam domek polecony, który miał Michał. To już zaoszczędzimy sobie czytania opisów, ale...
5: Domy na liście. Atrakcje. Restauracje. Przedstawiamy marka 2000 plus domów na liście. 2000 plus domów, domy z całego świata poza listą.
2: I tu za chwilę

0: Właśnie, zdarza się też tak, że fokus ucieka, niestety, jak się przewija gestami. No i to trzeba mieć na uwadze. To w Androidzie się dzieje bardzo często.
1: Ja w międzyczasie już znalazłem ten przycisk i to jest tak naprawdę jedyny bug dostępnościowy, przynajmniej na razie w tej aplikacji, bo jest nieopisanym przyciskiem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Oj, aha. No, dobrze wiedzieć, dobrze, że to zaznaczyłeś w audycji. Będą na przyszłość ludzie wiedzieć, kto z tego używa.
1: Jest nieopisanym przyciskiem, za chwilę to pokażę, ale na razie pokaż proszę ty, jak to wygląda na Androidzie.
0: Pokaż wszystkie dwa. Tak, to jest ta chatka.
1: Zdaje się, że to jest to.
0: Chatka u Pietra. No to wejdziemy do chatki u Pietra. O, i tutaj jest dużo takich komunikatów ciekawych, typu właśnie content loaded, coś tam zostało zrobione, coś tam zostało zmienione, dużo takich podpowiedzi. To jeszcze będzie widać przy okazji różnych suwaków, kalendarza i tak dalej, że ta aplikacja lubi dużo do nas mówić.
2: Udostępnij. Przyjdź wyżej. Udostępnij. Nie zaznaczono. Dodaj do wiszy przycisk. Mhm. Cała chatka La Casa Trali Univi. Belebra, Lacją, Włochy. Gospodarzem jest Pietro. Superhost w siatce. Pietro, przycisk.
0: I gdybym kliknął w ten przycisk, to jest chyba to, co u ciebie się nazywało, Michale, przegląd oferty. Nie, to były opinie. Ale gdyby tutaj kliknąć, to pojawi się profil Pietra i Pietro o sobie też pisze parę słów, dzięki czemu możemy się czegoś o nim dowiedzieć. Ja może tu wejdę.
2: O. Wyświetl i edytuj profil.
0: O.
2: Lista. Pietro na liście. 243 recenzje. Kropka środkowa zweryfikowano. Sono un ex imprenditore di 60 anni in gamba, codue figlie, moglie, cani, gatti e galline. Sono agricoltore, produttore di olio, ex paraventista, adoro il petali.
0: Dokładnie, tu jest cały po włosku niestety profil i niestety nie da się go przetłumaczyć. To jest problem. Szkoda, bo czegoś można by się o właścicielu dowiedzieć, skoro mówi po angielsku i oferuje, jest jego domek nawet promowany, czyli raczej z obcokrajowcami sobie radzi. No ciężko się spodziewać i wymagać, żeby każdy znał włoski, kto chce u niego wynajmować, więc opcja tłumaczenia jak najbardziej by się tu przydała.
2: Superhost. Z nami od marca 2014.
0: O, tutaj jest od kiedy jest na Airbnb.
2: Praca mi od Supavodelle Foresty o radicue teologo Univi Ampipiante Orto Absedera.
0: Tu z tego co rozumiem hoduje coś tam w lesie i robi olej, czy tam oliwę.
2: Szkoła. Maturitas Scientifica. Używane języki. Francais. Wskaźnik aktywności stop. Francais.
0: Aha, no okej. Okay. Myślałem, że będzie tego więcej. On mówił, że więcej, ale okej.
2: Okay. Wskaźnik aktywności 100%.
0: I to w zasadzie tyle. Aktywności, czyli jak szybko i jak często odpowiada na różne tam zgłoszenia, wiadomości i tak dalej. Okej.
2: Okay.
0: To był profil Pietra.
2: 8 gości, 4 łóżka, 3 sypialnie, 1 łazienka.
0: Czyli ta informacja, którą Michale też miałeś.
2: Tłumacz.
1: O, i tu tłumacz już jest.
2: A kotycz ma de łup, stona and timber, tak. Konfiguracja miejsc do spania. Sypialnia 1, sypialnia 1, 1 materac podłogowy, 1 łóżko dla dziecka. Sypialnia 2, 1 sofa.
0: U mnie są te elementy znowu bardziej zbite. U ciebie trzeba przesunąć chyba w prawo, żeby przeczytało, a tutaj jest to wszystko naraz podane.
2: Sypialnia 3, wspólna przemin, 1 dzień poza listą. Udogodnienia, klimatyzacja, TV kablowa, podstawy, kominek, 19 więcej udogodnień.
0: No dobra, możemy tu wejść.
2: Listing amenities.
0: O, listing amenities, czyli trwa listowanie udogodnień. Czyli o takich rzeczach nas informuje tutaj aplikacja, że coś się dzieje, że coś się zrobiło. No fajne.
2: Udogodnienia na liście podstawowe nagłówek.
0: I też są nagłówki.
1: Tak.
0: Przy czym tu się zacznie chyba wszystko zaczynać.
2: Klimatyzacja, TV, podstaw, ręcznik, kominek, ogrzewanie, centra, ciepła.
0: No i to samo co miałeś ty, jest tu też pokazane.
2: Jeden dzień, wspólna.
0: Teraz po udogodnieniach mam.
2: Lacją Włochy. Dokładna lokalizacja zostanie udostępniona po dokonaniu rezerwacji. Wyłączono.
0: Dokładnie.
1: Mamy to samo.
2: Godzina przejazdu 580 zł. Dzień oceny 240. Godzina
0: i godzina 10:00. Uciekł mi fokus, jak słyszeliście. Po raz kolejny. To się będzie tu działo co jakiś czas, więc ja będę dotykając palcem na środku ekranu. Wracał tam, gdzie byłem.
2: Recenzje. Lauren, paść 2008. Tłumacz Mychu Spalit and Prevelet to Italo for Obrachone Montfort. Przeczytaj wszystkie 242 recenzji, ocena 5,0 z 5,0.
0: I tu mamy już wszystkie opinie. No to wejdźmy. Listing reviews, czyli znowu robię listę opinii.
2: Recenzje 200. Dokładność 5,0. Komunikacja 5,0. Czystość 5,0. Lokalizacja 5,0. Przyjazd 5,0.
0: Tutaj za różne rzeczy przyznają panu gwiazdki.
2: Lauren, paść 2018. Tłumacz Mychu Spalit and Prevelet.
1: Swoją drogą to od razu pytanie.

0: do Kamili i Jacka. Wy udostępniliście też jakąś recenzję? Jest to dostępne potem, żeby wystawić opinię? No bo my siłą rzeczy nie damy rady.
1: Tak. Można wystawić opinię, można ją opublikować i tam chyba też właśnie jest takie gwiazdkowanie i można chyba...
0: Jak na Allegro.
1: Jak to było? Ja już nie pamiętam w tej chwili, jak to było, ale za wszystko jakby można gwiazdkę dać. To był już jakiś czas temu, jak ja tą opinię wystawiałam, więc już nie bardzo pamiętam, jak to było. Ale też wracając do tego przycisku zapłać, ja nie miałam takiego problemu. Może on się pojawił później dopiero. Ciekawe,
0: wiesz, do przycisku zapłać to my nie dojdziemy, ale właśnie zaraz pokażę, jak to wygląda z tym przyciskiem rezerwacji.
1: Ciekawe.
0: No, to jest rzeczywiście ciekawe. Czy to dlatego, że czy to na przykład w jakimś określonym widoku tego domu się dzieje, czy to tak zawsze, no... Przeglądałem kilka i tak szczerze powiedziawszy, teraz nie pamiętam, czy miałem taką sytuację za każdym razem. Ale to zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Co tam, Pawle, masz? Okay. Dalej.
2: Sandra, paść 2008. Tłumacz B.I. Pietro. Zgłoś.
3: Właśnie, ja mam to, co ty. Tylko nie mamy czynności na Androidzie, to też wszystko jest osobnym przyciskiem. Tłumacz jest tym samym elementem, którym jest treść, a zaraz obok jest zgłoś. Na dobitkę...
2: Tłumacz B.I. Pietro. Odpowiedź gospodarza.
3: O, tu nawet odpowiesz gospodarza.
2: Mumie PRZ 2018. Tłumacz it is difficult.
3: Tak, więc to jest, tylko troszkę się zacina. Jest parę takich elementów tej aplikacji, w których po prostu ta produktywność spada, ta responsywność i nie mam pojęcia czemu. Coś się zawiesza, ale okej.
2: Lauren, paść 2000. Tłumacz, przeczytaj wszystkie 200. Pietro, status superhost. Środkowa gospodarze o statusie superhost to doświadczone, wysoko oceniane osoby, które z pełnym poświęceniem dbają o to, by...
3: To jest to, co też.
2: Zobacz regulamin domu.
3: O, jest regulamin.
2: Sprawdź zasady anulowania, średnio rygorystyczne.
3: O. Średnio, czyli to są te 5 dni przed i pełna, bo właśnie, przy tych nie mało i średnio rygorystycznych zwracana jest cała kwota, a z tego, co się orientowałem, te 7 dni, które na przykład wy mieliście, to jest tylko połowa tego, co zapłaciliście chyba. Znaczy, to zwracane jest wszystko oprócz opłat serwisowych, a te 7 dni tylko 50% tego wkładu.
1: Chyba. Tak. Znaczy, jeżeli to jest do 7 dni, to dostajesz 50% z powrotem, a jeżeli to już te 7 dni przed przyjazdem, no to cała kwota ci przypada.
3: Mhm. Tak, a właśnie przy tych mniej rygorystycznych jest zwrot całości, co ciekawe. Mhm. Okej.
2: Okay. 100% zwrotu.
3: O, no właśie, 100%, ale do 5 dni.
2: Anu, do 30 przed podróżą, a otrzymasz zwrot w pełnej wysokości, łącznie z opłatami serwisowymi.
3: Do 30 czego przed podróżą?
2: Znak słowa.
0: Anu, może dni?
2: 30. 30, znak 0, spad P.
3: O. Do 30. Nie wiadomo. Dni? Okej.
2: Okay. 580 zł. Dzień oceny 242. Ocena 5,0 z 5,0. Poza siatką. Sprawdź dostępność. 580
3: zł. A, widzisz, Michale, ja też nie mam rezerwuj. Ja mam tylko sprawdź dostępność.
0: Sprawdź dostępność i wtedy pokazuje się taki kalendarz z tym. To skoro już jesteśmy przy tym, to może pokaż, jak ten kalendarz wygląda na Androidzie, ja za chwilę pokażę to na iOSie.
3: Dobrze.
2: Sprawdź dostępność. Przewijana opcja wyboru dat w kalendarzu. Przyjdź wyżej, przycisk.
3: O, zostaliśmy poinformowani.
2: Cześć. Zameldowanie. Wymeldowanie.
3: Tu są dwie rubryki, nie możemy ich kliknąć, one po prostu się tu wypełnią.
2: Niedziela, 14, paść, niedostępny na liście.
3: A, no właśnie, bo jesteśmy w takim okresie, że Pietro jest oblegany. Przy każdym dniu jest powiedziane, czy na ten dzień domek jest dostępny. Co ciekawe, no większość cywilizowanych aplikacji na Androida działa tak. Mamy przycisk poprzedni miesiąc, następny miesiąc. I jeżeli ja jestem teraz w listopadzie, czy tam w październiku, to mogę sobie przeskoczyć szybko. Listopad, grudzień, czerwiec, nawet do lipca i tam mogę zaplanować już sobie na wakacje. A tutaj, no właśnie, muszę przewijać do góry. W ten oto sposób dwoma palcami, aż dolecę do tego terminu, który mnie interesuje.
2: Środa, 5 grudnia, dostępna 580 zł, cena za dzień.
3: O, i tu nawet w tym sprawdzaniu dostępności widać ceny od razu. Ja się może na Sylwestra tam wybiorę.
2: Czwartek 20 grudnia dostępne. Wtorek 25 grudnia. Środa 26 grudnia dostępne.
0: Niewiele ci zostało.
2: Wybrano datę zameldowania. Esier 26.12. Wybierz datę wymeldowania. Czwartek, wtorek, jeden stycznia, środa, dwa stycznia, niedostępne.
3: O! I to już jest niedostępne, czyli ktoś się na Sylwestra tu...
2: Wtorek, jeden stycznia, poniedziałek, 31 grudnia, niedostępne.
3: Ojej.
2: 30 grudnia, niedostępne. Sobota, 29 grudnia, niedostępne. Piątek, 28 grudnia, niedostępne. Czwartek, 27 grudnia, dostępne, 500...
0: No to powiem ci, że możesz tak... Na święta się możesz wybrać.
3: Też jest niedostępne, bo...
0: A!
2: Wtorek, 25 grudnia, niedostępne.
0: A, no to...
2: 24 grudnia, niedostępne.
0: To wiele nie zostało.
3: Nie. No way. Aha. Dobra, no to wybierzemy 27.
2: Środa, czwartek, 27 grudnia, dostępne, 580.
3: I?
2: Wybrano datę wymeldowania, CZW 27.12. Aby zapisać datę i kontynuować rezerwację, przejdź do ostatniego elementu na stronie. Jeśli ponownie wybierzesz inną datę, data zameldowania i data wymeldowania zostaną usunięte, a nowo wybrana data będzie datą zameldowania.
3: No i takie porady... są nam podawane tutaj przez aplikację, automatycznie. Bardzo pomocne, bo jest to widok niestandardowy, który jeszcze parę miesięcy temu, przypominam, nie działał, więc fajnie z ich strony, że takie...
2: Zapisz przycisk poza listą.
3: No to zapisz przycisk, prawy dolny róg.
2: Szczegóły oferty, szczegóły oferty. Przyjdź wyżej, udostęp, nie za... Zobacz, spraw, stopro, anu, skontaktuj się, aby chronić...
3: I tu mamy już...
2: Sprawdź dostępno, sprawdź dodatkowe ceny. Anuluj do 30 przed... Sprawdź dostępność. Sprawdź informacje odnośnie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
3: O.
2: Skontaktuj się z gospodarzem. Aby chronić swoje płatności, nigdy nie przekazuj środków, ani nie komunikuj się poza aplikacją lub stroną iRB.
3: No, to jest kwestia względna, ale to może nie na audycję.
2: Zgłoś tę ofertę. Podobny domy.
3: Tu będą jakieś wyświetlane rzeczy, które są nam polecane.
2: Nie zaznaczono.
3: No, dobra.
2: Nie zaznaczono. Nie za 921 zł. Kalkulacja. Rezerwuj.
3: I mamy przyciski odpowiednie. Możemy płacić Google Pay, możemy płacić podpiętą kartą. Do koloru, do wyboru.
0: Jeżeli chodzi...
3: Coś jeszcze mógłbym zobaczyć.
0: Jeżeli chodzi o iOS-a, to ja tak od razu już powiem, że teoretycznie Airbnb umożliwia płacenie za pomocą Apple Pay. Ale szczerze mówiąc, jak ja tam udałem się do profilu i do wypełniania danych płatności, to jakoś nie mogłem tego zrobić, tylko nie mogłem tam w żaden sposób podpiąć tego. Mogłem jedynie podpiąć kartę moją taką fizyczną, płatniczą. Tam było miejsce na wpisanie numeru karty, daty ważności i kodu CVV.
3: O, no widzisz, to... Ciekawe, czemu? A twój bank, jak rozumiem, wspiera Apple
0: tak,
3: Pay
0: tak,
3: i Apple
0: tak,
3: Pay masz podpięte u
0: tak,
3: ciebie w telefonie?
0: Mam podpięte, mam okay. podpięte.
3: Mhm, no to istotnie ciekawe, czemu nie. Może coś w Polsce jeszcze nie działa?
0: Może, no, bo tam zdaje się, że w różnych krajach różnie to działa, w niektórych krajach zdaje się, że też i PayPal jest honorowany.
3: O, a widzisz, to jest też ciekawa sprawa. No dobrze, to w takim razie ja jeszcze tu się rozejrzę troszkę za jakimiś dodatkowymi informacjami.
2: Lauren, tłumacz mychu, przeczytaj. Pietro ma sprawdzić zasady, a 100% zwrot, anuluj do 3, sprawdź dodatkowe ceny.
3: To też warto sobie przejrzeć, oj warto.
1: To prawda.
2: Dodatkowe ceny na liście. Opłata za sprzątanie. 215 z EU. Dodatkowe osoby. 129 z EU, dzień powyżej 4 gości. Depozyt. 429 z EU. Przyjdź wyżej, przycisk.
3: Plus oczywiście, czego tu nie jest już powiedziane, 10% dla Airbnb za pośrednictwo. No, troszkę droga impreza, ale Pietro się ceni. No i widocznie ma za co.
0: Dokładnie.
3: Dobrze. Co jeszcze tu możemy sprawdzić?
2: Anuluj do 30, sprawdź dostępność, sprawdź informacje od... Skontaktuj się z sprawdź informacje odnośnie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
3: No to zobacz.
0: Z ciekawości właśnie, co to...
2: Ułatwienia dla wózków na liście. Gospodarz zgłosił nam, że jego dom ma następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Przejście. Wejście do domu. Gospodarz zgłosił nam, że jego dom ma następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Przejścia powinny mieć co najmniej 32 lub 81 cm szerokości. Wejście do domu. Nagłówek. Szerokie drzwi wejściowe. Dobrze oświetlona droga do wejścia. Płaska ścieżka do drzwi frontowych. Parking. Nagłówek. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Parking dla niepełnosprawnych lub miejsce parkingowe szerokie na 8 stóp lub 2,5 metrów. Przyjdź wyżej, przyjdź.
3: I to chyba tyle.
0: I tyle.
3: Takie małe udogodnienia. nie ma żadnych, bo to można też wybrać, udogodnień odnośnie sypialni, łazienki, instalowane poręcze pod prysznicem przy toalecie. Tego widocznie nie ma. No okej. Można, można.
2: Anuluj do 30%.
3: No i może...
2: Sprawdź, zobacz regulamin domu.
3: Jeszcze regulamin domu też bym zobaczył, jak się wyświetli.
2: Regulamin domu. Przyjdź wyżej. Ładowanie. Lista. Dowiedz się, zanim wyprzysz, korzystanie z Airbnb oznacza, że zatrzymujesz się w czyjejś domu. Oto kilka reguł, o których przestrzeganie prosi Pietro swoich gości na liście. Przetłumacz wszystkie zasady na polski. Zameldowanie o dowolnej godzinie 16.00. Massima educazione a rispetto. Przetłumacz wszystkie. Maksymalne wykształcenie i szacunek dla miejsca. Uwzględnij także nagłówek.
0: No i to będzie, zdaje się, że to samo, co dostałem.
3: Tak.
0: I też nie wszystko przetłumaczone.
3: Tak. Zwierzęta w domu. Nie mam pojęcia czemu, ale okej. No i to chyba w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o widok samego domku pojedynczego.
0: To ja jeszcze pokażę może, jak to wygląda na iOSie z tą rejestracją, a właściwie nie rejestracją, tylko z tym rezerwowaniem terminów. Momencik, 23 października. Oczywiście.
4: Airbnb.
0: Wejść powrotem tu.
4: Airbnb.
0: Dobrze. I teraz
4: przycisk.
0: Zobaczcie.
4: List.
0: Mam
4: przycisk.
0: Add to wish list, czyli taka lista życzeń. Na samym dole.
4: Share.
0: Jest przycisk share, więc pewnie to jakieś udostępnianie w społecznościówkach i tak dalej. Na zasadzie, patrzcie, ale fajne, albo mogę komuś wysłać link bezpośrednio do tego domu, na przykład do kogoś, z kim razem bym się chciał wybrać tam. I
3: właśnie tu jest też taka funkcja, że można po prostu w ramach samego Airbnb ze znajomymi robić tak jak na TripAdvisorze wspólne plany i te domy dorzucać do wspólnej listy.
0: No tak, to też jest fajna opcja.
4: Przycisk.
0: Ale patrz.
4: 580 zł ukośnik dzień, 5 gwiazdek, 242 opinie. Przycisk.
0: Tak, mamy to, ale przycisk. Tu jest taki nieopisany przycisk.
4: Losy. Przycisk.
0: Klikam w to.
4: Dostępne, Thursday, October 25, 2018, 580 zł.
0: I mam kalendarz.
4: Dostępny, dzisiaj, zajęte, Tuesday, October 25, 2018.
0: A teraz,
4: przycisk.
0: Czy
4: język,
0: ja mogę się
4: język,
0: po tym jakoś poruszać, na przykład
4: głośno,
0: po nagłówkach?
4: Listopad 2018,
0: o,
4: nagłówek.
0: Proszę. Tyle dobrego. Mogę poruszać się po miesiącach, skacząc po nagłówkach.
1: Grudzień, tak, i bardzo fajnie to działa.
4: Nagłówek, styczeń 2019.
0: Tak.
4: Zajęte.
3: Na Androidzie musieliby pracować.
4: 2000.
0: Dokładnie. I mogę zajęte, zrobić tak samo
4: dostępne,
0: jak
4: dostępne,
0: Paweł.
4: Wednesday, December 19. Dostępne.
0: Klikam sobie
4: Monday,
0: tu.
4: Zaznaczone. Dostępne. Thursday. Zaznaczone. Pojedynczy termin. Wednesday, December 19. 2018.
0: A nie,
4: 580. Zaznaczone.
0: Nie ten.
4: Dostępne. Zaznaczone. Dostępne. Tuesday.
0: Tylko
4: December
0: właśnie,
4: 18.
0: To jest
4: 580.
0: Ciekawe.
4: Zaznaczone.
0: Że
4: dostępne, Thursday, December 20, 2018, 580 zł.
0: To jest ciekawe,
4: przycisk.
0: Że teraz nie mogę tego
4: zaznaczone. Zaznaczone.
0: W żaden
4: pojedynczy
0: sposób
4: termin,
0: odznaczyć.
4: Wednesday,
0: no ale dobrze, to już
4: dostępne,
0: załóżmy, że...
3: Tak, bo to,
0: tak.
3: To się tak robi,
4: December 22,
3: że najpierw wybierasz
4: 2018.
3: Jedną datę, potem drugą, a jak chcesz coś zmienić, to już trudno.
0: To już trudno, no właśnie
4: zaznaczone.
0: Trochę
4: przycisk.
0: Dziwnie. No to dobrze,
4: przycisk.
0: To dajmy na to, że mam sobie jakieś tam dwie daty zaznaczone.
4: Zapisz.
0: I
4: przycisk.
0: Mam
4: zaznaczone.
0: W lewym... nie, w prawym dolnym rogu.
4: Zaznaczone. Koniec. Zapisz.
0: Przycisk. Zapisz.
4: Styczeń 2019.
0: Mogę
4: zapisz.
0: Sobie to
4: przycisk.
0: Kliknąć.
4: Pokaż zdjęcia oferty. Przycisk.
0: I teraz...
4: Wygaszony. Wygaszony. Przycisk. ADD to wish list. Szare. Back. 8 gości. 4 łóżka. 3 sypialnie. 1 łazienka. Ktoś jeszcze ogląda tę ofertę. Belewia. Latium.
0: Ktoś jeszcze ogląda tę ofertę, no... Nawet wiem kto.
4: Dom w Śródni Holi. Cała chatka. Pokaż zdjęcia oferty.
0: Tylko.
4: Przycisk. Wygaszony.
0: Mam teraz.
4: 580 ADD to wish list. Szare. Przycisk.
0: Tylko tu
4: Bac.
0: Mam teraz
4: przycisk.
0: Właśnie
4: gości,
0: to wszystko porezerwowane teoretycznie. Jest jakiś nieopisany przycisk. Czy ten nieopisany przycisk spowoduje
4: wygaszony.
0: Coś?
4: 580 przycisk.
0: O, ale on jest...
4: Krok 1. Przejrzyj szczegóły podróży.
0: No właśnie. I tu już mogę sobie ustawiać kolejny nieopisany, przycisk w prawym dolnym rogu. To służy do kontynuacji tego. Także no niestety widać, że tu coś się troszeczkę ta dostępność popsuła, aczkolwiek aplikacja jako taka jest mimo wszystko nadal dość fajnie dostępna. I tu
1: ale
0: możemy...
1: To ciekawe, bo my nie mieliśmy w ogóle takiego problemu, jak teraz słucham i przypominam sobie, jak rezerwowaliśmy kilka miesięcy temu. W ogóle niczego takiego sobie nie
0: przypominam. Wiesz, no całkiem możliwe, że się gdzieś interfejs zmienił troszeczkę i tu niestety ktoś nie zadbał po prostu o to.
4: Krok 1 z 5.
0: Co my tu mamy?
4: Cały dom w Belegra, gospodarz, datę.
0: Tak.
4: 19 goście.
0: Mamy.
4: Ktoś jeszcze ogląda te od 1131, 2263,14 zł w sumie, kropka środkowa, szczegóły. Przycisk.
0: No właśnie, i tu mamy podsumowanie, ile nam za tę imprezę wyjdzie zapłacić. Bo patrzcie,
4: 1131,57 zł ponad teraz. 1131,57 zł należne teraz.
0: Należne teraz? A w sumie
4: 2263,14 zł w sumie, kropka środkowa, szczegóły.
0: W sumie to będzie kosztowało.
4: Przycisk.
0: I możemy zobaczyć sobie szczegóły.
4: 2000 losy. Przycisk. 3-dniowy pobyt.
0: I jak to tu jest rozbite?
4: Losy. 3-dniowy pobyt. Całe chatka. 5 gwiazdek. 242 opinie. Przyjazd 19.12.
0: Tak.
4: Wyjazd 22.12. Goście 1 gość. Szczegóły opłat i podatku. Przycisk. 579,52 zł x 3 dni, 1738,56 zł.
0: Tak.
4: Opłata za sprzątanie 214,64 zł. Opłata serwisowa 309,94 zł. Łącznie 2263,14 zł. Płatne teraz 1131,57 zł. Płatne 4 grudnia 1131,57 zł. Obecny plan płatności. Płać mniej z góry, zmień przycisk.
0: Tak, obecny plan płatności, tu można sobie pewnie coś pozmieniać, jakieś rzeczy, ale to jest, jak rozumiem, to on, o czym on mnie teraz informuje, to jest jakieś takie rozłożenie na dwie płatności, tak, na dwie tury, że nie, że jakbym chciał to tak powiedzmy taniej, to płacę teraz te 1300 i już jest spokój, tylko on to rozbija na dwie. Na dwie płatności.
1: Szczerze mówiąc, kiedy my rezerwowaliśmy i płaciliśmy, w ogóle nie było takiej możliwości. Być może nasza gospodyni zastrzegła sobie możliwość zapłaty w całości od razu, a tutaj być może jest możliwość rozbicia tego na dwie tury.
0: Całkiem możliwe, na to by to wyglądało wszystko. Natomiast no rzeczywiście można sobie z tym poradzić, ja no nie przejdę dalej, bo nie chciałbym obciążać sobie konta, a inna rzecz, że nawet nie mam niczego podpiętego tutaj, ale jak widać jest to dostępne, mimo tego, że jakieś tam małe niedogodności dostępnościowe się pojawiły w międzyczasie, kiedy wy korzystaliście z tej aplikacji. Co byś teraz ty, Pawle, mógł pokazać?
3: Ja myślę, że moglibyśmy zobaczyć, przykładowo coś wyszukać, bo interesujące są też bardzo zaawansowane filtry Airbnb. To, że możemy te mieszkania, te oferty dostosować sobie do swoich potrzeb i praktycznie każdą cechę domu można sobie spersonalizować i zaznaczyć takie rzeczy, żeby nam pasowało.
0: No jasne.
3: No więc ja...
2: Przyjdź wyżej, zobacz. Regulamin domu, przyjdź wyżej.
3: Nie.
2: Przyjdź wyżej.
3: Żadne rezerwuj, żadne...
2: Nie, przycisk. Czy chcesz dodać 26.12 łącznik 27.12 do wyszukiwania? Nie, przycisk. Tak.
3: A niech będzie.
2: Odkrywaj Airbnb. Pole wyszukiwania. Wybrano 26 gru minus 27.
3: Dokładnie, tu już jest wybrane. Wcześniej było powiedziane daty, a teraz już jest wybrane. Ja wpiszę jakieś miejsce.
2: Wyszukaj.
3: To może też wpiszmy Malagę w takim razie. Zobaczymy, czy jakieś znajome domki wyskoczą.
2: Wyszukaj. Dokąd? Stan systemu. Wybierz sposób. Funkcja talkback jest zawieszona. A, Malaga.
3: Zamknięto klawiaturę. Fajnie.
2: Wznowiono działanie talkback. Pole wyszukiwania. Malaga. Wybrano 26 goście.
3: I goście. I tu jest ciekawa rzecz, którą bym chciał pokazać, bo ktoś tu wybitnie źle podpisał przyciski.
2: Przyjdź wyżej. Goście na głów. Dorośli. 1+.
3: Jedna osoba dorosła. I teraz chciałbym, powiedzmy, zrobić z tego dwie.
2: Zwiększanie. Przycisk wyłączono.
3: Zwiększanie. Przycisk wyłączono.
2: Zmniejszanie przycisk.
3: Zmniejszanie przycisk jest dostępny. No cóż się stało? No ktoś dał etykietki na opak.
2: Dorośli 2+. Dorośli 3+. Dorośli 4+.
3: I przyciskiem zmniejszania tak naprawdę zwiększamy. A teraz...
2: Zwiększanie przycisk.
3: Zwiększaniem...
2: Dorośli 3+. Dorośli 2+.
3: Zmniejszamy. I to samo jest we wszystkim. Wszędzie, gdzie są przyciski do zwiększania, zmniejszania, są etykietki na odwrót zrobione. Więc trzeba to mieć na uwadze. Może kiedyś naprawią.
2: Małe dzieci. Zobacz wyniki. Przycisk.
3: No i tu mamy osobno już dzieci i osobno dzieci mniejsze, dzieci większe. Okej. Okay. No więc przefiltrowaliśmy już troszkę, ale...
2: Rozpocznij dom na liście. Rozpocznij planowanie swojej podróży. Dom na liście. Atrakcje.
3: A możemy też przełączyć na atrakcje. Ale na razie interesują nas domy.
2: Popularne atrakcje. Rezerwuj zajęcia. Domy. Lista.
3: No tu jakaś reklama, bo Malaga. O.
2: W tym terminie zostało jedynie 8% wolnych ofert. Zalecamy nie zwlekać z rezerwacją.
3: A no właśnie. To już jest pokazane, że mamy tego czasu niewiele, bo 8% ofert tylko pozostało, ale okej. My jeszcze jesteśmy wymyślaci i wybrzydzaci. Ma to sens, prawda? No, też bym tak chętnie zrobił. Filtry. My będziemy jeszcze do tego stopnia wymyślaci, że sobie jakieś filtry wrzucimy.
2: Przyjdź wyżej, wyczyść. Nie zaznaczono. Rezerwacja natychmiastowa. Rezerwuj bez potrzeby czekania na odpowiedź gospodarza na liście.
3: To jest dość istotne o tyle, że są gospodarze, którzy zastrzegają sobie możliwość taką, że to oni podejmują decyzję, czy nas przyjmują, czy nie. Czytałem już w przypadkach jakichś dziwnych dyskryminacji, że z opinii było ewidentnie widać, że gospodarz przyjmuje tylko kobiety na przykład. Gdzieś to się już wydarzyło. Względnie... No, jakieś problemy na tle, nie wiem, rasowym i tak dalej, bywają ponoć, więc warto, jeżeli komuś naprawdę zależy, znaleźć takich, którzy, gdzie my decydujemy, że my rezerwujemy, płacimy kasę i gospodarz się już nie może wycofać. Bywa też tak ponoć, że czasami anulują dzień przed wyjazdem, przed przyjazdem naszym gospodarze. Powinni wtedy zapłacić srogą karę, ale mimo to się to ponoć czasem zdarza. No niemniej jednak taka natychmiastowa rezerwacja nam gwarantuje, że co zapłacimy, to raczej już nasze.
2: Nie zaznaczono, przełącz.
3: Rodzaj. A właśnie.
2: Nie zaznaczono, rezerwacja natychmiastowa, rezerwuj potrzeby czekania na odpowiedź gospodarza.
3: I obok.
2: Rodzaj podróży, nie zaznaczono, przełącz.
3: Czyli nie dość, że jest zrobiony przełącznik, który już jest podpisany, to obok jest jeszcze osobno przełącznikiem, jakby są dwa elementy do jednej rzeczy, nie wiadomo po co, ale tak jest.
2: Rodzaj podróży, nagłówek. Nie zaznaczono rodzinnie, zobacz całe domy, które mają pięćgwiazdkowe recenzje przyznane przez rodziny oraz podstawowe udogodnienia, takie jak kuchnia i telewizor.
3: No właśnie.
2: Nie zaznaczono, przełącz.
3: Znowu.
2: Nie zaznaczono, służbowo. Nie zaznaczono, przełącz. Służbo, zobacz wyniki, przycisk.
3: O, znowu przeskoczyły mi te, no ale nieważne.
2: Przedział cenowy, nagłówek na liście.
3: Jest przedział. I teoretycznie możemy go kontrolować, bo...
2: 37 zł minus 3500 zł plus średnia cena za dobę w tej okolicy wynosi 358 zł.
3: I wszystko spoko, tylko tu jest tak.
2: Min, wartość, można max, wartość, można zmienić. Przewin do przodu, by zwiększyć. Przewin do tyłu, by zniszczyć.
3: No i też tak spróbuję zrobić. Stuknę dwa razy z przytrzymaniem.
2: Zakres ceny zmienia się w zakresie ceny minimalnej 37 i maksymalnej
3: 3200. I mamy całą formułkę.
2: Zakres ceny zmienia się w zakresie ceny minimalnej 37 i maksymalnej 3200. Zakres ceny zmienia się w zakresie...
3: Jak się łatwo domyślić, kompletnie nie mam kontroli nad tym, co ustawiam, bo on gada tyle, że te wartości się zmieniają szybciej, niż on jest w stanie wygłosić komunikat. Zamiast powiedzieć tylko to, co się zmienia, to czyta mi cały zakres i to, co ja zostawiłem stałe i to, co zmieniam. I w tym momencie wylądowałem na...
2: 37 zł minus 1500 zł. Średnia cena za dobę w tej
3: no i
2: wynosi...
3: Spoko, przy czym nie miałem pojęcia, że coś takiego ustawiłem, ale okej.
2: Min, max, rodzaj miejsca, nagłówek. Nie zaznaczono, całe miejsce, bynajmniej mi... Nie zaznaczono, pokój prywatny, dysponuj Nie zaznaczono, pokój współdzielony, za... Pokoje i łóżka, nagłówek.
3: Czyli możemy wybrać, czy całe miejsce dla siebie, czy pokój, to chyba taka opcja, jak wy mieliście, prawda? Pokój prywatny.
1: Tak.
3: I pokój współdzielony, czyli autentycznie mieszka się z kimś, no, pod jednym... dachem i to dosłownie, w jednym pokoju, to jest często jak jacyś studenci podnajmują akademiki w ten sposób, czy jakieś małe mieszkania, kawalerki, bo chcą troszkę przyrobić. No, taka opcja też jest, jest to odpowiednio wtedy tańsze.
1: Łóżka, to musi być ciekawe doświadczenie.
3: Tak, tak. No, to już jest taki couchsurfing prawie, tylko opłacony, no. Jest to ciekawe.
2: Zwiększanie, przycisk, łóżka, zero plus.
3: I znowu łóżka.
2: Zwiększanie, przycisk, wyłączony. Zmniejszanie.
3: I znów pozamieniane etykietki.
2: Sypialnie 0 plus. Łazienki 0.
3: Możemy ustalić
2: więcej opcji nagłówek.
3: Ilość łazienek, sypialni, łóżek.
2: Nie zaznaczono. Superhost, zatrzymaj się. Nie zaznaczono. Przełącz. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
3: Superhost i tu możemy...
2: Znajdź dom, który sprosta twoim potrzebom mobilności.
3: Możemy tu wejść. I tu mamy wszystko to, co było tam przed chwileczką.
2: Wybierz cechy domu. Udogodnij. Nie zaznaczono kuchnia, nie zaznaczono, nie zaznaczono szampon, nie zaznaczono pole, nie zaznaczono ogrzewanie, nie zaznaczono...
3: O, tu już weszło mi kawałeczek dalej, ale bo miałem wejść do niepełnosprawnych, ale wszedłem w takie ogólne udogodnienia.
2: Pokaż wszystkie udogodnienia, ułatwienia, nagłówek. Nie zaznaczono darmowe miejsce parkingowe.
3: I tu mam już wszystkie ułatwienia, jeszcze są po nagłówkach ładnie zrobione i można sobie to wszystko pozaznaczać według naszego uznania, po czym na końcu mamy przycisk.
2: Nie zaznaczono. Do. Zobacz wyniki.
3: Przycisk. Zobacz wyniki. Gdybyśmy to wybrali, to byśmy dostosowali te domki do naszych potrzeb, tak jak je przefiltrowaliśmy. A tak, mamy wyniki.
2: W tym terminie zostało jedynie 300 plus. Romtorn Klose to train bus station and centrum pokój. Nie zaznaczono. Romtorn. Wonderful Flatwit Patio. Nie zaznaczono. Wonderful Flatwit.
3: I różne tu mamy opcje, tak samo jak na tej stronie głównej. Opcja i haczyk do zaznaczenia na wishlist. I wszystko potem po wejściu w domek jest dokładnie tak samo jak u Pietro. Więc to tyle, jeśli chodzi o wyszukiwanie tych pokoi.
0: Okej, okay, to teraz ja mogę spróbować pokazać, jak to wygląda na iOS-ie, jak sytuacja się przedstawia. Też spróbujemy sobie znaleźć coś z Malagi, tylko niech no tu się wtorek, iOS odezwie. Dobrze.
4: Jaka będzie twoja pierwsza przygoda?
0: Jaka będzie moja pierwsza przygoda? No to wpisujemy przycisk. Sobie też.
4: Powrót. Zmień wyszuk datę. Gość, filtry. Hose typ efekt przyroda.
0: To sobie możemy już powrót. Tu wpisać. Myślałem, datę. Że będzie jakaś zmień historia, powrót. Ale nie ma.
4: Przycisk. Zmień wyszukiwanie z Malaga. Data. Zmień wyszukiwanie z Malaga.
0: Jest.
4: Hiszpania. Środkowa atrakcja. Malaga. Hiszpania. Środkowa atrakcja.
0: Jest, przycisk. Ale bokon. Wpisało mi się atrakcje, a ja bym wolał, żeby było samo, powiedzmy, więc. Malaga. Wpisuję sobie Malaga. I właśnie, od razu nam tu aplikacja podpowiada kilka rzeczy, które moglibyśmy chcieć znaleźć.
4: Malaga, Hiszpania, atrakcja, przycisk, dokąd, Malaga, Hiszpania, przycisk, Malaga, Hiszpania, domy, przycisk, Malaga, centro, przycisk, Malaga, prowincja Malaga, przycisk, Malaga, centro historico, przycisk.
0: No właśnie, mamy
4: Malaga,
0: parę
4: Malaga,
0: rzeczy,
4: Malaga,
0: mnie interesują domy.
4: Malaga,
0: więc sobie to wybieram.
4: Przycisk.
0: I teraz.
4: Przycisk. Datę. Przycisk.
0: Mamy daty, więc daty są takie same. Jest też ten filtr taki z wyborem dat. Mamy ten kalendarz, za pomocą którego możemy się poruszać.
4: Goście. Przycisk.
0: Mamy gości.
4: Pokaż domy. Odrzuć. Goście. Dorośli. Jeden. Regulacja.
0: I tu mamy standardowe iOS-owe wybieracze.
4: Dwa. Trzy. Dwa. Jeden.
0: Po prostu przesuwamy się.
4: Dzieci. Zero. Regulacja.
0: Palcem w górę
4: jeden.
0: I w dół.
4: Pokaż 2. Pokaż 300 znak plus domów. Jeden.
0: Tak,
4: zero.
0: Od razu nas na bieżąco informuje, jak nam to zmienia wyniki filtrowania.
4: Małe dzieci.
0: Małe
4: zero.
0: Dzieci tak
4: pokaż
0: samo.
4: Pokaż 300 znak plus. Małe dzieci. Goście. Odrzuć. Odrzuć.
0: Dobrze.
4: Gość. Dorośli.
0: Wybieramy sobie, powiedzmy,
4: dorośli. Jeden.
0: Na przykład jeden.
4: Małe dzieci. Pokaż 300 znak plus domów. Przycisk.
0: I możemy sobie tu od razu kliknąć.
4: Powrót.
0: Ale możemy
4: powrót,
0: też.
4: Przycisk, cały apartament.
0: Zdaje się, że nie
4: cały,
0: tylko
4: datę,
0: to.
4: Przycisk, zmień wyszuk, datę,
0: bo możemy
4: przycisk,
0: jeszcze oczywiście zmieniać
4: goście,
0: inne rzeczy.
4: Przycisk,
0: mamy gości.
4: Filtry, przycisk,
0: i mamy filtry, o których też wspominał Paweł. Mamy te trzy rzeczy. Więc teraz wchodzimy sobie w filtry. I tu możemy rzeczywiście szaleć.
4: Filtry. Pokaż 300 znak plus domu. Służbowo rodzinnie rodzaj. Rezerwacja na wyczyść wszystko.
0: Dobrze. Przechodzimy Slose. Sobie tu.
4: Filtr, wyczyść wszystko. Przycisk,
0: tak, przycisk wyczyść wszystko, gdybyśmy się za bardzo zapędzili w tej filtracji.
4: Rezerwacja natychmiastowa, rezerwuj bez potrzeby czekania na odpowiedź gospodarza. Wyłączone.
0: Tak,
4: przycisk,
0: to jest ta rezerwacja natychmiastowa.
4: Rodzaj podróży. Nagłówek. Rodzinnie zobacz całe domy, które mają 5-gwiazdkowe recenzje przyznane przez rodziny oraz podstawowe udogodnienia, takie jak kuchnia i telewizor. Wyłącz. Służbowo poznaj domy z najlepszymi recenzjami oferującymi podstawowe udogodnienia, takie jak przestrzeń do pracy, Wi-Fi i możliwość samodzielnego zameldowania.
0: Bo też
4: wyłączone,
0: jest ważna
4: przycisk,
0: rzecz, Airbnb to także jest opcja do podróży służbowych. Jest specjalne miejsce w profilu, gdzie możemy dodać swój adres służbowy do pracy. I zdaje się, że możemy się wtedy jakoś na faktury rozliczać, że będzie nam to wliczane w koszty, jeżeli ktoś chciałby w ten sposób. Także to też
3: to
0: może...
3: jest jedna rzecz, a druga rzecz, że Airbnb też niektórzy gospodarze uznają pobyty długoterminowe. Długoterminowe, czyli miesiąc i dłużej. I znam ludzi, którzy w ten sposób wynajmowali właśnie mieszkania na okres jakichś krótkich staży, powiedzmy, które trwały miesiąc, dwa, że jeszcze za krótko, żeby wynająć mieszkanie, ale na tyle długo, że gdzieś trzeba by się zatrzymać. I sporo osób korzystało właśnie wtedy z Airbnb.
0: Okej, okay, no to zobaczmy.
1: My z kolei mieliśmy, my z kolei skorzystaliśmy z promocji 10%, ponieważ nasza gospodyni, jeżeli zostawało się na przynajmniej 2 tygodnie, właśnie dostawało się, czy tam powyżej tygodnia, już w tej chwili nie pamiętam, dostawało się zniżkę 10%.
0: I też fajnie.
3: To też warto pamiętać. Na te dłuższe pobyty też są często jakieś właśnie zniżki. Więc warto dłużej zostawać.
4: Tak. Nie przeszkadzać.
0: Dobrze, ja sobie odblokuję.
4: Średnia cena za dobę. Cena
0: i teraz
4: maksymalna.
0: Co my tu mamy? Właśnie, ty wspominałeś, Pawle, że są problemy z tymi cenami gdzieś u ciebie.
4: Cena minimalna, tu 37 zł.
0: Jest
4: regulacja.
0: Fajnie, bo mamy po prostu regulację, więc mamy 37,
4: 109 zł.
0: Ale ta regulacja idzie plus domów. Tak...
4: 40 zł. 37 zł, pokaż 300 znak plus, 182, 253 zł,
0: tak,
4: pokaż 300,
0: 180, 120 zł, pokaż 351 zł,
4: 37
0: zł. Wiadomo, no, pokaż... ceny minimalnej to raczej nie będziemy ruszać, ale będziemy ruszać tę drugą.
4: Cena maksymalna.
0: Cenę maksymalną.
4: 3500 zł znak plus, regulacja.
0: I możemy sobie to zmieniać.
4: 3228, pokaż 300, 3162, pokaż 300 znak plus domów, 3090, pokaż 300 znak.
0: Niestety to jest trochę tu irytujące, że VoiceOver jest nadgorliwy i nam się wcina. Nie da wypowiedzi dotrwać do końca. Całe szczęście jakoś niewiele nam tu to zmienia, ale warto o tym
4: rodzaj miejsca,
0: pamiętać.
4: Nagłówek.
0: Rodzaj
4: całe
0: miejsca.
4: Miejsce. Wyłączone.
0: Całe miejsce.
4: Pokój prywatny.
0: Pokój
4: wyłączone.
0: Prywatny.
4: Pokój współdzielony.
0: Współdzielony.
4: Pokój łóżka. Łóżka. Zero. Sypialnie.
0: I tu też
4: łóżka.
0: Mamy już
4: zero.
0: Całą
4: regulacja.
0: Konfigurację. Ilość łóżek.
4: Sypialnie. Zero.
0: Ilość sypialni.
4: Zero.
0: Łazienek.
4: Nagłówek. Superhost zatrzymaj się u uznanych gospodarzy. Wyłączone. Przycisk.
0: No tak. Możemy sobie na przykład od razu filtrować, że chcemy tylko tych z nienaganną opinią.
4: Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Znajdź dom, który sprosta twoim potrzebom mobilności. Wybierz cechy domu. Przycisk.
0: Tak, i możemy sobie tu wejść.
4: Back. Bezprogowe wejście. Wyłączone. Dobrze oświetlona droga do wejścia. Wyłączone. Szerokie drzwi wejściowe. Wyłączone. Płaska ścieżka do drzwi frontowych.
0: I tak
4: wyłączone.
0: Dalej, i tak
4: przycisk.
0: Dalej.
4: Zlose. Ogrzewanie. Szampon. Wyłączone.
0: No i tu mamy
4: przycisk.
0: Też te kolejne różne filtry, które ty, Pawle, pokazywałeś. Także to wszystko jest dostępne. Możemy sobie
4: pokaż
0: z
4: 300.
0: Tego korzystać. I na
4: pokaż
0: dole po prawej mamy przycisk, który nam
4: wyłączone.
0: Pokazuje właśnie te wyniki tego, co my sobie wyfiltrujemy. Więc tak to działa. Pokaż 300 plus domów. Tak. Wyglądają te filtry. Więc i na Androidzie, i na iOSie jest to, jak widać, dostępne.
3: Tak, i podobno jest też tak samo ze stroną internetową, więc no nic, tylko rozglądać się już za następnym mieszkaniem, na kolejną ciekawą podróż, na kolejną ciekawą przygodę, do czego chyba wszyscy jednak zachęcamy. Jak widać, inicjatywa jest ciekawa. Jest na nie zarejestrowanych sporo sympatycznych osób, takie przynajmniej były też wrażenia osób, z którymi ja rozmawiałem. Sporo moich też widzących znajomych, mój brat na przykład ostatnio też, jak gdzieś rusza w trasę wakacyjnie, to też raczej Airbnb niż jakieś hostele. Więc popularność tego jest ogromna. Problem jedyny, jaki jest ostatnio, no już się zorientowały władze miast, że takie rzeczy są uprawiane w ich granicach i starają się to jakoś uregulować, no bo miasto z takiej działalności nie pobiera żadnego podatku. W związku z czym jest dużo turystów, ci turyści mieszkają masowo w miastach, a nie ma ani taksy klimatycznej, ani nie ma też żadnego podatku z działalności właśnie jakiejś profesjonalnej branży turystycznej, bo wszystko rozliczają prywatne osoby. I wiem, że na przykład burmistrz Amsterdamu bardzo się na to burzy, że są tanie loty, i jest Airbnb i przez to mają masę turystów,
0: a miasto z tego nic nie ma.
3: Mhm.
0: Tak, no to jest w ogóle gdzieś tam problem tej całej ekonomii współdzielonej tak zwanej, czyli te wszystkie Ubery, właśnie Airbnb i podobne narzędzia, które no nie wszystkim się podobają.
3: Zdaje się, że we Frankfurcie już weszły jakieś obostrzenia. Tak, Jacku?
5: Przecież turyści zostawiają pieniądze wszędzie i potem restauratorzy, sklepikarze i inni, którzy proponują różne usługi, płacą podatki, więc to i tak w sumie się nakręca. Mam nadzieję, że część włodarzy podejdzie do tego w ten sposób.
0: No oby. Ja nie wiem, czy coś jeszcze tu pokazujemy, tak, czy są jeszcze jakieś takie ważne elementy tej aplikacji, bo tak naprawdę no, mamy jeszcze profil, który możemy sobie uzupełnić, mamy, ale tak naprawdę to jest większość takich najważniejszych rzeczy. Ja jeszcze mam takie pytanie do Kamili i do Jacka. Czy wy na przykład podawaliście jakiś swój dokument tożsamości, bo tam widziałem w profilu, że warto też to zrobić, czy to jest wymagane przez gospodarzy, żeby się takim dowodem tożsamości gdzieś tam w tej aplikacji jednak uwierzytelnić, czy nie? Czy to jest takie dodatkowe zabezpieczenie, którego nie wszyscy wymagają?
1: Nikt nas nie prosił o dowód osobisty. Szczerze mówiąc, trochę mnie to zdziwiło, bo wydaje mi się, że jak kogoś się przyjmuje pod własny dach, to wypadałoby wiedzieć przynajmniej, kto to jest. A tutaj zupełnie nie było takich wymogów. No i już. I przez te 14 dni pobytu w zasadzie gospodyni jakby wiedziała, kim ja jestem, tylko i wyłącznie dlatego, że zarejestrowałam się poprzez Facebooka i zapłaciłam pieniądze. Poza tym Jacek myślę, że też chyba nie pokazywał dowodu, prawda?
0: To znaczy nie, bo to jest, bo to generalnie jest tak z tego co ja dziś jeszcze wyczytałem i przeglądałem, to ten dowód, który tam mamy możliwość wprowadzenia w aplikacji, to zresztą nie musi być dowód osobisty, to może być jakiś taki inny dokument tożsamości, na przykład jakaś nasza wiza, może być paszport, wtedy robimy zdjęcie, czy prawo jazdy, wtedy robimy zdjęcie z dwóch stron. Natomiast chodzi o to, że tego dokumentu gospodarz i tak nie dostaje w żaden sposób do wglądu, tylko ten dowód tożsamości naszej jest tylko i wyłącznie dla administratorów aplikacji Airbnb. Natomiast
1: nie, w ogóle tego nie robimy.
0: Jeżeli nie, no to widocznie nie wszyscy wymagają tego, albo po prostu dopiero takie zmiany się pojawiły teraz. Ale też sygnalizuję, że warto to wiedzieć, bo w profilu mamy opcję na wprowadzenie swojego dokumentu tożsamości. Możemy zrobić skan, możemy zrobić fotkę za pomocą naszego telefonu. Oni mogą nas jeszcze wtedy prosić o zdjęcie, jeżeli na przykład nasze zdjęcie profilowe nie będzie się zgadzało z tym z dowodu. Także to jeszcze tam no, trochę zabawy jest przy tym uwierzytelnianiu się, jeżeli potem podajemy nasz dokument tożsamości.
1: Tak, ale można się uwierzytelnić w inny sposób. Nie tylko dowodem osobistym. Nam podaje się numer telefonu, swoje dane i tyle, ale tak naprawdę nie ma jakby... Ja tego nie robiłam, Jacek chyba też nie.
0: No to właśnie, no to o to mi chodziło. Jak to wygląda też w praktyce, bo aplikacja, wiadomo, ma swoje różne zabezpieczenia, ale jak widać, niekoniecznie wszystko musimy wykonywać.
3: I nie wiem, czy jeszcze macie coś do dodania, może o czymś jeszcze chcielibyście opowiedzieć, co wam się przypomniało. Bo z naszej strony, jeśli chodzi o prezentację aplikacji, to już byłoby wszystko. Możemy to podsumować.
1: Polecamy Malagę i my tam na pewno wrócimy. Na pewno wrócimy do Hiszpanii i na pewno przynajmniej jeszcze raz wrócimy do Malagi, bo to bardzo piękne miejsce i polecamy.
5: Ja się zakochałem w Maladze, zresztą dużo nagrywałem binauralnie i taka maciupka próbka.
6: W Maladze można również spotkać papugi. I są wszędzie, w parkach, na Kei, przy morzu, w mieście, jest ich mnóstwo. Są wielkości gołębia i są zielone.

0: Ja myślę, że mogłabym tam
1: Do
0: mieszkać.
1: Czego też...
0: Zastanawialiśmy się, czy się tam w jakimś tam późniejszym terminie przeprowadzić na jakiś czas, bo naprawdę myślę, że życie tam jest dużo spokojniejsze.
1: Może jeszcze są mieszkania wolne w bloku, w którym mieszkaliście jako turyści. To wiem, to z Airbnb nigdy nic nie wiadomo.
0: Kto wie, kto
1: Ale
0: wie.
1: Przygoda się udała i wy też. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego podcastu też się zainspirujecie do tego, żeby w miarę swoich możliwości takie wyzwanie spróbować podjąć, bo jak widać, jest to wykonalne. Warto oczywiście dużo się dowiedzieć i dużo przed tym przeczytać. Warto być pewnym swoich umiejętności, zwłaszcza językowych, ale też takich orientacyjnych i samodzielności. Natomiast jest to definitywnie do zrobienia. Pozwala nam na to już teraz i technologia właśnie, taka jak Airbnb, i nawigacje i różne inne programy. No więc nic, tylko podróżować. Do czego raz jeszcze serdecznie zachęcamy. Ja osobiście też dziękuję. Dziękuję wam za udział. Dziękuję Kamilo, dziękuję Jacku.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję tu Michałowi za wsparcie. No
2: adios.
1: I do usłyszenia ponownie.
0: Hasta adios. Luego.
1: Hasta luego. Tu Paweł Masarczyk.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Romek Raczeń, pracuję dla ECE i zajmuję się tutaj różnymi sprzętami, z polszczeniem rzeczy związanych z HIMS-em. Tak mi wyszło, chociaż nie tylko, bo również doglądam Oriona i przy kajetku również współpracuję. Od końca czyli od Oriona właśnie. Kiedy producent Buxensa stwierdził, że poinformował, że już nie będzie kontynuowana ta bardzo udana zresztą konstrukcja, to zaczęliśmy się rozglądać za czymś kolejnym. I dostaliśmy taką informację o początkującym producencie, z którym weszliśmy we współpracę i to jest taki produkt trochę wspólny ECE i takiej chińskiej firmy. Powstał Orion, dużo tam poprawek zgłosiliśmy, były realizowane i fajnie, i dlatego on jest naprawdę przede wszystkim bardzo szybki. Jedyna przedłużona część to jest od startu do pierwszego dźwięku, a potem już jest tylko łatwiej. Tempo, w jakim on otwiera PDF-y czy duże pliki Worda, jest naprawdę fajne, a to, że potrafi otworzyć EPUB-a z zachowaniem spisu treści, albo MOBI, albo przygotowanego dobrze HTML-a, stawia go naprawdę wysoko, bo niewiele odtwarzaczy to potrafi. Moim zdaniem warto szanować to, co przygotował autor książki czy gazety, po to, żeby łatwo się po tym poruszać. Więc jeżeli ktoś zrobił spis treści, to dobrze jest jechać na rozdział, nacisnąć jeden klawisz i skoczyć w to miejsce, które chcemy, a nie odsłuchiwać wszystkiego i koniecznie. Druga rzecz to Blazy. Blaze EZ i Blaze ET. To dwa odtwarzacze ze stajni HIMS-a. Oba mają ciekawość rzeczywiście, czyli kamerę i wbudowany program OCE, czyli rozpoznają teksty. Skanerem bym tego jeszcze nie nazwał, bo to nie jest taka jakość, ale już w zorientowaniu się, jaki dokument trzymamy w ręku, czy to jest albo odczytaniu wizytówki, albo może takiej ogólnej orientacji o dokumencie, to on już nam wystarczy. Natomiast przestrzegam, to nie jest skaner, więc ktoś, kto chciałby go kupić i mieć w kieszeni taki właśnie skaner do książek, to się rozczaruje, to nie tak. Z Blaze Easy ma bardzo prostą konstrukcję, on zakłada, że użytkownik naprawdę niewiele musi wiedzieć, on ma tylko wgrać dowolną książkę w dowolne miejsce w jednym katalogu a już sam Blaze go zindeksuje i znajdzie i wyszuka. Ma to swoje również konsekwencje i bardziej zaawansowani użytkownicy, którzy chcieliby wiedzieć, gdzie szukać albo jak zarządzać, albo przenieść z karty do urządzenia, albo z urządzenia na kartę, tutaj troszkę będą mieli zgryz, bo tego się po prostu nie da. Ale za to mamy w odwodzie wersję Blaze ET, który już o wiele więcej pozwala. On ma już pełną klawiaturę numeryczną, ma troszkę więcej funkcji, ma w sobie wbudowanego Skype'a, ma pełne zarządzanie wszystkimi plikami. Oba mają Wi-Fi i Bluetootha, to już jakby standard. Mam nadzieję, że oba będą miały również Daisy Online, to dziś zwłaszcza modny temat, jako że dział zbiorów cyfrowych dla niewidomych uruchomił tą funkcjonalność, więc to tak, ale to jeszcze za chwileczkę.
2: A jak z responsywnością, bo w Blaze tym mniej zaawansowanym, w Blaze EZ, on był bardzo taki ociężały, a jak to jest w tym nowym Blaze?
4: To się nie zmieniło.
2: Ojej, to szkoda.
4: Teams niestety nie daje sobie wytłumaczyć. Oni widocznie mają wschodni stosunek do życia, czyli im się raczej nie spieszy. My jakoś jesteśmy bliżej zachodu i my chcielibyśmy szybko. Taką szybkość daje i responsywność daje Orion. Natomiast żaden z Blaze'ów zupełnie nie. Ale słówko jeszcze o Brainsense właśnie. Bo Brainsense za chwilę dostanie nowe oprogramowanie. Ono już jest. Ja jeśli tylko doglądam, właśnie zatrzymałem sprawę publikacji właśnie przez Daisy Online, bo bardzo chciałem, żeby użytkownicy nowego oprogramowania dostali pełną funkcjonalność tej przygody i przypuszczam, że w przyszłym tygodniu ukaże się wersja 8.5, która też wprowadza nowe nowości. Pierwszą to jest przeglądarka plików PPT, czyli PowerPointa. Przy U2 jest to ciekawe, bo możemy podłączyć do monitora zewnętrznego i właściwie prowadzić prezentację z Brainsense. Będzie miał właśnie Daisy Online. Będzie miał poprawione funkcje Facebooka i Twittera. Czyli jeśli mamy we wpisie twitterowym albo facebookowym link, to będzie można go otworzyć. Poprawiono YouTube'a, tak rozwinięto, w sensie takim, że na przykład będzie można pobrać piosenki. A będzie troszkę inaczej zrobione wyszukiwanie. Można wyszukiwać filmy albo tam, no to powiedzmy w YouTube'owym żargonie to są filmy. Albo szukać kanały i subskrybować cały kanał. Można się logować, można komentować, można ogólne statystyki i tak dalej. W Facebooku rozwinięto troszkę komunikację między użytkownikami. Będzie można czatować między użytkownikami. Troszkę więcej informacji kontaktowych. No taki zrobiła się bardzo przyjazna ta aplikacja. Wszystkich, którzy używają Brainsense'a, namawiam do Facebooka, bo to jest wygodniejsze naprawdę niż Facebook na komputerze. Ja jeśli tylko jestem w pracy, w domu nie mam akurat Brainsense'a, ale jeśli jestem w pracy i mam coś do Facebooka, to bardzo chętnie sięgam w Brainsense'owego i tędy piszę. Temat makro poleceń, czyli takich bloków zadań dla Brainsense'a. Można mu zadać sekwencję kroków do wykonania. Powiedzmy, otwórz przeglądarkę, otwórz adres, znajdź link i nie wiem, przejdź do tekstu. To teraz można to troszkę opóźnić, czyli zarządzać czasem wykonania takiego makro polecenia. No i to chyba są podstawowe zmiany. Tam jeszcze pewnie szereg drobiazgów jest, o których zapomniałem, ale to są najważniejsze zmiany w Brainsense w wersji 8.5. Chcę natomiast jeszcze wszystkich iPhone'owców uspokoić. Wierzcie mi, wszyscy, którzy mają Brainsense'a od Plusa, on-handa, U2 Mini, U2, on na pewno łączy się z iPhone'em. Na pewno dobrze z tym pracuje. Wszyscy, którzy mają z tym problem, ja proszę o kontakt z ECE. Chętnie każdemu podpowiem, jak to zrobić. Bo wiem, że to dzisiaj ważna sprawa, a pisanie na
5: klawiaturze Brain Sensor, jak się już go ma, dłuższych rzeczy na iPhone'ie, naprawdę łatwo wychodzi. To jest wygodna funkcja. Sam z niej na co dzień korzystam.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Cześć, Meron. Cześć, myszka. Cześć, Meron.
7: Dobra. Zgrzebło.
6: Zgrzebło?
7: Tak, a tu.
6: Szczotkę jeszcze tą taką miękką.
7: Tak, tutaj jest.
6: Okej. Cześć, myszka.

0: strasznie zakurzony, nie? Gdzieś ty na rąbę.
1: Na podłoku.
0: Ale on się taczał w piasku?
1: Raczej tak. Na pewno się taczał, bo taki brudny trochę.
0: Cześć, Mero. Brodę ci wyczeszemy.

0: Dobra. Dobra.
1: Troszkę niżej można. O tak.
0: Teraz siodła. A, dobrze.
1: Okej. O, tak, dobrze.
2: Jest dobrze.
0: Trzyma się. Przychodzę, Meron. Dobrze, prowadź do wyjścia. O, tak. Prowadź do wyjścia. W prawo? Ale za wyjściem.
1: Tak.
0: Okej, okay. W lewo, Meron. W lewo, dobrze. Prowadź. No. Teraz będzie bramka.
1: Uwaga, brama. Mhm. I wchodzimy.
0: Dobra, chodź, Meron. Chodź. Prowadź. Okej, okay. I w lewo, czy w prawo, czy naprzód?
1: W lewo.
0: W lewo.

0: Strzemię dobrej długości.
1: Właśnie sprawdzam. Zaraz jak włożę, to zobaczę.
0: Jest strzemię już wyregulowane. I rozluźniona noga wisi wzdłuż strzemienia. Strzemię powinno być idealnie do kostki, w takim żadnym siodle jak to.
1: Czyli jak spuszczę nogę, tak?
0: Ona musi być rozluźniona tutaj.
1: Dobra.
0: I strzemię jest do kostki, tak?
1: Kostka jest ciut wyżej.
0: Można będzie ewentualnie dziurkę skrócić w takim razie.
1: Dobra. Meron, stępa. Marsz. Marsz. Marsz. Jakbym coś robiła źle, to mów, dobra? W lewo. W lewo, Meron.

0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyflo Radia. Chciałabym dzisiaj zachęcić Państwa do słuchania naszego podcastu, ponieważ będzie bardzo ciekawie, będzie hipicznie, naturalnie i oczywiście sympatycznie. Będziemy rozmawiać o jeździe konnej. Spróbujemy przekonać Państwa, że z powodzeniem i oczywiście też z przyjemnością osoba niewidoma może jeździć konno. A Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Barbara Szymańska. Witaj, Basiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witam Ciebie serdecznie. I Jacek Piotrowski. Witaj również, Jacku. Witam Cię bardzo serdecznie.
2: Witam, cześć wszystkim. Miło mi, że pojedziecie razem z nami na przejażdżkę.
0: No właśnie, pojedziemy sobie na przejażdżkę. Ponieważ już tutaj przedstawiłam Państwu, co będzie tematem naszego podcastu, jeszcze oczywiście chciałabym zachęcić, jak zwykle, do zadawania pytań, tudzież jeśli ktoś z Państwa również jeździ konno albo jeździł i gdzieś tam jakaś nutka nostalgiczna się w duszy odzywa, to zapraszamy do kontaktu tradycyjnie przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. To może tak tytułem wstępu. Chciałabym zapytać Was, zacznę może od Basi, co obudziło w Was tą jeździecką pasję? Czy to było jakieś kwestie, nie wiem, prozdrowotne, czy też miała to być forma jakiegoś miłego spędzania czasu, kontaktu z naturą? Jak to było, Basiu, u Ciebie?
1: U mnie tą miłość obudził sam koń, można powiedzieć od dziecka, bo już jako dziecko, jeszcze jako osoba widząca, wszystko co było z koniem, każdy kalendarz, kupowałam kalendarze z koniem, zawsze musiał być kalendarz z koniem i to na każdy miesiąc nowy koń, przepiękne konie. Samo zwierzę, które ma swój tak czarujący urok, że ja nie mogłam po prostu się od konia nigdy, jak byłam dzieckiem, oderwać. Nawet malutkie obrazki, wszystko wycinałam, kolekcjonowałam. Zaczęłam rysować konie, szkicować konie, także trudno było się też nie przejechać koniem i nie usiąść na tego konia, stąd też ta pasja, taka miłość do konia.
0: Bo konie są naprawdę piękne i one są też takie do takiego wielozmysłowego odbioru, bo jak się dotyka konia, na przykład końskiej szyi, czuć to ciepło, to tętno, które gdzieś tam czuć dosłownie jak przepływa krew, prawda? Są takie...
1: Tak. On jest tak magnetyczny, ta skóra jest tak gładka, jedwabista. Koń w ogóle ma taka osobowość końska, jest dla mnie czymś bardzo pociągającym, jest czymś tak magicznym, że aż trudno o niej mówić, tak? Bo wiadomo, i skóra jest ciepła, ale koń, jeśli nawiążemy już z koniem kontakt, potrafi się tak odwdzięczyć. Na przykład mój obecny koń, na którym jeżdżę, Meron, ostatnio podprowadził mnie do swojej dziewczyny, zapoznał mnie ze swoją dziewczyną.
0: O, proszę!
1: Także naprawdę czułam się taka, można powiedzieć, wtajemniczona, bo tak fajnie stanął i podprowadził mnie jeszcze bliżej, żeby być bliżej tej właśnie klaczy.
0: Super, bardzo fajnie. Czyli tutaj jakby fascynacja końmi rozpoczęła się bardzo wcześnie z samej miłości do koni. A jak to było w Twoim przypadku, Jacku?
2: Zresztą u mnie właściwie od bardzo wczesnego dzieciństwa rodzice czytali mi różne książki. No oczywiście najpierw mi rodzice czytali, potem już sobie sam słuchałem gdzieś na jakichś kasetach. I oczywiście były to książki typu Winnetou.
0: Czyli taki model westernowy.
2: Raczej. Model westernowy i różnego rodzaju książki dziejące się właśnie na Dzikim Zachodzie. Ale też i książki związane z naszej historii, z przeszłości. I wszędzie tam była kawaleria, wszędzie tam były konie. A ponieważ ja od dziecka zawsze się interesowałem różnego rodzaju zwierzętami i zbierałem ich figurki i konie jakoś też mnie bardzo zainteresowały. Miałem bardzo dużo różnych figurek koni, zwłaszcza z takich związanych z jazdą. Miałem całe półki jazdy jako mały chłopak i sobie ustawiałem na dywanie i w ogóle i tak dalej. I miałem takie różne kontakty z końmi, typu na przykład jako, nie wiem, mały chłopak, może miałem 6 lat, może 7, pojechałem z tatą na narty, na taki obóz narciarski do Ochotnicy. Oczywiście tam kawa.

0: kawałek od autobusu nas podwoził furman saniami, więc tata mnie posadził na koniu takim pociągowym i dla mnie to był taki pierwszy kontakt zachwycający, jak ciepły jest koń, jak jest miły w dotyku, mm-hmm. i jak jest fajny. Potem miałem różne epizody typu kucyk gdzieś w jakichś miasteczkach takich
1: wesołych,
0: tak. Mm-hmm. I jakieś konie, najczęściej to były pociągowe, aż do koni już pod wierzch, które gdzieś na wakacjach w różnych miejscach albo byłem na nich sadzany jako dziecko, a potem już sam gdzieś tam próbowałem na początku na ląży.
1: Jasne. Super. To tutaj też jakby i fascynacja taka biorąca się, powiedzmy, nie wiem, z dzieciństwa, z książek, z takiej tematyki, można powiedzieć, końskiej kolokwialnie. Chciałam was zapytać, może zanim przejdziemy do tych kwestii związanych już z tą praktyczną sferą, gdzie jeździcie w takim najbardziej ogólnym zarysie, żeby tutaj państwo też mieli pewien obraz? I od jak dawna jeździcie konno regularnie i w jakich odstępach czasowych, w sensie, no jak często, ile czasu poświęcacie, powiedzmy, nie wiem, w tygodniu na te jazdy? No może teraz zaczniemy od ciebie, Jacku, i później poproszę też Basię.
0: Ja tak regularnie jeżdżę od, powiedzmy, może 7 lat, może mniej, może 5. Ale to były głównie to były takie moje właściwie kilka początków, ponieważ miałem jazdę wakacyjną, potem przez w Krakowie nie mogłem znaleźć miejsca, gdzie mógłbym jeździć. To było dosyć trudne, więc gdzieś odchodziłem od tego, potem znowu próbowałem gdzieś szukać, potem w wakacje mi się znowu udawało. I tak aż w końcu pierwszy raz chwycił, o którym za chwilę opowiem, chyba że mam opowiedzieć teraz.
1: Nie, na razie o takie bieżące kwestie.
0: I już wtedy poszło i tak regularnie, naprawdę regularnie to jeżdżę od 2-3 lat, a tak naprawdę bardzo regularnie już wziąłem się za to na ostro, to od września jeżdżę już tak naprawdę często.
1: A jak często jeździsz? Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jak to wygląda u ciebie?
0: Jak byłem nad morzem w zeszłym roku, to jeździłem codziennie, bo takie miałem możliwości, a teraz jak jestem w Krakowie od września, to staram się jeździć minimum raz w tygodniu, a na ogół dwa razy w tygodniu.
1: Aha. I ile godzin to trwa? Godzinę, półtorej? Jak to jest jednorazowo?
0: Jeśli jest to jazda związana z nauką, czyli jakby uczymy się kolejnych rzeczy, pilnujemy pewnych rzeczy, czyli robimy to na ujeżdżalni, to trwa to godzinę mniej więcej. Aczkolwiek nie liczymy sobie tak czasu bardzo, no jeśli ja już jestem zmęczony fizycznie,
1: ja mówię mniej więcej.
0: Ale około godziny. Natomiast jak jeżdżę w teren, no to tak od godziny do 2 mniej więcej.
1: A, no to już pojeździsz, że tak powiem. Dobrze, dziękuję ci bardzo. A teraz, jeśli możesz ty, Basiu, też troszeczkę opowiedzieć o tym właśnie, od kiedy jeździsz regularnie, ile czasu poświęcasz na jazdę.
2: Jako dziecko jeszcze właśnie wtedy, kiedy jeszcze widziałam, to pamiętam, jak mój tato pierwszy raz mnie zabrał do stajdniny, gdzie był klub jeździecki, tam też dostałam taką legitymację z klubu jeździeckiego. Niestety za długo nie pojeździłam, też miałam inne zajęcia, ale już po stracie wzroku to można powiedzieć, że zaczęłam od, jeździłam tak dorywczo, później od 2009 roku zaczęłam, wykupiłam sobie karnet, zaczęłam jeździć z moim psem, poprzednim przewodnikiem. Tutaj nawet w Białymstoku, bo to nie było aż tak niby daleko, ale trzeba było dojechać różnymi autobusami, poprzesiadać się i dojść. Jeździłam regularnie właśnie na takie lekcje. Zaczynałam od takich lekcji właśnie godzinnych, to było bodajże raz w tygodniu. Później z przerwami też, bo zimą robię przerwy, nie jeżdżę zimą. Ze znajomą, która też na przykład lubi, uwielbia jeździectwo, również z nią wybierałam się do różnych stadnin, bo ja się przenoszę ze stadniny do Ostatniny. Nie jeżdżę w jednej cały czas, z tego względu, że dzięki temu poznaję zarówno różne konie, poznaję różnych trenerów, jest to dla mnie instruktorów. Jest to dla mnie dosyć istotne, bo myślę, że to wyjdzie podczas rozmowy. Można wiele się nauczyć. Teraz jeżdżę, znalazłam o tyle fajną stadninę, że też wybieram ze względu na dojazd. Jest dużo prostszy niż był. Jeżdżę już teraz sama, bez psa, bo mam nowego, jeszcze go nie zaznajomiłam ze stajnią i mam tam zajęcia przez godzinę, nie licząc oczywiście samego dojazdu, czyszczenia konia, zakładania uprzęży, później przyprowadzenia do stajni, rozebrania. To jest taka godzinna jazda, gdzie cały czas pod okiem instruktora szlifuję to, co należy zrobić, by prawidłowo trzymać dosiad, prawidłowo anglezować, wiadomo, wszystkie te czynności, które się wykonuje w trakcie jazdy konnej.
1: Jasne, super, dziękuję bardzo. To co, może teraz tutaj dźwiękowo przywitamy się z końmi. Zobaczymy troszeczkę, jak to wygląda u Ciebie, Basiu. Tutaj dziękuję oczywiście za udostępnienie materiałów.

0: Zatem teraz, zanim przejdziemy już do kwestii związanych stricte z jakby wyborem stajni, tudzież taką wstępną fazą, zanim rozpoczniemy, chciałabym porozmawiać z Wami przez chwilę o tym, czego potrzebujemy w kontekście takich, jakby można powiedzieć, akcesoriów, ubioru do jazdy konnej, wszystkich tych rzeczy, których używamy i w kwestii jakby samego jeżdżenia, ale też tych, które zapewniają nam komfort i bezpieczeństwo, to w co powinniśmy się zaopatrzyć, jeśli planujemy już taką regularną jazdę konną, bo jeśli przyjeżdżamy gdzieś na raz do jakiejś stadniny, to oczywiście można wypożyczyć tam kask i przez chwilę pojeździć. Jak to wygląda z tym własnym, że tak powiem, sprzętem, Basiu?
1: Myślę, że to jest bardzo istotne ze względu na to, że jeśli już zaczynamy jazdę regularną, bo wiadomo, takie luźne przejażdżki, to nie ma sensu często poświęcać pieniędzy na to, żeby kupić sobie kask na raz w roku przyjechanie się koniem.
2: Natomiast mogę przerwać, dam chwileczkę, momencik, przepraszam, że się wchodzę, ale wcinam się w tym momencie, bo chodzi mi o to, żeby tutaj powiedzieć, że jeśli jedziemy tylko na to, żeby sobie chwilę pojeździć na koniu, nawet na ląży, to wystarczą nam spodnie od dresu. Chodzi o to, żeby nas szef wewnętrznej stronie nie obcierał.
0: Jasne.
1: Zanim przejdziemy może do spodni, to zacznijmy może od tego, że zawsze, nawet w jakichkolwiek spodniach będziemy, przyjedziemy do stadniny, to zawsze możemy przyjechać, nawet w dżinsach, tak? Chociaż to nie są wygodne ani polecane spodnie do jazdy konnej, ale w takich spodniach też możemy się przejechać, bo to nie jest jazda taka, która wymaga, zwykle nawet ludzie, którzy pracują w stajniach, wiedzą, że jeśli ktoś przyjeżdża i nie jest zainteresowany regularną jazdą, jest to po prostu jazda rekreacyjna, to nie robi ćwiczeń takich, w których tak mocno nogi pracują, w których cały czas te szwy obcierają osiodła. Tak samo toczek. Toczek można zawsze wypożyczyć, przeważnie można wypożyczyć. Ja nie spotkałam się jeszcze ze stadniną, w której nie było toczka, dlatego można sobie dobrać do wielkości głowy toczek i jest się jak gdyby na pierwszą jazdę gotowym. Natomiast kiedy już korzystamy z jazdy osobiście, tak regularnie, wtedy należałoby poczytać o tym sprzęcie, który jest dostępny, porozmawiać nawet z instruktorem, bo myślę, że będzie tutaj najważniejszym w kwestii wyboru, pomocy w wyborze. Natomiast co jest ważne? Ważne jest na pewno kupienie sobie toczka, który obecnie musi mieć trzypunktowe zabezpieczenie, bo toczki mogą być zarówno powleczone takim zamszem czarnym, mogą być plastikowe, są różne firmy zresztą toczków. Myślę, że Jacek też powie o swojej firmie. Ja akurat kupiłam toczek teraz w tej stadninie, w której jeżdżę, kasko, ma wewnętrzne gąbki, które jeszcze tak fajnie otulają głowę, sprawiają, że jest miękko, oddycha, bo ma taką siatkę, jak to w kurtkach oddychających i jest też lekki. Miałam do wyboru kaski różne, tamte, które były ciężkie, niby były lepsze, na przykład jeśli ktoś często spada i wie, jak bardzo jest ważna ochrona głowy, to sobie kupić na pewno cięższy kask. Ja kupiłam taki, który bardziej się używa w terenie, bo jest dużo lżej w takim kasku wytrzymać, nawet jeśli pali słońce, tak? Mam czarny kask, słońce zbieram. Kolejną rzeczą, Jacek myślę, że rozwinie dużo bardziej, jak będzie chciał o kasku. Jeszcze powiem tylko o tym zapięciu, że ono musi być trójstopniowe. Teraz są kaski z fajną regulacją. Nie ma takiego problemu, ja na przykład mam małą głowę. Często miałam problem w stajniach z doborem kasku ze względu na to, że były za duże. Korzystałam z kasków dziecięcych. Natomiast te kaski obecne mają taką regulację z tyłu, takie pokrętło, które sprawia, że można sobie tą wewnętrzną część tak dopasować, że nawet duży kask, on pasuje do głowy idealnie. Podobnie zapięcie pod brodą, na przykład wcześniejsze toczki, które na przykład były, miały taką gumeczkę, którą można było sobie opuścić pod brodę i bardzo łatwo, jak się spadało, udusić się z takim toczkiem. Teraz zapięcie jest, można powiedzieć, na taki klik. Są dwa paski, które idą od boków z jednej i z drugiej strony i spinają się jedną klamerką u dołu. Przechodząc do
0: I rozumiem, że jak spadamy, to on się jakoś odpina, tak? Albo...
1: Nie, on właśnie jest napięty, on chroni... On
2: ma się trzymać głowy.
0: Znaczy nie, ja rozumiem, tylko że pod spodem ta część, którą mamy pod brodą, to co się przesuwa, odpina, czy że w tym się nie udusimy?
1: Nie, ona
0: czym jest rzecz?
1: Ta część pod brodą, bo na przykład wcześniejsze te zapięcia, to taki, można powiedzieć, była taka pętelka, tak? Z tą pętelką to można było jak wisielec zawisnąć.
0: Aha,
1: natomiast ta obecna, ona nie ma prawa, tak? Ona nie ma.
0: Nie przesuwa się, tak? Że zejdzie na szyję, czy...
1: Dokładnie. Tamten kask mógł nas pociągnąć do tyłu i zawisnąć nam na szyi. Tutaj nie ma takiej możliwości, tak? On się trzyma na tyle mocno, właśnie z dwóch stron, jak te paski schodzą się takim trójkątem pod brodę, to trzyma się jak gdyby z dwóch stron idzie i z lewej i z prawej po dwa umocnienia. Przechodząc niżej możemy mieć kamizelkę na przykład taką gąbczastą przy upadku, która też pomaga przy jeździe, jakby nas coś mogło uderzyć. Ja tego nie używam na razie, bo nie jestem jeszcze aż tak wprawnym miejscem, żeby jeździć sama albo byłoby mi to potrzebne, więc na razie zwyczajnie korzystam z własnego stroju u góry.
0: Rozumiem, że ona chroni kręgosłup i gdzieś tam tułów, tak? Korpus, klatkę piersiową.
1: Tak, dokładnie. Nie ma rękawów, to jest taka, można powiedzieć, kamizelka. Są kurtki tutaj polecam, bo jak się jeździ czasami i spotka nas deszcz, i ostatnio właśnie taki deszcz odcina mi całkowicie słuch, bo jak puka mi w ten kask, to można powiedzieć, że się nic nie słyszy, ale ta kurtka się też przydaje, żeby ona była i wiatro, i wodoodporna. Takie kurtki można zarówno kupić, takie zwyczajne kurtki, jakie się używa sztormiaki, one są tańsze, można kupić kurtkę jeździecką, ona jest droższa, a niczym można powiedzieć, że się nie różni. Jeszcze są z mikropolarem, który chroni też przed zimnem. Kolejna rzecz to rękawiczki. Rękawiczki, które dobrze, żeby były albo ze takiej cienkiej skóry, albo na przykład z materiału, ale ze wzmocnieniami, tak jak przechodzą wodze. Czyli na przykład między małym palcem a palcem serdecznym i jeszcze przy kciuku i palcu wskazującym, bo między tymi właśnie palcami wodze przechodzą. Muszą być dopasowane, podobnie jak spodnie. Spodnie też są różne, z różnymi klinami na przykład. Jeśli ma się pełny lej, tak zwany, może być skórzany. Często są zamszowe leje. Ja takich lejów za bardzo nie lubię z tego względu, że na nich się bardziej jeszcze ślizgam. Dlatego ja na przykład te spodnie ostatnie, które kupowałam, to kupiłam sobie z gumowym lejem i to pół lejem. Nie mam.
0: A co to jest ten lej?
1: Lej osłania nam pupę.
0: Aha.
1: Tak jak jest siodło, musimy na nim dobrze siedzieć, musimy się dobrze w siodle trzymać. To właśnie po to służy lej, żebyśmy się na tym siodle nie ślizgali. I tak samo nogi, które przylegają do siodła w pewnych miejscach, tak, bo są łydki, jest kolano, to tutaj nam się przydają właśnie też takie skórzane lub zamszowe, lub też właśnie gumowe. Ostatnio takie dosyć modne są gumowe te leje i one naprawdę dobrze się wtedy trzymają tego siodła, tej skóry. Jeśli chodzi
2: jesteśmy o buty... Jesteśmy przy spodniach, to jeszcze bym coś powiedział. Te spodnie to tak mają swoją nazwę, nazywają się bryczesami. I właśnie ten pełen lej, on przebiega od wewnętrznej strony kolana, jeśli jest pełen lej, biegnie po wewnętrznej stronie uda, krocze i pupę i druga noga po wewnętrznej stronie do kolana. I to wszystko, co Basia mówiła, jest prawdą, ale chodzi też o to, że w tych spodniach szew jest tylko po zewnętrznej stronie. Chodzi o to, żebyśmy nie mieli niczego, co by nas obcierało w trakcie jazdy.
0: Jasne. A to powiedzcie mi, bo tak jeszcze spytam, czy poza kolorystyką, co przypuszczam, że ma miejsce, jakoś te ciuszki żeńskie i męskie różnią się, czy tutaj nie ma, są, tak, to jeśli możesz coś na temat tych różnic tutaj...
1: Ja to powiem o damskich, Jacek powie o męskich, bo ja
0: jasne.
1: Nie znam. Ja powiem, że moda jest w obecnym roku, na przykład bardzo modne są bryczesy w kwiatki. One są wprost takie gładkie jak jedwab i są całe w kwiatki, no przepiękne. kosztują zaledwie 500 zł, no ale jeśli ktoś chce być modnym, to naprawdę można. Można nosić bryczesy w różnych kolorach, w różnych fasonach. Zawsze warto zmierzyć. Ja nie lubię, wiele osób może kupuje przez internet, ja tego nie lubię, bo jednak bryczesy powinny być dopasowane. To nie są spodnie typu jakieś takie luźne, które nam łatwo się poruszają na modę. One bardzo dobrze przylegają. Ja na przykład często, na przykład jak ostatnio kupowałam w Decathlonie spodnie, to miałam rozmiar, mimo że miałam XS, to on dalej nie jest dla mnie dobry, tak? Często właśnie warto sprawdzić, bo tak dziwna rozmiarówka, że dalej nie są aż takie dopasowane, tak? A powinny być dopasowane. Na przykład tutaj, gdzie mamy kostki, to też one są podobne do leggingsów. Nawet właśnie są teraz ostatnio też bryczesy takie modne, z takiej podobnej tkaniny jak leggingsy. I też tylko właśnie jest ten lej gumowy taki, który jest dosyć elastyczny. Także myślę, że tutaj tak samo podobnie z zamkiem. Dobre jest zapięcie bardzo. Zapięcie zwykle jest takie podwójne, takie zapinane na haczyk. Tak jakby takie, które dobrze nam się trzymają bioder i w trakcie jazdy nie mamy problemu, że nam jakieś zapięcie się tutaj, guzik nam się odepnie.
0: Jasne.
1: Jeśli chodzi o buty na przykład, bo myślę, że... A, jeszcze Jacek, może skończymy same spodnie.
0: Tak, Jacek o modzie męskiej teraz będzie opowiadał.
2: Ja nie będę opowiadał o modzie męskiej, ponieważ się na niej nie znam. Powiem tylko proste stwierdzenie, że faceci jeżdżą w czarnych, granatowych, tego typu rzeczach, albo jakichś innych, jeśli sobie wybiorą. Najczęściej gładkich. I są w sumie tak naprawdę trzy rodzaje, jest ich wiele, ale tak można byłoby powiedzieć. Jedne to są takie trochę właśnie w stylu leggingsów, tam jest dużo lajkry. Chodzi o to, że one dobrze się obkurczały wokół nogi. I tutaj uwaga, jak będziecie kupować bryczesy, nie kupujcie takich ze ściągaczem u samego dołu, dlatego że to jest masakra, żeby przepchnąć przez to nogę, a potem żeby ją z tej nogawki wyciągnąć. Są już takie, które mają rzep u samego dołu, więc można je wsadzić, a następnie sobie rzep zapiąć i jest wszystko w porządku. Ja niestety kupiłem za 300 spodnie, z którymi się muszę męczyć, ale cóż, już je trochę rozciągnęłem, więc jest lepiej. Są też spodnie, które sobie zamierzam kupić w kroju kawalerskiego, z takim specjalnym lampasem z boku i wyglądają po prostu jak spodnie kawaleryjskie, które...
0: A, to jednak używamy. Jest moda męska.
2: Także coś jest na rzeczy. Oczywiście są też z jeansu różne i tak dalej, ale wszystkie mają pół lej lub lej pełny właśnie po to, żeby było wygodniej.
0: Jasne.
1: A są też jeszcze, bo tutaj Jacek mówił o rzepie, tak jak na przykład miałam w poprzednich spodniach, miałam rzep, natomiast w obecnych mam po prostu tak jakby wszycie z boku, które jest zrobione z takiego materiału podobnego do lajkry i właśnie on się też rozciąga, tak, że nie musi to być ani ściągacz, ani rzep, też może być właśnie tak łatwo przechodzi przez to nogę i spodnie mogą być z materiału grubszego, bo im grubszy materiał, tym niestety jest trwalszy, lepszy do jazdy. Natomiast właśnie może mieć tylko taki fragment wszyty, który sprawia, że się przy wkładaniu ten...
2: No ja właśnie dokładnie, to właśnie tak, dokładnie takie mam. Ja w nich jeżdżę i w lecie, i w zimie, ale właśnie ten fragment, który się rozciąga jak na moją wielką stopę, którą mam jak podolski złodziej, po prostu to jest jakaś masakra, więc dla facetów lepiej będzie z rzepem, mówię wam, naprawdę.
0: No jasne, to już tutaj pozostawiamy kwestię do rozważenia, jakie kto ma gabaryty, takie będzie. A powiedzcie, jakoś te osoby, z którymi jakoś tam rozpoczynaliście jazdę w kontekście instruktorów, oni potrafili jakoś tak dość konstruktywnie doradzić wam, co powinniście się zaopatrzyć, czego nie warto kupować, bo powiedzmy, nie wiem, przez dłuższy czas się wam nie przyda, albo powiedzmy, nie wiem, są to jakieś gadżety, które ani nie poprawiają bezpieczeństwa, ani komfortu, mogliście liczyć, ty Jacku, na przykład na tego typu wskazówki?
2: Wiesz co, oczywiście gdybym się zapytał, to podejrzewam, że coś by mi powiedzieli, a to już gdzieś się podpytywałem o różne rzeczy. Natomiast generalnie najpierw poczytałem, bo jest też jakiś rynek używanymi takimi rzeczami, aczkolwiek no to jest ciężko, bo trzeba byłoby gdzieś kupić, przymierzyć, odesłać, więc to trochę jest problematyczne. Poza tym, jeśli człowiek zamierza faktycznie dłużej pojeździć, to jak sobie zainwestuje w sprzęt, to go ma, bo to są na ogół rzeczy może drogie, ale dobrej jakości. Mhm. Ja jak poczytałem trochę na temat tych wszystkich rzeczy, pojechałem do takiego dobrego sklepu w Krakowie, gdzie pani poświęciła mi chyba 40 minut na skompletowanie mojego ubioru, przynosząc mi tam różnego rodzaju spodnie, polecając, mówiąc na przykład, że te są za 450, ale jest to trochę przerost formy nad treścią, a te są bawełniane za 150, ale wie pan, te za 300 będzie pan miał dłużej, będzie pan z nich bardziej zadowolony. No i tak przymierzałem różne rzeczy. A ten kask za 150 zł, on jest dobry, ma certyfikaty, jest porządny, nic się pan nie stanie, natomiast nie ma sensu przepłacać, kupować kasku za 500 zł, czy tam za 300
0: zł. O, to bardzo rozsądnie. Fajnie.
2: Potem na przykład tak samo miałem z butami. Mówi, wie pan co, no jeżdżą ludzie w oficerkach lub kowbojkach, ale prawda jest taka, że potem ciężko się je zakłada, ciężko się ubiera, więc ja bym panu poleca sztyblety i czapsy. Więc naprawdę bardzo miła obsługa, bardzo fajni ludzie.
0: Fachowa, tak?
2: Fachowa i dzięki, co prawda wydałem w tym sklepie chyba 650 zł, ale mam od dwóch co najmniej lat skompletowany ubiór.
0: Jasne. To jeszcze tutaj u ciebie, Basiu, w kwestii jakichś tam porad i skończymy z tymi butami.
1: To wygląda w ten sposób, że jeśli się dopytamy zawsze, przynajmniej tak w moim przypadku wygląda, instruktora, to myślę, że w zależności od instruktora oczywiście, ale instruktor pomoże, tak? Powie, co jest potrzebne, na przykład są podkolanówki jeździeckie. Czy one nam są potrzebne? Ja osobiście nie lubię podkolanówek jeździeckich, więc nawet tego nie będę brała pod uwagę. No ale niektóre dziewczyny po prostu kupują cały strój, więc i podkolanówki muszą być. Nie jest to na przykład do instruktora, usłyszałam, że nie jest to potrzebne, więc tego nie kupowałam. Wystarczą mi spodnie, wystarczą mi czapsy, czyli te ochraniacze, które przy sztybletach, bo sztyblety to buty krótkie, można dopiąć czapsy. Czapsy zakłada się
2: takie, to są cholewki.
1: Można mieć rajtuzy, takie trochę od, to znaczy wchodzi na but od dołu, a z tyłu się zamyka na suwak. Bardzo mocno opina łydkę.
2: De facto chodzi o to, że czapsy to są po prostu cholewy od wysokich butów, zakładane na krótkie buty.
1: Dodatkowo, tak. Tylko właśnie
0: takie, które trzyma... mamy na łydce po prostu, przedłużenie tego buta, które
1: tak
0: mieliśmy gdzieś tam
1: mieli
0: do kostki.
1: Właśnie zrobić z krótkich butów oficerki.
2: One i one nam ochraniają nogę od ucisku, o puślisko i od różne tam urządzenia przy siodle, które nas mogą gdzieś też obetrzeć.
1: Puślisko, czyli pasek trzymający strzemię.
2: Tak. Ja jeździłem kiedyś na takiej kulbace typu western i ona mnie tak, a jeździłem w dresie na wakacjach, bo nie miałem wtedy stroju swojego i ona mnie tak obtarła, że szkoda gadać. Więc to się przydaje, to jest porządna rzecz, którą warto mieć.
0: A no właśnie. To teraz jeszcze przez chwilę jakieś akcesoria inne oprócz ubioru. Co tutaj u ciebie, Basiu, się pojawiło na wstępie?
1: Oprócz ubioru? Nic więcej. Ja nie kupowałam sobie palcatu. Palcat to może za chwilę Jacek przedstawi. U mnie to właśnie to, co już wymieniłam, czyli buty krótkie. Oczywiście kupiłam też na przykład buty długie, z czego zrezygnowałam całkowicie, bo nie jest to wygodne. Gorzej noga pracuje. Zawsze na przykład jak kupuję but, to też warto kupić but troszeczkę luźniejszy, tak? Żeby to nie był but tak dopasowany. Dajmy na to, nosimy rozmiar 36-37, to lepiej ten 37 niż 36 z tego względu, że noga może troszeczkę puchnąć podczas jazdy, cały czas mamy ją spuszczoną, dlatego dobrze, jak ten but jest ciut luźniejszy, tak? I myślę, że to tylko na tym bym zakończyła, że te rzeczy, które już wymieniłam, to na tych rzeczach skończyłam. Palcata nie kupowałam. A co ten palcat, Jacku?
2: Zaraz, chwilę nam ktoś może zadać pytanie, po co kupować buty za 200 zł i czapsy za 150, skoro można jeździć w Adidasach?
1: A bo jest obcas.
2: Właśnie, jest obcas, a podeszwa jest śliska, dzięki temu łatwo się może wysunąć ze strzemienia, żeby nie zminimalizować sytuację, kiedy spadniemy z konia, a
1: ja
2: noga
1: myślę,
2: nam...
1: To też
0: nas będzie ciągnął za nogę, tak?
1: O siedzeniu, tak, bo ja na przykład jak osoba spada i nie ma, dajmy na to, obcasa, to noga może wpaść w strzemiona,
2: też, no tak.
1: I ciągniemy się za koniem.
2: A jeśli ma taki traktor, podeszwę potężną, to też się może zahaczyć od.
0: No jasne, to jest oczywiste. Dobrze, to jeszcze z tym palcatem.
2: Palcatem, tak. Palcat to jest taki krótki krótki bat, on jest na długość mojej ręki, tak od dłoni aż pod pachę.
0: Słuchajcie państwo, sadysta.
2: Tak. Ma taki piankowy uchwyt, zwęża się u dołu, jest zrobiony z jakiegoś tam włókna sztucznego, na końcu jest taka łatka skórzana i on po prostu daje taki dźwięk. I to jest urządzenie, które się ma, a którego się nie używa, tak się śmiejemy często, dlatego że ona służy do tego, żeby je mieć, żeby pokazać w razie jakiejś tam sytuacji, że kiedy koń nie chce współpracować albo coś innego, to pokazujemy po prostu, że to mamy, albo klepiemy po opadce. Można konia czasem tym popędzić delikatnie, tym pukając konia, ale najczęściej wystarczy po prostu zmotywowanie łydką, dotknięcie w łopatkę i to w zupełności już wystarcza. Także to jest taki przedłużenie ręki, gadżet, który się ma, który pozwala bardziej współpracować z koniem. Jeszcze jeśli jesteśmy tu przy palcatach, w stajniach używane są długie palcaty do lążowania najczęściej, czyli tam trener w jednej ręce trzyma lążę, na końcu której jest koń z początkującym miejscem, w drugiej ręce ma taki długi właśnie giętki kij z uchwytem, z taką króciutkim sznureczkiem, żeby on dawał właśnie taki świst i tym konia popędzę, nie bijąc go, tylko świszcząc i koń wtedy przyspiesza, że tam nie leni się po drodze. I taki palcat, wpadł na to mój właściwie właściciel koni, na których ja jeżdżę, pan Marian, pozdrawiamy serdecznie. Kiedy ja zacząłem jeździć razem z Kamilą, jeździliśmy sobie po ujeżdżalni sami, to żeby nie trzeba było chodzić po tej ujeżdżalni i je sobie oglądać, dodał te długie palcaty do rąk i po prostu mogliśmy sobie wyczuć ogrodzenie i aha, jestem przy ogrodzeniu, no to dobra, jadę dalej wzdłuż ogrodzenia, nie ma problemu. Także taka laska z konia, ciekawy pomysł.
0: Jasne. Dobra, to teraz chciałam was zapytać już o te stajnie, w których jeździcie właśnie. Czy próbowaliście, poszukując, trafiliście do pierwszej, w której zaczęliście jeździć i jeździcie do tej pory, czy jakoś tam zmienialiście? Myślę, że też jakieś wskazówki odnośnie tego, na co nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę. Czy to jest kwestie związane z bezpieczeństwem, czy jakieś kwestie związane z profesjonalnym podejściem osób, które tam pracują. No, generalnie takie wasze spostrzeżenia właśnie i jakieś kontestacje tego, co zastaliście w tych stajniach, to no to może dalej kontynuuj, Jacku, później wrócimy do Basi.
2: Dobrze, więc jest wiadomo, że ludzie są różni. W różnych stajniach są też różni ludzie. Jeśli ja miałem taką sytuację, kiedy pojeździłem sobie na ląży gdzieś tam na wakacjach i to mi się spodobało, chciałem sobie wrócić do tematu w Krakowie, żeby rozwijać się w tym kierunku. Pytałem w różnych stajniach, czy jako osoba niewidoma mogę się uczyć. Tak, mogę. I czy kiedyś ewentualnie będę mógł pojeździć dalej, pojechać dalej w teren? Nie. Nawet mój ojciec kiedyś przejeżdżając koło jakiejś stajni zatrzymał się i pyta się, przepraszam, czy państwo, mam syna niewidomego, który chce jeździć konno, czy państwo by po przejściu pewnego przeszkolenia wzięlibyście go w teren, a pan by oddał kierownicę swojego samochodu swojemu niewidomemu synowi? I to wszystko powodowało kompletną, olbrzymią frustrację i niechęć. Ja po prostu zrezygnowałem z koni na jakiś czas, aż przypadkiem, będąc na wakacjach nad morzem, poszedłem sobie na pół godziny na lążę, na oklep, po to, żeby mi koń rozmasował tutaj mięśnie, ścięgna, bo mnie biodro bolało, a kiedyś mi to pomogło i miałem spokój na 2 lata. I w trakcie tego dreptania na tej ląży trzeba o czymś rozmawiać z instruktorem. No, słuchaj, że moim wielkim marzeniem była jazda w terenie, próbowałem, ale nie jest to po prostu możliwe, więc no jestem tutaj tylko na chwilę. Pani tak ze mną rozmawia i mówi, wie pan co, panie Jacku, 3 lekcje i jedziemy w teren. Ja mówię, jak to? Przecież nikt się tego nie chce podjąć. Gdzieś mój znajomy jeździł, jakaś moja znajoma jeździła, ale oni najczęściej jeździli w stajniach, w małych miasteczkach, gdzie jest mało klientów i ludzie mogli się zdecydować na coś takiego. A tam, gdzie jest dużo klientów, to po co się tak starać? Pan mówił, zobaczymy, nie ma problemu. To była pani Basia, która jest jedyną kaskaderką konną w Polsce, którą też serdecznie pozdrawiam. I faktycznie po 3 lekcjach pojechaliśmy na godzinę w teren nad morze.
0: O,
2: To było w 2014 roku. I od tamtej pory powiedziałem, nie ma, muszę jeździć. I teraz, jak będziecie chcieli jeździć, nie pytajcie się, czy możecie jeździć. Zróbcie to samo, co zrobiłem w następnym roku na wakacjach. Poszedłem do innej stajni, wszedłem do siodlarni, gdzie pani przyjmowała zapisy i powiedziałem, dzień dobry, poproszę 3 ląże i 2 jazdy w teren. Pani zapisała, skasowała, a potem zaczęli się zastanawiać, jak ten teren przeprowadzić. Natomiast ja oczywiście im podpowiedziałem, jak to zrobić, no ona mówi, a ja mówię, ale dlaczego pani się nie oburzyła, że ja chcę jechać w teren, będąc osobą niewidomą, widziała pani, że przyszedłem z laską. Mówi, wie pan co, skoro my dzieciaki bierzemy początkujące w teren, to dlaczego pana nie mamy wziąć, jest pan dorosłym człowiekiem, rozumie pan polecenia, o co chodzi. Więc to wszystko kwestia ludzi. Mhm.
0: I to jest kwestia takiego też mechanizmu, który działa nie tylko w kontekście jazdy konnej. Ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałam tutaj z Magdą o czytelnych podpisach i nieczytelnych, z Magdą Szyszką w kontekście tych ustaw różnych dziwacznych, które się tam tu i ówdzie pojawiały. I właśnie też jakby ona tutaj podpowiadała, że żeby aż tak nie dopytywać dokładnie, czy to ma być taki idealny, czytelny i tak dalej, bo jak zapytamy, no to oczywiście powiedzą nam, że, więc pewnie z tymi koniami tak samo.
2: Tak, pytając, dajemy możliwość wyboru. Tak. Natomiast później już w Krakowie faktycznie znalazłem stajnię, w której przez jakiś czas jeździłem. Tam były po prostu spotkania godzinne w grupie. No, zostałem zaakceptowany, ale potem musieliśmy się rozstać, że oni jakoś grupę zmienili, coś tam instruktora ciągle nie było, nie była. W końcu po paru miesiącach dzwonienia stwierdziłem, że dosyć. Wybrałem się na wakacje, chcieliśmy jechać na wakacje takie tutaj niedaleko Krakowa z psami. Dzwoniliśmy po różnych ludziach, że chcemy przyjechać, jesteśmy osobami niewidomymi, chcemy przyjechać z psami na wakacje i ja chciałem pojeździć konno. Wszędzie było, że a nie indywidualnych to nie, jak usłyszeli, że niewidomi, albo z psami to nie, albo coś tam. I w końcu zadzwoniliśmy do Nielepic, do stadniny Huculów. Ale rzeczywiście zapraszamy, proszę bardzo, ale mamy 2 psy przewodniki, ale proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Ale ja jestem niewidomy i chciałbym jeździć konno. Nie widzę problemu, proszę przyjechać. No i od tamtej pory jeżdżę u państwa Basi i Mariana.
0: Aha, rozumiem. No to jedną podpowiedź, myślę, bardzo istotną już mamy. Tutaj pełną determinacją należy się wykazać i jakby nie pozostawiać pola do odmowy, tak? Dobrze, to teraz chciałabym ciebie zapytać, Basiu, jak to wyglądało u ciebie, poszukiwanie tej właściwej stajni i też na co powinniśmy zwrócić uwagę, co ty podpowiesz, jakie triki, żeby można było sobie i znaleźć fajną stajnię i taką, w której jakąś odmową nie zniechęcą nas do jeżdżenia.
1: Ja nigdy nie napotkałam na ten problem odnośnie odmowy, może z tego względu, że ja zawsze podchodziłam i mówiłam, co chcę. I myślę, że to jest z życia wzięte.
0: To jest rzeczywiście dobra metoda. Mhm.
1: Kiedyś nawet jedna osoba niewidoma mówiła o tym, jak zmieniła głos, to znaczy postawienie, tak, głosu. Czyli możemy mówić dzień dobry, a możemy powiedzieć dzień dobry. Tak, możemy mówić twardo, możemy mówić miękko. Jeśli nasza postawa świadczy o tym, że nie jesteśmy pewni, nie wiemy, czego chcemy, no to wiadomo, że i też nasz rozmówca tak samo nas potraktuje. Jeśli podchodzimy, mówimy, że chcemy wynająć konia na jazdę w teren, to ja tak zrobiłam na przykład nad morzem, że powiedziałam, że chcę jechać w teren, chcę kupić po prostu jazdę. I nie było, czy pani jeździła? Tak, jeździłam, bo jeździłam. No i tak to poszło. Na przykład ja jeździłam w kilku stadninach, to nie była jedna. Często nawet zajeżdżałam bez żadnego oznajmiania, że ja przyjadę, bo ja jestem niewidoma i proszę mi przygotować. Ja po prostu zajeżdżałam. Mówiłam, że chcę kupić na razie jedną jazdę i zobaczę, czy zdecyduję się na więcej. Też na przykład, kiedy jechałam z kimś znajomym, to zwyczajnie jedna osoba dostawała jednego konia, ja brałam drugiego konia. I też ta osoba się w tym momencie tak dowiadywała. Pytała się tylko, czy jeździłam. Powiedziałam, że sporadycznie albo wcale. Na przykład jeśli zaczynałam pierwszą jazdę, pojechałam do stajni, powiedziałam dla mojej instruktorki, że chcę się uczyć na przykład od podstaw, bo to dobrze. Jak się ma długą przerwę, to nie warto wsiadać na konia i mówić, że się jeździło. Bo sama jedna jazda, druga
2: to
1: jazda,
2: nie rower.
1: Sporadyczne takie zahaczanie się o konia, to nie jest jazda konna, tak? To można powiedzieć, że się na koniu siedziało, ale prawdziwa jazda konna zaczyna się dopiero wtedy, kiedy wykupujemy sobie karnet, jeździmy regularnie. I na przykład na mojej pierwszej jeździe od razu, można powiedzieć, nie napotkałam na instruktorkę, która by miała obawy. Ona mi dała co prawda konia, z którym ja może niekoniecznie bym chciała z estradą być na zawsze, chociaż uwielbiam każdego konia, ale ja lubię konie gorąco Christy, dlatego bardziej szukam stadnin, w których instruktor nie boi się mnie posadzić na też konia, który ma... jest bardziej ruchliwy, tak? Ja wiem, że
0: z jednej strony tak, wiele... przepraszam, że ci przerywam, ale wydaje mi się, że to jednak świadczy o takiej tak, dobrej postawie, ja bo ta pani też ja mogła...
1: Ja nie mówię, że nie, dlatego może dokończę sam wątek, bo chodzi mi o to, tak? Ja na przykład teraz jak stadninę ostatnim razem, można powiedzieć, wybrałam z przypadku, dlatego że ktoś jechał ze znajomych, pomyślałam sobie, pojadę i rzeczywiście pierwsze spotkanie i taki zgrzyt, bo ktoś mi chce za dużo pomagać, tak? Mi się to nie podoba, na przykład ja nie lubię być wyręczana w czyszczeniu konia, nie lubię być wyręczenia w siodłaniu konia. Są to pewne czynności, których da się niewidomego nauczyć, a jeśli
2: ale
1: ktoś...
2: Ale to jest przyjemność.
1: No właśnie, ale niektórzy chcą wyręczać, co jest bardzo niewskazane, tak, żeby mnie każdy wyręczał. Ja w tym momencie mówię, że ja bym chciała się nauczyć tego, a nie żeby ktoś mnie wyręczał. Ja muszę w każdej stajni zaczynać od nowa pokazywanie, co ja potrafię, tak? Tego się nie da uniknąć, więc nie podchodźmy do stajni, że my jesteśmy profesjonalistami, jeśli nie jeździliśmy już długo, tylko powiedzmy, że chcemy po prostu zacząć od samego początku. Mamy jakieś podstawy, na przykład jeśli w ogóle je mamy, bo jeśli nie, zacznijmy od nowa, ale bo to, że nam ktoś konia podstawi i my sobie po schodkach wsiądziemy na niego i pojedziemy, to nie jest obcowanie z koniem. Z koniem obcuje się przede wszystkim właśnie poprzez to, że do niego podchodzimy, do niego mówimy, czyścimy, dotykamy, jesteśmy z nim, tak? I w tym momencie, jeśli nam instruktor na to nie pozwala, no to ja bym z tego zrezygnowała, tak? Dla mnie musi być instruktor na początku chociaż trochę otwarty. Jeśli ja chciałam coś i widziałam opór, to rezygnowałam, tak? Nie stało się jeszcze tak, żebym zrezygnowała z całości. Z czegoś na przykład mogłam zrezygnować, do czegoś mogłam przekonać, ale nie było tak, żeby mi ktoś zabronił całkowicie, tak? Gdzieś dochodziliśmy do pewnego konsensusu z tego względu, że wiadomo, że ktoś mnie nie zna. Teraz jak zapytałam się na... Nie kończąc jeszcze całego karnetu, czy będę mogła pojechać w teren, moja instruktorka powiedziała... To była chyba druga lekcja z nią. Powiedziała, tak, ale u nas jak były osoby niepełnosprawne, to jeździły z przewodnikiem taki, który był trzymał na uwiązie, tak, konia, jadąc obok. Ja mówię, ale mnie to nie satysfakcjonuje z tego względu, że ja jeździłam w terenie zawsze bez uwiązu, bo mnie samo słowo uwiąz już mnie więzi psychicznie, a ja lubię na koniu właśnie tą wolność. Powiedziałam, to może za wcześnie zapytałam, więc poczekam jeszcze i zapytam po 10 lekcji, tak, żeby coś takiego dopiero, bo rzeczywiście sama doszłam do tego wniosku, że za wcześnie ruszyłam ten temat. Czasami warto nie wychylać się, a właśnie nauczyć się od każdego instruktora, który uczy inaczej. Każdy instruktor jest tak inny, same konie są inne. I na przykład jak trafiłam do stadniny, gdzie była cudowna klacz, która tak przepięknie, jakby płarwawie pływała w obłokach, się poruszała, ale miałam instruktorkę, która nigdy by z ląży mnie nie spuściła. No cóż, musiałam się tylko pożegnać z koniem, tak? Musiałam zrezygnować, odejść i szukać dalej, więc nie warto.
2: Natomiast
1: ktoś trzyma non-stop na ląży, to nie warto, tak? Warto gdzieś ten kontakt między instruktorem i widzieć, czy instruktor jest otwarty, bo tutaj na przykład Jacek myślę, że za chwilę to powie. Ja rozmawiałam z nim o instruktorach. On ma moim zdaniem dwóch fajnie dopełniających się instruktorów. Ja też mam tutaj kilka instruktorek. Każda jest inna, każda uczy czegoś innego. No i właśnie tej otwartości. Szukajmy tej otwartości w instruktorach, bo nawet czytając w internecie, wielu ludzi nie wie, że osoba niewidoma może jeździć konno, że może jeździć w teren i tak dalej.
2: Natomiast ja, mimo że to rodziło moje frustracje, nie dziwię się tym ludziom, którzy boją się podjąć odpowiedzialność i posadzić niewidomego na konia. Koń jednak jest dużym zwierzęciem.
0: To właśnie chciałam powiedzieć.
2: Jest dużym zwierzęciem, a jeszcze kiedy ma go na ląży, ma jakąś kontrolę nad tym wszystkim. Natomiast kiedy konia już nie ma na ląży, bo jest na ujeżdżalni albo w terenie, no może się wydarzyć, mogą się wydarzyć różne rzeczy.
0: Tak, dlatego bardzo słuszne jest to, co powiedziała Basia, że rzeczywiście z tym upieraniem się przy tym, żeby gdzieś tam powiedzmy sugerować zaraz na początku, myślę, że faktycznie może być tak, że
2: tak, bo jeśli ktoś nam zaufał, to też chce się przekonać tak naprawdę, co my umiemy, bo my w naszym wyobrażeniu możemy się troszkę przeceniać, prawda? I on podejmuje odpowiedzialność za nas, jeśli nam się coś stanie. Owszem.
0: To raz, a przypuszczam też, że jakoś tam też dla nas samych w takim kontekście jakby własnego dobrego samopoczucia dobrze jest zapoznać się z miejscem, z konkretnym koniem i tak dalej, tak, więc tutaj...
2: Tak, tak, niewątpliwie. Natomiast jeśli nawet ktoś nam zaufa, to raczej będą się nam starać dobrać konie, które są zrównoważone psychicznie. No bo wtedy prawdopodobieństwo, że się coś stanie, jest zminimalizowane, prawda? Mhm. Dlatego ja w teren jeździłem na początku na fiordach, które były... Ja się pytałem pani Basi, dlaczego mi dała fiorda? No i mówi, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że obydwa fiordy są braćmi i jeżdżą w zaprzęgu, i są socjalizowane bardzo dobrze z ruchem ulicznym, a musieliśmy przejechać kawałek drogą, gdzie jeździły samochody, chodziły ludzie, szczekały psy i tak dalej. Po drugie, ich temperament i psychika, w ogóle rasy jest taka, że są to konie spokojne, a poza tym są to już konie doświadczone, bo miały tam, nie wiem, 11 lat czy coś. No i dzięki temu ona znała te konie, założyła, że z niej będzie najmniejszy problem, natomiast i pokłusować, i spokojnie można było sobie gdzieś tam po lesie czy nad morzem na nich pojeździć. Mhm. Więc to fajnie, że ktoś założył, że da się, ale trzeba wymyślić, jak to zrobić. I ona na początku, na przykład jak pojechaliśmy w teren, zrobiła to w ten sposób, że ona... Ja jej tego nie mówiłem, ona nigdy nie pracowała z niewidomymi, ona sama na to wpadła, że osiodłała konia podkutego i przez jakiś czas, kiedy jechaliśmy gdzieś ulicą czy chodnikami czy coś tam, to ja tego konia bardzo dobrze słyszałem, ponieważ był podkuty.
0: No jasne.
2: Jeszcze wzięła ze sobą taką dziewczynę, która pomagała w stajni, to się jest czołowy, który prowadzi, i ogon, który ubezpiecza z tyłu. Teraz już z ogonem nie jeżdżę, ale wtedy jechałem po raz pierwszy właśnie z ogonem, który... Wtedy, kiedy pani Basia musiała się patrzeć do przodu na drogę, to ta pani z tyłu mogła jej mówić, tam schyl się drzewo albo coś tam, w prawo bo drzewo albo coś tam. Mhm.
1: Jeszcze co jest istotne, jak będziemy wybierać stajnie, to może na jazdę rekreacyjną nie, ale właśnie kiedy już zamierzamy dłużej tam zostać, to zwróćmy uwagę na ubezpieczenie, chociażby zapytajmy, tak? Bo dajmy na to, ukucniemy przy koniu, koń nas strzeli, będziemy zęby zbierać. Więc kwestia ubezpieczenia, tak? Każda stajnia powinna mieć ubezpieczenie, czy nawet przydusi nam koń kopytem palcem. Nie zdarza się tak, to nie jest nagminne, być może dla nieostrożnych jeźdźców, tak? Ale myślę, że dużo osób niewidomych, przynajmniej tak zakładam, jest na tyle ostrożna, że wyczuje konia i jeśli nawet by się coś stało, to dobrze, żeby taka stajnia miała ubezpieczenie. Kolejna kwestia, jeśli już chcemy zostać w tej stajni i chcemy mieć na pewno dobrego instruktora, nie zawsze ci instruktorzy, na przykład starsi ludzie, którzy mają dużą wprawę, doświadczenie, okej, możemy to sami poznać, chociaż ja nie wiem, czy poznałabym tak od razu, tak? Pierwszy raz, jak widzę, na przykład przeszłam iluś instruktorów i widzę, jak każdy inaczej uczy, to nie wiem, czy za pierwszym razem bym się dowiedziała, że ten instruktor jest dobry. Ale jeśli tego nie wiemy, a chcemy się dowiedzieć, możemy zapytać, czy są instruktorzy, którzy mają ukończone kursy instruktorskie, tak? Bo to też jest istotne. Myślę, że w takich kwestii podstawowych co do stajni możemy zapytać się, jakie konie mają, tak? Czy na przykład mają konia, który byłby tak jak na pierwszy raz dla osoby niewidomej, zrównoważony psychicznie, stabilny, tak? Żeby nie był koniem, który potrafi szybko szarpnąć, być tak zwrotny, tak płochliwy, tak?
2: I tu docieramy powoli do punktu spornego z Wasią. Ponieważ ja odkryłem Huculły, odkąd jeżdżę właśnie tam w Nielepicach. Wcześniej też widziałem, ale jakoś trochę pogardliwie je traktowałem jako takie konie.
0: Że takie małe koniki, tak?
2: Że to ma tam 1,45 m, 1,50 m w kłębie, że to jest takie przytłumione, że coś tam i tak dalej. Pogardzałem nimi, dopóki nie zacząłem na nich jeździć. I teraz uwaga. Huculły to są konie, które zostały wyselekcjonowane w górach. To jest rasa górska i mówi się, nie jest to może oficjalna wiedza, ale tak się mówi, że te z koni, które były bardziej płochliwe i uciekały, to albo wpadły do przepaści, albo połamały nogi. Skutkiem czego przeciętny huculł, bo oczywiście może się różnie zdarzyć, ale przeciętny huculł na stres lub strach reaguje odskoczeniem i przejrzeniem się sytuacji, co jest dla niewidomych mega bezpieczne, bo nie poniesie przed siebie i wpadnie na drzewo. No Basia mówi, że
0: czyli
2: jednak
0: są
2: woli
0: takie roztropne, tak?
2: Bardziej tak, jakby. Tak. Natomiast Basia mówi, że woli bardziej gorącokrwiste, no, które wiadomo mogą być bardziej płochliwe, nie? To też wiąże się
1: z tym. To jest też kwestia taka, że na przykład najczęściej w Polsce do jazdy w teren nie jest stosowany właśnie huculł, o dziwo. Być może w niektórych stajniach, gdzie są tylko huculły, tak. Bo ja na przykład byłam w jednej stajni, gdzie były huculły, też tam miałam wykupione jazdy. No i ja lubię huculły, ale jako takie koniki, przytulanki, ale nie konia, na którym ja jadę. Być może to zależy też od, nie wiem od czego, może od temperamentu.
2: Ale
1: ja lubię
2: jeździłaś
1: konia,
2: na huculłach? Nie jeździłaś jeszcze na huculłach?
1: Tak, jeździłam. Jeździłam tu też obok Białego Stoku w takiej stadninie, gdzie są tylko huculły. No i ten koń mi stawał czasami. Jedziemy, on sobie stanie, jeszcze się załatwi, jedzie dalej, stanie, postoi. Trzeba go było non-stop szturać.
0: Czyli tak? Z takim luźnym podejściem do zadań, tak?
1: Dla mnie tak. Dla mnie oczywiście każdy huculł może być inny, tak? Mogą być huculły szwarne. Ja tego nie wiem. Ja jeździłam na chyba dwóch huculach. No i trochę mnie to tak zniechęciło. To była dla mnie za bardzo statyczna jazda. Brak, ja może nie jestem też takim jeźdźcem wytrawnym, który potrafi ruszyć konia, bach i koń biegnie, ale na przykład w porównaniu do tego konia, na którym ja jeżdżę obecnie, dajmy na to koń małopolski, jest to koń gorącokrwisty i on mimo, że już jest koniem 18-letnim, to ja go potrafię ruszyć do kusa, potrafię go ruszyć do galopu, potrafię go ruszyć do stępa. Nie ma problemu, mogę w nim szybko, tak? To nie jest tak, że ja musiałam się na tym koniu tego uczyć. Ten koń po prostu inaczej mi chodzi pode mną. Inaczej konie zimnokrwiste, inaczej konie gorącokrwiste. I to nie chodzi tylko, myślę, o płochliwość, ale właśnie o tą reakcję, o szybkość takiej reakcji.
0: Temperament ich, tak? Ogólnie.
1: No dla mnie tak, bo jeździłam i na koniach angielskich, folblutach, właśnie nad morzem, jak jechałam w teren, to jeździłam na folblucie, to jest duży koń, on ma około 1,70 m ponad w kłębie i dla mnie ten koń niczym się tam nie przejawiał takim, co by mnie mogło zestresować, ale mówię, to być może zależy też od niewidomego, jak się będzie czuł. Dobrze, żeby posprawdzać, tak? Usiąść sobie na huculła, usiąść sobie na anglika, usiąść sobie na fiorda, czy też na przykład na konia wielkopolskiego, małopolskiego, bo to są rasy, które najczęściej można powiedzieć
0: no właśnie, to może przez chwilę tutaj znowu taka dźwiękowa próbka, a później przejdziemy sobie do tego, jak dobierano wam konie i o tych typach i rasach troszeczkę porozmawiamy, dobrze? Mhm.
3: Ale okay. Zanim dźwiękowa próbka, to jeszcze taka wiadomość od naszego słuchacza, od Olafa. A Olaf napisał tak. Witam, ja uwielbiam konie. Jazda bardzo zawsze mnie relaksuje. I nie tylko jazda, ale także przebywanie z tymi pięknymi i mądrymi zwierzętami.
0: Super, w pełni się zgadzamy, prawda?
2: Dokładnie.
3: No to teraz możemy posłuchać próbki.

0: konik nam tutaj potupał, to teraz porozmawiamy sobie właśnie o tym, na jakich koniach próbowaliście jeździć, jak dopasowywaliście sobie te konie, zanim zdecydowaliście już na konkretnych na początku, bo tutaj ty mówiłeś, Jacku, w kontekście tych hucułów, że tam zdecydowałeś i dla ciebie to jest fajna opcja. Na jakich koniach próbowałeś jeździć i jak to ogólnie wyglądało, dopasowywanie tego konia? Czy to jest jakoś do wzrostu? Czy pytano was o to, jakie są wasze preferencje? Czy no ogólnie, jak to dopasowywanie koni wygląda w stajni?
1: Wiesz co, najczęściej proponowano mi po prostu konia, że ten jest wolny, ten akurat długo nie pracował albo z jakichś innych powodów, tego mi proponowano. No i w związku z tym jeździłem i na koniu rasy śląskiej, i na Wielkopolaku, i na Małopolskim, i na SP.
0: A to czym one się różnią,
1: te konie? Szlachetna półkrew, i na fiordzie, i na hucule, i na wikingu, który był bardzo trudny, a był skrzyżowaniem Haflingera z fiordem. No także trochę tych koni się przewinęło, nawet na tych hucułach, na których teraz jeżdżę, jeździłem na kilku różnych, kilkunastu, kilku powiedzmy, dobra, różnych, poczynając od skowronka, a na winecie kończąc, i każdy z nich miał inny temperament, inaczej podchodził do życia, ale moim wybranym, ulubionym, najlepszym, najukochańszym i najmądrzejszym, najbardziej inteligentnym koniem pod słońcem, na którym jeżdżę najczęściej, jest Velvet. Jest
0: to koń, jaka fajna nazwa.
1: Jest to koń profesor, to jest koń tak mądry, że nie wiem, jadę listopad, mokro, polało po deszczu, jest ślisko, bo jeżdżę na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tam są górki, góra dół, jakieś coś tam. Mm-hmm. Śliskie ścieżki. Moja czołowa jedzie przodem po śliskiej, gliniastej ścieżce, a Velvet zrobił krok w bok i szedł po poszyciu, żeby się nie poślizgnąć.
0: A no proszę, to rzeczywiście koń profesor.
1: Czołowa mówi, uwaga, dół przejeżdża przez dół, a on robi krótki łuk i objeżdża ten dół. No jest po prostu, jeśli ja nie usłyszę, że ona skręciła, bo akurat, nie wiem, tu kombajn pracował, tu samolot przeleciał i nie usłyszałem, że ona skręciła, a ona się akurat patrzyła, że coś tam, to on sam za nią skręcał, a tak pozwalał mi sobą powodować, świetnie reaguje na bodźce nogami i tak dalej. Natomiast winet, na którym jeździłem, to jest koń, który właśnie jest hucułem.

0: jest najlepszym koniem dla mnie. Najlepiej się rozumiemy, już mnie zaczyna poznawać. Wie, że zawsze dostaję marchewkę albo jabłko na początek i na koniec. I nawet kiedyś zapowiedziałem panu Marianowi w żartach, że jak, bo tam są, część koni jest na W, to jest koń dziedziczy imię po klaczy.
1: Ha.
0: I kiedyś zapowiedziałem panu Marianowi, właścicielowi tego koni, że jak sprzeda Velveta, to będzie Vendetta.
1: Aha, no tak. A u ciebie, aha, przepraszam bardzo jeszcze, Jacku, jedno pytanie. I teraz rozumiem, że ilekroć gdzieś tam trafiasz do swojej stajni, to głównie na tym koniu jeździsz, tylko incydentalnie trafiają się jakieś inne, tak?
0: Że głównie na nim jeżdżę, natomiast zarówno Kasia Olczak, moja instruktorka, którą tu serdecznie pozdrawiam, jak i Wiktor, mój instruktor. Ja na przykład przychodzę przygotowany, kieszenie obładowane marchewkami, że się spotkam z Velvetem, a tu nagle Aristo albo jakiś inny, bo oni stwierdzili, że dla moich potrzeb, bo jeśli to jest, bo jak jest wyjazd w teren, to ja zawsze biorę Velveta, taka już jest umowa. Natomiast jeśli to są jazdy treningowe, gdzie ja się mam czegoś więcej nauczyć, po ujeżdżalni, to wtedy oni mi podprowadzają różne konie, żebym się nauczył reagować przy zakrętach, przy różnych tam innych rzeczach i tak dalej. Jeden koń chodzi po ścieżce wydeptanej jak na autopilocie i właściwie wiele nie trzeba robić, ale jak oni wychwycili, że ja gdzieś tam nie czuwam za bardzo, to mi dali konia, którym trzeba powodować, bo jak nie, to dojedzie do żywopłotu i się zatrzyma, no nie?
1: O!
0: No więc po prostu, który wymaga większych umiejętności. No i takie tam różne mi robią zasadzki, typu przejazd przez drągi, jeden leżący, drugi wiszący w powietrzu, a potem przejazd w półsiadzie, co się prawie skończyło upadkiem moim, z mojego błędu, bo zrobiłem stójkę. No i takie tam różne, jest mega interesująco. Natomiast ja mogę jeszcze, jeszcze póki jestem przy mikrofonie, trzymam i nie oddam. To mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tylko jedno dla osób, które nie siedziały nigdy na koniu. Że co prawda na początek koń wydaje się dużym, strasznym zwierzęciem, ciężkim. Natomiast kiedy się już na niego wsiądzie, a zwłaszcza jeśli kiedyś będzie wam w życiu dane wyjechać poza obręb stajni i usłyszeć ptaki wokół was i wiatr we włosach, to poczujecie niesamowitą wolność. Po prostu wolność. Nagle coś nam zostało oddane, co kiedyś zostało zabrane. Po drugie, przy wjeździe konnej trzeba o tylu rzeczach pamiętać. Kontakt na wędzidle, o ułożeniu nóg odpowiednim, o poruszaniu się w odpowiednim rytmie, słuchać, gdzie jedzie czołowy i tak dalej, jest wiele tych rzeczy, że nie mamy czasu myśleć o własnych problemach, sprawach, które nas często nurtują.
1: Co tak, pozwala jesteśmy tu naszym... i teraz, tak?
0: Tak, to nas zmusza, po prostu ten nawał różnych rzeczy, które musimy wykonywać, zmusza nas do myślenia tylko o tym koniu i o tej jeździe, co pozwala nam trochę odpocząć od spraw, które nas gdzieś tam gnębią.
1: Ja właśnie podobne uczucie miałam spacerując z psem właśnie. Nigdy bardziej nie doświadczałam tego bycia tu i teraz, niż właśnie gdzieś tam spacerując po lesie sobie z psem i jakby nie zaprzątając sobie niczym głowy więcej, tylko tym, żeby gdzieś tam nie pomylić ścieżek i bezpiecznie sobie przejść, tak? Więc myślę, że to jest właśnie ten kontakt taki z naturą i coś takiego. Może to budzi jakieś takie potrzeby, no może nie pierwotne, ale takie właśnie naturalne, tkwiące w nas, a gdzieś przytłumione przez wszystkie te takie właśnie miejskie dźwięki, nowoczesne technologie i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś jest to jakby takim swego rodzaju powrotem do korzeni, do czegoś takiego, co w nas jest, a gdzieś tam może zostało zapomniane.
0: Dokładnie, ja jak wysiadam w Nielepicach z autobusu, bo ja muszę jakieś, no nie wiem, ja jadę jednym autobusem 40 minut, a drugim autobusem też 40 minut, więc jak wysiadam z autobusu w Nielepicach, autobus odjedzie i jest cisza, bo to jest wieś, niedaleko Krakowa, to ja nagle czuję, że jakiś kamień z pleców mi spada, zaczynam jakieś drugie swoje życie, jakieś takie... Właśnie, że nie przejmuję się to tym, co zostawiłem w Krakowie, tylko po prostu ja bym się chętnie tam wyprowadził w ogóle.
1: O, no proszę.

0: Dobrze, to teraz, jeśli można, poprosić ciebie, Basiu, o to, żebyś opowiedziała o tym właśnie.
1: Płynnie przejdę, że ta szlachetność i ta wolność dla mnie właśnie jest tym większa, bo ja na przykład jak z fokusem, bo z murzynem chodziłam z laską, z fokusem chodzę już bez laski, też jest lepiej, ale natomiast koń, ja zawsze konia, to dla mnie koń towarzyszył chociażby w filmie Czarne chmury. Ja pamiętam tą waleczność tych ludzi, pamiętam tą wolność, o którą oni walczyli. I dla mnie koń zawsze był takim symbolem właśnie wolności. Jak ja widziałam konie, które pasą się na tle zachodzącego słońca, jak widziałam konie, które biegają po łąkach, no coś cudownego. A jak się jeszcze wsiądzie i tym wyżej się jest od tej ziemi, nie ma się tej, tym bardziej laski, jak już po stracie wzroku właśnie ta laska została przymocowana. Ja do niej nic nie mam, ale niekoniecznie. Jak mogę usiąść na konia, to właśnie to, że się nie ma laski, jest się daleko od ziemi, jest się całkowicie oderwanym i poświęconym dla tego zwierzęcia, a to zwierzę widać, że z nami współpracuje, to jest właśnie ta największa radość, ta największa motywacja do jazdy konnej. Ja jak jeździłam konno, zaczynałam, już nie pamiętam nawet od jakiej rasy, ale jeździłam zarówno właśnie, tak jak mówiłam, na koniach szlachetnej krwi angielskiej, arabskiej, mieszance, tak, anglo-arabach. Jeździłam nawet na koniu z jednym okiem. To był Arab, nazywał się Amant Czarny. I co jest dla mnie piękne, dla mnie każdy koń profesor, tak jak się nazywa te konie, które potrafią jeździć z niewidomym jeźdźcem, a jeszcze koń, który na przykład widzi na jedno oko i ja jeżdżę z nim na padoku, bez ląży, bez niczego, a ten koń idzie, jakbym miała zaczarowanego konia, który po prostu wie, kiedy skręcić, skręca i ja się na nim czuję cudownie, bo nikt nas nawet nie musiał informować, czy mam jechać prosto, czy w prawo, czy w lewo. To było najpiękniejsze moim zdaniem uczucie. Podobnie jak miałam konia, też to był koń akurat Folblut, angielski kabaret. I byłam z nim na bardzo dużym padoku, gdzie jeszcze był jeden chłopak, który ćwiczył sobie na koniu jazdę. Ja byłam w drugiej części padoku, ale mogłam obierzeć cały padok. Powiedziano mi, jak padok wygląda, że ma dwa boczne, krótsze są po bokach. W jednym rogu było drzewo. Koń kabaret, bardzo duży, koło 1,70 m w kłębie. I pamiętam, że ten koń również identycznie po całym padoku mógł jechać, na przykład dajmy na to kusem. W momencie, kiedy się zbliżałam do tego drzewa, wiedziałam, że w którym rogu te drzewo zaraz napotkam, wiedziałam, że muszę schylić głowę, on nawet nie zwalniał, tak? Wiedziałam dokładnie, że jak gdyby jesteśmy na tyle zgrani, że to drzewo wiem, gdzie jest, schylę głowę, on pojedzie dalej. I to naprawdę było niesamowite, że można czuć się tak widzącą, nie widząc, tak? Tak widzącym, nie widząc, czuć takie odczucia właśnie. I dla mnie, dlatego ten koń gorąco-krwisty jest tak do mnie przemawia, tak? Nie spotkałam się z tym na hucule, ale być może nie napotkałam takiego hucuła. Teraz mam konia małopolskiego i jest trochę mniejszy od konia wielkopolskiego, bo tutaj wspominał Jacek o Fiordzie, który ma koło 1,50 m chyba ma w kłębie. Dalej był jeszcze Haflinger. Haflinger też jest takim znanym koniem. On jest krzyżówką czterech koni. Razem nawet hucu tam występuje.
2: I on jest też górska rasa. Tak, to jest też górska
1: rasa. Tak, on jest najniższym właśnie takim jucznym koniem. Natomiast ja jeździłam właśnie na takich wyższych. 1,65 m i do 70. Tak? Jakoś tak te konie bardziej czuję. One są dla mnie lepsze. Ale tak ostatnio rozmawiałam z taką dziewczynką, która jest naprawdę bardzo mała i powiedziała, że ona uwielbia takie duże konie i ja ją rozumiem, bo ona do mnie mówiła, że jak ona jeździ na takim dużym koniu, to ona czuje, że ma siłę. Czuje,
0: to wreszcie nie jest taka konia. Mała, tak?
1: Tak.
2: A ja bym tutaj postawił pewną, znaczy dygresję. Nie wiem, czy wiecie, ale kowboje, którzy paszli krowy z siodła, jeździli na koniach, które miały 1,40 m i 1,45 m w kłębie.
1: Ale to ja wierzę, że to nie jest
0: akurat... Że one pewnie były dedykowane bardziej do pracy.
2: One były bardzo zwrotne i bardzo wytrzymałe. Tak.
1: że też kwestia tego, do czego tak wykorzystujemy konia, czy do jazdy rekreacyjnej, czy na przykład tak jak właśnie hucuły, czy te konie, które konik polski na przykład, te konie niższe, takie kucowate, są właśnie dla dzieci do hipoterapii jak najbardziej, ale są konie, które są dedykowane na przykład do jazdy w terenie, czyli konie arabskie, konie angielskie. Hucuł na przykład często nie jest dedykowanym koniem do jazdy w teren. Nie wiem dlaczego, tak? Bo wiadomo o jego cechach.
2: To jest koń górski, który właśnie się do terenu najbardziej nadaje. Tylko wiesz, to się tak po prostu szufladkuje pewne rzeczy, że pudel to jest do salonu, owczarek to jest dla wojska i tak dalej. No to myślę, że nie powinno się tego tak szufladkować. Mhm.
1: Jasne. A koń właśnie małopolski jest trochę mniejszy, bo wielkopolski jest jeszcze wyższy o 5 cm, ale jest jak gdyby małopolski jest pochodną wielkopolskiego.
2: Wielkopolski może być nawet 1,80 m w głębie.
1: Jest olbrzymim koniem, natomiast małopolski jest takim koniem ruchliwym, ale już mój koń obecny, Meron, nie jest, co prawda na niego mówią profesor, ale ja tego profesorstwa jeszcze nie czuję, tak? O ile właśnie jeździłam na koniach, które same były zwrotne, tak jak mówiłam, jeszcze o siwej, ona też była Arabem, taka bardzo, bardzo zgrabna klacz, bo te Araby są mniejsze troszeczkę, to takie 1,60 m, 1,65 m, ale ruch tego konia, Araba właśnie, jest niebiański dla mnie, zarówno właśnie na Amancie, jak i na siwej, szczególnie na siwej, ten galop czy też kłus, tego się w ogóle nie czuje, tak? Będziemy mówić za chwilę o krokach, to pewnie będzie można to nawet wyczuć w samym dźwięku, ale na nich ruchu się nie czuło, na nich się po prostu pływało.
0: Jasne. To wiemy już o dopasowywaniu koni, wiemy o tym, jakie preferujecie. I rozumiem, że ty, Basiu, teraz też już raczej jeździsz na jakimś jednym koniu, incydentalnie
1: to znaczy
0: zmieniasz, tak?
1: Na razie tak, właśnie na Meron.
0: Jasne. To chciałam teraz zapytać o kolejną kwestię, taką też może związaną z jakimiś waszymi obiekcjami, bo wspominałaś ty akurat, Basiu, o tym, że nie powinniśmy rezygnować z tego obcowania z koniem poza jazdą. Chciałam was zapytać, czy was na początku, kiedy tu też Jacek mówił o tym, koń, duże zwierzę i generalnie no, różne rzeczy mogą się zdarzyć, czy przy tym oporządzaniu konia, siodłaniu go i tak dalej, nie mieliście takich jakichś, powiedzmy, może nie to, że obaw, ale czy od razu mieliście taką pewność, że poradzicie sobie, czy też no, gdzieś jakaś doza tej niepewności zawsze w was pozostawała? Jak to było u ciebie, Jacku, na początku?
2: Mogę powiedzieć tak, że dla mnie zawsze takie nowa stajnia, nowe konie to była jakaś taka ekscytacja, zainteresowanie, ale też jakaś lekka nutka obawy, no nie ma co ukrywać. I w zależności od stajni i od ludzi to różnie bywało. Jedni po prostu coś potrafili powiedzieć, rób tak czy inaczej, inni nie. Najczęściej to ja po prostu musiałem się dopytywać o różne rzeczy. Natomiast no tutaj na przykład w Nielepicach kiedyś pan Marian miał chwilę, to nam poświęcił czas i różne rzeczy ciekawe poopowiadał. I on właśnie to podkreślił, co w sumie może dla wszystkich jest oczywiste. Kiedy pracujemy przy koniu stojąc, to powinniśmy dbać o to, żeby nasze barki były bliżej konia, a stopy dalej od konia. Tak na wszelki wypadek. Tak, no i kiedy obchodzimy konia, to nie jest tak, że nie można za koniem stanąć. No po prostu jeśli się stoi przy samym ogonie konia, po prostu koń nas nie widzi wtedy. Tak samo to, co jest tuż przed czołem konia, koń po prostu tego nie widzi. Natomiast jeśli sobie suniemy dłonią, idziemy koło zadu i tak dalej, mówimy do konia coś tam, to nie ma problemu. Oczywiście są konie, które wierzgają, kopią i podgryzają podczas czyszczenia i siodłania. To nie ulega wątpliwości, że trzeba zawsze uważać. Natomiast jak już poznamy jakiegoś konia, to jest większy luz przy tym. Chociaż zawsze jakaś tam nutka ostrożności powinna być. Nawet kiedy się klęczy i szczotkuje koniowi nogi, tam te szczotki przy kopytkach i same kopyta i tak dalej, to zawsze jak się tam, nie wiem, czyszczę mu tą nogę, czyszczę, to no, zacząłem sobie o czymś innym myśleć, nagle ruszył nogą, to było zawsze takie, ale on tylko przestawił tą nogę, żeby po prostu mu było wygodniej i tyle.
0: Jasne. A jak to jest u ciebie, Basiu? Też tutaj dalej z taką ostrożnością podchodzisz, czy z zupełnym luzem?
1: Może obawiałam, jak widziałam konia dużego, niż jak straciłam.
0: No tak, to jest tak, jak nie obawiają się osoby niewidome tam wysokości, żeglowania czy czegoś.
1: Tak. Wysokości i też go straciłam. Natomiast przy koniu, kiedy go widziałam, miałam do niego większy dystans, taki właśnie odnośnie ruchów konia. Tak, tak. A teraz nie. Teraz on jest dla mnie tak jak pies, do którego mogę podejść. Może nie do każdego, tak? Do szczekającego bym też mogła podejść.
3: Tak.
1: Ale
3: tak samo.
1: Na pewno jest inaczej, tak? Koń mnie bardziej przyciąga. Ja na przykład dzisiaj, czyszcząc zwykle właśnie nogi, pochylam się tam nisko, kucam sobie przy tym koniu, a nagle do mnie taka dziewczyna, która tam akurat jest w klubie jeździeckim, mówi, ale nie, tak nie można. Ja pytam się, a czemu? No bo może kopnąć. Myślę sobie, no dobra, nie będę się kłócić. Poprzednim razem na przykład jak byłam, czyściłam normalnie kopyto, mogłam się pochylić, pooglądać te kopyto, jak wygląda. Naprawdę takie ciekawe różne rzeczy można sobie poodkrywać, nawet różnice w kopytach końskich. Ale wiadomo na przykład, że czasami coś może być nie tak. Trzeba słuchać, tak? Jeśli ktoś mówi, że lepiej nie, no to lepiej nie. Jeśli ktoś mi powie, że mogę, czasami warto też zapytać się, bo nasze własne chęci mogą się też czasami źle skończyć. Nie znamy tego konia na tyle dobrze, na przykład gdybyśmy go nie znali, bo jeśli go poznamy, super, jeździmy na nim już z 5 lat, wiemy, na co możemy liczyć. Jeśli tego konia nie znamy, to lepiej rzeczywiście kogoś posłuchać z boku, tak? Czy możemy to zrobić, czy tego nie możemy zrobić. Na przykład warto pooglądać sobie różnego rodzaju materiały do pracy z końmi, czy też na przykład, jeśli nie jesteśmy w stanie tak wszystkiego wypytać od razu instruktora, dlatego dobrze się przygotować i wiedzieć, czy na przykład możemy przejść z lewej, jak przejść obok konia, czy właśnie z tyłu, bo niektóre konie mogą tak na początek zareagować, że z tyłu nie można przechodzić. Można, jak już się już zna konia i wie się, że można przechodzić, to okej, możemy nawet z tyłu przejść, albo nawet jak mijać konia, tak? Że ja na przykład często informuję, mówię do konia jak do mego fokusa, czyli mego psa przewodnika, że przechodzę, tak? Że dotykam jego bark, zniżam głowę pod jego brodą i przechodzę na drugą stronę, mówiąc meron, przechodzę. I tak na przykład jestem z tyłu, jestem z boku, dotykam ręką i mówię, dotykam teraz twojej nogi, żeby wiedział, że będę czyścić nogę. Także czasami na przykład mój meron zamyka oczy i na przykład słyszę, że prawie zasypia. Nie wiem, czy mu jest tak przyjemnie, no ale tak czasami przy czyszczeniu właśnie się pojawia, że koń może prawie wyglądać na uśpionego.
0: Może to takie posuwiste ruchy są dla niego takie kołyszące i gdzieś tam zapada w taki letarg lekki. Dobrze, to teraz chciałabym...
2: Ja tylko mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, żebyście się nie przestraszyli, bo często jeźdźcy, ja na przykład, nagradzają konia przy witaniu się właśnie jakąś marchewką, na przykład połową marchewki i nagradzamy po jeździe. Ja na przykład tymi marchewkami, które mi zostają, albo jabłkiem nagradzam. I potem jest taka sytuacja, że ja na przykład podchodzę do konia i koń już obraca głowę, patrzy się na moją obraca mnie, dotyka mnie chrapami po twarzy, skanuje moje ubranie i patrzy, czy ja w kieszeni mam marchewki. Więc jeśli by jakiś koń was zaczął skanować nosem albo tam usiłował gdzieś obślinić wam rękaw, no to nie dlatego, że jest agresywny najczęściej, tylko dlatego, że szuka jakiegoś smaczka. Zresztą, jak mówiliśmy o miękkości i przyjemności dotykania konia, powiem wam, że chrapy końskie są jedną z najprzyjemniejszych, najmiększych rzeczy, których dotykałem w życiu. Naprawdę, to jest mega aksamitne.
0: Tak, ja też właśnie głównie kojarzę przyjemność z, oczywiście no poza samą jazdą właśnie z tego dotykania konia. Mi akurat tutaj, tak jak już mówiłam właśnie, tam te boki szyi końskiej, zresztą konie całe swoją postawą taką...
1: Jędrna jest ta skóra, to jest taka istotna. Tak. Właśnie kiedyś był nawet taki teledysk Tiny Turner, nie wiem czy ktokolwiek z osób słabowidzących go oglądał, ale była pokazana noga kobieca Tiny Turner w krótkiej sukience, takie mięśnie bardzo napięte na szpilce i również w teledysku był koń. No coś cudownego, tak? Jędrna skóra konia, jędrna skóra kobiety i to było tak na przemian, właśnie pokazanie tego piękna. tego ruchu mięśni. No naprawdę, jeśli ktoś może to czuć, tak, na przykład doceniać takie różne estetyczne doznania, jakie płyną, nawet przy samym dotknięciu czuć mięśnie, tak, czuć skórę, że ona jest jędrna, tam nigdzie nie ma jakiegoś takiego, nawet koń może być bardziej otyły, a dalej ta skóra zawsze na koniu jest jędrna.
0: Mm-hmm. Dobrze, to teraz chciałabym przejść do tych aspektów związanych już z praktycznymi kwestiami, już z samą jazdą. Zapewne część naszych słuchaczy to osoby, które nigdy nie próbowały jazdy konnej. Chciałabym Was poprosić teraz, żebyście opowiedzieli w taki w miarę przystępny sposób o tych aspektach praktycznych. Od czego na przykład zaczynamy już samą jazdę?
2: Czy tutaj... Żeby wsiąść na konia najpierw trzeba.
0: Tak, no wsiąść na konia, ale też chodzi mi o kwestie, których dowiadujemy się związane właśnie z bezpieczeństwem, z prawidłową koordynacją, czy są jakieś ćwiczenia, które wykonujemy może zanim te jazdy się rozpoczną, żeby jakoś siebie i konia przygotować do tego. To może teraz zaczniemy od ciebie, Basiu.
1: Okej. Ja nie miałam czegoś takiego, że ktoś mi przedstawiał, zanim nie wsiadłam na konia, jakiekolwiek instrukcje. Na początek na pewno ktoś mi pokazał, gdzie koń jest, gdzie go mogę dotknąć, tak, jak mogę konia czyścić, bo to też jest istotne, że na przykład czyścimy dwa razy w jedną, później raz pod sierść możemy czyścić, że jest coś takiego jak zaklejki, które trzeba czyścić, bo koń na przykład się ubrudził i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy na temat w ogóle tego, jak koń wygląda, tak? Co ma na skórze, gdzie można go dotykać, jak przy nim przechodzić. Takie rzeczy były dla mnie też istotne. Jak wygląda siodło, co jest pod siodłem, tak? Że mamy czaprak, pod czaprakiem jeszcze mamy na przykład podkładkę, którą można położyć, czyli żel, który bardziej pochłania wilgoć. I na czaprak kładziemy siodło. Z czego się składa w ogóle siodło? Że mamy też... paski, na których się trzymają strzemiona, tak, że możemy je zakładać w różny sposób, kiedy koń idzie, te paski nie mogą po prostu być długie, trzeba je skracać. Takie podstawowe rzeczy, tak, na przykład jak teraz brakuje mi słowa, Jacek, pasek, który się zapina pod brzuchem?
2: Popręg.
1: Na przykład, że nie może być, mój akurat Meron obecny ma coś takiego, że jak mu się by zapięło popręg w stajni, to on by się położył. Tak? I to jest pierwszy koń, którego takiego widzę, bo tak po prostu ma.
0: Że on czyli mówi, nie ma jeżdżenia, nie ma zapinania, tak? Dopiero dokładnie. Jak widzi, że jest na dworze i że będzie jeździł.
1: Tak, żeby nie zaprąć popręgu dla konia, który się za chwilę położy. Ale jak już jest na zewnątrz, jak już jest wyprowadzony, to tam możesz mieć popręg zapięty i wtedy takie istotne kwestie to chociażby dopasowanie strzemion. Musimy najpierw na konia wsiąść. Teraz często, bo kiedyś to było oczywiste, że na konia się nie wsiada z żadnych schodków, tylko można obniżyć sobie strzemię, właśnie jest taki pasek, który się nazywa poślizgo. Opuszcza się na przykład bardziej strzemię w dół, chociaż i tak trzeba nogę na pewno, jeśli koń jest wysoki, to trzeba będzie wysoko nogę podnieść do tego strzemienia i w tym momencie też jest ważne, którą nogę zarzucamy, tak, że zawsze jeśli stajemy od lewej, to będziemy prawą nogę zarzucać na konia, czyli nasza lewa idzie w strzemię. To są takie podstawowe rzeczy, które jeszcze się dowiadujemy z ziemi. Też ważne jest na przykład, żebyśmy nie puszczali wodzy, bo wodę koń może przydusić, może być dla nas to bardzo niebezpieczne. Zawsze te wodze musimy trzymać w ręce, jak wsiadamy. I na przykład jeśli koń się porusza, to tymi wodzami odpowiednio poruszać konie. Na przykład jeśli koń się cofa, to wiemy, że musimy poluzować wodze. Jeśli koń idzie do przodu, to musimy je bardziej ściągnąć. Czy też na przykład jeśli się obraca, tak? To w zależności od tego, w którą stronę ściągamy lewą albo prawą wodzę. Jeśli już sobie na konia wsiądziemy, przerzucimy tą naszą nogę, czy wyjdziemy nawet po schodkach, które są bardzo komfortowe dla ludzi, którzy nie za bardzo, czy na przykład koń jest starszy, tak? Bo kiedyś na to nie zwracano tak bardzo uwagi. Teraz w stajniach, gdzie konie są na przykład starsze, podstawia się schodki, dlatego żeby nie obciążać przy wsiadaniu kręgosłupa konia. I łatwiej się wsiada, bo wystarczy tylko nogę ze schodków przerzucić, mocno podnieść i już
2: jak na kanapę
1: jesteśmy. Tak. Siodła są różne, zwykle dostosowuje się do jeźdźca, do wagi jeźdźca, wielkości jeźdźca i też samej jazdy konnej, bo wiadomo, że do skoków, do jazdy rekreacyjnej, jazdy w terenie, myślę, że tu Jacek będzie może mógł też rozwinąć ten temat. Ja natomiast przejdę już też na przykład do tego, że jeśli już usiądziemy sobie w naszym siodle, to zawsze instruktor, powinniśmy też zapytać instruktora, bo to zależy, tak? Ja naprawdę napotykałam na różnych instruktorów. Różni instruktorzy są bardziej komunikatywni, mniej komunikatywni. Na strzemie trzeba zwrócić uwagę, jak jest dopasowany, tak? Czy nasza noga, ja dzisiaj miałam na przykład strzemie, które było niedopasowane z jednej strony, było za mocno podciągnięte, z drugiej było luźniejsze. I od razu czułam, tak? Chociaż moja instruktorka na początku mówiła, że to prawdopodobnie jest złe ułożenie nóg, jednak okazało się, że to było krótsze strzemie i od razu noga mnie bolała. Dlatego dobrze na przykład jak się nogi opuści i to strzemie dotyka kostki, to w tym momencie jak luźno tak opuścimy nogę i jest strzemie przy kostce, to jest dobra wysokość. Jeśli nie, to strzemie należy podciągnąć, bo naprawdę cała późniejsza praca z koniem, cała nasza jazda, to właśnie przede wszystkim, oczywiście całe ciało się liczy, tak, od głowy po kostkę, ale to tak jak dzisiaj też na przykład mówiła mi instruktorka, że jej były trener powiedział, że cała waga człowieka w jeździe konnej lokuje się w pięcie. Czyli te pięty będą naprawdę bardzo istotne, żeby się utrzymać w ogóle w tym siodle. Od tego jak gdyby zaczynamy, tak, żeby wsiąść na siodło. To może do tego siodła dojdźmy i ja przekażę głos Jackowi, a później będziemy mówić dalej już.
0: Jasne.
2: Na początek jak wsiadamy na konia, bo często jak rzadko jeździmy konno, to jesteśmy najczęściej pospinani, więc dobrze jest sobie zrobić ze 2-3 przysiady, żeby rozciągnąć mięśnie. Problem polega na tym, że na początku faktycznie ciężko jest tą nogę zadrzeć wysoko. Jeśli jest to koń wysoki, jest to
0: tym
2: gorsze.
0: Żeby na koniu przełożyć, tak?
2: Nie, chodzi o to, żeby włożyć lewą nogę w lewe strzemię. Jeszcze tutaj mała dygresja. Jak myślicie, dlaczego wsiada się na konia z lewej strony? Przecież można wsiąść z prawej, a wsiada się na ogół z lewej.
0: No
2: to jest taka tradycja, wzięła się stąd, że dawniej rycerze czy tam różnego rodzaju wojownicy mieli miecz przy lewym biodrze i tarczę na lewej ręce. I ciężko by im się było przedzierać przez miecz i tarczę wsiadając na konia z prawej strony, dlatego się wsiadali od lewej. I tak już zostało, taka tradycja. A więc wkładamy lewą stopę w lewe strzemię, lewą ręką trzymamy wodze i grzywę, tak jest najlepiej. Odbijamy się prawą nogą, tupiemy lewą i zarzucając prawą nogę jesteśmy już w strzemieniu. Wkładamy prawą nogę w strzemię, patrzymy czy są równe, tak jak tu Basia mówiła, to już nie będę mówił, tam jest
1: trochę
2: regulacja.
1: Trochę trampolinę przypomina to odbijanie się, takie podskakiwanie, tak? Takie hop, hop i siadamy.
2: Tak, i siedzimy już jak na kanapie i teraz dlaczego grzywa konia może być nam pomocna? O tym się właściwie też niedawno dowiedziałem, nikt mi wcześniej o tym nie powiedział. Otóż okazuje się, że grzywa konia jest bardzo słabo unerwiona, dlatego nie musimy się...
0: Możemy się spokojnie złapać, nie mamy obawy.
2: I możemy się na niej nawet trochę podciągnąć w razie, jeśli nie wybijemy się odpowiednio. To nie jest problem. Tak samo jak wjeżdżamy pod górę i czujemy, że nam siodło ucieka, to możemy się podtrzymać na tej na tej grzywie. Tutaj w jeździe...
0: Nie zrobimy krzywdy.
2: Nie. To jest kwestia ewolucyjna. Po prostu koń zaczepiał tą grzywą wielokrotnie różne rzeczy i po prostu jest słabo unerwiona po prostu. Natomiast w przypadku tutaj zaczęliśmy mówić o siodłach. Więc oczywiście są różnego rodzaju siodła terlicowe, bezterlicowe. Terlica to jest takie rusztowanie wewnątrz siodła. Są kulbaki, na których najczęściej jeździli na przykład ułani albo na przykład kowboje na westernach i w ogóle na Dzikim Zachodzie i tak dalej. One są różnego kształtu, różnego wyglądu, mają łęki. Łęk to jest przednie, jak gdyby taka przednia ścianka, może być wyższa, niższa lub może jej być prawie nie być w ogóle. Tylny łęk może być w meksykańskich siodłach, tylny łęk był jak prawie jak w fotelu, docierał dochodził prawie że do połowy pleców, nawet wyżej. Także oni jeździli jak siedzieli jak na fotelu. Natomiast Najczęściej w stajniach jest siodło typu angielskiego, które ma stosunkowo, ten przedni łeb jest niewielki, bardzo niewielki, a tylny jest tylko taki, żeby pośladki nam po prostu nie wychodziły z tego miejsca, na którym siedzimy. Tak. No i teraz kwestia jazdy konnej. Opiera się ona na jednej podstawowej rzeczy. Też dopiero tam w Nielepisach mi o tym powiedziano, bo wcześniej też mi mówiono, ale nie potrafiono to tak dobrze wyartykułować. Koń ucieka od presji. Jeśli pociągniemy za wodze, to jeśli koń stoi, będzie się cofał, bo ucieka od tego ucisku, tak? Jeśli zabierzemy lewą nogę, dotkniemy, a przyciśniemy mocniej prawą nogę, to on idzie tam, gdzie jest wolno, czyli w lewo. Oczywiście no, jest też sytuacja taka, że przy bardzo ostrych zakrętach pobudzamy prawą nogą, a lewą nogą możemy pokazać, że teraz masz się skręcić, że się też ładnie wygnie. Także na przykład ogon i głowa stanowią jedną linię, a siodło, na której człowiek siedzi, jest najbardziej wygięty do tyłu. Taki precel się może zrobić, ale to już jest jakby taka trochę na uboczu dygresja. Natomiast właśnie dotknięcie w jakimś miejscu powoduje, że koń idzie w drugą stronę. I teraz tak samo jest z wodzami. To nie jest tak jak na kierownicy roweru, że trzymamy sobie kierownicę obydwoma rękami, lewą przyciągamy, prawą odpychamy. W przypadku konia jest tak, że utrzymujemy to napięcie, staramy delikatne napięcie na wodzach, ale lewą bardziej przyciągamy, przy czym nie w bok, a do siebie. Bo inaczej, gdybyśmy puścili prawą rękę, a ciągnęli tylko za lewą wodzę, to nam wędzidło wyjedzie z pyska.
1: No właśnie, a ja dzisiaj tak może uzupełnię od razu, dowiedziałam się nowego chwytu wodzy, bo byłam uczona w różny sposób przez różnych instruktorów, chociażby dotyczące kwestii skręcania, tak? Jedna osoba uczyła mnie odwodzenia wodzy w lewo, druga osoba uczyła mnie przyciągania wodzy do siebie, a teraz na przykład dzisiejsza instruktorka uczyła mnie w ten sposób, że jeśli trzymamy wodzę, tak jak już wcześniej wspominałam, w dłoni, która jest, jakbyśmy pięść sobie złożyli, a kciukiem przytrzymujemy między ją od góry, tak? Ona wychodzi między palcem małym, to w tym momencie, kiedy chcę skręcić, żebym nie ciągnęła do siebie właśnie ręką, a samą dłonią, że tylko dłonie pracują, tak? I rzeczywiście okazało się, że jest mi dużo łatwiej w ten sposób pracować, bo tak to czasami tą ręką ciągnęłam, w ogóle nie czułam, a dzisiaj jak zaczęłam w ten sposób pracować z koniem, być może to też kwestia konia, ale zaczęło mi się dużo lepiej wodzami pracować, niż właśnie pociągając do siebie, czy też odwodząc rękę, co jedni uważają na przykład za w ogóle błąd, inni na przykład tak uczą, więc warto czasami popracować z różnymi instruktorami, by się jak najwięcej dowiedzieć.
2: Ja na przykład jeździłem w stajni w takiej, gdzie był taki hucuł, który w galopie miał tendencję do tego, żeby nagle szarpać głową w dół. No i teraz jak ktoś miał słaby dosiad, a trzymał kurczowo wodze, bo traktował je trochę jako dodatkowy uchwyt, to został, to bywał wyciągiwany po prostu z siodła i spadał. Natomiast i dlatego ja, ponieważ to wiedziałem, więc starałem się mieć zawsze dość dobry dosiad i na delikatnym kontakcie jeździć wodzami tam tylko delikatnie. A jeszcze teraz dodatkowo instruktorka zawsze, i ona mi tłucze ciągle to do głowy, zresztą Wiktor tak samo, że dosiad w jeździe konnej jest bardzo istotny, ale w przypadku osób niewidomych jest mega istotny. Dlatego, że jeśli będziemy mieć mocno rozbudowane mięśnie przywodzicieli i kolana będą nam cały czas przylegać do siodła, to w sytuacji, kiedy koń nagle się czegoś przestraszy i odskoczy, albo nie daj Boże, to się rzadko zdarza, ale zdarza się, że stanie dęba lub bryknie, to my się w tym siodle po prostu utrzymamy. To jest mega istotne, dlatego mój instruktor Wiktor opowiadał, że jak on się uczył skakać, to instruktor jego dawał mu 5 złotówki pomiędzy kolano a siodło i między drugie kolano i siodło. I
0: była zasada, jak utrzymał, to...
2: Tak,
0: to
2: i była taka zasada, że jeśli przeskoczy przeszkodę, utrzymując te 5 złotówki, to on im daje drugą dychę, natomiast jeśli zgubi chociaż jedną, no to płaci instruktorowi też dychę. W ten sposób ich uczył, żeby po prostu te kolana cały czas trzymały siodło.
1: Tutaj Jacek też wspomniał o tym, że koń czasami właśnie głową sobie macha. Są konie, ja na przykład teraz jak spotkałam się z koniem, który machał tak głową, to dlatego tego konia nie dostaję, tak? Bo nie chciała instruktorka zrobić mi takiego numeru, że nagle wyląduje na glebie, ale uczy mnie takiego kontaktu właśnie kontakt. Czym jest kontakt? Kontakt to wodze. Wodze, które trzymamy, ręce zawsze są tak jakbyśmy mieli zgięte w łokciach, ale opuszczone wzdłuż ciała, tak? Trzymamy, tworzymy jak gdyby taki trójkąt pomiędzy pyskiem. Zawsze nie możemy nigdy w życiu przenieść, jakbyśmy mieli dwie ściany po bokach głowy i nie mogli lewej przenieść na prawo, prawej ręki na lewo. Tego się nie robi, tak? Jest to niedopuszczalne. Musi zawsze tworzyć się między pyskiem, wodze jak gdyby, które trzymamy, idą do pyska i tworzą z naszymi rękoma trójkąt, tak? Często nazywa się to trójkątem mocy, tak? Że to dzięki temu trójkątowi sterujemy rzeczywiście koniem i ten kontakt sprawia, że koń odczytuje też nasze gesty, tak? Nasze ręce właśnie. Jeśli pracujemy tylko dłońmi, ona jest tak jakby kciuk do góry, tak? Mamy kciukiem do góry rękę, to możemy ją opuścić lekko do dołu, to będziemy konia bardziej ciągnąć w lewo. Jeśli na przykład będziemy i tak samo z ręką prawą, tak, jeśli będziemy to w zależności, którą ręką robić. To chyba tyle co do pracy rękoma. Tutaj też są różne nauki, bo na przykład gdzieniegdzie mogłam jeździć z wodzami, które właśnie trzymałam bardziej luźno, a na przykład gdzieniegdzie są konie, które często pracują z uczniami, a uczniowie wiadomo,
2: pozaciągane.
1: Inne. Tak. Są dokładnie takie. Konie już bardzo lubią takich uczniów, z którymi mogą sobie pociągać w różne sposoby. I dlatego na przykład często każą trzymać kontakt mocny. Tak, ja się bałam aż, bo wiadomo, być może to wynika z braku wzroku, że jak się zaciąga wodze, to się czuje, jakby tego konia to miało zaboleć, tak? Mhm, a te konie rzeczywiście już są do tego tak przyzwyczajone, że te mocne wodze, takie napięte, ten mocny kontakt, tak? To się właśnie
2: nazywa kontaktem. Myślę, że komfortem nigdy nie jest, bo przypuśćmy, że włożymy sobie łyżkę do ust i do obydwu stron przyciągniemy sznurki, które ktoś będzie ciągnął, to nigdy to komfortowe nie będzie dla konia. Natomiast chodzi o to, że po prostu konie pozaciągane przez niedoświadczonych jeźdźców po prostu uczą się, uodparniają się na te bodźce i po prostu muszą mieć te bodźce o wiele silniejsze. Tak, tak, i o to chodzi. One po prostu wtedy szarpią, bo je to denerwuje.
1: Sam kontakt właśnie polega na tym, że mamy albo mocniejszy, czyli wodze są mocniej napięte, albo właśnie taki delikatniejszy, który zwykle stosowałam, jak ja dla konia pozwalałam, żeby mnie prowadził, tak? Po padoku. Nie ja konia prowadziłam, tak jak na przykład instruktorka mi każe skręcaj w lewo, to ja muszę jechać na pełnym kontakcie. Jeśli ja wiem, że koń potrafi nie prowadzić po padoku, to ja mu daję wodze luźne, takie niemocno, tak? Bo te wodze zawsze są gdzieś tam, żeby w każdej chwili móc zareagować, tak, chociażby trzymać konia. Ale na tyle mogę go puścić, żeby on nie miał żadnego takiego nacisku, tak? Że ja go nie czuję aż tak mocno.
2: Tak, ale powiem ci, że ja nawet w terenie jeżdżę na lekkim kontakcie i pracuję cały czas, dlatego ja lubię właśnie z tym Velvetem pracować, dlatego że ja po prostu z nim cały czas pracuję, żeby więcej zwracał uwagę na moje nogi, na to, co robię nogami, niż na ręce. Oczywiście ręce, ja traktuję wodę bardziej jako taką sytuację ostateczną, znaczy jeśli nie zareaguję dobrze na nogę, no to wtedy muszę szybko ręką zareagować na jazdę i też, no właśnie, ja mam dwóch instruktorów, dwóch bardzo dobrych instruktorów, ale każdy z nich jednak ma inne podejście, inne swoje własne doświadczenia.
0: No tak, to zwykle bywa.
2: I na przykład Wiktor, ja miałem zawsze problem z tym, żeby konia zatrzymać w miejscu. Zawsze mi te ileś kroków tam zrobił, zanim się dobrze zatrzymał. I dopiero teraz od niego, akurat do mnie to widocznie dotarła ta jego metoda, że jest przeniesienie ciężaru w tył, jest komenda głosowa na przykład stój albo prt, prt, prt, prt, prt i wtedy i takie lekkie pulsacyjne pociąganie tych wodzy, jest takie raz, dwa, trzy, cztery i on wtedy już po prostu staje. Wcześniej jeszcze zanim wykonam, on mnie uczył, że zanim wykonam jakiekolwiek zmianę czegokolwiek, właśnie na przykład, że będziemy hamować, jest lekkie uciśnięcie kolanami, żeby koń wiedział, że aha, dobra, coś się będzie działo. I faktycznie u mnie to działa i faktycznie jeśli koń nie chce, no to wtedy jest ostateczne takie mocniejsze już przytrzymanie konia.
1: A u mnie układ stop wygląda w ten sposób, że usztywniam bardziej miejsce tutaj, gdzie się znajdują lędźwia. Dosiad robię taki mocniej pośladkami, wciskam się w siodło, nogami chwytam mocniej konia i nawet rękoma nie muszę ciągnąć, tak? Wodzy w ogóle wtedy nie muszę używać i koń mi rzeczywiście staje. Czasami też rzeczywiście tak używam, jak mówi Jacek, o tym właśnie takich półparadkach, czyli takie pociąganie pulsacyjne, wolne pulsacyjne pociąganie wodzy i słowne zatrzymywanie konia, ale właśnie zauważyłam, że tylko ten sposób, o którym mówię, jest o tyle ciekawy, że jak puszczę nogi, to koń rusza. Tak?
0: Aha, tylko przytrzymać. Czyli skuteczny, ale na chwilę.
1: Tak, ale jak już się puści i się przytrzyma na przykład wodze, to on dalej stoi. Natomiast można to też wykonywać w momencie, kiedy chcemy na chwilę się przytrzymać. On oczywiście też zmieni tempo, tak, że będzie szedł z tempem, jak byliśmy w kusie. To jest właśnie do tego wykorzystywane, że możemy zmieniać tempo, tempo chodzenia konia. Co jest jeszcze też istotne w samym siedzeniu na koniu, myślę, że tutaj dobry instruktor nad tym będzie pracował z osobą niewidomą, bo tak jak Jacek wspomniał, u osoby niewidomej, tak jak na przykład my nie patrzymy między uszy, tak jak osoba widząca, chociaż staramy się.
0: Aha, tak, żeby tak prosto głowa... siedzieć, tak?
1: Tak. Łopatki zawsze muszą być ściągnięte, plecy muszą być zawsze proste, niezależnie od tego, czy robimy półsiad, bo mimo, że ja mówię tutaj o pełnym dosiadzie, kiedy stopujemy konia, to w każdym chodzie, czy to step, czy kus, nogi są naszym oparciem, nie pupa. Nie siedzimy pupą na jak worek ziemniaków, który będzie koń podrzucał.
0: Chyba, że w meksykańskim siodle, gdzie siedzimy na fotelu.
1: Chyba, że tak. Ale tutaj nawet ten siad się wydaje, że my siedzimy, ale to nie jest siedzenie pełne, takie, że ciężar cały nasz spoczywa na koniu, że właśnie przede wszystkim trzymamy się w strzemionach. Na tym właśnie polega to, że my, jak koń będzie różne rzeczy robił, będziemy się w tym siodle trzymać, bo opierając nogi mocno, cały ciężar nasz spoczywa, tak jak wspomniałam wcześniej, żeby szedł napięty. Nasze pośladki powinny być na siodle, na przykład w niektórych, chociażby jak idziemy stępem, ale one nie powinny leżeć całkowicie, tak? Dlatego tutaj jest ważne ćwiczenie tak zwanego półsiadu, gdzie się lekko już wychylamy do przodu, chociaż zawsze łopatki mamy ściągnięte. Dalej pięty są cofnięte do tyłu, mocno opuszczone, głowa z kostkami stanowi linię prostą. I tak samo biodra, tak? One są wypchnięte do przodu i tutaj zależy też od jeźdźca, bo musimy chwycić równowagę. Bez równowagi nie ma co zaczynać. Ja też jak zaczynałam, to na przykład moja pierwsza instruktorka zdjęła mi siodło, robiła ze mną ćwiczenia bez siodła.
0: No właśnie, o tym chciałam porozmawiać, bo te ćwiczenia, one są o tyle istotne, że pomagają nam wypracować taką prawidłową koordynację, że później te ruchy konia pod nami nie wzbudzają w nas lęku, są dla nas czymś takim, co może nie jest przewidywalne zupełnie i czytelne, ale co jest do pewnego stopnia jakoś oswojone, prawda?
1: Tak, bo na przykład kwestia tego, jak się w ogóle biodra końskie poruszają, w ogóle jak ruch można czuć konia, to jest bardzo dobrze wyczuwalne właśnie bez siodła. I te ćwiczenia, że kładziemy się na koniu, że obracamy się na koniu, że poruszamy się w momencie, kiedy koń idzie stępem, czy też nawet później, jak robimy różne ćwiczenia w kusie. Moja jedna z instruktorek na przykład kazała mi kusować bez trzymania nóg w strzemionach. To wszystko sprawia, że takie ćwiczenia równoważne zaczynamy zupełnie inaczej czuć konia, tak? Przestajemy się go obawiać, że my zaraz za chwilę spadniemy. Ja na przykład jeszcze też nigdy nie spadłam, zły ze mnie jeździec, bo ponoć prawdziwy jeździec to powinien spaść, ale coraz lepiej się na tym koniu czuję, tak? W miarę upływu lat, w miarę różnych instruktorów, moja równowaga, na przykład przekręcanie się, jeśli jedziemy kusem i anglezujemy bez trzymania się w strzemionach, gdzie zawsze właśnie na strzemionach mamy ciężar nóg, to też sprawia, że my musimy pracować kolanami, tak? Przytrzymywać, tak jak
2: powiem ci, tak, powiem ci szczerze,
1: Jacek,
2: że
1: podawał przykład z piątkami, to tak samo można właśnie podać dobry przykład na trzymanie się kolanami siodła w momencie, kiedy anglezujemy, ale bez trzymania się nóg strzemiona.
2: Tak, ale powiem ci, że strzemie to jest wymysł Persów i taki na przykład Aleksander Macedoński, który jeździł na swoim bucyfale, on po prostu nie miał strzemion, bo jeszcze wtedy nie znano strzemion, wskakiwał na konia, po prostu koń zaczynał
1: wziąć.
2: Tak, wskakiwał na konia, jeździł bez strzemion. Nie, miał siodło, tylko nie miał strzemion.
0: Jasne, jasne.
2: I tak samo znowu z drugiej strony, na przykład Burowie, którzy w południowej Afryce sobie żyli, oni z kolei podróżowali w ten sposób, że mieli strzemiona wydłużone i sobie siedzieli jak na fotelu. Oni nie jeździli, nie anglezowali, bo nie znani jeszcze tak do końca tego anglezowania, bo się okazuje, że kłus anglezowany to jest wymysł dopiero połowy XIX wieku, wymyślony w Anglii po to, żeby trochę ulżyć koniowi.
0: Uatrakcyjnić, tak? Tak,
2: żeby ulżyć koniowi trochę w jeździe. A do tej pory to zawsze się siedziało właśnie rozpartym w siodle, utrzymując się cały czas, trochę pracując biodrami oczywiście, współpracując w rytmie z koniem. Ale
1: i myślę, żeby tutaj też właśnie nie denerwować się, im więcej tych ćwiczeń hipicznych, takich bez siodła i z siodłem, bo jeśli od tego zaczynamy nawet naszą rozgrzewkę na koniu, jeśli usiądziemy, będziemy stępa jechać i będziemy anglezować, będziemy ćwiczyć, na to, nawet sam obrót, tak? Kiedy mamy ramiona wyciągnięte na boki i musimy się obrócić w lewo i w prawo. I nagle, na przykład ja w moim odczuciu, to było coś takiego dziwnego, że ja prawie traciłam równowagę, tak? Mm-hmm. Mi to pokazało, że owszem, mamy sobie równowagę, siedzimy prosto, a co się dzieje nagle, kiedy ja muszę się pochylić, dajmy na to, skręcić się prawą ręką do lewej nogi, albo lewą ręką do prawej, chwycić strzemię, tak? Albo całkowicie właśnie się obrócić w siodle. Bo takie różne ruchy, których nie przewidzimy, mogą się pojawiać. Im bardziej jesteśmy oswojeni z tym ruchem w siodle w różnych pozycjach, to daje nam naprawdę dużą pewność.
2: To jest
0: nas koń zaskoczy czymś, bo potrafimy odpowiednio też wyrabiamy chyba taki jakby refleks w łapaniu tej równowagi, kiedy ją tracimy, więc nawet kiedy taki ruch jakiś poszczególny konia wydaje się nam jakiś nietypowy czy zaskakujący, to nie budzi w nas to tak ogromnego lęku i łatwiej przychodzimy do tej równowagi z powrotem.
1: Dokładnie, ja bym nawet tutaj, szczególnie jak ktokolwiek będzie odsłuchiwał takiego podcastu z instruktorów, dajmy na to widzących, to szczególnie właśnie na to bym kładła nacisk, żeby uczyć osobę niewidomą, szczególnie równowagi w siodle, te ćwiczenia, oraz właśnie tego półsiadu, chociażby utrzymania się tylko, mając nogę cofniętą i piętę bardzo mocno opuszczoną równolegle do ciała konia i lekko przechyloną do brzucha i tak się trzymamy, tak, na nogach, że ta noga jest cofnięta i jeszcze zrobić półsiad na koniu w trakcie stępa na przykład, gdzie pośladki muszą być uniesione lekko, nasze biodra muszą być lekko cofnięte, pochylamy się lekko i trzymamy wodze, tak, i koń idzie. Może to się wydaje proste, jak się mówi, ale zrobić takie coś, utrzymać się w ogóle na cofniętej nodze, bo ja na przykład jak chodzę, to często na przykład jak jedzie autobus, skręca, to ja widzę, że ja staję na palcach, tak, żeby manewrować swoją równowagą, staję na palcach, chociażby nawet na obcasach, ale staję na palcach. Natomiast tutaj mam zupełnie odwrotną sytuację, gdzie trzeba zawsze mieć pięte do dołu. I to jest tak bardzo istotne i tak trudne do wykonania, żeby jeszcze robić półsiad z biodrami odchylonymi, nogami cofniętymi, lekko pochylony na przykład tułów, ale barki zawsze ściągnięte i pamiętając o tych wszystkich elementach, żeby nam się nie rozsypały. Na przykład jak często się skupiam na jednym, to posypie mi się coś tam, tak? Na przykład głowę opuszczę, a głowa zawsze powinna być między uszy konia, tak? Wzrok zwrócony. Więc głowa powinna być prosto. I utrzymanie tych wszystkich elementów to są ćwiczenia, więc nie zawsze ważne jest to, żebyśmy nie startowali do przodu, że już jesteśmy super jeźdźcami.
2: Ale to dobry instruktor myślę, że zawsze takie rzeczy robi. Na początku ja dosyć często miałem takie rozgrzewki.
1: Ale właśnie, żeby to wiedzieć, który jest dobry. Tak,
2: tak, ale myślę, że wiesz to, że dosyć często to się spotyka w stajniach. Ja dosyć często miałem taką sytuację, że na przykład proszę dotknąć prawą ręką prawego ucha konia, lewą ręką lewego ucha konia, prawą ręką dotknąć nasady ogony konia i lewą ręką.
1: To nie jest na przykład dotykanie ucha, nie jest proste, bo nie widzi się tego ucha. Można je lekko wyczuwać, ale nie jest to naprawdę łatwe złapanie konia za ucho.
2: Tak, no ale jedzie się ręką po szyi, po głowie i się znajduje, tylko się trzeba nieźle naciągnąć. Im większy koń, tym bardziej się trzeba naciągnąć. Tak samo to schylanie, trzymamy się prawą ręką, załóżmy, za siodło, a lewą ręką jedziemy po nodze, jak najdalej damy radę i na odwrót. To chodzi o to, żeby trochę się rozciągnąć. Chodzi o to, żeby cały czas ćwiczyć dosiad, żeby te nogi nam przylegały i ćwiczyć równowagę, to o czym tutaj Alicja mówiła. I to jest dobre, żeby się tak rozgrzać na początku. Koń i tak musi się rozstępować. Przede wszystkim musi się przed jazdą, więc i tak jest ten czas na to. Zamiast siedzieć i się zastanawiać, można robić różne rzeczy. Na przykład też można sobie siedzieć, wyciągnąć nogi ze strzemion i rękami robić duże obroty w przód, w tył, a potem robić na przykład jedna ręka robi w jedną stronę, druga w drugą. To nie jest też takie proste. Uczy nas pewnej koordynacji i wyczucia tej równowagi. Także to jest fajne, żeby wykorzystać ten czas.
1: I te właśnie ćwiczenia, myślę, że po jeździe najbardziej się czuję, tak? Ja przynajmniej zawsze, jak mam takie ćwiczenia na jeździe, to później całe ciało bardzo mocno czuję.
2: I kiedy się stoi, kiedy się jedzie stępem, no na początku się jeździ wyłącznie stępem, kiedy się jedzie stępem, można sobie też ćwiczyć stanie w strzemionach. Okazuje się, że to jest dosyć trudne zadanie, bo wstajemy i nagle wbrew naszej woli pupa nam klapie o siodło. No po prostu mamy słabe przywodziciele i z czasem coraz więcej, coraz dłużej nagle się okazuje, że o, możemy cały padok objechać stojąc.
0: Jasne. To teraz chciałam was zapytać o takie kwestie, bo mówiliście, że jeździcie w terenie, jeździcie na padoku. Tutaj różne takie kwestie padały, typu jeżdżenia na ląży. Chciałam, żebyście osobie, która nie próbowała jeździć konno, wytłumaczyli, co to jest ta właśnie jazda po padoku, jazda na ląży. Chciałabym, żebyście też opowiedzieli o tym trochę, jak jeździcie w terenie, bo tutaj mówiliście o tym, że ktoś z waszych przewodników wpadł na świetny pomysł, że z podkutym koniem gdzieś tam wcześniej, czyli tak jakby za sygnałem dźwiękowym. Jak tutaj wygląda ta komunikacja pomiędzy wami, waszymi przewodnikami i też już w konkretnych sytuacjach właśnie prowadzenie tych koni przez was. To no może dobra, to zaczynaj, Jacku. No.
2: Jeśli chodzi o padok, no można sobie oczywiście na początek przejść z laską wzdłuż padoku. Padok to jest po prostu
0: to jest ta trawka taka,
2: tak, to jest wydzielone miejsce, najczęściej prostokąt, najczęściej bywa tam, że jest to trawa, bywa, że jest to piach. To jest takie miejsce, gdzie po prostu uczymy się jeździć, a jest ono zagrodzone, koń z tego nie wyjdzie po prostu. I możemy tam być albo na ląży, to jest taki właściwie pasek długi, który jest przypięty z jednej strony do konia, do pyska konia, z drugiej strony trzyma go instruktor, może go skracać, wydłużać, może kontrolować konia, żeby on biegł po okręgu wokół instruktora o większym promieniu, mniejszym i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja padok tak naprawdę sobie obszedłem dopiero niedawno z laską, a to dlatego, że poszukiwałem dobrego miejsca do przypięcia psa, bo na ogół psa nie biorę ze sobą, bo po prostu jak jeżdżę konno, to nie mogę go kontrolować, a nie chcę, żeby go ludzie głaskali. Natomiast ostatnio pomyślałem, że to jest dobry też pomysł, żeby go zabrać na wieś, żeby zrobić z nim też później jakiś spacer. No i chodziłem sobie po padoku, żeby znaleźć takie miejsce, które będzie dalej od miejsca, gdzie przychodzą ludzie i stoją konie. No i sobie znalazłem. No to jest wcześniej sobie go po prostu objeździłem koniem i też było dobrze.
0: Natomiast a jak reagował pies na konie? Nie bał się? Nie był jakiś taki zaniepokojony?
2: Nie. Mogę tu opowiedzieć przygodę Kamili Przygody, która była w stajni. No i podchodziła do konia ze swoim psem przewodnikiem, który bardzo chętnie ją doprowadził do tego konia. Pies wszedł pod konia bez żadnego problemu, zawahania i niczego. Kamila sobie tam tego konia oglądała, wszystko super, ale zaczęła się przytulać do konia i nagle jej pies stwierdził, że zaraz, to już są za duże kompetencje, masz mnie do przytulania i zaczął szczekać, co jest zgrane. Także to była taka fajna sytuacja, bo ten pies jest wyjątkowo dobrym psem. I świetnie psy się przewodniki mogą też socjalizować, także to pomaga. Natomiast no, najczęściej, jeśli człowiek się zajmuje koniem, no to trudno, żeby się zajmował też psem.
0: Jednocześnie psem, tylko... jasne.
2: Tak, także to...
0: Jak wygląda twoja jazda w terenie? Jeździsz za właśnie sygnałem dźwiękowym, słuchasz konia, który jedzie przed tobą, kroków jego, jak to się odbywa?
2: Wiesz co, pierwszy raz jak pojechałem w teren, pierwszy mój życiowy wyjazd, to pojechałem za koniem podkutym. Pani Basia sama wybrała tego konia. To był jej inicjatywa, chociaż wcześniej nigdy nie pracowała z niewidomymi. To był dobry pomysł, bo część tej trasy przebiegała po jakichś chodnikach, ulicach i tak dalej. Takich nadmorskich, także to spoko. Natomiast teraz, ponieważ jeżdżę na Chłucowach, one są niepodkute, to i tak słyszę tupotanie konia Kasi przede mną. Natomiast jeśli jest sytuacja jakaś typu na przykład schyl się, bo są gałęzie, to się od razu schylam bez dyskusji. Albo na przykład...
0: Czyli będzie, po prostu ktoś cię informuje o tym, co masz przed sobą.
2: Tak, będzie w dół, będzie góra, coś tam, teraz będą krzaki, nisko, jeszcze niżej, albo jedź sobie prawą stroną, bo tutaj są lipy czy coś tam. Więc tego typu rzeczy. Nie montujemy żadnych dzwonków na koniu czołowego. Jakoś tak staramy sobie radzić w ten sposób.
0: Dobrze, to teraz jeśli mogę...
2: Jeszcze jedno słowo. Na koniec naszej audycji będzie taki bardzo skrócony jakby wyciąg z takiej jazdy w terenie mojej, gdzie możecie sobie posłuchać właśnie tych różnych rzeczy. Także zachęcamy, wytrzymajcie z nami do końca. Wiem, że może dużo gadamy, ale...
0: Ale za to bardzo ciekawie, więc chyba o to chodzi. Dobrze, to jeśli mogę teraz, Basiu, o tą praktyczną twoją sferę, jak to wygląda?
1: Ja przejdę początek, czyli ląża. Zawsze ten początek polega na lążowaniu. Jest to może trochę dziwne, ale jeździmy na takiej uwięzi niewidocznej, przynajmniej jak nie widzimy, ale wiemy, że koń jest sterowany przez instruktora. To jest bardzo przyjemne, bo wtedy jest się takim bezpiecznym, nic nie trzeba robić, tylko wykonywać polecenia instruktora. I tutaj właśnie uczymy się stempa, czyli stempem, kiedy nie musimy anglezować. Anglezowanie to pojawia się w kłusie, kiedy poruszamy się rytmicznie na siodle. Siodło, koń przede wszystkim, koń się porusza, tak? Porusza się szybciej, dwutaktem tak zwanym. I w tym momencie, kiedy czujemy ten dwutakt, to nas wybija, tak? Wybija do góry, ale tak bardziej do przodu, tak? Te nasze biodra, bo nie robimy takiego sztucznego unoszenia się góra, dół, góra, dół. Tylko bardziej właśnie tak koń wybija do przodu. Do przodu, tak? Same biodra latają, tak rytmicznie anglezują i w tym momencie możemy zarówno mieć to anglezowanie w trakcie kusu, możemy również kusem jechać w półsiadzie, czyli tak jak wspominałam, pośladki są nad siodłem, biodra są wypchnięte lekko do tyłu, możemy być lekko pochyleni, ale głowa zawsze prosto, kostki cofnięte, pięty opuszczone. I przechodzimy na przykład do galopu, jeszcze szybciej niż kus. Tutaj mamy pełny na przykład dosiad, gdzie siedzimy tak całkowicie, siadamy, żeby czuć konia, chociaż nogi nie mamy, bo często na przykład jeśli jeździec jest niedoświadczony, ja tak miałam, to mi nogi uciekały do przodu. Tak sobie po prostu zapierałam się w te strzemiona.
2: To wszystkim chyba tak uciekają na początku.
1: Pędziłam. Natomiast kiedy się galopuje już z piętami opuszczonymi, fajnie się trzyma. Na przykład dzisiaj jak jechałam, to czułam całe siodło, można powiedzieć, na kościach, bo całe, można powiedzieć, to metalowe cały ten kadłub siodła mi się wbijał w kości i widziałam, że mi się bardzo dobrze nogi trzymają. Tak, to jest fajne uczucie, bo się wie, że naprawdę się jedzie, a nie jest się takim posadzonym workiem właśnie ziemniaku, że nogami się zapieramy i tylko oby nie spaść, bo to jest takie ciekawe uczucie. I tego wszystkiego możemy się uczyć na ląży właśnie, zarówno stępa, zarówno kusa, prawidłowego dosiadu, półsiadu. Później, kiedy już mamy jakąś taką wprawę, żeby na koniu się poruszać, wiemy jak skręcać, wiemy jak jechać do przodu, jak należy prawidłową postawę utrzymać w każdym z ruchów konia, to możemy przejść sobie na padok. Jeśli dostaniemy takiego wspaniałego konia profesora, który sam potrafi potrafi sobie na rogach skręcać, bo jeśli nie, to nie proponuję jechać sama bez żadnego instruktora, bo wtedy można natrafić na różne rzeczy, na przykład szczególnie na ujeżdżalniach. Padok od ujeżdżalni różni się tym, że na ujeżdżalni są przeszkody. Ja tak na przykład teraz mam, że nie jeżdżę na takim padoku, który jest czyściuteńki, nic na nim nie ma. Jest to ujeżdżalnia, na której odbywają się również skoki, zawody, jest dużo przeszkód. I polega to na tym, że często słyszę od instruktora, w którą stronę muszę skręcić, bo koń mój, Meron, może wziąć tą przeszkodę, a nie ją minąć, tak? Z czego bym za bardzo zadowolona nie była. Więc dlatego instruktor mi mówi, na przykład teraz skręcamy w lewo, teraz w prawo. Ja mogę jechać sama bez ląży, ale muszę mieć przy sobie instruktora, bo na przykład raz jechałam sama, gdzieś tam instruktora chwilowo nie było i raz nogą zaczepiłam o jakąś przeszkodę, tak? Nie jest to fajne, bo musiałam od razu cofnąć nogę, bo koń dosyć... jechać mogłabym wtedy, tak. No i tak ciekawie to wyglądało, tak, że mogłabym nogę trochę stracić.
2: No, ale... A kiedyś w ten sposób przewróciłem przeszkodę.
1: No właśnie trzeba zawsze na to uważać. Właśnie na ujeżdżalniach, gdzie są przeszkody, jest to też teren ćwiczebny, to tutaj szczególną uwagę należy zwrócić właśnie na obecność instruktora, żeby samemu, chyba że jesteśmy pewni, że umiemy przeskakiwać już przeszkody, to możemy sobie jeździć. I teraz przejście na teren. Ja na teren pojechałam tak po prostu, bo zawsze miałam problemy, żeby ktoś chciał z tych ludzi, których miałam w stajniach, więc zajechałam sobie do stajni nieznanej nad morzem i powiedziałam, że chcę jechać w teren. No i okej, dali mi konia i pojechałam. Może to było moje nierozsądne zachowanie, ale...

0: ścieżki w lesie, gdzie my jeździmy, mamy tą stabilność, a co innego na przykład właśnie chód na piaszczystym takim piasku, takim bardzo rzadkim, jak to na plaży, i jeszcze dajmy na to szum morza. Jak przeszliśmy w galop, no to powiem szczerze, trochę mina mi zrzedła, bo toczek mi spadł. Tak było dobrze, był taki pęd, ja nie wiedziałam, gdzie ja jestem. Czy mój koń jedzie do morza, czy mój koń gdzieś w ogóle jedzie.
1: Ja i to jest dopiero poczucie wolności, zupełne
0: i
1: po
0: to
1: prostu.
0: Było zupełne poczucie wolności, bo ja nie wiedziałam, że czy ja za chwilę nie wjadę w morze. Gdzieś czołowa jechała z przodu, której ja w ogóle nie słyszałam. Ogon też miałam, ale też go nie słyszałam. Byłam całkowicie sama, ja, morze i koń. I po prostu dla mnie to był jedyny taki, takie doświadczenie nieziemskie, bo jakbym prawie była w kosmosie, nie wiedziałam, co się dzieje. Koń był sam, jechał sam. Ja tylko na nim siedziałam, starałam się utrzymywać prawidłową pozycję, ale naprawdę miałam wrażenie, że ja za chwilę wjadę do tego morza i nie wiem, co będzie. I wróciłam z takimi przeżyciami, cudownymi co prawda przeżyciami, chociaż nie powiem, że też to było takie odczucie pierwsze, muszę sobie poradzić, tak? Nie mogę sobie pozwolić na utratę kontroli, bo to jest bardzo ważne, żeby nie stracić kontroli nad sobą w momencie, kiedy nad czymś coś nas trochę przeraża, tak? Wróćmy
1: nie
0: do siebie,
1: wolno wpaść w panikę, tak?
0: Tak, unikajmy, broń Boże, paniki. Panika nie jest wskazana, bo gdybyśmy zapomnieli o nogach, gdybyśmy zapomnieli o postawie, to w tym momencie bardzo szybko spadniemy. Nie, przestaniemy się trzymać konia, panika jako władnie ciałem. Nie możemy mieć tego ciała usztywnionego, bo ile wspominaliśmy, że okej, tutaj nogi, tutaj plecy, pośladki i tak dalej, to pamiętajmy o tym, że ciało u góry musi być rozluźnione. Nie może być właśnie tego napięcia, a w momencie, kiedy się napinamy, bo coś złego dzieje, a przeważnie też jeźdźcy początkowi się napinają i tak samo w momencie stresu się napinamy, bo coś się dzieje, to w tym momencie łatwiej jest dużo spaść. Szybciej postarajmy się opanować, bo koń wie, co robi. Nie traktujmy konia jako takie głupie zwierzątko, którym my zawsze kierujemy. Nie. Czasami pozwólmy, ja na przykład dla konia bardzo ufam, jeszcze bardziej ufam niż dla swojego psa, może będzie zły, ale naprawdę tak jest, że ufam bardziej dla konia, bo w pewnych momentach ja nie, na przykład nie mam ziemi pod nogami, tak? On tą ziemię ma, wiem, że sobie krzywdy jako tako na pewno nie będzie chciał zrobić, podobnie jak pies, tak? Ale na przykład w tych momentach, w których nie wiem, co się dzieje, całkowicie polegam na koniu, daję mu 100% tego, co on w momencie, kiedy ja nie wiem, to on zrobi.
2: Znaczy jest to o tyle bezpieczne, że konie naturalnie chodzą ze sobą, jak idą w zastępie, to raczej starają się utrzymywać szyk. Czasem oczywiście zmieniają pozycję w szyku, natomiast generalnie one mają to, ponieważ są to zwierzęta stadne, więc po prostu chodzą. Najczęściej jeszcze mądry instruktor na czołowego wybiera konia, który jest wyżej w hierarchii i wtedy nie ma żadnego problemu. Chyba że zdarza się tak jak z Winetem, który próbował wyprzedzić czołowego, wtedy trzeba go ogarnąć szybko. No, natomiast jeżdżenie po plaży, no to jest trochę takie jeżdżenie na koniu plus jeszcze jakaś poduszka. To jest też takie uczucie właśnie, że nie słyszy się kopyt instruktora i też instruktor powinien być na tyle rozsądny, że powinien korygować troszkę w lewo, w prawo, wolniej, szybciej, żeby jednak osoba niewidoma właśnie nie miała tego odczucia odcięcia, bo wtedy może się bać, że właśnie, nie wiem, jeszcze w morze to pół biedy, ale jak się wjedzie w wydmy albo coś, to może być problem. Natomiast sama jazda po plaży, a zwłaszcza po morzu, ja jeździłem po morzu, więc tutaj w miejscu, gdzie był przybój, także koń chlapał nogami po wodzie i
0: a to
2: tam
0: tak.
2: to sobie kłusowałem. To było po prostu niesamowite przeżycie, wiatr, wolność powietrza, morze,
0: super. Gdybym ja jechała stępem albo jeszcze kłusem, to by było piękne, ale jak już weszłam w galop, to naprawdę już inaczej. To
1: mogło być dezorientujące, tak?
0: Tak, bo myśmy jechali właśnie tą jak gdyby granicą między morzem a plażą, gdzie jest, gdzie morze już wchodzi na piasek.
1: Piach. Jasne. To teraz jeszcze
0: tylko jak mogę,
1: tak?
0: Dodać, bo
1: oczywiście,
0: o takich
1: oczywiście
0: istotnych rzeczach, które bym wspomniała na przykład dla ludzi, którzy też uczą osoby niewidome, jak można padok też sprawić, żeby był dostępny, aby ktoś uczył osobę niewidomą. Czasami się rozstawia, jak mamy cztery, na przykład mamy jazdy na kwadracie lub na prostokącie, to w tych rogach można umieścić albo, dajmy na to, osoby, które często są uczniowie z klubów jeździeckich, mogą stać na tych czterech rogach lub montuje się też dźwięki, tak, na różnych

0: na różnych na przykład na skrzydłach. Mamy dłuższe skrzydło i krótsze skrzydło. Dajmy na to, krótsze skrzydła są oznaczone innym dźwiękiem, dłuższe innym dźwiękiem, więc wiemy, jak przyjeżdżamy, na którym skrzydle obecnie się znajdujemy.
1: A przynajmniej dobrze byłoby ustawić jakieś źródło dźwięku przy wjeździe na padok, żeby umieć się mniej więcej zorientować, gdzie on jest.
0: Albo ta bramka, tak, żeby była
1: ta bramka,
0: jak przy drzwiach.
1: Wystarczy jakbyś się tam radio postawić jakieś, nawet takie na baterie, które będzie się tam niezbyt głośno grać, ale już będziemy się mniej więcej orientować, jak daleko jesteśmy. To przynajmniej tyle dobrze zrobić. No chyba, że akurat jest sytuacja taka, że wjazd na padok jest w miejscu, gdzie dużo ludzi chodzi, albo są jakieś inne sytuacje, gdzie tam słychać, że to tam jest.
2: Jasne. To teraz chciałam zapytać was już o kolejne etapy. Też właśnie tutaj porozmawiamy jakby z punktu widzenia, spróbujcie się wcielić w osobę, która jest kompletnym laikiem. Pojęcia takie właśnie jak step, puls, galop nie są jej znane, anglezowanie też nie, więc chciałabym, żebyście opowiedzieli troszeczkę o tym, jak po kolei, jak u was wyglądała nauka poszczególnych kroków, wszystkich tych dodatkowych kwestii. I teraz może zaczniemy od Basi.
0: A może byśmy od dźwięków zaczęli, to by było o tyle ciekawe.
2: Dobrze, to jasne, oczywiście, możemy spokojnie zacząć, dobrze.

0: Okay. Mieliście Państwo okazję tutaj posłuchać dźwięków, także teraz Basia bardziej opisowo o wszystkich tych etapach jazdy konnej opowie. Mhm.
1: Zatem stęp. Stęp to jest, tak jak mogliście usłyszeć, najwolniejszy z chodów końskich. Polega na tym, że koń się po prostu zwyczajnie porusza z nogi na nogę. Jest to na tyle przyjemne, że to chodzenie, można powiedzieć, jeśli nie jest to jazda konna, tylko taka jazda rekreacyjna, to sprawia ogromną przyjemność, jak sobie tak idziemy, można powiedzieć, tak jakbyśmy chodzili na spacer. Natomiast kiedy już mamy jazdę, jest to jazda konna, kiedy się uczymy, to ten stęp nasz nie powinien być taki, że my po prostu na nim siedzimy. Właśnie w tym stępie musimy pracować nad tym, żeby ułożyć prawidłowo nogi, ułożyć prawidłowo biodra, plecy, ręce i głowę. I nad tym zawsze trzeba pamiętać, żeby to skoordynować, te nasze ruchy muszą być, takie jak już wspominałam, kolana lekko zgięte, pięty opuszczone, biodra lekko cofnięte, ręce luźno, bez takiego napięcia, nie łączymy także rąk, nie kładziemy też rąk na głowie konia, na jego szyi. Także tym chodem można po prostu przy sobie stępować, ale zawsze pracując w tym stępie, również są odbywane najczęściej te ćwiczenia, które wymagają koordynacji, te pierwsze ćwiczenia, z tego względu, że jeździec ma tą pewność, że koń nie pobiegnie.
0: On jedzie wolno. Mhm.
1: Tak, i ten właśnie wolny ruch sprawia, że mamy to poczucie bezpieczeństwa. Kolejny etap to przechodzenie do kusa. Tutaj te przechodzenie, tego się przechodzenia też się uczymy. Mnie moja instruktorka ostatnio uczyła w ten sposób, że prosiła mnie, żebym najpierw ścisnęła łydkami konia, a następnie bez unoszenia, bo często na poprzednich zajęciach w innej stadninie ja te biodra jeszcze unosiłam, takie robiłam, takie wypchnięcie mocne. Natomiast tutaj moja instruktorka powiedziała, żebym robiła to dużo wolniej, spokojniej, bez takiego zrywu, bo często właśnie jeźdźcy, którzy są niedoświadczeni, to robią to bardzo szybko, tak? Ściskają łydki i od razu pach! Koń ma iść. Nie, dla konia tak się nie robi, to tak jak Jacek mówił tutaj o wodzach, że te wodzy robi się pulsacyjnie, powoli, tak samo na przykład przejście nie jest takie, że my przychodzimy po prostu bach i koń przeszedł. Robimy to też powoli, czyli ściśnięcie łydkami, puszczenie i popchnięcie biodrami, ale nie z takim powstawaniem z siodła, tylko zwyczajnie wypchnięcie bioder jeszcze siedząc w siodle. Sam kus, jak się zaczyna, czujemy, że koń zmienia chód, to w tym momencie też jeszcze siedzimy, tak? Czekamy na przykład te 2-3 takty i wtedy dopiero możemy anglezować, czyli unosić się rytmicznie biodrami do przodu. Będziemy czuć ruch konia, to będzie nam bardzo pomagało, bo jeśli się tak zespolimy z koniem, to jest o tyle fajne, że on sam nas wypycha, tak? Wypycha nasze biodra, obyśmy mu za bardzo nie pomagali, bo ja często mam na przykład taki wyrywny temperament, że staram się pomóc. Jeśli na przykład tak samo jest w różnych innych czynnościach, jak zanim ktoś coś zrobi, to ja już staram się to szybciej zrobić. Podobnie właśnie jak w kusie, kiedy kus jest z prawej albo z lewej nogi, szczególnie jak jeździmy po kole, to musimy pamiętać o nodze, z której zaczynamy ten kus. To nie jest łatwe, jak się nie widzi, to jest nawet trudne, jak się nie widzi, bo w tym momencie zupełnie inaczej czuć konia, tak? Ja to czuję na tej zasadzie, że koń jest bardziej podniesiony z jednej strony. Jeśli kusuję z lewej nogi, jak jadę w lewo, koło jest na lewo, to ja jestem tam bardziej podniesiona, tak? Te nasze ciało jest tak troszeczkę podniesione, ale to jest tak minimalne, tak?
2: Że nie, to ja to czuję inaczej. Ja czuję w ten sposób, że jak jadę na złą nogę, to jest niewygodnie po prostu. Natomiast jak jadę na dobrą nogę, to jest wtedy wygodniej i płynniej.
0: Ale generalnie tutaj...
1: Wchodzi tak? Dopiero później, bo tak pierwsze wrażenie to rzeczywiście jest takie, że ja się lekko przesuwam, tak? Takie przesunięcie, a dopiero później czuję wygodę, bo czasami na przykład ja myślę, że on zmienił, ale muszę jeszcze kawałek poczekać, chwilę czasu, żeby poczuć, czy on rzeczywiście idzie, jest mi dobrze, czy źle. I wtedy dopiero czuję, tak? Ja myślę, że to jest tak indywidualne u każdego jeźdźca, że my możemy mówić o własnych doświadczeniach, każdy jeździec sprawdzi to w praktyce i u mnie na przykład za zarówno ta noga, ja ją czuję, a dopiero później, w trakcie, kiedy koń idzie już dłużej, na przykład ten kurs trwa, dajmy na to minutę, to już jest bardzo długo, ale dajmy na to kilkanaście sekund, to ja już czuję, czy mi jest dobrze. Bo tak w pierwszej sekundzie to rzeczywiście wyczuwam łopatkę. I tutaj czasami właśnie pomagałam dla konia, że ja, bo żeby zmienić w ogóle nogę, to trzeba przeczekać, tak? Trzeba usiąść, nie anglezować, tylko usiąść i poczekać dwa takty. Po dwóch taktach wstajemy i znowu robimy tak, znowu zaczynamy
0: anglezować. Podnosimy się na jednej nodze, tak? Nie,
1: anglezujemy, dalej anglezujemy i sprawdzamy, czy coś się zmieniło, tak? Czujemy łopatki, bo mamy kolana, są zawsze w siodła, w takie miejsca specjalnie wyprofilowane na kolana i czujemy, czy nasze kolano, jak gdyby ta łydka, która, bark konia, który będzie się wysuwał z lewej czy z prawej mocniej, to będziemy też mogli, tylko to jest tak minimalne przesunięcie, że ja mogę o tym mówić, ale żebyśmy pamiętali o tym, że to jest bardzo subtelne i delikatne wyczucie, tak? To nie jest takie mocne, więc nie pomagajmy, bo ja czasami dla konia pomagałam, że sobie na przykład kolano odsuwałam, bo już myślałam, że on sobie tą nogę zmienił. Okazywało się, że nie, że to ja sobie kolano odsunęłam, a nie koń zmienił łopatkę.
2: Ale proszę się absolutnie nie zniechęcać, dlatego że na początku, jak mamy konia na ląży i już przyszedł ten czas, żeby spróbować sobie kusa, i będzie to kłus anglezowany, bo jeszcze mamy kłus ćwiczebny, czyli wysiadywany, który był pierwszy, anglezowany powstał dopiero w XIX wieku, to nam pani instruktorka, bo najwięcej jest kobiet w tym końskim interesie, to pani instruktorka nam wtedy będzie mówić raz i dwa i raz i dwa i raz i wtedy jak ona będzie nam
1: mówiła...
2: Oj,
1: to wiesz, Jacku, to ja ze swego doświadczenia ci powiem, że ani razu tego nie miałam podczas swojej nauki.
2: A ja miałem bardzo często w wielu stajniach, mi mówiło, mi liczyli, kiedy ja mam wstać po prostu.
1: Dlatego myślę, że to się bardzo różni, tak? Tak jak mówimy, o, nawet tutaj w naszym, w moim regionie, przepraszam, jak ja patrzę na stajnie, w których są różne podejścia, różne sposoby nauki, nawet w jednej stajni, tak? U dwóch innych instruktorów, tak ja na przykład nigdy się nie spotkałam, tak? Że na przykład... Wyczuj konia. Może dlatego, że ja od razu, mi się to od razu udało, tak? Może mi dlatego nikt nie liczył, ale ja osobiście nie miałam takiego podejścia, więc myślę, że nie bójmy się, to jest taka kwestia, że możemy nawet poprosić, tak? Bo ja na przykład kiedyś, albo nawet dzisiaj, prosiłam, żeby ktoś dotknął mi ręką tak, jak powinnam odpinać pasek, bo często na przykład są mocno zapięte paski. Ja staram się odpinać tak, jak zwyczajnie odpina się pasek, dajmy na to wyobrażę psa, kiedy mamy taką zwykłą klamrę metalową. Mhm. Tutaj, kiedy te klamry są tak mocno czasami ściśnięte, no otworzenie tej klamry w normalny sposób nie jest możliwe. Trzeba na to mieć technikę i sposób. Trzeba tą klamrę nie... zaraz, trzeba jakby ją ciągnąć nie w tym kierunku, co normalnie, tak? W przeciwnym kierunku. Wtedy luzuje się nam pasek i ta sprzączka, ten malutki taki malutki metal, metalowy czpień wychodzi z tego paska, tak? Dla mnie to zawsze było trudne, dlatego ja zawsze proszę, jeśli czegoś nie wiem, albo nawet, jeśli ja mam, jeden nauczyciel pokazał mi, jak mam trzymać stopę w strzemieniu, to drugiego też o to poproszę, żeby on mi ułożył prawidłowo stopę w strzemieniu, żebym ja ten ruch poznała, tak? Tak? Bo jeśli czegoś, bo na przykład ja miałam instruktorkę, która powiedziała, no już pani całkiem dobrze jeździ. Po czym poszłam do drugiej instruktorki, która mi powiedziała, że ja trzymam
0: nie
1: źle,
0: tak dobrze,
1: że mam nogę źle. Ja mówię, cieszę się, że pani to mówi, bo na przykład przy tamtej instruktorce ja czułam, że po prostu ona mnie niczego nie uczy. Jak my czujemy, że jeździmy i już jesteśmy wspaniałymi jeźdźcami, a dalej jeździmy jak jeździliśmy, ja bym proponowała wtedy zrobić coś innego, przejść jeszcze do kogoś innego, spróbować. Bo naprawdę...
0: Albo chociaż zapytać, żeby... ktoś tam potwierdził, czy to naprawdę jest tak, że dobrze jeździmy, czy to, że ktoś, no, wydawało mu się tylko, że dobrze jeździmy, tak?
1: Tak, dokładnie. No, i moja, na przykład tak moja, samo jest w kusie.
2: Tak. Moja trenerka na przykład zawsze się mnie pyta na koniec, mówi, no i jak, jesteś zmęczony, bolą cię mięśnie? Ja mówię, no, dzisiaj to mnie bolą mięśnie. No, to znaczy, że trening był dobry.
1: Jak ja też zmęczony. Tak uważam. To jest najpiękniejsze uczucie, jak się schodzi z takim zmęczeniem cudownym, takim obolałym lekko ciałem, które jest takie naprawdę, to nie jest masochizm, broń Boże, ale jest to takie nawet lekkie samopoczucie, tak? Mimo tego zmęczenia, to wprost przeciwnie, człowiek się czuje bardzo lekko, ma tak taką dynamikę do dalszego działania.
2: Dopaminy się wydzielają, tak.
1: I teraz jeszcze dodam skusu, tak żebyśmy już może to zagęścili do galopu, bo tak jak Jacek wspomniał, kus może być anglezowany i najczęściej jest. Może być w pełnym dosiadzie, ale pamiętajmy o tym, że te pośladki nie kładziemy jak worek, tylko zawsze trzymamy się na stopach, w strzemionach. I tak samo może być w półsiadzie, czyli tak jak wspominałam, pośladki są nad siodłem, chociaż sama pupa nie idzie nam na łęk przedni, tak? Nie siadamy na przednim łęku, a właśnie trzymamy się dalej, jak gdyby biodra były cofnięte nad siedzisko, bo są dwa łęki i mamy to siedzisko jak gdyby pomiędzy, to tam nasze biodra muszą być nad tym siedziskiem, chociaż ciało będzie pochylone i jest to trudne, żeby utrzymać równowagę, tak? Teraz przejście do galopu, robimy dosiad, oczywiście nogi dalej i tak samo, tak? Tym samym sposobem, jak robiliśmy przejście konia do kusa ze stępa, czyli ściskamy łydkami i popychamy lekko konia biodrami, nie robiąc tego automatycznie, mechanicznie i szybko, a właśnie powoli, czując konia, robiąc to pulsacyjnie, stopniowo. Czujemy, że koń zmienia. Oczywiście ja często do konia też mówię, tak jak mówiłam na początku, że przechodzę, dodajmy na to, jeśli ruszam do stępa, to też warto się dowiedzieć w stajni, czy mówimy marsz, czy mówimy stęp, czy mówimy kus, czy mówimy galop.
0: Żebyśmy wydawali koniom te komendy, do których są przyzwyczajone, tak?
1: Tak. Żeby koń po prostu wiedział, o czym my mówimy, bo czasami na przykład tutaj w tej stajni, gdzie teraz jestem, mówi się marsz, więc dla mnie to było takie dziwne, marsz. No ale dobra, jest marsz, to czasami wejdzie mi stęp, nawet tak czasami po komendy od fokusa mi się pojawiają do przodu, naprzód. Się łapię na tym, albo mówię do Merona fokus, więc kwestia tego, żebyśmy poznali te słownictwo, te komendy, którymi się posługują zazwyczaj właściciele stajni, instruktorzy w stajni i jak właśnie koniem można słownie również konia motywować. Zawsze nasze łydki służą do stymulacji konia, czy przy skręcie, na przykład jak skręcamy, to tutaj Jacek już mówił, że lewo to nasza prawa łydka dociska, tak, bo wtedy koń ustępuje i skręca w lewo. I to jest tak, że te łydki nasze zawsze będą nam pomocne, czy właśnie jeśli już się zatrzymujemy, chcemy, dajmy na to, noga nam wypada ze strzemienia, chcemy konia zatrzymać, pełny dosiad, łydki i jeszcze właśnie jeśli koń się nie zatrzymuje od razu, to pulsacyjnie wodze. To już teraz przekażę dla Jacka, żeby jasne, był uzupełnił, powiedział ze swojej strony.
2: Właściwie nic dodać, nic ująć.
0: U ciebie podobnie te etapy wyglądały.
2: Podobnie, tak. Tyle, że ja galopem jeszcze nie jeżdżę. Jeździłem kiedyś galopem, miałem parę takich jakby incydentów. Natomiast ja sam powiedziałem instruktorce, słuchaj, chcę zgłębić doskonale technikę, tak żeby spokojnie sobie przejść do następnego etapu. Bo nie chcę tego robić po łebkach, ja to robię dla siebie, nie na zawody, nie dla sportu, nie dla popisu. Robię to dla własnej przyjemności, więc musi to być zrobione tak, żeby sprawiało mi to przyjemność, żebym się czuł bezpiecznie i żebym wiedział, że to robię dobrze.
1: Ja popieram Jacka bardzo, bo galop, mimo że jest może i fajny, jest jeszcze szybszy cwał, ale naprawdę ja polecam opanowanie całego ruchu, całego przejścia tej ścieżki tylko po to, żebyśmy mieli komfort z galopu, bo mówię, jeśli my wsiądziemy i przejdziemy do galopu, to nie będzie sprawiało
0: tylko
1: to żadnej
0: pobijamy.
1: Przyjemności. Nie będzie to żadna przyjemność.
0: Jasne. To teraz na zakończenie chciałabym poprosić Was o kilka takich bardziej osobistych refleksji. Na wstępie chciałabym zapytać, co było i jest w trakcie jazdy dla Was takim największym wyzwaniem i co stało się źródłem największej satysfakcji? No to teraz może zacznijmy od Jacka.
2: Największym wyzwaniem? No miałem dwa takie chyba największe, z największych wyzwań w moim życiu. Jedno to było jazda w terenie, wyjechaliśmy z lasu, było ostro w dół, taki dołek, ostro w górę, a potem znowu ostro w dół, ostro w górę i to była sytuacja taka, że myślałem, że już spadnę, naprawdę już. Ale to ja myślę, że moja instruktorka testowała, na ile tak naprawdę ja jestem, bo to ona kontrolowała tak naprawdę wszystko, natomiast ja myślę, że ona testowała po prostu to, czego ja jestem zdolny, na jakim jestem etapie i tak dalej.
0: Tak.
2: I ja musiałem, że tak powiem, zacisnąć zęby, i robić wszystko tak, żeby było dobrze. Oczywiście na szczęście grzywę miałem pod ręką. To jest też właśnie ta sytuacja, że mamy ręce na wysokość dwóch pięści od szyi konia, czy tam od kłębu, i na odległość jednej pięści. Właśnie po to, a jeszcze jeśli jeździmy w półprzysiadzie, to te ręce mamy nisko przy szyi, że w razie czego możemy jeszcze dodatkowo złapać się grzywy. I to było takie naprawdę, no...
0: Ekstremalne doznanie, tak?
2: Spociłem się to, tak. Spociłem się, bo to było dosyć szybko i to było takie... No, kiedyś tam miałem też taką sytuację, że mnie taka dziewczyna, która niby wiedziała, że jestem niewidomy, ale jechałem w większym zastępie, przeciągnęła nas po jakichś chaszczach, nie chaszczach i informowała mnie o różnego rodzaju gałęziach i tak dalej, więc ja po prostu musiałem mocno zagryźć zęby, żeby tam dać radę. Ale dałem i, że tak powiem, ta satysfakcja jest po mojej stronie. Natomiast ostatnio miałem taką sytuację, kiedy miałem przejeżdżać sobie, na początku, normalnie wstępie, przez dwa drągi. Jeden leżał, drugi był w powietrzu, z jednej strony położony na wiadrze, z drugiej strony chyba na dwóch oponach. No i wstępie to nie było problemu, koń po prostu wyżej podnosi nogi, to chodziło o to, żeby po prostu tą równowagę i tak dalej to wszystko wyćwiczył. Ale potem była sytuacja taka, że miałem to samo zrobić w półprzysiadzie, ale już w kusie. No i oczywiście, no dobra, jadę tym kusem, jadę, ale on mi gdzieś tam zgasł przez tą przeszkodą i przeszedł. No to jeszcze raz, dobra, w końcu mi się udało go tam łydkami raz pobudzić przed tą przeszkodą. I on przez tą przeszkodę przeszedł z takim dosyć dużym entuzjazmem, a mój błąd polegał na tym, że ja nie zrobiłem prawidłowego półprzysiadu, tylko po prostu zrobiłem prawie że stójkę. No i w tym momencie nagle znalazłem się na szyi konia z jedną nogą, lewą nogą w strzemieniu, więc już miałem tą wizję, jak spadam z konia, a moja noga się wykręca i zostaje dalej w strzemieniu. Ale nie, na szczęście Aristo, na który wtedy jechałem, zachował się jak rasowy wielbłąd, bo głowę utrzymał w górze, co mi pozwoliło się z powrotem wdrapać na siodło. I teraz tak pomyślałem, jak ja, a oczywiście czułem adrenalinę w ustach, taki słodki smak, uderzenie normalnie, no masakra. To było niesamowite przeżycie. Natomiast wiedziałem, że jak ja teraz zejdę z konia, to już w życiu czegoś takiego nie zrobię jeszcze raz, więc wykręciłem kółko, najechałem jeszcze raz, cztery razy przejechałem przez tą przeszkodę już prawidłowo, no i wiem, że mam to za sobą, także mogę iść dalej.
0: No jasne, czyli tutaj wiemy i o wyzwaniach, i o źródłach największej satysfakcji, a co ty, Basiu, możesz powiedzieć, że tak powiem, ze swojego podwórka w tej kwestii?
1: Ja nie będę oryginalna, bo u mnie też największym wyzwaniem była jazda w teren, właśnie o której wspominałam, czyli plaża i morze. Oczywiście tam się pojawiło to, o czym mówił Jacek, czyli zjazd w dół i później w górę, bo było tak ostro, tak stromo. Tak. I to było naprawdę ciężkie. Pierwszy raz jechałam po takim terenie. Było to dosyć ostre wyzwanie. I podobnie właśnie galop po morskim brzegu, który sprawiał niesamowitą frajdę, ale taką ściarkami na skórze. Natomiast od małego, jeśli mogę sobie przypomnieć, to takim dla mnie wyzwaniem było pierwsze podejście do konia i podanie mu marchewki z ręki, bo ja zawsze się bałam, że on mnie ugryzie.
0: No ja też się bałam, jak podawałam konia, nawet jak już byłam większa.
1: Że on ma takie zęby, jak ja mu, właśnie to, że ten pysk jest tak cudowny, tak mięciutki, taki aksamitny, taki ciepły i po prostu wow, lepszy niż dziecięca skóra, jak się dotyka na przykład niemowlę, to jest takie gładziutkie, a jak dotkniemy konia pysk, to jeszcze coś cudowniejszego. I w tym momencie to się dla mnie tak gryzło, że on ma taki fajny pyszczek, który bym tak chciała głaskać, a może to podać. I od razu te zęby zawsze w tej wyobraźni brały górę, że tam będą te zęby i tak szybko podawałam, zawsze tą rękę zabierałam, więc teraz na przykład dla mnie to jest szczególne doznanie takiej bardzo dużej przyjemności obcowanie z koniem, kiedy ja już się go zupełnie nie boję. Jest dla mnie no coś cudownego, tak? Takie największe wzruszenie to są chwile samotności z koniem, to znaczy chwile oderwania się od świata, kiedy ja mogę jechać na koniu, nie mam instruktora z boku, gdzieś tam, może gdzieś on tam jest, tak? Ja go nawet nie wiem, czy on tam jest, czy go nie ma,
0: Ale nie myślisz o tym, że jest.
1: Ale o tym w ogóle nie myślę. Jestem tylko ja i koń. Koń, który jeszcze właśnie jestem profesorem. Koń, który potrafi jechać i dać mi tą swobodę, tak? Tą swobodę, tą wolność, to poczucie czegoś niesamowitego. I wiem, na kim jadę, tak? Wiem, że jadę na tym szlachetnym zwierzęciu, które jest tak piękne, tak cudowne. Ten ruch koński, taki miękki, gładki. No, to są doznania, które myślę, że opisać słownie nie ma sensu. Ja polecam każdemu wsiąść na konia, nawet na początek małego, jeśli ktoś się by bał, i spróbowanie tego doświadczenia, przejść te pierwsze etapy, które mogą, bo na początek się zawsze mówi o tym, że wiele osób jest takich, które wsiadły na konia i zrezygnowały, bo się czegoś bały albo nie poszło dobrze. Nie bójmy się tego początku. Warto ten początek pokonać, warto przejść pewne te etapy procesu jazdy konnej, żeby móc doświadczyć tego właśnie, kiedy ja myślę, że jeszcze do niego nie dotarłam, tak? Bo tak jak na przykład też mi instruktorka mówiła, są jeźdźcy, którzy jeżdżą 20 lat, a cały czas trenują, tak? Cały czas ćwiczą. Ja się z tym zgadzam, bo tak jak na przykład sama jeżdżę u iluś tam instruktorów i z każdym instruktorem czegoś się dowiaduję, coś szlifuję, i to tylko po to, żeby ta jazda sprawiała jak największą przyjemność. O tym mówiłam właśnie już przy przechodzeniu do galopu, bo nie sztuką jest jechać galopem. Sztuka jest jechać galopem, ale czuć się pewnie, czuć się wspaniale i żeby to sprawiało niezapomniane wrażenia.
0: Przede wszystkim chyba, żeby też ten galop nie męczył po prostu, nie był dla nas obciążeniem, tylko przyjemnością.
2: Tak, wszystko właściwie powinno być dla nas przyjemnością. Powiem wam szczerze, że olbrzymią przyjemnością, która w sumie bardziej pasowałaby może do 12-letniej dziewczynki, a nie do 40-letniego faceta, jest po prostu objąć konia za szyję, kiedy się stoi na ziemi.
0: Ja też to uwielbiam, właśnie
2: i przytulić twarz do jego grzywy, i kiedy on nie stoi jak posąg albo odsuwa się od nas, tylko też do nas głowę przysuwa, czasem nam założy pysk na ramię i chce tej interakcji, lubi jak się go drapie pod grzywą, bo one się tam nie potrafią podrapać, głaszczmy je. U nas jest taki niestety standard myślenia, że psy się głaszcze i klepie po głowie i konie się klepie po szyi. No one sobie tego nawzajem tego nie robią, konie lubią się i robią to nawzajem głaskać, tak, i pieścić. I jak dwa stoją w boksie, to nie są to takie wielkie bioboty, które tylko jedzą, pracują i się załatwiają. Tylko są to naprawdę czułe zwierzęta. Jak szczotkowałem konia z prawej strony, chciałem go wyczesać z lewej strony, wchodzę, patrzę, a one są tak blisko siebie przytulone, że nie mogę wejść tak do końca między nie. Oglądam.
0: A
2: mój koń, którego głaskałem, założył łeb na szyję drugiego i one się po prostu przytulały. Nie mogłem mięsa jeść przez jakiś czas, jak to mogłem obserwować, bo to świadczy o tym, że one mają po prostu też własne emocje, żyją, czują. No i jedzenie koni uważam za straszne barbarzyństwo.
1: A jeszcze myślę, że kwestia, żebyśmy sobie uświadomili wiek konia, tak, do jakiego dorasta emocjonalnie w inteligencji, że jest to maksimum 4 lata, tak, to weźmy sobie pod uwagę, jakbyśmy podeszli do takiego dziecka 4-letniego, czy jakbyśmy się wobec niego zachowywali, tak? Myślę, że to dużo zmienia. Możemy, rzeczywiście koń jest dużym zwierzęciem, ale gdybyśmy podchodzili do konia, oczywiście do dziecka 4-letniego też trzeba mieć, tak jak to Jacek zwykle mówi, silną, ale w aksamitnej rękawiczce, to moim zdaniem właśnie tak trzeba postępować również z koniem. Mimo że nie możemy dla konia pozwolić na wszystko, bo jeśli koń robi tak jak dziecko, psoci, to my powinniśmy stanąć ostro i powiedzieć na przykład odejdź, źle. Ale w momencie, kiedy mamy tą już, koń jest wobec nas, zachowuje się prawidłowo, tak jak to właśnie dajmy na to dziecko, to możemy go przytulić, możemy go pogłaskać, możemy z nim nawiązać niesamowity kontakt, takie doznanie, gdzie wchodzimy właśnie tylko w kontakt z koniem i z nikim więcej.
0: Jasne. Jeszcze na koniec chciałam was zapytać o ostatnią kwestię, taką, czy uważacie, że dla osoby niewidomej, bo tutaj oczywiście na pewno jazda konna jest ogromną przyjemnością, ale też chciałam zapytać o taki aspekt jakby pożyteczności tej jazdy konnej. Czy dla nas jako osób niewidomych jazda konna może być traktowana jako taka, powiedzmy, przyjemna bardzo forma rehabilitacji? Bo wydaje mi się, że tak, bo tutaj jakby wyrabianie tej prawidłowej koordynacji, refleksu. Tak jak mówicie, jeżdżąc po padoku, też tutaj kwestie związane z orientacją. Co w tym aspekcie możecie powiedzieć?
2: Tak, że powiem ci tak, że jazda konna to jest jeden z niewielu sportów, który sprawia, że rozwijamy i używamy wszystkich mięśni. Więc w tym aspekcie jakby fizycznym ona dobrze...
1: Których nawet zazwyczaj w ogóle nie wiemy o ich istnieniu.
2: Tak, tak, tak. Natomiast kwestia właśnie tej równowagi, wyczucia równowagi, ona nam później pomaga też w sytuacjach takiej, kiedy na przykład, nie wiem, wchodzimy, schodzimy ze schodów ruchomych, wsiadamy do autobusu, jedziemy autobusem, a stoimy, albo nie wiem, mamy jakieś zakupy, musimy się trzymać, nie wiem, niemalże jednym palcem i tak dalej, i tak dalej, to nam też
0: balans
2: na pewno dużo
0: ciałem,
2: da. Tak, tak. Balans ciałem to nam dużo da. Ale jeszcze myślę, że jest ważniejsze to, że przełamywanie naszych lęków, naszych obaw, jak nas ktoś będzie postrzegał, jak na nas zareagują instruktorzy i ludzie, którzy tam są zgromadzeni wokół tej sceny, dlatego że jesteśmy niewidomi, uczy nas pewnego rodzaju asertywności w kontaktach z innymi ludźmi i daje nam satysfakcję, że udało nam się coś załatwić, coś pozytywnego, fajnego, to, że nam
0: coś zrobić
2: udało
0: dla
2: się...
0: siebie.
2: Ta jazda konna może być taką premią za to, że tam przyszliśmy, że ogarnęliśmy temat, że przekonaliśmy do siebie, że złapaliśmy fajny kontakt, że daliśmy się poznać jako normalni, zrównoważeni, fajni ludzie, którzy nie są roszczeniowi i w nagrodę mamy jeszcze kontakt z fajnym stworzeniem i możemy się czegoś ciekawego, pożytecznego nauczyć. Bo jeszcze musimy pamiętać o tym, że my, osoby niewidome, mamy problem w ogóle z takim sportem, poruszaniem się, rozwojem osobistym. No często albo jeśli pracujemy, no to albo jest to jakaś praca masażysty, no to w tym momencie możemy się poruszać. Albo najczęściej jest to praca gdzieś tam przy komputerze, a często niestety w tej grupie społecznej jest bardzo duże bezrobocie i często ludzie gdzieś tam siedzą w domach albo sobie gdzieś tam pójdą na spacer czy coś, ale jest ten problem, żeby się poruszać. Tutaj można sobie pojechać i zrobić to przyjemnie.
0: Jasne. To jeszcze o twój punkt widzenia, Basiu, zapytam.
1: Ja powiem może z punktu widzenia kobiety, że na pewno będą zgrabne nogi, bo jeźdźcy mają zgrabne nogi, ale też kondycja, tak? Kondycja, bo anglezowanie to także ruch. Dzisiaj na przykład jak używam opaski z pulsometrem, zapomniałam po prostu o tym nawet, że nie ustawiałam sobie na przykład, że jeżdżę konno, a pulsometr mi wskazał, że chodzę i policzył mi to jako kroki, które uzyskałam dystans dzięki temu 8000 kroków. Myślę, że na pewno kondycja. Kondycja się wyrabia, postawa się wyrabia, głowy nie opuszczamy. Na przykład głowa, kiedy ja często chodzę, to nie patrzę tak przed siebie tak wysoko, jak przy jeździe konnej. Tutaj naprawdę ta pozycja się wyrabia. Można to, ja na przykład dzisiaj jadąc na... Jadąc do stadniny, usłyszałam, bo siedziałam przy takim panu, no i widział, że byłam ubrana w breczesy, miałam sztyblety na nogach, no i pyta się, czy jadę tak leczniczo na te konie. Ja mówię, właśnie to jest najgorsze, że zawsze się, jak ktoś jest niewidomy, ktoś jest niepełnosprawny, tak bym chciała, żeby wreszcie przestano kojarzyć osoby niepełnosprawne tylko z hipoterapią, że to jest tylko hipoterapia, tylko leczniczo, a broń Boże sport, a broń Boże jakaś jazda konna typu skoki przez przeszkody. A przecież znana jest jakaś tam dziewczyna w Polsce, która skacze przez przeszkody, mimo że nie widzi, dzięki temu, że ma otwartego instruktora, który...
0: Ja nie wiem, czy mówimy o tej samej, ale ja znam też dziewczynę niewidomą, która w sumie jako dziecko, gdzieś tam dziewczyna 10-11-letnia, jeśli dobrze kojarzę, też już skakała przez przeszkody i rzeczywiście to jest kwestia tylko otwartości instruktora właśnie.
1: Ale i odpowiedzialności.
0: I pomysłowości.
1: Tak, odpowiedzialność, tak. Otwartość. Ja bym życzyła wszystkim, sobie i wszystkim, którzy jeżdżą lub będą jeździć konno, napotykania i mam nadzieję, że jak będą, nawet jak czytałam różne fora dla instruktorów, którzy pytali się o jazdę konną dla niewidomych, to widziałam, jakie towarzyszą temu różne dziwne odpowiedzi i takie obawy. Ja rozumiem, naprawdę obony. Rozumiem, bo ktoś, kto nigdy nie doznał tego, czym jest niewidzenie, że to się kojarzy przede wszystkim z ograniczeniem, tak? Że, no bo jak na przykład cokolwiek zrobić, jak ugotować zupę, nawet takie najprostsze rzeczy. A co mówić o jeździe konnej, jak się nie wie, gdzie się jedzie. I naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, ale mam nadzieję, że właśnie ten Tyflo Podcast też się do tego przyczyni, że być może ktoś na niego napotka. I żeby pamiętał o tym, żeby tą otwartość potraktować naprawdę odpowiedzialnie, ale żeby była ta otwartość, tak? Bo bez niej my będziemy takimi jeźdźcami niedzielnymi, tak? Będziemy jeźdźcami, którzy nawet potrafią opanować technikę, ale nigdy nie doznają tego, czym jest prawdziwa jazda konna, na przykład w terenie, która daje najwięcej emocji, doznań, tak jak tutaj Jacek sam powiedział. Dla niego to jest wyzwanie, dla mnie też. Dla mnie to jest najpiękniejsze, czego można doświadczyć, czyli właśnie jazda konna w terenie.
2: Natomiast myślę, że nie musimy się wstydzić tego, że mamy czołowego, bo jesteśmy niewidomi, dlatego że w większości stadnin takich wakacyjnych przyjęte jest, że organizuje się zastęp, na przykład 5-8 chętnych ludzi, którzy jadą za czołowym, który decyduje się na tempo. Są tereny wolne albo szybkie. Wolny, czyli stęp i kłus, szybkie z galopem i tak dalej. Więc skorzystamy z podobnych rozwiązań jak inni, także tylko musimy sobie pewne rzeczy tylko dopasować i jest dobrze.
0: A poza tym ja chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz, która nie tylko tyczy się jazdy konnej, ale wszystkich pasji. Prawdopodobnie się ze mną zgodzicie z tym, że w momencie, kiedy spotykamy jakąś nowo poznaną osobę, która powiedzmy no nie ma pojęcia, jak to jest być osobą niewidomą, ma różne jakieś swoje wyobrażenia i na początku postrzega nas przez pryzmat, jesteśmy dla niej bardziej niewidomym niż człowiekiem, to prawda jest taka, o czym ja się przekonałam niejednokrotnie na własnej skórze, że opowiadając jej o swoich jakichś tam fascynacjach, pasjach, o tym, co jest dla mnie, jeśli to jest oczywiście oryginalne i takie, no powiedzmy sobie, nietuzinkowe, czy ma w sobie coś no, takiego wyzwaniowego, czy może się wydawać komuś czymś ekstremalnym, takim nietypowym, to w pewnym momencie w kontakcie z tą drugą osobą, dzięki tej naszej jakiejś nietuzinkowej pasji, jakby to bierze górę nad postrzeganiem nas tylko przez pryzmat osoby niepełnosprawnej. I ktoś z nami zaczyna rozmawiać o koniach, a nie pyta nas o to, czy nie wiem, nie widzimy od urodzenia, czy od kiedyś tam.
2: Tak, mało tego.
0: Macie takie odczucie?
2: Tak,
0: to jeszcze bardzo pomaga przełamywać na przykład jakieś takie opory właśnie i własne, i cudze.
2: Tak, a mało tego, jest taka sytuacja, że czasem jesteśmy trochę traktowani jeszcze ekstra niż na to zasługujemy, no bo jazda konna jest, powiedzmy tam, może być trudna, czy bywa trudna, no bo to duże zwierzę i tak dalej, a jeszcze do tego jesteś niewidomy, no to jej, szacun, no to prawie jak święty.
0: Także zachęcamy i myślę,
2: że... zwykła rzecz jest.
0: Tutaj po, no zwykła, ale z takiego emocjonalnego punktu widzenia, z tego co mówicie, to jednak trochę niezwykła też. Bardzo wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia
1: jeszcze
0: do podcastu.
1: Może tylko tak? Na koniec dodam, bo tak, to jak już się kończy nasz temat, to od razu, bo tak przypomniało mi się, że nic nie powiedzieliśmy o zsiadaniu, a zsiadanie też jest ciekawe, bo wyjmuje się nogi ze strzemion i tak jak zwykle wsiadaliśmy na lewo, to również na lewo się będzie zsiadało, nie puszczamy wodzy, a nogę prawą. Jak już mamy nogi wyjęte ze strzemion, nogę prawą wyjmujemy, jak gdyby przerzucamy przez konia i ześlizgujemy się na ziemię i stoimy na ziemi.
2: I też jasne. Się można grzywy przytrzymać.
0: Tak.
2: Na koniec końców zwróćcie uwagę na osły. Ja się teraz zajmuję osłami, więc mam na nią zajawkę.
0: Aha, to co, są uparte i niektóre nie grzeszą?
2: Nie są mega inteligentne, bardzo mądre, bardzo fajne i moim zdaniem, że będą się sprawdzać w rekreacji dla niewidomych, którzy jeszcze nie jeździli na wierzchowcach.
0: Nie wiem jak z niewidomymi i z wierzchowcami, natomiast wiem, że niedaleko nas tutaj gdzieś funkcjonuje taka forma terapii dla osób z niedowładem rąk. Wyobraźcie sobie, że jest taki jakby blat, który jest napuszczony solą, bryłkami taką solą, tą kamienną. I osy, ponieważ lubią podobno lizać sól, to znaczy na pewno muszą lubić, skoro to tak działa, to przychodzą dzieciaki, kładą ręce albo tak dłońmi do góry, albo dłońmi do dołu, na tym blacie właśnie z tą solą. I osły po prostu, chcąc polizać sobie tą sól, tymi swoimi wielkimi jeziorami po prostu masują im małe rączki. I to jest podobno jakaś bardzo fajna forma terapii i podobno bardzo skuteczna właśnie przy... Tak, rozmasowuje przy różnych przykurczach, jakichś tam niedowładach i tak dalej. Dobra, ale to już zostawiamy osły i konie.
2: Może będzie kolejna audycja o
0: tak. To w razie czego będziemy się jakoś tam umawiać o osłach, jeśli już jako suplement, jeśli przetestujesz, jak się jeździ. Bardzo serdecznie jeszcze raz wam dziękuję. Cieszę się, że tak obrazowo, szczegółowo i wyczerpująco odpowiadaliście tutaj na moje pytania, że z takim też jakby własnym stosunkiem emocjonalnym podeszliście do tego tematu. Bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. Państwu przypominam, że Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj Barbara Szymańska. Raz jeszcze dziękuję ci, Basiu.
1: Ja również bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za to, że mogłam przedstawić ten temat i zachęcam wszystkich naprawdę do tego, by usiąść w siodle i to nawet już za chwilę.
0: Jasne. Ja również jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I naszym gościem jest Jacek Piotrowski.
2: Ja też bardzo chciałem podziękować, zachęcić do próbowania jazdy konnej. To jest naprawdę coś bardzo przyjemnego, a mogę zakończyć taką komendą, którą słyszałem w Toporzysku, gdzie się odnawia czwarty pułk strzelców konnych. Oni jak ćwiczą, to mają taką komendę. Dwójkami naprzód marsz!
0: No to dwójkami, tudzież trójkami naprzód marsz. Dziękuję jeszcze raz tobie, Jacku. Państwu w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.

0: dawno na czele nie było. Co, bardzo śliczny.
1: A koń jest na szuka.
0: A tu drugi jakiś śliczny, zobacz.
1: Widzisz, jaki ładny koń?
0: Ja te bardziej na prawo.

0: Dawaj, wejwet. Kus. Dobrze.
1: Teraz głowa w dół, bo ci to jest stary gałązek.
0: Ale fajnie. Gdzie my jesteśmy? W lesie teraz?
1: W

podwórko, ale one sobie wszystko.

wiesz co, ja w pewnym momencie, jak żeśmy szli tak ostro w górę, złapałem się wodzy, znaczy złapałem się grzywy, wodzę mu lekko odpuściłem i pozwoliłem mu samemu wybierać drogę i czułem ewidentnie, jak szedł takim zygzakiem, wiesz? O, śliskawo. Zdrów, zdrów. Spokoj. Tak, super. Zdrów, zdrów. Dobrze, brawo. Co to? Koza? Ale dziwnie. Albo owca. Objeżdżamy jakieś gospodarstwo.

0: Heprrrrrt. Dziękuję. Dziękuję, dobry koń. Co tam szturasz znowu? O, Matyldo. Dobry kawałek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym Państwu przedstawić edytor Markdown o nazwie Byword portugalskiej firmy Metaclass, albo Metaclassy, tam jest Y na końcu, Metaclassy, w każdym bądź razie to jest nazwa firmy. Program nie bez kozery nazwałem edytorem Markdown, bo jest to edytor tekstowy, który zapisuje pliki z rozszerzeniem TXT albo Markdown MD i zasadniczo piszemy w Markdown, a potem plik wynikowy eksportujemy do jednego z popularnych formatów. Program zadebiutował na rynku jakiś czas temu i jest obecny zarówno na system macOS, jak i na system iOS. Zresztą na temat aplikacji iPhone'owej iOS również nagrałem podcast. I jest to z jednej strony minimalistyczny, typowy edytor tekstowy ze wsparciem dla Markdown. Z drugiej strony może on w szczególności nam przypaść do gustu, jako że twórcy programu nawet w swoim opisie w App Store piszą o pełnym wsparciu dla VoiceOver. I tak jest, no... Rzeczywiście, chociaż w pewnym sensie gdzieś tam się zawiodłem, o czym później. Program, no rzeczywiście oni gdzieś tam o tą dostępność na pewno dbają, zarówno na iOS-a, jak i na Maca. Edytor nie jest tak bardzo rozwijany jak i chyba tak bardzo popularny jak teraz słynny Ulysses, albo Ulysses, jak kto woli, który no jednak nie dla wszystkich jest dobry, bo choć też dostępny, to on jemu już bliżej do Worda. Oczywiście on nie jest takim kombajnem, to nie jest żaden pakiet biurowy Ulysses, ale tych opcji ma znacznie więcej. Także no ja nie mogę się zdecydować. Trochę kusi mnie Ulysses z racji na łatwiejszą nawigację po dokumencie, ale też Byword z pewnych względów mi się podoba. Edytor Byword jest programem płatnym. Kupowałem go dawno temu, tam trochę się zmieniły warunki cenowe, wiem, że teraz jest, ja go kupowałem w jakiejś promocji i program tak w ogóle umożliwia, z jednej strony no, kosztuje coś tam, ale też musimy osobno zapłacić jednorazowo na szczęście za możliwość publikowania naszych tekstów na blogach, bo Byword, jak również inne podobne edytory, umożliwia publikowanie poza pisaniem, podglądem tego, co piszemy, umożliwia i eksportem do różnych formatów, o czym za chwilę, umożliwia publikowanie tekstów na rozmaitych blogach. W przypadku Byworda, tak jak wspominałem w podcaście na temat iOS-a, jest to między innymi googlowski blogger, jest to Evernote, co ciekawe, oraz jeszcze kilka serwisów, Medium między innymi, no i oczywiście WordPress. Z tym publikowaniem zresztą z poziomu Maca są pewne problemy, ale to o tym później. No i Byword umożliwia również eksportowanie tekstów, które napisaliśmy, do rozmaitych formatów, czyli DOCX, RTF, PDF, a nawet LaTeX. Program, jak mówię, wart uwagi, szczególnie dla dużo piszących i dla tych, którym Pages oraz Word z pakietu Microsoft Office jakoś nie za bardzo przypadły do gustu. Przejdę teraz do demonstracji interfejsu by Worda.
3: Application, Alfred, System Dialog, Alfred Search Field. Alfred Search.
2: O, podgłośnimy troszkę jeszcze.
3: B, Y, W, Bytota, PP, Infolder, Applications. Piezo, Piekby, Puntitlet, Okno, Kursor tekstowy na początku tekstu, Nowy wiersz. Pemnet, Kursor tekstowy na początku, Markdown 0, Box 1, Kwadrat, P.
2: O, i ekran otwiera się, Byword otwiera nam się z plikiem, który ostatnio edytowaliśmy, jeżeli nic nie było. Pojawia się lista plików. Najlepiej wyłączyć...
3: Szybka nawigacja wyłączona.
2: O.
3: Nowy wiersz. Szybka nawigacja włączona.
2: I wtedy możemy albo już naciśnięć komand O, albo jeżeli wcześniej jest ta lista, wybrać sobie plik, który nas interesuje. Byword możemy też wybrać, gdzie on zapisuje te pliki. Czy jest to Dropbox, czy też jest to iCloud. I integracja przebiega właściwie bezproblemowo, błyskawicznie. Byword wspiera takie podstawowe i właściwie już powszechnie używane funkcje systemu, jak tryb nocny, jak pełny ekran, jak historia wersji, jak autosave, automatyczne zapisywanie. No to są typowe funkcje, które gdzieś tam użytkownicy macOS-a, iOS-a znają. W tym wypadku macOS-a my te funkcje znamy i właściwie większość z aplikacji z nich korzysta. Ekran jest bardzo prosty po uruchomieniu takiego pliku.
3: Kursor tekstowy na końcu tekstu. Nowy wiersz.
2: Jest pole tekstowe.
3: Na kursor tekstowy na końcu tekstu. Nowy wiersz. Kursor na edycja tekstu. Nowy wiersz.
2: Z polem tekstowym, z polem edycyjnym. Dalej, kiedy strzałkę w prawo nacisnę.
3: Poza edyt Markdown 0 box 1 kwadrat.
2: O, Markdown i ileś tam 0 words, 1 characters, czyli 0 słów, 1 znak. I to jest bardzo przydatna funkcja, bo w ten sposób wiemy, co się nam napisało, że tak powiem, czyli ile tekstu napisaliśmy.
3: Zamknij.
2: No to wiadomo, elementy okna, zamknij.
3: Minimalizuj. Pełny ekran. Umtitle.txt.
2: Nazwa pliku.
3: Document Actions.
2: Document Action, też standardowe pole, gdzie możemy zapisać albo zmienić nazwę pliku, dać jakiś określony tag, który będzie dla tego albo dla tej grupy plików charakterystyczny.
3: Kursor tekstowy na końcu tekst.
2: I koniec tak naprawdę. I teraz, co my tutaj
3: Pemnet, kursor tekstowy na nowy wiersz.
2: Sobie

0: Access, dialog, host, light theme, zaznaczone, dark theme.
1: Temat, motyw, tła.
0: Light theme, zaznaczone, markdown, plain text. Default text format, markdown, plain text. Korzystaj z tytułu pod głównym znak oznaczenia, markdown, plain text, brief text. Znak oznaczenia, markdown, brief text.
1: Czyli możemy zapisywać albo w markdown, albo w formacie write text w RTF.
0: Markdown, markdown, markdown. Zakończ korzystanie z tytułu default text markdown. Zamknij mini zoom preferences.
1: I to jest wszystko.
0: Close the file window theme text view. Close the file light dark theme narrow medium vidre document font.
1: Aha.
0: Narrow dark theme.
1: Jeszcze.
0: Light theme zaznaczone. Dark theme narrow medium vidre document font. Menu 15 pp. Default text format markdown. Zamknij minimalizm. Zamknij untitle three.
1: I to jest wszystko. Natomiast menu.
0: Menu bar Apple. Wyword. Apple. Wyword.
1: W tym podstawowym menu by word.
0: Wyword. About wyword. Retail THL Mac App Store. Preferencje z wielokropek command, przecinek. Publishing wielokropek. Services. Services, no services Apple. Wyword, kill the wyword command, kill the otest command, opt, kill the wyword command, co.
1: O blogach jeszcze będzie na koniec.
0: File.
1: I teraz menu file. Też raczej standardowe opcje programów, takie jak.
0: New.
1: New, command N, przy okazji utwórz nowy plik.
0: Open wielokropek command, o.
1: Open, command O, otwórz, o tu już jest skrót podany, command O, otwórz plik.
0: Open recent.
1: Open recent, otwórz ostatnie.
0: Open recent, untitled txt, wyword iCloud.
1: Otworzyłem strzałkę, strzałką w prawo i mam ostatnio otwierane pliki.
0: Braille sense polaris txt, wyword iCloud. Braille notetą w CSUM nowości txt, wyword iCloud. Powiemne cere txt.
1: I tak dalej, i tak dalej.
0: File, open recent. Close command W.
1: Close command W, zamknij.
0: Save wielokropek command S.
1: Save, zapisz.
0: Duplicate command shift S.
1: Zduplikuj, zapisz pod inną nazwą.
0: Rename wielokropek.
1: Zmień nazwę.
0: Mówię to wielokropek.
1: Przenieś do.
0: Revert to.
1: Revert to.
0: Revert
1: i tu nam się,
0: revert
1: no tu
0: to.
1: Nic nie ma, to jest akurat plik. Plik pusty właściwie.
0: Nowy wiersz. Menu bar, aby file, film, potem odzłocę, dobre, mówię to, prewet to, prewet X, publish wielokrotnie, prewet mark share, prewet markdown, command option P.
1: O, ważna opcja, command option P, preview markdown, pokaż plik, wyniki markdowna z pliku źródłowego, czyli mamy otwarty plik, coś tam piszemy i potem sprawdzamy, jak to będzie wyglądało w takim mini widoku, w takim mini safari. W ten sposób możemy sprawdzić poprawność naszych list, nagłówków, ewentualnie innych jakichś podpisów.
0: Export. Export.
1: Export. No to możemy właśnie wyeksportować, bo tutaj jakby zapisuje się, tak jak mówiłem, w formacie tekstowym, a eksportujemy dopiero później do wybranego formatu. I tak, w podmenu Export, które oczywiście rozwijam strzałką w prawo, znajdują się następujące opcje.
0: Export, copy HTML command option C, copy text command control option C,
1: copy HTML,
0: copy text command
1: control, copy RTF,
0: HTML wielokropek command option E,
1: kopiuj do HTML.
0: PDF wielokropek.
1: PDF.
0: RTF wielokropek.
1: RTF.
0: Word wielokropek.
1: Word.
0: Latex wielokropek.
1: I latex.
0: Copy HTML command option C.
1: Czyli tutaj możemy nie tylko z jednej strony, tak jak w iOSie, skopiować HTML.
0: Copy text command control option
1: i RTF.
0: C. HTML wielokropek command option E.
1: Oraz wyeksportować do tych formatów, które przed chwileczką przeczytał VoiceOver.
0: File. Publish wielokropek command control option P. Edit. File.
1: Publish. Tutaj nie ma podmenu. Dopiero po otwarciu publish pojawia się okienko z dodatkowymi opcjami z wyborem blogów, które wcześniej uaktywniliśmy. Page setup, ustawienia strony, drukowanie i znowu new. Teraz menu edycja.
0: Brief text. Markdown. Plain text. File. New. Szybka nawigacja włączona. New. Brief text.
1: O, przepraszam.
0: Tekstowe słowo. Menu bar. Apple. Wyword. File. Edit. Edit. Undo command. Z. Redo command. Shift. Z. Cut command. X. Copy command. C. Paste command. V. Paste and match style command. Shift option. V. Complete option. S. Delete. Insert. Select. Find. Spelling and grammar. Substitutions. Transformations. Speech. Enable hyphenation. Start with station. Emoji symbols command control spacja. Undo command Z.
1: Zwrócę uwagę tylko na niektóre opcje.
0: Insert. Select. Insert.
1: Insert. I tutaj mamy tak.
0: Insert. Link command K. I masz referencję command option.

0: Czyli
1: wstaw link command K.
0: I masz
1: image, przepraszam. I masz image reference command option I. No wstaw obrazek z informacją o obrazku. Wstaw przełamanie wiersza, pustą linię. Heartbreak.
0: Link command K.
1: I to jest wszystko.
0: Select.
1: Z kolei select. W select ja do końca nie rozumiem tych opcji, ale dojdziemy też być może do tego z czasem.
0: Bold command B. Italics command I.
1: Pogrubienie, podkreślenie.
0: Underline command U.
1: Znaczy pochylenie, podkreślenie.
0: Click command shift K. Bigger command plus.
1: Powiększenie,
0: command,
1: pomniejszenie,
0: aha,
1: wyrównanie do lewej strony,
0: command, linia biologa,
1: prawej i wyjustowanie. A tutaj do prawej,
0: list.
1: Listy,
0: paragraf. Kwotę level.
1: Cytowanie
0: text, command, shift, T. Show popover, command, T. Mater,
1: i znowu.
0: List.
1: I teraz w podmenu list, listy.
0: List, insert bullet, list command, L.
1: Wstaw listę punktowaną.
0: Insert number, list command option, L.
1: Wstaw listę numerowaną.
0: Insert level command control, strzałka w prawo. Insert level command control, strzałka w lewo.
1: Zwiększ, zmniejsz poziom listy.
0: Convert list command shift, L.
1: Convert list.
0: Insert bullet, format, paragraf.
1: A w paragraf,
0: paragraf,
1: czyli akapit. Increase, decrease first line indent. Zwiększ, zmniejsz wcięcie w pierwszej linii akapitu.
0: Inserase paragraph indent command control. Decrease first line indent. Inserase paragraph indent command control. Strzałka w prawo. Decrease paragraph indent command control. Strzałka w lewo.
1: I tak samo z całym akapitem.
0: Inserase first line indent. Format, quote level.
1: Quote level, poziom cytowania.
0: Quote level, inserase command, apostrof. Decerase command option, a inserase command, apostrof.
1: No to znowu zwiększamy, zmniejszamy.
0: Format, quote, text command shift, T. VF.
1: I to jest menu format, view teraz.
0: Show tag bar.
1: Pokaż pasek zakładek z otwartymi plikami.
0: Show alt tabs.
1: Pokaż, show alt tabs, pokaż wszystkie zakładki.
0: Enter full screen command, return.
1: Full screen, pełen ekran.
0: Enable paragraph focus command option, return.
1: To powiem szczerze, do końca enable paragraph focus, nie wiem o co chodzi, czy jakoś nawigacja po tych, nie wiem.
0: Enable line focus command control, return.
1: Tak samo line focus, może żeby, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie dla voice overa.
0: Enable type liter mode command control, T. Show counters command shift, K.
1: O, show counters, licznik znaków, no to jest.
0: Enable type liter mode command control, T.
1: Typewriter, no to tryb pewnie z widocznym jednym wierszem, z tym ten tryb pisania na maszynie. Tryb ciemny.
0: Tekst zoom.
1: Powiększenie tekstu. I
0: tekst zoom znak oznaczenia 100%. 150%, 200%, znak 200%, 150%. VF, tekst zoom. Format, VF, window. Minimize command, zoom command shift, M. Show preview, start control shift, tabulator. Show next, start control, tabulator. Mówię tak, to nie window. Material Windows. Blink alto front. Znak oznaczenia. Braille sense colorista. Minimize command. Zoom command shift. Help. Set. Bywot help command. Wręcome to bywo. Wisik mark don't go i idę. Wisik support page. Search. Search result.
1: Nie omawiałem tutaj wszystkich opcji, jak szukanie, jak ustawienia okna, bo one są charakterystyczne dla innych edytorów tekstu i raczej znane. Też nie wszystkie używam i znam w praktyce na tyle często, żeby się na ich temat autorytatywnie wypowiadać. Zakładam też ponadto, że podcast i na temat Bywarda ma zasygnalizować i zachęcić potencjalnych słuchaczy do wypróbowania, do zakupu programu, ale też wierzę, że jest to aplikacja, która raczej jest przeznaczona dla osób, które już coś tam na temat Markdowna i publikowania w taki sposób wiedzą. Teraz pokażę, jak Byword sprawdza się w praktyce. Mam otwarty plik.
0: Markdown 3, Untitled 3. Markdown 371 volts 2797 Hz plus. Untitled 3. Martabulator.
1: O, przepraszam.
0: Tabulator.
1: Sobie
0: nawigacja wyłączona.
1: Quick Nava wyłączymy.
0: Podczas tegorocznej konferencji CSUM zaprezentowany został odnowiony notatnik brajlowski koreańskiej firmy Hinsonazwie. Braille Sense Polaris.
1: Dobrze.
0: Kropka.
1: Zejdziemy.
0: Nowy kropka.
1: sobie to sobie
0: nowy wiersz.
1: Zmarzę.
0: Zaznacz nowy źródło, nowy wiersz.
1: I jestem na końcu pliku i pokażę teraz, jak zachowują się podstawowe znaczniki Markdown. Załóżmy, że chcę stworzyć sobie jakąś listę, no taką punktowaną. Napiszmy sobie coś, na przykład
0: W, I, K, A, Z, S, P, O, D, C, A, S, T, ukres W, dwukropek, nowy wykaz podcastów, nowy wiersz.
1: Wykaz podcastów i w Markdown możemy użyć gwiazdki do jako znaku nowego elementu listy.
0: Lewy nawias, lewy nawias, gwiazdka, spacja.
1: I piszemy na przykład
0: P, O, D, C, A, S, T, S, P, E, A, S, T, E, N, A, S, T, T, S, T, S, P, I, O, A, W, S, A.
1: Podcast na temat JOS-a. I teraz naciskam Enter.
0: Nowy wiersz, gwiazdka, spacja.
1: I automatycznie została wstawiona gwiazdka oraz spacja, czyli kolejne elementy naszej markdownowej listy. No i piszemy dalej.
0: P, O, D, C, A, S, T, spacja, O, spacja. W, I, N, D, O, W, kreska, E, I, G, E, S, nowy wiersz, gwia, P, D, C, A, S, T, S, O, spa, N, F, D, A, kropka. Markdown 384. Szybka nawigacja włączona.
1: Aha.
0: Szybka nawigacja wyłączona.
1: I tu jest pewna niestety wada, bo wada programu ByWord, właściwie VoiceOvera, bo kiedy nawet obojętnie, czy mam wyłączoną, czy włączoną szybką nawigację, to Command L, nie Command, Wo L, czyli kombinacja klawiszy służąca do odczytania linii tekstu, powoduje, że i tak nam program nie czyta tej linii tekstu, tylko nam czyta
0: Markdown 384 volts 2879 Hz PES.
1: I niestety muszę
0: gwiazdka podcastu Windows LS
1: i w dół
0: gwiazdka podcastu NVDA.
1: Także no to jest taki minus. Teraz nacisnę dwa razy Enter, żeby nie było kolejnej gwiazdki.
0: Nowy wiersz, gwiazd spacja.
1: O, i jest pusta linia.
0: Nowy wiersz.
1: I u góry też jest
0: gwiazdka podcast, nowy wiersz.
1: Ta pusta linia, gdybym teraz zaczął coś pisać.
0: T, O, E, U, R, S, K, N, I, E, C, S, P, R, I, D, D, S, T, I, kropka, nowy wiersz.
1: O, i się lista nie wstawiła.
0: To już koniec listy. Gwiazdka podcast, R, N, D, A.
1: A teraz
0: to jest nowy wiersz.
1: Lista
0: nowy
1: numerowana.
0: E, I, S, T, A, N, U, N, E, E, W, A, N, A, dwukropek. Nowy wiersz, jeden, kropka, spacja, C, Z, I, T, N, I, K, I, C, K, E, A, N, U.
1: Jeden kropka, czytniki ekranu, naciskam Enter.
0: Nowy wiersz, dwa kropka, spacja. O, D, T, W, A, R, Z, A, Z, E, spacja, A, I, S, Y, nowy wiersz, trzy kropka, spacja. P, O, W, I, P, K, S, A, L, I, I, L, N, I, K, I, kropka. Nowy wiersz, cztery, kropka, cztery. Nowy wiersz, trzy powiększalniki, nowy wiersz, nowy wiersz, trzy powiększalniki, dwa, jeden, czytniki, lista numerowana.
1: Zginęła nam lista, została niejako zamknięta po podwójnym naciśnięciu Enter. Tak można listy wstawiać niejako z ręki, ale możemy do tego użyć kombinacji klawiszy. Kiedy naciśniemy Command L,
0: gwiazdka, spacja,
1: to domyślnie zostanie wstawiona sama gwiazdka.
0: Nowy wiersz, gwiazdka, spacja,
1: i tak dalej.
0: Gwiazd, nowy spacja,
1: i tak dalej.
0: Nowy wiersz, gwiazdka, nowy wiersz, gwiazdka.
1: Sobie
0: nowy wiersz,
1: usuniemy.
0: Nowy wiersz, nowy
1: kiedy
0: wiersz.
1: Naciśniemy Command Option L.
0: Jeden, kropka, spacja, nowy wiersz, dwa, kropka, dwa, nowy wiersz, nowy jeden.
1: Nie trudno się domyślić, że Command Option L to lista.
0: Jeden, nowy wiersz.
1: Punkt numerowana. Command Option L, lista numerowana. Samo Command L, lista punktowana. Command Shift L z kolei to konwertuj listę. Czyli z jednej listy na drugą listę. Nie zawsze mi to chciało działać. Nie wiem dlaczego, zaraz spróbujemy. Potem pokażę, jak to działa. Wcześniej jednak zaprezentuję, jak można stworzyć listę z uprzednio wygenerowanego, przygotowanego tekstu. Coś sobie pod spodem napiszę albo skopiuję skądś, pewnie szybciej będzie, napiszę kilka słów.
0: P, O, D, C, Z, Z, D, C, A, S, T, S, P, D, L, A, S, T, I, F, L, O, P, D, C, A, S, T, U, nowy wie, I, N, I, P, O, D, C, A, S, T, S, P, D, L, A, spacja, E, kropka, E, kropka, nowy wie, I, S, J, E, S, Z, Z, E, S, J, E, D, E, N, S, P, D, L, A, S, P, N, Ukres pod MAC, nowy wiersz.
1: Napisałem takie tam jeden podcast.
0: Jeszcze jeden dla mój Mac. Inny podcast dla... Podcast dla tego podcastu.
1: Aha, tu muszę poprawić.
0: D, C, D, D, inny, po inny. Nowy wiersz. In, pod, dla, kropka, C,
1: inny podcast dla ECE. I teraz z tych trzech elementów chciałbym stworzyć listę.
0: Podcast. Inny podcast dla tego podcastu.
1: Przechodzę komand strzałka w lewo na początek tej linii. Zaznaczam.
0: Podcast dla tego podcastu. Inny podcast dla ECE. I jeszcze jeden dla mój Mac. Zaznaczone.
1: Mam zaznaczone trzy linijki i naciskam komand L.
0: Zaznaczenie zastąpione. Nowy wiersz.
1: I teraz nowy wiersz, czyli jestem... A nacisnę Enter.
0: Nowy wiersz.
1: Aha, już gwiazdki nie wstawił, jest koniec listy. Ale co się stało, co z tych trzech linijek powstało?
0: Gwiazdka, trzy powiększalniki. Gwiazdka, podcast dla tych podcastu. Gwiazdka, inny podcast dla ECE. Gwiazdka i jeszcze jeden dla mój Mac.
1: O.
0: Nowy wiersz.
1: I w ten sposób ze skopiowanego tekstu powstała nam lista punktowana. Tak samo można zrobić z listą numerowaną.
0: T-E-S-T, nowy Dagder. O. Dagder. T-E-S-T, dwa, nowy T-E-S-T, trzy, nowy test, trzy, test, dwa, test, dwa, test, trzy.
1: Zaznaczyłem i command option L.
0: Zaznaczenie zastąpione, trzy, jeden, test, dwa, test, dwa, trzy, test, trzy, jeden, test, nowy wiersz.
1: I tak to działa.
0: Jeden.
1: Teraz sprawdzimy, jak zachowuje się opcja konwertuj listę, convert list, command Shift L. Zaznaczam.
0: 1, 2, test 3, test 3. Zaznaczone.
1: I ja to rozumiem tak, że naciskam Command Shift L i powinna się z tego zrobić lista punktowana. Ciekawe, czy tak się stanie.
0: Convert list. 1, 3, test 3. 2, test 2, 1, test. Nowy wiersz.
1: No i niestety.
0: 1, 2, 3, nowy wiersz.
1: Nie wiem dlaczego. 3,
0: 2, 1, nowy wiersz.
1: Nie wiem, czy co to może oznaczać w takim razie.
0: 1, zaznaczenie, nowy wiersz. Gwiazdka, inny podcast dla ECE.
1: A sprawdzimy punktowaną.
0: Gwiazdka, inny podcast dla ECE. Gwiazdka i jeszcze jeden dla mój Mac. Zaznaczone. Convert list. Gwiazdka, podcast dla tych... Gwiazdka, po trzy powiększalniki.
1: No niestety, to nie chce działać i powiem szczerze, nie wiem zupełnie dlaczego, z czego to wynika. Następną istotną funkcją wspierającą Markdown w Byword są linki i możliwość ułatwione wstawianie linków. Kiedy z ręki wstawiamy link, to nie dzieje się nic, to znaczy normalnie możemy wpisać, tak jak się wpisuje link, nawias kwadratowy, opis i w nawiasie okrągłym link, czyli niech będzie
0: lewy nawias kwadratowy A, B, T, E, C, H, E, O, L, O, G, I, E, prawy nawias kwadratowy, lewy nawias W, A, P, T, E, C, H, E, O, L, O, F, G, I, E, L. Podkreślenie, prawy nawias, nowy wiersz, technologie, www.apptechnologie.
1: No tak, wstawiłem link i tu jest jak najbardziej ok, ale przypuśćmy, że chcemy zmienić sobie coś, albo jeszcze wstawić
0: nowy
1: jeden
0: wiersz.
1: Link. Napiszę sobie Harpo, niech będzie, nazwa firmy.
0: H-A-E-P-O, Harpo.
1: Zaznaczam Harpo i naciskam komand K.
0: Zaznaczenie zastąpione. Harpo.
1: Na początku
0: lewy nawias kwadratowy.
1: Linii jest. Pojawił się nawias kwadratowy i Harpo w nawiasie kwadratowym oraz otwarty i zamknięty nawias okrągły. I kursor jest za nawiasem lewym, nawiasem otwartym i mogę już wpisać http://www.harpo.com.pl.
0: Harpo, zaznaczenie.
1: Tak samo działa odwrotnie. Kiedy bym wpisał
0: http dwukropek ukośnik www.harpo.com.pl http zaznaczone.
1: No właśnie, tu jest pewien problem voiceovera, a może nie?
0: Dwukropek www przecinek www.harpo.com.pl.
1: Aha, bo on tu domyślnie zaznacza, że do dwukropka jakby słowo to było.
0: www.l, nie za l.
1: Zaznaczyłem link i teraz naciskam komand K.
0: Zaznaczenie zastąpione, przecinek.
1: I gdzie jest kursor? Idę w lewo.
0: Lewy nawias kwadratowy, prawy nawias kwadratowy.
1: Po lewym nawiasie kwadratowym, czyli w tym momencie mógłbym wpisać opis linku, czyli Harpo. No to jest takie mocne, gdzieś tam przyjemne ułatwienie, które nam pozwala skupić się na prawidłowym wstawieniu linku pomiędzy te markdownowe znaczniki.
0: Lewy nawias, kwadrat, przecinek, ze znaczeniem nowy wiersz.
1: Podobnie jest ze wstawianiem obrazków. Tutaj nie mam teraz linku do obrazka i tego nie, już nie będę pokazywał, ale też działa to dobrze. Inne skróty klawiszowe, które wykorzystują znaczniki Markdown, to co tu jeszcze możemy? Możemy, no oczywiście Command U oraz Command I i Command B. Na przykład nacisnę Command B.
0: Nowy wiersz, gwiazdka.
1: Raz, dwa, no tak, cztery gwiazdki wstawił na początku i na końcu linii.
0: Nowy wiersz, czyli gwiazdka, nowy
1: pogrubienie, wiersz. Podkreślenie, nie, podkreślenie nie chce działać, ale...
0: Nowy wiersz, gwiazdka.
1: I gwiazdka. Dwie gwiazdki,
0: nowy, gwiazdka.
1: Czyli na początku i na końcu linii, to pojedyncze takie to markdownowe wyróżnienie.
0: Nowy, gwiazdka ze znaczeniem.
1: Co tu jeszcze działa? No Command N, Command O to wiadomo, Command M to minimum, no tak, to...
0: Finder, jest wywód.
1: Command R, replace. No i tyle, jeżeli chodzi o Markdown. Nie za bardzo umiem wstawiać tabele markdownowe, więc ponoć on wszystkie te znaczniki wspiera, ale ja nie było mi to jakoś bardzo wcześniej potrzebne, także nie będę tego teraz głębiej pokazywał. Byword może również pracować w trybie, jak powiedziałem, RTF, takiego bogatego formatowania, czyli coś jak Text Edit. Zmieniamy to tak jak w większości Macowych edytorów za pomocą kombinacji klawiszy Command Shift T, przy czym Mac, właściwie VoiceOver, czyta nam to niestety odwrotnie, to znaczy kiedy jakby czyta nam na odwrót niż to ma miejsce, bo teraz sprawdzę wo kursorem. Byword się ostatnio niestety zawiesza. On ma jakieś problemy z High Sierra. Niby była aktualizacja, ale coś jest z programem nie tak i to trochę mnie niepokoi do tego stopnia, że przestało to być moje główne narzędzie pracy. Co nie znaczy, że ten Byword nie będzie zaktualizowany i że nie jest programem godnym uwagi.
0: Docenę kursor tekstowy na Markdown 4 zamknięty. Markdown kursor tekstowy na końcu tekstu. Markdown 400 Vox 3021 Hz. Kursor tekstowy.
1: I teraz. Jestem w dokumencie, naciskam Command Shift T.
0: Make plain text. Zwykły rozmiar w punktach.
1: Make plain text. Tak naprawdę to jest na odwrót, bo kiedy on mówi make plain text, to on mówi to, że mogę się przełączyć na plain text, a jestem w tym trybie RTF. Kiedy zrobię znowu
0: make write text.
1: Make write text, to teraz z kolei jestem w plain text, czyli w trybie TXT w trybie Markdown. To tak w Skype'ie też tak jest, kiedy on coś mówi, że jest włączone, to tak naprawdę, albo w Office'ie, to tak naprawdę jest wyłączone, czyli on mówi, że co można, mówi stan opcji, którą można przełączyć jakby później. Bo teraz jestem...
0: Make plain text.
1: O, make niby plain text, czyli jestem w tym RTF-ie i już nie będzie, że Markdown, ilość znaków i słów, tylko...
0: Riftext 400 Vox 3021 Hz, to jest...
1: A nie, to zmienione coś zostało. Mówi liczbę znaków, ale już nie mówi Markdown.
0: Riftext 400 Vox 3021 Hz, kursor tekstowy.
1: Tylko mówi write text zamiast Markdown. I tutaj w write text mamy te funkcje, które pokazywałem, funkcje markdownowe, no zachowują się trochę inaczej, bo spróbujmy. Wpiszę sobie coś takiego.
0: Oraz, gwiazdka, spacja, o, eś, s, o, b, i, s, n, a, p, i, s, z, e, m, y, nowy wiersz.
1: O, napisałem powyżej gwiazdka, coś sobie napiszemy, no i nacisnąłem Enter. Powinna zostać wstawiona kolejna gwiazdka. No nie została, bo to już nie jest Markdown, a write text. Właśnie.
0: Pełny ekran. Facebook, szybka nawigacja wyłączona. Nowy, gwiazdka, coś sobie napiszemy, gwiazdka, zaznaczenie, nowy wiersz.
1: I teraz, ale co nie znaczy, że nie możemy wstawić jakiejś listy. Nacisnę teraz Command L.
0: Nowy wiersz, tabulator, punktor, tabulator, punkt.
1: A, jest ten.
0: Nowy wiersz, Y. Nowy wiersz. Tabulator. Punktor.
1: I tu muszę zrobić spację, albo i nie, zależnie jak chcę, żeby ta lista wyglądała. I napiszę...
0: Spacja. P i e r w e z x e l e n e n t s e i d d s t y.
1: Pierwszy element, tak, dobrze, pierwszy element listy. Naciskam Enter.
0: Nowy wiersz. Tabulator. Punktor. Tabulator. D r u g i x e l e n e n t nowy i s t e z e c i kropka. Nowy wiersz. Tabulator. Punktor. Punkt. Nowy wiersz.
1: O, nacisnąłem Enter, punkt, czyli ta lista została jakby zamknięta.
0: Nowy wiersz i trzeci. Drugi element. Pierwszy element listy.
1: I są te elementy.
0: Punktor, tabulator, punkt, tabulator, spacja, p.
1: On to robi listę w postaci tabulatora, punktora i tabulatora.
0: Drugi element, tabulator.
1: Drugi element.
0: Punktor, tabulator, punkt, tabulator.
1: Dokładnie jest tak samo.
0: Tabulator, pierwszy element.
1: Sprawdzimy, listy. Czy może tutaj uda się zrobić to convert list.
0: Pierwszy element, drugi element i trzeci. Zaznaczone.
1: I naciskam Command Shift L.
0: Convert list. Pierwszy element listy, drugi element i trzeci. Nowy wiersz i trzeci. Drugi element, pierwszy element listy. Punktor, tabulator, punkt, tabulator.
1: No niestety.
0: Drugi element, tabulator, punkt, tabulator.
1: Bez zmian.
0: Pierwszy tabulator, pierwszy element list, zaznaczenie i trzeci, drugi element. Drugie zaznaczenie usunięte, nowy wiersz.
1: Skasowaliśmy.
0: Nowy wiersz.
1: No i tak samo to ma miejsce z listą numerowaną.
0: Jeden krok, spacja. P, I, R, E, E, R, W, E, Z, X, P, U, N, K, T, nowy wiersz.
1: O, nie zrobił.
0: Jeden, pierwszy punkt.
1: To ciekawe, no tak. Nie zrobił, bo to jest format RTF. W edytorach typu Word i tak dalej, kiedy się zrobi 1.2. coś tam, to on się domyśla, o co nam chodzi, mimo że to nie jest Markdown, no ale to tutaj trzeba zrobić inaczej. Trzeba wpierw włączyć ten tryb listy, tak samo jak w przypadku tej listy poprzedniej. Naciskamy teraz Command Option L.
0: Nowy wiersz, tabulator, 1, kropka, tabulator. P, I, E, R, W, E, Z, X, P, U, N, K, T, nowy wiersz, tabulator, D, F, U, G, I, P, U, N, K, T, nowy, T, R, Z, E, C, I, nowy wiersz, tabulator, 4, kropka, Z, W, A, E, T, Y, nowy wiersz, T, P, I, O, T, I, nowy wiersz, tabulator, 6, kropka, tabulator, A, C, N, A, W, E, T, S, Z, U, P, S, T, I, krop, nowy wiersz, tabulator, 7, kropka, 7.
1: O, nowy wiersz, i wyszliśmy. Nacisnąłem drugi raz Enter i on jakby utworzył taki kolejny jakby akapit, którego tak naprawdę nie utworzył i w ten sposób jesteśmy poza listą.
0: 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 punkt, 1, 1 punkt, 1, zaznacz nowy wiersz.
1: Usunęliśmy. Ze wstawianiem linków jest sytuacja nieco dziwna. Dziwna o tyle, że można wstawić nazwę, wkleić link, natomiast nie bardzo można wpisać podczas wklejania linku jego podpis, opis, który ma być wyświetlany zamiast całego linku, co wcale nie znaczy, że tego opisu nie można sporządzić, tylko robi się to w nieco inny sposób, że wpierw się pisze to, jak ma wyglądać link, zaznacza się i potem wrzuca do tego określony, do tego tekstu określony link. Dobrze, to teraz wpiszemy sobie jakiś, napiszemy sobie adres strony jakiś.
0: HTTP dwukropek ukośnik www.htechnologie.info
1: i nacisnę Enter.
0: Nowy wiersz. HTTP dwukropek slash kreska slash www.aptechnologie.http www.
1: Dobrze,
0: HTTP.
1: Zaznaczamy.
0: HTTP. Zaznaczone.
1: Muszę to całość to inaczej zrobimy. Zaznaczyłem całość i naciskam Command K. I pamiętamy, że w Markdown to pojawiały się te nawiasy kwadratowe i nawiasy okrągłe. A co się stanie teraz?
0: Link na dialog dla okno UNTIPLEC 3. http://www.aptechnologie.info. Zawartość zaznaczona. Link destination. Remove link. Cancel. OK. http://remove link.
1: Naciskam Enter. OK. Teraz akurat wo spacja na OK, ale gdybym nacisnął Enter na tym linku, też byłoby dobrze.
0: http://http sobie napiszę. Łączę. http://// nowy łączę. http://// www.aptechnologie.info.
1: Jest link w menu kontekstowym wo shift M. Pojawiają się stosowne opcje charakterystyczne dla linku.
0: Menu. Cud. Co ty? Layout speech. Layout to widzut. Szare tu i kropek tafi.
1: A, nie ma. Czyli trzeba zaznaczyć.
0: HTTP. HTTP dwukropek. Slash kreska slash. Menu. Open link. Co ty link? Edit link wielokropek. Remove link. Logout HTTP dwukropek. Slash remove link.
1: Remove link.
0: HTTP dwukropek. Sobie napiszę. Nowy wiersz. HTTP dwukropek. Nowy wiersz.
1: No tak, zniknęło. I teraz.
0: HTTP dwukropek. Slash link. Na dialog. Dla.
1: A komandka. I ciekawe, jakbym teraz wpisał w tym miejscu, gdzie jest link, wpiszę jakiś tekst.
0: HTTP dwukropek. Zaznaczenie z P. T E C H E O L O G I E. App technologie.
1: Enter.
0: HTTP dwukropek, HTTP dwukropek, nowy wier, połączę, HTTP dwukropek, slash, nie. Kreska, slash, www.
1: To tak
0: kropka,
1: nie działa.
0: Technologie, kropka, info.
1: Czyli tak się nie da wstawić opisu, ale można zrobić inaczej. Wpiszemy teraz sobie w edytorze.
0: A, P, T, E, C, H, N, O, L, O, G, I, E, krop, I, N, F, O, technologie, S, R. E-E-R-W-I-S, spacji, no, serwis app technologie info, serwis.
1: Serwis app technologie info. App technologie info zostało zaznaczone i naciskam teraz command K, wpiszę app technologie, nacisnę enter i zobaczymy, co się stanie.
0: Link, nawet link destin, z E-C-H-N-O-L-O-G-I-E.
1: Enter.
0: App technologie info, app technologie info, serwis, app technologie info. Serwis. App technologie info. Dokumentacja. Kursor tekst. Brief tekst 404 volts 3065. Kursor tekst. Nowy, nowy wiersz.
1: O.
0: Nowy serwis. Łączę. App technologie info.
1: Jest. Dobrze.
0: Nowy serwis. Łączę. App technologie info.
1: Myślałem, że nie, ale coś voiceover tutaj... No mówię, coś ze Sierą są problemy. Wcześniej ich nie było, kiedy próbnie przygotowywałem się do nagrania tego odcinka, także przepraszam za pewnego rodzaju minimalne niedogodności. Czyli działa.
0: Serwis, serwis, serwis.
1: Woshift M.
0: Menu. Cup, copy, szare, tu i kloak,
1: aha, tu już.
0: Spelling and grad, subs, transformat, speech, layout, orientation,
1: cup. Nic nie ma.
0: Tekstowy na początku, spacja. A, P, A. A technologie info. Zaznacz menu. Open link, copy link, edit link, wielok, remove link. Edit link, wielokropek, remove link, logout, aptech, remove, edit link, wielok.
1: A edit link?
0: Na dialog. Dla, o, link destination. App technologie. Zawartość zaznaczona.
1: O, tu jest opis.
0: Remove link, cancel, ok. Link destination. App technologie. Zawartość, na edycja tekstu. App technologie, app technologie, poza edyt, link destination, na tekst. Link destination, poza edyt, ok. Cancel, remove,
1: no nie,
0: link.
1: Tu już nic nie można, nic tu nie można zmienić.
0: App technologie, serwis, nowy, nowy wiersz.
1: No i to jest...
0: Serwis, zaznaczenie.
1: To są linki, a sprawdzimy jeszcze menu, czy coś się teraz zmieniło w menu.
0: Menu bar, apel, bywol, file, edit, format, format, show popover command, t, bold command, b, italic command, i, underline command, u, click hit command shift, h, bigger command, plus, smaller, znak oznak, center command,
1: no nie.
0: List, list, paragraf. Paragraf, decease, paragraf, indent, command, control, strzałka w prawo. Decease, paragraf, indent, command, control, strzałka w lewo. Format, list. Insert, numer, list, command, option, L.
1: To wszystko, to co było.
0: Matek, kwotę, level, insert, command, apostrof. Kursor tekstowy na końcu
1: tekstu.
0: Podczas
1: tematycznej
0: konferencji CSUN. Aplikacja, action menu. Społecznych, konkursu, http dwukropek, slash, kreska, slash, www, kropka,
1: aha, bo tu,
0: okno,
1: przepraszam,
0: okno,
1: tu mam
0: sobie na, nowy wiersz, nowy wiersz.
1: Skrót klawiszowy zdublował się z programem Launch Bar.
0: Italic, zaznaczone, italic.
1: O, tu mamy ładnie, italic zaznaczone.
0: Underline, zaznaczone, underline. Bold, zaznaczone, bold.
1: To ładnie powinno działać, więc pod tym względem do formatowania te akurat kombinacje klawiszy bardzo fajnie nam się mogą sprawdzić. Tabel jakoś łatwo tutaj jest w formacie RTF nie możemy wstawiać. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o edycję i o wykorzystanie Bywarda jako edytora bogatego formatowania, edytora RTF. Teraz pokażę podgląd tekstu. Kombinacja klawiszy Command Option P, Preview Markdown, a jesteśmy w RTF-ie i dlatego nam nie chce działać. Czyli zmieniamy teraz znowu tryb Command Shift T.
0: Materii w tekst. Zwykły rozmiar w punktach. 15 menlo, black, wyrównaj do lewej. Wpisz szukany tekst. Poprzednie wyszukiwanie. Pogrubiony rozmiar w punktach. 13 helmetik, nowy wiersz.
1: I Command Shift P. Naciskam.
0: Prawie w Margot Dowen. Zawartość www.
1: Muszę teraz wejść
0: na zawartość www. Podczas tegorocznej konferencji.
1: I mogę sobie czytać ten tekst, który został wyświetlony.
0: Podczas. P. Szybka nawigacja włączona. Braille Lesson. Podczas tegorocznej konferencji CSUN zaprezentowany został odnowiony notatnik brajlowski koreańskiej firmy Hinso nazwie Braille Lesson Sepolaris. Zopis.
1: Idę strzałką w prawo na przykład.
0: Braille Lesson Sepolaris to. Rzeczy. 26. Lista. 32 znakowy wyświetlacz brajlowski. 1 z klawiatura brajlowska typu Perkins. 2 z 25 dodatkowych klawiszy multimedialnych. 3 z 26. 4 klawisze funkcyjne znane z poprzednich modeli notatnika.
1: I tak dalej, i tak dalej. 26. Nie pamiętam, czy mam tu jakieś nagłówki, nacisnę H.
0: Braille Lesson Sepolaris w Polsce. Braille Lesson Sepolaris to. Braille Lesson Sepolaris w Polsce. Nie znaleziono nagłówka. Braille Lesson Sepolaris to. Braille Lesson.
1: A tak, miałem.
0: Koniec. Lista. Braille notatnik ma wejść do sprzedaży w maju. Chwilę potem rozpoczną się najprawdopodobniej prace lokalizacyjne. Od firmy ECE otrzymałem zapewnienie. Strona Blind Bargains. Link. Szczegółowa specyfikacja dostępna na. Strona Hims. Link. Podaję jeszcze. Bezpośredni link PDF źródło. Blind Bargain. Wykaz podcastów. Gwiazd.
1: Aha, i tu mam to, co ja roboczo gdzieś tam pisałem.
0: Lista numerowana. 1. Czytniki ekranu. 2. Odtwarzacze Daisy. 3. Powiększalniki.
1: O! Ale nie powinno. Nie powinien on nam tak przeczytać tego i nie wiem dlaczego. Bo to była normalna lista stworzona.
0: A technologię. Link. Sobie napiszę. Podczas tegorocznej konferencji.
1: Wiem dlaczego. Bo to było. To pisałem w tym RTF-ie. I prawdopodobnie dlatego on się zgubił i tego prawidłowo nie rozpoznał.
0: Co tak, źródło, klik PDF, źródło, wykaz podcast, lista numerowana, wykaz źródło, klik PDF. Bezpośredni link do podaję jeszcze. Strona Hims, link.
1: A co możemy z tym linkiem w podglądzie zrobić?
0: Napiszę, sobie napiszę. A technologię, link. Źródło, źródło, blind. Szybka nawigacja wyłączona. Podaję źródło. Blind Bargains. Hims. Ex. Wykaz podcastów. Źródło. Połączę. Blind Bargains. Szczegółów. Napiszę.
1: Sobie o, nie da się.
0: Na tekst. Sobie napiszę. Jeszcze. Podaję jeszcze.
1: To się dziwię. O, jeśli się dało. Kiedyś pamiętam, że były też jakieś opcje. Click link albo coś takiego. Ale mówię, no z Sierą tutaj Byword ma problemy. Szybciutko jeszcze pokażę eksport.
0: Menu bar, ape, by, file, fitni, ote, od, losy, kol, save, do, prename, wielokrop, mowę, to, wielokrop, prewet, to, share, prewit, mark, dot, export. Export, co, py, html, command, option, c, co, klik, text, command, control, option, html, wielokropek, command, option, e, pdf, wielokropek, rtf, wielokropek.
1: Na przykład rtf,
0: word, wielokropek,
1: albo word.
0: Word, na dialog, dla, okno, save, as, braille, sense, polaris, to, doc, braille, sense, polaris, to, doc.
1: Jest pole zapisywania pliku.
0: Tak, tak editor. Było ta ekranu. QR. Usewod 2007 format.docx. Niezaznaczone. Cancel. Save. Braille sense polaris to doc.
1: I możemy zapisać plik w formacie Word. Z doświadczenia wiem, że nagłówki, które tworzymy w tym Markdownie, nie są to takie te nagłówki wymagane dla różnych redakcji jako śródtytuły gdzieś tam, albo dla publikacji w WordPressie. Te listy punktowane to są też takie bardziej listy RTF-owe, czyli takie właśnie z tabulatora składające się, czyli bardziej ten plik RTF daje się wyeksportować do Markdown. Oczywiście pewnie w wydruku to będzie jakoś tam wyglądało dobrze i wizualnie, ale do końca tego nie mogłem stwierdzić. Podobnie zresztą jest z plikami PDF i HTML, ale możemy sprawdzić.
0: Menu bar, aper, by, file, fitnie, ote, odslop, sap, do, prename, wielo, eksport, publisz, wielokropek, command, co, eksport, e, co, klik, tekst, command, control, option, c, co, py, html, command, option, c, co, py, html, rate, wyword, if you like, wyword, wywołd, grat, lat, preciate, if you, co, utrate, i kontekst,
1: rate,
0: alert, never, not, now,
1: undi, czyli skopiowaliśmy do HTML-a, no i teraz moglibyśmy gdzieś to
0: konferencji CS
1: wkleić do innego programu.
0: Markdown, plain text, untitled 4, okno.
1: Na przykład.
0: Większe. Nowy wiersz.
1: O, i co nam się wkleiło?
0: Mniej. Odnow P. Podczas tegorocznej konferencji CSUN zaprezentowany został odnowiony notatnik brajlowski koreańskiej firmy Hims o nazwie Braille Sense Polaris. Z opisu wynika, że nie różnią się znacząco od notatnika Braille nowego modelu P. Nowy wiersz H2. Braille Sense Polaris to H2. Nowy wiersz UL. Li większy od 32 znakowy wyświetlacz brajlowski. Li. Li. Klawiatura brajlowska typu Perkins. Li. Li większy od 32 znakowy wyświetlacz brajlowski. Li większy od 5 dodatkowych klawisz. Li większy od 4 klawisze funkcyjne.
1: I tak dalej.
0: Nowy wie, to już koniec listy. P. Gwiazdka podcastu NVDA. Gwiazdka P. Wykaz podcastów.
1: Aha, tej listy on nam nie stworzył, bo to coś tam się chyba pokręciło mu w konwersjach między tymi markdownami.
0: Nowy wiersz.
1: A może convert list to po prostu on robi, że to są gwiazdki, które nie są listą? Nie wiem.
0: P. Źródło. Blindbar Guide. Nowy wiek. Specyfikacji. A. Plik PDF. P. Kims plus Braille lessons to download Braille. Jeszcze. Achref równa się HTTP. Instum products z Braille. Szczegółowa z Blindbar Guides. Szczegółowa specyfikacja dostępna na. Achref równa się HTTPS dwukropek. /. Kims. Instum products z Braille lessons secularis. Strona Kims. A. Podaje. Jeszcze. Achref równa.
1: A? Czyli jest właśnie HTML, tak jak powinno być.
0: Dobrze, na dialog. Do you chill more, tak, by voltaj klar, delete. Kursor tekstowy na końcu, sobie napiszę.
1: Nie zapisałem tego pliku, zamknąłem command W i go skasowałem. Czyli zamiana na HTML działa. Export i dodawanie blogów. Tutaj jest problem, który jest dość poważny, dwojakiego rodzaju. Nie da się z poziomu, przynajmniej mi się to nie udało, z poziomu, i zgłaszałem to niby takie dobre wsparcie techniczne, również dla użytkowników VoiceOvera, ale niestety ani na Twitterze, ani mailowo producent Bywarda mi nie odpisał. A o co chodzi? Nie da się moim zdaniem z poziomu klawiatury z Bywarda dodać wybrać serwisu blogowego, bo później jak już się wybierze, to można wpisać dane WordPressa czy tam innej usługi. Natomiast z wybraniem, jaki to ma być serwis, czy WordPress, czy Blogger, czy Evernote, tego się nie da zrobić z VoiceOverem. Co więcej, jak sprawdzałem to z osobą widzącą, próbowaliśmy to zrobić przy włączonym VoiceOver strzałką i klawiszem tabulacji. Też się nie da. Trzeba koniecznie do tego użyć kursora myszy. A w VoiceOverze myszką ani kursorem, ani jakoś kliknięciem myszki też nie udało się tam dojechać. Teraz z kolei po update'cie systemu do macOS High Sierra w Byword w ogóle, jak to sprawdzałem nagrywając gdzieś tam pierwszy fragment odcinka, to Byword się zupełnie zawiesił. Miałem bardzo duży problem, żeby w ogóle program zamknąć. Myślałem, że mi się pierwsza część nagrania rozwaliła, ale na szczęście nie. Bo chyba nawet, już nie pamiętam, skończyło się restartem komputera. Także no jest jakiś problem. Ale jak sobie z tym poradziłem w końcu? Aha, dodałem, poprosiłem kogoś. No i też dodałem sobie blogi, bo tutaj nie było problemu w Bywordzie na iOS. Bo publikowanie na blogi z Bywarda z poziomu iPhone'a jest prostsze. Co nie znaczy, że z poziomu Maca nie jest to możliwe. Postaram się to zaraz pokazać.
0: Menu bar, Previw markdown command option, export. Publish wielokropek command control option, P. Publish, na dialog, dla, okno, unit, next. Select blog. Disclosure triangle, select, na text. Select pozetę, disclosure, confirm post options. Disclosure triangle. Publish. Table.
1: Aha, jest tabelka z wyborem blogu.
0: Na table. Stare audycje blogspot.com. Blogger. BP Blogger. Icon. www.aptechnologie.info. Zeta. Pub. Table. www.aptechnologie.
1: Załóżmy, że...
0: Disclosure. Publish. Na text. Publish. Pozeta. Tab. Cal. Next. Press next. Disclosure. Publish. Title. Status.
1: Aha.
0: Braille sense polaristo. Zawartość zaznaczona. Status, title, na tekst, poz, status, kit, publish, kit, status, braille, sense, polaristo, zawartość zaznaczona.
1: Tylko takie to okienko jest dość niefortunne, bo jest title, powinno być pole tekstowe do wpisania, a tego nie ma, jest...
0: Title, status, na tekst, poz, braille, publishet, tags, co ma separatet.
1: No dobrze, tagi mogę wpisać.
0: Puste, edycja tekstu, disclosure triangle, more options, back, publish, back, more options, korzystaj z tytułu button.
1: A more options?
0: Press more options. More. Options. Zakończ korzystanie z tytułu custom URL. Puste. Edycja tekstu. Categories. Co puste? Edycja tekst. Categories. Co ma separatet? Puste. Edycja tekst.
1: Categories. Szkoda, że nie ma listy kategorii do wyboru, bo nie musimy pamiętać, jak te kategorie się wszystkie nazywają, a tutaj niestety trzeba je wpisać z ręki.
0: Custom fields. Na puste. Edycja back. Publish. www.publish. www.aptechnologie.info.
1: No i gdybyśmy dali publish, to artykuł, nasz post zostałby opublikowany. No dobrze, że jest taka możliwość i pewnie przy odrobinie wprawy, no bez większego problemu można z niej korzystać. I jak mówię, dobrze, że Byword wspiera te rozmaite serwisy, aczkolwiek nie robi tego do końca dobrze, bo jak pokazywałem w podcaście na temat iOS-a, Bywarda dla iOS-a, były tam problemy. Czyli wniosek z tego taki, że o ile Byword dla iOS miał problem z publikacją na Google, to Byword for Mac tego problemu nie da i bez większego kłopotu można w serwisie googlowskim Blogger publikować, co bardzo cieszy. To tyle na temat programu Byword. Mam nadzieję, że kogoś mój podcast być może zachęci. Jedyne, co może niepokoić, to dosyć wolny rozwój edytora i to dobrze i niedobrze, bo nie jest powiedziane, że każdy program musi nadążać za obecnymi trendami i oferować coraz to nowe, niezliczone opcje, tak jak to troszeczkę gdzieś tam zaczyna robić Ulysses. Z drugiej strony Byword no nie jest bardzo drogi, a tych opcji oferuje dosyć dużo. Wiele formatów eksportu, wiele możliwości publikacji, również nie tylko właśnie na WordPressie, ale w Medium i w Evernote, co wcale takie oczywiste nie jest i w Bloggerze googlowskim, czego inne programy typu iWriter i Ulysses nie oferują. No niestety program na obecnym etapie w listopadzie 2017 roku z systemem macOS High Sierra nie działa tak, jak działać powinien. Przy iluś tam tekstach, które miałem otwarte, program zachowywał się nie raz, nie dwa, niestabilnie. I tak cieszę się, że dobrnąłem do końca tego podcastu i że jakoś nagranie się udało.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Jesteśmy na stoisku Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. W tym roku chcemy pokazać rozwiązania, które umożliwiają podjęcie osobom niewidomym pracy. Ci wszyscy, którzy się interesują tyflo technologiami, wiedzą, że udźwiękowienie komputera jest rzeczą właściwie prostą, banalną. Tu się w ciągu kilkunastu lat bardzo dużo zmieniło. Natomiast problem jest taki, że nie ma narzędzi, na których by osoby niewidome mogły pracować. Tak? Masażyści się skarżą, że mają problemy z uzupełnianiem dokumentów do kas chorych i tak dalej, i tak dalej. I my próbujemy tak jakby rozpocząć trudną drogę i nasz cel jest taki, żeby przygotować narzędzia, które mogą być dostępne dla osób niewidomych, narzędzia do pracy. I pierwszym naszym takim projektem jest projekt wirtualnego Contact Center. To znaczy, że mamy system, który jest platformą alokowaną serwerowni i aplikację, którą się uruchamia na komputerze osoby, która ma to wykonywać, czyli ma pracować. Aplikacja jest zintegrowana ze skanerem NVDA, więc nie trzeba żadnych tam konfiguracji robić ani niczego. Celowośmy się na taki skaner zdecydowali, ponieważ pracodawcy bardzo często, jak osoby niewidome do nich idą do pracy, to obawiają się jakichkolwiek kosztów. Czasami się tak zdarza, że ta osoba potem nie chce pracować, nie chcą ponosić żadnych kosztów, więc próbujemy taki model wypracować, że osoba niewidoma ma swoje narzędzia, tak? Nasza aplikacja łączy się z platformą, na platformie jest baza danych, pracodawca na platformie może mieć uruchomiony własny contact center. Jedyne, co pracodawca musi posiadać, to musi posiadać dostęp do sieci telekomunikacyjnej. W naszym wypadku jest to realizowane za pomocą Psytranka. No i oczywiście bazę danych, natomiast wszystkie inne usługi zapewnia nasz system. System powstał w ramach wsparcia osób niewidomych na rynku pracy 3. To był taki projekt unijny, który był realizowany przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i Polski Związek Niewidomych. W ramach tego projektu powstał system.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Mikołaj Hołysz z tej strony. I dziś kolejny odcinek z serii o systemie macOS i o Macach w ogóle. W poprzednim odcinku powiedziałem kilka słów o tym, czym te komputery są, jakie modele Maców mamy dostępne, o czym warto pamiętać, jeżeli byśmy chcieli taki komputer kupić. No to teraz przyszedł czas na pokazanie, co z takim komputerem możemy zrobić, gdy już trafi on w nasze ręce, czyli pokazanie pierwszej konfiguracji systemu macOS, tak jak ma to miejsce w roku 2021. Komputer dostajemy, bo może od tego zacznę, w tak naprawdę pudełku w pudełku. Największe pudełko, które dostajemy, to jest taka zwykła paczka z etykietą pocztową, etykietą firmy kurierskiej, w którym to znajduje się prawdziwe już pudełko Apple'owe z samym jako tako komputerem. Pudełko wewnętrzne, zafoliowane, jak to zwykle bywa, bardzo podobne do pudełka od iPhone'a, tylko że po prostu większe. Pudełko otwieramy, otfoliowujemy, podnosimy, kładziemy pudełko tak, aby pokrywa jakby, czyli ta zewnętrzna część była na górze i próbujemy tę zewnętrzną część tak do góry pociągnąć, aż ona w końcu nam z tego pudełka zejdzie i wtedy pudełko będzie otwarte. Takie standardowe otwieranie, jak w iPhone'ie też i w innych urządzeniach tej firmy możemy spotkać. W pudełku mamy na samej górze komputer, bardzo taki przylegający do krawędzi pudełka. Tam pod nim jest taka folijka, którą możemy pociągnąć, ładnie podważyć, żeby ten komputer było nam łatwiej wyciągnąć, bo próbując to zrobić, no, złapać go za boki nie jest to proste, bo po prostu on dobrze przylega do tych krawędzi pudełka i musimy skorzystać z tej folijki, żeby go podważyć. No, w pudełku mamy do tego zasilacz i kabel USB typu C, bo w ten sposób obecnie ładujemy MacBooki. W tym momencie zasilacz to jest bardzo prosta konstrukcja. To już nie jest tak jak kiedyś, że była jakaś wtyczka do wtyczki, kabel, do tego zasilacz, do tego następny kabel. To jest bardzo podobna ładowarka, bardzo podobna konstrukcja do tego, co znamy z telefonów komórkowych. No tylko ładowarka jest większa i złącze mamy inne, bo tam gdzie w iPhone'ie jest to Lightning, tam tak tutaj jest to po prostu USB typu C po obu stronach tego kabla. Niewiele więcej pozostaje, jak zademonstrować uruchomienie pierwsze systemu. Jak wygląda sam komputer? O tym powiem, myślę, w kolejnym odcinku. A propos podstaw korzystania z macOS-a, samej nawigacji, coś więcej też o klawiaturze wspomnę. Ale dziś skupię się wyłącznie na tym, co mamy zrobić i jak ten komputer dostaniemy po raz pierwszy. Ja od razu mówię, że ten konkretny MacBook, który przede mną stoi, był już raz wcześniej skonfigurowany, więc jednego ekranu nie będzie. Ja ten jeden ekran opiszę. Jak włączymy komputer domyślnie, usłyszymy komunikat "To choose English, press Enter", czyli aby wybrać język angielski, naciśnij Enter. Bo warto pamiętać o tym, że Maci do nas przemówią od razu po wyjęciu z pudełka, od razu po włączeniu urządzenia. Nie musimy, w przeciwieństwie do Windowsa, czegokolwiek wiedzieć o tym, co należy zrobić, żeby ten komputer przemówił. W ogóle Windows to od dość niedługiego czasu potrafi do nas podczas instalacji przemówić. Maki miały te funkcje już od dość, mają te funkcje już od dość dawna. W każdym razie, po otwarciu klapy, po włączeniu komputera usłyszymy komunikat to choose English, press enter. Czyli aby wybrać język angielski, naciśnij enter. Trochę potrwa, zanim my ten komunikat usłyszymy. To jest, nie wiem, minuta, półtora minuty, 30 sekund. Ja nie potrafię dokładnie powiedzieć, ile to jest, ale to nie jest od razu. Więc nie przejmujmy się tym, że usłyszymy dźwięk i potem nic. Ten komunikat prędzej czy później powinniśmy usłyszeć. No jeżeli ten komunikat usłyszymy, zakładając, że nie chcemy wybierać języka angielskiego, tylko chcemy wybrać język polski, no to naciskamy strzałkę w dół. Naciskamy strzałkę w dół do momentu, aż usłyszymy komunikat, aby wybrać język polski, naciśnij Enter. Po drodze przejdziemy przez wiele różnych języków. Polski jest no dość daleko na dole listy. Trochę się tam musimy tą strzałką w dół doklikać. Jak już usłyszymy komunikat, aby wybrać język polski, naciśnij Enter, no to naciskamy klawisz Enter. Klawisz Enter i tutaj zależy od układu klawiatury. Jeżeli wybraliśmy układ międzynarodowy, jest to taki długi, pionowy klawisz wyglądający jak odwrócona litera L, no tylko że na górze, a nie na dole jest to taka ta część rozszerzona. Jeżeli wybraliśmy układ klawiatury Stany Zjednoczone, czyli ten z brakiem żadnego klawisza, ten właściwie bez żadnego klawisza między shiftem lewym a Z, taki dość popularny, ja mam wrażenie, że w Polsce się go dość często w laptopach spotyka, ja na przykład taki układ mam, no to nad strzałkami mamy długi, podłużny klawisz prawego shifta, nad nim mamy klawisz Enter, więc musimy sobie ten klawisz zlokalizować i nacisnąć. Oryginalnie po naciśnięciu klawisza Enter nie usłyszymy nic. Musimy znowu trochę poczekać, może, no nie wiem, minuta, coś koło minuty i w tym momencie usłyszymy kolejny komunikat, ale ten komunikat będę już w stanie pokazać. No więc nie pozostaje nic innego, jak otworzyć klapę MacBooka. O, i jak słyszymy, nie nacisnąłem żadnego klawisza i tak samo wygląda to, jeżeli MacBooka kupimy. Nie musimy nic naciskać, od razu po otwarciu klapy usłyszymy ten dźwięk. No tutaj powinno nam się załadować menu z językiem, mi się to menu z językiem nie załaduje, mi się załaduje od razu kolejny ekran i wy ten kolejny ekran też będziecie mieć po wyborze języka polskiego. No poczekajmy, aż komputer do nas przemówi. Trochę to, jak widzimy, trwa, bo Mac na początku zakłada, że my jesteśmy osobami widzącymi i wiemy to zrobić. No a jeżeli zauważy, że nic nie robimy, nic nie dotykamy, nic nie naciskamy, to jest właśnie ważne, najlepiej nic nie naciskać.
0: System macOS zawiera wbudowany mechanizm lektorski VoiceOver. Jeśli wiesz, jak używać VoiceOver, naciśnij klawisze COMMA w F5, aby go włączyć i skonfigurować Maca. Aby dowiedzieć się, jak możesz użyć VoiceOver do skonfigurowania Maca, naciśnij klawisz Escape.
4: No, jak usłyszeliśmy, Mac do nas przemówił do nas już po polsku i powiedział nam, co mamy zrobić, jeżeli jesteśmy osobą niewidomą i potrzebujemy czytnika ekranu. Jeżeli no, korzystaliśmy już z systemu macOS, to naciskamy sobie skrót Command F5, włącza nam się VoiceOver i po prostu przechodzimy przez ten nasz kreator konfiguracji. No ja zakładam, że jeżeli ktoś słucha tego podcastu, to nie miał wcześniej z macOS-em do czynienia, więc nacisnę klawisz Escape i pokażę samouczek VoiceOvera, który nauczy nas, jak z tego screen readera korzystać. Warto, myślę, polecam przez niego przejść. Klawisz Escape, standardowo lewy górny ruch klawiatury, naciskam.
0: Wprowadzenie do VoiceOver. VoiceOver opisuje głosem rzeczy widoczne na ekranie i pozwala na obsługę komputera za pomocą samej klawiatury.
5: W tym wprowadzeniu dowiesz się, gdzie na klawiaturze znajdują się ważne klawisze i poznasz ważniejsze polecenia VoiceOver. Aby przechodzić teraz między panelami wprowadzenia, użyj klawiszy ze strzałkami, znajdujących się po prawej stronie głównego bloku klawiszy. Na komputerach przenośnych klawisze ze strzałkami znajdują się w prawym dolnym rogu klawiatury. Klawisz ze strzałką w górę jest umieszczony nad klawiszem ze strzałką w dół, a klawisze ze strzałkami w lewo i w prawo umieszczone są po ich bokach. Naciśnij teraz klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. W dowolnej chwili możesz wyjść z tego wprowadzenia, naciskając klawisz ESC. Panel 1 z 13.
4: Klawisz ESC to jest oczywiście klawisz Escape. Jak nam tu

0: W połączeniu VoiceOver usłyszysz taki dźwięk. Przejdź teraz do kolejnego panelu, naciskając klawisz ze strzałką w prawo. Panel 2 z 13.
1: No myślę, że tutaj większego komentarza to nie wymaga. Jest to bardzo proste, bardzo klarowne wprowadzenie wszystkiego nas tutaj VoiceOver, jak widzimy, chce uczyć.
0: Klawisz modyfikujący VoiceOver. Polecenia VoiceOver wprowadzane są przez jednoczesne naciśnięcie klawisza modyfikującego VoiceOver oraz jednego lub kilku innych klawiszy. Funkcję klawisza modyfikującego VoiceOver może pełnić klawisz Caps Lock lub jednocześnie naciśnięte klawisze Ctrl i Option. Domyślnie dostępne są obie te opcje. Klawisz modyfikujący VoiceOver możesz zmienić w narzędziu VoiceOver. Klawisz Caps Lock to trzeci klawisz od dołu przy lewej krawędzi klawiatury. Klawisz Option to drugi klawisz po lewej stronie spacji. Klawisz Control znajduje się po lewej stronie klawisza Option. Na klawiaturze z wydzieloną sekcją numeryczną klawisze Option i Control to także drugi i trzeci klawisz po prawej stronie spacji. Gdy podczas tego wprowadzenia trzeba będzie wprowadzić polecenie VoiceOver, usłyszysz na przykład naciśnij klawisz modyfikujący VoiceOver, a następnie klawisz ze strzałką w prawo, co oznacza naciśnij i przytrzymaj klawisz Caps Lock, a następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo. Naciśnij teraz klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. Panel 3 z 13.
1: Jak usłyszeliśmy, mamy dwa modyfikatory VoiceOver do wyboru. Albo jest to Caps Lock, gdzie jest Caps Lock, myślę każdy wie. Albo są to klawisze Ctrl Option, Ctrl drugi klawisz od lewej, Option trzeci klawisz od lewej. Tak to można powiedzieć. Od lewej mamy odpowiednio FN, Ctrl Option, Command spację. To nie jest Windows, więc tutaj nie mówimy o klawiszu Windows, o klawiszu Alt. Tu mówimy o klawiszach Option i Command. O tym też będzie troszkę więcej w następnym podcaście. Ale przejdźmy do kolejnego panelu.
0: Pomoc klawiatury. VoiceOver udostępnia funkcję o nazwie pomoc klawiatury, która pomaga nauczyć się położenia poszczególnych klawiszy. Gdy po włączeniu pomocy klawiatury naciśniesz dowolny klawisz, usłyszysz jego nazwę. Jeśli przytrzymasz wtedy również klawisz modyfikujący VoiceOver, usłyszysz nazwę polecenia VoiceOver przypisanego do tego klawisza oraz jego skrótowy opis. Włącz teraz pomoc klawiatury, używając VoiceOver. Naciśnij VOK. Gdy skończysz, naciśnij klawisz ESC, aby opuścić pomoc klawiatury i powrócić do tego wprowadzenia. Następnie naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby kontynuować.
1: No, możemy teraz nacisnąć VOK, czyli no Ctrl Option K albo Caps Lock K.
0: Uruchamiam pomoc klawiatury. Wciskaj klawisze, aby usłyszeć ich nazwy. Przytrzymaj klawisze VoiceOver podczas pisania, aby usłyszeć polecenia VoiceOver. Naciśnij klawisze ESC w lewym górnym rogu klawiatury, aby wyłączyć pomoc.
1: No, jak usłyszeliśmy dźwięk włączania się VoiceOvera i możemy sobie
0: F, J, H, N, M, C
1: naciskać. Możemy sobie nacisnąć na przykład klawisze VoiceOver.
0: Control, Option, J. Przejdź do połączonej rzeczy, pozwala przesunąć kursor VoiceOver do rzeczy, do której prowadzi łącze z bieżącej rzeczy.
1: Możemy sobie na przykład jakiś inny skrót spróbować.
0: Ctrl T, przeczytaj atrybuty tekstu, opisuje wszystkie atrybuty tekstu.
1: No i w taki sposób możemy sobie naciskać różne skróty. VoiceOver, cokolwiek byśmy nie nacisnęli, powie nam, co to jest. Nie musimy się martwić, że coś zrobimy. Ponieważ no, wszystkie skróty są teraz przechwytywane przez VoiceOvera i opisywane jest ich działanie. Możemy oczywiście pomoc klawiatury zamknąć, naciskamy w tym celu klawisz Escape.
0: Aby kontynuować, naciśnij klawisz ze strzałką w prawo.
1: No to naciśnijmy.
0: Poruszanie się po ekranie. Aby przesuwać kursor VoiceOver, przytrzymaj klawisz modyfikujący VoiceOver podczas naciskania klawisza ze strzałką w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Gdy kursor zostanie przeniesiony, usłyszysz opis rzeczy, którą wskazuje. Kursor VoiceOver widoczny jest na ekranie jako prostokątny obrys wokół elementu. Aby przećwiczyć poruszanie się w obszarze testowym poniżej, użyj VoiceOver teraz. Po zakończeniu naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. VoiceOver włączony asystent ustawień, poruszanie się po ekranie, okno, pokaż wszystkie uwagi,

0: Zaznaczone przycisk wyboru odbiera polecenia z klawiatury. Obiekt, w którym się znajdujesz, to zaznaczony przycisk wyboru.
1: Jak słyszymy, mamy tutaj voiceovera, no i klawiszami wo, strzałka w lewo, w prawo, czyli Ctrl Option lewo, prawo lub Caps Lock lewo, prawo, możemy się poruszać po elementach. To są dwa tak naprawdę najważniejsze skróty, jakie my musimy na Macu znać. Jeszcze będzie kilka kolejnych, które się za chwilę pojawią, ale Ctrl Option lewo, prawo, bez tego ciężko nam będzie cokolwiek zrobić. Mac to nie jest Windows, nie spodziewajmy się, że tutaj cokolwiek osiągniemy tabem i strzałkami. Oczywiście w niektóre miejsca jesteśmy w stanie tak dotrzeć, ale no głównym sposobem nawigacji po Macu to jest nawigacja właśnie w ten sposób, więc nie próbujmy tutaj wykorzystać naszych jakichś intuicji z Windowsa i robić czegoś sposobem Windowsa. Uczmy się na Macu robić rzeczy sposobem Maca, jeżeli chcemy no, cokolwiek na tym Macu osiągnąć. No to mogę w tym momencie pokazać, co Ctrl Option lewo-prawo pozwoli nam osiągnąć, do czego na tym ekranie jesteśmy w stanie dojść. Naciskam sobie Ctrl Option lewo.
0: Uwagi! Tekst. Aby przesuwać kursor VoiceOver, przytrzymaj klawisz modyfikujący VoiceOver podczas naciskania klawisza ze strzałką w górę, w dół, w lewo lub...
1: Mamy tekst, ten, kursor... który przed chwilą usłyszeliśmy. Ściszę kursor troszkę VoiceOvera.
0: Zmniejsz głośność systemu. Zwiększ głośność. Tekst. Poruszanie się po ekranie. Tekst. Poruszanie się po ekranie. Tekst.
1: O, gdy usłyszymy taki dźwięk, oznacza to, że doszliśmy do krawędzi, do pierwszego elementu na ekranie. No, bardzo podobne dźwięki jak na iPhone'ie, myślę, że wielu znane. Mogę poruszać się w prawo.
0: Tekst. Aby przesuwać kursor uwagi. Pokaż wszystkie uwagi, zaznaczone, przycisk wyboru. Ukryj wszystkie uwagi, przycisk wyboru. Ustawienia. Odczytaj alertę ustawienia, nie zaznaczone. Przeczytaj zaznaczony tekst ustawienia, nie przeczytaj tekst wskazany kursorem myszy ustawienia. Dowiedz się więc, zastosuj opomin, przycisk, wstecz, dalej, panel 513. Panel 53, dalej, wstecz, przycisk.
1: Mamy obiekt. Tutaj kilka elementów, mamy całe okno tego naszego wprowadzenia do VoiceOver, po którym się możemy poruszać. No, my nie musimy nic tu zmieniać, naciskamy sobie strzałkę w prawo.
0: Dostosowywanie VoiceOver włączony jest.
1: O, i tu jest błąd. To się czasami zdarzy, że w niektórych panelach VoiceOver nie przeczyta nam całości, tylko zamilknie i od razu się włączy, przejdzie do momentu, w którym możemy ćwiczyć to, co no, nam powinien był powiedzieć, a nie powiedział. Na szczęście jest na ekranie cały tekst tego, co zostało wypowiedziane, więc jesteśmy sobie w stanie klawiszami wo, strzałka w lewo, strzałka w prawo, dojść do tego tekstu i po prostu przeczytać go no, w tym momencie, gdzie mamy już włączony ten tryb ćwiczeń.
0: Wstecz, dalej, panel, tekst. Za pomocą poleceń klawiszowych można wybierać głos używany w VoiceOver oraz zmieniać szybkość, ton, głośność i intonację tego głosu. Aby rozpocząć, przytrzymaj naciśnięte klawisze V, Command, Shift i naciśnij kilka razy klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz parametr głosu, który chcesz zmienić. Jeśli chcesz zwiększyć wartość wybranego ustawienia, przytrzymaj naciśnięte klawisze V, Command, Shift i naciśnij klawisz strzałki w górę. Aby ją zmniejszyć, przytrzymaj naciśnięte klawisze V, Command, Shift i naciśnij klawisz strzałki w dół. Użyj teraz VoiceOver, aby zmienić głos lub skorygować jego ustawienia. Po zakończeniu naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. Obiekt?
1: No, jak usłyszeliśmy, w taki sposób można sobie przeczytać, nawigując w lewo i w prawo, to, co w danym panelu się znajduje. Prędzej czy później zawsze do tego elementu dojdziemy. No, mogę pokazać, co tu się w tych opcjach znajduje. W przypadku akurat języka polskiego niewiele tutaj tego będzie, ale...
0: Szybkość 45%.
1: Mamy teraz strzałką Ctrl, Option, Command, Shift i strzałka. Dość skomplikowany skrót, 5 klawiszy, ale da się to w miarę prosto nacisnąć. Oczywiście też można Caps Lock, Shift, Command, strzałka.
0: Ton 50%.
1: To jest intonacja, wysokość, przepraszam.
0: Głośność ton, 5 szybkość, głos automatycznie wypabela Braille'a, polski, intonacja, głośność, ton, szybkość, głos automatycznie wybierz na podstawie język, zamykam, menu głos, tekst, za pomocą.
1: I mogę pokazać...
0: Głos automat...
2: Alex Compact, England.
3: Fred, England.
4: Nikki, Samantha Com...
3: Siri Compact.
4: Victoria.
0: Zosia, Zosia Compact, Zosia... automat... zamykam.
1: Że w obecnym momencie niewiele poza Zosią tutaj mamy,
0: przytrzymaj
1: co by nas mogło interesować. Mamy kilka parametrów, oczywiście, jeżeli ktoś sobie chce na przykład przyspieszyć, ściszyć, to sobie Ctrl Option, Command Shift strzałki może dojść, może te ustawienia odpowiednio dostosować. No, co do głosów, mamy tutaj Zosię i parę głosów angielskich, bo na razie nic więcej tutaj nie ma.
0: Wstecz, przycisk, dalej.
1: No, dalej możemy przejść albo przyciskiem, albo strzałką w prawo.
0: Wybieranie narzędzi.
1: O, ponownie ten sam błąd. Musimy dojść do tekstu.
0: Pokaż opcję tekst. Wybierz tekst. Kursor VoiceOver pozwala obsługiwać pole wyboru, przyciski radiowe, menu podręczne i inne narzędzia ekranowe. Aby wybrać narzędzie, naciśnij V spacja. Aby wyświetlić polecenia menu podręcznego, naciśnij V spacja. Aby wybrać polecenie menu, przejdź do niego, a następnie naciśnij V spacja. Użyj teraz VoiceOver, aby poćwiczyć przechodzenie i wybieranie narzędzi w obszarze testowym poniżej. Po zakończeniu naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. Obiekt, w którym...
1: To są takie podstawowe elementy systemu macOS, z którymi się bardzo często będziemy spotykać, które no, musimy umieć VoiceOverem obsłużyć.
0: Pokaż opcję wyświetla siatka komórek. Pokaż opcję wyświetlania. Obiekt, siatka komórek, niezaznaczone, pole wyboru.
1: Obiekt. No, mamy tutaj pole wyboru, możemy sobie spacja.
0: Zaznaczone, siatka komórek, pole wyboru. Niezaznaczone, siatka.
1: To jest oczywiście jakieś przykładowe pole, jakiegoś przykładowego ekranu ustawień.
0: Zaznaczone, siatka, niezaznaczone, siatka.
1: Control Option spacja, możemy sobie zmieniać stan tego pola.
0: Linie ciągłe, niezaznaczone, pole wyboru. Zaznaczone, niezaznaczone, linie ciągłe, pole wyboru.
1: Również w podobny sposób.
0: Nagłówki, kolumn, niezaznaczone, nagłówki, wier, nowe dokumenty. Obiekt, RTF, zaznaczone, przycisk wyboru. Obiekt.
1: O właśnie, tutaj mamy przycisk wyboru. Przycisk wyboru na Macu jest czymś trochę podobnym do pola kombi na Windowsie, tylko że używamy go w nieco inny sposób. Przeznaczenie jest to samo do pola kombi, czy do listy rozwijanej. Przeznaczenie jest to samo, ale używamy go w inny sposób. Jak usłyszeliśmy w ćwiczeniu, naciskamy Ctrl Option spacja.
0: Tekst zwykły RTF, zaznaczone, przycisk wyboru. Obiekt, w którym się znajduje...
1: Przepraszam, to jest przycisk wyboru. To jest coś podobnego do przycisku opcji. Pole kombi będzie za chwilę. To jest coś podobnego do przycisku opcji na Windowsie. No, czyli mamy kilka przycisków.
0: Zaznaczone, tekst zwykły, pomiń, przycisk, tekst zwykły, RTF, zaznaczony, tekst zwykły, zaznaczony, RTF, zaznaczone, nowe dokumenty, nagłówki, wiersze, niezaznaczone, pole, nowe, RTF, zaznaczone, przycisk wyboru.
1: Możemy się poruszać między przyciskami
0: zaznaczone,
1: i zaznaczyć
0: tekst zwykły, RTF, zaznaczone.
1: Jeden z nich. To bardzo często się spotyka w polu typu na przykład płeć, gdzie mamy trzy przyciski wyboru. Kobieta, mężczyzna, inna i jeden przycisk zaznaczymy, pozostałe dwa się odznaczają. Jeżeli zaznaczymy inny przycisk, to jeżeli jeden przycisk zaznaczymy, to pozostałe dwa będą niezaznaczone. Zaznaczymy inny przycisk, to ten, który zaznaczyliśmy wcześniej, nam się odznacza. Zaznacza nam się ten, który zaznaczyliśmy później. Czyli no, na przykład, jeżeli zaznaczymy mężczyznę, to wiadomo, że kobiety i inne będzie odznaczone.
0: Tekst zwykły, przycisk wyboru. Obiekt zaznaczone, RTF, zaznaczone.
1: No i sobie tak możemy właśnie... Słyszymy.
0: Tekst RTF zaznaczony.
1: Mamy RTF zaznaczony.
0: Tekst zwykły, przycisk.
1: To tekst zwykły nam się odznaczył. Tekst zwykły zaznaczymy.
0: Zaznacz RTF, przycisk.
1: RTF nam się odznaczył. Naciskamy strzałkę w prawo.
0: Wpisywanie tekst. Wybieranie narzędzi. Kursor dostosowy. Wpisywanie tekstu w polach. Dane wprowadza się w polach tekstowych. Większość pól tekstowych oznaczonych jest etykietami znajdującymi się nad nimi lub obok. Aby dowiedzieć się więcej o danym polu tekstowym i rodzaju informacji, jakie można w nim wprowadzać, Przenieś kursor VoiceOver do jego etykiety. Gdy wpisujesz tekst w polu tekstowym, każda litera jest odczytywana na głos. Gdy wpisujesz tekst w bezpiecznym polu tekstowym, na przykład polu hasła, litery nie są odczytywane. Aby przećwiczyć odczytywanie etykiet pól tekstowych w obszarze testowym poniżej, użyj VoiceOver teraz. Następnie przenieś kursor do poszczególnych pól, aby wprowadzić w nich tekst. Po zakończeniu naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. VoiceOver włączony asystent ustawień, wpisywanie tekstów po. Wpisz przykładowy hasło. Obimię, edycję, tekst, wpisz swoje imię. Tekst, wpisz swoje imię.
1: O, mamy tutaj obiekt, etykietę. Poruszamy się oczywiście klawiszem VoiceOver ze strzałką w lewo i w prawo.
0: Imię, edycję tekstu. Obiekt, w którym się znajdujesz, to pole tekstowe. Aby wprowadzić tekst w tym polu, zacznij pisać.
1: No, wszystko tam VoiceOver ładnie wyjaśnia. Żeby wpisywać coś w jakimś polu, ustawiamy się klawiszami VoiceOver lewo, VoiceOver prawo na danym polu i po prostu piszemy. No, mamy wpisać swoje imię, to...
0: M-I-K-O-E-U-A-J. Mikołaj.
1: Tutaj podpowiedź, żeby wpisywać polskie znaki, stosujemy albo lewy, albo prawy klawisz option. Czyli nie klawisze znajdujące się bezpośrednio przy spacji, to są klawisze command, tylko klawisze no, w odstępie jednego od spacji, czyli po lewej stronie lewego klawisza command, po prawej stronie prawego klawisza command, dwa klawisze od spacji, drugi klawisz od spacji po lewej i po prawej, to są klawisze option. Możemy użyć albo lewego option, albo prawego option, w zależności od tego, co nam akurat w danej chwili odpowiada do konkretnej litery i w taki sposób wpisujemy polskie znaki. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do Windowsa, w którym używamy prawego klawisza Alt, no to ta zmiana będzie wymagała od nas no, zmiany przyzwyczajeń po prostu, bo na Macu robimy to w sposób nieco inny.
0: Wpisz przykładowe hasło. Hasło bezpieczne edycje tekstu.
1: Mamy tutaj pole hasła. Mogę coś tutaj zacząć pisać. Jak słyszymy, VoiceOver nie czyta nam, co wpisujemy, bo no wiadomo, pole hasła nie chcemy, żeby inni słyszeli, jakie mamy hasło. No więc słyszymy po prostu taki dźwięk. Też znane użytkownikom iPhone'a zjawisko.
0: Pomiń przycisk wstecz. Dalej przycisk. Interakcja z elementem.
1: O, VoiceOver. Ponownie ten sam błąd.
0: Tekst. Niektóre elementy mogą zawierać inne elementy, na przykład pasek narzędzi zawierający przyciski. VoiceOver upraszcza obsługę, zaczynając od najbardziej podstawowych elementów, a następnie pozwalając użytkownikowi zdecydować, czy chce przejść do bardziej szczegółowych. Gdy usłyszysz poszukiwany element, na przykład tabela, możesz zatrzymać się i użyć go. Gdy korzystasz z danego elementu, kursor VoiceOver pozostaje w jego granicach do momentu zakończenia korzystania z niego. Aby rozpocząć korzystanie z elementu, naciśnij V Shift strzałka w dół. Aby poruszać się w obrębie danego elementu, użyj V i klawiszy ze strzałkami. Aby zakończyć korzystanie z elementu, naciśnij V Shift strzałka w górę. Aby przećwiczyć korzystanie z paska narzędzi w obszarze testowym poniżej, użyj VoiceOver teraz. Po zakończeniu naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. Obiekt, w którym się znajdujesz?
1: To jest kolejny bardzo ważny element, bardzo ważny panel tego wprowadzenia, jeżeli chodzi o VoiceOvera, bo interakcja jest no, jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym zagadnieniem, które musimy znać, jeżeli chcemy z VoiceOvera korzystać, z którym wiele osób ma problem, a które jest na Macu bardzo nam potrzebne. O co chodzi? No, jak usłyszeliśmy w tym wprowadzeniu, jeżeli mamy na ekranie dużo różnych elementów, to żeby po prostu nie było bałaganu, niektóre elementy są, no, można powiedzieć, grupowane. Czyli jeżeli mamy na przykład jakąś aplikację wiadomości, to możemy mieć listę konwersacji, listę wiadomości z konkretną osobą, którą sobie wybraliśmy na liście konwersacji, pasek narzędzi, gdzie mamy przyciski typu usuń, zadzwoń i jakieś ewentualnie inne opcje, no i pole na przykład do pisania naszej własnej wiadomości. I gdyby te wszystkie elementy były no, bez interakcji na jednym ekranie, to byłby dość duży bałagan, bo mielibyśmy listę konwersacji i nie za bardzo dałoby się dostać do listy wiadomości. Mamy interakcję, mamy po prostu listę konwersacji jako element, jeden element, mimo że on zawiera w sobie więcej elementów. Naciskamy wo, shift, strzałka w dół i w tym momencie wchodzimy sobie tylko na daną listę i wo, lewo, wo, prawo porusza nas tylko i wyłącznie po elementach tej listy. Chcemy skorzystać z jakiegoś innego elementu na ekranie, wo, shift, strzałka w górę, wychodzimy z interakcji, wychodzimy z tej listy i poruszamy się po głównych tych elementach ekranu. W taki sposób po prostu zdecydowanie szybciej, zdecydowanie prościej jest nam dojść tam, gdzie chcemy, nie musimy się przedzierać przez gąszcz, przez jakieś setki elementów, bo tyle czasami nawet na listach przecież potrafi być.
0: Pasek narzędzi.
1: O, jak słyszymy, poruszam się teraz lewo, prawo. Oczywiście z klawiszami VoiceOver.
0: Tekst, pasek narzędzi.
1: Mamy pasek narzędzi, usłyszeliśmy taki dość specyficzny dźwięk.
0: Pasek narzędzi.
1: Nie jest to takie zwykłe kliknięcie, tylko mamy tam coś jeszcze. To oznacza, że z tym elementem możemy właśnie wejść w interakcję.
0: Pomiń, przycisk, wstecz, dalej, panel dźwięk, dalej, wstecz, pomiń, pasek, tekst, pasek narzędzi.
1: Takie elementy mamy na ekranie. Teraz. Dochodzę do lewej krawędzi.
0: Tekst.
1: Jak słyszymy, mamy tekst.
0: Panel 913.
1: Dochodzę do prawej krawędzi. Jak słyszymy, mamy panel 913. Pasek narzędzi.
0: Pasek narzędzi. Obiekt.
1: Jest jednym elementem. Możemy klawiszami wo, shift, strzałka w dół wejść w interakcję z tym paskiem narzędzi.
0: Na pasek narzędzi. 5 rzeczy. Powiesz pocztę. Przycisk.
1: I mamy tutaj jakieś elementy tego naszego przykładowego paska narzędzi.
0: Pobierz pocztę, pobierz pocztę.
1: Widzimy, że jesteśmy teraz w pasku, czyli wo, strzałka w lewo pokazuje nam coś innego, mamy tylko i wyłącznie teraz elementy paska narzędzi, bo się na tym pasku narzędzi skupiamy.
0: Wiadomość, wiadomość, pobierz pocztę.
1: No, jak widzimy, taką reakcję daje nam poruszanie się wostrzałkami. Poruszamy się wyłącznie po elementach paska narzędzi. Chcemy wrócić do pozostałych elementów ekranu. Wychodzimy z paska narzędzi. Wo, shift, strzałka w górę.
0: Poza pasek narzędzi. Pomiń, przycisk, pasek narzędzi, tekst. Niektóre elementy mogą zawierać inne elementy. Pasek narzędzi.
1: No, jak widzimy, wyszliśmy z paska narzędzi i jesteśmy ponownie na głównym tym ekranie, na elementach ekranu. To, co w Windowsie bardzo często osiągamy, na przykład z jednej strony poruszając się Tab Shift Tab, a potem na przykład na liście poruszając się strzałkami, na Macu bardzo często osiągamy właśnie wchodząc i wychodząc z interakcji. Oczywiście czasami Tab też działa, w niektórych miejscach można go używać, ale bardzo często interakcja jest jedynym sposobem na dojście do danego elementu. O tym też coś będzie w kolejnych audycjach, jak będę pokazywał różne elementy systemu macOS. Zresztą nawet za chwilę, jak będziemy przechodzić przez cały kreator początkowych ustawień systemu, to z tej interakcji nie raz i nie dwa będziemy korzystać.
0: Nawigacja w tabeli.
1: Ponownie błąd, musimy dojść do tekstu.
0: Tekst. Podczas korzystania z tabel w dokumentach tekstowych i stronach możesz poruszać się poziomo i pionowo między komórkami, używając poznanych wcześniej poleceń VoiceOver. Aby odczytywać tabele kolumnami, wierszami lub komórkami, możesz używać innych poleceń VoiceOver. Aby odczytać kolumnę tabeli, naciśnij VCC. Aby odczytać wiersz, naciśnij VRR. Aby odczytać nagłówek kolumny, naciśnij VC. Aby odczytać nagłówek wiersza, naciśnij VR. Aby przećwiczyć powyższe czynności w obszarze testowym poniżej, użyj VoiceOver teraz. Po zakończeniu naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. Obiekt, w którym...
1: Myślę, że nie będą nam teraz potrzebne te skróty, ale no skoro już je nam pokazano, to ja też je mogę pokazać.
0: Tabela, wiersz 13 z 13, indeks 13, język koreański, liczba znaków 9, zaznaczone.
1: Mamy tutaj tabelę. Tabela jest również elementem, z którym musimy wejść w interakcję, jeżeli chcemy poznać zawartość tej tabeli. No tylko właśnie po tabeli poruszamy się wszystkimi czterema strzałkami. kropki, prawo, lewo, oczywiście z klawiszami VoiceOver chodzą poziomo po komórkach w danym wierszu, strzałki góra-dół chodzą pionowo po komórkach w danej kolumnie.
0: Na tabela, wiersz 13 z 13, indeks 12, 11, 10, 9.
1: To jest strzałka obiekt, w górę, poruszam się strzałką w prawo.
0: Język norweski.
1: Obiekt. Teraz jestem na kolumnie język, strzałka w dół i w górę, oczywiście z klawiszami VoiceOver.
0: Szwedzki, norweski, duński, fiński. Obiekt, liczba znaków 6, 6, 8. Język, indeks 9. Język norweski, liczba znaków 8. Obiekt, w którym indeks 10. Język duński.
1: Obiekt. No i tak się możemy poruszać, jeżeli pójdziemy za mocno w prawo, poza ostatnią komórkę, lub za mocno w lewo, poza pierwszą komórkę, to przeskoczymy po prostu do następnego wiersza, no do pierwszej komórki, jeżeli idziemy w prawo, do ostatniej, jeżeli idziemy w lewo, po prostu voiceover nam zawinie i w taki sposób, tylko i wyłącznie poruszając się strzałką w prawo, możemy sobie daną tabelę po prostu całą, komórka po komórce, wiersz po wierszu ładnie eksplorować. Możemy użyć tych skrótów, które nam VoiceOver podał. Możemy się na przykład ustawić na kolumnie język.
0: Indeks, język, duński.
1: W OC.
0: Język.
1: Usłyszeliśmy nagłówek, ponownie w OC.
0: Duński, fiński, chiński, koreański.
1: Czyta nam, powinien nam przeczytać całą kolumnę. Jak usłyszeliśmy w wyniku jakiegoś błędu, nie przeczytał nam całej kolumny. Szczerze mówiąc, te konkretne skróty fajnie, że są, fajnie o nich wiedzieć. Ja ich szczerze mówiąc rzadko używam, praktycznie o nich zapomniałem, że one są. Najczęściej się po prostu poruszam w ostrzałki. Żeby wyjść z tabeli, zwyczajnie wo shift strzałka w górę, wychodzimy z interakcji.
0: OZ tabela. Wybieranie daty i czasu. VoiceOver włączony asyst. Podaj datę. Tekst. Aby zmienić datę lub czas, najpierw rozpocznij interakcję z polem daty lub czasu. Aby przejść do ustawienia, które chcesz zmienić, na przykład miesiąc lub godzina, naciśnij V strzałka w lewo lub V strzałka w prawo. Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość, naciśnij V strzałka w górę lub V strzałka w dół. Po dokonaniu ustawień zakończ interakcję z polem. Aby wybrać datę lub czas w polu testowym poniżej, użyj VoiceOver teraz. Po zakończeniu.
1: No tutaj kolejna taka kontrolka, z którą się możemy podczas naszych ustawień spotkać, choć najprawdopodobniej Mac sobie czas sam ustawi, więc raczej tego nie będzie. No ale skoro nam pokazali, to ja też pokażę. Kolejna kontrolka, z którą musimy wejść w interakcję. No jak już tu widzimy na tym i na poprzednim ekranie, no gdyby interakcji nie było i mielibyśmy całą taką tabelę, musielibyśmy się przedzierać przez te wszystkie języki, żeby dojść do przycisku dalej, to nie dałoby się w ten sposób. Dlatego właśnie interakcja jest konieczna. Ale przejdźmy na kontrolkę.
0: Podaj datę. 12 lutego 1982 roku. Obszar daty. Obiekt.
1: O, mamy tutaj obszar daty, możemy sobie wejść w interakcję.
0: Na obszar daty.
1: I wo lewo, wo prawo.
0: Luty, dzień 12, 1982, 1980, dzień 12, luty.
1: Możemy się poruszać
0: dzień
1: po
0: 12.
1: Konkretnych elementach tej daty, no i wo góra, wo dół.
0: Dzień 13, dzień 14, dzień 20, dzień 25, dzień 1, dzień 28.
1: Nawet jak słyszymy, Mac jest na tyle inteligentny, że wie, że luty w tym i w tym roku miał tylko 28 dni, więc więcej nam tych dni nie pokaże. No, w taki sposób możemy sobie tę datę ustawiać. Wychodzimy z interakcji, włożyć strzałka w górę, możemy też ustawić czas.
0: Podaj czas. 00 godzin. Obszar czasu. Na obszar czasu. 0 minut. 00 godzin.
1: Możemy na przykład ustawić, nie wiem, 7:17.
0: 05 godzin. 08 godzin. 07 godzin.
1: W górę, w dół ustawiamy godzinę.
0: 01 minut. 9, 8 minut. 10 minut. 17 minut. 0 sekund. 0 sekund.
1: I w taki sposób ustawiamy czas. Wychodzimy oczywiście w shift góra.
0: Przegląd VoiceOver. Na tekst. Przećwicz poznane polecenia VoiceOver w obszarze testowym poniżej. Jeśli chcesz powtórzyć dowolną lekcję, użyj przycisku wstecz. Po zakończeniu naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby przejść do następnego panelu. Obiekt, nazwa. Nazwa, edycja, tekst.
1: No, tutaj mamy takie okno, w którym możemy przećwiczyć nasze poznane umiejętności. Mamy pole tekstowe, przypominam, poruszamy się w lewo, o prawo. W polu tekstowym piszemy po prostu ustawiając się na polu i...
0: F, H, T, Y, S.
1: Coś sobie tutaj możemy pisać.
0: Miasta. Cupertino, USA. Miasta, miasta, przycisk.
1: O, i tutaj właśnie pojawia się mankament polskiego tłumaczenia Maca. W języku angielskim mamy dwa typy kontrolek. Mamy kontrolkę button, która jest przetłumaczona jako przycisk i jest to przycisk, którego kliknięcie powoduje wykonanie jakiejś akcji, nie wiem, szukaj, kup, przejdź, usuń. I mamy drugą kontrolkę, pop-up button, która też jest przetłumaczona jako przycisk, a robi zupełnie coś innego. Robi, co robi, właśnie mogę tutaj zademonstrować, WOSPACJA.
0: Menu 5 rzeczy, znak oznaczenia, Cupertino, USA.
1: Otwiera nam menu, to jest ten odpowiednik pola kombi, o którym wspominałem przed chwilą. To jest ewidentnie mankament po prostu polskiej wersji Maca, że my nie jesteśmy w stanie od siebie tych dwóch kontrolek odróżnić, bo my absolutnie powinniśmy być je w stanie odróżnić, bo one no, na pewno w angielskiej wersji językowej, nie wiem jak w innych, mają zupełnie dwie inne nazwy. W Polsce musimy się domyślać, czy to jest przycisk, czy to jest no, pop-up button, no albo po prostu kliknąć i zobaczyć, czy pojawi nam się jakieś menu, czy pojawi nam się po prostu, czy wykona nam się jakaś akcja. Po menu możemy poruszać się strzałkami po prostu góra-dół, wo, góra-dół, też możemy się chyba poruszać.
0: Los Angeles, USA.
1: Wo, prawo, wo, lewo nie działa, bo to jest menu pionowe, więc poruszamy się pionowo.
0: Portland, USA, Warszawa, Polska, Kraków, Polska, Kraków, Warszawa.
1: No, nawet nam tutaj tłumacze narodowy jakiś akcent dodali. Możemy sobie kliknąć na Warszawę.
0: Warszawa, Polska, miasta, miasta, przycisk.
1: Oczywiście WOSPACJA.
0: W którym się
1: menu nam zniknęło i w tym momencie słyszymy, że zaznaczonym miastem jest Warszawa.
0: Hasło, bezpieczne edycje tekstu.
1: No, również możemy pisać po prostu ustawiając się na polu, pokazywałem już.
0: Wybierz język, ustawienia. Obiekt, wybierz język, czytaj alerty, ustawienia, niezaznaczone, ustawienia. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy. Wybierz język. Obiekt, w którym się znajdujesz, to element tekstowy.
1: Gdzie mamy wybrać ten język, nie wiem.
0: Ustawienia.
1: Ale to może się zaraz przekonamy.
0: Czytaj alerty, ustawienia, niezaznaczone, polem wyboru. No,
1: pole wyboru, standardowo WOSPACJA.
0: Przeczytaj zaznaczony tekst, przeczytaj tekst, język, tabela, brak zaznaczenia.
1: A, tutaj mamy język. To jest oczywiście przykładowa tabela, ona nic nie znaczy, to jest tylko ćwiczenie. Jak pokazywałem, interakcja worship strzałka w dół.
0: Na język francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski.
1: Możemy się tutaj na jakimś języku ustawić. Jeżeli się na jakimś języku z voiceoverem ustawimy, on jest w tym momencie zaznaczony. Wo, shift, strzałka w górę, wychodzimy z tabeli, no i on będzie nam wybrany w tym momencie.
0: Poza język, uwagi. Pokaż wszystkie uwagi zaznaczone.
1: No i to już jest element interfejsu samego wprowadzenia.
0: Gratulacje. Dalej, tekst. Wiesz już, jak używać poleceń VoiceOver, które są potrzebne do przygotowania komputera do pracy. Aby uzyskać pomoc podczas konfigurowania komputera, naciśnij VOH, gdy VoiceOver jest aktywny. Naciśnij klawisz ze strzałką w prawo, aby rozpocząć konfigurowanie Maca. Obiekt.
1: VOH da nam dostęp do pomocy. O tej pomocy też potem powiem coś więcej. Jeżeli chcielibyśmy na przykład do tego samouczka wrócić, to zawsze z poziomu Ctrl Option H albo Caps Lock H, z poziomu tego menu jesteśmy w stanie ten samouczek wywołać.
0: Teraz Windows, okno, Polska,
1: o,
0: obiekt.
1: Nacisnęliśmy strzałkę w prawo i wróciliśmy do okienka ustawień naszego Maca, wstępnych ustawień, które musimy teraz skonfigurować.
0: Polska, Afganistan, Polska.
1: O, obiekt. Musimy wybrać kraj. Jesteśmy już w interakcji z listą krajów. Domyślnie wybrana jest Polska, bo no, ten komputer już po języku się zorientował, że skoro wybraliśmy język polski, to najprawdopodobniej mieszkamy w Polsce. Oczywiście pod Polską mamy całą listę poszczególnych krajów. Co zależy od tego, jaki kraj wybierzemy? Po pierwsze, zależy dostępność pewnych usług. Kilka rzeczy może być bardziej lub mniej dostępnych w różnych krajach. Po drugie, wszelkiego rodzaju formaty, daty, godziny, waluty, liczb, czy stosuje się przecinki, czy stosuje się kropki. Więc jeżeli ktoś używa języka polskiego i mieszka w Polsce, to raczej polecam wybrać tutaj Polskę, bo może go spotkać kilka nieprzyjemnych niespodzianek, jeżeli wybierze coś innego, na przykład godzina w systemie AM/PM zamiast 24-godzinnego naszego polskiego systemu. No jeśli ktoś wie, co robi, to oczywiście może tutaj wybrać coś innego. Ja zostawiam na Polsce.
0: OZ-tabela, wróć, wyszerzone, dalej, przycisk.
1: Naciskamy na przycisk dalej, oczywiście w spacja, wyszedłem z interakcji, w-shift strzałka w górę, naciskamy dalej.
0: Dostępność. Obiekt, funkcje dostępności dopasowują Maca do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz włączyć je już teraz i korzystać z nich już podczas konfiguracji, a następnie dostosować je w preferencjach systemowych. Przejrzyj poniższe kategorie, aby zobaczyć, co zawierają. Wzrok, przycisk, motoryka, przycisk, słuch, przypoznanie, przywróć, przytnie teraz, przycisk.
1: My, większość przynajmniej z nas, nic tutaj już nie musi ustawiać. Jeżeli nacisnęliśmy Command F5, żeby włączyć voiceovera, to ten voiceover zostanie włączony. My nie musimy go tutaj w żaden sposób drugi raz włączać. Jeżeli ktoś na przykład chciałby jeszcze, nie wiem, do tego powiększenie, do tego wysoki kontrast, do tego jakieś inne ustawienia, bo ma takie potrzeby, to oczywiście może kliknąć w którąś z tych kategorii i sobie odpowiednią opcję włączyć. No, ja na razie takich potrzeb nie mam. Myślę, że większość słuchaczy też takich potrzeb nie będzie miała, więc klikam po prostu na przycisk dalej.
0: Nie teraz, przycisk.
1: A właściwie na przycisk nie teraz.
0: Wybierz sieć Wi-Fi. Obiekt.
1: Wybierz sieć Wi-Fi.
0: Tabela, brak zaznaczenia. Obiekt.
1: Tutaj mamy tabelę. Z tą tabelą musimy wejść w interakcję, żeby móc zobaczyć i wybrać sieć z listy.
0: Na tabela, wiersz 1/6. Dom. Blokada, obraz, ikona sieci Wi-Fi z 3/4 pełnej sił sygnału, obraz zaznaczone. Dom.
1: No, pierwsza sieć w górę, w dół możemy się poruszać. To jest sieć dom. To jest moja sieć, to jest ta sieć, do której ja się chcę połączyć, więc wychodzę z interakcji z tabelą, shift, strzałka w górę.
0: OZ tabela.
1: I poruszam się w prawo, oczywiście strzałka w prawo.
0: Inne opcje sieciowe, przycisk.
1: No, jeżeli na przykład chcemy się połączyć kablem, jeżeli na przykład nasza sieć nie jest widoczna, musimy ręcznie wpisać nazwy, to tutaj sobie możemy kliknąć.
0: Wróć, dalej, przycisk. Dalej, przycisk. Tabela, wiersz 1/7. Dom. Wybierz sieć, tabel, hasło.
1: O.
0: Obiekt.
1: Tutaj pojawiło nam się teraz hasło.
0: Hasło, bezpieczne edycje tekstu. Obiekt.
1: Ustawiamy się na polu tekstowym do hasła i wpisujemy sobie hasło. Wpisaliśmy hasło, mam nadzieję, że poprawne.
0: Nieprawidłowe hasło, obrinny, obróć, dalej.
1: Ten komunikat się pokazuje, nie wiem właściwie dlaczego, jeżeli klikniemy przycisk dalej, to powinno zadziałać, możemy go zignorować. Klikamy dalej.
0: Tabela, wiersz 1, hasło. 10 nieprawidłowych, zajęty, wskaźnik postępu.
1: Mamy komunikat zajęty, czyli on się próbuje łączyć z tą siecią. To jest dość dziwny ekran, nie wiem dlaczego to tak wygląda, ale...
0: Alert, dialog, spróbuj ponownie. Nie będzie możliwe natychmiastowe skonfigurowanie iCloud, danie połączenia się z innym. Nie można skonfigurować połączenia sieciowego.
1: O, a to ciekawe.
0: Nie, spróbuj dalej. Spróbuj ponownie.
1: Ponownie.
0: Hasło, bezpieczne edycje tekstu. Obiekt, wybierz tabela, brak zaznaczeń, inny od tabela, na dom. OZ, inny od hasło, bezpieczne edy.
1: O, jesteśmy na domie, hasło.
0: Hasło, bezpieczne edycje tekstu.
1: O, musieliśmy kliknąć w to hasło, w ospacja.
0: Inny, wróć dalej, przyć, tabela, danej prywatność.
1: O! Połączył się z siecią, teraz się połączył z siecią. Nie wiem, dlaczego za pierwszym razem to nie zadziałało. Coś widocznie chyba musiałem źle, faktycznie źle wpisać.
0: Dane i prywatność. Ta ikona jest wyświetlana. Gdy funkcja Apple prosi o zgodę na użycie Twoich, dowiedz się więc, wróć dalej.
1: No tutaj nam tylko pokazuje, że taką i taką ikonkę, obrazek będzie nam wyświetlał, jak Apple nas poprosi o dostęp do jakichś danych. Mało nas to interesuje, klikamy przycisk dalej.
0: Asystent migracji. Asystent migracji. Obiekt.
1: No, jeżeli mamy Maca, ewentualnie jeżeli mamy Windowsa, to możemy tutaj za pomocą asystenta migracji przenosić jakieś dane z naszego poprzedniego komputera. Ja tego szczerze mówiąc nie robiłem. Możemy to też zrobić później. Myślę, że jeżeli ktoś chce, to nie ma potrzeby robić tego podczas instalacji, podczas konfiguracji systemu.
0: Jeśli masz jak chce z Maca, backupuj spacjań z Windows, przycisk wybór z Maca, backupuj ma machinę lub dysku startowego,
1: No, jeżeli mamy jakąś kopię zapasową, na przykład starego Maca, to też możemy w ten sposób...
0: Spacjań z nie teraz, przycisk.
1: Mamy przycisk nie teraz, klikamy przycisk nie teraz.
0: Zaloguj się, podając Apple ID.
1: Apple ID. No, myślę, że większość użytkowników spotkała się wcześniej z pojęciem konto w usługach firmy Apple będzie nam niezbędne do wielu, wielu usług. Jeżeli ktoś nie ma, polecam sobie wcześniej założyć, bo to jest dość długi proces. Jest z tego, co wiem, gdzieś o tym podcast, tak, żebyśmy już mieli po zakupie Maca takie konto.
0: Zaloguj się, aby używać Apple ID. E-mail edycję tekstu.
1: No, wpisujemy tutaj nasze Apple ID.
0: E-mail, obiekt wymagane, bezpieczne edycje tekstu.
1: Naciskamy Enter, hasło.
0: Puste, pole wprowadzania kodu PIN, 1 z 6.
1: Obiekt. O, tutaj musimy wprowadzić kod, który przyjdzie nam na inne urządzenie. W tym momencie mam tutaj akurat iPhone'a, na którym mi taki kod przyjdzie.
0: 6. Obiekt. W którym się znajdujesz? To element na dialog. Zajęty. Wskaźnik postępu.
1: Wprowadziliśmy kod.
0: Poziom nagłówka. 2. Poziom nagłówka. 2. Warunki i zasady.
1: Tutaj mamy licencję. Musimy się przedrzeć do końca tej licencji. Najlepiej to zrobić skrótem WOEND. Czyli Control Option FN, strzałka w prawo. FN to jest pierwszy klawisz od lewej strony, lewy dolny róg klawiatury. FN, strzałka w prawo, to jest END.
0: Koniec. Informacje o treści. Nowy Apple ID. Nowy Apple ID. Nowy Apple ID. Wskaźnik post. Nowy Apple ID.
1: Coś nam się tutaj...
0: Nowy Apple ID.
1: Zawiesiło.
0: Nowy Apple ID. Obsługa gładzi. Nowy Apple ID. Nowy Apple ID. Poziom nagłówka. 2. Warunki i lista 1 rzecz.
1: O! Jakoś udało nam się z tego wydostać. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie powinno się tak dziać.
0: Koniec. Akceptuję. Wyszerzone. Przycisk. Anuluj. Informacje o treści.
1: O. Strzałka w lewo. Musimy znaleźć sobie pole wyboru.
0: Znam i akceptuję warunki i zasady korzystania z iCloud. Obiekt. Znam i akceptuję warunki i zasady korzystania z iCloud. Niezaznaczone. Pole wyboru.
1: Mamy etykietkę. Obok tej etykietki raz w lewo mamy pole wyboru. Wospacja to pole wyboru.
0: Zaznaczone. Znam i akceptuję.
1: Zaznaczamy. No i teraz w prawo szukamy przycisku akceptuję.
0: Akceptuję przycisk.
1: Który był kiedyś wyszarzony, był przed chwilą wyszarzony, czyli niedostępny, wygaszony, nie można go kliknąć. Teraz po zaznaczeniu pole wyboru przycisk akceptuję stał się normalnie dostępny w ospacja.
0: Znam i akceptuję w 6. Pole wprowadzania nie dostarcza 6. Nie dostarczono ci kodu verify, ten mag konfigu, ten mag zostanie powiązany, nie dostarcza, utwórz konto na komputerze.
1: O, przez kilka sekund widzieliśmy jeszcze jakiś poprzedni ekran z kodem. On sobie coś robił, on sobie coś przygotowywał. Teraz już nas ładnie przeniósł do kolejnego kroku, tworzenia konta. No, na każdym komputerze musimy mieć jakieś konto, musimy mieć utworzonego użytkownika. Tych użytkowników oczywiście może być kilku. I tutaj musimy podać nazwę, jaką ten użytkownik będzie miał.
0: Podaj poniższe dane, aby utworzyć pełna nazwa. Mikołaj, 3 rzeczy. Wymagania, brak statusu dostępno. Wymagania dotyczące hasła.
1: To okienko nam potrafi wyskoczyć. Musimy je escape'em.
0: Wymagania dotyczące potwierdź hasła.
1: Albo tabem. Tabem się da z niego wyjść.
0: Hasło nowe, hasło. Bezpiecznik Mikołaj Holesz. Zawartość z Mikołaj Holesz. Zawartość zaznaczona, pełna nazwa, o, edycja.
1: Tutaj się najlepiej tab poruszać, bo nam tutaj to okienko z wymaganiami dotyczącymi hasła wyskakuje i nie za bardzo się da go w jakikolwiek inny sposób pozbyć. Pełna nazwa Ja dla bezpieczeństwa wpiszę tutaj Miki. Polskie znaki w nazwie użytkownika, spacje w nazwie użytkownika teoretycznie nie powinny powodować problemów, ale czasami je powodują, przynajmniej na Windowsie. Ja, będąc przezornym i zabezpieczonym, wolę takich znaków w nazwach użytkownikach nie stosować, nauczony doświadczeniem, bo te błędy, które z tego wynikają, czasami potrafią być dziwne i nieprzewidywalne i nie spodziewamy się, że one wynikają z tego powodu. Jest to czasami bardzo nieoczywiste, więc lepiej dla własnego bezpieczeństwa, jeżeli mamy polski znak w imieniu i nazwisku, coś innego tutaj wpisać, bo to nigdy nie wiadomo. Ja tutaj wpiszę Miki.
0: I Mikołaj Holeś. Zawartość zaznaczona, nazwa konta, edycja tekstu.
1: No, to będzie też nazwa naszego folderu użytkownika. Ja też wolę coś krótszego, wpiszę sobie Miki, bo te nazwy czasami gdzieś tam się wpisuje, więc no, ja preferuję coś krótkiego niż cały Mikołaj Holysz.
0: Akcent. Hasło nowe, hasło. Bezpieczne edycje tekstu.
1: No, tutaj obiekt. Musimy wpisać jakieś hasło. Potwierdź hasło, musimy wpisać to hasło jeszcze raz.
0: Podpowiedź hasła opcjonalnie.
1: No, jeżeli zapomnimy hasła, to możemy sobie tutaj wpisać jakąś podpowiedź. Ja tutaj nic nie wpisuję.
0: Pozwalaj Apple ID zerować to hasło zaznaczone polem wyboru.
1: No, czyli czy zdalnie z poziomu Apple będziemy w stanie sobie to hasło zresetować, jeżeli tego hasła zapomnimy. Polecam tę opcję zostawić, no bo jeżeli hasła zapomnimy, no to będziemy mieli bardzo duży problem. Bez tej opcji będziemy się musieli męczyć z zestawieniem systemu na nowo, stracimy dane, a tak to po prostu zalogujemy się innym urządzeniem na stronę, wydamy polecenie resetu hasła i jak tylko komputery połączy się z internetem, to dostanie od razu nowe hasło.
0: Wróć, przydalej, przyć. Wróć, pozwalaj, apelaj, podpowiedź hasło.
1: O, on to konto tworzy.
0: iCloud.
1: O,
0: obiekt,
1: nic nam nie powiedział, ale już...
0: iCloud konfiguruje konto. Wróć, dalej, wykonfiguruję konto.
1: Teraz nam ktoś powiedział, przeszedł do ekranu konfiguracji konta. To trochę potrwa. Musimy się tutaj uzbroić w cierpliwość, bo on sobie musi przygotować nasze wstępne dane, nasze wstępne ustawienia, które naszemu użytkownikowi gdzieś tam zostaną dostarczone i ustawione.
0: Zajęty, wskaźnik postępu.
1: No, słyszymy, obiekt, zajęty, który... czyli Mac pracuje. Przygotowuję, coś tutaj jest ustawiane.
0: Konfiguruję konto. Zajęty, wskaźnik postępu. Obiekt, w którym...
1: Cały czas proces trwa.
0: Konfiguruję konto. Zajęty,
1: jak słyszymy, nie jest to wybitnie szybkie, trochę to musi potrwać.
0: Konfiguruję konto. Lokalizator. Lokalizator pozwala znajdować tego Maca na mapie, wysyłać do niego wiadomości oraz zdalnie blokować i wymazywać go. Lokalizator będzie używać Apple id.punktor.punktor.1@gmail.com. Lokalizator chroni także Maca, stosując blokadę aktywacji, która uniemożliwia innym osobom używanie Maca, jeśli go utracisz. Obiekt.
1: To jest bardzo przydatna funkcja. Nie polecam tego wyłączać. O co chodzi? Jeżeli kiedykolwiek ktoś nam ukradnie Maca lub zgubimy Maca, jesteśmy w stanie wejść sobie na stronę lub do aplikacji lokalizatora za pomocą jakiegokolwiek innego urządzenia, zalogować się na nasze Apple ID i po pierwsze stwierdzić, gdzie ten Mac jest. Nawet jeżeli ten Mac jest wyłączony, to jest bardzo duża szansa na to, że my będziemy go w stanie zdalnie zlokalizować i no, z dość dużą dokładnością stwierdzić, gdzie to nasze urządzenie się znajduje. Jeżeli mamy na nim jakieś ważne dane, będziemy w stanie zdalnie wydać polecenie wyczyszczenia całego naszego dysku, jeżeli się boimy, że złodziej do czegoś będzie miał dostęp. No, a nawet jeżeli złodziej, nie wiem, coś z tym urządzeniem zrobi, sprzeda i jakimś cudem jeszcze nie złapie go policja, no to dzięki blokadzie aktywacji on z tym Maciem absolutnie nic nie zrobi, bo będzie musiał podać nasze hasło do naszego konta. W przeciwnym wypadku Mac go nie przepuści przez proces konfiguracyjny. Warto to zrobić, warto to mieć, warto to zostawić. Pamiętać tylko trzeba, że jeżeli byśmy kiedykolwiek Maca sprzedawali, lub oddawali komuś innemu, no to musimy go wyczyścić, musimy tę blokadę wyłączyć, bo w przeciwnym wypadku ta osoba nie będzie się mogła zalogować na swoje konto, bo będzie nas prosiło o konto nasze i żadnego innego Mac nie będzie chciał przyjąć.
0: Ten Mac zostanie powiązany z Twoim Apple ID. Wróć, dalej, przycisk.
1: No, dalej.
0: Obiekt, konfiguracja ekspresowa. Obiekt, Twój Apple ID Miki 12211, gmail.com został użyty do zalogowania się do iCloud, App Store i innych usług Apple. Poniższe funkcje i ustawienia zostaną skonfigurowane automatycznie. Możesz też wykonać to ręcznie. Obszar przewijania.
1: Mamy tutaj obszar przewijania, czyli kolejny taki element, który zawiera w środku po prostu inne elementy. Musimy wejść z nim w interakcję, jeżeli chcemy zobaczyć, co jest w środku.
0: Na obszar przewijania, usługi lokalizacji, obraz. Możesz pozwolić mapom oraz ich wykres słupkowy, obraz. Pomóż Apple ulepszać produkty i usługi, pozwalając na analizy danych analiz użycia pochodzących z tego maca. Pomóż Apple
1: No, Mac mój ma już moje Apple ID, które było użyte no, obok na tym Macu, na drugim systemie, którego ja osobiście używam, które było użyte też na iPhone'ie, więc on sobie od razu wczytał kilka moich ustawień, że jakie ja mam preferencje wobec tego, czy ma być lokalizacja używana, czy co chcę wysyłać, a czego nie chcę wysyłać do Apple'a, więc po prostu no, pozwolił mi te ustawienie przyjąć. Ja się oczywiście na to zgodzę.
0: Dowiedz się więc, dostosuj ustawienia, wróć, dalej.
1: Kliknę dalej, nie będę tutaj nic zmieniał.
0: Analizy. Obie automatycznie pomagają deweloperom ulepszać ich produkty i usługi. Wysyłaj dane awarii i użycia do deweloperów, zaznaczone polem wyboru.
1: Polecam zaznaczyć te opcje. Jest to nie więcej coś takiego, że jeżeli aplikacja nam się, jakakolwiek aplikacja nam się wysypie, coś się jej stanie, wystąpi jakiś błąd, to deweloper zostanie poinformowany, że jakiś użytkownik, oczywiście nie będzie wiedział, kto to jest, ale jakiś użytkownik korzystał z tej aplikacji i próbował robić mniej więcej coś takiego i mniej więcej w tym miejscu to mu się wysypało, więc może warto by zwrócić na to uwagę i błąd poprawić. No, im więcej takich raportów będzie wysyłanych, tym większa szansa na to, że deweloperzy, programiści będą te błędy poprawiać, więc ja raczej polecam tę opcję zostawić włączoną i przyczynić się do tego, aby te aplikacje, z których my korzystamy, no, były rozwijane i były ulepszane. Oczywiście to jest każdego prywatna decyzja, jeżeli ktoś ma jakieś obawy o prywatność, mimo że uważam, że nieuzasadnione, to oczywiście może te opcje wyłączyć.
0: Możesz pomagać deweloper analizy i prywatność? Wróć dalej.
1: Możemy też kliknąć przycisk i się nawet dowiedzieć więcej dotyczące, więcej w kwestii tego, jak nasza prywatność jest chroniona. No, trzeba to wziąć pod uwagę, że firma Apple to z ochrony prywatności raczej słynie i nie mamy się tutaj spodziewać jakichś nie wiadomo jakich wielkich naruszeń.
0: Czas przed ekranem. Obiekt otrzymuje informacje o czasie spędzonym przez dziecko przed ekranem i ustawia spersonalizowane limity. Obszar przewijania.
1: Czas przed ekranem, też dość przydatna funkcja, nawet jeżeli ani dzieckiem nie jesteśmy, ani dzieci nie mamy. Pozwala nam otrzymywać raporty, jak korzystamy z naszych urządzeń, z jakich programów najczęściej korzystamy, z jakich kategorii programów, ile dziennie spędzamy przed komputerem. No, ja uważam, że fajna rzecz, warto o tym wiedzieć. Więc nie warto tego wyłączać.
0: Konfiguruj dalej, przycisk. Konfiguruj później, wróć dalej.
1: Zwłaszcza, że tak naprawdę żadnej konfiguracji to nie wymaga, więc możemy nacisnąć po prostu przycisk dalej i nam się te raporty będą po prostu automatycznie generować.
0: Siri. Obskir wykonuje Twoje polecenia głosowe. Może także proaktywnie oferować sugestie w aplikacjach oraz podczas wyszukiwania i pisania na klawiaturze. Włącz poproś Siri, zaznaczone polem wyboru. Apple przechowuje zapisy. Wróć dalej, przyć.
1: No, Siri dostępna tylko po angielsku. Czy kto chce, czy kto nie chce, to jest prywatna kwestia każdego. No, jeżeli ktoś nie zna języka w ogóle, to warto się tutaj cofnąć, odznaczyć te opcje, bo nie ma sensu tego tutaj ustawiać. Ale ja włączę, pokażę jak to się robi, bo nawet jeżeli ktoś w jakimś stopniu, nawet małym, ten język zna, to może mu się ta opcja przydać.
0: Wybierz język Siri. Siri nie obsługuje języków z Twojego regionu, ale możesz używać dowolnego języka wyświetlanego tutaj.
1: No właśnie, bo nie tylko angielski. Jeżeli ktoś na przykład lepiej zna, nie wiem, niemiecki albo jakikolwiek inny język, w którym Siri jest wspierana, to sobie tutaj może...
0: Język Siri. Angielski, Stany Zjednoczone. Przycisk.
1: Z tego przycisku, no przycisku takiego z menu, pop-up button, może sobie inny język wybrać. Wospacja sobie tutaj naciśnie, wyskoczy mu menu. Podobnie się to obsługuje do tego przycisku z miastem, który widzieliśmy wcześniej we wprowadzeniu. No jeżeli ktoś woli zostawić angielski, to po prostu zostawię tutaj angielski.
0: Wróć dalej, przycisk. Skonfiguruj Hey Siri. Obiekt.
1: Hey Siri, no czyli nasza taka opcja, gdzie my możemy powiedzieć odpowiednią frazę i w tym momencie nasz komputer będzie na to reagował.
0: To pomoże Siri skonfiguruj. Wróć dalej. Wróć skonfiguruj Siri później. Przycisk.
1: Ja to teraz pominę, bo mam tutaj jeszcze kilka innych urządzeń i one mi się będą aktywować. Nie chcę przypadkiem przerwać nagrania, więc zrobię to później. Można to zrobić teraz, można to zrobić później. Proces jest bardzo prosty. VoiceOver nam powie, co mamy wypowiedzieć. My to musimy wypowiedzieć. I w ten sposób Mac się będzie uczył naszego akcentu, naszego głosu i będzie umiał nas rozpoznawać.
0: Dalej. Ulepszania Siri dyktowanie i prywatność. Nie teraz. Przycisk udostępniaj nagrania dźwiękowe. Przycisk wyboru. Obiekt, no, w którym się znajduje.
1: Czy nasze nagrania, które my mówimy do Siri, anonimowo oczywiście, mogą być pokazywane pracownikom Apple'a po to, żeby oni mogli sprawdzić, co zostało powiedziane, sprawdzić, co Siri usłyszała i spróbować zweryfikować, czy to, co zostało zrozumiane, to jest to, co zostało powiedziane, a jeżeli nie, to wprowadzić korektę. Warto to zostawić z tego powodu, warto zostawić to włączone, a właściwie włączyć to z tego powodu, że no, jako Polacy nasz akcent w języku angielskim czy jakikolwiek innym raczej nie będzie perfekcyjny, jakby nie było, i Siri nie zawsze może nas rozumieć do końca tak dobrze, jak rozumiałaby, powiedzmy, rodowitego Anglika czy Amerykanina. W związku z tym im więcej takich nagrań Polaków przez Apple się przewinie, tym lepiej Apple będzie mógł Siri nauczyć, jak rozumieć no, nasze głosy, nasze akcenty, i tym lepiej ta Siri będzie nas rozumieć i będzie dla nas działać. Więc ja polecam włączyć to. No, te nagrania nie będą w żaden sposób powiązane z nami. Pracownicy nie wiedzą, kto i po co te kwestie wypowiada, więc no, ja uważam, że dużego zagrożenia dla prywatności to tutaj nie ma, ale to jest oczywiście też indywidualna decyzja każdego.
0: Udostępniaj nagrania dźwiękowe, przycisk wyboru.
1: Ja sobie w Ospacja na przycisku udostępnij nagranie dźwiękowe kliknąłem.
0: Wróć, dalej, przycisk.
1: I kliknąłem przycisk dalej.
0: Szyfrowanie dysku. Ile wałt?
1: Szyfrowanie dysku. To jest bardzo przydatna opcja w Macu. Bardzo potężne, profesjonalne szyfrowanie dysku. Takie, że nawet policja ma z tym problem, jeżeli nie ma naszego hasła. No, ja polecam zostawić. Ja polecam zostawić włączone, bo jeżeli ktoś nam kiedykolwiek Maca ukradnie, ktoś się będzie chciał do niego dostać, kto może niekoniecznie powinien się do tego naszego Maca dostać, to po prostu, jeżeli mamy takie szyfrowanie włączone, to jeszcze bardziej pokrzyżujemy mu szyki, nawet jakieś próbowanie wyjęcia dysku ani podobne operacje mu nie pomogą. Jeżeli nie mamy jakiegoś silnego powodu, żeby to wyłączać, to ja uważam, że nie wyłączać.
0: FileVault zabezpiecza. Czy chcesz szyfrować dysk Maca przy użyciu FileVault? Włącz szyfrowanie dysku FileVault. Zaznaczone pole wyboru.
1: Jest zaznaczone, ja zostawiam zaznaczone.
0: Pozwalaj na odblokowywanie dysku przez konto iCloud. Zaznaczone pole wyboru.
1: No, czy jeżeli zapomnimy hasła, to czy możemy przez nasze Apple ID, przez inne urządzenie to hasło odblokować. Z jednej strony trochę to pomniejsza nasze bezpieczeństwo, z drugiej strony, no jeżeli zapomnimy hasło, a mamy to wyłączone, to będziemy mieli bardzo duży problem, bo tak naprawdę stracimy wszystkie dane, będziemy musieli zaczynać od zera. Co tutaj zrobić? decyzja każdego indywidualna. Ja zostawiam możliwość odblokowywania zdalnego. Jeżeli ktoś się boi, że nie wiem, ktoś ma dostęp do jego konta Apple ID, cokolwiek, to może oczywiście te opcje wyłączyć.
0: Konto wróć, dalej, przycisk. Połóż palec na Touch ID, który znajduje się na prawym końcu paska Touch Bar nad klawiaturą, obraz.
1: O, to stara jeszcze wiadomość, stary komunikat, bo ten komputer nie ma już Touch Bara, ten komputer ma klawisze normalnie od F1 do F12, czym jest Touch Bar, o tym powiedziałem. W każdym razie Touch ID, czytnik linii papilarnych, w przycisku włącznika, prawy górny róg klawiatury, taki dość charakterystyczny przycisk. Położę palec.
0: Połóż palec. Po pierwsza faza rejestracji. Unieś palec. Połóż palec.
1: O, dużo nam tutaj VoiceOver mówi.

0: Zbyt mało będziemy nim ruszać. To nas Touch ID ostrzeże, że uwaga, najprawdopodobniej nie zeskanowałeś sobie całego palca, tylko jakiś mały fragment. Spróbuj zrobić to jeszcze raz. Ja nim tak gdzieś trochę poruszałem, więc wszystko się udało.
1: Możesz odblokowywać Maca, skanując odcisk palca.
0: No,
1: obiekt, w który...
0: Po włączeniu Maca przez to, że użyliśmy FileVault, będziemy musieli i tak wpisać hasło. No, czyli jeżeli nas ktoś, nie wiem, gdzieś przytrzyma i zmusi do dotknięcia czytnika, to i tak niewiele zdziała, ale jeżeli sobie na przykład otworzymy Maca z uśpienia lub coś będziemy chcieli wykonać, gdzie Mac będzie się chciał dodatkowo upewnić, że to na pewno my jesteśmy, a nie ktoś inny, na przykład instalacja jakiegoś programu zewnętrznego, no to wtedy Mac nas poprosi o przyłożenie palca do czytnika. Jeżeli będziemy chcieli na przykład zapłacić przez Apple Pay, wykonać jakąś płatność, to też nas może poprosić o przyłożenie takiego palca. No, upraszcza to. Nie trzeba co chwilę hasła wpisywać.
1: Druga faza rejestru. Wróć dalej. Przycisk.
0: Możemy oczywiście Touch ID pominąć, jeżeli ktoś naprawdę nie chce, żeby nie było odcisk, nie jest nigdzie wysyłany, wszystko zostaje na urządzeniu w osobnym chipie, więc nawet jeżeli jakiś haker nam się włamie, to danych naszego odcisku i tak nie jest w stanie wyciągnąć, bo to jest w ogóle osobny układ, osobny chip.
1: Wybierz wygląd i sprawdź.
0: Wygląd to nas mało interesuje, zostawiam domyślny. Jeżeli ktoś ma jakąś konkretną preferencję, bo ma resztki wzroku, to wie co tu ustawić. Reszta osób myślę, że zostawi wygląd domyślny.
1: Jasny, ciemny, przełącz automatyczny, przełącz przycisk. Jasny, ciemny, wróć dalej, przycisk. Jasność ekranu Maca jest dostosowywana do światła otoczenia, aby zapewnić spójność wyświetlanych kolorów niezależnie od warunków.
0: To też nas mało będzie interesować. Jeżeli ktoś jest słabowidzący, wie co tu ustawić, to sobie ustawi jak mu wygodnie. Jeżeli ktoś nie wie co tu ustawić, to może zostawić jak jest.
1: Możesz zmienić, zobacz, wróć dalej, przycisk. Wróć, zajęty, wskaźnik postępu.
0: O.
1: Obiekt,
0: no i się konfiguruje. To już jest chyba ostatni etap konfiguracji Maca. Teraz się wszystko...
1: Wróć, zajęty, zobacz.
0: O, przygotowuję do naszej pracy voice-over.
1: Witamy w Macu. Dodano konto Google 15 minut temu, 2603.
0: O,
1: konto Google 15 minut temu, 260302, małpa studia.
0: Przez to, że mi się tutaj Apple ID powiązało, przez to, że pod moje Apple ID jest od razu podpięte pod iCloud kilka kont, kilka maili, jak tu słychać.
1: Dodano konto Google 15 minut.
0: Mail studencki. To od razu VoiceOver nam mówi, że te konta sobie gdzieś tam podpiął.
1: Dodano konto, dodano.
0: Możemy to zamknąć.
1: Finder, biurko, grupa. Obiekt.
0: I w tym momencie jesteśmy w Finderze, czyli w odpowiedniku eksploratora Windows, takim głównym programie, który na Macu zawsze działa, zawsze istnieje, zawsze jest otwarty, który służy do przeglądania naszych plików. Jesteśmy na biurku, czyli na odpowiedniku pulpitu, no co oznacza ni mniej, ni więcej, że Mac jest skonfigurowany. Jedna rzecz, o której musimy w tym momencie jeszcze wiedzieć. Mac po uruchomieniu domyślnie nie włączy nam VoiceOvera. Na ekranie logowania nie będziemy mieli VoiceOvera, nie będziemy mieli mowy. Nie mamy jednak powodu do zmartwienia, tą mowę sobie możemy bardzo prosto włączyć. Musimy nacisnąć skrót Command F5. Command to jest pierwszy klawisz po lewej stronie spacji, tak jak już mówiłem. Jeżeli trafi nam się komputer z tym tak zwanym touchbarem, czyli paskiem dotykowym zamiast klawiszy F1 F12, skrótem jest Command i 3 razy szybkie naciśnięcie włącznika, trzymając klawisz Command. No jeżeli ma normalne klawisze F1, F12, jest to skrót Command F5. Nieważne, w którym miejscu systemu jesteśmy, w którym miejscu Maca jesteśmy, nawet w jakimś menu odzyskiwania, w jakichś naprawdę zaawansowanych zakątkach, gdzie na Windowsie nie mamy żadnych szans dostać syntezy i musimy wspomagać się osobą widzącą, na Macu skrót Command F5, jeżeli takiej mowy nie mamy, zawsze taką mowę nam włączy. jest

0: chyba jeden moment, gdzie Command F5 nie działa. To jest moment aktualizacji systemu, w którym nic nie musimy robić i musimy poczekać, aż ta aktualizacja nam się w końcu skończy. W każdym innym momencie, tam gdzie my jako użytkownik musimy coś zrobić, jesteśmy sobie zawsze w stanie takiego voiceovera włączyć i ten voiceover no, będzie nam po prostu zawsze działał. Nie ma w Macu obszaru jakiegoś takiego, że tu nie ma voiceovera, tu nie ma syntezy, tu osoba niewidoma sobie nie poradzi. I na ekranie logowania też włączy, jeżeli nam się voiceover nie włączy, to możemy sobie go włączyć sami. O tym, jak zrobić tak, żeby nam się ten voiceover sam włączał, będzie w kolejnej audycji. Ja teraz pokażę tylko szybko, jak komputer wyłączyć. No i zapraszam do kolejnych podcastów. Myślę, że kolejny podcast będzie o podstawach pracy z systemem macOS, o tym, no, że mamy biurko i co dalej, i co zrobić w momencie, gdy ten Mac już nam się skonfigurował, co możemy zrobić w systemie, jak korzystać z voiceovera. O tym będzie w następnej audycji. Teraz wyłączmy tylko komputer. Żeby to zrobić, naciskamy skrót WM, czyli Control Option M.
1: Pasek menu Apple.
0: W menu Apple strzałką w dół lub wostrzałką w dół, ja zwykłą nawet strzałką w dół.
1: Apple, menu 10 rzeczy. Ten Mac wielokropek. Preferencje jest App Store wielopostaw. Wyłącz wielokropek.
0: Dochodzimy do opcji wyłącz. Naciskamy Enter.
1: Uwierzytelnienie. Systemowe okno dialogowe. Jeśli nie otwórz, anuluj, wyłącz, domyślny przycisk.
0: Wo, strzałka w prawo, możemy sobie dojechać do przycisku wyłącz, wo, spacja go nacisnąć. Mogliśmy to też zrobić Enterem. No, jak usłyszeliśmy, było tylko pół kliknięcia voiceovera, drugiego pół już voiceover nam nie zdążył otworzyć, bo się Mac w tym momencie zaczął wyłączać. Na tym komputerze nie usłyszymy, kiedy ten Mac się do końca wyłączył, bo ten komputer nie ma w sobie wentylatora. Powiem od razu, że jeżeli komputer zamkniemy i potem otworzymy, możemy go sobie zamknąć, lub jeżeli po wyłączeniu naciśniemy dowolny klawisz, nie musi być to włącznik, to komputer nam się włączy. No więc Maca mamy skonfigurowanego, wszystko, jak słyszymy, działa. Więc w dzisiejszej audycji to byłoby na tyle. Oczywiście audycji o Macach jeszcze trochę będzie, a mówił do Państwa Mikołaj Hołysz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji przedstawię Państwu magnetofon, taki element wieży właściwie, ale taki, można powiedzieć, taki fajny dosyć, bo jest od razu w tym jakby magnetofon, wzmacniacz i pięciopasmowy korektor. Model jest Sony DXA07. Od razu mogę powiedzieć, że wzmacniacz jest bardzo fajny. Moc wyjściowa 2x100. I tutaj naprawdę przy podłączeniu przyzwoitych kolumn można wiele z tego sprzętu wycisnąć. Jakby jeszcze tak powiedzieć, no tutaj nie mam akurat takich kolumn, ani też jakiegoś takiego może akustycznego specjalnie, jakichś takich specjalnych akustycznych warunków, żeby to dobrze Państwu zaprezentować, ale myślę, że tak mniej więcej uda mi się jakoś brzmienie tego Państwu pokazać, a przede wszystkim omówić wszystkie funkcje. Wygląda to w ten sposób, że no to jest tak jakby w jednej obudowie, znaczy, bo to w ogóle było tak, że to jest od jakiegoś całego zestawu wieżowego, niestety nie wiem od jakiego, bo dotarł do mnie tylko ten magnetofon i wzmacniacz plus tuner radiowy, aczkolwiek ja w ogóle nie wiem, czy to ten tuner jest od tej wieży. Na razie nie udało mi się go jeszcze, proszę Państwa, podłączyć, bo tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o przypięcie samego tunera, to przypina się na takich tasiemkach. One mają raz, dwa, trzy, no chyba 13, jakoś tak powiedzieć, tych drucików. Te tasiemki wyglądają tak podobnie, proszę Państwa, jak się przypina do stacjonarnych komputerów poszczególne urządzenia, na przykład dysk twardy albo nagrywarkę. Kiedyś wspominałem, że takie zestawy wieżowe, które niby były w całości, ale mimo wszystko jedno na drugim, to były takimi tasiemkami spinane. Tutaj spinany jest tymi tasiemkami tylko tuner i możliwe, że nie mam jednego kabla, żeby to dobrze połączyć. Nie wiem, jeszcze będę próbował coś z tym robić. A pozostałe gniazda są na zwykłe cincze. Może jak ja już jestem, proszę Państwa, z tyłu, to już Państwu może omówię tę tylną część, bo tutaj teraz tak dotknąłem, że Państwu te tasiemki pokazać to, co mamy z tyłu magnetofonu. W lewym dolnym rogu przylutowany jest kabel sieciowy. Nad nim jest gniazdo sieciowe do podłączenia jakiegoś urządzenia. Nie wiem, pewnie tunera albo czegoś, no po to, żeby nie zajmować dodatkowego gniazda, dodatkowego kontaktu ani przedłużacza. Czy tam jedno gniazdko więcej, żeby było. A, ja jeszcze Państwu nie powiedziałem. Na samym dole jeszcze tu widzę, jest jedna część, bo to jest chyba Remote Control 1 jest napisane, czyli to jest chyba e-tuner, czyli to jest, bo po dwóch stronach jest generalnie gniazdo do tego tunera, z tego po jednej stronie jest gniazdo, a dokładnie, proszę Państwa, po drugiej, jeszcze zobaczę, no nie tak zupełnie, ale na tym samym poziomie, ale nie tak na samym końcu, jeszcze jest taśma włożona na stałe, i tam się drugą część tunera wkłada. Pewnie chodziło o to, żeby można było włączać to radio pilotem. A możliwe, że jeszcze do czegoś, bo możliwe, że tutaj wierzę, jeszcze było odtwarzacz CD, ale nie wiem, bo nie znam specyfikacji tego sprzętu. Mam tylko ten element. Jeżeli okaże się, że ten tuner jest od tej wieży, też go Państwu omówię, ale przy jakiejś innej okazji. Dobrze, może ja jednak Państwu omówię przednią część. Na samym dole mamy klawisze magnetofonu. Mechanika jest twarda, klawisze są bardzo pospolite. Od lewej strony długi play. Naciskam, a może trochę bliżej. Nacisnąłem i włączyłem. Obok jest przewijanie do tyłu. Do przodu. Cały czas stop naciskam, bo przy nim jest od razu stop. Stop, pauza, kawałek przerwy i druga kieszeń taka sama, czyli kieszeń prawa, tylko jest zapis, start, przewijanie w lewo, przewijanie w prawo, stop, pauza. Z tym wyjątkiem, że z lewej strony jest długi start, a więc typowy układ jak w jamnikach. Nad tymi przyciskami magnetofonu są dwie kieszenie. Lewa kieszeń, która tylko odtwarza, oraz prawa kieszeń, która nagrywa i odtwarza. Przesuwając się dalej, bezpośrednio jak się kończy, można powiedzieć, w prawym dolnym rogu tej kieszeni, która nagrywa i odtwarza, jest wyciskany przycisk. I ten przycisk, kiedy się go naciśnie, uruchamia szybkie przegrywanie z kasety na kasetę. Obok jest gniazdo mikrofonu dużego jacka, a jeszcze obok jest potencjometr głośności tego mikrofonu. I szczegóły zaprezentuję później. Nad tym przyciskiem i nad tym gniazdem z potencjometrem są jeszcze trzy takie same przyciski. Służą one kolejno. Pierwszy przycisk, jak się włączy, to jest wyłączy. To jest przełącznik wyboru rodzaju taśmy pomiędzy taśmą żelazową i chromową. Jeżeli jest wyciśnięty, to jest żelazowa, wciśnięty chromowa. Wyciskamy. I to jest przycisk, uwaga, do wyboru rodzaju taśmy tylko w lewej kieszeni. Obok jest przycisk wyboru rodzaju taśmy w prawej kieszeni. I tak samo, jeżeli jest wyciśnięty, jest żelazowa, wciśnięty chromowa. I tu jest, proszę Państwa, bardzo fajnie, dlatego że można przegrać z kasety żelazowej na kasetę chromową i vice versa, bez problemu. Znaczy, no, to głównie o nagrywanie chodzi, ale też tam tor odtwarzania też się w jakiś tam sposób trochę modyfikuje. No, więc im lepiej jak jest, to dlaczego tym lepiej, dlaczego nie skorzystać? Bo często jest tak, że w niektórych magnetofonach, w większości jak jest przełącznik wyboru rodzaju taśmy, to on dotyczy obu kieszeni. No, fajnie jest, jeżeli jest w poszczególnych kieszeniach odpowiedni przełącznik, który jest w środku, który, ten, który jest przy blokadzie zapisu, który rozpoznaje, czy kaseta jest chromowa, czy żelazowa, to wtedy w odpowiedniej kieszeni odpowiednio to ustawia, tak jak to mieliśmy na przykład w tych dwukieszeniowych Technicsach. Ale no niestety w niektórych też dwukieszeniowych było tak, że był przycisk jeden do obydwu. No i wtedy trzeba było wyznaczyć sobie priorytet, a priorytetem było nagrywanie, więc do nagrywania trzeba było ustawić specjalnie do chromowej, a odtwarzanie już tak się odtwarzało, jak się odtwarzało. Ale przy odtwarzaniu to były znikome różnice, także nie było jeszcze takiego większego problemu. Obok, proszę Państwa, jest jeszcze jeden przycisk taki sam. Przycisk ten aktywuje w obydwu kieszeniach system Dolby B. Tutaj, uwaga, jest system Dolby B tylko. Kiedy się przesuniemy jeszcze, bo jakby to powiedzieć, tą część magnetofonu całe te szybki zajmują, więc właściwie zostaje nam do omówienia, nie licząc tego pierwszego właśnie segmentu, a zaraz przejdziemy do bloku wzmacniacza, ale jeszcze na razie bloku magnetofonu, tylko ta strona. I tutaj mamy już tylko jeden taki prostokątny przycisk, to jest kasowanie licznika. Przejdźmy teraz do tego, co mamy jakby nad tym magnetofonem. Nad tym magnetofonem znajduje się blok wzmacniacza. I ten blok wzmacniacza wygląda następująco. To teraz może znajdę sam róg magnetofonu. Na samej górze jest namalowany napis Sony. Prawdopodobnie Sony, to można wyczuć. Chyba Sony. Nie jest ten napis założony wypukły, tylko taki był właśnie namalowany. I jest przycisk Power. Wcisnąłem. Wycisnąłem. Tu w ogóle są podłączone kolumny, ale na razie ściszyłem. Od razu mówię, że nie pamiętam modelu tych kolumn. Nie znam dokładnie. To jest jakiś Philips. No. Takiej mocy to one na pewno nie są jak ten wzmacniacz, ale jak będziemy, nie będziemy głośno włączać, więc nic się nie stanie. Oporność tutaj jest od 6 do 16 dozwolona. Te kolumny mają 6, także ok. Dokładnie pod przyciskiem Power jest gniazdo dużego jacka, to jest gniazdo słuchawek. I już jak się przesuniemy, mamy 5-pasmowy korektor. Suwaki oczywiście można sobie ustawić i one się w pozycji środkowej zatrzymują. I tutaj już jest, jeżeli chodzi o ten blok wzmacniacza, kiedy się przesuniemy dalej, mamy duży prostokątny wyświetlacz. Tu się pewnie wyświetlają poszczególne informacje o urządzeniach, co mamy podłączone, co mamy ustawione. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć przycisków, czyli 5 źródeł dźwięku, wybór tych źródeł. Pierwszy to będzie, a proszę Państwa, żeby było śmiesznie, wideo. I w ogóle, tutaj chwilę jeszcze parę słów wyjaśnienia. Pewien producent miał na myśli to, żeby wideo używać jako magnetofonu, czyli w sensie takim, żeby głos nagrywać, dlatego że mamy tutaj i wejście, i wyjście do tego wideo. Także dzięki temu mamy w tym magnetofonie również takie wyjście tradycyjne, w tym wzmacniaczu, przepraszam, właściwie z tym magnetofonem w tym urządzeniu mamy takie wyjście tradycyjne, jak w każdym innym, czy wzmacniaczu, czy magnetofonie. Także no tutaj producent przewidział, że wideo, ale oczywiście możemy się później cinchami wypuścić też do miksera, czyli zwykłe wyjście liniowe jakby. To jest i wyjście, i wejście. Pewnie chodziło o to, żeby nagrywać, żeby zarówno odtwarzać dźwięk, żeby zarówno nagrywać dźwięk na wideo i później odtwarzać dźwięk z wideo. Obok jest tape, czyli magnetofon, obok jest CD, obok jest tuner oraz, proszę Państwa, gramofon. Mamy tutaj gniazdo gramofonowe, mamy również odpowiednie miejsce, żeby przykręcić kabel i wyprowadzić z tego gramofonu uziemienie. Kiedy się jeszcze przesuniemy, mamy na samym dole, znaczy na samym dole tego bloku wzmacniacza, suwak, taki, no taki wyraźny, jest dużo większy od tego w equalizerze, od tych, co są w equalizerze, więc łatwo go wyczuć. Jest to balans. Kiedy się przesuniemy trochę do góry i trochę w lewo, znajdziemy mały kwadratowy przycisk. Przycisk ten wzmacnia dynamikę. I pokrętło, to pokrętło regulacji głośności. Dobrze, proszę Państwa, teraz może włączę magnetofon. Wzmacniacz włączyłem powerem. Nacisnę wybór rodzaju, wybór źródła, czyli magnetofon. Nacisnę stop, czy nie ma kasety. Nie ma. To na chwilę włączę, żeby Państwo usłyszeli. No i teraz jest, proszę Państwa, gra. Znaczy, no na razie szumi, tylko jest przez kolumny. Przewijanie. Drugie przewijanie. Stop. Teraz jeszcze zanim przejdziemy do takiej suchej prezentacji, pokażę Państwu jeszcze jedną rzecz. Można skonfigurować magnetofon w ten sposób, żeby kończyła się druga kieszeń i zaczynała się kieszeń pierwsza po skończeniu jednej. W związku z czym wciskamy start w drugiej, druga się kręci. Wciskamy start w pierwszej, pierwsza też się kręci, ale nie powinna. Robimy w pierwszej jeszcze, wciskamy pauzę. Kiedy się druga kieszeń skończy, czyli ta z nagrywaniem, i włączy się autostop, autostop ten wyłączy pauzę w drugiej kieszeni i zacznie grać druga. Możemy to skontrolować. Teraz dotknąłem, kieszeń druga się nie kręci. Wyłączam pierwszą. Zaczęła się kręcić. I to może jeszcze pokażę, proszę Państwa, na kasetach. Na razie teraz wyłączę, bo jeszcze chciałbym Państwu omówić, wrócić do tego, co mamy z tyłu magnetofonu. Z tyłu magnetofonu mamy, tak jak już mówiłem, od lewej strony na samym dole. No pewnie to drugie gniazdo do tunera, albo może jeszcze też CD się tu podłączało, ale CD nie mam, więc bo możliwe, że... Bo do tunera nic więcej, proszę Państwa, nie ma. Nie ma dodatkowego, jest tylko na tej tasiemce, ale może tu jest remote control, czyli żeby te CD pilotem obsługiwać. A może to jest jak w Technicsach opracowane, że jest pilot dedykowany i nie trzeba żadnych dodatkowych połączeń robić, bo w tych nowych Technicsach tak było, w starych Technicsach nie, w starych Technicsach były... Były dodatkowo jeszcze jacki do podłączenia. Tak, czyli tutaj najpierw to gniazdo, no tak, to które jest niewykorzystane, o którą dokładnie no nie wiem i nie jestem w stanie tego sprawdzić. Wyżej kabel sieciowy i jeszcze wyżej gniazdo sieciowe do jakiegokolwiek do połączenia czegokolwiek. Obok są zaciski na podłączenie głośników. Przesuwając się jeszcze dalej, i to jest chyba tak, że jest czerwony, czarny i drugi czarny i czerwony. Obok jest tasiemka i ona właśnie chyba, proszę Państwa, jest do podłączenia, no nie wiem właśnie, czy tunera, czy... A chyba nawet ta tasiemka się, proszę Państwa, wydawało mi się, że nie, ale ta tasiemka się chyba nawet wyjmuje jednak. Z tego co... Tak, wyjmuje się. Tutaj Państwa w błąd wprowadziłem. Obok mamy wideo, no jakby no wideo no, napisane in, ale równie dobrze można tutaj podłączyć drugi magnetofon i cokolwiek innego liniowego. Czyli wejście liniowe. Obok mamy wejście liniowe. Później wejście na CD oraz wejście na gramofon. Wejście na gramofon jest ostatnie i jest jeszcze nad nim taki wkręt do przykręcenia uziemienia. Podłączałem kiedyś swojego czasu gramofon z Technicsa i chodziło to dobrze. Teraz, proszę Państwa, podłączę tym wejściem słuchawkowym do miksera i pokażę Państwu trochę wzmacniacz. No przynajmniej będę się starał jakoś pokazać.
4: Ok, proszę Państwa. Teraz podłączyłem do magnetofonu mikrofon Shure C608. Jest tutaj gniazdo tylko na jeden mikrofon, więc jest monofoniczne, a magnetofon mam podłączony do miksera wyjściem słuchawkowym. Tutaj zarówno głośność mikrofonu, bo tutaj można sobie mikrofonem, tak jak mówiłem, sterować, jest, o teraz jest idealnie, na środku, i potencjometr głośności słuchawek jest też na środku. I zrobiłem tak po to, żeby pokazać Państwu, jak działa korektor oraz to podbicie dynamiczne. Więc tak, podbijam pierwsze pasmo, zdejmuję, środkuję. Podbijam drugie pasmo, zdejmuję, środkuję. Podbijam trzecie pasmo, zdejmuję, środkuję. Podbijam czwarte pasmo, zdejmuję, środkuję. I podbijam piąte pasmo, zdejmuję, środkuję. Jeden kanał, drugi kanał, środek. Tutaj jest fajnie, bo wyraźnie te przyciski, wyraźnie te suwaki zaskakują, także nie ma problemu, żeby dobrze ustawić. I teraz jeszcze to podbicie dynamiki. Aha, ono było włączone, więc teraz wyłączę. Teraz jest to podbicie dynamiczne wyłączone. Teraz jest włączone. Można zrobić coś takiego, że jeżeli chcemy, jeżeli mamy jakieś materiały digitalizacji i nagranie źródłowe jest niedobre, możemy więc podłączyć jakiś inny magnetofon, jakiś może lepszy, tym wejściem liniowym, a tutaj wypuścić się słuchawkowym, tak jak ja zrobiłem to teraz.
3: Magnetofon, proszę Państwa, jest jeszcze o tyle ciekawy, gdyż tutaj, tak jak wspomniałem, z tym equalizerem i z tym wyjściem liniowym, to wyjście liniowe, jakby to powiedzieć, w sensie jest też uzależnione od ustawień equalizera. Czyli jeżeli podłączymy teraz, załóżmy, podłączamy jakiś drugi magnetofon i mamy jakąś kasetę, która jest źle nagrana, no to podłączamy drugi magnetofon tym wyjściem, który ja za chwilę, proszę Państwa, podłączę. I wtedy będzie można zrobić to tak, że zmieniając ustawienie equalizera, to będzie to słyszalne w drugim źródle. Ja zaraz to zaprezentuję, włączę kawałek utworu testowego i zacznę poszczególne pasma zmieniać, to Państwo usłyszą. Reaguje również na wzmocnienie dynamiki, na ten przycisk. Głośność jest, proszę Państwa, niezależna oczywiście. Tak więc tutaj ja to wypuściłem wcześniej gniazdem słuchawkowym, ale za chwilę wypuszczę jednak tym gniazdem liniowym, bo też można. Więc można tu zrobić coś takiego. Dlaczego też można by ten magnetofon wykorzystać? Można by na przykład wykorzystać jako urządzenie pomocnicze przy digitalizacji starych kaset. No bo ten magnetofon, jak Państwo słyszą, nie jest jakiś super tutaj, ale można by, załóżmy, podłączyć jakiś lepszy do któregoś z liniowego wejścia, a później tym wyjściem wprowadzić do komputera i wtedy ustawić sobie equalizer tak, jak chcemy, i dzięki temu możemy polepszyć analogowo jakość materiału wynikowego. No, z tego magnetofonu też można, oczywiście, tylko że, no tak jak Państwo usłyszą, jednak myślę, no to ten magnetofon nie będzie jakoś tam super odbierał. Technicsy odbierały lepiej. No bo co my tu mamy? No twardą mechanikę, ale wiadomo, że urządzenie zasługuje na uwagę z uwagi na gramofon, znaczy na wejście gramofonowe. Można równie dobrze podłączyć jakiś właśnie gramofon i sobie z płyty na kasetę przegrać bez żadnych problemów, gdzie w 99% raczej takie urządzenia no same w sobie, dopóki nie, jeżeli się nie zaopatrzymy w jakiś wzmacniacz, który będzie miał, no to nie będą miały wejścia gramofonowego, więc nie będziemy mieli korekcji RGA, więc trzeba będzie tutaj wspomóc się albo przed wzmacniaczem gramofonowym, albo właśnie jak się kiedyś robiło, to generalnie we wzmacniaczach wszelkiego rodzaju było wejście gramofonowe, no i wtedy jak się chciało przegrać z gramofonu na magnetofon, no to trzeba by podłączyć takiego wzmacniacza gramofon i magnetofon. I wtedy, proszę Państwa, tak, tutaj mamy to w jednej obudowie, no jest ten equalizer też, wzmacniacz jest bardzo fajny. Tak w ogóle myślę, że Państwo to nawet usłyszeli. Nagrywanie tej audycji od jakiegoś czasu kontynuuję w innych warunkach i w innym terminie i na innym sprzęcie. Myślę niestety, że to będzie słychać, ale nie powinno to generalnie w odbiorze przeszkadzać. W każdym razie przepraszam, jeżeli coś. I w tym czasie doszedłem do wniosku, że jednak nie będę Państwu prezentował kolumn głośnikowych podłączonych do tego magnetofonu, gdyż mam je dosyć słabe tutaj, a poza tym nie mam jakichś warunków akustycznych też, żeby odpowiednio ten dźwięk zarejestrować. To nawet było przyczyną tego, że przerzuciłem się teraz na rejestrator marki Zoom H2 podpięty jako karta dźwiękowa do komputera i tutaj będziemy to na tym kontynuować. Myślałem, że złapię panoramę stereo, ale nie złapię. A poza tym tutaj stwierdziłem też, że te głośniki jednak, no te, które mam, to są tylko takie kontrolne, no, żeby cokolwiek posłuchać. A do takiego wzmacniacza to przydałoby się podłączyć jakieś solidne kolumny. A akurat w tym miejscu, gdzie jestem, nie mam, nawet bym ich nie wniósł tutaj, a z kolei magnetofonu też nie mam jak ruszyć gdzie indziej, więc tutaj jest to. Więc jest, proszę Państwa, to tutaj tak jak jest. Ja teraz, proszę Państwa, podłączę do Zooma wejściem liniowym ten magnetofon. I teraz w tym momencie jest dynamika wyłączona i korektor jest na środku. Wszystkie pasma. A my sobie zrobimy, jeszcze przewijanie akurat się skończyło, wyłączyłem. A my sobie zrobimy tak, że będę najpierw włączę i najpierw bez włączonej dynamiki będę podbijał każde pasmo i zdejmował. Też na zasadzie pierwsze do góry, do dołu i z powrotem. Drugie do góry, do dołu, z powrotem i tak do piątego. A później ta sama kolejność, tylko że z włączoną dynamiką. Ok, słuchamy.
5: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Okej, proszę Państwa. Oczywiście jak był ten wolny początek, to tam nic nie ruszałem. Cofam jeszcze raz. Teraz włączam, już może nie od samego początku, tylko tak jak wyjdzie ten, będzie ten temat perkusyjny. Okej, włączyłem dynamikę. Podłączam jeszcze raz. Słuchamy.

Proszę Państwa, no oczywiście na samym końcu to robiłem tak, żeby było wszystko do góry, później wszystko na dół z włączoną dynamiką, później z wyłączoną. Teraz proszę Państwa wracam do bossy środkowej. Sprawdzę jeszcze, czy balans też na to reaguje, ale chyba nie, z tego co pamiętam. Zobaczymy, jeżeli będzie w obydwu kanałach. Teraz zrobiłem na lewą stronę i zobaczymy, czy będzie tylko w lewym, czy będzie w obydwu. Nie, jednak w obydwu. No nic, proszę Państwa, to myślę, że teraz można cofnąć kasetę i słuchamy. Oczywiście, jako że magnetofon posiada system tylko Dolby B i możliwość obsługi kaset tylko żelazowych i romowych, słuchamy tylko żelazowej bez Dolby i w Dolby B oraz chromowej bez Dolby i w Dolby B. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Teraz, proszę Państwa, będzie mnie słychać jeszcze inaczej, tak jak Państwo słyszą. Zrobiłem tak, właściwie to, co na samym początku prezentacji. Właściwie to niepotrzebnie wychodziłem tym gniazdem słuchawkowym od tego miksera, dlatego że tak naprawdę i to jeszcze jest bezpieczniej, proszę Państwa, bo nie musimy się narazić, nie jesteśmy narażeni na przesterowania ze strony magnetofonu, gdyż to wyjście też reaguje na equalizer. Ja o tym, zaczynając tę audycję jakiś czas temu, nie wiedziałem jeszcze. I teraz zrobiłem, proszę Państwa, tak, że podłączony jest magnetofon wyjściem liniowym do Zooma, a mikrofon, znaczy Zoom jest jako karta dźwiękowa oczywiście i wszystko nagrywamy w Wave'ie na komputerze, a mikrofon podłączyłem do gniazda mikrofonowego w komputerze. I ja tutaj jeszcze z przyczyn technicznych nie mogłem, nie mam Państwu jak tego teraz pokazać, ponieważ bo nie mogę po prostu, ale zrobiłem coś takiego. Jest tutaj jeszcze jedna taka ciekawa opcja, którą zaraz powiem w trakcie prezentacji. Mianowicie można podłączyć mikrofon, który właśnie podłączyłem. Oczywiście jest gniazdo na mikrofon dynamiczny. Mikrofon jest Shure C608 podłączony. Jest mono, więc tutaj kabel musi być mono oczywiście, ale te standardowe kable monofoniczne z XLR-em i z rzekiem dostępne w ogólnej sprzedaży będą w sklepach muzycznych będą dobre. Można zrobić coś takiego, że pokrętłem do gainu mikrofonowego można sobie głośność zmienić, a na przykład ja teraz proszę Państwa zgłośniłem, teraz ciszyłem, a teraz jak na środek jak było. I możemy na przykład puścić, załóżmy, coś z CD albo z innego źródła podłączonego. Ja tu zaraz na przykładzie innego podcastu podłączyłem Mindstana, na której była karta z jednym z podcastów i zaraz to Państwu pokażę, bo właśnie przed chwilą zrobiłem takie nagranie do prezentacji. Nie mogłem tego zrobić z przyczyn technicznych w czasie rzeczywistym, dlatego że tutaj za dużo tych kabli mam tutaj na biurku i tego całego sprzętu. Natomiast zrobiłem w ten sposób właśnie, że działa to tak, że puszczamy coś ze źródła zewnętrznego i kręcimy gainem. Jeżeli ustawimy mikrofon, im głośniej ustawiamy mikrofon, tym bardziej wyciszy nam się źródło zewnętrzne. Magnetofon ma automatyczną regulację głośności tylko, więc tutaj nie musimy się tym przejmować. Możemy oczywiście nagrywać w Dolby B lub bez Dolby, to wiadomo. I tak jeszcze taka jedna refleksja, dlaczego ten magnetofon może być przydatny, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na jego prezentację. Na jego prezentację zdecydowałem się dlatego, że tak jak Państwu powiedziałem, ma w sobie solidny wzmacniacz. Może być użyte jako ten equalizer, można wykorzystać na przykład przy digitalizacji, chociaż można też inny magnetofon podłączyć. Ale też można przy digitalizacji płyt winylowych to wykorzystać, dlatego że możemy podłączyć dobry gramofon z wkładką magnetoelektryczną i tym wyjściem wypuścić. Mało tego, możemy również equalizerem, jak coś się nam nie podoba, od razu w czasie rzeczywistym zmienić poszczególne parametry. Tam jest oczywiście 5 pasm, które wcześniej Państwu prezentowałem. Więc tutaj jest fajnie. No, magnetofon na pewno jest mniejszy niż jakaś... Znaczy tak, jeżeli chodzi... To jest jakby element wieży, ale jeszcze trochę wyższy, tak jak na wysokość półtorej tych deków, które opisywałem, jest od nich odrobinę szerszy, ale jest dużo krótszy. Krótszy jest od lewej do prawej, dlatego że tak jak mieliśmy w dekach, kaseta pierwsza wyświetla się kaseta druga, po konkretnych stronach, po obu stronach obudowy były te kasety, tu nie ma przerwy, jest jedna przy drugiej, więc tutaj to jest mniejsze. I jak Państwo słyszą, nie musimy wciskać zapisu, żeby był odsłuch z mikrofonu. Teraz przewinę kasetę na sam początek i posłuchamy, co chciałem Państwu przekazać. Tam będzie fragment podcastu, ja niestety Państwa ustawiłem trochę za cicho, ale już nie będę tego poprawiał. Mikrofon wyłączam, żeby nie było przekłamań i słuchamy.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje.
0: Oczywiście, proszę Państwa, nie prezentuję Tyflo podcastu, tylko ja Państwu prezentuję, że można zrobić tutaj coś takiego, że można włączyć jakieś źródło zewnętrzne, podłączając na przykład do gniazda przeznaczonego CD albo przeznaczonego na drugi magnetofon. i podłączyć mikrofon i nagrywać dodatkowo partię. Do czego można to wykorzystać? Można to wykorzystać do tego, że na przykład mamy jakiś playback, tylko że wtedy też trzeba by się posiłkować drugim magnetofonem. Mamy nagrany jakiś playback i chcemy na przykład do tego playbacka, proszę Państwa, zaśpiewać. O tyle to jest ciekawe, że można sobie tutaj tym pokrętłem do mikrofonu regulować. Jeżeli ściszymy sobie, o, ja teraz, proszę Państwa, zgłośniłem na maksa mikrofon. Zgłaśniając mikrofon, ścisza się źródło zewnętrzne. Teraz wyciszam mikrofon i źródło zewnętrzne, jak Państwo słyszą, nam się zgłaśnia. No, prawie mi już nie było słychać. O, teraz tak gdzieś jest, proszę Państwa, na środku. To pokrętło, proszę Państwa, jest tak zrobione, że mamy najpierw, ok, może wyłączę źródło zewnętrzne. Mamy takie pokrętło z taką jakby strzałką. To nie jest całe okrągłe pokrętło, tylko takie pokrętło, które jest na szczycie spłaszczone i dzięki temu możemy bardzo wyraźnie wyczuć, gdzie jest środek. Teraz może jeszcze zobaczę, jak zrobimy stop. To był stop, teraz pauza. Była pauza. Ok, proszę Państwa. No to tutaj, tak jak to Państwu pokazałem, no ktoś by się mógł zapytać, że na przykład w tych magnetofonach polskich czy w Technicsach też było gniazdo mikrofonu. W Technicsie RXBASE 404 oczywiście, nie było możliwości nagrywania jednocześnie z mikrofonu i ze źródła zewnętrznego. Działało to albo tak, z tym, że pierwszeństwo miał mikrofon. Jeżeli mikrofon był podłączony, nagrywało się z mikrofonu. Nie pamiętam, proszę Państwa, jak było z Kasprzakiem i z Diorą. W ogóle do tej Diory, proszę Państwa, MDS-442, to ja jeszcze wrócę przy omawianiu wzmacniacza i to jeszcze dokładnie w tym czasie sprawdzę. Pamiętam, Kasprzaki były też wyposażone w wejście mikrofonowe 7000 M7008 i M8011, tudzież M8010, które, tak mówię, modele, które prezentowałem. I tam ponoć się chyba nawet dało jednocześnie. Natomiast ja nie wiem, proszę Państwa, jak to działało, dlatego że podłączyłem mikrofon jednocześnie do M7008 i sobie ten magnetofon spaliłem. Więc tutaj uszkodzenie, znaczy na szczęście nie tak bardzo udało się to naprawić, bo jeden element poszedł, ale no wolałem tak nie ryzykować, chociaż teoretycznie może i by się nawet dało. Tutaj natomiast jest bardzo to tak, no widać, że jest to rzeczywiście zrobione tak, jak być, znaczy zgodnie z przeznaczeniem, tym bardziej, że wycisza się źródło zewnętrzne podczas nagrywania, proszę Państwa, z tego mikrofonu. Znaczy może nie tyle wycisza się na tyle, na ile się wyciszyć powinno, żeby ten sygnał się zbalansował. A poza tym, co jest najważniejsze, w tamtych wszystkich magnetofonach były gniazda na dwa mikrofony, czyli na lewy i na prawy, w związku z czym, żeby na przykład zrobić sobie jakąś, nie wiem, panoramę stereo, albo żeby dwie osoby śpiewały, no można było oczywiście te mikrofony tam sobie, ja myślę, że się nic nie stanie, jeżeli się podłączy, tam chyba czego innego była jeszcze kwestia, że spaliłem, ale nie będę się chwalił na antenie czego. Myślę, że w tym Kasprzaku 7008 i 8011 by zadziałało podłączenie jednocześnie dwóch mikrofonów i źródła zewnętrznego, bo tam teraz sobie przypomniałem, że ja tam jeszcze inny eksperyment zrobiłem, ale tak jak mówię, nie będę się chwalił, żeby nie namawiać ludzi do złego. Tutaj, proszę Państwa, jest jeden mikrofon, tak samo jak to jest bardzo często rozwiązane w jakichś sprzętach karaoke, na przykład, że są na przykład dwa mikrofony, żeby dwie osoby śpiewały, ale te dwa mikrofony są na mono. Ja tutaj nawet nie wiem, czy nawet nie jest napisane karaoke, nie jako mikrofon, tylko właśnie karaoke, nie wiem, czy to nie jest napisane, bo rzeczywiście tu działa to

0: nie ma absolutnie włączonego niczego. Więc tutaj no pod tym względem też ten sprzęt jest ciekawy, bo w wielu sytuacjach, żebyśmy mieli odsłuch, to koniecznie odsłuch z mikrofonu, to koniecznie musiało być włączone nagrywanie. Tutaj nagrywanie włączone być nie musi, nie musi być nic włączone, więc równie dobrze, jeżeli się ma taki magnetofon ze wzmacniaczem, to równie dobrze możemy wykorzystać to do jakiegoś na przykład nagłośnienia, czyli podłączyć jakiś instrument i coś grać i dodatkowo na przykład śpiewać albo coś zapowiadać, czyli jak taki wzmacniacz nagłośnieniowy możemy sobie, taki mały systemik nagłośnieniowy możemy sobie to wykorzystać, więc to też jest moim zdaniem, proszę Państwa, ciekawe. O, ja na przykład teraz przełączę się z powrotem na to źródło, gdzie podłączyłem, a nie przełączę się, bo odłączyłem kabel, wykorzystałem, zapomniałem. Nie, no, okej, okay, nie, bo chciałem włączyć Milestone Active Flow Podcast jeszcze raz i Państwu pokazać, ale czyli to samo, co podczas nagrywania, co nagrałem wcześniej, ale kabel wykorzystałem do połączenia Zooma z magnetofonem. Także to myślę, że proszę Państwa też jest bardzo takie no, inne i... No i ciekawe. No w tych zachodnich to definitywnie było tak, że nie wolno było nagrywać, to było chyba nawet w instrukcji zaznaczone, dlatego ja byłem bardzo ostrożny nawet z próbami takiego czegoś, no w Kasprzaku się tylko pokusiłem, ale ostrożny byłem, bo tam było napisane właśnie, że albo tak, albo tak, albo z mikrofonu, albo ze źródła zewnętrznego. No ja jedynie co, to można było właśnie sobie zrobić tak, żeby sam wokal nagrywać, a już nie z playbackiem, czy na przykład tak podłączyć dwa mikrofony dynamiczne i rozstawić je jakoś, żeby tam mieć takie małe stereo i na przykład o nagrywasz tak, jak ja teraz do Państwa mówię, załóżmy no podcast czy coś takiego. A tutaj, no tak jak mówię, tutaj jest fajniejsze, gdyż no jest wejście na jeden mikrofon i ten jeden mikrofon, dlatego że też i wystarczy jeden mikrofon podłączyć i już mamy, proszę Państwa, nagranie na mono w dwóch głośnikach. No, znaczy fajniejsze, źle się wyraziłem, że fajniejsze, po prostu jest inne, no bo tam można było podłączyć lewy i prawy i z kolei był bardzo ciekawy efekt, jak na przykład by się nagrywało jakieś wywiady, gdzie prowadziłoby się z kimś, jedna osoba do jednego mikrofonu, druga do drugiego, ewentualnie po jednej stronie stołu postawić jeden mikrofon i po drugiej stronie drugi na statywach i ustawić się względem siebie pod odpowiednim kątem i tak też wychodziło bardzo ciekawie nagranie w przestrzeni. No i wtedy można było sobie maksymalnie zgłośnić poziom zapisu i nawet mówić z daleka i naprawdę nagranie wychodziło takie, zresztą dużo fajniej niż na jakimś tam pierwszym, lepszym, pospolitym dyktafonie czy magnetofonie jakimś walizkowym, przenośnym, wyposażonym w mikrofon wewnętrzny, gdzie zawsze nagrywał się oczywiście szum mechanizmu. Zresztą pokazywałem Państwu takie nagrania przy omawianiu Technicsów no i tych wszystkich magnetofonów, które miały mikrofon gniazdo mikrofonu wewnętrznego. No ten ma rozprasowane to, proszę Państwa, trochę inaczej, ciekawie, czy lepiej, czy gorzej, może dla jednych być może lepiej, dla innych być może gorzej, wszystko zależy od tego, do czego takie coś będziemy chcieli stosować. Tu zwróciłem uwagę na możliwość nagrywania z dodatkowym dogrywaniem głosu, przegrywanie jakiegoś materiału, czyli na przykład możemy sobie na przykład podłączyć drugi magnetofon, wcześniej nagrać na keyboardzie jakiś utwór, zagrać, czy na przykład mamy playback z jakiegoś innego źródła, czy playback z płyty, załóżmy puścić i podłączyć, tylko oczywiście trzeba sobie dołączyć jakiś kompakt albo coś i wtedy na kasecie nagrać łącznie z naszym śpiewem to, co w danym momencie powiedzieliśmy, co w danym momencie nagraliśmy. No tam zastosowanie tych gniazd mikrofonowych, tak jak powiedziałem, było trochę inne. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: I mamy kolejną audycję na żywo na antenie Tyfloradia, tym razem w środę 8 stycznia 2020.

0: 2025 roku. Krzysztof Bruzda dziś będzie prezentował kolejne ciekawe urządzenie. Witaj, Krzysztofie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I cóż tym razem nam dziś zaprezentujesz?
1: Dzisiaj przyszedłem z telefonem VoIP-owym IP, że tak to nazwę, bo to w zasadzie to jest telefon IP. On się nazywa Yalink, jakoś tak się to nazywa. Yalink się pisze. Jest to telefon przeznaczony do tego, żeby podłączyć go pod operatorów VoIP-owych. W moim przypadku takich operatorów jest dwóch. U jednego i u drugiego mam wykupioną usługę. No i obu tych operatorów podpiąłem do tego telefonu. Zaczynałem w zasadzie swoją zabawę z VoIP-em od bramek. Kiedyś dawno temu miałem bramkę Syslink bodajże PA coś tam, nie pamiętam, dwa, coś tam, nieważne. W każdym razie miałem taką malutką brameczkę fajną na dwie linie i można było do niej podłączyć zwykłe telefony analogowe, takie jak kiedyś się używało, nawet obsługiwało to telefony z tarczą. Natomiast potem zarzuciłem temat bramek i rozpocząłem swój projekt radiowy taki, się nazywa Fjorda właśnie, i stwierdziłem, że przydałby się telefon w tym projekcie, w tym radiu.
0: No kiedyś tak.
1: Już prowadziłem...
0: Radio telefony lubi, nasze też zresztą, i też warto dodać, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to można 663-883-600. To jest właśnie telefon do nas i można też na przykład do nas napisać na YouTubie, na Facebooku i na naszym panelu kontaktowym.
1: Dokładnie tak. Więc tak jak stwierdziłem, że telefon by się przydał w moim projekcie radiowym, no to powróciłem do tematu bramek i tych bramek przetestowałem 4, w tym właśnie Syslinka, który miał failer, że na drugiej linii nie było sygnału, więc nie wiem, co się tam dzieje. Niby bramka pokazywała, że obaj operatorzy się meldują, a na drugim sygnału nie ma. Wypróbowałem bramkę z wbudowanym routerem, bramkę Fritz. To nie chciała współgrać z innym operatorem na takiej zasadzie, że ja mogłem dzwonić, ale do mnie nie.
0: No to też nie fajnie.
1: Wypróbowałem bramkę, którą dostałem od znajomego, który już dawno przestał się bawić VoIP-em i mu zalegała. To był D-Link jakiś tam. No i w końcu mówię, nie, no tak być nie będzie, bo żadna bramka nie chciała spełniać tego, co ja chciałem. I zacząłem się rozglądać za telefonem. Tutaj z kolegą Marcelem Kardaszem doszedłem do porozumienia, bo on ma telefon VoIP-owy i on mi jakiś tam polecił telefon, w tej chwili nie pamiętam firmy, a Grandstream. No, ale jak szukałem tego telefonu, to natknąłem się na inny telefon, właśnie na ten Yalink. Całkiem przypadkiem.
0: Yalink T31.
1: T31, tak. Bo jest jeszcze T30 i on się różni tylko tym, że dodatkowo ma podłączenie PP-POE i zasilanie odbywa się tego telefonu poprzez wspólny kabel z linią telefoniczną, a ten 31, który tu przede mną
0: z linią
1: jest,
0: jak z linią, chyba bardziej z kablem sieciowym, tak? Bo chodzi,
1: nie,
0: ci
1: nie,
0: o,
1: chodzi
0: po,
1: o to,
0: POE.
1: Tak, chodzi o POE, tylko po prostu, że tam zasilanie szło wspólnie na jednym kablu, wiesz, z
0: czyli po prostu zasilanie jest z sieci. Mhm.
1: Dokładnie. Ten, który tu mam, ma osobny zasilacz i nie ma akurat opcji POE. No, więc tak jak mówiłem, chciałem znaleźć sobie jakąś bramkę, jakiś telefon. No i znalazłem Fritza kolejnego. Ja mówię, kurczę, no Fritz, firma, która ma to w jakby ofercie, to chyba wie co i jak. No to ja zadzwoniłem do tej firmy i mówię, że mam problem z tym, że w jedną stronę mogę, w drugą nie mogę na tej bramce. Co oni mi na to mogą poradzić? A oni mi powiedzieli, panie, bramka Fritz to już jest przeżytek. My tu mamy taki ładny telefon, Yaling, zresztą nasz kolega ma tutaj na biurku ten telefon, on wie wszystko o tym telefonie. No i mnie przełączyli do tego gościa, pana Tomasza. Bardzo sympatyczny gościu, ale gościu, który stwierdził, co byś mu nie powiedział. Ja wiem, to proszę mi nie mówić, ja wiem o co chodzi. Taki wszystko wiedzący, ale generalnie fajny. I zaczęliśmy rozmawiać o tym telefonie, ja go tam wszystko wypytałem, co on umie, czego nie umie. Najbardziej obawiałem się, że nie dam rady go obsłużyć po niewidomemu. No ale on mi powiedział, że tam jest interfejs webowy, są dwa interfejsy, bo można wszystko zrobić w samym telefonie albo przez właśnie stronę.
0: Czyli w telefonie mamy takie po prostu menu konfiguracyjne, ale alternatywą jest właśnie możliwość połączenia się za pomocą przeglądarki internetowej.
1: W telefonie możemy zrobić więcej niż na stronie, to znaczy na stronie na przykład nie możemy kasować wiadomości z poczty głosowej tak po prostu, nie? Mhm. Bo ten telefon, jak za chwilę do niego dojdziemy, ma osobny przycisk do odsłuchiwania poczty głosowej, że nie trzeba tam dzwonić, tylko wystarczy podać mu w konfiguracji serwer do poczty. Aha. I on będzie poprzez ten serwer się z pocztą kontaktował.
0: Bo on sam, jak rozumiem, w sobie nie ma tej tak zwanej automatycznej sekretarki, żeby nagrywać wiadomości.
1: Nie ma, ale właśnie dzięki temu serwerowi możemy jakby udawać, że ma. Także to jest takie coś. No i przede wszystkim, co w tym telefonie jako osoba widząca możemy zrobić, bo najpierw tutaj warto by chwilę zająć, to tak, możemy usuwać, możemy edytować różne rzeczy, możemy ręcznie wpisywać różne konfiguracje typu IP, nawet MAC adres możemy wpisywać, bo ten telefon potrafi wysyłać SMS-y. Na razie nie wiem, jak on to robi, dlatego że widzę pole do wysyłania SMS-ów. Próbowałem wysłać do siebie SMS-a, ale nie dotarł, więc nie wiem. Ale jest taka opcja w każdym razie. I to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Gdyby to zadziałało, to całkiem fajne jest.
0: Ja nie wiem, czy to przypadkiem operator też nie musi tego wspierać.
1: Wiesz co, nie, chyba nie, dlatego że jeden z operatorów, do którego podpięty jest ten telefon, na swojej własnej stronie w profilu masz wyślij SMS i wyślij SMS voice, więc no jak widać chyba jednak wspiera.
0: Chyba wspiera, to kwestia jakiejś tam konfiguracji.
1: Tak, w każdym razie no nie udało mi się wysłać SMS-a z tego telefonu w żaden sposób, ale opcja jest. No, także można pisać po prostu na klawiaturze tego telefonu. Są literki, tak jak normalnie w komórce i tak dalej, więc pisze się starą metodą po
0: T9.
1: T9, tak. No i ma mnóstwo innych rzeczy. DHCP można ustalać. No i ważna rzecz, nie wiem, czy nie najważniejsza z tego wszystkiego. Jeśli tego nie wiemy, to mamy problem, dlatego że po niewidomemu nie da się jakby wejść na odpowiednie IP tego telefonu, bo najpierw to IP musimy sobie podejrzeć. A żeby to zrobić, to trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk na telefonie i wtedy nam ono się wyświetli. No, tutaj właśnie na początek potrzebne jest nam oko.
0: No nie do końca. Nie do końca. To ja może powiem o sposobie dla tych, którzy troszeczkę są bardziej zaawansowanymi użytkownikami i pewnie już ci to wiedzą nawet. Natomiast no, w przypadku tego urządzenia, jeżeli połączymy go z siecią, bo jak rozumiem, łączymy go za pomocą kabla. To jest po prostu RJ45.
1: Tak jest.
0: To nie jest, on nie ma modułu Wi-Fi. Więc ten telefon, jeżeli połączymy, czy jakiekolwiek inne urządzenie, jeżeli jakiekolwiek inne urządzenie nawet łączycie sobie z siecią i macie dostęp do swojego routera, to w różnych miejscach routerów się taka informacja znajduje, ale w zasadzie wszędzie da się ją wyświetlić na temat urządzeń, które są podłączone do sieci. I zazwyczaj oprócz tego, że mamy tam adres IP, to mamy też nazwę i ta nazwa coś nam może powiedzieć. Czym jest dane urządzenie? Czy jest to telefon? Czy jest to cokolwiek innego? A nawet jeżeli nie, no to zazwyczaj, jeżeli jest to nasza sieć domowa, to tych urządzeń nie ma, nie wiadomo jak wielu, więc można sobie po prostu spróbować zgadnąć. A, okej, okay. Czyli to urządzenie to będzie prawdopodobnie ten telefon. I w ten sposób, nie widząc, możemy poznać adres IP naszego urządzenia. Potem oczywiście wiadomo, jeżeli będziemy często w nim coś zmieniać, to warto sobie też ustawić DHCP na ten adres statyczny, na jakby poddawanie z serwera DHCP adresu zawsze tego samego adresu IP na podstawie adresu MAC tak zwanego, no ale to już jak to sobie tam ustawi w sieci.
1: No ale to wiesz, to są informacje dla ludzi, którzy już coś wiedzą i są bardziej zaawansowani.
0: Ja myślę, Krzysztofie, że tylko tacy w ogóle zdecydują się sięgnąć po tego typu urządzenie. Powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach VoIP to jest coś, w co nie wiem, kto tak naprawdę jeszcze ma potrzebę, żeby się bawić.
1: Wiesz co, znam wiele osób, które jeszcze używają takich urządzeń, no bo generalnie w dobie komórek no to VoIP jest jakby trochę z tyłu. Co mnie dziwi w całym tym biznesie, że mimo, że mamy już komórki, to VoIP nijak nie próbuje się dostosować do rynku, czyli na przykład ceny mają cały czas te same od lat, gdzie komórki na przykład, nie wiem, mamy rozmowy darmowe, tak, w ramach abonamentu, tutaj nadal mamy płatne rozmowy, tak, bo wprawdzie niewiele, bo tam po parę groszy, 17 groszy za minutę u jednego, 20 tam chyba u drugiego, no ale jednak jest to płatne, nie?
0: Tym bardziej właśnie stąd moje pytanie, no kto w dzisiejszych czasach jest tym zainteresowany? I
1: ja.
0: Do czego? No okej, okay. To już wiem, bo dziś będziesz to urządzenie opisywał, ale tak z ciekawości, to do czego właściwie, dlaczego zdecydowałeś się właśnie na VoIP-a, a nie po prostu na telefon, który sobie podłączysz jakoś tam do miksera i tyle? No przecież to w zasadzie to samo, taki sam efekt byś osiągnął.
1: No nie do końca, dlatego że podłączając ten telefon do miksera, mogę jakby współpracować ze słuchaczem, który jest po drugiej stronie. Chociażby taką prozaiczną rzecz, że muszę odejść od telefonu, tak? I żeby słuchacz nie słuchał ciszy, to mu mogę z miksera wypuścić muzyczkę.
0: Okej, okay, czyli ten telefon jesteś w stanie w ten sposób podłączyć.
1: Tak. Mhm. No, więc mogę mu wpuścić na przykład na ten czas, kiedy on czeka, na przykład, nie wiem, to, co się dzieje na antenie w tej chwili.
0: Jasne.
1: Nie? No, normalnie z komórki nie mam takiej opcji, no, chyba żebym zastosował jakieś rozwiązanie, na przykład jak ty masz. No to.
0: Dokładnie, no ale to jest już urządzenie, które swoje kosztuje, to też trzeba
1: dokładnie
0: mieć
1: tego świadomość. Dokładnie, a tutaj po prostu właśnie doszliśmy do punktu dość istotnego, czyli cena.
0: No właśnie, ile?
1: Ja rozmawiałem z tym pracownikiem firmy, nie podam, nie będę reklamował firmy, to on mi zrobił taką ofertę indywidualną, gdzie ten telefon kosztował 207 zł, ale widziałem ten telefon już za 350, 370 mniej więcej, do 400 tak mniej więcej trzeba dać. po to w zależności od kogo się kupuje tam.
0: Ja gdzieś nawet na Allegro widziałem poniżej 200 zł.
1: No, dlatego mówię, że to zależy od tego, od kogo się kupuje.
0: Ale to nie są jakieś bardzo wielkie pieniądze, no umówmy się. Jeżeli komuś coś takiego jest potrzebne. Okej, okay, to może teraz kilka słów, no bo wspomniałeś tak, że można tu podłączyć sobie na przykład mikser, można tego typu rzeczy zrobić. Co my właściwie tutaj mamy w tym telefonie? Jakbyś mógł go opisać, jakie ma przyciski, jakie ma gniazda, co w ogóle, jak to urządzenie wygląda?
1: Urządzenie wygląda jak normalny, zwykły telefon z przyciskami, z wyświetlaczem. Tyle, że ma pewne rzeczy, które go wyróżniają od takiego telefonu zwykłego. Bo tak, po pierwsze ma wyświetlacz, który jest prawie dwucalowy. Nie wiem dokładnie mniej więcej ile ma, bo tam nie jest opisane. W każdym razie dość duży. Przyciski są też sporawe, ze znaczoną piątką. I mamy... Może opiszę go tak bardziej inaczej. Obok wyświetlacza po prawej stronie mamy dwa przyciski, które służą właśnie do wyboru operatora. Bo załóżmy, że mamy tych dwóch operatorów podpiętych i chcielibyśmy zadzwonić gdzieś. No ale powiedzmy, że na jednym koncie u jednego z tych operatorów już nam się skończyły pieniądze, no to chcemy zadzwonić koniecznie, no to wybieramy drugiego, gdzie mamy pieniądze jakieś. No i robimy to za pomocą dwóch przycisków, które znajdują się po prawej stronie od wyświetlacza. I to tak mniej więcej na szybko wygląda. Zamiast bawić się na wyświetlaczu po widzącemu, Boże, gdzie to jest, strzałka w górę, w dół, coś tam, to mamy gotowe przyciski.
0: Czyli mamy tak zwany wybór linii.
1: Tak, wybór linii mamy. To służy również, bo to ma dwojakie zastosowanie, to służy również do przełączania... Jak mamy większą firmę albo mamy telefon podłączony do jakiejś konkretnej centrali, to możemy za pomocą tych przycisków też przełączać człowieka, który z zewnątrz się do nas zadzwonił i akurat nie z nami chce gadać, tylko z jakimś tam szefem produkcji, tak? No to go tam przełączamy, nie? Tymi przyciskami. Także to są takie dwojakie zastosowania. Później mamy taki joystick, w prawo, w lewo, strzałki, góra, dół i środek. Później mamy przycisk do odbierania właśnie poczty za pomocą tego serwera. To jest przycisk pierwszy od prawej strony pod tym joystickiem. Po lewej stronie mamy... Jakby to nazwać. No jak robimy konferencję, tak, to wciskamy ten przycisk, dzwonimy, a w tym czasie tamten ktoś ma albo komunikat, albo muzyczkę, nie? Mhm. Potem poniżej mamy wyciszanie. Nie sprawdzałem, bo nie miałem z kim akurat. Wyciszanie, to jest, bo wyciszamy głośnik. Czy w słuchawce, czy z głośno mówiącego, ale nie wiem, czy w tym czasie również wycisza się mikrofon. Tego nie miałem jak sprawdzić. No i po lewej stronie tego przycisku mamy radial, czyli powtarzanie ostatniego numeru. I dwa ostatnie przyciski to jest włączanie głośnika w trakcie rozmowy i drugi przycisk obok tego głośnika jest, co to było? A, to jest oczekiwanie, czyli coś takiego, że hold, powiedzmy.
0: Hold.
1: Mhm. Hold.
0: Ma jakąś muzyczkę na hold?
1: Ma jakąś muzyczkę. Ale ta muzyczka, zauważyłem, że nie zawsze działa bo ja na przykład jak dzwonię od siebie z komórki, to ja mogę tą muzyczkę uruchomić, jak wcisnę ten przycisk, ale na przykład jak tu kolega Marcel dzwonił, to on miał komunikat jakiś, także...
0: Bo to chyba jest w takim razie tak, że ten hold jest realizowany przez operatora. Mam takie wrażenie, że to też już... Bo kiedyś to te muzyczki były odgrywane bezpośrednio z telefonów, a w dzisiejszych czasach to chyba może być tak, że ten hold to też jakoś tam operator obsługuje.
1: Możliwe. No nie wiem. W każdym razie, no tutaj mówię, tego wyciszenia nie miałem jak sprawdzić, czy ten mikrofon też się wycisza, czy tylko głośnik.
0: Czyli tak wygląda klawiszologia. Nie, mamy nic więcej? Czy coś jeszcze?
1: Mamy oczywiście, aha, że mamy. Klawiszologia podstawowa. I teraz tak. Nad klawiaturą numeryczną mamy 4 przyciski. Jeden po lewej stronie przycisk to jest do wycofywania się z funkcji, które tam żeśmy sobie weszli. Potem mamy książkę telefoniczną i tutaj ciekawostka. Na stronie konfiguracyjnej możemy spowodować fakt, to akurat się przyda osobom widzącym, nam to raczej się średnio przyda. Natomiast możemy zaimportować książkę na 3 sposoby. Z wizytówki, z tych wizytówek V-Card, z naszego konta Google'owego i z XML-a. Co tam sobie wczytamy, to nam ta książka się tam zrobi. I mamy przycisk, on się nazywa DND. To jest przycisk nie przeszkadzać.
0: Do not disturb.
1: Tak, nie przeszkadzać. No i przycisk menu.
0: Który teraz... nam pewnie będzie jak najmniej przydatny, no bo wszystko my akurat, nie widząc, to będziemy robić ze strony.
1: Tak. I ten przycisk menu i w ogóle menu w tym telefonie jest o tyle ciekawe, że jeśli widzimy cokolwiek, to możemy poruszać się cyframi po menu. Albo strzałkami, albo cyframi. Menu nam się wyświetla w postaci listy jedno pod drugim. No i pomimo tego, że to jest jedno pod drugim, możemy sobie tutaj... Ja zresztą spróbuję tak na szybko pokazać później lockoutem, jak wygląda menu. Nie całe, no bo nie będziemy się tutaj zastanawiać, co on tam przeczytał, ale powiedzmy część menu pokaże, jak wygląda. No i pod spodem mamy przycisk największy z nich wszystkich, bo jest prawie na długość, na szerokość klawiatury numerycznej. Jest bardzo długi. To jest przycisk dwufunkcyjny, bo jeśli słuchawka w tej chwili leży na widełkach, to możemy sobie regulować dzwonek. O, ściszamy. I zgłaśniamy. I to jest dzwonek. Ale teraz, jeśli rozmawiamy, to możemy tym przyciskiem regulować głośność głośnika lub głośność w słuchawce.
0: A, no to rzeczywiście fajne.
1: Także to tyle, jak chodzi o klawiszologię tego telefonu.
0: A jeżeli chodzi o gniazda?
1: A jeżeli chodzi o gniazda, to teraz gniazda wyglądają w ten sposób, że pod spodem telefonu, w tej części, która jest tam z tyłu, mamy 3 gniazda. Ja się zastanawiałem przez jakiś dłuższy czas, do czego służy jedno z gniazd, aż potem jakoś albo sam doszedłem, albo ktoś mi podpowiedział, już teraz nie pamiętam, ale chyba sam doszedłem. Bo tak, mamy gniazdo zasilające, czyli do zasilacza i mamy 2 RJ 45. O ile jedna RJ na logikę to jest podłączenie telefonu do routera. Ale po co druga? Aha. Zgadnij.
0: Czyżby do tego, żeby wyprowadzić dźwięk z tego telefonu?
1: Nie, dźwięk nie, ale żeby z tego telefonu wyprowadzić internet. Telefon jest mostkiem Więc druga RJ służy do tego, żeby od telefonu pociągnąć kabel do komputera. I to jest spód telefonu. Teraz po naszej lewej stronie mamy też dwa gniazda. To są RJ9. Co mnie bardzo zdziwiło, bo zawsze w telefonach tego typu używało się R11, to jest R9. I to są, to są gniazda, które służą do wykorzystania ich też na dwa sposoby. Jedno z gniazd, takie jakby nazwijmy je główne, służy do podłączenia słuchawki, która jest tutaj dołączona do telefonu, tak jak normalnie w zwykłym telefonie. A drugie gniazdo, wyglądające bliźniaczo, służy do podłączenia dodatkowego zestawu słuchawkowego. I tu można wykorzystać to do miksera.
0: A w jaki sposób?
1: Przejściówkę sobie kupujemy, R9 na...
0: To na przykład... Czekaj, R9 czy RJ45?
1: RJ9, przepraszam, RJ9.
0: A jaka to jest RJ9?
1: To jest jeszcze mniejsza od R11.
0: A, jeszcze mniejsza, okej.
1: Okay. Jeszcze mniejsza. I to można wykorzystać właśnie podłączając do miksera.
0: Kupujemy sobie przejściówkę RJ9 na co? Na dwa małe jacki, czy...
1: Możesz na dwa duże też możesz sobie kupić, nie? Mhm. Albo na przykład na jednego jacka tego małego z rozgałęzieniem na dwa kanały, nie?
0: No dobra, ale chodzi też o to, żeby podłączyć i wejście z tego telefonu do miksera, tak?
1: Nie, bo ty możesz rozmawiać z mikrofonu telefonicznego.
0: No tak? Dobrze, ale powiedziałeś o tym, że możesz na przykład słuchaczowi z miksera wyemitować muzykę.
1: A, że w ten sposób, no tak. No, to, tak, tak, tak.
0: To chodzi mi o to, w jaki sposób.
1: Aha, zgadza się. To musi być dwustronna przejściówka.
0: A kupiłeś taką? Sprawdziłeś, że to działa?
1: Nie kupiłem, ale znam kogoś, kto taki telefon ma i wiem, że działa.
0: I działa w ten sposób.
1: Mhm. No i to jest jakby tyle, jak chodzi o telefon dla osób, powiedzmy, widzących. Teraz czas by się zająć...
0: jego obsługą.
1: Co nam się przyda jako osobom niewidomym, czyli stroną konfiguracyjną. I tu mamy trochę roboty.
2: Start, ja sobie już tam
1: wejdę.
2: Nowa karta, Google Chrome. Wyszukiwaj 1, 9, pusta, 6, pusta, 6, 2, 2, 192, 160.
1: Ja bym się nie sugerował tym IP, dlatego że...
0: No tak, u każdego będzie inne.
1: Będzie inne i to jest IP, które przydziela router, więc dopiero, tak jak mówiłem, albo przez wciśnięcie OK na wyświetlaczu możemy zobaczyć, albo tak jak tu Michał powiedział, przez router. Hasło jest standardowe.
2: A, D, L, I, N, admin, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka.
0: Czyli użytkownik, admin, hasło, admin.
1: Admin, tak jest.
2: Dokument.
1: Ja tego nie zmieniałem, bo mi się nie chciało.
2: Dodaj przy nowa, maksymal.
1: Ja sobie powiększę, żebym, bo ja coś widzę, więc warto, żebym też wiedział, co robię. Dobrze. I jesteśmy na stronie konfiguracyjnej tegoż urządzenia. I co my tu mamy?
2: Klikalne wyloguj. T31. Lista rozwijana, zwinięte
1: polski. Tu mamy wybór języków. Mamy polski. Telefon też, ale właśnie, ciekawostka. To, że zmienimy tutaj na polski, nie znaczy, że telefon będzie nam wyświetlał po polsku.
0: Okej, okay, czyli on po prostu ma niezależnie ten interfejs w telefonie i niezależnie ten webowy.
1: Znaczy poniekąd jest on zależny, ale nie językowo.
0: Rozumiem.
1: Język trzeba sobie w telefonie ustawić osobno.
2: Link default pass, klikalny stan.
1: Stan. No to tutaj wiadomo, co jest, tak? Sprawdzamy, czy wszystko gra, czy wszystkie... konta nam się zarejestrowały, czy mamy połączenie z internetem i tak dalej, i tak dalej.
2: Klikalne konto.
1: konto tutaj sobie wejdziemy, to jest
2: Alink T31.
1: To jest miejsce, gdzie właśnie konfigurujemy naszych operatorów.
2: Klikalne lista rozwijana, zwinięte Polski. Lista rozwijana, zwinięte konto 1. Konto 1.
1: Konto 1 i konto 2 mamy.
2: Alink T31. Klik lista rozwijana, zwinięte konto 2.
1: No i tu mamy parametry naszego operatora, nie? Hasło, użytkownik, protokół SIP i tak dalej, i tak dalej.
2: Klikalne.
1: T30. I co warto, na co warto zwrócić uwagę w tej konfiguracji i co mi się bardzo podoba.
2: Klikalne.
1: To na przykład będąc.
2: Których nadmi pustnotę. Pusta. Przycisk potwierdź.
1: Pod przyciskiem potwierdź, znaczy pod spodem. Nie w zasadzie jak się go naciśnie, tylko linijkę niżej. Mamy notatki do każdej opcji. One są opisane. I na przykład w przypadku tutaj kont mamy...
2: Pusta, notę, pusta, rejestracja konta. Rejestracja konta, kont dla telefonu i... Pusta, nadmiarowość serwerów. Często jest to wymagane przy rozwijaniu usługi VoIP, aby zapewnić jej ciągłość w przypadku zdarzeń, w których serwer musi zostać wyłączony w celu konserwacji lub w przypadku zdarzeń, w których zawiedzie połączenie między telefonem IP a serwerem. Pusta. Przejście nad. Technika sieci komputerowych do nawiązywania i utrzymywania połączeń za pomocą protokołu internetowego między bramami obsługującymi NAT. Pusta, pusta. Można skonfigurować przejście NAT. Pusta. Link clicks here to get.
1: O co tu chodzi? Chodzi tutaj Klikalne. Mianowicie o to.
2: Lista, list, pole edycje, pole edycje, pusta, pust. Serwer SIP 1. Pusta, pust. Host serwera.
1: Tutaj mamy właśnie dane operatora, ale do czego ja zmierzam.
2: Pole edycje 3.
1: Ty na pewno, Michale, się już domyślasz, o co mi chodzi.
2: Lista rozgnat. Lista rozwijana, zwinięte, wyłączone.
0: A, okej, okay, czyli tu te ustawienia NAT-u.
1: Dokładnie. Mm-hmm. I tutaj...
2: NAT, lista wyłączone.
1: Jak sobie w to wejdziemy,
2: lista rozwija...
1: to mamy...
2: Stun.
1: Stun, serwer.
2: Tryb ręczny NAT.
1: Albo tryb ręczny.
0: Mm-hmm. Czyli można to sobie konfigurować po prostu.
1: Dokładnie. To tyle, jak chodzi o konta, bo tutaj dalej są właśnie dane operatora i klikalne, tak dalej. To nas jakby średnio interesuje sieć. Teraz, bo tu każdy ma inne.
2: Klikalne konto, klikalne sieć.
1: Sieć. No to tutaj mamy z kolei wszystkie
2: lista rozwijana,
1: ustawienia
2: IPv4.
1: Dotyczące właśnie sieci i połączenia z routerem.
2: Pusta. Konfiguracja IPv4. Pusta, pusta. Przycisk opcje oznaczone DHCP. Pusta, pusta. Przycisk opcje i nieoznaczone statyczny adres IP. Pusta, pusta. Adres IP.
0: Czyli czy ma dynamicznie sobie pobierać, czy...
2: Pusta, pusta. Maska pod sieci. Pole, pusta, pusta. Brama. Pole, pust, pust. Statyczny DNS. Przycisk, pust. Pod pole edycji,
0: no
2: pust, pusta.
0: Pole, analogicznie. Pusta.
1: To mamy to samo, co jakby w routerze, nie?
0: No tak.
1: Ten sam jakby układ
2: klikalne.
1: Tego.
2: Klikalne sieć, klikalne klucz DSS.
1: Klucz DSS.
0: A co to jest?
1: To jest bardzo ciekawa funkcja.
2: Klikalne. Lista rozwijana, zwinięte linia. Linek E1.
1: Bo tu można sobie podpisać jakim klawiszem, bo nie musisz koniecznie używać fabrycznych. Możesz po prostu... Zresztą zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tak.
2: Linek E1.
1: Mamy pierwszą linię.
2: Lista rozwijana, zwinięte linia. Pole edycji niedostępne. Pole edycji, lista rozwijana, zwinięte linia 1.
1: I powiedzmy, że wejdźmy sobie tu.
2: Klawisz typ wartość etykieta linia numer wewnętrzny linek E1 linia ipcal.pl linia 1. Linia 2. Linia 1.
1: Tu możemy sobie podpisać, który operator gdzie ma być, pod jakim jakby klawiszem, nie?
0: Czyli czy pod jedynką, czy pod dwójką,
1: czy pod
0: tak?
1: Dwójką,
0: bo ty
1: dokładnie.
0: Mówisz o tych dwóch klawiszach obok monitora, obok wyświetlacza.
1: Tak, bo możemy sobie po prostu zrobić, że na górze będzie na przykład IP call, a na dole będzie halonet, albo odwrotnie.
0: I tu można o tym zdecydować.
1: Dokładnie.
2: Pole edycji niedostępny. Lista rozwijana, zwinięte linia. Pole edycji niedostępny.
1: Druga, że tu do drugiego klawisza.
2: Pole edycji lista. Pole edycji lista rozwijana, zwinięte linia 2. Pole przypusta. Notę.
1: No i tu mamy znowu opis, tak? Co to jest?
2: Pusta. Typ klawisza. Typy klawiszy funkcyjnych. Szybkie wybieranie. Zdarzenie. Intercom. Pusta. Zdarzenie. Zdarzenia to predefiniowane skróty do funkcji telefonu i połączeń. Pusta. Intercom. Aktywuje tryb interkomu. Je lub sekretariatem. Aktywuje tryb interkomu. Jest to przydatne w środowisku biurowym do szybkiego kontaktu z operatorem. Lub sekretariatem.
1: To jest to, o czym ci mówiłem, że po prostu jak jest podłączony telefon do centralki, to możesz tego, co dzwoni, przerzucić szybko do danego pokoju.
0: No czy tak, tam może służyć do wywoływania jakichś połączeń wewnątrz centrali.
1: Dokładnie.
0: I można sobie to skonfigurować właśnie w tym miejscu przy tych kluczach DSS.
1: Zgadza się.
2: Klikalne. Link default pass. Lista klikalne sieć. Klikalne klucz DSS. Klikalne funkcje.
1: Funkcje.
2: A link te. Klikalne lista rozwijana. Zwinie. Lista rozwija. Przekieruj numery alarmowe.
1: I teraz tu mamy... Jak ktoś ma już centralę, też tu się można pobawić, bo tutaj, tak jak mówiłem ci przed audycją, dużo jakby odniesień jest do centrali.
2: Lista rozwijana, zwinięte, wyłączone.
1: Przekierowanie numerów alarmowych, czyli na przykład...
0: 112.
1: 112. Możemy spowodować tak, że... Jeden główny telefon może zadzwonić tylko pod ten numer, albo wszyscy mogą zadzwonić.
0: I jakie tu są opcje?
2: Włączone. Włączone. Pusta. Przekieruj autoryzowane numery. Pole edycji.
1: I tutaj, w tym miejscu wpisujemy numery, które chcemy bezpośrednio przekierować z naszego biura głównego gdzieś. Czyli na przykład, nie wiem, do dyrektora, jak chce się szybko połączyć z dyrektorem, no to tutaj sobie definiuje numer dyrektora, jakby, nie? I potem na telefonie pod jakimś tam klawiszem jednym, ja go naciskam i łączy mnie z dyrektorem od razu, nie?
0: Czyli takie pusta, szybkie pusta. Wybieranie, tak?
1: Takie, no, takie mniej więcej coś.
2: Pusta,
1: no.
2: Pusta, mode. Przycisk opcje i oznaczone telefon, przycisk opcje i nieoznaczone, niestandardowe. Pusta, konto.
1: Mode.
2: Pusta, przycisk opcje i oznaczone telefon, przycisk opcje i nieoznaczone, niestandardowe. Pusta, konto. Lista rozwijana, niedostępne, zwinięte, 0123.
1: I tutaj możemy wybrać, dla jakiego konta chcemy te przekierowania porobić. Mhm. Albo dla wszystkich, albo dla...
0: konkretnej linii.
1: Dokładnie.
2: Pusta. Zawsze przekierowuj.
1: No to jest wiadomo, tak?
2: Przycisk opcje i nieoznaczone WEU. Przycisk opcje i oznaczone WEU. Pusta. Cel. Pole edycji.
1: Cel. Nie wiem, nie bawiłem się tym, bo nie mam centrali aż tak skonfigurowanej, chociaż mam centralę, ale nie aż do tego stopnia, żeby tutaj... A w instrukcji na ten temat nic nie ma.
2: Pusta. Kod włączenia.
1: I to jest to, o czym ci mówiłem. Kod włączenia.
2: Pole edycji.
1: Czyli tu ustalasz kod, którym włączasz te przekierowania.
2: Pusta. Kod wyłączenia.
1: Tu wyłączamy, tak.
2: Pole edycji. Pusta. Przek. Zaj. Przycisk opcje i nieoznaczone WEU.
1: Kiedy zajęty,
2: przycisk,
1: nie?
2: Przycisk, no tak. Opcje i nieozna. Pusta. Cel. Pole edycji.
1: Tu znowu jest to samo.
0: Czyli do jakiego numeru, jeżeli gdzie, zajęte.
1: Gdzie się... Tak.
0: Czyli jeżeli na przykład ktoś do nas dzwoni, my nie możemy w tym momencie odebrać, bo z kimś rozmawiamy, to może na przykład kogoś
1: to od razu go
0: przerzucić na inny numer.
1: Na przykład do sekretariatu.
0: Na przykład.
2: Pusta, kod włączenia. Pole edycji.
1: I znowu kod włączenia, pust, wyłączenia.
2: Pusta, kod wyłącz. Pole pust. Bez PRZ, ODP.
1: Bezpieczne odebranie.
2: Przycisk pusta. Przycisk opcje i nieoznaczone WEU.
1: To nie wiem, o co chodzi, tak naprawdę.
2: Przycisk opcje i oznaczone WEU.
1: bo te w ogóle przekierowania to są bardzo lakonicznie w tej instrukcji, praktycznie parę słów tylko.
2: Pust po czasie dzwonienia 0120.
1: No tutaj wybieramy, po jakim czasie ma się to stać.
2: Lista rozwijana, zwinięte 12. Pusta.
1: To po 12 sekundach.
2: Pusta. Cel. Pole edycji.
1: No i wiadomo gdzie.
2: Pusta. Kod włączenia. Pol. Pusta. Kod. Pol. Pust. DND.
1: I to jest nie przeszkadzać. DND. Mhm. Właśnie ten przycisk, o którym mówiłem.
2: Pusta. Pusta. Wyjątki przy DND. Lista rozwijana, zwinięte, wyłączone.
1: Tutaj możemy sobie ustalić, kto się do nas pomimo włączonego nie przeszkadzać może dodzwonić, a kto nie.
2: Pusta, pusta. Numery autoryzowane przy DND. Pole edycji.
1: Tu możemy zdefiniować te numery. Na przykład, nie wiem, tylko paru znajomych. Tutaj poprzedzając każdy numer przecinkiem, możemy zdefiniować, kto może się o trzeciej nad ranem do nas dodzwonić, jak mamy to włączone.
2: Pusta, pust, mode. Przyć, pusta, przycisk opcji i oznaczon, pust, konto. Lista rozwijana, niedostępne, zwinięte.
0: Dla jakiego konta?
1: Dla jakiego konta?
2: Pusta, pusta, status DND. Przycisk opcji i nieoznaczone WEU, przycisk opcji i oznaczone WEU. Pust, kod włączenia, pole e, pust, pust, kod wyłącz, pol, pust, przy, pusta, przycisk potwierdź, przycisk anuluj.
1: No i to jest to. Dobrze, następna
2: klikalne
1: funkcja.
2: Konto, klikalne sieć, klikalne klucz DS, klikalne funkcje, klikalne ustawienia.
1: Ustawienia.
2: A link te pole edycji pusta.
1: O, skończyła na się sesja.
2: A, D, E, I, N, admin, pole edycji, gwiazdka, a link te HTTP, zamknij przycisk 2.
1: Bo tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że jak w każdym tego typu urządzeniu, są sesje, które się kiedyś kończą.
2: Lista rozwijana.
1: Trzeba sobie z powrotem wpisać hasło i login.
2: Link, klikalne klucz DS, klikalne funkcje, klikalne ustawienia.
1: Ustawienia.
2: A link T30, klikal pole edycji. Czas pusta, pusta. Lista rozwijana, zwinięte, wyłączone. Automatycznie dzwonienie. Pusta. Klikalne oszczędzanie energii. Pusta, pusta. Automatycznie dzwonienie. Lista rozwijana, zwinięte, wyłączone.
1: Automatyczne dzwonienie. W zasadzie to nie wiem, co to jest, bo jakby nie miałem z kim i jak sprawdzić.
0: To nie chodzi o to, że po podniesieniu słuchawki gdzieś dzwoni automatycznie?
1: Być może, bo instrukcja nic nie mówi na ten temat.
2: Pusta, pusta. Czas pomiędzy cyframi 1.14s.
1: Tutaj chodzi o to, że jak wciśniemy Radial, to po jakim czasie mają się wysyłać kolejne cyfry?
2: Pole edycji pusta, pust, poziom aktywny, lista rozwijana, zwinięte 8.
1: Co to jest poziom aktywny? Nie mam pojęcia.
2: Pust, pust, czas podświetlenia, sekundy.
1: Tutaj możemy sobie wybrać, jak długo ma nam się świecić wyświetlacz w telefonie.
2: Lista rozpust, pusta, kontrast.
1: Kontrast, czyli tutaj możemy sobie wybrać, jakby to powiedzieć, tło w stosunku do czcionki i odwrotnie, nie?
2: Lista rozwijana, zwinięte 1.
1: I tutaj możemy to ustalić od 1 do 6.
2: Pusta, pusta. Watchdog.
1: Nie wiem, co to jest.
0: No Watchdog zazwyczaj pozwala na rozwiązywanie problemów z urządzeniem, jeżeli ono się na przykład zawiesi. Pytanie, czy to działa tak w ten sposób, że jeżeli na przykład są z nim jakieś problemy, to dokona automatycznego restartu.
2: Lista rozwijana, zwinięte, włączone. Pusta, pusta. Typ dzwonka.
1: Typ dzwonka.
2: Lista rozwijana, zwinięte, ring 1.2.
1: I teraz przy tych dzwonkach się tak zatrzymamy na chwilę, ponieważ dzwonków mamy.
2: Automatycznie dzwonienie wyłączone, czas pomiędzy cyframi ring 2.wav, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, silent.wav, splash.wav.
1: Takie coś mamy.
2: Ring 1,
0: czy można je jakoś podsłuchać?
1: Jakoś można, ale jak? Nie wiem, tu nie ma opcji otwórz.
0: Czyli co najwyżej można by było sobie po prostu zmieniać, dzwonić do siebie i sprawdzać.
1: To też nie tak do końca. Bo próbowałem to robić i zawsze pojawiał mi się jeden, jedyny dzwonek taki. co bym nie wybrał, to zawsze jest ten dzwonek. Ale o co chodzi z dzwonkami w ogóle?
2: Pusta, pusta, prześlij dzwonek.
1: To jest właśnie bardzo ciekawa funkcja. Bo możemy sobie własny dzwonek zdefiniować na każdy z tych pięciu.
2: Pole edycji tylko do odczytu przycisk prześlij przycisk anuluj.
0: Próbowałeś to robić?
1: Tak, i niestety nie udało mi się tylko z tego powodu, że...
2: Przeglądaj przycisk.
1: Że nie mam takiej wiedzy na teraz, żeby na szybko to zrobić, ponieważ tutaj są opisane parametry tego dzwonka, jaki on powinien być.
2: Przycisk pusta. Dzwonek informuje o przychodzących połączeniach. Wgraj niestandardowe pliki dzwonków. Obsługiwany.
1: O, jest.
2: Jest wyłącznie format gwiazdka.wav. Maksymalna wielkość pliku to 8 MB.
1: 8 nawet.
0: 8 megabajtów. No to...
1: Ale próbowałem i nie weszło.
2: Tapeta. Wybierz obraz do wyświetlania jako tapeta na telefonie.
1: Tak, i tutaj możemy zrobić taki numer, że zamiast tła takiego jednolitego możemy sobie swoją tapetę. Tu są też opisane parametry, jakie...
2: Formaty. Gwiazdka.png, gwiazdka.jpg, gwiazdka.ipeg, gwiazdka.bmp. Pusta. Link click here to get...
1: Tyle na ten temat.
2: Klikalne.
1: To były ustawienia.
2: Pusta. Klikalne preferencje. Klikalne data i godzina. Klikalne preferencje.
1: Preferencje. Czy tu byliśmy? Chyba nie.
0: Chyba nie. Byliśmy gdzieś.
2: Klikal. Lista rozwija. Lista rozwija. Automatycznie dzwonienie. List pusta. Pusta. Czas pomiędzy. Pusta. Pusta.
1: Byliśmy.
2: Klikalne monitorowanie. Klikalne sygnały. Klikalne plan wybieran. Klikalne aktualizacje. Klikalne identyfikacje. Klikalne klucz DS. Klikalne. Klikalne funkcje. Klikalne ustawienia. Klikalne książka.
1: Ustawienia, teraz
2: klikalne funkcje. Klikalne klucz DSS.
0: No tu na pewno ustawienia. Byliśmy już w tym kluczu.
2: Klikalne książka. Klikalne ustawienia.
1: To jeszcze te ustawienia.
2: Klika pole edycji czas pomiędzy cyframi. Jeden
1: tak, to są ustawienia.
2: Pusta. Pusta. Klikalne autokonfigura. Klikalne link default pass for klikalne funkcje, klikalne ustaw, klikalne książka, klikalne zabezpiecz.
1: Książkę zostawimy sobie na później.
2: Klikalne zabezpiecz.
1: Zabezpieczenia. No to tutaj mamy.
2: Lista tryb użytkownika. Lista rozwijana, zwinięte administrator. Pusta, pusta. Poprzednie hasło.
1: Tutaj mamy zmianę hasła głównego.
2: Pole pust, pust, nowe hasło, pole pust, pust, pole pust, przycisk, potwierdzi, przycisk, anuluj, pust, klikalne
0: ustawienia. I tu jak widzę, można też dla różnych poziomów użytkownika nadawać te hasła, bo tam masz taką listę, tryb użytkownika. Jest domyślnie wybrany administrator, no bo teraz jesteśmy, ale jeżeli chcemy dać komuś jakieś ograniczenie, ograniczony dostęp do konfiguracji tego telefonu, to coś tu chyba można, tak?
2: Zaawansowany.
0: O, zaawansowany.
2: Zaawansowany.
1: Zobaczmy, co tu mamy.
2: Pusta, pusta. Poprzednie hasło. Pol, pust,
0: to też
2: no, pol, pusta, pusta.
0: Spowoduje możliwość zmiany hasła, tylko inny będzie ten użytkownik. Pusta, pewnie z jakimiś tam... Pusta. Mniejszymi
2: klikalne
0: nieco.
2: Certyfikaty serwera. Klikalne hasło. Pusta. Klikalne zabezpiecz. Pusta. Klikalne funkcje. Klikalne ksiąg. Klikalne zabezpiecz. Pusta. Klikalne hasło. Klikalne certyfikaty serwera.
1: No to jakby nie będziemy tu wchodzić, bo to jest mało istotne.
2: Klikalne zaufane certyfikat. Klik pusta. Pust. Pust. Tryb użytkownika. Lista rozwijana, zwinięte, zaawansowane.
1: Zmienię z powrotem na administrator.
2: Tryb pust, pusta, pust. Klikalne zaufane certyfikat. Klikalne has, pusta. Klikalne zabezpiecz. Klikalne książka. Klikalne ustawienia. Klikalne
1: no
2: książka.
1: Wejdźmy do tej książki, wejdźmy.
2: Klikalne. Lista, inny numer. Numer komórkowy.
1: I tutaj możemy sobie zdefiniować.
2: Numer biura. Na input pusta.
1: Ludzi, którzy nam będą się wyświetlać na wyświetlaczu telefonu.
2: Klikalne ustawienie. Klikalne adres IP multiemisji. Klikalne informacje o połączeniach. Klikalne zdalna KS, telef. Klikalne katalog lokalny. Pusta. Klikalne zabezpiecz.
1: Chcę po prostu dojść do początku tabelki.
2: Klikalne funkcje. Klikalne książka.
1: Bo to wszystko jest w formie tabeli, tylko takiej dziwnej, bez nagłówków.
2: Klikalne zabezpiecz. Pusta. Klikalne katalog lokalny.
1: Katalog lokalny. No to tutaj
0: czyli możemy wewnątrz sobie pamięci telefonu, tak?
1: Tak.
2: Klikalne zdalna KS Telef.
1: Zdalna książka, czyli
0: to
1: jak
0: na
1: mam
0: serwerze.
1: Na serwerze.
2: Klikalne informacje o połączeniach. Klikalne kontakty Google.
1: O, i to jest to, o czym mówiłem, że możemy sobie z naszego konta Google pobrać kontakty.
2: Klikalne LDAP.
0: LDAP, no to też taki serwer kontaktów.
2: Klikalne adres IP multiemisji. Klikalne ustawienie. Pusta, pusta, indeks, nazwa, numer biura.
1: No i tutaj mamy już dane dotyczące tych pól.
2: Numer komórkowy, inny numer, lista rozwijana, zwinięte, wszystkie kontakty.
1: I możemy indeks, nazwa, wszystkie kontakty zamienić wszędzie, przy każdym numerze na
2: HTTPS, klikalne.
1: Oj, moment, bo wyszedłem
2: pusta
1: z tego.
2: Lista rozwijana, zwinięte, czarna lista.
1: O, na czarną listę.
2: Indeks, nazwa, numer,
1: link, te albo trzy wszystkie kontakty właśnie.
0: No tak, czyli lista możemy przeszukiwać,
2: zwinięte, wszystkie
0: wyświetlać.
2: Kontakty.
1: Wyświetlać. Mhm.
0: A da się pole przeszukiwać? Jest jakaś formatka do wyszukiwania?
1: W telefonie.
0: A tu się nie da?
1: Tu nie.
0: Szkoda.
2: Klikalne
0: a
2: jeden.
0: Z poziomu tej strony jesteś w stanie na przykład ręcznie dodać jakiś numer telefonu, jakiś kontakt?
1: Oczywiście.
2: Klikalne.
1: Przejdźmy na dół strony.
2: Gra pusta. Link cliczkere pusta.
1: No i teraz masz
2: pusta. Lokalna książka telefoniczna. Wbudowany spis telefonów może zawierać nazwiska i numery telefonów.
0: No okej,
2: okay,
0: ale bardziej chodziło mi o to,
1: i teraz,
0: czy
1: no,
0: z poziomu
1: już,
0: tego
1: już dochodzimy
2: pusta
1: tutaj.
2: Notę. Pusta. Przycisk import, pole edycji i tylko do odczyt. Przycisk okay, importuje
0: tu jest
2: XML.
0: Import.
2: Przycisk eksportu, pole edyt, importuj plik. Przycisk lista rozwijana. Przycisk dodaj. Przycisk niedostępne. Edytuj. Przycisk
1: widzisz,
2: niedostępne.
1: Tu możesz
2: usuń przycisk. Okay. Usuń wszystko.
1: Możesz edytować, usuwać, kombinować.
0: Mm-hmm. No
2: lista
0: tak
2: rozwijana, zwinięte,
0: tylko
2: automatycznie.
0: Tak naprawdę, no niestety dla nas i tak będzie to bezużyteczne. Bo nawet
1: tak
0: jeżeli będziemy chcieli potem wybrać taki kontakt z książki, to i tak tego nie zrobimy, to jest raz. Co najwyżej, jeżeli mamy taki telefon, mieszkamy z kimś, kto też się jednak wzrokiem posługuje, no to w takim przypadku fajnie, że możemy
1: tak
0: tutaj zarządzać
1: wszystko
0: tą książką.
1: Tak, to mu się wszystko na wyświetlaczu, on
0: tak
1: może to samo robić z pozycji telefonu, no i może po prostu w ten sposób na wyświetlaczu sobie wybrać nazwisko i zatwierdzić tutaj tym środkowym w joysticku i zadzwoni tam gdzieś,
0: jasne,
1: nie?
2: Jasne.
1: No, dobra, to jest książka.
2: Klikalne.
1: Tak jak mówiłem, mamy możliwość importu Google, XML,
0: VCF.
1: Albo VCF, tak? I tam jeszcze coś było, nie pamiętam.
2: Pusta.
1: Także trochę tego jest.
2: Klikalne klucz DS. Klikalne ustawienie. Klikalne książ. Klikalne zabezpiecz. Pusta. Klikalne katalog lokalny. Klikalne książ. Klikalne ustawienie.
1: Jeszcze w te ustawienia wejdziemy, bo tu nie wszystko
2: klikalne
1: pokazaliśmy.
2: Konto. Lista pusta. Czas pomiędzy cyframi pusta. Lista rozwija automatycznie dzwonień pusta. Klikalne oszczędzanie energii.
1: Oszczędzanie energii.
2: Link
1: to jest też ciekawa funkcja.
2: Lista oszczędzanie energii. Lista rozwijana, zwinięte, włączone. Pusta. Godziny pracy. Pust. Poniedziałek. Pole edycji 07. Pole edycji 19.
1: Tak, tutaj możemy ustalić w jakich godzinach urządzenie pracuje i w jakich godzinach ktoś może do nas dzwonić. Zresztą bardzo fajnie jest to opisane tutaj w tych notatkach.
2: Pole edycji 19, poniedziałek. Pole edycji 19, czwartek. Anu, brak następnego. Pusta. Notę. Pusta. Ustawienia oszczędzania energii. Funkcja oszczędzania energii służy do wyłączania podświetlenia i ekranu w celu zaoszczędzenia energii. Bezczynności.
0: Czyli w zasadzie energii. Jak
2: telefon
0: ona schodzi, to możemy
2: cały
0: czas to mieć
2: oszczędzania energii po upływie określonego czasu.
1: Dokładnie.
2: Bezczynno pusta. Link cliczkere to Klikalne. Te klik, klik,
1: dobrze,
2: link,
1: te klik, to jest oszczędzenie energii.
2: Klikalne preferencje. Klika, klik, klik, klikalne autokonfiguracja. Klik, klik, klikalne data i godzina. Klikalne preferencje. Klikalne data i godzina.
1: Data i godzina. Co ja się namęczyłem, słuchaj, żeby doprowadzić to do takiego st-

0: Zwinięte plus 8 fina Singapore. Plus
1: i teraz 8 popatrz, fina co tutaj się dzieje.
0: Minus 12. Minus 12 Eniwetok Kwajalein. Minus 11
2: no tak, no Island. Standardowo.
1: No, no ale popatrz to dalej.
0: Minus 10 us Hawaii, ale Utianus Alas. Minus 9 30.
1: To mamy listę tych krajów.
0: Minus 9 us Alaska Time.
2: Minus no i musisz tam do chyba plus 1 przejść.
0: Minus 7, minus 2 Brazil, no, plus 1 Spain, France, Germany, Italy, Netherlands.
2: Jeszcze plus 1 jakieś?
0: Plus 2 Grecja, Izrael, Rosja, Turkę, Ukrainę.
2: No to raczej to plus 1 będzie. Szkoda, że Polski nie ma.
1: No właśnie do tego zmierzałem. Jest lista wszystkiego, co trzeba, tylko nie ma Polski.
2: No bo my jesteśmy plus jeden. Skoro Niemcy są, no to my jesteśmy przycisk obok, więc...
0: Przycisk opcji oznaczone automatycznie, przycisk opcji nieoznaczone włączone, przycisk pusta. Lokalizacja. Lista rozwijana, zwinięte none.
2: A lokalizację jaką można sobie
0: none?
2: Tu?
0: Bulgaria, Sofia.
2: O, w Warsaw, Poland.
1: Nie ma.
0: Bulgaria,
1: nie ma?
0: Sofia. Cairo. Europę. Estonia, Tallinn. Finland, Helsinki. Gaza Strip, Gaza. Grecja, Athens. Harare. Izrael, Tel Awiw. Istanbul. Jerusalem. Jordan, Latwia, Riga. Lebanon, Litwa, Mołdowa, Pretoria. Romania, Rosja. Syria, Tripoli. Turkmenistan, Ukrainę, Kyiv.
1: Koniec.
2: Bardzo wybiórczo on te no, kraje i stolice dokładnie pokazuje.
0: None.
1: Także.
0: None.
1: Także na nonę.
0: Pusta. Typ stały. Przycisk opcji niedostępne oznaczone czas letni według daty. Przycisk opcji niedostępne nie oznacz pusta. Data przejść. Miesiąc pole edy pusta.
1: No tutaj dat, wiadomo co wszystko.
0: NTPWG priorytetu DHCP lista rozwijana zwinięte wysoka. Serwer podstawowy pole edycji cn.pol.ntp.org.
2: Ale próbowałem... to jest ważne, że tu można sobie to wpisać.
1: Tak, ale nie wiem w zasadzie jaki serwer by można było tu wpisać.
2: Czekaj, jak to było? tempus1.gum.gov.pl?
0: Serwer pomocy.
1: No, w każdym razie jakiś... ja to zrobiłem tak, że jest ręcznie i po prostu ustawiłem mu z ręki wszystkie parametry tutaj.
2: No jasne.
1: Także klikalne. W ten sposób sobie poradziłem.
0: Klikalne klucz DS, klikalne zabezpie, pusta, klikalne preferencje, klikalne identyfikacja numeru. Klikalne data i godzina. Klikalne
1: identyfikacja numeru, to prawdę mówiąc nie rozumiem działania tej funkcji w tym telefonie.
0: Komunikat ze strony 192.168.1.12 dialog, czy odrzucić zmiany? Anuluj przycisk 2, ok, przycisk.
1: Odrzuć zmiany, nie będziemy tu nic zmieniać.
0: Klikalne T30, klikalne. Klikalne wyloguj. Lista rozwij, pusta. Metoda wyświetlania informacji o połączeniach.
1: No i teraz mamy coś takiego.
0: Lista rozwijana, zwinięte nazwa plus numer.
1: To jeszcze jest jakby zrozumiałe.
0: Pusta. Przycisk potwierdź. Przycisk anuluj. List. Metoda wyś. Pusta. Metoda. Lista roz. I numer plus nazwa. Nazwa. Numer. Pełna informacja o kontakcie. Zero.
1: Nie wiem po co to zero.
2: A to też tego nie rozumiem.
1: No właśnie.
2: No ale cała reszta jest dość intuicyjna.
0: Pusta. Przycisk potwierdź. Anuluj.
2: Co nie zmienia faktu, że dla nas niestety też średnio użyteczna.
1: Zgadza się.
0: Brak następ. Pusta. Te trzy klikalne funkcje. Klikalne
2: tak
0: książka.
2: Naprawdę klikalne to z tego, co pokazujesz tutaj, to w zasadzie wystarczy zalogować się do tego telefonu, wejść w ustawienia, wypełnić informacje dotyczące konta SIP albo kont SIP, które mamy.
1: I koniec.
2: I koniec. I można korzystać.
1: I można korzystać.
0: Pusta. Klikalne preferencje. Klikalne aktualizuj.
1: Aktualizacja.
0: Klikalne identyfika. Klikalne.
2: Miałeś już jakąś?
0: Autokonfiguracja.
1: Nie.
0: Klikalne aktualizacja. A-Link T30. Klik przywróć ustawienia fabryczne. Przycisk.
1: Przy okazji tu mamy ustawienia fabryczne. Dziwnym trafem w aktualizacji. Nie wiem dlaczego.
0: Przywróć ust. Pusta. Pusta. Resetuj. Pusta. 123. Wersja sprzętu. pusta, 124, 86, wersji pusta, pusta, wersja, pusta, pusta, pusta, klikalne oszczędzanie energii, klikalne.

0: Esi. Klikalne monitorowanie połączeń głosowych. Klikalne TR0. Klikalne układ klawiszy programowych.
1: Nie wiem, co to są klawisze programowe tak naprawdę.
0: Klikalne sygnały.
1: Sygnały.
0: Klikalne dzwonek. Klikalne klikalne głos. Klikalne plan wybierania numeru.
1: Zaczniemy trochę od jakby, bo nie byłem na dole tabelki.
0: Klikalne autokonfiguracja. Klikalne aktualizuj. Klikalne identyfikacja numeru. Klikalne aktualizuj.
1: Dobra, to tutaj. Tutaj w tej chwili jesteśmy w aktualizacji.
0: Klikalne autokonfiguracja.
1: Autokonfiguracja to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ wszystko się dzieje jakby poza tobą. Podłączasz telefon do sieci i on od razu się inicjuje, ustawia sobie te wszystkie DHCP i tak dalej. Także ty nie musisz tego robić, aha, chociaż możesz, ale nie musisz.
0: Klikalne configuration.
1: On jakby wykrywa z routera, co on tam ma zrobić i robi.
0: Klikalne plan wybierania numeru.
2: Fajnie, jakby też jeszcze wszelkiego rodzaju dane konfiguracyjne w ten sposób pobierał do konta telefonicznego, ale być może u niektórych operatorów i to jest możliwe.
1: Bardzo możliwe.
0: Klikalne configuration.
1: Configuration, ale czy tutaj jest coś?
0: Klikalne pole edycji, eksportuj lub importuj konfigurację.
2: Aha, czyli tu sobie można...
1: Czyli tu możemy sobie zapisać gdzieś, jakby nam się coś stało.
0: Pusta. Bin configuratio. Pust. Klikalne oszczędzanie energii.
1: Tutaj są jeszcze dzienniki, ale tego nie będę pokazywać, bo to za dużo czasu by zajęło. W każdym razie chodzi o to, że możesz sobie zapisać osobno dziennik, który odpowiada za ustawienia sieci. Osobno dziennik za VoIP-a, osobno dziennik za coś tam i sobie możesz po prostu ustalić formaty, w jakich to ma być. Czy to ma być XML, czy to tam coś jeszcze, nie?
2: Czy CSV pewnie, albo coś tam.
1: Tak, to można sobie tutaj...
0: Klikalne TR-060, klikalne układ klawiszy programowy, klikalne sygnały, klikalne dzwonek, klikalne głos. Klikalne plan wybierania numerów.
2: A czym są te sygnały na przykład?
1: Zaraz wszystko ci wytłumaczę. To jest bardzo ciekawa rzecz. W bramkach te sygnały też są.
0: Klikalne głos.
1: Głos najpierw. Zajmijmy się głosem.
0: Klikalne. Lista rozwija. Klikalne wyloguj. Lista rozwija. Link default. Lista rozwijana. Lista rozwija. Pusta. Lista rozwijana, zwinię, redukcja ech, redukcja echa.
1: I tu są fajne rzeczy, słuchaj.
0: Pusta. Klikalne oszczędzanie energii.
1: Dlaczego ten telefon tak, dlaczego przez ten telefon tak fajnie słychać wszystko?
0: No. Pusta.
1: Bo.
0: Redukcja echa. Pusta. Redukcja echa. Lista rozwijana, zwinięte, włączone.
1: Bo jak czasami są przebitki takie, że sam siebie słyszysz u rozmówcy, no to tutaj masz to możliwość wyłączenia, żeby nie było.
0: Pusta, wad. Lista rozwijana, zwinięte, wyłączone, wad. Duże A, duże D.
1: Wad.
0: Lista rozwijana, cokolwiek to jest, zwinięte, wyłączone.
1: To
0: pusta,
1: nie wiem.
0: Pusta, CNG.
2: Jakieś chyba wykrywanie ciszy albo coś tego typu.
1: Coś takiego, no.
0: CNG.
1: CNG masz, tak jak w słuchawkach.
0: Lista rozwijana, zwinięte, włączone. Pusta. Jitter buffer.
2: No to buffer.
0: Pusta. Typ. Przycisk opcje oznaczone adaptacyjne, przycisk opcje nieoznaczone stałe.
2: No tak. Czyli czy ma pusta, w zależności od obciążenia sieci być, czy chcemy czy zdefiniować na sztywno.
0: Min, opóźnienie. Pole edycji 60.
1: Tutaj masz opóźnienie. Wiadomo, tak? Czyli człowiek gada i za jakiś czas do mnie dochodzi. To ja sobie mogę to ustawić, żeby było krócej, szybciej i w ogóle, nie?
0: Pusta. Max, opóźnienie. Pole edycji 240.
1: Milisekund.
0: Pusta. Normalne. Pole edycji 120. Pusta. Wyciszenie. Pusta. Wyciszenie dźwięku.
1: To jest też fajna funkcja w tym telefonie.
0: Lista rozwijana, zwinięte, włączone.
1: Bo to wyciszenie dźwięku to jest, jak jest hałas wokół ciebie, tak jak na przykład masz w komórce, w telefonach komórkowych.
2: Czyli to jest redukcja hałasu.
1: Jesteś na ulicy, jeżdżą koło ciebie samochody, to komórka to jakby wycina i tylko ty jesteś, nie?
2: No tak.
0: Pusta.
1: Więc jak jesteś w jakimś hałasie, nie wiem, odkurzacz pracuje albo coś, no to tutaj jak to jest włączone, to może ten odkurzacz wyciąć.
0: Pusta. Inteligentna blokada szumów.
1: O, to jest następny.
0: Lista rozwijana, zwinięte, włączone.
1: Następna fajna rzecz.
0: Pusta, pusta. Inteligentne filtrowanie hałasu. Pusta, pusta. Inteligentne filtrowanie. Lista rozwijana, zwinięte, włączone. Pust, pust. Analogowy zestaw słuch.
1: I to jest to, o czym mówiłem. Jak podłączymy do tego drugiego gniazda zestaw słuchawkowy, a powiem ci, że nie znalazłem zestawu, który miałby jakby już gotowca, jak chodzi o podłączenie, no to tutaj trzeba właśnie te przejściówki mieć.
0: Pusta, pusta. Tryb banal zestawu słuch. Przycisk potwierdź, przycisk anuluj. Pust, notę.
1: I tu mamy odpowiednią notkę też.
0: Pusta. Redukcja echa akustycznego, AEC. Służy do redukcji echa akustycznego z połączenia głosowego w celu zapewnienia naturalnej komunikacji w pełnym dupleksie. Pusta. Wykrywanie aktywności głosowej, WAD. Jest używane w przetwarzaniu mowy do wykrywania obecności ludzkiej mowy. Pusta.
1: A, widzisz. I wszystko jasne, nie?
2: No.
1: Dobrze, to mamy to.
0: Klikalne funkcje, klikalne zabezpie, pusta, klikalne preferencje, klikalne data, klikalne identyfikacja, klikalne aktualizuj, klikalne autokonfig, klikalne configuration, klikalne plan wybieran, klikalne głos.
1: Głos.
0: Klikalne dzwonek.
1: Dzwonek, no to wiadomo, tak, tam sobie dobieramy dzwonki do... W zależności, czy jesteśmy podłączeni do centrali, czy nie. Jak jesteśmy, no to sobie wybieramy na przykład, że ten dzwonek to będzie dla dyrektora, a ten to będzie dla sekretariatu, a ten tam do czegoś, nie?
0: Klikalne sygnały.
1: Sygnały.
0: A link te trzy.
1: Bo się tym interesowałeś?
2: Tak jest.
0: Klikalne lista rozwijana, wybierz kraj. Lista rozwijana, zwinięte, niestandardowe.
1: To jest tonacja, czyli na przykład... Załóżmy, że no ja mam akurat, no bo tu jak zwykle nie ma Polski, więc mam sygnał ze Stanów Zjednoczonych, taki.
2: Aha.
0: Pusta, wyślij. Pole edycji. Pusta, drugi sygnał wybierania.
1: Czyli mogę sobie ustalić na drugiej linii, że chcę mieć inny. I zaraz ci to zademonstruję.
2: Okej. Okay.
1: Bo to jest też fajna rzecz. Dla nas akurat bardzo przydatna, dlatego że...
2: Wiemy, która linia.
1: Wiemy, która linia, dokładnie.
0: Pole edycji, pust, sygnał zwrotny. Pole edycji.
1: Sygnał zwrotny, czyli jak dzwoni telefon u kogoś, to możemy sobie wybrać też ton tutaj wpisać wartość tego tonu, który ma nam odzwierciedlać, że tam telefon dzwoni, nie?
0: Pusta, zajęty. Pole edycji.
1: Też ton zajętości.
0: Pusta. Przeciążenie. Pole edycji. Pusta. Połącz oczek. Pole edycji.
1: To wszystko możemy sobie ustalić, wpisując odpowiednie wartości. Tabelki nie znalazłem, więc nie wiem, co tu wpisywać.
0: Pusta. Oddzwonienie. Pole edycji. Pust. Info. Pole edycji. Pusta. Przerywanie. Pole edycji. Pust. Wiadomość. Pole edycji. Pusta. Odbieranie automatyczne. Pole edycji. Pust. Wybieranie przerywane. Pole edycji. Przypusta. Notę.
2: Tu pewnie w hercach pusta. Można coś notę. Wpisać. Ile
1: tak,
2: tam
1: właśnie,
2: być.
1: Tylko że nie wiem po prostu jaka...
2: Jakie wartości?
1: Jaki format i jaka wartość to ma być.
0: Notę. Pusta. Sygnały. Parametry sygnałów dla administratora. Pusta. Link clic heretowe.
1: I teraz ci zademonstruję sygnały. To teraz dzwonimy. Do mnie na komórkę, załóżmy, zadzwonię. Nie, może inaczej. Zacznijmy od tej linii. Dobra, dzwonimy. Dzwonimy do mnie na komórkę i teraz sygnał, jaki będzie słyszalny, że dzwonię. Taki jest, nie?
2: No to jest ewidentnie generowany z telefonu.
1: Ale teraz zadzwonię na komórkę od drugiego operatora.
3: Dzwonek, głośność ustawiona na 100%.
1: Jest taki sygnał.
2: Aha. No to nie? Zupełnie inny.
1: Dokładnie. I potem możemy poznać, z której linii tak naprawdę korzystamy.
2: Ja w ogóle, Krzysztofie, też potem proponuję, żebyś zadzwonił tu do mnie pod tyflopodcastowy numer telefonu, żebyśmy Jasne. Przetestowali w ogóle, jak ten telefon brzmi.
1: Jasne, jak najbardziej. Dobrze, to mamy to.
0: Pusta, co pyrik, zna, klika, co pusty, parametry.
1: To były klika, sygnały.
0: Te klikalne funkcje, klikalne książki, klikalne zabezpiecz, klikalne ustawienia. Pusta, klikalne preferencje, klikalne data, klikalne ID, klikalne akt, klikalne autoko, klikalne config, klikalne plan, klikalne głos, klikalne dzwon, klikalne sy, klikalne układ klawiszy programowych.
1: No to jest właśnie to, o czym nie wiem, co to są za klawisze programowe tak naprawdę.
0: Klikalne TR-069.
2: A
0: to klikalne
2: co?
0: Monitoro, klikalne TR-0. Alin pole edycji pusta.
1: O, skończyła się sesja.
0: D, A, D, P, I, N. Admin. Pole edycji gwiazd. Link te http, link te 3 link default, klikalne funkcje, klikalne ustawienie, link te 3 klikalne konto, klikalne ustawienie, klikalne książka, klikalne ustawienie, link te 30 klik pole edycji, lista rozwija poziom aktywny, pust pole edycji, czas pomiędzy cyframi, pust.
1: Dobra, i teraz
0: klikalne ustawienia.
1: Szukam, gdzie ja skończyłem.
2: Klikalne no ten TR-69.
1: Tak, ale właśnie klikalne gdzie on
0: sieć,
1: był.
0: Klikalne konto.
1: Czy to było?
0: Klikalne stan. Link default password is klikalne ustawienia.
1: No szkoda, że to
2: chyba
1: nie ma
2: w ustawieniach, bo to jest właśnie to, że on niektóre rzeczy ma jakby zwinięte i ty dopiero kiedy tam
0: klikalne
2: wejdziesz, to się rozwija.
0: Link T30
2: i to trzeba o tym pamiętać.
0: Klikalne lista rozpust, czas pomiędzy pol, lista rozwijana z pust. Pust, klikalne oszczędzanie, klikalne SIP, klikalne monitorowanie, klikalne TR-06, link T31, klika pole edycji, nazwa użytkownika AS, pusta, lista rozwijana, zwinięte, wyłączone.
2: Ale włącz co to jest TR-0, w ogóle?
0: Pusta, TR-060, pust, włącz TR-069.
1: To jest, właśnie to jest wszystko, co się tyczy centralki tutaj teraz. Jak masz centralę...
0: Lista pust, nazwa użytkownika ads, pole edycji, pust, hasło ads, pole, pust, urla, pole edycji.
2: To TR-069 to jest jakaś centrala, która może współpracować z tym, tak?
1: Tak, tak.
0: Pusta, włącz informacje okresowe, lista rozwijana, zwinięte, włączone, pust, interwał informacji okresowych, sekundy, pole, pusta, nazwa użytkownika do żądania połączenia. Pole pust, hasło do żądania po pole pust, przycisk, potwierdź, przycisk.
1: I tyle tutaj, nie? Także, klikalne. A poczekaj, tu gdzieś jest opis właśnie też.
0: Po pole edycji, pole pust, na pusta, zarządzanie urządzeniem TR-069. TR-069 to specyfikacja techniczna zdefiniowana przez Broadband Forum, która definiuje mechanizm obejmujący bezpieczną automatyczną konfigurację CP, Customer Premises Equipment i zawierający inne funkcje zarządzania CP we wspólnej strukturze.
2: Okej, czyli to jest generalnie jakiś sposób na łączenie tego.
1: To jest do centralek. To jest do centralek generalnie.
2: Jasne.
1: To trzeba było mieć swoją centralę i się z tym spiąć.
0: Klikalne. Klikalne aktualizu. Klikalne głos. Klikalne układ klawiszy. Klikalne TRZ. Klikalne monitorowanie połączeń głosowych.
1: I tutaj mamy też ciekawe funkcje.
0: Lista rozwijana zwinięte. List raport sesji VQRTCPXL. Lista rozwijana zwinięte wyłączone.
1: Czyli tutaj... możemy sobie, jakby to powiedzieć...
0: Pusta. Raport okresowy VQRTCPXL.
2: Podsumowywać
1: to jest taka, taka diagnostyka jakby tego, co się dzieje z naszym urządzeniem, czy wszystko jest prawidłowo. I to jest wyświetlane w różnych formatach. Teraz zobaczymy, tam jest jak zwykle opis.
0: List pole edycji. Lista rozwijana, zwinięte, wyświetl opcje raportów w sieci web.
1: A, widzisz takie coś?
0: Pusta. Wyświetl opcję raportów w telefonie.
1: Mogę podejrzeć albo tak, albo tak.
0: List pusta. Raport RTCP XR połączeń głosowych. Lista pust. Opcje raportów w telefonie. Pusta. Wyłączone. Włączo. List przycisk strzałka w prawo. Pusta. Przycisk strzałka w dół. Pusta. Notę. Pusta. Monitorowanie jakości głosu. Pozwala generować w telefonie i próżne wskaźniki jakości głosu. Pusta. Mechanizm VQ RTCP XR, zgodny z protokołem RFC 6035, umożliwia wysyłanie raportów na temat wskaźników jakości usługi zawartych w komunikatach SIP Publisk do centralnego kolektora raportów. Pusta. Link CLICHER.
1: Czyli generalnie też to się tyczy centralki.
2: No tak, i może zbierać telefon, jakby takie swoje informacje diagnostyczne i operator danej centralki, na przykład w firmie, jeżeli mamy jakąś tam większą flotę takich telefonów, to w jednym centralnym miejscu może sobie to zbierać i analizować i na przykład sprawdzać, że tu coś powiedzmy jest nie tak z tym telefonem, na przykład jakość połączenia jest słaba, no to trzeba coś zrobić, a tu jest w porządku, czyli robić
1: dokładnie
2: nic nie trzeba.
0: Tak. Pusta. Klikalne zabezpie, klikalne plan wybierania, klikalne układ klawisz, klikalne monitorow, klikalne SIP. A-Link T30.
1: Jak sama nazwa wskazuje, jest to serwer, przez który przepuszczane są wszelkiego rodzaju rozmowy w trakcie połączenia.
0: Lista rozwijana, zwinie pole edycji, licznik czasu sesji SIP T1.05.10S. Pole edycji 05. Pusta. Licznik czasu sesji SIP T2.240S.
1: To się też tyczy jakby centrali, dlatego że na centrali to wszystko jest wyświetlane.
0: Pole edycji pust. Licznik czasu pole edycji 5000, lokalny port SIP. Pole edycji okay. 5060.
1: Tak, czyli to mamy tutaj czasy, które jakby w trakcie sesji, w trakcie połączenia się tam naliczają. I jak coś nie gra, no to albo ten licznik w ogóle nic nie robi, albo jakieś tam są błędy, nie?
0: Port SIP TLS, pole edycji 5061, pusta, przycisk potwierdź, przycisk.
1: I to mamy tyle
0: klikalne
1: na ten temat.
0: Klikalne monitorowanie, klik, pusta. Konfiguracja SIP, pusta. Klikalne oszczędzanie, klikalne SIP. Klikalne monitorowanie, kliku, pusta. Konfiguracja, pusta. Licznik czasu no sesji SIP T1.05.10.
1: Można by powiedzieć, że to by było na tyle jakby. Jak
2: sporo
1: o
2: różnych możliwości ma ten telefon, ale rzeczywiście pokaż tak, jakby jeżeli my chcemy z niego skorzystać po prostu do dzwonienia, to wystarczy go podłączyć, wypełnić te podstawowe dane konfiguracyjne i już, bo większość tych pozostałych rzeczy to nam się sprawdzi w sytuacji, kiedy będziemy z tego telefonu korzystać w jakimś takim środowisku, którym możemy zarządzać.
1: Tak, już możemy od razu zapowiedzieć z góry, że następna audycja to będzie centralka wirtualna, więc tam będzie można się odnieść do tego. Mm-hmm.
2: No to co? To ja Krzysztofie proponuję, żebyś zadzwonił i zobaczymy, jak nam to będzie działać.
1: Dobra. To podaj mi proszę numer.
2: 663.
1: Myślałem, że 666.
2: Nie. 663.
1: Tak.
2: 883. 600.
1: I dzwonimy. Dlaczego nie? Aha, dobra. Dlaczego nie chciało?
2: Sygnału nie było.
1: Tak.
2: O, ja widzę, że Krzysztof dzwoni i chyba teraz nam nawet...
1: Oj.
2: Dobra. Tu musimy zrobić tak i teraz się słyszymy.
3: Tak jest.
2: O, ja słyszę Krzysztofa. Jeszcze nawet zrobię trochę głośniej. Ja słyszę Krzysztofa już z telefonu. Oczywiście jakość jest typowo telefoniczna, no bo to jest telefon, mimo że cyfrowy, internetowy, to wszystko teraz działa po analogu.
3: Tak. I teraz ja mogę sobie sterować głośnością swojego, że tak powiem, połączenia.
2: Aha.
3: Ścisza. możesz coś pomówić?
2: I mówię coś cały czas. Mówię, no teraz w tym momencie to słuchacze słyszą mnie z mikrofonu. Może, chociaż nie, żeby nam się to wszystko nie sprzęgło. To
3: aż prawie przester był, a teraz jest dobrze.
2: Aha. O, widzisz. No i ja ciebie też słyszę w porządku.
3: No.
2: Ty w tym momencie jesteś ze słuchawki czy z głośnika?
3: Z głośnika.
2: A przełącz.
3: Ale ja się przełączę
2: na słuchawkę.
3: Dobra. Jestem teraz na słuchawce.
2: Aż powiedziałbym, że nawet trochę nam się tu przester lekki zrobił, ale zaraz to opanujemy i teraz powinno być już dobrze.
3: Dobra. To teraz spróbujemy jedną rzecz. To mi powiesz, czy mnie słychać, bo chcę zobaczyć, czy wyłączam tylko fonię od siebie, czy mikrofon też.
2: Jasne. O, nie słyszę cię. Teraz cię nie słyszę.
3: Aha, czyli rozłącza się jedno i drugie, jak widzę.
2: A spróbuj tego hold, tej opcji, zobaczymy, co się stanie. O, jaka przyjemna muzyczka.

0: wróciło. Albo i nie. Chyba nie. Chyba nie wróciło. Chyba się popsuło. Ale w każdym razie rzeczywiście funkcja Hold też działała. To ja może już wrócę do Krzysztofa z Zooma.
1: Dobrze, a teraz mnie słychać?
0: Nie, ja cię nie słyszę. Ja cię nie słyszę z telefonu nadal. O, dobrze, to ja może tu zrobię już rozłączenie, bo w tym momencie nie ma opcji, żebyśmy my się słyszeli z dwóch źródeł jednocześnie, bo to grozi tragedią.
1: Teraz zadzwonię do ciebie z drugiej linii.
0: Okej.
1: I teraz będzie inny sygnał.
0: To czekamy.
1: Już powinieneś... O,
0: tak, już widzę, że dzwonisz. Proszę bardzo, odbieram, przełączam i dzień dobry.
2: Dzień dobry. Teraz mnie słychać.
0: Teraz cię słychać, słychać cię dość cicho, ale to dlatego, że z głośnika. Jak słuchawkę weźmiesz, to będzie lepiej.
2: Tak. Ja mogę się przybliżyć tutaj.
0: O. No i jest elegancko.
2: Powinno być dobrze. Mhm. No, także tak to wygląda.
0: A z ciekawości, czy na Holdzie też będzie ta sama muzyczka? Sprawdźmy jeszcze.
2: Sprawdźmy.
3: Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę.
0: O, please hold. Tu jest komunikat. O.
2: A teraz mnie słychać?
0: Teraz cię słychać. Jesteś.
2: Widzisz. No, czyli widzisz, tutaj nie wszędzie... Ja chyba wiem, skąd wynika ta muzyczka.
0: Ona jest zależna od operatora, jak widać, po prostu.
2: Tak, bo to była muzyczka z mojej centrali. Mhm. Bo teraz zadzwoń ty do mnie na ten pierwszy numer, na ten 12444-7301.
0: To znaczy, wiesz co, może ja myślę, że tym to już będziemy się bawić przy okazji centrali, po prostu, przy okazji audycji.
2: Dobra,
0: wtedy to już wszystko sobie potestujemy i posprawdzamy. Teraz się rozłączymy z tego połączenia, żebyśmy już wrócili do prawidłowej jakości. No i cóż.
1: Nie wiem, jak dobrze było słychać ten telefon z mojego mikrofonu, natomiast z mojej perspektywy ten telefon ma dużo dołu takiego, taki jakby, wiesz, trochę taki głośnik bluetoothowy.
0: Powiem ci tak, ze słuchawki było cię słychać dobrze, z tego mikrofonu wbudowanego w telefon już troszkę jednak gorzej.
1: No to zawsze jest tak, że głośno mówiący.
0: No dokładnie.
1: Bo tutaj jest sytuacja, to i tak dobrze, że tutaj są te wszystkie zabezpieczenia szumowe, bo generalnie jak działa układ głośno mówiący? Trzeba by wytłumaczyć ludziom. To działa tak, że jak mamy włączony układ głośno mówiący, to bliskość mikrofonu i głośnika powoduje fakt spychania się tego dźwięku i on się dławi po prostu w tym momencie i czasami może być tak, że nie wiem, ucięte jest początek wypowiedzi albo coś, bo mikrofon, tam jest taka bramka, nie? I po prostu nie zawsze to załapuje tak jak trzeba, albo całkiem po prostu wycina. I to jest właśnie taki efekt tego głośno mówiącego systemu. To w komórkach się też zdarza często. W stacjonarkach analogowych trochę rzadziej, w komórkach to bardzo słychać. Tutaj też słychać było, ale no to jednak jest takie, że tak powiem, analogowo-cyfrowe połączenie, no bo no telefon niby jest cyfrowy, wszystko jest cyfrowo, no ale nie do końca to jest.
0: No ale ta
1: cyfrowe,
0: łączność gdy... jednak gdzieś tam po tych kablach. Gdzieś
1: to jest jednak gdzieś, bo gdybym miał tu w tej chwili bramkę, załóżmy, podłączoną pod tych operatorów i podłączyłbym normalny telefon analogowy, to tego spychania się byłoby mniej. Mhm. Ale tutaj niestety coś za coś.
0: Okej, Krzysztofie, podsumowując już powoli nasze dzisiejsze spotkanie, to dla kogo ten telefon jest?
1: teoretycznie dla każdego praktycznie, no, wybiórcza, że tak powiem.
0: Praktycznie to tak naprawdę dla tych, którzy interesują się jeszcze w dzisiejszych czasach VoIP-em. Warto pamiętać o tym, że VoIP to jest no, telefon, który daje nam jakieś tam pewne możliwości. W dzisiejszych czasach to chyba jedynie od czasu do czasu jego korzyścią może być to, że dostajemy tam tanie rozmowy międzynarodowe. To jeszcze ewentualnie.
1: Ja tutaj mam dwóch operatorów, bo mam Halonet i IP Call.
0: No.
1: I to są w tej chwili dwaj operatorzy, którzy mają najtańsze rozmowy, jak chodzi o operatorów VoIP-owych. Bo chociażby połączenie z Halonetu na komórki to jest jakieś 17 groszy.
0: Za minutę.
1: Za minutę. Natomiast FCM, były tlenofon, on już mają tam złoty 50.
0: No.
1: Także no... Różnica jednak duża.
0: No ale to w dzisiejszych czasach, to mając darmowy pakiet w komórce, to jaki
1: no,
0: to ma sens?
1: To jest to, o czym mówiłem na początku, że pomimo, że VoIP jest jakby już zaszłością jakąś, ale jednak jest, to oni nie próbują się dostosować do tego, co jest teraz, tak? Że wybierając, mając do wyboru VoIP i komórkę, no to wybieramy komórkę, bo wszystkie rozmowy mamy jakby za darmo w abonamencie, nie?
0: Inna rzecz, że jakość tych rozmów też jest coraz gorsza. No wiesz, ja pamiętam, że miałem kiedyś dla naszego Tyflo podcastu bardzo fajny numer telefonu. 123 834 835. To był bardzo fajny numer,
1: bardzo fajny numer,
0: do zapamiętania. Ale no cóż, przestał dobrze działać. IP call, ja zacząłem mieć coraz większe problemy z IP callem. Wtedy pamiętam, że odbierałem za pomocą Fonera akurat. I tam raz to działało, raz nie działało. Na przykład chwilę dało się z kimś rozmawiać, potem przestawało to sensownie funkcjonować.
1: A to ciekawe, bo ja nie miałem z tym nigdy problemów. Ani w Fonerze, ani teraz tutaj...
0: I tak wiesz, i tak w końcu korzystałem z tego, w pewnym momencie zaprzestałem korzystania. Jak chciałem potem wrócić, to się okazało, że numer mi wygasł. A szkoda, bo był fajny.
1: Ale to nie problem. Jeśli ci na nim zależy, możesz go odzyskać.
0: Chyba teraz już nie.
1: Bo można, to już dlatego że ja ten numer, który tu mam, odzyskałem po wielu latach, aha, kiedy z kolegą Darkiem Marchewką zakończyliśmy projekt Karod Radia. Ten numer przez dosłownie chyba 5 czy 6 lat był nieużywany i ja go w tym roku przywróciłem do życia, dzwoniąc do IP Calla i prosząc o przywrócenie tego numeru.
0: No ciekawe, czy by się dało. To...
1: No dało się, bo jak widzisz, działa.
0: No tylko wiesz, tylko czy w moim przypadku, bo to jednak nieco więcej czasu.
1: Zawsze możesz spróbować.
0: Zawsze można spróbować i ewentualnie można by było...
1: Nic się nie zmieniło, złotówka za miesiąc, więc odzyskanie numeru kosztuje 5 zł, więc chyba cena nie jest powalająca.
0: No nie jest wygórowana, oczywiście.
1: Więc można spróbować odzyskać numer, żaden problem. Ja odzyskałem. Mówię tu o numerze tym 123-121-005, ten ostatni, co do ciebie dzwoniłem teraz. Aha. No, to jest odzyskany numer. No i to jest, jak jest. Jeszcze chwilę chciałbym powiedzieć o połączeniach.
0: Aha.
1: Ponieważ... ktoś, kto może jakby chociaż z ciekawości zainteresuje się technologią VoIP.
0: No.
1: Wszystkie połączenia od operatora wewnętrzne są darmowe. Czyli na przykład jeśli miałbyś numer w IP callu i ja mam też tu w IP callu, to między sobą gadamy za darmo. Tak samo jest w Halonecie. Wszystkie wewnętrzne numery, jakbyś miał z Halonetu, ja mam z Halonetu, mamy za darmo. Tylko numery wychodzące poza sieć, poza tego operatora są płatne jakoś tam.
0: No tylko to trzeba już wiedzieć, kiedy jest darmowe, kiedy jest płatne, bo po numerach telefonu nie dowiemy się, że ktoś ma na przykład w Halonecie albo w IP-Callu.
1: Dokładnie. A jeszcze miałem pokazać jedną rzecz.
0: No.
1: Bo ja obiecałem i w końcu doszłoby do tego, że zapomniałem. Miałem pokazać kawałek menu z telefonu.
0: Okej.
1: Co ten telefon umie?
4: Blockout.
1: Dobrze.
4: Ikona blockout w trybie dokumenty.
5: Przesuń urządzenie w lewo.
1: I teraz mamy...
5: Nie ruszaj się. Przesuń urządzenie, nie ruszaj się.
1: Telefon w stanie spoczynku.
0: No.
4: Szczegóły najnowszego elementu.
1: Co my tu mamy?
4: Z halonet.pl 03445454 małpa ipcal.pl 2025-0109 halonet. Hist. Książka DND menu.
1: To wyświetlacz pokazuje takie coś. Halonet i IP call wyświetla nam w kolejności tych przycisków, czyli wyświetlacz jest wielolinijkowy.
0: Czyli u góry jest pierwszy, na dole jest drugi.
1: Dokładnie. Te cyfry, które tam były, bo tu jeszcze jest data pokazana, to jest pokazanie, kiedy ostatni raz był używany dany operator.
0: Aha.
1: Dobrze, no to teraz wchodzimy do menu. Tylko
4: wstecz.
1: Może się wycofam stąd dokumenty. I przełączę
4: przesuń
1: sobie
4: dokumenty.
5: Przesuń.
4: Wybierz tryb.
1: Na tekst przełączymy.
4: Znajdź beta etyk. Waluta nie. Dokument. Tekst nie zazna. Blockout w trybie.
1: Żeby
4: tekst
1: nam czytał na bieżąco. Dobra, włączymy wyświetlacz jakkolwiek. Powiedzmy, że wejdziemy tu.
5: Kaldende. Sikcal. Pelalink. Nenu główne. Kcje. Tawienia. W prof. 2, 5, JKL, 3, 6, DEF, MNO.
1: Tak, mamy literki. Wciskamy na przykład jedynkę. I co mamy pod jedynką? Mamy kolejne trzy opcje.
5: Realink, stan, ostrzeżenia, IP 4, 192, 160,
1: i tu mamy nasze 8, AP. 1,
5: 12,
0: o, czyli w ten sposób można by było sobie 0, nawet CBCFA, to 1, czytać.
5: Wstecz.
0: Bo tak. Z tym sobie poradził Lookout.
5: Tak. Stan.
1: Teraz mamy na przykład dwójkę.
5: 4, 192, 160.
1: Dobra, bo on się nie odświeżył. Dwójeczka. Dobra, tu.
5: Realink, stan, strzeżenia, PV4, 192, 160.
1: Tu mamy protokoły, nie?
5: 85,
0: to już mam wrażenie, że to było.
5: CZ.
1: Nie, tam.
5: Realink, stan, 10 urządzenia. 201 049 08 5. Firm Ware 120.
0: Okej, tu informacje o urządzeniu.
5: 046 więcej wstecz 2 apt 3 def.
1: I teraz pod piątką coś mamy. Czy mamy?
5: Realink stan 10 urządzenia.
1: Nie, pod piątką już nie mamy nic.
5: Firm Ware.
1: Wycofniemy się. Wycofniemy się. Książka na przykład, wyświetlacz. Co nam pokazuje książka?
5: Talog lokalny, tkie kontakty. Denis, Ekpixel T, Dasche, dodaj G, szukaj w prof, apt, 3, def.
1: Nie? Aha. Takie coś. To jest książka. I tu mamy jeszcze.
5: 048, ipcal.pl, kalink, halonet.pl. DND 03481 ipcalibl 2025 01.
1: DND nam się pokazuje, to znaczy, że włączyłem teraz opcję nie przeszkadzać na wyświetlaczu. Wyłączymy. Wejdziemy z powrotem do menu i co mamy na przykład pod siódemką?
5: Stan 2, funkcje 3, realink, tan, menu główne, funkcje, stawienia, one, w prof.
1: Czyli ustawienia gdzieś tam są.
0: No on tak.
1: Tak czyta. I wejdziemy sobie na przykład w ósemkę.
5: Jeden stan, menu główne, dwa funkcje, trzy ustawienia, zakono, prof.
1: czyli zakończ tam, nie? No, w każdym razie tak wygląda menu.
0: Da się z tego od biedy korzystać, to prawda. Jakby ktoś bardzo chciał coś zrobić za pomocą klawiatury, no to jak zna to się, układ jak zna, tego telefonu...
1: Tak, to... ale to łatwo się nauczyć tego układu. To nie jest trudne, bo pod każdą cyfrą wyświetlane są trzy pozycje. Więc jak wciskamy jedynkę, to pod jedynką mamy 1, 2, 3. Pod dwójką 1, 2, 3. Pod trójką 1, 2, 3, nie? Mhm. Więc jak wybieramy jakby ten główny numer, to mamy trzy pozycje pod każdym, takie pod menu. I tego da się nauczyć, co jest pod czym, nie?
0: Dokładnie. Więc jeżeli ktoś chce w ten sposób, to też można. To nie jest tak, że jest to niemożliwe. I to chyba tyle, Krzysztofie.
1: I tyle, dokładnie. Więcej tutaj nie ma co, że tak powiem, się rozgadywać. Aha, jeszcze jedna rzecz taka mniej ważna. Telefon można powiesić albo postawić. On ma pod słuchawką taki...
0: zaczep.
1: Taki kwadrat, który da się wyjąć i odwrócić. I wtedy z jednej strony tego kwadratu jest taki cypelek, na którym zawiesza się słuchawkę w momencie, kiedy telefon
0: wtedy
1: wisi.
0: Może być tak, może być wiszący.
1: Może być wiszący. Jeśli nie chcemy, żeby wisiał, tylko stał, tak jak w moim przypadku, to w pudełku dostajemy taki plastikowy prostokąt z takimi jakby wypustkami, które to wypustki montujemy w obudowie telefonu i telefon może stać
0: pod kątem.
1: Pod kątem, tak. On nie jest w pełni leżący, tak jak każdy telefon tego typu. On jest po prostu pochylony, tam chyba do 45 stopni można go pochylić za pomocą tej podstawki takiej. To jest taka podpórka, mniej więcej jak w tych radiach typu Texun czy coś, tylko że to jest plastikowe, w przeciwieństwie do tam były klapki, tutaj jest takie...
0: I to jest chyba na całą szerokość telefonu wtedy, tak?
1: Tak, tak. Także no, można właśnie, mówię, albo go powiesić, albo w ten sposób ustawić. I druga ważna rzecz, słuchawka najprawdopodobniej, czego nie wiem, ale po wadze słuchawki sugeruje się tym, bo telefon, który kiedyś pokazywałem Maxcom, miał też taką słuchawkę ciężką i ja się sugeruję tym, że tu być może jest wbudowana pętla dla osób z problemem słuchu. To jest to i jedna rzecz też dość istotna. Ten telefon nie posiada takich standardowych widełek, na które się odkłada słuchawkę. Rozłączenie polega na wytworzeniu pola magnetycznego takiego, który po prostu powoduje to, że to się rozłącza. Odkładamy słuchawkę i po prostu się rozłącza.
0: Okej, okay, czyli on nie ma widełek.
1: Nie ma widełek, tak. To jest właśnie telefon bez widełek.
0: No to też taka nowość i znak czasów. A to wszystko w urządzeniu Yalink T31, telefonie VoIP, telefonie IP, jak zwał, tak zwał, w każdym razie cyfrowym, internetowym. Podłączamy go do sieci i możemy dzwonić z niego i odbierać routera, połączenia. Tak. Tak. Przewodowo, to ważne.
1: Przewodowo. Tak. Tak, to nie jest, bo bramki są, mają możliwość Wi-Fi, ten telefon tylko przewodowo.
0: A urządzenie dziś prezentował na antenie Tyfloradia Krzysztof Bruzda. Dzięki, Krzysztofie.
1: Dzięki za uwagę.
0: Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Ala Witek. Dzisiaj chciałabym zaprosić do wysłuchania podcastu o grillu elektrycznym, grillu firmy Tefal. Jest to model OptiGrill GC702D. To jest troszeczkę jakby starszy model, natomiast zdecydowałam się na niego, ponieważ poleciła mi go osoba, która ma ten sam i jakby wiedziałam, że przez to, że jest udźwiękowiony, że jest w pełni dostępny, jeśli chodzi o manualność przycisków. Natomiast później już dowiedziałam się, że nowszy model GC712 jest niemal identyczny z tym, który posiadam. I różni się w zasadzie tylko tym, że można do niego dokupić tak jakby dodatkowe wkłady, oprócz tych takich tac grillujących, można dokupić wkłady na przykład do robienia gofrów. W ogóle dlaczego zdecydowałam się na kupno tego grilla elektrycznego? Ponieważ często z ogromną ochotą, z niecierpliwieniem, apetytem oczekiwałam na grille, na które byłam zapraszana przez kogoś. Zawsze ktoś tam proponował przyjście na grilla, że będziemy mieli okazję skosztować tego czy owego. No i oczywiście same okoliczności były bardzo przyjemne, bardzo chętnie odwiedzałam te osoby. Natomiast jeśli już chodzi o same potrawy z grilla, bywało z tym różnie, a nawet bardzo różnie. To znaczy, każdy ma inne preferencje, inne wymagania. Natomiast w moim odczuciu bardzo często z tymi potrawami z grilla coś było nie tak. Albo były zrobione tak, że były bardzo suche. Albo były tak zrobione, że były z wierzchu bardzo mocno spieczone i w środku surowe. Albo były tak, że były zrobione w ten sposób, że były zwyczajnie niedopieczone. Gdzieś po wierzchu były tylko zgrillowane, a w środku były surowe, twarde i tak dalej. Dlaczego OptiGrill? Bo jest to technologia grillowania taka jakby inteligentna. Ten grill ma 7 jakby takich podstawowych, manualnych funkcji, które dopasowują się do różnego rodzaju potraw. Kiedy je wybieramy do konkretnej potrawy, je dopasowujemy. Jest też opcja manual, ale to o tym wspomnę przy okazji wymieniania poszczególnych. Natomiast na czym polega jakby cały to, co mnie w tym grillu przekonało najbardziej? On sam, mierząc jakby grubość, gęstość i włóknistość, jeśli tak to można ująć, na przykład mięs, które są grillowane, nigdy nam tych produktów nie przypali, nie wysuszy, bo są grillowane akurat tak długo i w takiej temperaturze, w jakiej powinny być przy tym typie potrawy, które wybieramy, i przy tej grubości, jakby kawałkach, które na grillu kładziemy. Robiliśmy tutaj rzeczy przeróżne. Od warzyw, wszelkiego rodzaju, nie wiem, pieczarki, małe papryki, cebulki, przez takie delikatne rzeczy, jak jakieś owoce morza, ryby, po zwyczajne rzeczy typu kiełbaski, szaszłyki, przez wszelkiego rodzaju drób, typu kaczka, kurczak, po taki cięższy kaliber, jak jakieś steki, burgery wołowe i tym podobne rzeczy, karkówkę też. I po prostu wszystkie te produkty, które były kładzione właśnie na tym grillu przez nas i grillowane, były zrobione po prostu znakomicie. Zrobione dokładnie tak, jak powinny być zgrillowane. I oczywiście może dla kogoś, kto lubi jakieś bardziej takie przypieczone rzeczy, powiedzmy nawet lekko nadpalone, no to mógłby być problem, bo tutaj trudno jest coś takiego zrobić. Natomiast, tak jak już wspomniałam, ma tutaj ten grill opcję manual i ona jest całkowicie taka elastyczna. W takim sensie, że wkładamy jakiś produkt i już sami decydujemy o tym, kiedy go zdejmujemy, jak długo jest grillowane i tak dalej, więc tutaj dla amatorów jakichś takich zwęglonych, kiełbasianych skórek też jest możliwość zrobienia tego pod swój gust i smak. Dobrze, to jakby wspomniałam o tym, co w samym grillu sprawiło, że zdecydowałam się na jego zakup. Opowiem troszeczkę najpierw o jego budowie, później o jego bezpieczeństwie w użytkowaniu, bo to też jest dla mnie kluczowa kwestia. I na koniec o też jego dostępności. Oczywiście zaprezentuję też, jak grill działa. Kwestia jest tego typu, że pytałam wśród różnych osób niedowidzących i niewidomych o różnego typu grille. Polecane były mi różne. Nie oceniam tych, których nie mam, no bo jest to oczywiste, tak? Nie odnoszę się do tych, których nie posiadam. Natomiast ten, na który się zdecydowałam, jestem z niego absolutnie zadowolona i ja jestem wymagającym użytkownikiem, jeśli chodzi o różnego rodzaju sprzęty, które służą do gotowania, do sprzątania itd., itd. Natomiast ten grill mnie usatysfakcjonował w zupełności, dlatego postanowiłam jakby zaproponować na letnią porę taki temat podcastu. Jeśli chodzi o sam grill, cóż, wygląda on trochę, można powiedzieć, jak toster, bo składa się z takich dwóch części, dolnej, lekko takiej ukośnie opadającej i górnej, która przykrywa ten grill, kiedy jest złożony, można powiedzieć, że jak klapa laptopa na przykład, albo klapa tostera. Nad tą górną częścią jest osadzona rączka, taka, która jest uchwytem do otwierania, ale i jednocześnie panelem, na którym wybieramy poszczególne funkcje. Cały grill jest wykonany bardzo solidnie, jest wykonany ze stali, nie ma żadnych elementów jakichś trzeszczących, luźno się przesuwających, wszystko to są takie solidne, pełne elementy. Wszystkie też są wykonane w taki sposób bardzo estetyczny i łatwy do utrzymania w czystości. Tak naprawdę poza myciem samych tych płyt grillujących, które są w środku, o których za chwilkę będę opowiadać, to po każdorazowym użyciu wystarczy ten grill przetrzeć lekko wilgotną ścierką, później przetrzeć suchą ścierką z wierzchu, w sensie obudowy, tak? I to w zupełności wystarczy. No więc dalej będę opowiadała. Po otwarciu mamy dwie właśnie takie płyty grzewcze. To są takie jakby rusztowania, ale pomiędzy nimi nie ma dziur. To są pełne takie pofalowane płyty i na dolnej z tych płyt są takie drobne wypustki, żeby to, co kładziemy, mimo pochylenia tej płyty nam nie zjeżdżało, jakby nie zsuwało się z tej płyty. Obie płyty są tak dopasowane, że kiedy przymkniemy jakąś potrawę, co z punktu widzenia osoby niewidomej jest bardzo fajne, nie musimy jej odwracać, dlatego że w trakcie tego procesu grillowania jest grillowana i ze spodu, i z góry przykryta jakieś tam mięso, czy warzywa, czy to, co grillujemy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ponieważ jest grillowane z obu stron jednocześnie, nie trzeba odwracać, to poza walorami związanymi z bezpieczeństwem też jakby skraca nam czas tego grillowania, tak? Więc w ten sposób to wygląda. Teraz troszeczkę powiem o tych opcjach bezpieczeństwa. Uchwyt, ten, który mamy u góry, którym otwieramy pokrywę, się nie nagrzewa, więc nie ma tutaj żadnej obawy, że jakoś łapiąc możemy się sparzyć, bo on też jest od tej płyty jakby na stałe oddalony, na takich wyciągniętych w przód dwóch ramionach. Natomiast co do samych płyt. Te płyty oczywiście muszą być zdejmowane, tak? Bo musimy je myć. Można je myć zarówno pod bieżącą wodą, jak i można je wkładać do zmywarki, ale mamy tutaj zabezpieczenie i w górnej, i w dolnej, żeby nie zsunęły się nam na przykład na nogi dolna, albo nie spadła na ręce, tak? Jest taka specjalna blokada, którą naciśnięciem zwalniam w tej chwili i wtedy mogę dopiero tą górną płytę wyjąć. Wkładam z powrotem i słyszycie, jak się zatrzaskuje z powrotem blokada i w tym momencie ta płyta jest nie do wyjęcia, bez jej ponownego zwolnienia. To samo jest oczywiście z dolną. Po zwolnieniu wkładam. Wyjmuję, przepraszam, i wkładam, zaskakuję i też jest nie do zdjęcia. Mamy tutaj, ponieważ ta dolna płyta jest taka lekko pochyła, poniżej tackę ociekową. Oczywiście tutaj nie ma czegoś takiego, że gdzieś w spód tego grilla skapuje nam ten tłuszcz, więc on musi jakoś z tego grilla jakby wypływać, tak? Po to właśnie są w tej dolnej płycie, takie głębokie rowki, które po prostu odprowadzają nam pod skosem wodę do tej tacki ociekowej. I tu kolejna kwestia związana z bezpieczeństwem. Tej tacki też nie kładziemy tak po prostu pod grillem, tylko ona musi w taki stelaż zaskoczyć nam. To jest oczywiście lekkie, nie trzeba jakoś bardzo mocno pchać, ale musi zaskoczyć właśnie po to, żebyśmy na przykład potrącając ją, nie zrzucili jej sobie na nogi, nie oblali się tym gorącym tłuszczem. Dobra, to w takim razie zaprezentuję przez chwilę, jak tutaj wyglądają poszczególne funkcje w tym grillu. Jeszcze wspomnę tylko o tym, że sam grill nie jest jakiś bardzo duży. Gdzieś powiedzmy ma w całości może 40 niecałe na 30 parę centymetrów, plus tam trzeba wziąć poprawkę na ten uchwyt, który wychodzi tak lekko w przód i na tackę ociekową. No ale chowając go tą tackę jakby odpinamy, więc tutaj to jednak jakoś go tam zmniejsza, tak? Teraz opowiem przez chwilę właśnie o funkcjach tego grilla. Będę opowiadała po kolei guzikami od lewej, więc całkiem od lewej. Pierwszy guzik manualny jest on-off. Usłyszycie, że wszystkie guziki, które będę naciskała, są sygnalizowane takim pojedynczym piknięciem. O właśnie, w tej chwili włączyłam grill. Teraz przychodzę do wybierania funkcji. Opowiem, jakie są i później wybiorę pierwszą, bo dzisiaj będę tutaj sobie grillowała karkówkę, więc wybiorę sobie ją na opcji steki. Więc tak, idąc od lewej. Pierwsza to jest rozmrażanie, następna to jest burgery, następna to jest drób, czwarta to są kanapki, piąta to są kiełbaski i szaszłyki, szósta to są steki, siódma to są ryby i ósma to jest właśnie ta opcja manual, która nie definiuje nam czasu grillowania. Tak? Więc ja sobie tutaj wybiorę steki i muszę potwierdzić guzikiem, którym zatwierdzam wybór. On jest całkiem z prawej strony, obok takiego oczka, które jest światełkiem. O tym światełku też za chwilę opowiem. W tym momencie ta lampka zapala mi się na fioletowo. I grill mi się nagrzewa. I kiedy będzie gotowy już, na tyle nagrzany, żeby można było położyć na nim tą karkówkę, to w tym momencie zasygnalizuje mi to sygnałem dźwiękowym. Pod tym względem też właśnie ten grill jest bardzo fajny dla osób niedowidzących, że zmienia się to światełko. Kiedy ono w tej chwili sobie pulsuje takim lekko różowawo-fioletowym światłem, w momencie kiedy będzie gotowe do położenia, będzie świeciło jednostajnym fioletowym światłem, takim ciemniejszym, bardziej w stronę niebieskiego. Kiedy położę potrawę, zacznie się świecić na niebiesko i pierwszy etap to jest pomiędzy światłem niebieskim a zielonym. Kiedy dochodzi do zielonego światła, już jest taki całkiem wysycony zielony kolor, też słyszymy sygnał o zakończeniu pierwszego etapu grillowania. Kiedy przechodzi kolejny etap, to zmienia się światło w kolorystyce od zielonego do żółtego i kiedy jest właśnie taki wysycony żółty kolor, znowu słyszymy ten sygnał dźwiękowy na zakończenie drugiego etapu. I trzeci etap, taki na maksa wysmażony, zgrillowany, to jest etap pomarańczowy i tutaj też ten kolor się stopniowo wysyca w trakcie przebiegu tego kolejnego etapu. I oczywiście jak już jest taki właśnie zupełnie pomarańczowy, to też pojawia się ten trzeci sygnał. Co jest w tym momencie? Jeszcze można, oczywiście on nam daje chwilę na to, żeby tam sobie te rzeczy pozdejmować,

no to musimy zachować ostrożność, tak? Oczywiście pomijając takie rzeczy, że grill nie powinien być podpinany do przedłużacza jakiegoś, żeby przypadkowo go nie ściągnąć. On ma krótki kabel, więc nadaje się do takiego użytku stricte na blacie gdzieś, no. Myślę, że można go oczywiście używać z przedłużaczem, ale wiadomo, że trzeba zachować bezpieczeństwo. Tak samo też dla mnie problemem było na przykład zdejmowanie krewetek z tej płyty grillującej i zastanawiałam się, jak to właściwie można rozwiązać. No bo tak podbieranie tą szpatułką każdej krewetki no byłoby dla mnie dosyć trudne, więc stwierdziłam, że poradzę sobie w ten sposób, że nabijałam je po prostu przed grillowaniem, po wyjęciu z jakiejś tam maceraty na patyczki takie do szaszłyków. I później po prostu wszystkie na tych patyczkach sobie zdejmowałam i zsuwałam już na talerz przed podaniem, tak? Więc w ten sposób to rozwiązywałam. Oczywiście tutaj można tak samo smażyć jakieś rzeczy w folii aluminiowej. Można smażyć tak, że tak powiem, bez żadnych dodatkowych rzeczy. Można też oczywiście rzeczy zamacerowane, jakieś nadziewane, powiedzmy warzywa faszerowane. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. Cały przedmiot, który wkładamy, na przykład ryba zawinięta w folię aluminiową, nie może mieć więcej grubości niż 4 cm w kontekście góra-dół, tak? Więc czy będziemy grillować bez folii, czy będziemy grillować z folią, o tym musimy pamiętać, bo w przeciwnym przypadku w środku może nie być wygrillowana tak jak należy, tak? Jak chodzi o same zapachy, no tutaj miłośnicy takiego grilla tradycyjnego, opalanego węglem, zapewne powiedzą, że nie ma z tego grilla takiej radości, tego zapachu grillowania, tak, tego dymu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, rzeczywiście nie ma, no bo skąd też miałby być. Natomiast jest za to bardzo ładny zapach grillowanych potraw. Nie ma jakiegoś smrodu spalenizny, nie ma jakiegoś takiego kopciowego zapachu, jak ja to nazywam. Tylko po prostu czujemy zapach samych grillowanych potraw i to jest bardzo fajne. Musimy pamiętać o tym, żeby te płyty regularnie czyścić, dlatego że mają w tych płytach grillujących takie wąskie rowki i jeśli nie zauważymy, że coś zostało podczas mycia albo czyszczenia ich, no to niestety może się zdarzyć tak, że po prostu się nam to przypali do kolejnej grillowanej potrawy, bo jeśli ona zostanie tak jakby wciśnięta w ten rowek, to wtedy właśnie będzie nam się to spalone, to co zostało wcześniej, będzie się nam do tego świeżego jedzenia przypalać. Właśnie słyszeliście sygnał mówiący nam o tym, że grill już jest wystarczająco rozgrzany, więc podnoszę sobie górną klapę. W tej chwili będę sobie przekładała moje karkóweczki, zamacerowane wcześniej.

i będzie zmierzało do etapu zielonego. Oczywiście to chwilkę potrwa, więc zrobię sobie małą przerwę przed momentem, kiedy będzie się miało zapalić zielone.

Właśnie mogliście usłyszeć, jak grill pikał na ostatni etap, ten pomarańczowy. Moja karkówka już sobie tutaj na grillu dochodzi. Zaczekam z Wami jeszcze.

Żeby pokazać Wam różnicę między poszczególnymi tymi etapami, grill grilluje bardzo szybko, jest bardzo łatwy do utrzymania w czystości, zajmuje niewiele miejsca.

miejsca, spokojnie można go schować do szafki kuchennej, nie musi leżeć nam stale na wierzchu. No i dzięki niemu też możemy się cieszyć grillowanymi potrawami, nie tylko w lecie, nie tylko osoby, które mają powiedzmy dom z ogrodem, gdzie mogą sobie grillować, ale też osoby, które mieszkają w mieszkaniach, tak? Jeśli oczywiście będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tego grilla, to można się ze mną kontaktować poprzez Skype, mój nick to Luftilka, ewentualnie przez Facebook Alicja Witek. Oczywiście w miarę

Więc tutaj myślę, że w teorii też zaznajomię Was. Zachęcam do kupna. Uważam, że jest to bardzo fajna rzecz. Zależało mi na tym właśnie, żeby był to sprzęt bezpieczny, żeby był łatwy w obsłudze, żeby nie miał panelu dotykowego, tylko manualne.

były smaczne, tak? Więc tutaj jakby to były te podstawowe kryteria. Przypomnę, że ja mówiłam dzisiaj o grillu firmy Tefal, OptiGrill GC702D. Koszt tego grilla, ja go kupiłam za 500 zł, bez złotówki, 499. Nie wiem, czy akurat ten model można jeszcze kupić, czy właśnie jego bliźniaka GC712 można tylko dostać. No, tak czy inaczej polecam. Tutaj te programy też nie są jakieś bardzo długie grillowania. Oczywiście jeśli włożymy do tego grilla bardzo dużo jakichś rzeczy takich grubszych, powiedzmy gdzieś właśnie około tych 4-centymetrowych kawałków, no to musimy się liczyć z tym, że dłuższą chwilę to zajmie. Natomiast wczoraj na przykład robiłam kaczkę i zastanawiałam się, czy rzeczywiście będzie to powiedzmy te 6-7 minut, tak jak powinna być, bo wiadomo, że jeśli dłużej będziemy piec czy grillować kaczkę, to ona będzie po prostu twarda. I z zegarkiem w ręku, tak jak położyłam mięso z kaczki na grilla, po 6 minutach był właśnie już ten ostatni etap zakończony i trzeba było ją zdejmować. O, tutaj lada chwila powinien się odezwać właśnie ten dźwięk alarmowy z czerwonego światła, więc na to zdjęcie albo ewentualnie jakieś takie bardziej jeszcze mocniejsze dopieczenie, jednak tego czasu jest sporo, no ale widzę właśnie tutaj, że światełko jest już czerwone, jeszcze chwileczkę i ten sygnał usłyszymy. O, to jest właśnie taki oto dźwięk. I jeśli nie zdjęłabym tego,

0: Wam dziękuję już bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Cześć kochani! Dzisiaj powitał nas utwór jednego z naszych gości, czyli było to Jumbo 2 autorstwa Michała Kruga. To jest pierwszy z naszych gości. Cześć Michał!
1: No witam serdecznie, witam wszystkich i pozdrawiam na wstępie.
0: A że dzisiaj mamy M4, jak się tutaj śmialiśmy przed wejściem na antenę, ponieważ trzech Michałów i Magdalena. Bo Michał Dziwisz oczywiście realizuje nam to pięknie. A drugim gościem jest Michał Jurczyk. Cześć!
2: Dobry wieczór, witam.
0: I ponieważ, no żeby nam się nie myliło, który Michał jest który, będziemy cię dzisiaj roboczo nazywać Gackiem, ponieważ jest to też twój pseudonim, jeden z wielu, bo funkcjonujesz w świecie muzycznym jako Blind Machine, ale Gacek również.
2: Gacek jako w internecie.
0: W internecie, na przykład w L-Stacji, naszej konkurencyjnej radiostacji internetowej. Raczej bardziej zaprzyjaźnione niż konkurencyjnej, ponieważ nie specjalizujemy się w tym samym, chociaż dzisiaj troszeczkę. Ponieważ dzisiaj będziemy mówić o tworzeniu, realizowaniu, promowaniu muzyki elektronicznej właśnie w wykonaniu naszych dwóch gości. I przede wszystkim chciałam od razu zapytać, skąd ta pasja, skąd ta... No właściwie takie, to jest hobby, to jest zawód u was. Macie w tym kierunku wykształcenie muzyczne. Może alfabetycznie od Gacka zaczniemy.
2: Nie mam żadnego wykształcenia muzycznego. Jest to moja kilkudziesięcioletnia pasja. Słuchanie muzyki elektronicznej i różnych odmian muzyki elektronicznej, czy muzyki opierającej się na brzmieniach elektronicznych. Natomiast komponowanie muzyki elektronicznej, komponowaniem zająłem się 3 lata temu, 4 niecałe lata temu. Oczywiście z zajęciem się również nauką gry na pianinie, komponowania, rytmiki, harmonii itd., itd., jak również całej reszty, czyli obsługi syntezatorów, obsługi programów DWA, czyli programów do nagrywania, do masteringu i całej tej otoczki. Także jestem samoukiem i...
0: Stuprocentowym.
2: Tak, stuprocentowym.
0: A ty, Michał?
1: No to, czyli tak szczerze mówiąc, witaj w klubie Gacku, bo nasze historie są bardzo podobne. Czyli ja może nie od kilkudziesięciu lat, ale od kilkunastu lat, bo od 15 roku życia dopadła mnie muzyka elektroniczna. To pamiętam wtedy Radio Trójka, na stacji, to było radio, no to program, no radio, program publiczny. I tam po prostu była audycja Radio L, muzyka L. I od tego się w sumie zaczęła pasja o muzyką elektroniczną. A jeżeli chodzi o klawisze, no to jak straciłem wzrok. A ze względu na to, że kiedyś te instrumenty były bardzo drogie, no to nie było mało kogo stać na jakiś instrument. No i wtedy pamiętam, kupiłem sobie taki, nazwijmy to w cudzysłowiu, klawisze takie za 600 tysięcy złotych. Pamiętam, to było stare oczywiście, to jeszcze były wtedy miliony. No i to były moje pierwsze klawisze, takie zabawkowe teraz już mówiąc, kiedyś to był jak dla mnie poważny instrument, tak? Kto tam kiedyś miał instrument klawiszowy? No i od tego się zaczęła ta cała pasja grom na klawiszach. Później się zapisałem w szkole podstawowej na naukę gry na pianinie, później przeszedłem na tak zwany keyboard. No, szkoła podstawowa się skończyła, w zawodówce byłem w zespole takim big beatowym. No, tam grałem 3 lata, tam też szlifowałem swoje umiejętności. No i później kupiłem kolejny instrument. No i później... No i samouk, tak samo, sam się uczyłem, tu podpatrzyłem, tam podpatrzyłem. No i tak właśnie człowiek się kształcił. No i oczywiście samoukiem jestem, tak jak Gacek.
0: Dobra,
1: nie ma wykształcenia, nie? Zresztą.
0: Obaj jesteście całkowicie niewidomi, bo ja nie pamiętam, czy ty, Michał, również.
1: Znaczy, aha, no dobra, ja straciłem wzrok, jak miałem 15 lat, normalnie widziałem, miałem normalne dzieciństwo, rower, piłka i tak dalej, nie?
0: To gdzieś tam będzie później ważne, no bo jednak tutaj szczegóły techniczne, samej chociażby realizacji dźwięku, ale w ogóle myślę, że to tak ciekawie, żeby jednak ludziom nakreślić troszkę, bo są tacy, którzy uważają, że no, muzyki elektronicznej nie da się robić bez oka, a wam się jednak to udaje i to z dużymi sukcesami. Myślę, jeżeli chodzi o sprzęt, to na czym gracie, Gacek, obecnie?
2: Sprzęt to jest taka jedna z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o granie przez niewidomych, bo ja też jestem zupełnie niewidomy, bez poczucia światła. 20 lat temu straciłem bardzo szybko wzrok, z bardzo dobrego wzroku. I sprzęt jest bardzo ważny. Nie chodzi tylko o jego możliwości brzmieniowe i funkcji, ale przede wszystkim o dostępność pod palcami z pominięciem wyświetlacza. Czyli o mnie tak mówią w kręgach muzyki elektronicznej, że ja lubię kręcić gałami i przyciski, bo właśnie im więcej ma się na pokładzie, na panelu pod pokrętłami, pod przyciskami, tym łatwiej i można tworzyć. Znaczy łatwiej, to też jest pojęcie względne. Więcej rzeczy jest, funkcji jest dostępnych i muzykę można tworzyć bardziej zaawansowaną, jeśli chodzi o brzmienia, o ich modulacje i tak dalej, i tak dalej. Aktualnie zacząłem moją zabawę od zupełnego zera, nigdy nie miałem pod palcami klawiszy, więc zacząłem, tak jak powiedziałem, około 4 lat temu, kiedy nasz kolega ogłosił na Tyflosie, że sprzedaje Korga Tritona LE61, to jest workstation, jako pierwszy syntezator, bardzo fajny, natomiast ja oceniam z dystansu czasu, że nie do obsługi, trudny do obsługi dla niewidomych, bardzo mocno trzeba wchodzić w wyświetlacz, okna, czy wygląd wyświetlacza okna nie jest zawsze taki sam, w zależności z jakiej funkcji do jakiej się przechodzi.
0: Czyli trudno się nauczyć na pamięć tego menu.
2: Nie ma szans. Są pewne rzeczy. Kolega, ja bardzo mocno rozwijam się dzięki pomocy osób widzących, kolegów, którzy albo mają taki sprzęt, albo na nim grali, albo w ogóle znają się, czy mieli do czynienia z takimi rzeczami. Oni również musieli troszeczkę się przestawić, a mianowicie to, że dla nich jest dostępne coś, musieli zamknąć oczy i sobie uzmysłowić, czy Gacek do tego dojdzie bezwzrokowo. Więc no niestety Triton, bardzo fajny syntezatorek, ale wiele rzeczy nauczyłem się przez lekcje skype'owe, których mi udzielał kolega Darway, muzyk, mający ten sam syntezator i na przykład mi mówił, masz wejść, ja to oczywiście nagrywałem na dyktafonie, masz wejść wyświetlacz, taka zakładka, taki przycisk, tutaj tyle razy jesteś na takiej linii gałęzi, powiedzmy pierwszej czy tam drugiej, przechodzisz tyloma kliknięciami po polach edycji, w prawo, pierwsze pole to jest to, drugie to, kręcisz tym i tak dalej, i tak dalej. Więc kupa zapamiętywania, czasami schodząc na przykład w gałęzi z pierwszego pola edycji w dół, niekoniecznie lądowało się też w pierwszym polu edycji trzeciej gałęzi. I tak jak wspomniałem, bywało, że w niektórych sytuacjach, funkcjach, wychodząc z tej funkcji, przychodząc do innej, w ogóle zupełnie był inny układ okna, tego samego okna, na którym niedawno byliśmy. Więc tu jest, nie da się wszystkiego ogarnąć. Według schematu ogarnąć, więc to był, jest syntezator, jeszcze jest u mnie, dlatego że wyfruwa. Na jego miejsce wchodzi za niedługo. Polecam bardzo, recenzje są rewelacyjne i przez widzących wszystko pod pokrętłami. Nord Lead A1 to jest taki bardzo wirtualny analog, wszystko pod pokrętłami. Natomiast syntezatorem podstawowym u mnie jest też wirtualny analog, który bardzo zaawansowany, firmy Access Virus TI2KTI, to oznacza Total Integration, czyli z komputerem. Bardzo poważny syntezator, na nim na przykład Hans Zimmer Gladiatora stworzyli, na nim Depeche Mode odbili trasę Delta Machine, na nim Żar grał i tak dalej, i tak dalej.
0: Oprócz tego, nie na tym samym,
2: na tym modelu lub modelach podobnych, wszystko to samo, tylko na przykład mniejsza klawiatura, tak? Ja mam akurat ten maksymalny 61-klawiszowy, 5-oktawowa klawiatura, ale są odmiany na przykład 3-oktawowe. Oprócz tego w związku z tym, że lubię muzykę sekwencyjną, a w tym syntezatorze bardzo trudno jest dojść do sekwensera, żeby programować poszczególne kroki, to musiałem zakupić sekwenser analogowy, krokowy, który mam wsadzony w raka. To jest masa gałek i tak dalej, i tak dalej. Akurat ten sekwenser powstał w współpracy z zespołem Kraftwerk, z chłopakami z zespołu Kraftwerk. Tangerine Dream, Klaus Schulze grywali, wykorzystywali go na swoich kompozycjach, na scenach. Tyle, że model starszy, bo ja mam już z pamięcią do zapisania presetów. I to jest sekwenser firmy Dopfer, model Macu, M jak Magda, A jak Ania, Q przekreślone, 16x3, czyli 3 rzędy po 16 kroków. To, że ma pełno gałek, nie oznacza, że wszystko się tak łatwo robi, bo wiele rzeczy chodząc po menu, jednoliniowy wyświetlacz, odpowiednie przyciski, ilość tam przeskoków, pokrętłem skokowym, to wiem, że na takiej opcji jestem, więc tu też trzeba sobie zapamiętać lub nagrać. Oprócz tego mam syntezator rakowy firmy Novation A-Station, to jest bez klawiatury, też taki interfejs analogowy, jeszcze wybór funkcji jest za pomocą na przykład przesuwaków takich mechanicznych. No i oprócz tego stosuję czasami już bardziej zaawansowane wtyczki jako syntezatory soft, tak, czyli programowe w komputerze.
0: Z komputera jak najbardziej korzystasz, nagrywasz również tutaj w Reaperze.
2: Oczywiście ja nagrywam muzykę koledze, który jest moim akustykiem. Przesyłam już jakby wstępny mix, czyli nagrany projekt, wersja demo, jeśli chodzi o ścieżki, jeśli chodzi o panoramy, głośność, jak ja widzę poszczególne motywy, czy ten ma być bliżej, ten ma być dalej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kolega widzący oczywiście już wszystko dopieszcza i potem robi cały mastering. Kolega, który jest profesjonalistą od kilkudziesięciu lat, zajmujący się taką sprawą.
0: Później będziemy o tym mówić. Michał, a ty czym dysponujesz? Jakim już to sprzętem?
1: Tak, a więc tak, na tą chwilę, to jeśli mogę, to i wymienić markę, to Yamaha Motif XF8. 8, ta ósemka znaczy, że to nie jest ósmy model czy coś w tym stylu, to chodzi o to, że to jest 88 klawiszy. Tak jest na przykład Motif 6, 7, 60, 70 i tak dalej. No to jest siedmioktawówka. No jest to syntezator stacja robocza, posiada 16-kanałowy mikser i na tych 16 ścieżkach, jak na tą chwilę, tworzę obecne utwory, czy mówiąc ogólnie muzykę. Polega to na tym, że niestety trzeba wykuć całe menu. Oczywiście tego instrumentu nigdy nie ogarnę w 100%, choćby z racji tego, że to jest podobnie jak z telefonami komórkowymi. Kupujemy telefon komórkowy, chcemy to, a reszta praktycznie nas nie interesuje. To jest tak samo z instrumentem. Ja na przykład interesuję mnie equalizer, efekty, ścieżki, cały ten mix, obróbka, mastering, a reszta mnie praktycznie nie interesuje. Jest tu sampler, resampling, można resamplingować, robić cuda, niewidy, ale ten instrument ma ponad 1700 barw, także jak to się mówi, Rolling Stonesi, czy tam Beatlesi, czy ktokolwiek, na scenie ich było 5 czy 6, a tworzyli świetną muzykę, a my tu mamy, prawda, taką technikę, 1700 brzmień, no to jest w czym wybierać. Także to tak polega. I oczywiście mam też, tak jak tutaj Michał, kolega, powiedział, ja też mam znajomych, kumpli, którzy po prostu pomagają. Przyjeżdżają od czasu do czasu, jak mają czas wolny. Siadamy i ta sama zasada, dwa razy w lewo, trzy razy do góry, wchodzisz, zapisujesz i tak dalej, i tak dalej. No trzeba po prostu wykuć te menu. Innej opcji nie ma. Tak więc to na tę chwilę to tak wygląda.
0: Tylko ty tworzysz całą muzykę od początku do końca, korzystając wyłącznie z owego syntezatora, już dalej nie przerzucasz?
1: Tak, dokładnie. Staram się po prostu tworzyć muzykę od podstaw na syntezatorze, bo tak szczerze mówiąc, jeżeli ja bym chciał tworzyć na komputerze, praktycznie z tym nie byłoby problemu, bo kupić kontroler jakiś taki, mówiąc kolokwialnie, wypasiony, gdzie jest dużo gałek, potencjometrów, za, nie wiem, 1000-2000, Reaper za 400 zł czy 500, no, dokładnie nie wiem.
2: 200.
1: No 200, oj, to przepraszam. No, jakieś odsłuchy za 2-3 tysiące i w granicach 10 tysięcy się mieszczę, tak? Ale ja właśnie, no szczerze mówiąc, uciekłem od tego komputera. Ja wiem, że przyjdzie kiedyś taki dzień, bo na razie te moje projekty tak obejmują te 16 ścieżek, ale już widzę, już klupię ten komputer powolutku do drzwi, no bo no niestety traci się dużo na takich, mówiąc, na takich drobnostkach, typu jakiś efekt, nie wiem, dzwonek, szum morza, czy no, takie, za przeproszeniem, pierdołki, tak, muzyczne, jakiś śpiew ptaków, no na tym się traci, tracą ścieżki, znaczy wiadomo, o co chodzi, że po prostu na tym się dużo traci. No i wtedy jest dylemat, albo chcemy to, albo to, no i także na tą chwilę jest ok, ale myślę, że za miesiąc, znaczy za pół roku, za rok, no trzeba będzie uruchomić Reapera.
2: Wracając jeszcze do mojego sprzętu, to korzystając z programowych syntezatorów, mam klawiaturę kontrolną MIDI Akaya MPK 249, bardzo fajna klawiatura czterooktawowa i ona mi służy do grania syntezatorami programowymi. Natomiast mam jako kontroler MIDI, który on jest bezklawiaturowy, to też jest firmy Novation, model 0. Stoi mi pod kątem 45 stopni na właśnie wspomnianym wirusie. Ma masę przycisków, masę pokręteł pionowych, poziome, gałek z ograniczonym kręceniem i gałek bez ograniczenia. I kolega widzący, którego pozdrawiam, Michał Matusiak, Michael Kajs, taki pseudonim artystyczny, bardzo obcykany, jeśli chodzi o syntezatory, ich obsługę, informatyk, nie bojący się w ogóle tych rzeczy. On na przykład, jeżeli instaluje jakiś syntezator na TimeViewerze, wchodzi na mój komputer i robi mi tak zwany plik automapy. Automapy, czyli konfiguruje mi ten kontroler MIDI, te pokrętła, te przesuwaki i tak dalej, z jakimś tam syntezatorem. Czyli na przykład to pokrętło przy tym syntezatorze będzie robiło to, a ten przycisk będzie włączał taką opcję, a to ten przesuwak... Dokładnie. I można, mając tak serdeczną osobę i tak pomocną, znającą się na fachu, można wiele syntezatorów programowych, czy tych płatnych, czy tych darmowych wtyczek, bo jest bardzo dużo darmowych, również dobrych, więc można tak zaprogramować taki kontroler MIDI, że wszystkie te graficzne pokrętła, przesuwaki w komputerze będziemy mogli obsłużyć tutaj fizycznymi. Jest to bardzo poręczne, bardzo, bardzo fajne. To mówię pod kątem tych osób, które wolałyby jednak syntezatory programowe, bo na przykład syntezatory hardware'owe są za drogie albo nie mają zbytnio miejsca, gdzie to wszystko poustawiać.
0: Albo chcą też postawić właśnie na taką komunikację, współpracę z kimś.
2: Ale to nie ma, ważne, nie ma znaczenia.
0: To też ważny,
2: nie,
0: ważny nie. aspekt.
1: Znaczy, to jest raz. Ja bym jeszcze tu dodał odnośnie mojego klawisza. Tu jest, jeszcze on posiada tak 16 patternów i każdy pattern może zaimplikować 16 ścieżek. Czyli to jest ponad 200 ścieżek. Także można tu gigantyczne projekty robić. Ale do czego zmierzam? Bo tutaj właśnie Michał poruszył sprawę DAW, programy.
2: DWA.
1: No tak, tak, DWA. No niestety, ubolewam nad tym, że pomimo, że te syntezatory stacji roboczej są strasznie drogie, jak na naszą kieszeń, kosztują po 10-15 tysięcy, taki Reaper, jak tu Michał powiedział, po 200-300 zł, a ma 100 razy lepsze możliwości od takiego klawisza. Bo na przykład, jeżeli ja mam, załóżmy, 16 czy tam 5-10 pogłosów, no to taki Reaper ma 55. Jeżeli ja mam 16 ścieżek, to taki Reaper ma 60-70. Czyli to jest praktycznie studnia bez dna. I także myślę, że to jest stacja robocza, tak? Ten mój sprzętowy, czyli powinno być taki Reaper 2 na stojaku. No niestety nie wiem, czemu producenci tak, nie wiem, no po prostu próbują...
2: No myślę, Michał, że no. nie wszystko masz obcykane, bo jest, takie, jest taka, mówi się o tak zwanym multitimbral, To jest, jest. Właśnie. I on na przykład u mnie w wirusie, ja tam mam bardzo dużo tych jakby do zapisania wzorców. I teraz on jest 16 również taki jakby...
1: Ścieżkowy.
2: Tak. I daną barwę, jak ty mówisz z pogłosami, z efektami, możesz... Nakładasz na pierwszej warstwie tą barwę, na drugiej warstwie taki pogłos, na trzeciej warstwie taki efekt, na czwartej i tak dalej, i masz 16. I w tym momencie, bawiąc się wyjściowo pojedynczą, prostą barwą, nagle ci się ta barwa robi bardzo złożona, możesz nakładać barwę na barwę, barwę z efektami, więc faktycznie umiałbyś syntezatorem zastąpić mnogość ścieżek w Reaperze.
1: Tylko na przykład u mnie załóżmy możesz 8 insertów na ścieżkę założyć, tak? Jakiś pogłos, coś tam. No, na przykład w takich DAW możesz ich tam, nie wiem, przykładowo 10, 15. Także no, pomimo tych mega wysokich cen tych instrumentów, no to porównując między stacją roboczą, która kosztuje, tak jak już powiedziałem, ładnych parę tysięcy, a Reaper, no to tu powinna być odwrotność tego.
2: Ja
1: tu powinno być 20 pogłosów i chorusów, a nie w Reaperze, tak?
2: Ja dodam, że ja gustuję i skupiam się na stricte syntezatorach, nie na stacjach roboczych.
1: Tak, wiem. No, wiem.
2: Także to już jest sprzęt specjalistyczny.
1: Dlatego...
2: Tak jak mówiłem, na przykład Nordlead bardzo pasuje do lidów, do solówek, do jakichś prostszych padów. Wirus znowu ambientowo, głębokie, sekwencyjne grania i tak dalej, i tak dalej. Ale to są specjalistyczne już z
1: do
2: tego,
1: muzyki
2: co...
1: elektronicznej po prostu.
2: No niekoniecznie. No, tylko chodzi o to, że twój syntezator, stacja robocza właśnie
1: taki powinien... uniwersalny jest.
2: Ale powinien się bardziej wyróżniać tymi funkcjami, tym do... nagrania przy samym sprzęcie, prawda? Bez dochodzenia do komputera. I myślę, że tak jest.
1: Sama stacja robocza, to znaczy sama nazwa stacja robocza, bo ty masz typowe klasyczne syntezatory i ci, co grają na syntezatorach klasycznych takich rzeczy, no to oni muszą mieć komputer, tak? To
2: jest no niekoniecznie, ja nie muszę mieć, ja komputer używam tylko do zgrania projektu, który wysyłam czy koledze, który będzie robił mi mastering, czy dzielę się projektem, bo akurat komponuję z inną osobą, tak? I się wymieniamy w Reaperze projektami, ja mu wysyłam mój projekt, on dogrywa swoje ścieżki, swoje motywy, odsyła mi już ten projekt mój wzbogacony o jego kompozycję, znowu ja dogrywam i tak dalej, i tak można...
1: Tak.
2: Reaper i komputer się przydaje, zdecydowanie.
1: No ale na ogół raczej ten komputer, no tak jak mówię... Także tak to wygląda.
0: Macie dwie zupełnie inne metody pracy. Słuchajcie,
2: Świat się dzieli wśród muzyków na tych, i to nie jest nowinka, świat się dzieli wśród muzyków, na przykład muzyki elektronicznej, na tych, którzy bardziej gustują w sprzęcie, instrumentach, i na tych, którzy gustują w programowych. Jedne i drugie sposoby pracy mają swoje plusy i minusy.
1: No bo chodzi o to, że każdy to powie. Ci, co tworzą, no mówiąc krótko, na komputerach, to zawsze mówią, na komputerze po prostu masz, no tak już powiedziałem, studnia bez dnia, tu możesz wszystko. A jednak te stacje robocze jakoś cię tam gdzieś ograniczają. One już są coraz lepsze. Te brzmienia są coraz potężniejsze, to już gra, brzmi, to już chodzi.
2: Na scenę komputer, jak weźmiesz, zawiesi ci się komputer.
1: No są plusy i minusy, wiadomo, no.
2: Jam session z komputerem.
1: Chociaż, Michale, powiem ci, ostatnio rozmawiałem z moim kumplem Tomaszem, no i im się KORG zawiesił, syntezator KORG, na tam ileś naście minut, tutaj publika, 5000 ludzi, a tu wstyd, wiecie o co chodzi, nie?
2: Także, to się zdarza, przy starszym sprzęcie.
1: Nie, oni mieli Kronosa jakiegoś tam, w każdym razie, z tych lepszych takich już, no, taki coś a la Motif. No i się zawiesił. To już też są komputery, jakby nie patrząc, nie?
0: A propos publiki, to ja uprzejmie donoszę, iż telefon nasz nadal nie działa. Za to można się z nami skontaktować przez Skype'a, pisząc lub dzwoniąc pod tyflopodcast.net. O, to tyle. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, uwagi, chciał wziąć czynny udział w audycji, to zapraszamy oczywiście. Ja proponuję teraz, żebyśmy posłuchali twórczości Michała Jurczyka, ponieważ Kruga słyszeliśmy na samym początku. Tak? Więc tutaj rozpoczęliśmy. Już można mieć jakikolwiek ogląd i pogląd, a są to zupełnie różne, tak, zupełnie dwa światy, tak, dokładnie. To są dwa światy muzyczne, całkowicie różne.
2: Kompozycje długie,
0: Kompozycje długie, dlatego...
2: Jak przystało na klasyczną elektrykę.
1: Proszę zrobić sobie kawę.
0: Dlatego też, ponieważ utwór Gacka trwałby 20 minut, to za zgodą autora zapuścimy tylko część, tylko 10 minut. Michał, jakbyś mógł kilka słów powiedzieć?
2: Jest to utwór, który skomponowałem w 80 mniej więcej procentach takim domowym jam session, bo mój warsztat troszeczkę się zmienił, a mianowicie teraz utwory tworzę grając w domu, ćwicząc, dobierając barwy, ćwicząc jakieś tam motywy, gdyż jest to takie przyszłościowe pod kątem koncertowania, jam session i tak dalej, żeby ogarnąć w jednym czasie kilka klawiatur, do tego jeszcze pokrętła w sekwenserze i tak dalej, i tak dalej. Więc to najlepiej wychodzi. A z drugiej strony słyszę już na bieżąco, czy to jest fajne, czy nie fajne. Więc tutaj tak ćwicząc 2 godziny, w pewnym momencie zaobserwowałem, że oczywiście Reaper jest włączony, leci cała rejestracja, zaobserwowałem, że już to mniej więcej mam opanowane i zacząłem jakby dalej grać już na czysto. Więc utwór powstał w 80%, a potem już tak nazwijmy to studyjnie bawiłem się, dopieszczałem, wrzucając jakieś tam wstaweczki typu, właśnie to troszeczkę zdradzę, jakieś tam burza lub wypowiedzi jakichś tam artystów. I to było tyle. Utwór jest dedykowany wszystkim artystom żyjącym i nieżyjącym, którzy grali, grają berlińską szkołę. To jest taki styl w muzyce elektronicznej, troszeczkę symbolizujący się tajemniczością, jakąś taką sekwencyjnością i tak dalej. I utwór, mogę się pochwalić, leciał w takim programie w radiu niemieckim z muzyką elektroniczną, programie poświęconym polskiej scenie muzyki elektronicznej. Audycja opierała się na takich wejściach w paczuszkach, czyli na przykład po 5 utworów byli przedstawiani muzycy i utwór, który poleci. No i akurat ten utwór leciał w paczuszce z takimi artystami jak Konrad Kucz, jak Przemysław Rudzi, jak Władysław Gudonis-Komendarek i tak dalej. W całym towarzystwie, całej plejadzie gwiazd muzyki elektronicznej, a dla mnie to tylko zabawa.
0: Może dla nich też. Tworzenie zawsze jest pewną formą zabawy. To prosimy.

0: No, co prawda nie cały utwór, ale już mniej więcej można zorientować się, jakiego to rodzaju muzykę gra Gacek. A mógłbyś nam opowiedzieć troszkę więcej jeszcze o tym utworze, bo już taki drobny wstęp był oczywiście, natomiast wiem, że chciałbyś opowiedzieć więcej o tym, no komuś się tak wydaje, a bez przesady, no w sumie 10 minut ciągle to samo, tu jakieś to... No pojawią się takie komentarze, już nie takie się pojawiały.
1: Pierwsza rzecz to nie jest tak łatwo choćby te zrobić. Jeszcze w tym samym czasie, kiedy obsługujesz inne urządzenia, to jest kolejny stopień trudności. Ta sekwencja, która leciała, ona się potem zmieniała, to jest sekwencja rubikonowska z zespołu Tangerine Dream, jeżeli ktoś pamięta płytę Rubicon. Ja chciałem stworzyć taki utwór dla fanów muzyki elektronicznej, klasycznej, berlińskiej szkoły, który się będzie fajnie nadawał do jakiegoś ruchu, czyli albo jedziemy samochodem i słuchamy, tak, albo biegamy, jogging, albo na rowerze, bo zazwyczaj jakieś spokojniejsze utwory kosmiczne tracą się w tle tego hałasu dobiegającego z otoczenia, więc tutaj jest taki specjalnie rytm, niby to monotonny, ale on się zmienia.
0: Jest ten dynamiczny puls.
1: Tak, z energią, dokładnie. I ten początek tego rytmu to jest rytm czysto rubikonowski. Na przykład i przez to oddałem hołd zespołowi Tangerine Dream. Początek vocoder, hołd grupie Kraftwerk. Solówki czysto szulcowe, Klaus Schulze. Tutaj oddałem hołd Klausowi Schulze. Potem oczywiście jeszcze się pojawią w tym utworze, w tej części wyciszonej, pojawią się wypowiedzi Edgara Freze z nieżyjącego już Tangerine Dream, czym dla niego jest muzyka. Pojawią się wypowiedzi krótkie Klausa Schulze, czym dla niego jest muzyka. Więc to jest taki utwór, tak jak powiedziałem, hołd tym ludziom żyjącym i nieżyjącym już. Ale zaznaczam, naprawdę trzeba się dużo nakręcić, stworzyć taką sekwencję. Ja już je mam pozapisywane, mogę wykorzystać, mogę je modyfikować, ale trzeba się naprawdę mocno nakręcić, mocno naprzyciskać, pogombinować z efektami, z pogłosami, z czymkolwiek. To potem oczywiście jeszcze zmiksować w odpowiednich miejscach, gdzie jakie wejście, jeśli chodzi o te kwestie takie wklejań typu burzy, typu właśnie wywiadu, żeby to miało ręce i nogi. Tutaj ma być ciszej, tam ma być głośniej, tu bardziej na panorama na lewo, na lewym kanale, ta bardziej na prawym. Także ten utwór zagrany jest na wirusie, tak jak powiedziałem, na wirusie leci ta solówka, na wirus jest również dawcą brzmienia, czyli tego basu, dum, dum, dum, dum, dum, a Dopfer, sequencer, rzuca na wirusa tą sekwencję, czyli on rzuca komunikaty MIDI i wirus gra swoją barwą, jaką ma aktualnie ustawioną. Te pady w tle takie zawodzące, to jest syntezator komputerowy, soft, zagrany na Akaju wspomnianym klawiaturze, syntezator Predator.
2: To zanim, Michale, przejdziesz dalej, ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii. Marek jest z nami.
3: Tak, witam serdecznie, dobry wieczór, witam wszystkich, pozdrawiam, witam prowadzących. Do tej czwórki M dołącza też M, czyli Marek, witam serdecznie.
0: Tutaj z zaprzyjaźnionej L stacji. Właśnie,
3: dokładnie tak,
0: tutaj
3: z zaprzyjaźnionego radia L stacja. Witam, cieszę się, że dzisiaj właśnie taka audycja poświęcona muzyce elektronicznej, więc również bliska memu sercu. No i cieszę się, że gościem, jednym z gości dzisiejszych jest właśnie Michał Jurczyk-Gacek, mój serdeczny przyjaciel, którego podziwiam od samego początku, a podziwiam go właśnie za to, że potrafi wykręcić jako osoba niewidoma rzeczy, którym przychodzą czasami ciężko, przychodzi to ciężko osobom widzącym, naprawdę, bo to nie jest takie proste wykręcić dobrą sekwencję, w odpowiednim momencie wykręcić filtrem, coś zmienić.
0: Bo ty, Marek, sam również tworzysz.
3: Tak, ja również stwarzałem muzykę, tak się bez bicia przyznaję. Ale jestem raczej bardziej promotorem i popularyzatorem tej muzyki niż twórcą. Chociaż no też tworzę, tak nie ukrywam, że też tworzę. Ale naprawdę jestem pełen podziwu i tutaj Michał po raz kolejny bije czołem i chylę czoła, że potrafisz zrobić rzeczy, które no wymagają, naprawdę wymagają dużo ustawiania, dużo pracy takiej w czasie rzeczywistym, kiedy trzeba, no brakuje rąk, po prostu brakuje rąk, tym bardziej, że ta jedna ręka zawsze jest tą widzącą, tak, więc no czasami brakuje rąk, żeby coś wykręcić i wiem, że naprawdę jest ciężko.
1: Ja dodam, że z Markiem mamy, dziękuję Marku za taką miłą opinię, z Markiem mamy kilka kompozycji wspólnych.
3: Tak, tak. Też mamy jakieś takie własne, wspólne dzieci muzyczne. No i także naprawdę cieszę się, że dzisiaj taka audycja, cieszę się, że mogę tutaj wziąć czynny udział i coś od siebie dopowiedzieć, bo jest trudno osobom niewidomym tworzyć coś, co wymaga dużo pracy manualnej, tak, szukania czegoś, szukania odpowiedniego guzika, odpowiedniego ustawienia. Jak tutaj wspomniał też Michał, dzisiejszy gość audycji, trzeba często trzeba wykuć coś na pamięć, jakieś menu, gdzie wejść, ile tam przekręcić razy, tak, jakąś tam gałką, żeby dostać się gdzieś do jakiejś barwy czy ustawienia presetu. Także cały czas jest TPR podziwu.
0: A jestem pełna podziwu, jak ciebie dzisiaj, Marek, słychać, dlatego że ci, którzy słuchają L-Stacji, wiedzą, że Marek z reguły brzmi tak na granicy szeptu, gdzieś jakby nadawał nocą. To są warunki techniczne, jakby nadawał nocą spod kołdry. Zresztą takie było moje pierwsze pytanie kiedyś do Michała, ponieważ koledzy współpracują, prowadzą nawet wspólną audycję.
3: Tak, mamy we wtorki mamy wspólną audycję.
4: Słuchałem.
0: Tak, i moje pierwsze pytanie było, słuchaj, czy twój współprowadzący Marek, to on nadaje spod kołdry, bo tak zawsze na granicy pomruku szeptu, a dzisiaj pełnym głosem do muzyki pasuje.
4: Ale to tak pasuje do tej muzyki elektronicznej, nie? Tak,
1: ale dlatego, fajnie. Że teraz Marek pewnie mówi przez mikrofon skype'owy, a audycję prowadzi przez pojemnościówkę.
3: Nie, teraz też jestem na pojemnościówce. Tak.
0: Dlatego jest dzień.
3: Tak. Może jakieś takie inne nastawienie jest podczas audycji.
4: Dlatego jaśniejszy głos.
3: Jaśniejszy, pełniejszy. Taki, tak.
0: Cieszy cię udział w naszej audycji. Nas cieszy również, że zadzwoniłeś.
3: Cieszy mnie bardzo.
1: Skoro Marek tutaj tak promował, bo promujmy tą muzykę elektroniczną. Jest to muzyka niestety niszowa. Mało ludzi ją słucha. Jest to muzyka, ja mówię o tej muzyce klasycznej, którą ja akurat gram, czy Marek. Muzyka obrazowa, często wykorzystywana do filmów naukowych, przyrodniczych, o kosmosie i tak dalej. Tak bardzo wpływająca na wyobraźnię. I myślę, że tu też warto Marka zapromować, skoro zadzwonił, fajnie podziękować mu za to informacją, że niedawno wydał świetną płytę ambientową. Czysty ambient, dużo efektów, sygnał z Kondora i to jest muzyka w oparciu o, Marku, przypomnij, bo ja wiem, ale słuchaczom.
3: Opowieść Stanisława Lema Niezwyciężony, czyli taka dużo kosmosu, dużo tajemnicy i poszukiwania tego kondora i później walka z taką mgłą, myślącą mgłą, taką, która zabijała tam tych wszystkich ludzi. Także no, na podstawie właśnie pod wpływem tej książki powstała ta muzyka. Myślę, że do wykorzystania może kiedyś w jakimś filmie Niezwyciężony, bo takiego filmu jeszcze nie ma.
0: Ale to chyba dość częste, że miłośnicy SF ogólnie i fantasy lubią muzykę elektroniczną. To dosyć często się zgadza.
3: No bo ta muzyka też tak właśnie pasuje. Można stworzyć w muzyce elektronicznej taki fajny klimat. No bo nie ukrywajmy, w muzyce elektronicznej w tej chwili tylko nas ogranicza nasza wyobraźnia, ponieważ jest już tyle narzędzi, tyle różnych syntezatorów, samplerów, że można to, co się chce, można to uzyskać.

0: Marek poruszył tu taką ciekawą kwestię, klimat. Nie bójmy się tworzyć. Ja to mówię do innych osób niewidomych, które chcą albo próbują. Nasze radio lstacja.pl promuje artystów. Jeżeli się czujecie na siłach, uważacie, że wasz utwór może pokazać się publicznie, przysyłajcie właśnie na stronę do Marka utwory, gdzie promujemy nowych artystów, młodych, polskich, bez znaczenia koloru skóry i to, czy się widzi, czy się nie widzi.
1: I za darmo.
0: Ten klimat jest dla mnie bardzo istotny, bo oczywiście powinniśmy dążyć do jak najlepszego grania technicznie, rękami, komponowania, ale myślę, że jeżeli nie, utwory będą pozbawione klimatu, to będą takie plastikowe, takie technicznie wzorcowe, bez uczuć wyrazu. Najważniejszy jest klimat, bo kiedy słuchacz odpłynie pod wpływem klimatu, coś zacznie sobie wyobrażać, to nawet może nie dosłyszeć, że gdzieś tam się palec omknął, gdzieś tam cyknęło coś, tak, jakieś tam zakłócenie techniczne, gdzieś tam delikatny przester, bo wszedł na wyższą płaszczyznę, czy weszła jego wyobraźnia na wyższy poziom i on już tam...
1: Przeszedł w fale alfa.
0: W kosmosie, tak, na przykład. I jest gdzieś już w kosmosie, tak?
1: Zwłaszcza, że pamiętajmy, że środowisko, bo na przykład osoby niewidome mogą o tym nie wiedzieć, środowisko osób tworzących muzykę elektroniczną, widzących osób, jest naprawdę bardzo ciepłe, bardzo otwarte, bardzo chętne do współpracy. Nie ma tutaj żadnych barier, nikt was nie będzie wyśmiewał, odtrącał, czy jak to tam sobie ktoś wyobraża, już traumę.
0: W naszym radiu przy audycjach jest również pokój taki dyskusyjny, gdzie logują się, na którym logują się inni artyści, słuchacze, ale również inni artyści i bardzo dużo można zasięgnąć informacji od tych artystów, jeśli chodzi na przykład o dobór sprzętu, czy ten syntezator da się obsłużyć tak, czy siak, czy pasuje do takiej muzyki, gdzie można kupić, ile kosztuje, albo jeśli chodzi o jakiś mastering, utwory również są komentowane, więc jakaś recenzja taka w miarę uczciwa, obiektywna, to jest dobre, tu można coś poprawić, a tu może za długi, a tu może za krótki, także w taki sposób człowiek się rozwija.
1: Ja mam pytanie jeszcze tutaj do Michała Kruga właśnie. Czy ty będziesz się też promował w L-Stacji? Proszę bardzo, od razu podstępnie, żebyś się zdeklarował.
2: No, jak będę miał przynajmniej 20 utworów, to czemu nie? Ja, że tak powiem, nie widzę przeszkód. No, a na razie mam skromne tam 6-7 utworów.
1: I wreszcie usiadłbyś do tego komputera. Może to by było motywujące.
2: No, na razie. Na razie się bronię, jak ja to mówię.
1: Siłą wszystkich czterech.
2: Nie po to się wywaliło, że tak powiem, wydało tyle pieniążków na tę stację roboczą, żeby usiąść sobie do komputerka. Tak?
0: No ale to jest coś w tym stylu, że wydasz dużo pieniędzy na samochód, nie będziesz nim jeździł, bo szkoda opon.
2: Ale nie, to źle mnie rozumiesz. No słuchaj, no. Chodzi o to, że tak jak już powiedziałem wcześniej, ja mogę do komputera, nie ma sprawy, sprzedam ten sprzęt i zainwestuję w kontroler i tak dalej, nie ma sprawy.
0: Ale Michale, my nie mówimy o komponowaniu muzyki w komputerze, bo to dalej robisz w swoim syntezatorze.
1: Dokładnie.
0: Tylko my mówimy o komunikacji. My, tak, dokładnie. I na przykład teraz Magda poruszyła kwestię komunikacji ze środowiskiem muzyków, którzy mogą ci coś podpowiedzieć, byś się rozwijał.
1: Aha, a tak, nawet nie możesz komuś przesłać projektu.
2: Aha, to przepraszam. Jesteś zamknięty
1: wyłącznie w swoim sprzęcie.
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Nie będąc pod wpływem opinii innych słuchaczy, innych muzyków, ciężko może być ze właściwym rozwojem, tak? Bo możesz błędną drogą, możesz czegoś nie wiedzieć, a tu się okazuje, że tylko klikniesz tutaj, tam pokręcisz i już to masz, czego nie mogłeś dojść. Tak?
2: Ja to wszystko rozumiem. Sorry Magda, bo źle cię zrozumiałem. Myślałem, że chodziło ci o tworzenie muzyki w komputerze. Dobra, okej. Okay. A więc tak, ja jestem, no jak chyba każdy z nas już prawie, no, z naciskiem na prawie, na Facebooku. Tam należy do grup różnych muzycznych, syntezatory i tak dalej, chyba do 8 grup należy. Tam też można różne rzeczy fachowe mniej lub bardziej uzyskać, pomoc i tak dalej. Tutaj prosty przykład podam, akurat przez internet poznałem kolegę Pawła, pozwolę sobie użyć nazwiska, Pawła Alemańskiego, no, który udziela różnych porad technicznych odnośnie mojego klawisza, także nie ma źle, nie ma źle, jeżeli chodzi o to.
1: Wsparcie techniczne.
2: Tak, jest. Tutaj czasem

0: tak jak już powiedziałem na wstępie, kolega wpada 2-3 razy w roku. Także nie ma, sam też dochodzę do różnych rzeczy, czytając instrukcję, bo akurat mam opanowane te wszystkie guziki pod kątem nazwy. Instrukcja jest i tam fajnie pisze, na przykład pod, przykładowo, aby edytować tam jakąś ścieżkę, naciśnij song, ten guzik, FS, F, taki. No i po sznurku do kłębka dochodzi się do wszystkiego.
1: I przejdź do takiej opcji, takiej...
0: No, ale
1: teraz ją znajdźmy, tą opcję właśnie, przechodząc po różnych polach edycji i zakładkach.
0: No, to już wtedy się próbuje, tak, no to co zrobić, no. Tak to jest.
2: Dlatego
0: no.
2: Trzeba apelować do twórców instrumentów, żeby w każdym instrumencie była synteza mowy zainstalowana.
0: No właśnie, no.
2: Byłoby wam łatwiej.
3: Tak, żeby było... Ja już kiedyś miałam taki pomysł, promowałam, żeby to był obowiązek. Tak jak każde urządzenie musi mieć wyświetlacz, to żeby musiało być również udźwiękowione. No niestety, żeby to był standard producentki. No nie tylko jeśli chodzi o syntezatory, ale w ogóle o różnego rodzaju
0: sprzęty. Niestety jest coraz gorzej. Znaczy ja nie mówię o wszystkich instrumentach, ale u tych, co ja tak się interesuję z Yamahy, no teraz powstał nowy model, tak zwany Motif 2, tylko pod nazwą Montage. No już wyświetlacz dotykowy.
1: No a ja mam znowu odmienne zdanie. Coraz więcej rynek z syntezatorami cofa się do syntezatorów analogowych, więc wychodzą te wirtualne analogi, bądź cyfrowe, bądź czysto analogi, i jednak ten sprzęt specjalistyczny jednak już jest bardziej... Mniej wyświetlaczowy, tak bym to powiedział. Są jakieś jednoliniowe, ten Nord, o którym wspomniałem, który już tam mam gdzieś zaklepany, on ma na przykład 3 wyświetlacze jednoliniowe, ten pokazuje to, ten pokazuje ten to, i się wchodzi na zasadzie pokrętel, shift z pokrętłem, shift z czymś tam innym, więc już tu obsługa jest bardzo uproszczona. Trzeba się wgryźć w syntezator, bo to trzeba, ale już nie ma takiego grzebania po wyświetlaczach. Dlaczego? Dlatego, że nawet widzące osoby grające koncert dokładnie nie mają czasu na to, żeby przedzierać się przez masę tam różnych zakładek, opcji i tak dalej. Tu wszystko musi być uproszczone do szybkiego uruchomienia jakiejś tam funkcji, przejścia tutaj, bo nie ma czasu, tak? Trzeba się trzymać się w temacie, tak?
3: W rytmie. Słuchajcie, a na ile tutaj umiejętności techniczne, czyli opanowanie klawisza, jest ułatwieniem bądź utrudnieniem, że tak kontrowersyjnie pytanie zadam. Czy to nie jest w ten sposób, że gdybyście na przykład bardzo sprawnie grali wcześniej na fortepianie, mieli te umiejętności już w małym paluszku, przetrenowane przez lata, byłoby również łatwiej?
1: Zdecydowanie. Ja mogę się wypowiedzieć odnośnie siebie. Tak jak wspomniałem, od 4 lat chodzę na pianino, uczy mnie jazzman, znany w Polsce, grający muzykę, troszeczkę poezję śpiewaną, jazzową. I on oprócz takich technicznych rzeczy, czyli właśnie jak tam palce mają pracować, żeby te ręce już były samodzielne, niezależne, a zarazem współgrające, również i oprócz uczenia jakiejś rytmiki, harmonii, uczy mnie różnych knifów. Przejdź tak tutaj lepiej, tym palcem będzie lepiej ci. Albo knifów, jeśli chodzi o komponowanie. I często z nim gram jam session, takie improwizacje, które znowu otwierają umysł. Umysł człowieka na początku jest trochę sztywniej, człowiek się rozkręci, wejdzie w dany utwór i nagle zauważa, że mózg mu paruje. I mówi mi tak: zrobisz błąd gdzieś tam na koncercie albo w czasie grania, będziesz miał otwartość umysłu, to ten błąd wciągnie się w utwór i nikt nie zauważy. Ty będziesz tylko wiedział, bo będziesz umiał tak wyjść z poszczególnego jakiegoś tam dźwięku. Nie ma złych dźwięków. Natomiast to jest jedna rzecz, bo zupełnie inną grą jest gra na pianinie, a zupełnie inną grą jest gra na syntezatora, gdzie trzeba właśnie kręcić, gdzie trzeba, czasami się przytrzymuje klawisze, jak się ma dynamiczną klawiaturę, to gdzieś troszeczkę tak się moduluje kołem modulacyjnym, pitch bendem i tak dalej, i tak dalej. I tu te dźwięki się przeciąga. I tu znowu dochodzimy do tej właśnie kwestii dostępności sprzętu. Im sprzęt jest bardziej dostępny, ja zawsze sobie mówię tak, 70% muszę mieć dostępny sprzęt. Może nie dzisiaj, bo może to być zależne od mojej edukacji, umiejętności obsługi tego sprzętu, ale na maksa 70%, to wtedy wiem, że pieniądze są dobrze zainwestowane. A jeżeli tak będę obsługiwał sprzęt, to już mogę potężne, super utwory na tym sprzęcie tworzyć. Im się ma bardziej dostępny sprzęt, tym naprawdę są większe możliwości, większej...
3: Potencjał jest większy.
1: Tak, pomysłowości.
0: Ja jeszcze tylko... Ja jeszcze tylko tak tu dodam, bo między mną a Michałem jest jeszcze jedna taka różnica, bo jak zauważyliście wszyscy i słuchacze, Michał tworzy, no mówiąc tak brzydko, na żywca, czyli kręci na żywo, wszystko tworzy na żywo. Ja znowu robię tak, że nagrywam ścieżkę, no załóżmy jakąś linię melodyczną X, na przykład skrzypce, czy tam gitarę, czy cokolwiek, i wtedy na nagranej ścieżce dopiero to obrabiam. Tą ścieżkę, czyli to jest taka różnica między mną, czyli filtry, nie filtry, różne tam rzeczy.
3: Oprócz rodzaju muzyki, bo tak, jeżeli tak, pamiętamy tak. Utwór z początku audycji, jeszcze zaraz będę chciała, żebyś powiedział parę słów o tym utworze i ogólnie o muzyce, jaką grasz. Posłuchamy zresztą następnych, ale no, na przykład właśnie o tym Jumbo. Jak powstawało? Na tym przykładzie, no bo to już słyszeliśmy, no okay, a kto ściąga audycję, ten będzie mógł sobie przewinąć do początku w razie czego.
0: Ten Jumbo to jest taka stara melodia, tam gdzie wchodzą te skrzypce, to jest Infinity bodajże to się nazywa. Kiedyś, dawno, dawno temu to leciało w radiu, jakimś tam X, nieważne. I tak sobie kiedyś powiedziałem, kurczę, mówię, jak będę miał fajny klawisz, to zrobię po swojemu. No i miałem jeden, drugi, no ale nie spełniały moich jakichś tam wymagań, no i kupiłem ten wreszcie profesjonalny, fajny klawisz, no i tak sobie obiecałem, że to po prostu zrobię. I ten motyw muzyczny, ten skrzypce, gdy tam wchodzą, to jest z utworu Infinity. Nie wiem, czy kojarzycie, ale chyba raczej nie. Kiedyś leciał taki program na regionalnej telewizji Trójce, tutaj na Śląsku, Telefoniada. I właśnie w tym programie, taki rozrywkowy, konkursowy program, i właśnie początek, czołówka właśnie tego programu właśnie była ten Infinity. No i tak mi się to spodobało i tak się to zaczęło. A Jumbo, tytuł Jumbo, no to tak wziąłem od samolotu Jumbo Jet, czyli szybki, dynamiczny, potężny utwór, w sensie basu, stopy, tak dalej, tak dalej. Tak więc tak to powstało, że tak sobie kiedyś...
3: No jak technicznie to wyglądało?
0: No technicznie to było tak, ścieżka po ścieżce nagrywałem. Po prostu tak, jakbyś postawiła na przykład 8-osobowy zespół w pokoju i każdego nagrywasz na mikser, tak, czy tam do komputera. Perkusja, bas, skrzypce, te wszystkie elektroniczne brzmienia, jakieś tła, pianinko, cymbałki tam też są gdzieś w tle. I to wszystko jest na, już teraz nie pamiętam, ale chyba na 16 ścieżkach. No głowy nie dam, no ale no, na 10 ścieżek ponad na pewno jest. No i każdą ścieżkę obrabiałem solo, czyli perkusja, bas i tak dalej. Później to wszystko puściłem wszystko razem. Potem słuchanie tak zwane analityczne, poprawianie. Później robię jeszcze coś takiego, że odpoczywam od tego utworu. Tak z tydzień, nawet dwa sobie odpocznę, żeby zapomnieć te wszystkie ustawienia, tak? Bo do pewnego się momentu coś pamięta. A, kurczę, to pianinko będę musiał tam jeszcze ściszyć. Ale mija tydzień, dwa, ja wszystkim... I nagle świeżym uchem, świeżym umysłem, świeżym podejściem. O kurczę, jednak ta stopa jest za bardzo, nie bardzo, nie ma. I znowu od nowa. No ale tak to można do końca życia, tak? Także kiedyś trzeba powiedzieć sobie stop. Na pewno to nie jest utwór, gdzie jest 100%, jakby tutaj przyszedł jakiś zawodowy realizator dźwięku, to pewnie by nosem pokręcił, ponieważ ja ten utwór robiłem rok temu. No jeszcze te klawisze nie miałem aż tak opanowane jak teraz. No ja nie mówię, że mam opanowane na 100%. Ale na pewno mam lepiej opanowane niż rok wcześniej. Także jakbym robił ten utwór jeszcze raz, pewnie by był lepszy brzmieniowo. Także, ale już nie wracajmy, prawda, do poprzednio, bo to by tak człowiek siedział w miejscu, robił ciągle, prawda. To jest tak samo, posłuchajmy sobie pierwsze płyty z lat 80., nie wiem, zespołu, załóżmy, Lady Punk, czy tam inne, no, jak one brzmią, tak, a jak brzmią teraz. No, także to tak nawiasem mówiąc, w każdym razie tak to wszystko powstaje. U mnie po prostu wszystko powstaje i to jest na zasadzie, a dzisiaj sobie nagram pianinko, ja tydzień, no jakieś tam Hammonda, że to utwór nigdy nie powstaje w jednym dniu po prostu.
3: Przy czym sam robisz wszystko od początku do końca.
0: Tak,
3: nikt
0: dokładnie.
3: Ci nie pomaga, znaczy, w masteringu?
0: Nie. Nikt nie pomaga w żadnym... w miksie, w obróbce, wszystko sam od podstaw robię. Oczywiście uczę się na własnych błędach, to jest raz. Dwa, dużo kursów różnych takich fajnych, profesjonalnych, nie jakieś tam kursy typu, że jakiś małolat coś tam mówi. Konkretny człowiek, który gdzieś tam skończył w Berlinie, w Niemczech, inżynierię dźwięku, no i po prostu wydaje takie fajne, profesjonalne kursy, myśli masteringu, miksu, różne.
3: I co to jest? I co to jest, jakby ktoś chciał na przykład też sobie...
0: To jest Igor Kruszewski. Igor Kruszewski. I po prostu to jest... patrz, widzisz, tak to jest. Stresik zżera. Igor, no to tak jest, widzisz. Igor Kruszewski.
3: Się nie ma czym stresować, to jest nasze Tyflo Radio.
0: No ja wiem, tak szybko człowiek chce poskładać. W każdym razie w wyszukiwarce Google Igor Kruszewski i po prostu na pewno coś tam fajnego wyskoczy. I on tam ma tysiące tych, naprawdę tysiące, nie przesadzam, różnych kursów. Można kupić za 50-70 zł, w zależności 6-7-godzinny kurs na temat masteringu, miksowania muzyki elektronicznej, rock, hip-hop i ogólnie nagrywania wokali. No i mam tego 30 giga na dysku.
3: No dobra, a osoba niewidoma też z tego skorzysta? Bo tak, kursy bardzo różnie wyglądają. No nieraz to tak, jak nie popatrzysz, tak, to nie załapiesz.
0: Powiem szczerze, bez żadnej wazeliny, Igor Kruszewski właśnie pod tym kątem jest świetny. Dlatego, że większość kursów jest na zasadzie klik, klik, klik, no tutaj 4 decybele, no tutaj zobaczcie, tyle powiększyłem, a teraz tu wszystko na... No,
1: my zobaczcie.
0: Osoby, tak, my osoby po prostu tego...
3: Musimy kliknąć tutaj.
0: Tak.
3: Moje ulubione.
0: Klik, i koniec kursu, tak? A on wszystko opisuje taką, on ma taką starą szkołę, jak to się mówi. Jak ja to mówię, z lat 80. Wszystko pokazuje na żywo, że tak powiem. I na przykład, załóżmy, teraz posłuchajcie, jak obrobiłem te Hammonda. No teraz na surowo, teraz tak, czyli porównanie jest. I wszystko mówi od A do Z, także my tutaj z moim kolegą, którego serdecznie pozdrawiam, Mariuszem, właśnie kupujemy te kursy, tylko od niego, bo pod kątem osób właśnie niewidomych świetnie to prowadzi.
1: No ja troszeczkę polecam. Tutaj mam pewne wątpliwości z tego, co Michał mówi, bo jak mówi, zobaczcie, to już mam pewną wątpliwość. Jak pokazuje, a mówimy o pokazywaniu na odległość, prawda? To już mam pewne wątpliwości ze zrozumieniem i z dotarciem do danego miejsca, na przykład w syntezatorze czy w programie. Szczególnie, że na przykład ja wychodzę z założenia, oczywiście mogę mieć inne zdanie, prawda, Michał, także
0: jasne,
1: się nie obraź.
0: Ja najbardziej, nie no.
1: Ja wychodzę z założenia, że po to są akustycy, żeby akustycy, oczywiście trzeba mieć takich akustyków, żeby, bo akustycy się na tym znają. I tak rozmawiałem z akustykiem moim prywatnym, jak on do tej kwestii podchodzi, czy niewidomy jest w stanie zrobić pełny mastering? Nie. Może zrobić dobry mastering na słuch, jak ma dobry słuch, ale jest kilka warunków. Dobry słuch, dobry sprzęt odsłuchowy, bo jeżeli na przykład słuchawki będą zbyt basowo grały, no to on już może myśleć, a za dużo ma basów, będzie ścinał, tak? A tu się okazuje, że słuchawki tak grają. I trzecia rzecz, zależy to również od zaawansowanego utworu. Są utwory, których niewiele masteringu się robi, bo są już tak dobre. Ja staram się takie nagrywać.
0: Próbki są tak dobre.
1: Tak, już, ale nie próbki, sam utwór już tak, w pełni wersji demo już jest tak dobrze.
3: Jak to skromnie zabrzmiało, Gacek mój.
1: Nie, ja dostawałem po głowie. Ja dostawałem po głowie te 4 lata, to nie jest edukacja tylko pianina, ale edukacja właśnie obsługi syntezatorów, ale również nagrywania. Po co to miałeś tu pogłoszone? A ścisz wszystkie heble, czyli pokrętła albo przesuwaki w tym, po co ci tu ma wprowadzać zakłócenie? A tu podbij tak. Kolega, którego serdecznie pozdrawiam, już był wspominany, Michał Matusiak, na przykład zainstalował mi wtyczkę do Reapera alarmową, bo w Reaperze, jak jest przester, jest pokazana, pojawia się tam czerwona jakaś ikonka, coś w tym stylu, ale niewidomy tego nie widzi, więc Michał, ustawił mi taką...
2: Teraz się próbuję dodzwonić tutaj na audycję.
1: Więc ustawił mi taką wtyczkę na odpowiedniej poziomie głośności i w tym momencie, to jest kolejne ułatwienie, w tym momencie na przykład mam grać jakiś tam motyw, nie wiem, uderzam w klawisze na mikserze, mam pogłoszony master i nagle pip, za głośno, jest przester już. Troszeczkę ściszę, pouderzam, okej, okay, mogę grać. I w tym momencie gram, nagrywam ścieżkę jakby na wzorcowym poziomie. Potem lepiej jest ścieżki ściszać do tej najcichszej, a potem całość pogłosić, niż pogłaszać tą cichą do tych najgłośniejszych, bo potem są podbijane szumy i tak dalej, więc całej tej techniki się uczyłem, dostawałem po głowie za to, za tamto, po co te kable podpięte tu, które ci wprowadzają zakłócenia i powiedział mi tak, tak jak powiedziałem, można zrobić dobry mastering, ale nie zrobi się pełnego, bo, i są przykłady, jeżeli w nagraniu, w całościowym, na którejś ścieżce jest milisekundowy, wręcz nie do odsłuchu prawie, że jakiś dźwięk, który osiąga już poziom zerowy, czyli ten maksymalny, a resztę jest wyraźnie ciszej, to nie jesteśmy w stanie całości projektu podnieść dynamicznie do góry, bo tutaj zrobi się nam zaraz przester. A można, widząca osoba, jak to zaobserwuje na wykresie, zbije ten pik, tak, ten szczycik na tym jakimś tam ułamku, który jest wręcz nie do wychwycenia, zbije mniej więcej do poziomu kilka tam decybeli i w tym momencie można całość podnieść, żeby była głośniejsza. To samo trudna sprawa jest na przykład z kompresją, jeżeli ktoś wykonuje kompresję, kompresją selektywną pasma. Nagle się okazuje, że gdzieś tam w średnicy jest za mało średnicy, albo gdzieś tam sopranów. Tak jak powiedziałem, jaki się ma słuch, jaki się ma sprzęt, to jest raz, jak neutralny, ale dobry akustyk słucha i obserwuje i widzi wykres. Tutaj trzeba ten zakres troszeczkę wzmocnić, czyli taka kompresja selektywna, nie nałożona na całość nagrania, czy na całą ścieżkę. Inna sytuacja, odszumianie. Ludzie stosują bramki szumu, czyli ustawiają poziom tam w decybelach, czy dziesiętnych decybela powyżej przekroczenia, którego dopiero jest rejestrowany dźwięk, a tak niby nie jest wpuszczany. Ale zdarza się, że my zaczynamy jakiś już niuansik niżej i już mamy obcięty projekt. Nie ma jak odszumianie takie punktowe, że osoba widząca widzi, idzie szum na takim poziomie, teraz na wykresie oczywiście, teraz wchodzi dźwięk. Nawet może być najbardziej subtelny, czyli to, co było przed, jest wycięte. I dlatego zaznaczam, da się zrobić dobry mastering, osoba niewidoma da radę, mając odpowiednie narzędzia,
0: no,
1: mając
0: to ty dobry słuch. O tej chirurgii tak zwanej, tak? Tej takiej już rzeczywiście, no, gdzie tylko to na wykresach widać. Tu masz rację w 100%, ale my jesteśmy pasjonaci, ja to nie robię dla jakichś koncernów muzycznych. Oczywiście jakby ktoś przyszedł do mnie, mówię, chłopie, daj to, my ci to zrobimy, wydamy ci płytkę, jak najbardziej. Tak? Dlatego ja mówię, tu w moim utworach na pewno jest 100 tysięcy błędów i 100 tysięcy plusów.
1: Ale ja i wychodzą robię ładnie, bo słuchałem twoich utworów, więc nie jest źle, to jest różne podejście nas, prawda? Ty tak podstępujesz, ja inaczej.
0: Tak.
1: I jedno drugiego nie wyklucza. Mhm.
0: Ja ci powiem, ja tego klawisza się jeszcze uczę, myślę, że z 2-3 lata, no to wtedy mogą mnie tam wieszać na szubienicach. Na razie wybaczcie moje błędy, ale w każdym razie jest coraz lepiej, bo tak jak mówię, ten menu jest potężny. To jest, no zresztą Michał, wiesz o co chodzi? Także to wszystko, no to jest tak jakby wykuć książkę telefoniczną na pamięć. No,
3: a teraz zburzony szlak oceani kiedy powstał?
0: A to jest taka improwizacja. Improwizacja, która powstała, powiem tak szczerze, bo Michał trochę zna tą historię. Kiedyś moja koleżanka, która tutaj mieszka po drugiej stronie ulicy, zadała mi proste pytanie. Michał, no to wiadomo, keyboardy, to wszyscy wiedzą, co to jest, bo to gdzieś tam na weselu każdy był. A powiedz mi, co to jest ten syntezator, jak to gra, jak to brzmi? No dobrze, nie ma problemu, ale jak? No to chodź na kawę, nie, nagraj coś tamtego. No dobra, okej. Okay. No wiadomo. I w każdym razie usiadłem do klawisza i po prostu czysta improwizacja. To, co było, wszystko jest grane na żywca. Nic nie jest komponowane na zasadzie, dobra, dzisiaj to, za tydzień to, za 3 dni to, a jeszcze to poprawię. To jest czysta, zwykła improwizacja. Tego już prawdopodobnie drugi raz nie zagram. No, zagrałbym, ale musiałbym to dosłownie wykuć. Wsłuchać się, jak wierszyk. Dlatego i...
3: ale skąd ten tytuł szalony w ogóle?
0: No, dlatego zauważę jedną rzecz. ten utwór tak raz wzrasta, raz opada, tak się podnosi, znowu opada. Tak choćby fale, wiesz, ja to tak skojarzyłem, fale oceanu, wiesz, o co chodzi, nie? No, zburzony szlak oceanie, tak ładnie brzmi. No, ale tak gdzieś ten, jak się tak wsłuchasz ten utwór, to raz ten refren gdzieś tam do góry, te chóry gdzieś tam, potem znowu opada, znowu jest cisza, potem znowu i tak dalej, i tak dalej. Także to taki tytuł, no troszkę, no... No i tak prowokuje, nie? Wow, co to jest? Enter.
3: No i ty dlatego zaraz, no. Michał Dziwierz zrobi nam enter i posłuchamy sobie.
0: A dziękuję bardzo, zapraszam.
4: Zanim zrobię enter, to pokazała się jeszcze taka u mnie tu wiadomość. Wiadomość od Grzegorza. Grzegorz napisał następującą rzecz. Witam, ja tworzę muzykę na programie FL, czyli prawdopodobnie chodziło tu o Fruity Loops. Studio 9, FL Studio 9 i jakoś działa z NVDA. Czy Reaper jest łatwiejszy i bardziej działa z NVDA? Co o tym myślicie?
0: No to już do Michała pytanie.
1: Ja niestety muszę się wspierać w kilku sytuacjach myszką klawiaturową Windowsa AIA i praktycznie Windowsa AIA używam tylko do Reapera. W kilku sytuacjach. Większość tego, co jest mi potrzebne, nie wiem, zaznaczenie elementów na ścieżce, przesunięcie, skopiowanie, stworzenie nowej ścieżki, dojście do efektów i tak dalej, pogłoszenie ścieżki, ściszenie, panorama, czy mastera całego, można mocno obsłużyć i ja obsługuję NVDA.
4: Poza tym są dodatki do Reapera, to ja jeszcze tak dopowiem. Jest Osara, czyli coś do nowszych rzeczy, a do starszych wersji Reapera, no to jest Reaccess, tak?
1: Na przykład. Więc są różne skróty. Skróty również można sobie potworzyć. Niektóre skróty specjalnie sobie stworzyłem, czy pomogli mi stworzyć koledzy, by łatwiej mi było pewien miks robić. Powiem tak, to jest aż śmieszne i aż wstyd. Na początku mojej 4 lata temu przygody z Reaperem nie potrafiłem na przykład przesuwać elementów. Nie umiałem i grałem całość, nie umiałem zrobić podziału na ścieżki. No nie wiem, nie znałem podcastu Tomka Bileckiego i tak dalej.
3: I przyznałeś się do błędu publicznie. Nie skorzystałeś z oferty Tyfloradia i tak.
1: Nagrywałem całość na jednej ścieżce, co już było trudne do potem przeprowadzenia właściwego masteringu, tak? Bo inaczej, nagrywając drugą ścieżkę, nagrywała mi się i ta pierwsza, i teraz to, co grałem w danym czasie. W tej chwili mam zrobioną, oczywiście każda ścieżka osobno się nagrywa, więc można mix, mastering każdej ścieżki osobno zrobić. Ta się nagrała za głośno, troszeczkę ściszyć, ta za cicho, trochę pogłosić. Wtedy tak nie było. Do tego nie umiałem przesuwać. I zdarzało się, że wchodziłem jakimś motywem i się spóźniłem, tak? Utwór 13 minut. I na nowo 13 minut, bo to było na 12 minucie. I tak 30-50 razy. No, człowiek już miał dość tego utworu i tak dalej. Więc pewne rzeczy wymuszają w nas, jeżeli chcemy to robić dobrze i chcemy to robić przystępniej i szybciej i łatwiej i przyjemniej, musimy różnych rzeczy się nauczyć. Mówiłem o pianinie, mówiłem o obsłudze syntezatorów. I teraz weszliśmy na temat obsługi komputera.
4: To zanim jeszcze bardziej wejdziemy i zanim posłuchamy utworu, bo mamy słuchacza na linii, to ja jeszcze proponuję, żeby odebrać. Kolejny Michał w zestawie.
3: Oczywiście Michałem misterny plan.
5: A podejrzewam, tego całego spóźnienia myślę, że metronom to by się jednak czasem przydał. Mimo, że jest męczące, jak co czas słychać klik, klik, klik. Michał Matusiak, dobry wieczór.
3: Cześć.
1: Cześć, Michał.
5: Cześć. No wiem, no powinniśmy teraz może posłuchać kolejnego utworu. Zastanawiam się, czy może po wysłuchaniu kolejnego utworu, bo żeśmy się tak bardzo chłopaki się rozgadali, no ale to bardzo nawet miłe. To bardzo zresztą miłe, bo Gacka znam oczywiście, już mam z nim kontakt od roku i wiem, że rozmowy to nie należą do krótkich, jest bardzo dużo informacji do przekazania. Bardzo ambitny naprawdę chłopak, nie da się ukryć i to słychać nawet w muzyce. Tutaj naprawdę też chylę czoła. Cieszę się, że nawet ta pomoc się przydała. Miałem przyjemność odwiedzić go raz. Co prawda to była taka wizyta kilkudniowa, gdzie miałem możliwość poznania tych instrumentów, na których on operuje, zarówno i od strony programowej, jak i od strony sprzętowej. Obsługa tego nie jest wbrew pozorom łatwa. To mogę poświadczyć. Jest to bardzo złożony instrument. Mówię o syntezatorze firmy Access, oczywiście chodzi o Wirusa. To, co Michał zrobił, również korzystając z innych dodatkowych sprzętów, przyznam szczerze, sam bym się musiał nad tym troszkę dłużej głowić. Owszem, siedzę w tej muzyce, bardzo dużo słucham tego typu muzyki. Sam czasem po coś takiego sięgam. No, oczywiście utwory lądują gdzieś w szufladzie, przynajmniej na razie. Cieszę się, że on to publikuje. W miarę utwory, które powstają, nie chowa do szuflady, no, stara się opublikować, czy to na portalu Bandcamp, czy też jak już sami wiecie, razem z Markiem prowadzą, mają swoją audycję w Radio Elstacja. Ja też, szczerze przyznam, że mam trochę wspólnego z radiem i trochę, może trochę więcej niż trochę. Zdarzyło mi się też prowadzić swoje własne audycje, na razie jest taka przerwa wakacyjna, ale tutaj informacja do drugiego Michała, bo wspomniałeś, że poczekamy, aż zrobisz 20 utworów, może wtedy zaprezentujesz. Ja myślę, że nie ma co czekać do 20, bo ja sam muzykuję już od dłuższego czasu i takiej liczby nie mam. Mam ile? Ile wyjdzie z tego? Z 10?
0: Może nie tak z 20, no bo już mam chyba może ze 6-7, gdzieś tak będzie, może ze 4, jeszcze z 5 zrobię fajnych takich, bo mam parę takich szkiców w szufladzie muzycznej.
5: Tak, ale godzina wyjdzie? Ale godzina wyjdzie?
0: A wyjdzie na pewno.
1: Ale no to... dodajmy, że Michał kapitalne robi utwory i tu tak skromnie o sobie powiedział.
3: Takie bardzo różnorodne zresztą.
1: Bardziej takie el-popowe, ambitna elektronika, wangelisowskie klimaty żarowskie. Ja mówię o Michale Matusiaku, który zadzwonił. I dodajmy, bo tak skromnie o sobie powiedział, tylu utworów nie ma. Mózg, jeśli chodzi o sprzęt, głowiliśmy się tu, rozgryzaliśmy do pfera. Nawet nas przez Skype'a mi pomagał z kamerą, na wyświetlacz skierowana kamera, jak tu, jak tu.
3: I to
1: jak
3: od niego dostawałeś po głowie, przyznacie.
1: Nie, po głowie dostawałem od akustyka. Michał nie jest moim akustykiem. Natomiast tu trzeba powiedzieć tak skromnie, Michał się przedstawia, ale w tym roku w Mogilnie, czyli w centrali naszego radia, ma w tym roku koncert piękny w muszli koncertowej w parku.
3: I to już niedługo, 20 sierpnia.
1: Tak, więc chyba coś jest na rzeczy, że to nie tyle jest, ma tego tak mało, bo może mu się nie chce nagrywać, natomiast naprawdę jest, ilość utworów nie świadczy o umiejętnościach.
5: No, dużo ich nie będzie, planuję 7, w porywach do 9. To znaczy, występ to potrwa, czy przynajmniej z mojej strony, około godziny. Jeśli pozwolicie, no wspomnę tylko, że nie tylko ja będę występował, jak również inny muzyk, który miesza trochę dźwięki właśnie instrumentu napaszerowanego wewnętrznie elektroniką. Mowa o starych komputerach typu Commodore, bo takie komputery też generują brzmienia i Mariusz, który używa pseudonimu, kryje się pod projektem Katod. Zresztą właśnie akustyk Michała Jurczyka, czyli Gacka, i osoba, która zajmowała się masteringiem, która dopieszczała trochę te utwory właśnie pod kątem miksu, pod kątem tego, żeby utwory brzmiały odpowiednio na odpowiednich częstotliwościach, czyli tutaj poprawmy dźwięk trochę tak, tylko nie mówimy o aranżacji, o kompozycji, tylko chodzi o kosmetykę, tak? Mariusz też się tym zajmuje. No i oprócz tego gra dodatkowo na gitarze. Ja z kolei nie, ja raczej trzymam się klawiszy, ewentualnie syntezatorów w formie rack, czyli pozbawionych klawiszy, ale lubię czasami też tworzyć własne barwy. No i tutaj przyznam szczerze, odpowiem już tak zawczasu, gdyby padło takie pytanie, czy jaką muzykę tworzę, chciałbym dalej tworzyć, tak, w którym kierunku poszedł, czyli w kierunku którego z dwóch Michałów, no to zdecydowanie Gacka, tak, ponieważ Gacek bardziej skupia się od tej strony właśnie takiej typowo syntetycznej, klasycznej elektronice, obfitej w sekwencji i w rytmikę. tylko nie mówię tu takie rytmice perkusyjne, tylko rytmice czy typu bas na przykład. Na przykład basowej, tak? Co można by usłyszeć chociażby w tej kompozycji, którą zdołaliśmy już dzisiaj posłuchać, Do You Remember Berlin. A skoro mowa o utworach, to może byśmy posłuchali coś kolejnego, bo już 20:30, a wiem, że możemy rozmawiać bardzo długo na ten temat.
3: Jak ja tobie dziękuję. Słuchajcie, nadmiar Michałów na antenie właśnie robi swoje.
0: Ja jeszcze tylko dodam pół zdania, że ten utwór Oceania, tak mówiąc już ogólnie, jest stworzony w 100% na alpargiatorach. To tak tylko nawiasem mówiąc.
3: To posłuchajmy wreszcie Michała Kruga.
5: Michał Krug.
3: Zburzony szlak Oceanii.

0: Tutaj się wydaje, że tak muzyczka gra, a tu się dzieje, słuchajcie. Michał Matusiak się z nami rozłączył. Bardzo dziękujemy tutaj za zabranie głosu, cennego jakże. I zrobiliśmy wymiankę słuchaczy. Teraz jest z nami Mariusz. Cześć.
1: Dobry wieczór, witam. Cześć, Mariusz z tej strony, o pseudonim Fido. Cześć. I tak, co chciałem powiedzieć? Przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie Grzegorza, z tego co pamiętam, bo to chyba Grzegorz pytał o Fruity Luxa 9 i o Reapera. Więc tutaj bym powiedział tak, że Reaper jest bardziej stworzony do miksu masteringu niż do tworzenia jakichś utworów czy tak dalej, w porównaniu do Fruity Luxa, bo z tego co orientuję się, to Fruity Lux jest typowo takim właśnie DAW do produkcji, a nie do nagrywania, liczmy, nie wiem, wokalu, czy obróbki, czy samego masteringu, jak wcześniej wspomniałem. Także ja mam prośbę taką na antenie, że jeżeli Grzegorzu słuchasz mnie, bo na pewno słuchasz audycji do końca, to odezwij się i zostaw do siebie namiary. Bo nie ukrywam, że ja kombinowałem kiedyś z Fruity Luxem i nie udało mi się go jakoś tam opanować, więc bardzo chciałbym porozmawiać z tobą już tam prywatnie poza anteną i może od ciebie coś nowego bym się dowiedział, bo nie ukrywam, że on jest dosyć prosty w obsłudze, bo tam z tego co się orientuję, to tam można na samplach pracować, jakieś kafelki układać i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest skomplikowane, bo mam dużo osób widzących, które pracuje na tym programie, ale tak jak mówię, no nie chciało mi to przemówić jakiś JOS-em, jakiś MVDA, czy z innym tam czytnikiem ekranu.
0: Dodajmy, Mariusz więc również robi muzykę, co prawda nie muzykę elektroniczną, bo to zupełnie co innego, zajmuje się rapem, osobna audycja już była rok temu, a my planujemy tak. Mały suplement dograć, no ale to tam nie wszystko naraz, spokojnie, spokojnie, mamy jeszcze cały sezon przed nami tyflo podcastów i stąd też jego telefon, zainteresowanie.
1: Tak, tak, tak. I jeszcze co do tych kursów chciałem tylko tak dopowiedzieć, co Michał wspominał wcześniej.
2: Zakamarki audio.
1: Dokładnie, zakamarki audio. To są wideo kursy takie dla osób widzących prowadzone, dlatego tam mówi, że pokazuje, zobaczcie i tak dalej. To nie jest typowo dla nas. I to nie jest, że tworzy na klawiszach, na syntezatorach czy na stacjach roboczych, tylko tworzy na komputerze i pokazuje to w jakimś tam odpowiednim programie. To nie jest Reaper, tylko chyba Protilux.
2: Czy, no, ale no, może czy jakoś to tak. Wykorzystać. No,
1: tak, tak, ale tą wiedzę, którą pokazuje tam, możemy wykorzystać, oczywiście, jak najbardziej. I strona to jest www.zakonarkiaudio.pl.
2: Już mi się przypomniało, jest, wiesz, jak już emocje opadły.
1: Tak, tak, tak, bo to jest wideoblog, tam jest mnóstwo treści, konkretnej treści, tam są stali czytacze i oczywiście tam zadawają pytania, kupują kursy, my też mamy sporo tych kursów, komentują jak najbardziej, także tyle, co chciałem powiedzieć. No i oczywiście audycja mi się bardzo podoba, to tak na marginesie. Jak i jeden i drugi gość, konkretny, muzyka wspaniała.
3: Ale dodajmy,
1: także słucham do końca
3: jeszcze.
1: I tak?
0: Poza tym sami swoi. No więc
3: dodajmy jedną rzecz, że to, co teraz Mariusz powiedział, niezależnie od programów DWA, na których ludzie tworzą, czy widzący, czy niewidomi, jest wiele materiału, czy wiedzy, trzeba posiąść, jeśli chcemy coś tworzyć, muzykę, która jest wspólna, tak, do tworzenia muzyki, niezależnie od programów, czyli jakieś tam, nazwijmy to ABC i troszeczkę bardziej zaawansowane, na co trzeba zwracać uwagę w czasie tworzenia muzyki, nagrywania wstępnego miksu, czy jak ktoś, czy widzący, czy niewidomy zabiera się za mastering, więc są pewne fundamenta, które jakikolwiek wykładowca, jeżeli dobrze wyłoży i nawet nie będziemy wiedzieć, widzieć, a przyswoimy, się przydają, tak jak Mariusz powiedział i Michał, że ten materiał, który nie widząc słuchają, chłoną, to jest ważna sprawa.
0: A ty, Gazek, masz jakieś takie swoje źródła, czy to były indywidualne nie. wyłącznie porady?
3: Ja mam, moimi źródłami są muzycy. czyli rozmawiam telefonicznie, rozmawiam na Skype'ie, kontaktują się ze mną na przykład z kamerą, tak, i tam obsługa syntezatorów, tu wykłady na przykładzie jakiegoś tam utworu, który nagrałem kiedyś tam, jak poprawić, co zrobić, wykłady w ogóle takie na zasadzie rozmowy przy kuflu piwa, tak, oczywiście telefoniczne czy Skype'owe, spotkania w realu, gdzieś tam na festiwalach, jakieś informacje opisane w e-mailu, jak się spotykam z jakimś problemem, bądź tak jak Michał Matusiak mówił, przyjechał do mnie, on chciał też sobie poznać i Dopfera, i wirusa, od razu był moim przewodnikiem, to czego nie umiałem w syntezatorach, albo w ogóle nie miałem pojęcia, tak, że tam można tak w ten sposób dojść, wszystko rozgryzaliśmy na zasadzie, on mówił, on do tego dochodził, a potem mi pokazywał, mówiąc naciśnij tu, przekręć tyle razy i tak dalej. I to samo inny kolega muzyk, Jordan Project, tak samo było u mnie, bo też się przymierza do kupienia wirusa, więc też już różne informacje. Więc osoby widzące, muzycy, jeszcze raz muzycy, którzy raz wiedzą albo wiedzą więcej, ale przede wszystkim widzą i nie boją się grzebać w sprzęcie, wiedzą, o co chodzi. No i to samo ich wiedza, knify, jakie warto przekazać każdemu muzykowi, a tym bardziej niewidomemu, żeby mu było łatwiej coś obsłużyć, bo jeżeli ja obsługuję syntezator z wyświetlaczem, choćby ten wyświetlacz jak w wirusie jest bardzo intuicyjny, bardzo, bardzo fajny, niezbyt złożony, chociaż ma podstrony, dużo jest pod gałkami, to jednak trzeba wiedzieć, terminologię trzeba znać, o co chodzi, a parametrów nie widzę, więc kręcę, wiedząc czym, kręcę na słuch, tak? Dokładnie, ale jak taka widząca osoba znająca się powie, tak, Michał, przekręć tutaj na przykład na taką godzinę, albo ona mówi parametrami 35, 25, coś tam, ale na przykład mówi mi potem na godzinę 11 to pokrętło, tutaj tym pokrętłem przekręć na takie coś, słyszysz? A, no faktycznie, może bym do tego nie doszedł, tak, bo bym przekręcił na przykład troszeczkę dalej, już zupełnie inny dźwięk. I w ten sposób, tak mnie też edukują koledzy widzący, tylko widzący.
1: Tak, ale ty dostawałeś po łapach, a my nie dostajemy po łapach, tylko my uczymy się właśnie z tych wideokursów i my nie uczymy się grać, tylko my się miksu i masteringu. Uczymy się słuchać tych zmian.
3: No i tego tak, tego tak samo mnie uczył. Też to było po łapach. Oto, po łapach to oczywiście było w cudzysłowie powiedziane, bo jak mówię, wspomniałem, że
1: tak,
3: przez telefon.
1: Oczywiście.
3: No, jak przez telefon i tak dalej, więc tu się fizycznie nie da, ale tego samego mnie uczyli, może nie tak intensywnie w sumie, jak wy opowiadacie, dlatego że od razu sobie powiedziałem, jeżeli mam taką osobę, akustyka, to ja nie będę się zajmował masteringiem. Ja muszę się skupić na tym, żeby w wersji roboczej oddać projekt, tam wielościeżkowy i tak dalej, projekty bez już technicznych wpadek, skaz, przesterów, bo jak jest przester, już się nic z tym nie zrobi. Jak cyknięcie jeszcze można wyciąć, jakiś trzask czy coś tam, ale jak są przestery, jakieś tragiczne wpadki, więc żeby oddać już w sposób taki demo, wzorcowy projekt, który potrzebuje tylko pewnego takiego popieszczenia, nie, muzycznego.
0: Słuchajcie, bo ja wiem, że są oczywiście różnice, jeśli chodzi o sprzęt, natomiast może warto rozważyć, i tutaj byłaby prośba do oczywiście naszych widzących kolegów, jeżeli bylibyście chętni, może warto by rozważyć nagranie takiego kursu audio pod kątem wyłącznie osób niewidomych, tworzących muzykę, tylko i wyłącznie z takimi podstawami, chociażby, żeby właśnie stworzyć ten background, coś, od czego można zastartować już w taki profesjonalny sposób.
4: Z tego, co wiem, to ostatnio było w Żorach warsztaty gry na syntezatorach i całe wykłady.
0: Tak, ale to dalej takie stacjonarne, tak, tak. A tutaj chodziłoby o coś, z czego może skorzystać każdy, kto ma dostęp do internetu.
3: Tylko z tymi warsztatami syntezatorowymi też jest troszeczkę trudno. To już było mówione, bo to jest ta sama sprawa, jeśli chodzi o kursy komputerowe i tak dalej. Jeżeli jest taki wykładowca, który ma do ogarnięcia kilka widzących osób, to on się nie skupi na jednej niewidomej, której podejdzie i całe warsztaty mu musiał poświęcić, żeby właśnie tu kliknij, tu wejdź, tu masz tak, tu teraz przekręć, o, słyszysz, tak dalej. Więc tu jest trudna sprawa, nie?
4: No, Magdo, powiem ci taką rzecz. Kiedyś, parę lat temu, przyjechał do mnie taki kolega, to, bo ze względu na to, że jestem masażystą i pracuję w tym zawodzie, to wiadomo, dużo się dzieje i się ludzi poznaje. Poznałem takiego chłopaczka, który gra na Tyrosach Yamaha. No i przyjechał, no i tak szczerze mówiąc, no, jak przyjechał, tak pojechał.
0: No, bo są różni ludzie.
4: Tak, i to
0: akurat
4: też trzeba,
0: taki się trafił. Tak, no, podejście. Tutaj ludzie są bardzo pomocni.
4: Tak, podejście, a na przykład mam kumpla Tomka, który przyjedzie, no to po prostu, no, no chłopak, no, do rany przyłóż.
3: Ja powiem właśnie, zależy to od empatii osób widzących, zrozumienia, w ogóle umiejętności znalezienia się w takiej sytuacji i przestawienia się na tok rozumowania obsługi sprzętu bezwzrokowego.
0: No tak, dlatego żeby zrobić charakter takiego całego projektu.
3: I jeżeli taka osoba, choćby nie wiem jakim mózgiem była naprawdę i nie umie tego ogarnąć, jak człowiek się spyta, nie wiem, Michał Kruk by się spytał, jak ja mam modyfikować arpeggiator, bo chciałbym zwiększyć prędkość czy zmniejszyć jego, ale bezwzrokowo, jak mam wejść w wyświetlacz, to ona może powiedzieć, no nie wiem, bo nie umie tego przełożyć na język, nazwijmy to, osoby niewidomej. Ja też mam takiego kolegę, który jest akustykiem, inżynierem dźwięku, mieszka w Londynie, zresztą on mi sprowadzał wirusa z Londynu i tu też była fajna sprawa, bo on miał mamę niewidomą. I on już.
4: Nie miał podejście.
3: Tak, natomiast tutaj koledzy, o których wspominałem, Katot, Michał Matusiak, Marek Kwiatkowski i inni, to są osoby bardzo. Które bardzo łatwo przyszło im, przynajmniej ja tak odczuwam, przyszło im łatwo przejść na ten język tłumaczenia osobie niewidomej. I to się sprawdza, nie?
4: No, ja jeszcze mam takie pytanie. Mariuszu, jesteś? Nie ma Mariusza?
0: Mariusz zniknął.
4: Zniknął, aha.
5: Mariusz już się z nami rozłączył. Aha, tak, dobra, zwolnił linię.
4: No, bo chciałem po prostu, żeby powiedział, jak się nazywa ta wtyczka odnośnie masteringu, odnośnie głośności, że osoby niewidome mogą, no ale się rozłączę, bo ja zapomniałem.
3: Znaczy są to limitery głośności.
4: No, limitery, jeszcze coś tam, jeszcze, on coś tam, bo on to też mi zgłaśniał z początku moje utwory na Reaperze, że tam te zniekształcenia mu tam syntezator mówił.
5: Może, ale Michał, masz na myśli kompresor.
4: Możliwe, ale to była jakaś fachowa nazwa.
3: Ale kompresji się, Michale, prowadzący nie wrzuca w momencie przed masteringiem. Do miksu się nie wrzuca. Kompresja dopiero jak w masteringu.
4: On po prostu to zgłaśniał, na sumie mu tam wszystko mówiło. Ale...
3: To jest limiter, ale z limiterami jest pewien taki problemik, że w zależności jak czule się go ustawi, gdyż o nich potocznie się mówi, że one pompują dźwięk. Czyli jak przekraczasz, to ścisza ci, nie? I to, to słychać w muzyce, jak jest zbyt drastyczne ściszenie.
4: Tak.
3: Nie da się grać płynnie bez zniekształceń.
4: No nie, to na pewno nie były limity, to jeszcze coś, bo myśmy na ten temat rozmawiali, on użył takiego fachowego określenia i tak dalej.
0: Dobrze, okej.
4: No, w każdym razie, okej. No i to tak mówię, na początku mi podgłaśniał te utwory, no ale teraz już doszedłem do tego, gdzie się u mnie zgłaśnia utwory na sumie, także już nie zgłaśnia.
0: No dobra, ale nie korci się teraz na przykład podczas audycji, żeby pójść o krok dalej.
4: To znaczy...
0: Żeby jednak zacząć się uczyć tego chociażby Reapera.
4: Na razie nie.
0: Dobra, zaraz pozaczepiam Gacka też. Także.
3: Ale następnym programem, następny krok to jest nagrywanie w MIDI. I tu jest już program, o którym znowu opowiadał Tomek Bilecki. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Też mi wiele wskazówek udzielało potem prywatnie, jak pisałem do niego, a jak to zrobić, a jak to. Który już nam ułatwi w jakimś tam stopniu nagrywanie MIDI. Ja kilka utworów nagrywałem MIDI, coś tam robiłem na nich. Wolę jednak audio, ale w MIDI znowu lubię wrócić, zapisuję sobie jakieś fajnie stworzone barwy, których nie chcę zapisywać w syntezatorze i tam przepełniać go. Zapisuję sobie jako pliku MIDI i już z tymi wszystkimi modyfikacjami i teraz na przykład odpalam właśnie taki pliczek w tym programie QWS. Automatycznie syntezator, na którym, którego dotyczą te barwy, podpięty USB, zaraz mi się ustawia na takiej barwie, tak zmodyfikowanej przez te wiele, wiele, wiele pokręceń, już mam gotową, tak? Już nie muszę tam grzebać się, zastanawiać, bo wrócić do barwy często jest, która kiedyś była stworzona, jest naprawdę ciężko. Milimetr przesunięcia pokrętła już daje inne wrażenie. Kolejna rzecz, ten Nord, o którym wspomniałem, Nord Lead A1, rewelacją w nim jest to, że on ma na wzór face'owego, facebookowego, ma lajki i świetnie się to sprawdza osobom w ogóle, którzy chcą grać na nim, że stworzyliśmy jakiś dźwięk, go zmodyfikowaliśmy, tu już nie będę mówił pojęć technicznych, filtrami, obwiednią i tak dalej, przebiegiem fali i różnymi efektami. Fajny jest. Zapisujemy go jako lajka. On nie jest zapisany w pamięci na stałe, jakby w głównej pamięci presetów w syntezatorze. Ale troszeczkę bardziej podkręcimy coś tam inną gałką. Ta barwa też jest fajna. I następną zapisujemy. I tak możemy zapisać 50 lajków i z nich dopiero wrócić do tej, która jest najciekawsza. Nie bezproblemowo, tak? Tam jednym, dwoma kliknięciami i możemy sobie ją w całokształcie zapisać już wtedy dopiero do pamięci syntezatora na stałe. Świetna sprawa. Ja w tej chwili to właśnie staram się jakoś to zapisywać w MIDI, w QWS-ie i w QWS-ie odczytywać, tak?
4: O, ja mam takie pytanie, może nie do Michała, bo pewnie będzie wiedział, albo przynajmniej w przybliżeniu, ale tak do Magdy. Magdu, teraz leciała ten utwór leciał Oceania. Tak na ucho, tak możesz strzelić. Ile twoim zdaniem, na ilu ścieżkach on jest stworzony? Tak
0: jak wiem, bo szczerze mówiąc, kiedy rozmawialiśmy na odsłuchu, no. a wcześniej się nad tym nie zastanawiałam.
3: Ścieżki.
0: Nie, myślę, że więcej. Nie.
4: No czekaj, poczekaj Michał, no ale tak strzelaj, tak po prostu idziesz ulicą, pytanie pada od reportera. Tak na pierwsze ucho, ile, 5-10?
0: Gdybyś tak zadał, kiedy słuchałam, to wtedy...
4: No ale tak pamiętasz go, nie? Tak mniej więcej, na ilu tak ścieżka?
0: No orientacyjnie. No. Słuchałam go kilka tygodni temu.
4: No tak na ilu, tak? Możesz się pomylić o jedno.
0: Nie wiem, 8.
3: Ale masz ułatwioną sprawę, Magda, bo Michał mówił, że ma 16 ścieżek.
0: To wiadomo.
3: Więc nie przekracza 16.
0: To znaczy, może przekroczyć, może mówił o 16 tak, paternach.
4: O paternach, tak, tam jest fajna, tylko jeszcze muszę to opanować, ale to już jest inny temat.
0: To nie wiem, ile tam, 8 było?
4: No, 4. I widzisz, jak się działo? Widzisz, jak się dużo działo? Także jak to kiedyś ktoś powiedział, nie liczy się ilość, no jakość, tak? Michał tworzy zupełnie inną muzykę. On musi mieć te 30 ścieżek, bo u niego arpeggiatory, u niego się coś dzieje, w sensie takim ścieżkowym. Ja robię bardziej taką muzykę, no jak to się mówi, popowo elektroniczną. Tam,
0: taneczną.
4: No, taneczną. Ja to jestem taki jak pogoda. Dzisiaj balladka, jutro umpa, pojutrze jakieś coś tam i tak dalej. Michał bardziej jest osadzony w tej muzyce ambient, no ale tam trzeba mieć te 30 ścieżek minimum, dlatego no, musi ten ryter. Ja mówię, na razie jest okej, ja nie mówię nie, może, ale tak jak mówię, jak opanuję ten instrument, to zadzwonię do ciebie, powiem, oj Madziu, chyba się nie doczekasz na tego ripera, bo coś tam znalazłem, gdzie mi umożliwia, ho, ho, ho. No, także 4 ścieżki i widzisz, ile się dzieje, nie?
0: Znaczy, no, póki ma się jeszcze do wykorzystania kawał sprzętu, no to dlaczego
4: tak,
0: się
4: 4 ścieżki i jeszcze mi tak, 4 ścieżki jeszcze mi zostało tam, załóżmy, te, ile tam, 12, tak, ścieżek. No to ja bym to wykorzystał. A to jest tylko taki improwizacyjny utwór, tak, żeby komuś pokazać. Tak jak mówiłem
3: ale już na przykład nie umiesz. Programy DWA mają w sobie dość często, jeszcze MIDI bawiąc się, może z sekwencji.

0: przebiegów Alpedro, także jest.
1: Więc może, może akurat tak będzie wybierać. Tak. Ja na przykład właśnie po to, żeby w wirusie nie mam dojścia do krokowego, to jest programowo, wirus ma swój program do tworzenia wzorców. Oczywiście on tam też ma dużo w sobie, ale akurat może mi tak nie pasuje. Więc ja na przykład, tak jak mówiłem, używam Dopfera, który ma trzy rzędy po Dopfera, czyli sekwensera analogowego krokowego, który ma trzy rzędy po 16 gał takich potężnych a la mugowskich. I na przykład Dopfer mi pozwala na takie coś. W tej chwili puszczę taki fragmencik. Nie wiem, czy jak będzie słychać.
2: Słychać głośno.
0: Ale tak zapętlone, no.

0: Było słychać, jak zmieniały się te kroki, prawda? Raz wyżej szły, drugie ciszej. Można, tylko to za dużo tutaj bym musiał pokazywać. Wezmę i któryś z kroków wyciszę. Jak masz Magda na imię Magda, tak? W skrócie, to mogę wyciszyć A. I w tym momencie robi się taka sekwencja taka przerywana. Mogę dodać pauzę na końcu, albo do tego oczywiście inną sekwencję na innej barwie i na przykład grają dwie albo trzy sekwencje różne na różnych barwach, bo jedna jest basowa, druga będzie jakaś sopranowa, trzecia będą jakieś dzwonki. Taki przykład daję. I w tym momencie robi się bardzo zaawansowane. Albo mogę puścić jedną sekwencję basową, składającą się na przykład z 30, wielokrotność, każdy rząd po 16, czyli 32 kroki albo 48. Bardzo zaawansowane. Sprzęt, syntezatory, na przykład mój Wirus czy Michała, raczej tego nie umożliwią, żeby bawić się każdym pojedynczym krokiem, przez co tworzy się odpowiednie sekwencje. Na przykład jeszcze puszczę jedną sekwencję, tylko dla próby, zupełnie inną, na tej samej barwie. Oczywiście muszę po omacku. Policzyłem sobie przeskoki pokrętła skokowego. Proszę bardzo. Zupełnie coś innego, prawda? Jeszcze raz.
1: Chodzi.
0: Jeszcze raz, momencik.

0: Słyszycie pauzę.
1: No wiem o co chodzi.
2: No, Jacek?
0: Jestem już wyłączony. Dlaczego
2: kojarzy mi się to z płonącym motylem?
0: Bo to jest sekwencja, którą stworzyłem do tamtego utworu i sobie ją zapisałem.
2: Właśnie.
0: Jest to, Magda poruszyła
2: ten temat. I to brzmi tajemniczo, wyjaśnij.
0: Tak, to jest, powstał utwór z moim kolegą widzącym Asuntarem, Tomkiem. Utwór będący połączeniem, ja lubię wydawać utwory, które są odrębnym obrazem wyobraźni. I akurat ten utwór nagrany z Asuntarem, to jest utwór będący połączeniem muzyki hinduskiej, bębny i tak dalej, sitar, instrument, z wykładem, utwór nazywa się Sens Życia. I jest tam wrzucony wykład, fragment Dalaj Lamy, który mówi, pytacie się mnie, co powinno być sensem waszego życia. Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Mogę wam powiedzieć, co jest sensem mojego życia. I tam mówi. I potem cała ta etnika przechodzi właśnie w taki ten rytm sekwencyjny z ambientem, z Berlinem, z recytacjami jednego wiersza pewnej kobiety, druga inna pani dośpiewuje i tam różne sekwencje takie właśnie elektroniczne bardzo z solówkami.

0: I to jest utwór, do którego został wykorzystany obraz Magdy, naszej tutaj, jako mozaika, tak? Magda, tak można to powiedzieć, bo to jest mozaika składająca się z kolorowych...
1: pasków papieru.
0: Tak, tworząca pięknego motyla. Pięknego motyla, że osoba widząca nie... Gdybym nie dopisał, że to jest niewidoma artystka, jak opisywałem utwór na stronie, na której umieszcza się utwory, muzycy umieszczają. Specjalnie tak to zostało przedstawione, prowokująco. No to nikt by nie uwierzył. Widzące osoby nie chciały wierzyć, że to ten obraz stworzyła Magda.
1: A to jest taki płonący motyl, dosłownie płonie. Tak, całe skrzydła ma spłomieni, one również...
0: I pasuje świetnie do właśnie
1: do klimatu.
0: Tego, tak, a że Magda miała wystawę w Londynie swoich prac, to ten utwór leciał jako podkład do obrazu.
1: Znaczy no, na stronie wydarzenia nawet, na Facebooku była podlinkowana całość, ponieważ ja oczywiście dałam ten news, postanowiłam, a co tam, wszyscy się lansujemy, to polansujmy się wspólnie. Na swojej stronie mam oczywiście też tę płytę chłopaków i swoją okładkę, czy moją okładkę, no ja użyczyłam jedynie obrazu, tak, na okładkę. Cóż, pasował, to się zgadaliśmy i tak jest.
0: Pierwszy raz.
1: I ludzie z Londynu stwierdzili, że wow, warto to pokazać, warto to gdzieś tam na wydarzenie podlinkować, przekazać, także został wypromowany przy okazji również utwór. I ta współpraca nam się rozwija zresztą.
0: Nie pierwszy raz, nie ostatni raz, gdyż nowość się ukazała oczywiście też z Asuntarem. Niedawno po masteringu otrzymałem utwór, do którego okładkę kolejny raz Magda na okładkę użyczyła swojego obrazu. Jest to utwór dotyczący naszego układu nerwowego Neuronium. Więc też świetna okładka. Magda mówi, że trójwymiarowa, że dzieci się wpatrują jak zahipnotyzowane. No ale ten utwór będzie akurat miał swoją premierę jutro w Radio L Stacja.
2: Bo miesiąc się skończy.
1: Tak, jak ktoś ciekawy.
2: No, miesiąc się skończy.
0: Tak. Dzisiaj będzie jeszcze w trakcie programu premiera innego mojego solowego utworu. Tak, Madziu?
1: Tak, za chwilę będzie. Za chwilę będzie i ja tutaj chciałam, ponieważ rozmawialiście o różnego rodzaju ograniczeniach sprzętowych i w jaki sposób to rozwiązać. A chociażby w najbliższym utworze, który posłuchamy, utworze Gacka i utworze z Gackiem, są dograne dźwięki całkowicie z zewnątrz, gdzie no w sytuacji, kiedy gra się tylko i wyłącznie na syntezatorze, no nie da rady wprowadzić tego w ten sposób na takim etapie. Oczywiście. Chyba, że się mylę. Chyba, że masz jakąś możliwość czarodziejską. Michał?
2: Halo?
1: No. Czyżby nas? No tak, do ciebie.
2: No do mnie.
1: Jak właśnie możesz sobie radzić z tymi dźwiękami? Po prostu nie możesz ich wprowadzić, jeżeli chcesz coś dograć. Osobno całkowicie nie masz tego w bazie, nie możesz tego sobie stworzyć na klawiszach.
2: To znaczy, chodzi ci o takie efekty zewnętrzne?
1: Na przykład, tak.
2: Na przykład, nie wiem, szum oceanu.
1: Dźwięki natury, tego typu rzeczy, tych, których nie masz w bazie.
0: Lot nietoperza.
2: No to w sumie mogę to dograć do klawiszy. Bo mam tak zwany resampling albo sampler i mogę tym grać na klawiszach jako na instrumencie. Czyli na przykład, załóżmy, biorę płyty, przykładowo Michaela Jacksona, niech już będzie, jakąś ma fajną linię basu. Różne chodzi o tą linię basu, ale chodzi na przykład o brzmienie tej linii basu i wtedy ją po prostu, no mówiąc ogólnie, programuję ją do każdego klawisza, do tych 80.
0: Ale Michał, konkretnie na przykład cykanie świerszczy, oryginalne cykanie świerszczy nocą,
2: no tak, to wtedy...
0: To skąd weźmiesz?
2: No to załóżmy, albo jest baza, przykładowo tak zwany sampling, można kupić lub tam pobrać z internetu, albo samemu można nagrać, ale to już trzeba być, to już by trzeba mieć jakiś super mega dyktafon, tak, do nagrania.
1: Ale czy możesz wprowadzić to?
2: Tak, mogę. No? Mogę.
1: Projektu?
2: Mogę.
1: Okay.
2: Tak, mogę. Znaczy, no mogę, ale czy to by się tak udało na oko, ale generalnie ten instrument ma taką możliwość.
1: No to będziemy cię męczyć w takim razie. O takie dodatkowe efekty. Gacek, opowiedz w takim razie o tym najnowszym twoim utworze solowym.
0: To, to jest taki utwór o tytule przewrotnym, bo jak już Państwo wiecie i wy tutaj zebrani w studiu, mam taki właśnie internetowy nick Gacek. Jest on związany oczywiście pod kątem, patrząc przez pryzmat osoby niewidomej, jako takiego ludzkiego nietoperza. I stworzyłem taki utwór, który ma dwie strony medalu, dwa oblicza. Jedno takie rzucające się na pierwszy rzut ucha, tak powiem, to dotyczy autentycznego zwierzątka, ale osoby, które mnie znają i wiedzą, że jestem niewidomym kompozytorem, to tak się uśmiechną pod kompozytorem, jeszcze o niku Gacek internetowym, się uśmiechną pod nosem, bo pojawia się tu płaszczyzna mojej duchowości, takiej tęsknoty jako romantyka za czymś, może za lataniem, za spojrzeniem na świat z perspektywy lotu, tym razem Gacka, nietoperza. Lubię porę nocną, nastraja mnie do różnych przemyśleń, do komponowania i w ogóle do różnych przemyśleń, więc taka pewna tęsknota może w tym utworze bije właśnie za tym, że szkoda, że nie umiem latać.
1: I tam właśnie też są dograne dźwięki, między innymi
0: natury,
1: tego lotu.
0: Nietoperza, autentycznego nietoperza i dograne dźwięki natury, czyli świerszczy nocą.
1: Dobra, to posłuchajmy, bo to jest bardzo fajne, ja już znam.

0: i wylądował. Nietoperz oczywiście wylądował. Tutaj pojawił się głos poza anteną, żebyśmy troszkę poobjaśniali tych terminów bardzo specyficznych, bardzo hermetycznych, że ten język jest no taki mocno specjalistyczny i zaawansowany. I teraz tak, czy my się do tego przychylimy, ponieważ generalnie wydaje mi się, że na tym poziomie, na który już tutaj weszliśmy, trudno będzie wyjaśnić wszystko tak od A do Z, bo wykład zająłby kilka dni. Czy jednak część rzeczy wyjaśnimy?
1: Ja na przykład mogę pokazać przykładowo na tej sekwencji, która tam jakaś jest wykręcona tutaj na sekwenserze, mogę pokazać kwestię tak próbnie słuchaczom, o co chodzi, jeśli mówimy o bawieniu się filtrami. Pokażę jeden tylko taki myk, czyli bawienie się cutem, cut off, czyli punktem odcięcia, to znaczy... bo to w zależności, jakie filtry mamy ustawione, jak filtr ustawiony, czy dolno, czy średnio, czy górno-przepustowy, to wtedy od takiego punktu odcięcia na przykład całą górę odcina, zostawia dół, dolne dźwięki, albo na odwrót, tak, i tak dalej, i tak dalej. I to stwarza takie wrażenie, jak tutaj w tym utworze było, że w pewnym momencie rytm narastał i zrobił się taki ostrzejszy, prawda? Taki bardziej energiczny, więc taką rzecz na chwileczkę puszczę i powiem, o co chodzi właśnie, że to jest właśnie filtr.

0: to było bawienie się, jak były ostrzejsze dźwięki, to było otwieranie filtra, czyli pozwolenie, żeby częstotliwości powyżej punktu odcięcia dalej grały, albo przymykałem go, robiło się tak bardziej basowo. To był film dolnoprzepustowy.
1: Czyli więc po prostu odcięcie części pasma.
0: Góry, góry, mm-hmm. Tak? I było granie od punktu odcięcia w dół, czyli bardziej takim basem stłumionym. Magda, Magda, Magda. To na przykład była zabawa jednym z fragmentów filtrami, tak? A swoją drogą utwór The Night Flight of Gacek to prapremiera. Jeszcze nigdzie nie był puszczany.
1: No tak, bo przecież miała być dopiero jutro premiera oficjalna. Wow. Nie wiem, co na to koledzy z Elestacji.
2: Po premii.
0: Padają tutaj takie różne terminologie jak pitch bendy. Pitch bend to jest pokrętło najczęściej w syntezatorach, którymi...
2: Modulacja.
0: Tak, znaczy nie do modulacji. No jest to pewnego rodzaju modulacja, ale do podniesienia dźwięku, zniżenia.
2: O,
0: tak? No nie modulacja do końca, bo koło modulacyjne, bo jest jeszcze drugie takie na przykład, bo to mogą być koła, to mogą być joysticki i tak dalej. Koło modulacyjne już wprowadza pewne wibracje. Ja może za chwileczkę pokażę. Przełączę sobie tylko na syntezatorze, nie wiem jak to będzie słychać.

0: No, większe, mniejsze.
1: Momencie, nie. Dobra. Muszę tylko przełączyć sobie w tryb.

0: wrócić, już jestem na odpowiedzi.
1: Masz delikatny przester.
0: Tak? Mhm. To zaraz to ściszę, momencik. Ściszyć?
1: Troszkę.
0: Tak, czy jeszcze?
1: Nie ściszyłeś.
0: Ściszyłem, bo kręcę, pokręciłem z mastera.
1: Momencik. Nie było to efektywne.
0: Tak. To wezmę z miksera. Jak teraz?
1: No, super.
0: I do tego służy koło modulacyjne. Tak? Było słychać takie wibracje.
2: Jeszcze trzeba dodać, że te koła są też programowalne, czyli nie tylko służą do modulacji, ale możemy różne tam efekty sobie że tak powiem, zapodać, zaprogramować.
1: I się dziwić, że to wciąga. No po prostu, od razu człowiek by usiadł i się bawił.
0: Więc tak jak Michał powiedział, można. Pewne koła są programowalne, pewne nie. Można zaprogramować różne działanie, czy na przykład bieganie, przebieganie po efektach.
2: Przeważnie na żywo, jak się gra, nie? Muzyk na żywo, chce jak najwięcej na żywo pokazać publiczności, tak, żeby nie było, że gdzieś tam z puszki coś leci. No to wtedy oni programują te stacje robocze albo syntezatory. Tak, fajnie. Ma szybki dostęp po prostu do danego efektu.
0: Ustawiamy jeszcze w syntezatorach. Nie wiem, czy Michał takie coś stosuje. Myślę, że nie, a jakby zaczął, to fajnie by zauważyłby różnicę. Bo istotną rzeczą w kwestii syntezy dźwięku jest przebieg fali dźwięku. Czy to jest przebieg sinusoidalny, czy to jest przebieg piłokształtny, czy to jest przebieg trójkątny. Takie są nazwy, już terminologia. Czy przebieg prostokątny, czy mieszane. I w tym momencie, jak sobie wyobrazimy, tak, na przykład sinusoidalny, to jest dźwięk, tak? Wykres sinusoidy. I dźwięk narasta, opada, tak? Pływa na przykład jak fala, tak, na oceanie. Ale jak na przykład tak dość w miarę łagodnie, płynnie, tak? Bo też odpowiednimi rzeczami się reguluje to. Ale na przykład jak zrobimy przebieg prostokątny, gwałtownie idzie do góry, tak? Jak bok prostokątu utrzymuje się, tak? I opada gwałtownie. Więc takie rzeczy mają wpływ potem na brzmienie danego dźwięku.
1: Tutaj ludziom od fizykoterapii jest to bliższe, myślę.
0: Do tego w syntezatorach, w muzyce używamy takiego pojęcia jak obwiednia. Obwiednia jest to, też można spojrzeć już na wykres przebiegu fali dźwiękowej. I jest tam na przykład attact, czyli naciśnięcie przycisku klawisza, dźwięk gra na jakiejś głośności poziomu, jak gwałtownie idzie do góry, czy idzie pod skosem łagodnym, tak jak w fali jak przebiegu sinusoidalnym, czy tak jak powiedziałem, w prostokątnym, gwałtownie, pionowo do góry, attack mocny. Potem brzmienie tego dźwięku w czasie, tak? Czy w sinusoidalnym na przykład opada łagodnie, czy tak jak powiedziałem, w prostokątnym przebiegu cały czas brzmi, tak? Przez jakiś tam odcinek czasu. Ja to mówię w czasie. W pewnym momencie pojawia się, to było decay, czyli potem pojawia się sustain, czyli jakby opadanie tego dźwięku, tak? Jak sinusoida na przykład opada łagodnie, pod kątem, albo jak prostokątna opada gwałtownie w pionie, tak? Jak bok prostokąta, fach. I teraz po puszczeniu czwarta część przebiegu dźwięku, czy fali, to czwartą częścią jest wybrzmienie, czyli puszczamy klawisz już, jak jeszcze ten dźwięk będzie nam długo brzmiał, tak? Jak już tam będzie się, zanim zaniknie, zanim wygaśnie. I to są takie pojęcia też mocno stosowane ABC w kwestii komponowania, syntezatory, synteza dźwięku. No o efektach nie wspomnę, albo wspomnę. Delay, czyli to jest takie jakby powtarzanie, tak? Echo,
2: wzory.
0: wzorcem takiego, przykładem delaya może być na przykład ping-pong, tak? Odbijanie się ping-pongu, ping-ping, z jakimś tam opóźnieniem
2: echo,
0: kolejne.
2: Po prostu takie echo, mówiąc krótko. Z kanału na kanał.
0: Reverb. Reverb to jest
2: pogłos,
0: taką przestrzenność daje, taki oddech.
2: W kościele na przykład.
0: Może, to już też i chorus.
2: Przykład, nie? Przykład.
0: Ale reverb bardziej taki daje oddech pełni, jakbym powiedział przez zaciśnięte zęby Magda, a powiem Magda z takim przestrzennością.
2: Pogłos moje.
0: To są takie chorus podstawowy, też jeden z efektów. Bo ja nie mówię o efektach jakichś takich syntetycznych, takich typu przelot samolotu, tak, odrzutowca czy odgłos pociągu. To też są efekty, ale to są już troszeczkę inne efekty. Więc takie coś się, takich efektów się stosuje, czy takie efekty się stosuje w komponowaniu i one nadają dźwiękom większej wyrazistości, takiej, że one nie są płaskie. Jakbym słyszał, może nie chcę powiedzieć mono, ale jakbym słyszał je tak tuż przed twarzą, tylko one nabierają pełni i panoramy.
1: Takiej i przestrzeni. Tego,
0: tak, większej ilości rzędów orkiestry. Więc to są ważne rzeczy. Inną rzeczą jest LFO, to jest generator wolnych przebiegów. On może sterować głośnością, że leci utwór gdzieś tam w momencie. To jedna jakaś barwa. Bip, tak? I ta barwa w swoim czasie taką ma głośność, a w pewnym momencie albo pulsacyjnie, tak? Więc LFO może sterować różnymi innymi parametrami. Tak jak mówiłem o oscylatorach, oscylatory, czyli te przebiegi fal, może sterować, tak jak powiedziałem, głośnością, jakimiś tam innymi rzeczami w trakcie, że to nie jest od początku do końca, tylko to się pojawia jakimś tam, w jakimś tam odpowiedni sposób. Bo są różne tryby oczywiście pracy LFO i ma różne syntezatory mają jeden generator wolnych przebiegów, inne mają dwa, trzy i tak dalej. Potem też się można określić klasę sprzętu. Chociaż niekoniecznie, ale te zaawansowane mają bardzo dużo. I to sprawia, że to, co Michał Kruk mówi, czyli obsługuje, bawi się tylko syntezatorem, powoduje, że jego sprzęt w jego rękach nabiera jeszcze większej potęgi mocy tego tworzenia dźwięku, tak? Myślę, że Michał powinien takie rzeczy zacząć wykorzystywać, chociaż boję się, że mogą być trudno dostępne.
2: To znaczy, wiesz, ja tworzę, tak jak już powiedziałem, inną muzykę z innej bajki, ty tworzysz ambient, klasyk, to ty to musisz, znaczy musisz, no ty to... W cudzysłowie oczywiście, musisz to tam wszystko fajne filtry.
0: Ale to ma wpływ w całej muzyce, to nie tylko w elektronicznej, ale i w rockowej, i w muzyce popowej. To nie jest coś, co jest tylko dedykowane do muzyki elektronicznej. W muzyce elektronicznej jest to, takie klasyczne, jest to szczególnie uwydatnione, ale... To,
1: no, charakterystyczne brzmienia są.
0: Tak, synthetic wurst, tak, takie syntetyczne mięcho. Ale nawet grając... na instrumentach elektronicznych, wykorzystując brzmienia klasycznych instrumentów, skrzypiec, pianin, wiolonczeli i tak dalej, stringów, no to te rzeczy również się wykorzystuje, te opcje.
2: To nie jest wcale powiedziane, że tego nie wykorzystuje, tak? Tylko u ciebie jest to może bardziej uwypuklone, u mnie gdzieś to jest schowane gdzieś tam w miksie, tak więc... Wszystko
0: w utworze z tą Oceanią na przykład filtrów nie słyszałem.
2: Nie ma. Nie ma, absolutnie nie ma. Rzadko używam filtrów, bardzo rzadko. Także, bo ja tak mówię, no na razie nie mam takiej potrzeby. Jak będę miał potrzebę, to tam uruchomię filtry. Na razie, filtr do skrzypiec, no nie bardzo. No, filtr do pianina, no troszeczkę możesz tam gdzieś rozjaśnić, gdzieś te góry. Ale robię gdzieś to na equalizerach, na ścieżkach, także...
1: A tak mówię, inny styl.
2: Tak, zupełnie. No to jest inna bajka. O, dlatego...
0: Ale equalizer to nie jest to samo co filtr.
2: No nie jest to samo.
0: Filtr sprawia narastanie, wybrzmienianie filter, dźwięku, a ekwalizerem ścinasz, dodajesz i tyle, i koniec.
2: A filtrem zmieniam brzmienie, tak, na bardziej takie. Także to wszystko, to zależy wszystko od utworu, nie? Tak, więc tak, mhm. Także ty masz, jak ja to mówię, no ja mam skrzypce, gitary, Hammonda, a ty masz całą tą elektronikę syntetyczną, że tak powiem.
0: A ja mam pilota od telewizora.
2: A no właśnie.
0: Więc rządzę.
2: No, dokładnie.
1: Bo w muzyce musi się coś dziać po prostu.
2: Tak, no. A jeszcze tak bym się chciał troszeczkę odnieść, ale to w każdym razie to, co chyba z godziny temu Michał powiedział, odnośnie nauki gry na instrumencie, to tu miał rację, bo dam taki prosty przykład. Kolega się uczył grać na gitarze. To, co on się nauczył w ciągu pół roku, no to mi to zajęło załóżmy 3 lata. Ale on się nauczył książkowo. A ja oprócz tego, bo tu jest jeszcze jeden taki plus, co Michał nie powiedział, i nawet kiedyś rozmawiałem z taką panią, która jest dyrygentem orkiestry, i ona mi kiedyś takie fajne słowo, takie zdanie powiedziała: wiesz, Michał, ja może bym to lepiej zagrała technicznie, ale ty byś to lepiej zagrał tak bardziej artystycznie, bo ty jesteś samoukiem, wy macie swój styl. My mamy styl książkowy taki, akademicki, a wy macie taki sercowy styl, od serca, taki, że ja ten akord inaczej zagram. Może nie tak jak trzeba, może nie tak jak w książce, gdzieś tam ten nauczyciel się skrzywi. No nie tak, gdzie ta ręka? Ale on inaczej brzmi, dlatego to jest ta też różnica między taką nauką gry przez nauczyciela. Owszem, to jest, musi być, bo szybciej się człowiek nauczy, więcej się nauczy i tak dalej, ale samouki też mają... Też to jest też plus, że my wytwarzamy swój własny taki fajny
0: Ale podstawę muzyki, rytmikę, harmonię, różne
2: podstawy,
0: takie rzeczy.
2: Podstaw musi znaleźć tam C-dur, E-mol, A-dur, G-dur,
0: natomiast
2: zwroty akordowe, to jest podstawa.
0: Tak. Natomiast tu są dwie kwestie. Mój nauczyciel, powiem jedną rzecz, co mój nauczyciel mi powiedział, i drugą rzecz mądrą, którą słyszałem kiedyś gdzieś tam, nie pamiętam, czy w radiu, czy w telewizji. Mój nauczyciel mi mówi tak: ze mną ma fajnie, bo ja mam w głowie. Ja mam to grać, tak? Właśnie tak jak powiedziałeś, z uczuciami odpowiednio, na słuch. Natomiast przychodzi jakiś uczeń i zapomniał nut.
2: A, wiem, o co chodzi.
0: I teraz, nie zagra. Nie zagra. Coś tam pamięta, ale nie zagra. A teraz ta mądra myśl, którą gdzieś tam w mediach usłyszałem. Czym się różni klawiszowiec, muzyk, muzyki klasycznej, pianista od pianisty jazzowego? Jak się poprosi pianistę od muzyki klasycznej, czy mógłbyś coś zagrać, to on mówi: a co mam zagrać? Jak się mówi do pianisty jazzowego: zagrałbyś coś, siada i granie.
2: Tak, improwizuje.
0: Otwartość umysłu. Tak. Kiedyś się spotkałem z takim twierdzeniem, że podobno szkoły muzyczne zabijają wewnętrzny talent, zabijają tą własną indywidualność muzyczną.
1: Może nie talent, bo tutaj na pewno rozwijają i pomagają.
0: Ale zabijają swoją indywidualność, bo szablonowo, schematycznie masz to grać, tak grać, jak tu jest napisane. A tak, wiesz, nie ma miejsca dla ciebie.
2: Taki, wiesz, to jest
1: znaczy, część osób przynajmniej nie potrafi później się od tego wyzwolić. Zamiast potraktować to jako bazę i dalej się rozwijać, to trzymają się tego pazurami. Ale to,
2: słuchaj, Magda,
1: to jest chyba kwestia też człowieka i charakteru. No,
2: Magda, to jest też tak.
1: Bo nie chciałabym, żeby to też zabrzmiało w ten sposób, słuchajcie, że szkoły muzyczne są niepotrzebne, lepiej samodzielnie, bo to przecież też jest nieprawda.
0: To nie. Trzeba wszystko wyważyć.
2: No, kiedyś też ta sama pani powiedziała: no wiesz, Michał, ja cię obudzę o 12 w nocy i powiem: zagraj mi jakąś tam piosenkę, no nie wiem, Przeżyj to sam Lombardu, ja to zagram. A taki po szkole: daj mi nuty, gdzie te nuty? Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale większość tak jest, że oni po prostu grają z nut.
0: I dlatego sprawdzają się, które wywodzą się tak z muzyki jazzowej przede wszystkim, ale tak zwane słynne jam session, tak? Nawet spotykane w muzyce elektronicznej, ostatnio były na festiwalu w Cekcynie, przychodzi kilku słuchaczy, syntezatory porozstawiane i zaczynają coś tam tworzyć wspólnie. Najbliższy jam session będzie właśnie w Mogilnie 20 sierpnia, o którym była mowa. Także spotyka nam się tam kilku kolegów, muzyków i będziemy coś kombinować, mówiąc krótko, bawić się muzyką, tworząc wspólną kompozycję jakąś tam, gdzie, dokąd ona zawędruje, czy stanie się bardziej rytmiczna, czy będzie spokojniejsza, czy będzie bardziej romantyczna, czy bardziej groźna, to już pokaże sam jam session. Ale takie właśnie jam session otwierają nasz umysł i uczą nas słuchać. Bo nie mamy grać tego swojego i mucić tam, ktoś włącza arpeggiator i leci i muci, jeszcze ma podniesiony hebel, głośność tak, że zagłusza kogoś tam, kto delikatnie chciałby jakimiś barwą pianina czy jakieś tam pogłosy ambientowe, tylko trzeba słuchać, co się dzieje i czasami mniej zagrać, ale w odpowiednim miejscu i tak dodając jakiś taki smaczek, ukierunkowywując: panowie, teraz idziemy w tą stronę, teraz jakaś tajemniczość i wszyscy zaczynają spowalniać rytm, pojawiają się barwy bardziej takie tajemnicze, mniej jasne, mroczne, ciężkie, a potem nagle znowu ktoś tam pociągnął jakąś nutkę nostalgii, jakąś tam stringami, czyli brzmieniami instrumentów strunowych, i nagle się utwór rozjaśnia, wchodzi pianinko i robi się romantycznie, tak? Fajne jam session bardzo rozwijają umiejętności, współgranie i polecam niewidomym. Sam będę uczestniczył pierwszy raz. Trzeba szczyty zdobywać, czy ogarnąć, i to jeszcze nie na swoim sprzęcie, to jest najtrudniejsze, ale...
1: Trzeba wychodzić poza
0: dokładnie
1: schemat.
0: Trzeba eksperymentować,
1: się rozwijać. Wiecie, to właśnie w samorozwoju, zaraz cię Michał dopuszcza do głosu, w samorozwoju jest też taka teoria o tym, że mamy albo strefę komfortu, w której oczywiście czujemy się dobrze i bezpiecznie, ale gdzie jeżeli będziemy wiecznie pozostawać, to nigdy się nie rozwijemy. Mamy strefę przepływu i w tej powinniśmy być, czyli właśnie jeszcze bezpiecznie, a jeszcze bez paniki też, bo jest strefa paniki, no, której sobie nie życzymy, a często oczywiście możemy się zagalopować w tamtą strefę.
0: Żeby nie wyszło, że jestem takim mądralą, to ja powiem o własnych wewnętrznych odczuciach. Cały czas mam wrażenie, stojąc przed, tak muzycznie, tylko w przenośni opowiem o wystawie sklepu ze słodyczami, tak, cukierni. Cały czas mam odnośnie siebie wrażenie, odnośnie moich umiejętności i tego, co bym chciał osiągnąć, i słyszę u innych artystów, że stoję przed witryną cukierni i te lody, te ciastka liżę przez szybę.
1: Ale nie no, wyczuwasz zapach chociażby już.
2: No, masz świadomość, że
0: ale nadal, jest. Ale nadal liżę je przez szybę. I teraz trzeba poszukać, jak nie da się wejść frontowo drzwiami, to może od kuchni właśnie. I to są te knify, te jakieś tam, bo do niektórych rzeczy można dojść w inny sposób. Sami zresztą wiecie, jak to jest w komputerze. Jak nie tędy, to tamtędy. Tak. Dość często się da.
1: Jeszcze Michał chciał coś powiedzieć wcześniej.
2: No, właśnie proszę. Chciałem tak nawiązać, bo jest taka, bo kilkanaście czy kilkunastu pacjentów miałem, takich naprawdę zawodowych muzyków. No i tak rozmawialiśmy, jak równy z równym. Tutaj tak wykształcony, już na przykład pani, co ma, nie wiem, 60 lat, wykształcony muzyk i w ogóle jakąś tam cud. Ale tak wyczułem, że jest taka zimna wojna między samoukami a ludźmi wykształconymi. A dlaczego? Ano dlatego, że ludzie wykształceni, którzy się tam kształcili na uczelniach jakichś tam, no zazdroszczą nam czego? No słuchu, że my gramy ze słuchu. Ja nie mówię, że wszyscy tam grają z nut, bo tu chodzi o to, że tylko na pewno część, dużo osób gra, też potrafi ze słuchu. Ale kiedyś mi właśnie jedna pani też powiedziała, którą tam dyrygentka, czy tam... Aha, ona w Zabrzu gdzieś, w Filharmonii, ona mówi, no, pan ma fajnie, bo pan wszystko ze słuchu. A ja już mam 50 parę lat, gram już ileś tam 30 czy ileś lat, no jak ja nie mam nic, to nic.
1: To nie jest dokładnie.
2: Dlatego powiedziałem, nie wszyscy, tak?
0: Bo dokładnie, na pewno, mój nauczyciel jest, tak jak powiedziałem, jazzmenem, jest po studiach muzycznych, siada i gra, improwizujemy, tak. Więc to jest ja.
2: Tak, dlatego nie można generalizować. Ja miałem na przykład w podstawówce pana od muzyki, który po prostu zamknął oczy, Michał naciśnij dźwięk, dam, a de. No szok, tak? Także nie mówię, że wszyscy, bo może.
0: A ja zazdroszczę, w sposób zdrowy muzyką, którzy są jednak po szkołach.
1: Mają pewność solidnych podstaw.
0: I ja powiem szczerze, mam niewiele sytuacji, czy braku sytuacji, niewiele takich myśli w głowie, gdzie żałuję, że czegoś w życiu nie zrobiłem. A tym bardziej żałuję jako osoba niewidoma, która straciła wzrok. I jedną z takich spraw to jest właśnie, dlaczego do cholery jako widzący nie chodziłem, jak moi koledzy chodzili do szkoły muzycznej. Tego mi, to bym chciał pojąć i umieć.
1: Wolałeś imprezować po prostu.
0: Potem, jak straciłem wzrok, było już trudniej znaleźć nauczyciela, który w moim rejonie, który podejmie się nauki niewidomego. Taki się znalazł, ale mówię, chciałbym mieć już to doświadczenie, co mają moi koledzy, 20 lat, nawet jako samoucy, ale 20 lat grania, 15 lat grania, a nie tak jak ja, 4 lata niecałe, bo chciałbym, goni mnie czas i chciałbym...
2: Jak najwięcej, tak?
0: Mieć to w jak najszybszym, jak najwięcej umieć i to już nie jest okres 20 lat, gdzie sobie powiem, że za 20 lat, mając 40, wydam płytę dobrą i zacznę koncertować. Tu już faktycznie trzeba na wiele frontów, czyli tu pianino, tutaj sprzętowe sprawy, tu nagrywanie techniczne, tu jeszcze wiedza odnośnie jam session, koncertów, jak to się je, jak to się gryzie, z czym to się je, kwestia komponowania, co, jak, który dźwięk, z którym dźwiękiem fajnie się fajnie współgra i co najważniejsze, ale to już poza graniem. Warto być mocno osłuchanym w muzyce, którą się chce grać, czyli na przykład tak jak ja wspomniałem, od kilkudziesięciu lat słucham muzyki elektronicznej, więc mam już pewne spojrzenie. Z tego zespołu chciałbym to grać, bo mi się podoba, a z tego wykonawcy chciałbym to grać. I akurat ja lubię łączyć kosmos, żarowski ambient. Nie zawsze go słychać, ale lubię z muzyką właśnie sekwencyjną berlińską, czyli Tangerine Dream, Klaus Schulze. I mam jasno określony kierunek. To jest dobre, bo wtedy te pomysły, które się usłyszało u innych muzyków, można wykorzystać, tak? Te brzmienia, jakieś tam przebiegi, rytmy, motywy, dźwięki i już nie trzeba kolejny raz koła odkrywać, ale już możemy od kogoś czerpać, tak? Z jego doświadczenia. I tu też ważne jest właśnie to, do czego Michała namawiamy, czyli kontakt jednak komputerowy z ludźmi, wymiana pomysłów, dzielenie się. To jest dobre.
2: Tylko tak nawiasem mówiąc, bo mówisz, Michał, że szkoda, że nie uczyłeś się tam na muzycznej szkole, w akademiach i tak dalej. To tak, to masz rację, ale z drugiej strony tłumacz to tak, no na akademiach muzycznych nie uczą cię gry na syntezatorach, owiedni i tych wszystkich filtrów. Tam po prostu pianinko, nutki. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Także ciesz się, znaczy masz ogromną wiedzę na temat właśnie tej całej elektroniki, muzyki tam. Ty możesz uczyć ich, chyba mi się wydaje, niż oni ciebie.
1: Tylko wzajemnie mogą się
0: wtedy,
2: uczyć. No, wzajemnie, no tak.
0: Ale
2: tak,
0: Michał, separacja gry dłońmi, tak? Grają razem, ale osobno. Podzielność uwagi. To jest tak, jak my, Madzia...
1: W ogóle sprawność tych palców, no przecież...
0: To jest jedna rzecz, ale tak jak myśmy...
1: To są godziny treningu.
0: Jak myśmy uczyli się chodzić z psami, czy jak niewidomy uczył się chodzić z białą laską, musiał nauczyć się w głowie podzielności uwagi. Tu, co laska wystukuje, tu, co słyszy, tu, co wącha, tak? Tu pod stopami czuje taką nawierzchnię, tu nagle światło, słońce uderzyło mu w twarz, aha, wyszedłem spoza cienia bloku i tak dalej, i tak dalej. I ta pewność potem chodzenia z tą laską. To samo jest w muzyce, poczekaj Michał, to samo jest w muzyce. Jeżeli wcześniej zaczniemy grać, te palce, te ręce rozruszamy. Teraz
1: elastyczność.
0: Ta ręka lewa gra swoje.
1: Koordynacja.
0: Swoje, jakby odrębny organizm, prawa ręka swoje, my w głowie mamy i jedno, i drugie, jeszcze myślimy o trzecim. Jedna ręka gra innym rytmem. druga gra ręka innym rytmem, a zarazem wspólnie tworzą całość, to okay. jest to, czego się nauczymy grając latami, jak mój nauczyciel mówi, godziny grania. Tego się nie da siąść do syntezatora, pokręcić gałami, a palce będą sztywne. Trzeba jednak tymi rękami ruszać, bo solówki są różne, szybsze. Tu przytrzymasz klawisz i nagle tak po innych dźwiękach, tak po innych klawiszach. Tu nagle musisz przeskoczyć z jednej oktawy, nie przesuwasz po klawiszach, tylko przeskoczyć w zupełnie, powiedzmy, dwie oktawy wyżej albo dwie niżej i trafić w ten dźwięk, a potem z powrotem wrócić w dźwięk z tej oktawy, z której wyskoczyliśmy. Bez błędu.
1: To już musi być pamięć mięśniowa wyćwiczona po prostu.
0: Macia, tak jak...
2: Ręce same chodzą po prostu.
0: Tak, tak jak mamy wyćwiczoną naszą klawiaturę komputera, nie zastanawiamy się, gdzie jest literka K, gdzie jest literka, gdzie jest znak zapytania. Palce szybko... Tak, dokładnie. To też tak zaczynamy czuć naszą klawiaturę klawisza.
2: No, dlatego ja, no, nazwijmy to w cudzysłowie, Bogu dziękuję, czy może losowi, czy losu. W każdym razie dziękuję, że się uczyłem grać. Losowi. No.
0: To Lotkowi,
2: że po prostu gdzieś tam liznąłem te pianinko, nie? No. Krótko, ale.
1: A nie myślicie, że to też jest troszkę, no skąd na przykład faktycznie jest troszkę tego oziębienia klimatu między profesjonalistami a, jak się mówi, amatorami? Może też troszkę z tego wynika, że wy najczęściej już, no jakieś tam, nie zaczynacie w wieku 20 paru lat tę przygodę z muzyką, tylko później, kiedy już sytuacja na przykład rodzinna, zawodowa przede wszystkim jest ustabilizowana i to jest typowa pasja, hobby. To nie ma być walka o każdą złotówkę, że kurczę, czy ja na tym zarobię, czy nie zarobię, czy ja za to przeżyję, czy nie przeżyję. Więc trochę też inaczej to, no, w tym momencie.
0: Ale ty to mówisz w kontekście ukończenia uczelni, czy...
1: Uczelni, w kontekście...
0: To nie zupełnie, ponieważ samoucy też są... potrafią być zawodowymi muzykami, którzy, już nie mówię o weselach, pogrzebach.
1: Jak najbardziej, ale
0: chodzi mi o koncerty i tak dalej. I myślę, że to można bez podziału na kto ukończył szkołę, a kto nie, podzielić nas, muzyków, na właśnie zawodowych i takich z pasją, z hobby, którzy grają dla samej pasji, i ci zawodowi, którzy muszą nagrać płytę, muszą zagrać koncerty, żeby zarobić na życie. Ci, którzy nie muszą, są moim zdaniem dużo bardziej swobodniejsi, wolniejsi, nie czują presji, tak, pressingu. Jak nie nagram płyty, to nie będę miał pieniędzy na opłacenie rachunków, czynszu za następne 2 miesiące czy pół roku. Kiedy podchodzę do tej muzyki z pasją, a nagram dzisiaj utwór, albo a nagram jutro, albo dzisiaj sobie pobrzdękam, fajnie, tak, i wtedy, nie mając pressingu, mogą te utwory być dużo bardziej ciekawsze.
1: I swobodne, bo nie myślisz, czy to się spodoba, czy to się nie spodoba, tylko robisz to dla siebie.
0: Tak.
2: No dokładnie, no tutaj 100%. No ale aczkolwiek spotkałem się z takim przypadkiem. Starszy pan grał na akordeonie w orkiestrze. No grał ze słuchem, fajnie, super. Ci z nut, ten tam miał pulpit z nutami, no ale tam wszystko. No i nagle dyrygent się pytał: Heniu, gdzie ty teraz jesteś? Ups. Leniu nie wiedział, który mnie... No go zwolnili z orkiestry. Poważnie.
0: A ja mam kolegę, który bardzo piękne płyty wydaje muzyki elektronicznej. Jest po uczelniach, studia skończył muzyczne w Niemczech, mieszka w Niemczech, Fryderygiona, mieszka niedaleko mnie, jeśli chodzi o dom rodzinny. I studia skończył, gra w orkiestrze big bandowej, w zespole 30-osobowym na klarnecie, ale pasjonat muzyki elektronicznej, taki polski Klaus Schulze, pasjonat, kolekcjoner syntezatorów, bodajże ma tam około 40, wiszą mu na ścianach na zasadzie taki jakby mocowań półki, tak, takie ramiona, na których od dołu do góry idą syntezatory, ściąga tylko ten, który, na którym chce grać, bo tak, na statyw i tyle, więc taki też kolekcjoner, ale tą swobodę jednak ma i wcale ukończenie studiów nie
1: ograniczyło go.
0: Tak, więc, to są indywidualne kwestie. Ja bym chciał być po studiach muzycznych, po szkołach muzycznych. Na pewno by było mi dużo łatwiej.
2: No raz,
0: na pewno już teraz bym na innym poziomie jeszcze był.
2: No i na pewno masz zawód, tak? Bo to jest automatycznie zawód, możesz uczyć, wykładać i tak dalej. W każdym razie jest jeszcze coś takiego, na przykład załóżmy, no nie wiem, załóżmy naszej branży masażystów. Patrz, kurczę, ja szkoły skończyłem, a ten kurs i otwarł sobie gabinet i wiecie o co chodzi, nie? Ja się tu mordowałam przez 2-3
1: lata. Albo szkołę nawet, bo i tak, takie przypadki się zdarzają, że ktoś po weekendowym kursie otwiera szkołę masażu.
2: I to jest mniej więcej to jest też między muzykami. Ja tu studia 5-letnie, tu dyrygentura, tu, a tu takie graje i patrz, takie kurczę lata, nie wiem, 50 tysięcy kasuje za koncert. No to jest, no i tak dalej, i tak dalej. No,
0: tu ludzie po studiach, a tu my bez studiów muzycznych i jesteśmy w radiu.
2: Tak, dokładnie, nie?
0: Dlaczego my, a nie ci po szkołach muzycznych?
1: No. Dlatego, że zapraszamy kumpli wyłącznie.
2: No tak.
1: Wystarczy stać się naszym kumplem, również będziemy was promować.
0: Prywatnie.
1: No to prawie, że tak to jest. Znaczy, Tyflo Podcast jest taką bardzo żywą audycją, gdzie po materiale z Armandem Perykietko się zgłosili się do mnie chłopaki, między innymi tutaj Michał Kruk. I dlatego też powstała dzisiejsza audycja, bo Jurczyka znałam wcześniej, ale on nigdy nie dał mi się namówić na samodzielną audycję. Mówi, nie, to nie będzie takie fajne, lepiej znaleźć kogoś, będzie można podyskutować, też tak pogadać. Mówię, znajdź drugiego takiego, co też gra, to wtedy ja proszę bardzo. No to mówisz i masz.
2: Znaczy tutaj
0: I nie jest ciekawiej?
1: Jest o wiele ciekawiej.
2: No.
1: Jest o wiele bogaciej. Dobra, słuchajcie, gdzie można znaleźć wasze utwory, oprócz tego, że my tutaj sobie dzisiaj zapuszczamy, to tak na co dzień, gdzie? Michał, może najpierw.
2: U mnie? Na bazarku. Nie, tak mówiąc poważnie, to na YouTubie. YouTube. No i można na Facebooku, tak? Jestem na Facebooku, czasami tam udostępniam ogólnie na Facebooku, no i tyle, bo ja, że tak powiem, jestem świeżutki, rok temu dopiero zacząłem to wrzucać, bo syntezator mam dopiero 2 lata, no, trzeba było to jakoś ogarnąć i tak dalej, żeby w ogóle coś tam zagrać, nagrać i wrzucić, mówiąc kolokwialnie. A tak to na razie to tylko tam.
1: Michał Krug, G na końcu, tak. YouTube, Harmony Beat się
2: Harmony nazywa. Beat, Harmony Beat, nie Bat, czy tak?

0: fundamentalny, popularno-naukowy o czarnej dziurze i horyzoncie zdarzeń. I taka muzyka, moją muzykę, tą oficjalną, czyli umieszczam tylko tą, która jest po masteringu osoby widzącej, czy to jest kolega, z którym wspólnie coś nagrałem, czy to jest mój prywatny akustyk, Katot, pozdrawiam cię, można znaleźć w takim serwisie, w którym muzycy z Polski, z zagranicy, światowej sławy, umieszczają swoje płyty zarówno w wersji elektronicznej, można je nabyć, jak również są informacje, na przykład jakby ktoś chciał kupić w wersji fizycznej, tak, normalnie, pięknie, z okładkami, digipaki różne, czyli te, które widzimy, albo inaczej, których nie zobaczymy w sklepach normalnych, w Empikach, ale profesjonalnie wydane, żadne CD-ery, również można zakupić wersje elektroniczne, więc jest taki portal Bandcamp, pisze się to bandcamp.com, tak, band od zespołu, camp od obozu.com i zawsze przed tą domeną zawsze jest, czy najczęściej jest nazwa wykonawcy, jakiego szukamy, czyli na przykład bez spacji, na przykład by był Jean-Michel Jarre.bandcamp.com, więc tak można mnie znaleźć, blind machine, ślepa maszyna, .bandcamp.com. To też jest takie dwuznaczne znaczenie, dlaczego taki pseudonim przyjąłem, ponieważ ci, którzy mnie znają, mogą się domyślać, a niewidoma maszyna, tu gra na syntezatorach, na jakichś maszynach, ale drugie znaczenie tego jest również maszyna zaślepiona czymś, w tym wypadku muzyką elektroniczną, czyli jako z pasją. blindmachine.bandcamp.com.
1: Tak pokrętnie. I gdzie jeszcze można słuchać? Na przykład jutro będzie też premiera twojego utworu.
0: I tego kolejnego. Tego z Asuntarem. Współprowadzę z Markiem Kwiatkowskim, który dzwonił dzisiaj podczas naszej audycji. Współprowadzę wtorkowe audycje z muzyką elektroniczną. Elektroniczna terapia, w której to audycji promujemy artystów i polskich, zagranicznych w całości, cała na przykład płyta leci, wcześniej przed płytą rozmawiamy o wykonawcy, prezentujemy, czy sprzęt, czy na jakim grał, skąd pochodzi, i tak dalej, i tak dalej. Utwory, jaki to jest styl muzyki, jaka okładka, kolega opisuje, czasami ja. I leci płyta, po płycie się spotykamy na zasadzie kurek kamiński z sądy, oceniamy muzykę patrząc naszymi uszami i oprócz oceniania również dzielimy się naszymi wrażeniami, jak również tymi, o których pisali nam ircowicze, czyli osoby, które się zalogowały na czacie i podczas audycji pisały. Czasami bywają w audycji goście, muzycy, których zapraszamy, prowadzimy z nimi wywiady, wtedy audycja jest taka bardziej składankowa, utwory z różnych lat, a co 20 odcinek jest audycja Wampiriada, na wzór Wampiriady Bolkowskiej w Bolkowie, czyli z muzyką Dark Wave, New Wave, Depeszowską, New Romantic i tak dalej, i tak co 20 odcinek. Wtedy to jest audycja składankowa. To jest audycja nasza. Natomiast w czwartki leci audycja Marka. W jednym tygodniu są to premiery i nowości. A co drugi tydzień? A co drugi tydzień jest jakaś tam prezentacja jakiegoś tam wykonawcy lub wykonawców. Bądź muzyka na jakby paczuszki na życzenie, że każdy z nas może podsyłać tam coś z muzyką elektroniczną. Na przykład ja podesłałem swego czasu Michała Kruga do prezentacji, bo chłopak nie chciał. I więc to jest czwartkowa.
1: A kto by słuchał autora?
0: No właśnie, to jest czwartkowa audycja. W poniedziałki po wakacjach rusza dzisiejszy kolega Michał Matusiak, który też prowadzi audycję w poniedziałek Decybel. Tam jest muzyka dość często bardziej taka taneczna, synth pop, space synth, taka klasyczna elektronika również. W środę leci składankowa audycja kolegi.

0: Pepanca, który też tam składankowa z różnych zagranicznych przede wszystkim wykonawców. I jest to radio elstacja.pl, czyli EL od elektroniki, dwie pierwsze litery, myślnik, stacja.pl. Zapraszamy bardzo. Autopilot w ciągu dnia leci, tak jak powiedziałem, w tygodniu. Zazwyczaj audycje odbywają się, rozpoczynają o 21:00. Są tam niuansiki co dotyczące niektórych audycji.
1: Jest ale także archiwum, podobnie jak w Tyflo Podcaście jest archiwum, jeżeli
0: ale nie zdążył. Ale nie wszystkich audycji, naszych wtorkowych nie ma, gdyż to są całe płyty i tu walka z piractwem, żeby ktoś potem sobie nie wyciął gadania i zostawił całą płytę. Artyści nieraz sobie tego nie życzą, ma być po prostu tylko puszczone, kto posłuchał, to posłuchał. To samo dotyczy audycji z wywiadami. Czasami lecą premierowe utwory, które jeszcze się nigdzie nie ukazały i artysta po prostu sobie nie życzy, żeby taka audycja się pojawiła, no bo tam są jakieś unikaty, tak? Ale większość audycji tak, jest w archiwum. No i leci autopilot. Dodatkowo audycje, co niektóre są prezentowane z powtórkami potem w niemieckim radiu Modul 303. Ja zapraszam w imieniu Elstacji do słuchania. Audycje są bardzo fajne. Do uczestnictwa potem na IRC-u, w czatowaniu, w dyskusji.
1: Ja tutaj prośbę mam. Kiedyś IRC był o wiele fajniejszy u was, teraz po prostu ostatnio...
0: Ale to nie jest zależne od nas. To jest zależne od...
1: Nie może ktoś tego ogarnąć.
0: Sam mam z tym problemy.
1: Jest problem z zalogowaniem się, wywala tak, co tak, chwilę.
0: Tak, tak, tak.
1: Odechciewa się.
0: To jest od klienta zależne. To nie jest już nasza sprawa. Natomiast ja zapraszam na stronę Elstacji, el-stacja.pl. Jak się wbije w Google, to wyskoczy. Stacja, Marek właśnie zrobił taki ukłon w stronę nas, osób niewidomych i przerobił stronę tak, by była w pełni odczytywalna dla naszych gadaczy.
1: No. I tak między innymi wygląda współpraca międzyśrodowiskowa. To jest właśnie ta prawdziwa integracja, o jaką nam tutaj od samego początku chodzi.
0: Przyjdźcie, bo jestem jedynym niewidomym w tym radiu. Wsparcia nie potrzebuję, natomiast fajnie by było, jakby koledzy, koleżanki, bo są i osoby, i tylko słuchacze, i są masę muzyków, są osoby, które mają agencje koncertowe i tak dalej, więc już taki dość szeroki świat. Są różne konkursy, dość często do wygrania są płyty, są jakieś wejściówki na koncerty i przyjdźcie, fajnie jest popisać, inne osoby dowiedzą się, jak wygląda świat jeszcze u innej osoby niewidomej, żeby nie było tylko tak, że ja tworzę jeden świat i tak jest i żaden inny, także fajnie, jakby nas tam było więcej, byłoby ciekawiej, ciekawsze spojrzenie jeszcze, prawda, osób niewidomych skupiających się tylko na dźwiękach, na tym, co artyści tworzą.
1: Słuchajcie, jeszcze takie pytanie, dlatego że no, to jest dosyć uniwersalne. Co sądzicie o przyznawaniu się do tego swojego niewidzenia? Czy, no bo nieraz są takie zarzuty, że lansujecie się tym. Gdyby nie to, że nie widzicie, nie bylibyście w ogóle w żaden sposób słuchani, popularni, że to jest taki plus. Że gdyby nie ta informacja, to właściwie to, co robicie, byłoby o wiele mniej warte.
0: Może
1: ja się spotykałam z tego typu opiniami, stąd też chciałam
0: i zawsze takie
1: wam
0: będą,
1: zadać.
0: I zawsze takie będą, zawistne osoby lub niewierzące w nas będą tak zawsze mówić. Natomiast szkoda, że się o to nie spytałaś wcześniej, jak Marek był na antenie, Marek Kwiatkowski, bo by powiedział. Bywa tak, że dyskutując o muzyce, prowadzę już to radio też jakiś czas z Markiem. Tutaj tą muzykę tworzę, jest prezentowana i piszę z co niektórymi osobami już długo, długo i proszę o jakiś tam link albo jakieś wytłumaczenie, jak dostać się do jakiegoś tam utworu. A oni tam mówią, na przykład i jest na YouTube jakiś fragment koncertu, i ja się pytam tekstowo, no ale na jakim sprzęcie grają, jak to wygląda i tak dalej. No nie widzisz, zobacz sobie. Także wiele osób nawet nie wiedziało długo, że jestem osobą niewidomą. Nie chełpię się tym. Sobie robię czasami jaja na zasadzie takiej, że pamiętam okładkę płyty, bądź poproszę osobę widzącą, żeby mi opisała okładkę. I potem prezentując w wieczorze płytowym płytę, opisuję okładkę stukając przy mikrofonie w pudełko. Tak, tak jakbym ją otwierał, nie? Pudełko, ciach, zaglądam, co tu jest
1: napisane. Walisz ściemę po prostu klasycznie.
0: Tak, dokładnie. Takie sobie robię jaja. Absolutnie nie licząc na współczucie i ocenianie mnie jako osoby niewidomej. To, co koledzy oceniali mnie i to, co tutaj rozmawiamy, tak, to jest fakt. Jest nam trudniej ogarnąć wiele rzeczy, ale oceniać mnie koledzy mają i koleżanki i świat po tym, co słyszą. Nie muszą
1: nie, ale
0: wiedzieć,
1: ja nawet nie mówię o muzykach. Ja nawet nie mówię o muzykach, tylko ogólnie o odbiorcach, bo to też no, no to sami
0: mówię,
1: odbiorcy.
0: To mówię o wszystkich osobach, okay. Słuchaczach, tak samo jak widzach, którzy oglądają twoje obrazy. Nikt nie musi wiedzieć, że jestem osobą niewidomą. Blind machine, tak jak powiedziałem, ci, którzy wiedzą, to kojarzą, aha, blind, niewidome, tak, tego typu. Ale tym, którzy nie wiedzą, jak słuchali moi znajomi muzycy światowej sławy, gdzieś tam z Belgii, z Niemiec i tak dalej, przesłałem im utwory, oceniali mi o to, za to, za to, za tamto. A potem po czasie, jak wynikła dyskusja z obsługą, odnośnie obsługi syntezatorów, szczególnie jest taka klasa syntezatorów modularnych, bardzo wysoka półka, obsługa, no, wyższy poziom, inny świat, to, czyli są klocki, które się łączy, tak jak kiedyś w centrali telefonicznej były kable, jacki, fach się łączy. Tu osobno generator, tu osobno coś innego, oscylatory, tu osobno coś i się robi taka szafa, jak kiedyś Żar miało na koncertach. I rozmawiając z takimi osobami, pisząc, jak to się da obsłużyć, czy trzeba mocno wyświetlacz wchodzić. I tam już oczywiście pewna terminologia opcji jest potrzebna, czy da się dojść do takiej funkcji, to zrobić i tak dalej bezwzrokowo, to było, można wyczuć w e-mailach na początku jakieś zdziwienie, krótkie wyjaśnienie, zdumienie, o, niewidoma osoba i już koniec, już nie było żadnych forów, ocenianie muzyki, to tak, to tak, to tak. Więc ogólnie lubię i domagam się oceny muzycznej, z muzycznej strony, a nie z współczucia, o ten biedny i taki i tak dalej.
1: Ale nie odczuwasz tego.
0: Nie odczuwam, ale z drugiej strony zrozumienia, jeśli chodzi o tłumaczenia.
1: I nie ukrywasz tego również.
0: Nie ukrywam. Jeśli chodzi o tłumaczenia, o propozycje obsługi, jakieś tam sugestie, jakiś tam ten, żeby już tutaj uwzględniali właśnie brak wzroku. Natomiast dość często sobie również na IRC-u, na tym czacie powstają takie żarty od strony widzących, niewidomych, na zasadzie właśnie świata niewidomych, typu, nie wiem, a Gacek tam pójdzie, zobaczy, zamówi, nie? Wybierze, zamówi, po półkach popatrzy, nie? Tak, takie coś, co wszyscy wiedzą, że jestem niewidomym, ale
1: takie, normalnie, no, takie żarty, jak
0: taki czarny tyle. Humor właśnie, żart z bycia niewidomym i teraz odnalezienia się. Typu stanę na scenie, spojrzę w oczy wszystkich słuchaczy, tak, siedzących, ha, ha, ha, nie? Nie ma, takie duże zdystansowanie i środowiska, w którym przebywam i samego siebie do kwestii niewidomego.
1: Michał, a ja z tobą jak to jest?
2: W zasadzie kolega już wszystko powiedział. Ja mogę dodać od siebie tyle, że pracuję wśród ludzi widzących, także nie mam z tym w ogóle problemu. Mam do siebie dystans duży, też sobie, tak jak tutaj kolega Michał, jaja robię, takie żarty, nie żarty i tak dalej. Także ja nie odczuwam w ogóle tego. Po prostu ja powiem krótko. Kiedyś przyszła do mnie dziewczyna na masaż, skumplowaliśmy się po pół roku. Bo ona mnie zawoziła do domu, taki mieliśmy układ, zawoziła mnie do domu, no i ona mówi, Michał, czy ja mogę ci zadać jedno pytanie? No, nawet mi do głowy nie przyszło, jeżeli chodzi o wzrok. Czujecie to, pół roku do mnie chodziła na masaż. Czy to? A ona mówi, powiedz mi, a jak ty widzisz? Ja tym myślałem, że spyta się o jakieś tam, nie wiem, damsko-męsko-damskie sprawy. Wiecie, o co chodzi,
1: nie? Propozycja padnie.
2: Tak, tak, kawa czy coś, czy mogę cię, nie wiem, za rączkę wziąć, czy za kolanko. No, oczywiście żartuję sobie, ale w każdym razie no, myślałem, że całkiem ona... A ja mówię, słuchaj, serduszko, ale jak? No przecież dziewczyno, my się znamy pół roku prawie. No bo po tobie nie widać, że ty nie widzisz. Po prostu ludzie zapominają o tym.
0: A ona przez pół roku się wstydziła ściągnąć biustonosz do masażu.
2: No nie, on to już tam wiesz, ale w każdym razie...
0: No nie wiem, nie jestem masażystą.
2: No, już tam pozostawmy, to jest, wiesz, jak to się mówi?
1: Chociaż zmotywowany właśnie owym ściąganiem biustonosza chciał iść na masaż.
2: Tajemnica kucharza.
0: Ja myślę, że tej dziewczynie chodziło o to, czy ty po prostu dostrzegasz te zmarszczki, czy tam fałdki, czy nadwagę, czy coś w tym stylu, czy nie.
2: 20 parę lat, to chyba jeszcze nie. No w każdym razie, na pewno nie. W każdym razie szokło mnie to pytanie, no ale tak jak mówię, no po mnie nie widać, ja się zachowuję normalnie, chodzę szybko, chodzę po knajpkach, po bankach, ZUS-ach, żyję normalnie, mam kumpli, ja wam powiem szczerze, moim jedynym kumplem takim, który jest niewidomy, jest Mariusz. Dwóch, trzech może jest taki słabo widzących, a reszta to jest 90, tam nie wiem, 7%, to jest wszystko widzący, co mają rodziny, samochody i tak dalej, życie normalne, widzące osoby. Po prostu ja przebywam prawie w 100% w towarzystwie osób widzących. I chodzę z nimi po imprezach, po sylwestrach, no po prostu tańczę, piję, no
1: żyjesz.
2: I żyję, no po prostu, nie?
0: Mój kolega, który, tak jak wspomniałem, mieszka w Anglii, znany w Polsce muzyk z muzyką elektroniczną Duna, Dy, przez samo H się pisze Dchuna. Kiedyś tworzył zespół Neuron Gates, grający piękny, polecam, żarowskie, takie elektroniczne, romantyczne klimaty. Ma studio nagrań, ma produkcję kabli profesjonalnych i tak dalej, i tak dalej. To on, akurat dostałem zaproszenie na jam session i warsztaty syntezatorowe do Anglii, gdzie jego koledzy z zespołu widzący i inni Anglicy usłyszeli właśnie ten utwór Do You Remember Berlin i dowiedzieli, że jestem niewidomy, natychmiast go ściągać, żeby właśnie go podszkolić, poznać i tak dalej. No i on nawet wyszedł z takim, muzycy, niektórzy artyści są takimi prowokatorami, i on wyszedł z takim pomysłem: Michał, ale na scenę wchodzisz z białą laską. Jest przygotowany dla ciebie syntezator, gdzie, co i jak, i wszystko jest jasne. I wchodzisz z tą białą laską, stukasz, to mają widzieć to. Słuchacze, stukasz, dochodzisz, kładziesz sobie laseczkę na ziemi i oczywiście kamery są, to jest okamerowane. Kamery od tyłu, od pleców widzą, zaczynasz grać, słuchacze słyszą, widzą to na telebimie, a słuchacze słyszą to w dźwiękach. I kopara opada, tak, że takie coś można robić. Ja mówię, no nie ma sprawy. Możemy takie coś zrobić. Możemy
1: no i właśnie
0: zrobić,
1: część osób...
0: Możemy zrobić, się że właśnie... się przewrócę na scenie.
1: Część osób właśnie takiej postawy się czepia, tak, że to jest lansowanie się niewidomym. Tak, że nie, to jest lansowanie się za pomocą niewidzenia. Że chcesz być charakterystyczny, nie, bo przez to, co tworzysz. Dlaczego ja do tego nawiązuję? Bo w przypadku obrazów jest jeszcze troszkę inaczej. Tak jak ja tworzę obrazy trójwymiarowe, straciłam wzrok całkowicie, kiedy miałam 6 lat. No więc oczywiście kolory pamiętam różne, czy pamiętam, natomiast w ogóle nie pamiętam obrazów, sztuki. Nie zdążyłam się z żadnym kanonem zapoznać, z wyjątkiem jakichś może drobiazgów gdzieś. No gdzie, tak?
2: No, 6-latka po galeriach nie lata.
1: No w ogóle, nigdy w żadnej galerii nie byłam jeszcze widząc. Blanki. Więc tak naprawdę ja bardzo często, kiedy zrobię coś, stworzę jakiś obraz, dowiaduję się od ludzi widzących, wow, czy tu ewidentnie widać, czym się inspirowałaś. No mówię, no powiedz mi czym. Na przykład ostatnio sprzedałam w Londynie obraz, który według osób widzących jest bardzo podobny do jednego z obrazów Gogena. W życiu o tym nie wiedziałam.
0: Ale czy Magdo, nie jest ci przyjemnie, jak widz oglądający twój obraz nie wie, że autorka jest osobą niewidomą i nagle obejrzał go sobie, jakieś tam ma odczucia.
1: Tak, i dostaje tę informację, ja wolę.
0: I teraz, ta informacja poczekaj, tak, jako druga. I teraz poznaje cię na przykład face to face. I widzi, nie wiem, przychodzi z laską czy z psem przewodnikiem, w każdym razie zauważa, że jesteś osobą niewidomą i ty słyszysz w jego głosie konsternację i zdziwienie. Niesamowicie przyjemna chwila. I teraz jak tworzy się muzykę, coś tam się gra, wychodzi to, jakoś wychodzi, ciekawie, I teraz słuchacze widzący, muzycy widzący nagle to, o czym właśnie mówił Marek czy Michał na antenie, nagle dowiadują się, że ta osoba jest niewidoma. Kurczę, jak ona to zrobiła? No, po muzyce by się tego nie poznało. I to jest świetne. Ja akurat lubię tak prowokować. Lubię, żeby ludzie byli zdumieni, że nie ma tak naprawdę barier, czy ktoś widzi, czy nie widzi. Jednym jest łatwiej, drugim jest trudniej.
1: No przede wszystkim to nie jest powód do wstydu, bo kiedyś dostałam nawet mail od jednej z słuchaczek Tyflo Podcastu, która mi właśnie zarzuciła, że artysta to artysta, sztuka to sztuka. Nie powinno się udzielać takiej informacji. Co to za różnica, czy ty widzisz, czy nie widzisz? No jest różnica, ponieważ mój odbiorca musi być o tym poinformowany. Może nie w pierwszej kolejności, chociaż jak wejdzie na stronie, oczywiście jest tam informacja, Magdalena Rutkowska, Blind Artist. Także to zupełnie no, nie jest jakoś...
0: Ale tutaj
1: tak,
0: powiem,
1: nie jest to żadna tajemnica.
0: Tutaj powiem troszeczkę w twoją stronę, ale się domagałaś, żeby przy twoim imieniu, nazwisku, jak pisze,
1: tak,
0: kto, zaprojektował okładkę, obraz do, jest pomysłodawcą, żeby przy twoim imieniu, nazwisku było w nawiasie.
1: Oczywiście.
0: I uważam, to jest super. Ja oczywiście nie piszę o sobie na stronie, kto skomponował, czy kto na czym gram. Tego nie piszę i nie muszę, ale myślę, że ty wystarczysz.
1: Niech to będzie już taki dodatkowy akcent.
0: Dokładnie.
1: Od środowiska.
0: I dzięki tobie moje utwory stają się bardziej popularne w Anglii.
1: No, i dlatego
0: wzajemnie, korzyść.
1: Wzajemnie można tutaj się jakoś podbijać w sieci. Dobra, słuchajcie.
0: A wszystkim tym, którzy, słuchaczom, którzy będą nas oceniać i twierdzić, tak jak Magda powiedziała, że ze współczucia wypływają te pozytywne oceny na temat naszych obrazów, czy wizualnych, czy muzycznych, pokazuje duży jęzor.
1: A ja mam do nich też taką prośbę, że jeżeli umieszczą jakiś komentarz pod audycją, to ja bardzo proszę, my jednak przedstawiamy się tutaj z imienia i nazwiska i o tę odrobinę cywilnej odwagi też bym prosiła. Chyba, że zrobimy taki konkurs na najbardziej odważny, anonimowy komentarz. No tylko, że nie wiem, jak przekażemy nagrodę ewentualną. Nie, bo tak minimum kultury by się należało. No. Jeżeli ktoś się podpisuje pseudonimem, a to charakterystyczne najczęściej pseudonimem czy czymś dziwnym podpisują się osoby, które akurat mają wyłącznie krytyczną ocenę.
0: Myślę, że one niczego większego nie osiągnęły i to nie chodzi mi o osiągnięcia światowe czy nawet krajowe, tylko chodzi mi o takie osiągnięcia wewnętrzne, własnych pasji czy własnych marzeń, tak, tego typu. Czyli krótko mówiąc, jakieś sfrustrowane, zawistne w stosunku do innych.
1: I nie mówię tutaj o popularnych takich pseudonimach, gdzie ktoś w środowisku funkcjonuje. No chociaż dla mnie też często to jest czarną magią, ponieważ ja nie jestem na liście dyskusyjnej Tyflos, ani PZN, ani innych takich branżowych, więc dla mnie te pseudonimy często niewiele mówią. Ale dobra, okej. Już to jako osoba popularna, znana, kojarzona, to już myślę, że jest w porządku.
0: A mogę jeszcze jedno słowo powiedzieć?
1: Za to ludzie, którzy się totalnie anonimowo tam wstrzeliwują z jakimiś krytykami po całości, to jest żałosne.
0: Proszę mnie nie wycinać w tym momencie. Michał, nie ściszaj, proszę. Ja bym chciał bardzo, bardzo zachęcić wszystkie osoby niewidome, zachęcić, że jak macie marzenia grania na jakimś instrumencie, bo dzisiaj jest audycja muzyczna, to grajcie, to starajcie się, nie wstydźcie się, będzie trudno, potem będzie coraz łatwiej, ale spełniajmy te nasze marzenia, bo naprawdę potem człowiek jest taki usatysfakcjonowany, jest to taka energia do życia i warto. I nie bójmy się, że ach, syntezatory, tyle gałek, tyle klawiszy, tego nie ogarnę, albo że gitara ma tyle strun, tego nie ogarnę, tak? I tak dalej, bo to mogą być jakieś instrumenty dęte, cokolwiek. Nie bójmy się.
1: Może to też być śpiew.
0: Może to być śpiew. Nie bójmy się spełniania naszych marzeń muzycznych.
1: To i artystycznych. I wszelkich
0: i artystycznych,
1: innych.
0: Tak.
1: Rozwijajmy się. Potraktujmy to jako przygodę. O, pięknie. Michał, czy chciałbyś coś dodać?
2: Nie, jest wszystko okej.
1: Okay. Jest gitara.
2: Cześć, ostrunowa. Jest dobrze, jest okej.
1: Dobra, to w takim razie pożegnamy się pięknie z słuchaczami. Myślę, że dzisiejsza audycja była taką kolejną z cyklu muzycznego, na pewno drugą, ale nie ostatnią. Będziemy sięgać jeszcze, w zależności od tego oczywiście, jakich inspiracji nam również słuchacze dostarczą. Mogą dzwonić, pisać. Ja też odbieram swoje prywatne maile, jeżeli ktoś chciałby napisać jakąś propozycją, bo nie zawsze zdążę z tym komentarzem pod audycją. Można mnie znaleźć na Facebooku, można napisać też na magdalenarutkowska9@gmail.com. Jeżeli ktoś ma jakieś tutaj prywatne uwagi albo właśnie propozycje kolejnych audycji, ja jestem bardzo otwarta na tego typu sugestie i chętnie współpracuję, co widać i słychać dzisiaj chociażby. Dzięki wam bardzo, Michał Kruk i Michał Jurczyk, czyli Gacek, również Blind Machine, może ile ty masz tych pseudonimów, byli naszymi gośćmi. Michał Dziwisz realizował, Magdalena Rutkowska prowadziła, a na koniec posłuchamy jeszcze Michała Kruga pożegnania.
2: Zapraszam serdecznie.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam ponownie po krótkiej przerwie, zgodnie z zapowiedzią. Dzisiaj w Babim Lecie rozmawiamy o wolontariatach europejskich. Moim i Państwa gościem jest Hania Pasterny. Witam
2: cześć,
1: Cię Hani serdecznie.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: Witam, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do naszego programu i troszeczkę nam o tych wolontariatach i w zakresie organizacyjnym, i w zakresie swoich doświadczeń opowiedzieć. To może zacznijmy od tego, jakie są, czym są właściwie wolontariaty europejskie, czemu służą, komu służą, jak to wygląda od strony organizacyjnej?
2: Wolontariat europejski do zeszłego roku był jedną z akcji programu Młodzież w Działaniu. Teraz to wszystko jest duży program Erasmus+. Jest przeznaczony dla osób w wieku 18-30 lat. Wolontariusz ma, najpierw trzeba znaleźć organizację wysyłającą. Ja, gdy byłam w Belgii, taką organizacją dla mnie był Polski Związek Niewidomych. Na miejscu jest organizacja goszcząca i czasami jeszcze jest organizacja koordynująca, tak jak to było w moim przypadku, ja później jeszcze o tym powiem. Baza takich organizacji jest w internecie, gdy wpiszemy w wyszukiwarkę hasło wolontariat europejski czy baza organizacji goszczących na przykład, to wyskakują nam informacje. Projektu możemy albo szukać sami, są różne kryteria też w tej bazie, na przykład kultura, osoby niepełnosprawne, projekty edukacyjne. No albo zgłaszamy się do organizacji jakiejś tutaj na miejscu i prosimy o pomoc w znalezieniu takiej jakiejś organizacji. Wolontariusz teoretycznie nie musi znać języka kraju, do którego jedzie, ale dobrze by było, żeby jakiś znał, chociaż w stopniu podstawowym, na przykład angielski, bo wtedy jest większy wybór zajęć.
1: Chyba lepiej też, przepraszam, że wchodzę Ci w słowo, dla samego wolontariusza, bo ostatecznie będąc za granicą, jakoś musi się komunikować. Nie może być zdane tylko na to, że ktoś się domyśli, jakie ma potrzeby, czy co ewentualnie chciałby w ramach swojego wolontariatu przekazać, tak?
2: Jasne, a zwłaszcza w przypadku niewidomego wolontariusza, bo osoba widząca łatwiej się znajdzie, czy dopyta o drogę i tak dalej, natomiast dla nas jest to trudniejsze. Na miejscu są też, powinny być zapewnione lekcje języka kraju, do którego się jedzie, no ale czasami trzeba o to powalczyć trochę.
1: Czyli bywa z tym różnie, tak?
2: Tak.
1: A czemu z założenia sam ten program służy? On służy szerzeniu edukacji, wymianie doświadczeń kulturowych.
2: Wymiana doświadczeń kulturowych. W ogóle Komisja Europejska promuje też mobilność, między innymi wśród osób młodych. Nauka języka, a też poszerzanie horyzontów, szerzenie idei tolerancji, otwartości. No i jest to też, można zdobyć jakieś nowe doświadczenia, przydaje się na przykład później w poszukiwaniu pracy. Jest taka, no, taki fajny zagraniczny akcent. Ja byłam w Liège, we francuskojęzycznej części Belgii. Tak jak już mówiłam, PZN był organizacją wysyłającą. Organizacją koordynującą był WIUS. To jest belgijska organizacja działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. I WIUS zapewnił nam zajęcia z orientacji, bo byłyśmy w trójkę. Była jeszcze niewidoma dziewczyna z Włoch. i słabowidząca dziewczyna z Warszawy. Więc była orientacja, też na początku takie zapoznanie się ze sprzętami różnymi, pomoc w ubrajlowieniu pralki, oznakowaniu kuchenki, kilka lekcji gotowania i to było bardzo pomocne. Natomiast pracowałyśmy w bardzo różnych miejscach. Na szczęście, bo już mieszkałyśmy razem w dodatku w jednym pokoju, czego się wcześniej nie spodziewałyśmy, bo miał to być dom z ogrodem. Ja pracowałam w organizacji zrzeszającej stowarzyszenia z dzielnicy Sainte Marguerite, w której mieszkałyśmy. I tam przeprowadzałam wywiady, aha, bo muszę dodać, że ja studiowałam romanistykę, więc było mi o tyle łatwiej, że znałam język francuski. Przeprowadzałam wywiady z szefami tych organizacji, pisałam artykuły do dwumiesięcznika wydawanego przez to moje stowarzyszenie. Też pomagałam przy organizowaniu Święta Dzielnicy, pisałam sprawozdania z zebrań. No i tę pracę bardzo lubiłam.
1: I uczyłaś języka.
2: To już było właśnie druga organizacja.
1: Aha, to przepraszam w takim razie.
2: Ale też zrzeszona w tej koordynacji Sainte Marguerite. Tam uczyłam, lub raczej usiłowałam uczyć Turczynki języka francuskiego. I to była praca trudna, ponieważ grupa była początkująca. Co prawda była ze mną Belgijka znająca turecki, ale te panie nie były zbyt zmotywowane. One musiały tylko wykazać, że chodzą, żeby dostawać zasiłki. Więc przychodziły, kiedy chciały, wychodziły, kiedy chciały. I ja bardzo szybko motywację straciłam. Starałam się wypożyczać jakieś gry ubrajlowione i też właśnie w Brukseli jest biblioteka brajlowska, w której jest taki dział gier. Przygotowywałam wcześniej różne rzeczy na komputerze, no ale szło to opornie. Vanessa, moja współlokatorka z Włoch, pracowała w szkole, w której są klasy dla dzieci niewidomych i klasy dla dzieci niesłyszących. I poszłam do dyrektora, zapytałam, czy mogłabym uczestniczyć w zajęciach logopedycznych. On się zgodził. I niektóre zajęcia obserwowałam, kilka też prowadziłam. Po powrocie poszłam na podyplomowe studia logopedyczne. To na pewno właśnie dzięki temu wolontariatowi utwierdziłam się w przekonaniu, że chcę zrobić takie studia.
1: Czyli okazał się być przyczynkiem do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, tak?
2: No, częściowo tak, chociaż ja przed wyjazdem już trochę tak zaczęłam się zastanawiać nad tymi studiami i cieszę się, że tam miałam okazję to potwierdzić.
1: Tak?
2: Teraz cię nie słyszałam, coś chyba nam przerwało.
1: To myślę, że możemy powolutku przejść do tego z punktu widzenia potencjalnego kandydata na wolontariusza. Dla kogo te wolontariaty są? Kto może zostać wolontariuszem? Jakie są wymagania? Jakie są ewentualne ograniczenia? Może zacznijmy od tego.
2: Co do wieku wolontariusza, tak jak już mówiłam, 18-30. Kiedyś było 25, ale podnieśli. Wyjechać właściwie może każdy. No oczywiście, jeśli nie boi się zaryzykować, czyli na przykład jeśli ktoś ma stałą pracę, no to będzie pewnie mniej zmotywowany do takiego wyjazdu. Jeszcze jakieś chyba 2 lata temu przed wyjazdem były szkolenia, to organizowała właśnie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, agencja tego programu Młodzież. Natomiast teraz już takich, Komisja Europejska, nie wiem, może ze względów oszczędnościowych zrezygnowała z tych przedwyjazdowych szkoleń, a szkoda, ponieważ tam też można było poznać inne osoby, nauczyć się wielu rzeczy, przygotować się na pewne niespodzianki. I był też to taki moment weryfikacji, ponieważ no, akurat PZN mnie znał i teoretycznie ta organizacja wysyłająca powinna trochę znać te osoby, wiedzieć, kogo wysyła. Ale mam wrażenie, że tak nie jest zawsze. Na przykład na tym moim szkoleniu dwie osoby co najmniej były, które miały poważne problemy z alkoholem. Nawet też takie trochę zachowania agresywne. Ja nie wiem, czy one w końcu pojechały, czy nie, ale myślę, że to był taki moment, kiedy należało je cofnąć. No teraz tak naprawdę...
1: Jeszcze w trakcie szkoleń, tak?
2: Tak. No, mhm. Czy po tym szkoleniu powiedzieć, że ta osoba jednak nie powinna jechać. Natomiast teraz właściwie jeśli organizacja wysyłająca nie zna tych osób, to organizacja goszcząca dostaje kota w worku. No i potem może się to skończyć różnie.
1: Ale też wolontariusz może poniekąd dostać kota w worku. Czy jest jakaś szansa na to, aby zanim rozpoczniemy wolontariat w wybranym przez nas miejscu, móc jakoś, nie wiem, pojechać tam albo otrzymać materiały odnośnie tego miejsca?
2: No materiały można.
1: Czy coś takiego?
2: To zależy, co organizacja goszcząca przygotowała, bo na stronie to zwykle te ich opisy wyglądają bardzo ładnie, opisy projektów. Można, starając się właśnie, gdy organizacja stara się o to, żeby była zamieszczona w tej bazie organizacji goszczących i wysyłających, pisząc potem projekt, że w takim i takim terminie chcemy przyjąć wolontariusza, może wpisać do budżetu wizytę przygotowawczą. To zwykle te agencje narodowe akceptują ten wydatek w przypadku osób niepełnosprawnych, żeby jednak tam pojechać, zobaczyć. No i ja byłam na takiej wizycie przygotowawczej, co prawda już wtedy, bo to było chyba ze 3 tygodnie przed wyjazdem, powiedziała nam koordynatorka, że no nie da rady z tym domem z ogrodem, bo tam właściciel coś zawalił, ale mieszkanie zostanie wyremontowane, będziemy miały swoje pokoje. No, potem okazało się, że tak nie jest, że śpimy w trójkę w jednym pokoju, nie ma internetu, telefonu, to dopiero po miesiącu było. Nie było też prądu na początku, no takie bardzo dziwne historie. Natomiast po naszych interwencjach, to już nam to oczywiście niczego nie zmieniło, ale wolontariusze, którzy przyjechali kilka miesięcy później, mieli już dużo lepsze warunki.
1: Czyli należy się jednak przygotować na to, że
2: niekoniecznie będzie tak,
1: jak jest w opisie, no. Albo nawet jeśli pojedziemy w jakieś miejsce zobaczyć, jak to wygląda, to finalnie te warunki też nie będą dokładnie takie same, o jakich mówiono nam w trakcie tej wizyty wstępnej, tak?
2: No może się tak okazać, niestety.
1: A powiedz mi, z twoich kontaktów z innymi osobami bywającymi na tego typu wolontariatach, jak to jest w przewadze? To jednak wygląda na ogół korzystnie, ciekawe są te zajęcia, zgodne z kryteriami organizowanego wolontariatu, warunki, które są zapewniane przez tą organizację goszczącą, są raczej no, zgodne z tymi, jakie na początku były proponowane, czy częściej jednak się zdarza, że jednak więcej jest mankamentów niż plusów?
2: Ja nie mam aż tak dużo kontaktów z osobami, które były na wolontariacie europejskim. Miałam kontakt czy osobisty, czy przez internet z osobami, które na przykład w Hiszpanii były bardzo zadowolone. W Finlandii dziewczyna pracowała w Centrum Kultury i rzeczywiście było to tak, jak obiecywano. W Norwegii, też nie pamiętam, co ta koleżanka robiła, poznałyśmy się na szkoleniu, ale jej się potem tak podobało, że została. Natomiast w kraju, nie pamiętam już jakim, dziewczyna miała pracować, też uczyć języka i jakieś zajęcia kulturalne z dziećmi w wieku szkolnym, 7-10 lat. A okazało się, że miała dzieci tak w wieku 3-5 lat i mówi, że po pierwsze to ona nie ma smykałki do tak małych dzieci. To akurat była osoba pełnosprawna. A po drugie, że nie lubi nawet pracy z grupą w tym wieku i czuła się też oszukana. bo skoro była umowa na coś innego, no to powinno tak być.
1: Zwłaszcza, że w takich wolontariatach, które wymagają pracy z bardzo maleńkimi dziećmi, wydaje mi się, że jednak to powinno być szczególnie jakoś zaznaczone i uwzględnione, czy osoba, która podejmuje się takiego wolontariatu, ma kwalifikacje, ma doświadczenie tak. I tak dalej, prawda?
2: Teoretycznie też wolontariusz powinien pracować zawsze pod nadzorem kogoś z personelu, ale tak też nie jest zawsze. Wiem, że dziewczyna słabowidząca pracowała w Niemczech w jakiejś szkole dla osób niepełnosprawnych i od pewnego momentu ona miała zajęcia indywidualne z mocno zaburzonym dzieckiem autystycznym. No moim zdaniem nie było to odpowiedzialne ze strony organizatorów. Zresztą ona też się czuła bardzo niepewnie i niekomfortowo.
1: A na co powinniśmy zwrócić uwagę, organizując sobie wolontariat samodzielnie? To znaczy wtedy, jak to wygląda od strony organizacyjnej? My kontaktujemy się z tą organizacją goszczącą i później szukamy tutaj kogoś, kto nas tam, tak kolokwialnie mówiąc, wyśle, tak?
2: Tak też się zdarza. Na przykład dziewczyna też, która pracuje w moim mieście w ten sposób, ona sobie znalazła organizację goszczącą, a potem szukała wysyłającej. Ja na początku też tak robiłam. Właśnie szukałam poprzez tę bazę, ale większość organizacji nie odpowiadała. Czasami też jest tak, że niektóre te projekty nie są już aktualne, a one nadal są w bazie. Ktoś też nie odpowiedział mi, jak w kolejnym mailu napisałam, że jestem niewidoma, więc w przypadku osób niepełnosprawnych ten wolontariat jest, znalezienie miejsca na pewno jest trudniejsze, natomiast jest to jak najbardziej realne. W niektórych przypadkach można też polecieć z asystentem. Wiem, że taki chłopak poruszający się na wózku i który ma niesprawne ręce leciał właśnie z asystentem chyba do Anglii, chociaż nie jestem pewna, bo to kilka lat temu natknęłam się na taką informację. Też gdy do Polski przyleciała dziewczyna z Finlandii z zaburzeniami psychicznymi, ona pracowała w przedszkolu gdzieś w Polsce. I przez pierwszych kilka dni była z nią pani z jej fińskiej organizacji, która pomogła się jej wdrożyć. I później byli zadowoleni bardzo.
1: Jasne. A powiedz mi o taką kwestię, chciałam cię zapytać, jeśli my sami sobie organizujemy wolontariat, czy to wygląda z naszej strony na zasadzie takiego jakby ogłoszenia, że potrafimy robić to, to i to, chcielibyśmy się na przykład zajmować uczeniem języków albo opieką, nie wiem, nad dziećmi, albo jakimś tam, nie wiem, muzykowaniem, czymś tam, też trudno mi określić, bo jakby nie znam całego spektrum możliwości, co w ramach tych wolontariatów można robić. I jakby, czy jest jakaś tak jakby lustrzana baza, do której mogą się wpisywać wolontariusze, którzy chcieliby podjąć te wolontariaty i wpisywać ewentualnie, co ich interesuje, gdzie mogliby, byliby gotowi się na ten wolontariat zgłosić i tak dalej, i tak dalej? Czy to po prostu samodzielnie, krok po kroczku do jednej, do drugiej, piątej, dziesiątej, pięćdziesiątej organizacji trzeba pisać?
2: O ile mi wiadomo, takiej bazy wolontariuszy nie ma. To bardziej ty sobie wybierasz kryteria, na przykład kraj i edukacja. No rozumiem. I wtedy piszesz, że jesteś zainteresowana, że masz takie i takie doświadczenie. Potem też w kolejnym etapie wypełnia się taki formularz, wysyła się CV. Wtedy, kiedy już ta organizacja mówi, że tak, mamy miejsce, wysyła ci formularz zgłoszeniowy i proszę to wypełnić. Więc raczej to jest takie od drzwi do drzwi.
1: Rozumiem. A jeśli już załóżmy, że znaleźliśmy i organizację gotową nas przyjąć, i tą gotową nas wysłać, Jak wygląda ta weryfikacja? Wspominałaś o szkoleniach, ale z tego co mówisz, wygląda, że zostały one zawieszone przynajmniej w ramach PZN-u.
2: Nie, nie, to nie PZN. To w ogóle Komisja Europejska zawiesiła te szkolenia. Myślę, że ze względów oszczędnościowych.
1: Rozumiem.
2: No, organizacja, co prawda, może zorganizować. Organizacja wysyłająca może chcieć od wolontariusza właśnie, żeby się z nim spotkać. Czasem są też pieniądze na jakieś szkolenia przedwyjazdowe, czyli na przykład podstawowe lekcje języka danego kraju. Różnie też jest z biletami, bo zazwyczaj organizacja kupuje bilet, no i się leci czy jedzie, ale słyszałam też o przypadkach, gdy wolontariusz sam ten bilet musiał kupić i potem na miejscu dopiero zwracano mu pieniądze. Wszyscy wolontariusze są też ubezpieczeni. Ale to też jest tak, bo wolontariusz na miejscu dostaje pieniądze na wyżywienie, no chyba, że mieszka na przykład w jakimś internacie ze stołówką i tam je i dostaje kieszonkowe. To nie są duże pieniądze, ale spokojnie w momencie, gdy nie płaci się za mieszkanie, bo to zapewnia organizacja goszcząca. Jeśli się nie je codziennie w restauracji, to spokojnie można się utrzymać. I z lekarzem też jest tak, że zbiera się wszystkie rachunki, potem się je wysyła razem z takim formularzem, gdzie się było, co się wydarzyło i tak dalej. No i są te pieniądze zwracane.
1: W ramach ubezpieczeń, tak?
2: Tak.
1: A powiedz mi, bo właściwie chciałam wyjść tam od tych szkoleń do kwestii weryfikacji naszej przydatności do danego wolontariatu i naszej umiejętności. Jak to w Twojej ocenie wygląda? Czy większość organizacji przeprowadza jakieś rozmowy telefoniczne, daje do wypełnienia jakieś ankiety, czy raczej stawia na ten kontakt osobisty, że w tej placówce wysyłającej nas trzeba się jednak stawić osobiście, żeby oni mieli możliwość sprawdzenia, z kim mają do czynienia, zweryfikowania naszych umiejętności i tak dalej, sprawdzenia na przykład, na ile jesteśmy samodzielni.
2: Wiele osób tych organizacji szuka blisko swojego miejsca zamieszkania. No oczywiście w przypadku PZN-u to jest inaczej, bo na przykład to idzie bezpośrednio przez Warszawę, a nie przez okręg. Słyszałam o przypadku, gdzie organizacja goszcząca na Skype'ie zrobiła też rozmowę, ale zwykle oni się zdają jednak na organizację wysyłającą. Bardziej liczą na nich, że przeprowadzi jakąś weryfikację, a jak ona będzie wyglądała, to już jest kwestia indywidualna. No czasem pewnie trzeba też w CV coś uzupełnić. Bardzo różnie, myślę, to wygląda. Natomiast zdarzają się również problemy z samymi wolontariuszami. To nie zawsze są osoby odpowiedzialne. Gdy Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRISP, w którym ja pracuję, my kiedyś też, obecnie nie mamy akredytacji, nie staraliśmy się o przedłużenie, żeby być organizacją goszczącą. Natomiast osoby z organizacji goszczącej też muszą brać udział w szkoleniu, jak być mentorem, jak się zajmować wolontariuszem. I wolontariusz 2 czy 3 tygodnie przed przyjazdem, to był chłopak z Rumunii, powiedział nam, że on jednak nie przyjedzie, bo się pogodził z dziewczyną. No więc nie jest to poważne.
1: No tak, zdecydowanie. A kontynuując ten wątek, jakby zanim na wolontariat się udamy, jakich formalności musimy dopełnić, wiesz, myślę, tak kolokwialnie mówiąc, w kontekście papierologii. Czy wymagane są na przykład od nas jakieś zaświadczenia o stanie zdrowia, tak? Czy jakieś zaświadczenia na przykład, nie wiem, o niekaralności, albo zaświadczenia dotyczące ewentualnych szkół czy kursów językowych, plastycznych, muzycznych, jakie tam mamy ukończone, które wiązałyby się, wiesz, z oceną naszych kwalifikacji do danego.
2: No, kiedyś, i myślę, że tak jest nadal, nie trzeba było wysyłać żadnych dyplomów ukończenia studiów czy świadectwa ukończenia szkół. Dlatego, że zamysłem wolontariatu europejskiego jest także to, żeby wspierać osoby z mniejszymi szansami z tak zwanych środowisk defaworyzowanych. Więc no nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też osoby, które nie miały możliwości nabyć odpowiednich kwalifikacji, czy z jakichś trudnych rodzin, biednych środowisk. Dlatego oni, myślę, że nadal nie mają chyba nawet prawa wymagać takich papierków, jaką szkołę się ukończyło. Wysyła się życiorys, to się wysyła przez organizację właśnie wysyłającą, wypełnia się formularz, też organizacja wysyłająca musi wypełnić swoją część i potem ewentualnie to oni dopytują jeszcze o różne rzeczy.
1: A czy ta część wypisywana przez organizację, tą wysyłającą dla tej strony goszczącej jest jakąś swego rodzaju rękojmią, że mają świadomość tego, kogo wysyłają i że to jest właściwa osoba, czy to ma inną formę?
2: Nie wiem, jak to teraz od stycznia w tym nowym programie wygląda, ale jest, był to w każdym razie też taki rodzaj rekomendacji. Dlatego no, dziwię się czasami tym organizacjom wysyłającym, które tak pochopnie ludzi wysyłają, rzeczywiście no nie znając ich w ogóle.
1: Zatem jakich formalności musimy dopełnić? Wspomniałaś o życiorysie. Jakie inne jeszcze dokumenty musimy przedłożyć przed tym wolontariatem?
2: No ja nie musiałam nic innego, tylko życiorys i taki krótki formularz był właśnie, gdzie pisałam, jaką szkołę ukończyłam, adres. Było też pytanie o niepełnosprawność, ale to był bardzo krótki formularz, nie było to skomplikowane.
1: Rozumiem. A przed wolontariatem, przepraszam, podpisujemy coś w rodzaju umowy, która jakoś precyzuje to, czym będziemy się tam zajmować, gdzie będziemy przebywać, w jakich warunkach, jakie tam są nasze, jaki jest zakres naszych obowiązków, jakie są nasze prawa jako wolontariusza w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
2: Otrzymuje się takie informacje o prawach i obowiązkach wolontariusza. Co do umowy, też szczerze mówiąc nie wiem, jak to od stycznia wygląda, bo ten program Erasmus Plus jest ogromny i nie zdążyłam się jeszcze zapoznać z jego wytycznymi. Natomiast tak, podpisywało się, już teraz nie pamiętam, czy z organizacją wysyłającą, czy goszczącą, chyba wysyłającą. Tylko kiedyś to było tak, że to był trochę martwy zapis. Bo na przykład jeśli z tego, co nam mówiono właśnie na szkoleniu, potem jak ja się przygotowywałam, żeby być mentorką tego wolontariusza, który nie przyjechał, że jeśli nawet wolontariusz no, coś zniszczy, czy no, coś się wydarzy, to tak naprawdę nie ma za bardzo możliwości wyegzekwowania tego, no może jakoś sądownie, ale to znowu sprawy międzynarodowe. Jeśli chce się wcześniej wrócić, no to się wraca na swój koszt, ale pamiętam, że tak mnie to wtedy uderzyło właśnie, że no nie ma właściwie żadnych konsekwencji, jeśli coś będzie nie tak.
1: Może po prostu organizatorzy, zarówno wysyłający, jak i przyjmujący, nie mają żadnych przykrych doświadczeń, bo na ogół jakieś ewentualne obostrzenia, zastrzeżenia biorą się z tego, że były jakieś nieprzyjemne sytuacje i po prostu nauczeni smutnym doświadczeniem próbują znaczy się na przyszłość jakoś zabezpieczać.
2: Nie wiem, czy organizacje tak same od siebie mają prawo coś takiego robić, bo tak właściwie to powinno być na poziomie właśnie Komisji Europejskiej i całego tego programu, żeby to było no, to samo dla wszystkich. Zdarzają się też problemy no, zdrowotne. Z jednej strony no, oczywiście może się coś wydarzyć, dlatego jest to ubezpieczenie. Ale z drugiej czasami też wolontariusze zatajają pewne informacje i też słyszałam o przypadku francuski, która w Polsce trafiła do szpitala psychiatrycznego. Okazało się, że ona wcześniej się już leczyła w końcu wróciła wcześniej do domu, bo to był i problem językowy, i no, jakoś tam był problem z

0: Ubywa. Dopiero wtedy od niedawna nie brałam leków i opisałam moją sytuację, natomiast stwierdziłam, że nie będę ściemniać, bo potem to będzie problem dla wszystkich. Mimo że oczywiście to są takie rzeczy, którymi nie lubimy się chwalić za bardzo.
1: Tak, ale jednak wydaje mi się, że w imię własnego, właściwie pojmowanego dobra powinniśmy pisać o takich rzeczach, dlatego że jeśli to są na przykład sytuacje, w których utrudniony jest kontakt z nami, tak? To już w tym momencie jako osoby niewidome jakby ten kontakt dodatkowo mamy jeszcze bardziej utrudniony i tak naprawdę to w takiej sytuacji organizator chcąc nam zapewnić nawet najlepszą opiekę i zabezpieczyć jakoś tam nasz dobrostan, my jakby poniekąd sami ograniczamy te możliwości, więc to tak jakby no, zatajając szkodzimy sobie.
0: Po pierwsze, a po drugie możemy kogoś tak zniechęcić, że już nie weźmie nikogo innego.
1: O tak, to też. To w takim razie powiedz mi może ze strony, teraz porozmawiamy troszeczkę ze strony organizatora, jak ten wolontariat w praktyce wygląda. Co organizator powinien nam bezwzględnie zapewnić w ramach tego projektu?
0: Na pewno zakwaterowanie, natomiast nigdzie nie jest napisane, że to musi być mieszkanie. Może się zdarzyć, że to będzie pokój w jakiejś rodzinie, że będzie to akademik, czy jeśli na przykład koleżanka była w Grecji w ośrodku dla niepełnosprawnych dzieci i mieszkała, miała pokój na terenie tego ośrodka. Pieniądze właśnie kieszonkowe, pieniądze na wyżywienie lub wyżywienie, no oczywiście dostęp do pralki, do takich podstawowych rzeczy, powinien też być dostęp do internetu. Nie wiem, czy internet jest gdziekolwiek zapisany, natomiast wiadomo, że no, gdy się jest ileś miesięcy poza domem, to teraz to już jest podstawa. Jeśli wolontariusz musi dojeżdżać do pracy, powinien też dostać bilet miesięczny. No i te lekcje języka kraju, w którym jesteśmy.
1: I jak wspominałaś, sfinansować, czy to w ramach późniejszego zwrotu, tak, czy od razu koszty podróży. Wspominałaś też o asyście w trakcie zajęć. A tak. Jak na przykład w kwestii osób niewidomych wygląda orientacja? Bo trafiamy w nowe miejsce, którego nie znamy, w którym nigdy przedtem nie byliśmy, a musimy jednak dotrzeć i do jakichś sklepów, gdzie robimy sobie zakupy, i do instytucji, w której pełnimy nasz wolontariat, korzystać z publicznego transportu. Jak to wygląda?
0: WIUS, ta organizacja koordynująca w Belgii, otrzymała dodatkowe środki na zajęcia z orientacji przestrzennej, więc ja się uczyłam, jak dojść do pracy jednej, drugiej, potem trzeciej, do tej szkoły, do sklepu, to co było mi potrzebne. Ja jeszcze chciałam do kościoła i na dworzec. To były zajęcia cykliczne. Na początku, w pierwszym tygodniu było ich trochę więcej, potem tak raz w tygodniu, czasami rzadziej. Natomiast wiem, że bywa to bardzo różnie, dlatego że w Kłodzku na przykład było dwóch niewidomych Turków. To nie była organizacja specjalizująca się w tematyce osób niewidomych i oni nie mieli żadnej orientacji. Mieszkali z trzecim kolegą też z Turcji, który był ich przewodnikiem, co moim zdaniem jest bez sensu, bo po pierwsze kisili się w swoim tureckim sosie, a jednak wolontariat ma otwierać na inne kultury, ma tak wymieszać ludzi. A poza tym, no to, że wszędzie byli z przewodnikiem, to chodzili, to też nie jest dobre. Jednak jak ludzie patrzą, że okej, no ten wolontariusz też przełamał jakieś bariery, mimo że jest niepełnosprawny, to też motywuje te osoby pełnosprawne, czy niepełnosprawne, z którymi się stykamy w ramach naszej pracy wolontariackiej.
1: A poza tym, chodząc samemu gdzieś po mieście i tak dalej, pytając o drogę, podróżując komunikacją w naszym, prawda, bardzo otwartym i chętnym do zadawania najróżniejszego rodzaju pytań,

0: osobom niepełnosprawnym w społeczeństwie. Jest to z całą pewnością sposób na bardzo szybkie nawiązanie kontaktów, niekoniecznie trwałych, bo może służących tylko zaspokojeniu cudzej ciekawości, ale jednak zawsze, prawda?
1: Tak, no i ćwiczenie języka. Również to jest uczenie się języka w takich sytuacjach życia codziennego. Kiedyś na przykład w pociągu w Belgii robiłam notatki w kajetku i wysiadam z pociągu, jakiś chłopak mówi, ja ci pomogę. I ze mną wszedł kawałek i mnie pyta, co to za gra elektroniczna, bo jeszcze takiej nie widziałem, gdzie ją kupiłaś i za ile?
0: A, chodziło mu o syntezator, tak?
1: Jak ja mówił. Tak, kajetka, ten notatnik mówiący. No, więc kilka klawiszy, tak patrzyłem.
0: Znikasz, Michaniu. Coraz słabiej cię słyszę.
1: Tak, ja cię słyszę cały czas.
0: Gdybyś mogła, nie wiem, może troszeczkę bliżej mikrofonu albo jakoś...
1: A teraz mnie słyszysz?
0: Tak, teraz zdecydowanie lepiej. Więc na pewno też na naukę języka i wydaje mi się, że jednak na przykład chodząc ja sama z własnego doświadczenia, będąc w różnych miejscach, mam świadomość tego, że chodząc z przewodnikiem, nie ma tak, że przez cały czas na przykład słucham tylko tego, co się dzieje dookoła mnie i przewodnika, który mówi, idziemy w prawo, idziemy w lewo, czy tam uwaga, krawężnik i tak dalej, tylko najczęściej, najzwyczajniej w świecie jestem zajęta zwykłą rozmową z tym przewodnikiem.
1: Właśnie.
0: A idąc gdzieś samej, czy w towarzystwie drugiej osoby niewidomej, jakby troszeczkę bardziej i inaczej odbieram miejsce, w którym jestem. Bardziej otwieram, że tak powiem, zmysły na bodźce jakieś słuchowe, zapachowe, resztki tam wizualnych i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to powiedzmy z takiego punktu widzenia krajoznawczego może też akurat jest lepsze. Samodzielne przemieszczanie się i tak
1: oczywiście
0: dalej.
1: Nie chciałabym eksperymentować i wszystkich dróg, tras tam na miejscu uczyć się sama. Bez zajęć z orientacji byłoby trudno.
0: Jasne, ale
1: zdawanie się tylko na przewodnika to tak. Ale ja miałam bardzo duży problem z docieraniem do tych na te zajęcia do Turczynek. To była długa trasa, natomiast nie była aż tak bardzo skomplikowana i zastanawiałam się, co jest nie tak, bo powtarzaliśmy ją wielokrotnie. I trasę, pewnie poczułam się na niej dopiero wtedy, przestałam się gubić, gdy uświadomiłam sobie, że ja się gubię chyba dlatego, że tych zajęć nie lubię i ja po prostu nie chcę tam dojść. I to było we mnie gdzieś w głowie głęboko. Jak to odkryłam, przestałam się gubić. No czasami umysł ludzki jest zaskakujący.
0: Podświadomość płata figle. Poza tym myślę, że wiele rzeczy w nas, to jak coś odbieramy, jest naprawdę w dużej mierze jakoś tam... determinowane przez nasze nastawienie do danej sytuacji, czy do jakiegoś tam zajęcia, które mamy wykonywać. Jeszcze chciałabym tutaj spytać o tym mieszkaniu w kwestiach takich, na przykład to jest zakwaterowanie w sensie pełnej odpłatności leżącej po stronie organizatora, czy na przykład jakieś kwestie typu media, internet, telefon są rozliczane indywidualnie przez wolontariuszy?
1: To bywa bardzo różnie. My na przykład miałyśmy, jak już w końcu nastał telefon, to był abonament taki, że rozmawiałyśmy bez limitów na terenie całej Belgii. Wiem, że czasami się płaci. Z internetem my nie płaciłyśmy. Później było tak, że po przekroczeniu jakiegoś miesięcznego limitu resztę rozliczano na wolontariuszy. To też jakiś, chyba z 2 lata temu to było, czy 3, więc uważam, że jest to dziwne, bo od razu trzeba było odpowiedni abonament dać, wybrać sobie, a nie potem stwierdziła koordynatorka, że za dużo chyba na Skype'ie gadaliście i teraz jest po 10 euro dopłaty. No to taka niemiła niespodzianka.
0: No tak, ale myślę, że na szczęście teraz już takiego problemu nie ma, bo każdy generalnie dysponuje własnym jakoś tam sprzętem, w sensie telefonu czy internetu, więc jakieś tam no, krótkie rozmowy.
1: Za granicą to by trzeba było sobie wykupić, nie? Inną kartę.
0: Tak, tak.
1: Więc do internetu też, więc jednak ten internet powinien być zapewniony. To już jest teraz, myślę, podstawa.
0: Aha, a jeszcze tutaj wrócę do tych asystentów. Mówisz, że z tych zapisów wynika, że powinien być zapewniony i mówiłaś, że może to być w dwóch wariantach, albo asystent przyjeżdża z tobą, tak, gdzieś tam, albo organizacja, która ciebie przyjmuje, ci zapewnia tego asystenta, tak?
1: Tak, chociaż nie musi tak być cały czas, bo i asystent ten, który przyjeżdża, to już jest raczej w przypadku osób mocno niepełnosprawne. Słyszałam też, ale to tylko z opowieści, że na przykład osoba z lekkim upośledzeniem umysłowym chyba tutaj do Polski miała przyjechać też z asystentem na początek. I wolontariusz właśnie, no, gdy wykonuje jakąś pracę, pewnie, że czasami może jakieś zajęcia poprowadzić sam, ale jednak ktoś powinien nad tym czuwać, czy poprawić potem teksty, jeśli to jest coś, co się pisze, czy przyglądać się zajęciom prowadzonym z dziećmi. W zasadzie tak powinno być, natomiast bywa różnie.
0: To teraz porozmawiamy jeszcze przez chwilę o tym, za co płaci organizator, a za co płacimy my sami. Rozumiem już, że zakwaterowanie, media, wyżywienie to leży po stronie organizatora. Również finansowanie podróży do miejsca pełnienia wolontariatu. Natomiast te wolontariaty w jakich, Haniu, okresach się odbywają? Najkrótszym i najdłuższym? To znaczy na jak najkrócej, a jak najdłuższej można gdzieś na wolontariat pojechać? Ile maksymalnie?
1: Maksymalnie na rok. Są takie wolontariaty też krótkoterminowe. Na przykład słyszałam o takich 3-tygodniowych, na przykład jakiś obóz letni organizowali festiwal teatralny na przykład. Więc właściwie wolontariusz nie ponosi kosztów. No chyba, że chce sobie coś gdzieś wyjechać, pojechać na jakąś wycieczkę, będąc już tam na miejscu, czy kupić kartę do telefonu.
0: Jasne, jasne, ale na przykład jeśli jesteśmy na takim rocznym wolontariacie, to jest jednak szmat czasu, rok. W związku z tym, jeśli w trakcie tego wolontariatu chcemy na przykład przyjechać na jakiś czas do Polski.
1: To już sami płacimy. Możemy, dlatego że za każdy miesiąc pracy należą się 2 dni wolnego i można to skumulować. Ale za takie dodatkowe, na przykład jedna z koleżanek na Boże Narodzenie przyleciała do Polski i za ten dodatkowy bilet płaciła już sama. Oni tylko finansują przylot i potem na koniec bilet powrotny.
0: Aha, czyli niezależnie od tego, jak długi jest to wolontariat, tylko ta podróż w te i z powrotem jest. Rozumiem. A powiedz mi jeszcze w kwestii, mówisz tutaj pojechać na wycieczkę, urlopy i tak dalej, jak wygląda czas wolny? Czy ty, że tak powiem, kreujesz go sama, czy też są jakieś wytyczne co do tego, jak organizator ewentualnie może lub musi coś w tym wolnym czasie ci zorganizować?
1: Właściwie sama. Nam organizacja koordynująca zapewniła 2 wycieczki. Pierwsza była jakoś już chyba po 10 dniach, ale nie wiem, czy oni to wpisali w projekt już na etapie pisania tego projektu, czy po prostu to był taki ukłon w stronę wolontariuszy, że wiadomo, jak to na początku, nie znasz miejsca, nie znasz ludzi, tak się trochę plączesz i nie do końca wiadomo, co ze sobą zrobić. Ale potem to ja już sama, czy z ludźmi z pracy, na przykład poszłam do teatru, byłam w liceum takiego nauczyciela belga, którego poznałam w Polsce jeszcze, właśnie poszłam do jego klasy, do jego szkoły opowiedzieć trochę o wolontariacie, a później z jego klasą pojechałam na wycieczkę szkolną. Czy odwiedziłam znajomych we Francji, bo to już było blisko. Ja na początku trochę bałam się tego właśnie, że będzie dużo wolnego czasu i że nie bardzo będzie co robić, zwłaszcza gdy się okazało, że mamy jeden pokój. No, ale potem też jak się już nauczyłam kilku tras, to chodziłam na spacery i często nie było mnie w domu. Ja pracę magisterską pisałam o twórczości Marii Gevers, to taka belgijska pisarka, i też nawiązałam kontakt z jej rodziną, z kilkoma osobami się spotkałam, więc to też były wyjazdy. Taka dodatkowa wartość i to bardzo mile wspominam, zresztą jestem z tymi ludźmi nadal w kontakcie. Kilka razy
0: czyli
1: się spotkałam.
0: To, czy jakoś tam ten twój organizator przyjmujący ten wolny czas ci uatrakcyjnia, to jest tylko kwestia jego dobrej woli, żadnych wymogów w tej kwestii nie ma.
1: Tak, tylko jego dobra wola. Wiem też, że na przykład do Ustronia, do jakiegoś ośrodka dla niepełnosprawnych, miał przyjechać chłopak chyba z Armenii w zeszłym roku, który ma mocno zniekształconą twarz. I oni na przykład, co myślę też nie jest aż tak dobre, planowali, żeby popołudniami zawsze i w weekendy cały czas ktoś z nim był. No z jednej strony fajnie, bo pomyśleli o tym, z drugiej wolontariusz też powinien wykazać się inicjatywą i takie niańczenie go od rana do wieczora uważam, że nie jest dobre.
0: Ale ja że tak powiem, nie za bardzo rozumiem. Co
1: no
0: to znaczy bardzo...
1: organizatorzy się obawiali, że on będzie miał problemy z wdrożeniem,
0: z
1: integrowaniem, tak. I planowali właśnie, jak rozmawiałam z panią, chociaż ja starałam się jej to trochę wyperswadować, i planowali, że cały czas po pracy będzie mu ktoś towarzyszył i że żeby on tylko na noc był sam.
0: O, to dla niego mogło być strasznie męczące, przecież
1: no tak.
0: Zwłaszcza, że była to dla niego jakaś obca osoba, prawdopodobnie nie miał żadnego wyboru co do tego, kto to będzie, więc...
1: Może oni jakoś się zmieniali, ale mimo wszystko.
0: Jasne.
1: Ja na przykład też poznałam potem ludzi z kościoła i poszłam na piknik parafialny. Też... no pewnie, że to było na początku stresujące, jak to będzie, czy się dogadam. Ale wolontariat ma też uczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach i otwartości.
0: No tak, więc mówisz, czego wolontariat powinien uczyć. To spytam cię, co wolontariusz powinien twoim zdaniem, albo może ma szansę z takiego wolontariatu wynieść dla siebie?
1: Moim zdaniem przede wszystkim kontakty. Ja na przykład bardzo się zaprzyjaźniłam z Giselle, pani starsza ode mnie o ponad 30 lat. Okazało się, że jej mama była Polką. Po powrocie do Polski udało mi się dotrzeć do jej rodziny w Rzeszowie. Giselle przyleciała i razem tam pojechałyśmy. Też umiejętności językowe. Ja bardzo poprawiłam na przykład umiejętność pisania tekstów po francusku. Nauczenie się otwartości, czy radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych, bo jest się daleko od domu, jest się bardziej zdanym na samego siebie. Też ja na przykład bardzo nie lubię gotować. No, w Belgii trochę się nauczyłam, trochę gotowałam, bo nie miałam innego wyjścia.
0: A belgijskie potrawy, czy, że tak powiem, kuchnia świata?
1: Moim głównym kryterium zazwyczaj było jednogarnkowe.
0: Aha. A w takim razie powiedz mi, czy jeszcze w kwestii tego ewentualnych jakichś korzyści płynących z wzięcia udziału w takim wolontariacie, czy mamy możliwość ubiegania się o jakieś referencje czy rekomendacje u organizatora naszego wolontariatu?
1: Tak, na koniec, od kilku lat, za moich czasów jeszcze nie było takiego świadectwa YouthPass, to się nazywa, taki właśnie taki certyfikat młodzieżowy. Częściowo wypełnia to organizacja, a częściowo sam wolontariusz. Ale ja też w tych moich organizacjach na koniec poprosiłam, żeby mi napisali jakieś referencje. No, wiadomo, no, każdy papier może się kiedyś przydać.
0: To w takim razie chciałabym cię jeszcze poprosić o taką poradę. Załóżmy, że ktoś z naszych słuchaczy dziś zachęcony zajrzy do bazy, zacznie szukać wolontariatu, powiedzmy, że znajdzie i tak dalej, i tak dalej. Na co powinniśmy twoim zdaniem szczególną uwagę zwracać w trakcie wyszukiwania wolontariatu, nawiązywania już kontaktu później z organizatorem i tak dalej? Chodzi mi o te kwestie takie najbardziej podstawowe, wszelkiego rodzaju formalności, kwestii zdrowotnych i tak dalej, żebyśmy czuli się bezpiecznie, mieli wszystkie dokumenty, bilety, dopasowane daty, żeby była pewność, że to ten dzień, ten miesiąc w takim terminie trwa i tak dalej.
1: No myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jaki jest kontakt z tą organizacją goszczącą. Czy szybko odpisuje, to znaczy czasami to jest tak, jeśli się nie zna języka danego kraju, a angielski słabo, że głównie organizacja wysyłająca się z nią kontaktuje. Ale jeśli samemu, to na ile są komunikatywni, czy odpowiadają na pytania, czy kręcą. Bo to też niedobrze wróży. Jeśli jest możliwość wyjazdu na wizytę przygotowawczą, to warto też z tego skorzystać, zobaczy się coś na miejscu, można też część bagażu już zostawić. To był dla mnie problem potem wracając, bo miałam strasznie dużo rzeczy i o jeden plecak za dużo. A niestety dla wolontariuszy nie ma żadnej specjalnej taryfy, że jedziesz na roczny wolontariat, więc teraz w prezencie możesz dodatkowy plecak gratis przewieźć. To już samemu trzeba będzie za to zapłacić.
0: Ewentualnie wysłać po prostu rzeczy przed sobą jakoś.
1: Tak. Więc myślę, że przede wszystkim jaki jest właśnie kontakt z tym, do kogo mamy pojechać.
0: Rozumiem.
1: I na przykład też czytałam ostatnio, bo do pracy właśnie przyszło nam takie ogłoszenie, szukała organizacja we Włoszech wolontariusza i tam było, że praca właśnie z młodzieżą, która jest w trakcie terapii, ten opis na stronie był dość szczegółowy, ale brakowało konkretnych informacji, więc ja zapytałam, mówię, że mogę przesłać komuś, potencjalnym osobom zainteresowanym informacje, ale potem ludzie mnie będą pytać. Więc chciałabym wiedzieć, w trakcie jakiej terapii jest ta młodzież, z którą się pracuje. Czy to są osoby niepełnosprawne, czy na przykład osoby wychodzące z uzależnień, czy jeszcze coś innego. No i nie dostałam odpowiedzi. Nikomu nie wysłałam tej informacji, bo zapaliło mi się światełko alarmowe, że oj, ktoś tu chyba stara się coś ukryć.
0: Być może tak, a może po prostu, że tak powiem, gdzieś w międzyczasie po prostu ktoś chętny się znalazł i może
1: to może, chociaż nie. Właśnie skoro ktoś im zrezygnował w ostatniej chwili, na pytania nie odpowiadają, to może
0: to
1: ta osoba też nie bez przyczyny zrezygnowała.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Więc pewnie trzeba się mieć na baczności, bo przecież te wolontariaty czasami są, że tak powiem, pełnione w miejscach naprawdę odległych i mogą się bardzo często wiązać ze zmianą na dłuższy czas naszych jakichś planów, miejsca pobytu i tak dalej. Więc jednak starannie trzeba wybierać tą organizację, która będzie nas gościć, tak? Tutaj jeśli to jest jakiś tam wolontariat, powiedzmy, nie wiem, 3-tygodniowy, miesięczny, czy nawet 2-miesięczny, nie jest to jeszcze taki problem, bo jest to czas taki, który tak naprawdę można nawet na żyletkach przesiedzieć przysłowiowych. Natomiast tutaj jakby jednak trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza przy tych wolontariatach długoterminowych, na wszystkie te warunki. Czy jest jakieś miejsce?
1: Tak? Znam dziewczynę z Belgii, która była na Ukrainie i nie dotrwała do końca. To była osoba pełnosprawna. Dlatego, że na przykład no, były tam poważne problemy z internetem. Bloki nie były w ogóle jakoś oznakowane, za bardzo nie było numerów, więc też no, poczta nie zawsze docierała. Nie wiem, może listonosze też się gubili. A mówi, potem mieszkanie było bardzo zimne i gdy zaczęła się zima, to ona się po prostu spakowała i poinformowała organizację, że wraca już, nieważne, na własny koszt. Ale mówi, że nie czuła się tam bezpiecznie.
0: Jasne, jasne. A właśnie, tak jak mówisz, że słyszałaś taką opinię, a czy jest jakieś miejsce, na przykład, nie wiem, forum, jakiś kanał, gdzie wolontariusze...
1: Gdzie wolontariusze się wymieniają informacjami.
0: Tak, pozostawiają jakieś swoje rekomendacje, opisy swoich wrażeń z tych wolontariatów. Jednym słowem, oceniają miejsca, do których na wolontariaty warto się udawać i takie, gdzie niekoniecznie.
1: Mhm. Wydaje mi się, bo jest taka strona Salto, tam są też informacje o różnych szkoleniach i chyba gdzieś tam się też natknęłam na opinie właśnie osób, które bywały na wolontariatach europejskich. Na stronie tej polskiej bazy, stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jest też taki link po wejściu w wolontariat europejski, gdzie można napisać, oni zachęcają nawet do wysyłania mailem opinii, które zostaną zamieszczone na stronie. Ja parę opinii tam widziałam, ale na przykład jak ja napisałam o moich doświadczeniach z wolontariatem, to nie zostało to zamieszczone, więc nie wiem, od czego to zależy.
0: Może byłaś zbyt krytyczna po prostu.
1: Nie, ja dużo pozytywów tam pisałam. Może oni po prostu, nie wiem, na przykład jedną na kwartał dodają. Nie mam pojęcia, bo jak wtedy tam patrzyłam, to były raczej też takie starsze daty. Czy przestali w ogóle to wrzucać, a był tylko komunikat, że przysyłajcie i nic się potem z tym nie działo? No nie mam pojęcia.
0: Mam do ciebie, Haniu, taką prośbę. Czy byłabyś uprzejma, jeśli nie podać teraz, to ewentualnie gdzieś w komentarzu, gdy nasza audycja się pojawi w tym podcaście, zamieścić informacje do strony, gdzie można ewentualnie bazę tych wolontariatów przejrzeć i do tej okay, też, gdzie te opinie.
1: To bazę prześlę link, bo to jest link dość długi, więc lepiej go będzie zamieścić. A czasami też właśnie tak wpisując nazwę o jakiejś organizacji, to niekiedy też natkniemy się na jakichś stronach zagranicznych na opinie na temat tej organizacji czy tego miejsca. Ale myślę, że mogłoby to być zrobione lepiej, a niestety nie jest. Dlatego, że na koniec też, czy niekiedy nawet w połowie wolontariatu wypełnia się formularze ewaluacyjne, potem one idą też do agencji programów, które się zajmują tym wolontariatem. No i pewnie jest dla nich jakaś informacja, gdy zastanawiają się, czy dać środki na kolejne wolontariaty. Kiedyś też natknęłam się na jakieś anglojęzyczne forum, na którym pisali wolontariusze, ale bardziej są to takie inicjatywy nieformalne.
0: Ach, rozumiem. To chciałabym jeszcze porozmawiać przez chwilę o twojej książce w kontekście wolontariatów. Mhm. Czy po napisaniu tej książki, po tym jak odebrali i przeczytali ją czytelnicy, dużo osób zadawało ci pytania na temat wolontariatu. Zauważyłaś jakoś w środowisku osób niewidomych, czy w ogóle u osób, które zapoznały się z tą książką, jakieś zwiększone zainteresowanie uczestnictwem w tego typu wolontariatach?
1: Jeśli chodzi o osoby niewidome, to odezwało się do mnie kilka osób po moim artykule w Pochodni, który się ukazał o wolontariacie europejskim. No i kilka osób wyjechało, czy do Belgii, czy moja przyjaciółka na przykład w Czechach była na dwumiesięcznym wolontariacie. Natomiast bardziej też, jeśli mam spotkanie w szkołach na przykład masowych, i mówię o osobach niewidomych, pokazuję sprzęt, też mówię o wolontariacie europejskim, jeśli to jest na przykład liceum, to bardziej wtedy pytają niż po... No, niektórzy czytelnicy też pytali, czytelnicy jak z Białą Laską zdobywałam Belgię, ale bardziej to jest właśnie młodzież na takich spotkaniach w szkołach.
0: Ach, rozumiem. To w takim razie bardzo Ci dziękuję, że w taki ciekawy i wyczerpujący temat sposób opowiedziałaś o tych wolontariatach.
1: Chciałaś tutaj na inny jeszcze,
0: chciałam Cię o to zapytać. Tutaj jeszcze na koniec będą ogłoszenia duszpasterskie, także słuchamy uważnie.
1: Osoby, które czytają listę Tyflos, pewnie natknęły się na informacje o projekcie Enable. To jest projekt, w którym jest 16 partnerów z 14 krajów, w tym stowarzyszenie CRIS, w którym pracuję. On dotyczy technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji osób niepełnosprawnych, głównie dorosłych. I było do 15 kwietnia, zostało przedłużone do końca kwietnia. Jest możliwość aplikowania o nagrodę. Są trzy nagrody. Jedna dla osób niepełnosprawnych pomagających innym niepełnosprawnym w wykorzystaniu technologii w edukacji. To może być, nie musi to być taka edukacja szkolna, może to być na przykład wykorzystanie sprzętu komputerowego. Druga nagroda jest dla nauczycieli pracujących z niepełnosprawnymi dorosłymi i trzecia dla twórców technologii edukacyjnych, które mogą być wykorzystane przez osoby niepełnosprawne. Formularz jest anglojęzyczny, ale jest prosty. Można go pobrać między innymi ze strony, już podam tą najłatwiejszą, www.i-enable.eu. Albo można napisać na mój adres hanna.pasterny@cris.org.pl. I zachęcam, dlatego że niezależnie od nagród, tych, które zostaną przyznane właśnie osobom ze wszystkich krajów, a wśród osób ze wszystkich krajów, które się zgłoszą, jest też polska nagroda, wyjazd do Brukseli, ufundowany przez profesora Jerzego Buzka. Na pewno wśród osób niewidomych jest sporo takich, czy znawców komputerów, którzy pomagają nam przecież na Tyflosie, czy osób, które pomagają w ogóle w wykorzystaniu tego typu technologii w uczeniu się. Więc warto składać te wnioski, tym bardziej, że na razie z Polski jest mało osób, więc ta nagroda wyjazd do Brukseli wciąż czeka.
0: Do końca a na zachętę kwietnia... można dodać, że można się nominować samemu z tego, co słyszałam.
1: Można samemu jak najbardziej. Nie musi tego robić ktoś inny. Jest 14 krótkich pytań, dlatego zachęcam.
0: Mam, Haniu, do Ciebie jeszcze w związku z tym ogłoszeniem dwa pytania. Wspomniałaś tutaj o edukacji, o nauczycielach uczących osoby niewidome dorosłe. Czy to jest edukacja taka stricte, powiedzmy, nie wiem, studia czy szkoły?
1: Formalna i nieformalna.
0: Czyli osoby na przykład szkolące w zakresie obsługi komputera, czy szkolące w zakresie, nie wiem, orientacji przestrzennej i tak dalej, również mogą być nominowane do tej nagrody przez kogoś.
1: No, orientacji mniej, chyba że uzasadnią.
0: Aha, bo to technologie, tak? Czyli ewentualnie komputery, telefony, nawigacja i tym podobne rzeczy, tak?
1: Jasne.
0: I drugie, czekaj, mówiłaś, informatycy, nauczyciele i trzecia kategoria to
1: twórcy technologii.
0: Twórcy technologii i to były tylko wspierających edukację, czy wspierających ogólnie rozwój intelektualny?
1: Edukację osób niepełnosprawnych, ale mogą to być oczywiście też takie ogólne technologie edukacyjne, które wykorzystają też osoby niepełnosprawne. W naszym gronie też są przecież takie osoby, czy twórcy, Grzegorz na przykład, który stworzył tą mapę gadającą, czy twórca encyklopedii mówiącej, Encyklopedii Europy, więc zachęcam, Bruksela czeka.
0: A myślę, że Bruksela jest zapewne warta odwiedzenia i oczywiście też myślę, że zdobycie, wygranie tego konkursu jest taką nobilitacją i swego rodzaju jakby znamieniem pewnej satysfakcji, że nasze osiągnięcia zostały przez kogoś dostrzeżone i pozytywnie ocenione, tak?
1: I zawsze wygląda to ładnie w CV.
0: To też prawda, to oczywiście też prawda. Zatem myślę, że celem ogłoszeń to tyle. Jak widać i jak słychać o wolontariacie europejskim, ale nie tylko, bardzo zajmująco opowiadała dziś Państwu i mnie Hanna Pasterny. Bardzo Ci, Haniu, dziękuję za udział w Bawi Mlecznie.
1: Cieszę się, że Skype w końcu był dla nas łaskawy, bo te początki...
0: Początki bywają trudne.
1: Dobrej kontynuacji.
0: Początki bywają trudne, to już jest tylko technika, trudno coś na to
1: poradzić.
0: I teraz
1: znowu coś dziwnego się dzieje.
0: Aha,
1: słyszysz mnie?
0: Ale tak, nie, słyszę to, cię. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Tobie za udział w audycji. Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. W przyszłym tygodniu wraz z psychologiem panem Robertem Totą będziemy w Babim Lecie rozmawiać o uzależnieniach. Bardzo serdecznie zapraszam do słuchania naszej audycji, a dziś w imieniu swoim i realizującego Babie Lato Michała Dziwisza serdecznie dziękuję i mówię do usłyszenia. Ala Witek,
1: ja też...
0: kłaniam się.
1: Dziękuję Ci, Alu, za zaproszenie. Cześć.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle niezmiernie jest mi miło, że zechcieliście Państwo spędzić z nami ten jesienny wieczór. Dzisiaj temat głównie dla pań, ale myślę, że interesujący nie tylko panie. Będziemy rozmawiać o brafittingu, a rozmawiać będziemy z moim dzisiejszym gościem, właścicielką salonu z bielizną Biustyna, brafiterką, panią Anną Pasek. Witam serdecznie, pani Anno.
4: Witam serdecznie, dobry wieczór.
3: Bardzo się cieszę, że zechciała pani przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Ja pokrótce nakreślę temat. Tematem będzie dobór biustonoszy, fachowy dobór przy pomocy brafiterki. Jak to wygląda, czym brafiterki się zajmują, jakie mają kwalifikacje. Mam nadzieję, że o tym pani Anna nam opowie. Uważam, że jest to ważny temat. Jest to usługa dosyć nowa, dopiero wchodząca na rynek świadczonych usług. Już? To słuchamy słuchacza. W takim razie witamy. Halo? Halo, czy się słyszymy? No nie słyszymy się chyba. Halo? No nie słyszymy się ze słuchaczem. Prosimy o ponowną próbę kontaktu, a ja tutaj może w paru słowach wyjaśnię, dlaczego zdecydowałam się na ten temat, omówić ten temat w naszej audycji w kontekście tematyki Tyflo, ponieważ brafitting jako taki z tematyką Tyflo ma niewiele wspólnego, natomiast uważam, że jest to usługa również bardzo przydatna i korzystna dla pań z dysfunkcją wzroku, ponieważ nawet znając doskonale własne ciało, oglądając dotykiem, mamy możliwość oglądania jakiegoś jednego konkretnego obszaru i trudno nam jest na przykład określać coś takiego jak proporcje, co w brafittingu ma ogromne znaczenie. Poza tym także też nie zawsze mamy możliwość oglądania jakichś katalogów z bielizną, pokazów bielizny i tak dalej, gdzie taka sytuacja również nie pozwala nam należycie się zorientować w tym, co rynek oferuje. Dlatego dzisiejszy temat i dzisiejszy gość. Na wstępie, jeśli mogę prosić w paru słowach, gdyby opowiedziała Pani o sobie i o tym, jak wygląda na co dzień Pani praca.
4: Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Na co dzień pracuję w Bytomiu, w sklepie Biustyna i pomagam kobietom dobierać biustonosze. Robię to już od 2 lat. Wcześniej zajmowałam się różnymi rzeczami, z wykształcenia jestem ekonomistą. Ale brafitting to w tej chwili moja pasja. Chęć niesienia pomocy kobietom, ponieważ każda kobieta ma prawo być piękna, ponieważ każda kobieta ma prawo dobrze wyglądać. A biustonosz jest prostą drogą do tego celu. Biustonosz powoduje, że kobieta w dobrze dobranym biustonoszu nabiera blasku. Kobieta pokazuje się z innej strony, z lepszej strony, czuje się pewniejsza siebie, czuje się bardziej zadbana, czuje się piękniejsza.
3: Jasne. To w takim razie proszę mi powiedzieć, czy brafiterki dobierają tylko biustonosze, czy są to również gorsety, inne elementy bielizny, na czym głównie skupiają się panie w trakcie wykonywania swojej pracy?
4: Brafiterka dobiera przede wszystkim biustonosz. Taka część garderoby jak gorset to jest w tej chwili marginalna, to jest margines tego, co poszukują kobiety. Pomagamy także dobierać tak zwaną bieliznę modelującą, czyli wszelkiego rodzaju bieliznę tuszującą mankamenty figury typu wystający brzuszek, zbyt pulchne bądź zbyt płaskie pośladki, zbyt grube uda. Tego typu bielizna również wchodzi w skład oferty większości sklepów brafiterskich, a co za tym idzie, także pomagamy dobierać tego typu odzież.
3: Czy w większości salonów z bielizną można już dziś liczyć na skorzystanie z usług brafiterskich? I czy w Pani salonie można się, to znaczy należy się jakoś na tą wizytę wcześniej umawiać, czy jest to kwestią po prostu przychodzi klientka na zakupy i, że tak powiem, w pakiecie razem z tym, co chce kupić, ma możliwość skorzystania z Pani usług jako brafiterki?
4: Obecnie w sklepie pracują 3 brafiterki. Wszystkie 3 szkolimy się cały czas, zdobywamy coraz to nowe wiadomości i zawsze staramy się, zawsze któraś z nas po prostu w sklepie jest. Więc nie ma czegoś takiego jak płatna usługa brafittingu. Dobór biustonosza jest wliczony jak gdyby w cenę tego biustonosza w salonie brafittingowym. No niestety niewiele sklepów oferuje usługę doboru, pomocy w doborze rozmiaru biustonosza. Ciągle wiele sklepów kończy swoją usługę na podaniu klientce wybranego rozmiaru i potem ewentualnie przyjęciu gotówki, jeżeli ten biustonosz zdecyduje się kobieta kupić.
3: Proszę mi powiedzieć, bo jest to zawód, który może wywoływać pewne opory. Jest to kontakt z ciałem drugiej osoby, kontakt z taką sferą ciała, która w powszechnym odczuciu jest uważana za jedną z sfer bardziej intymnych. Jakie predyspozycje powinna mieć dobra brafiterka?
4: Przede wszystkim powinna umieć patrzeć i słuchać. To musi być osoba, która generalnie lubi ludzi, bo kontakt, tak jak Pani powiedziała, w przymierzalni jest bardzo bliski. Zdarza się, że brafiterka pomaga klientce ułożyć pierś w staniku, jeżeli klientka na to pozwoli. Zawsze staramy się być taktowne i dyskretne, pytając, czy możemy wejść do przymierzalni. Jeżeli któraś z pań ma bardzo duże opory, nie życzy sobie tego, nie wchodzimy, nie ma przymusu. Ale naprawdę to są nieliczne osoby, które nie życzą sobie tego, żeby im pomóc. Zazwyczaj zapraszane jesteśmy do przymierzalni i klientki traktują nas jak przyjaciółki, jak osoby, którym można niejedną rzecz powierzyć, jak osoby, o których można wielu rzeczy powiedzieć, czego się oczekuje, coś, czego być może nawet koleżanka, najbliższa przyjaciółka nie wie, a profiterka wie.
3: Rozumiem. A dziś grafiterki szkoli się w jaki sposób? To są specjalne kursy, jak one wyglądają, jakie powinna mieć kwalifikacje dobra grafiterka?
4: Nie ma szkoły dla grafiterek. Jest kurs zwany szkołą grafitingu, kilkutygodniowy kurs zakończony egzaminem, ale nie ma takiego przedmiotu w szkole. Miałam na myśli jakąś szkołę zawodową. Grafiterkami są kobiety o naprawdę różnym wykształceniu. Są wśród grafiterek były lekarki, są panie architekt, są ekspedientki, są ekonomistki. Przekrój zawodów wśród grafiterek jest olbrzymi. Ja kończyłam na początku kurs u pani Marii Dastych, chyba najbardziej znanej polskiej grafiterki, sławnej Machedy. Obecnie pani Dastych prowadzi razem z drugą panią szkołę grafitingu właśnie. Oprócz tego cały czas z personelem doszkalamy się na kursach organizowanych przez producentów bielizny. Przy czym są to już bardziej kursy w kierunku poznania nowych modeli, tego, co nowego oferuje producent. Kursy stricte ukierunkowane na daną markę, co dana marka oferuje, co ma w swojej ofercie i jak zamierza się zmieniać.
3: A proszę mi powiedzieć, czy w momencie, kiedy decydowała się pani na kurs, na powiedzmy zmianę zawodu i wykonywanie w późniejszym czasie zawodu grafiterki, były jakieś takie odczucia, które powodowały pani niepokój, albo było coś takiego, co wydawało się dla pani barierą nie do przekroczenia, a później okazało się, że w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Jakie są pani odczucia związane z pracą i jakie były wcześniej, zanim została pani, to znaczy zanim osiągnęła pani potrzebne kwalifikacje do wykonywania tego zawodu?
4: Najbardziej się bałam tego, że kiedy zapytam klientkę, czy mogę wejść do przymierzalni, usłyszę nie. Bardzo się bałam właśnie takiej reakcji ze strony pań, ponieważ nie wiedziałam, jak bardzo kobiety są otwarte, jak bardzo kobiety potrzebują pomocy i wiedzą, że tej pomocy potrzebują. Bałam się także, że nie będę potrafiła robić tego, czego uczyłam się przez wiele tygodni. No ale obecnie już wiem, że grafiterka to musi być osoba, która po prostu ciągle umie patrzeć, umie słuchać i ciągle chce się uczyć, chce poznawać nowe problemy, chce poznawać nowe modele, potrafi namówić klientkę na przymierzenie od tylko dla przymierzenia nowego modelu po to, żeby go sprawdzić.
3: Również na klientce dla oka grafiterki, tak?
4: Grafiterki. Mam takie zaprzyjaźnione klientki, które czasami zapraszam, kiedy chcę sprawdzić jakiś model, czy wprowadzić go na stałe do oferty.
3: Rozumiem. W takim razie, skoro już wiemy, jak wygląda edukacja, jak wyglądają pani odczucia w związku z pracą, przejdźmy może do tych kwestii grafitingu z punktu widzenia pani ewentualnych klientów. Dlaczego ten dobór biustonosza pod okiem fachowca jest tak ważny? Przecież panie przez lata obywały się bez tego, nosiły stanik bardziej pod względem praktycznym, później już pod względem też takim dobierały jakby estetycznym, natomiast jest mama, są przyjaciółki, później ewentualnie można, jeśli już ma się więcej doświadczenia, wybierać samemu. Co daje ten dobór bielizny pod okiem fachowca? Dlaczego jest to tak ważne?
4: Większość kobiet niestety nie wie, jak ubierać biustonosz. Większość kobiet nie zna swojego rozmiaru. Prawie żadna kobieta nie potrafi dobrze przeczytać tabeli z rozmiarami i odnieść tego do siebie, do swojego ciała, do swoich wymiarów. Kobieta nie zawsze widzi to, co widzi człowiek z zewnątrz. Nie zawsze potrafi znaleźć, określić swój rozmiar, dlatego że rozmiarów obecnie na rynku jest bardzo dużo. Dawniej była miska ABCD i na tym kończyła się oferta sklepów. Do tego 3-4 obwody. Dzisiaj biustonosze produkowane są, chodzi tylko o jeden model, około 70-80 rozmiarach. Przy takiej różnorodności ciężko znaleźć swój rozmiar. Czasami kupowane biustonosze w ciemno świetnie wyglądały na zdjęciu, albo wydawało się, że świetnie leży w przymierzalni, potem okazuje się torturą dla kobiety.
3: Albo jednak ktoś jest niedobrany. Ma przekonanie, że jeśli to jest dobrej marki biustonosz, czy wykonany z dobrych komponentów, to nawet jeśli z rozmiarem coś będzie nie do końca tak, jak być powinno, to generalnie i tak będzie lepiej niż jakiś tam kupiony, powiedzmy, za mniejsze pieniążki. A może się okazać, że jest sytuacja taka, że nawet ten dobrej jakości, z dobrych komponentów wykonany biustonosz, a źle dobrany, nie będzie nam służył tak, jak powinien, prawda?
4: Zgadza się, dokładnie. Zazwyczaj brafiterka pomaga dobierać kobiecie nie tylko kształt miski, ale także zwracamy uwagę na wysokość wierzbiny. Zwracamy uwagę na to, czego oczekuje kobieta od biustonosza. Czy on ma być do jakiejś konkretnej kreacji? Czy ma być pod sukienkę z dużym dekoltem, czy pod sukienkę bardzo obcisłą i bardzo gładką? Do tego są różne biustonosze i różne kształty misek, kształty fiszbin, różne zapięcia.
3: Rozumiem. Więc tutaj, że tak powiem, bezpośrednio nawiązujemy do kwestii tych doborów pod względem, powiedzmy sobie, korzyści estetycznych. Czy to jest tak, że bywa, że do pani jako do brafiterki zgłaszają się panie, które na przykład uważają, że ich biust jest zbyt obfity i chcą przy pomocy odpowiedniego stanika troszeczkę go zmniejszyć? Czy zgłaszają się panie, które na przykład przychodzą ze swoją kreacją na przykład ślubną i również szukają dobrego, do niej dobrze dobranego stanika? Czy panie, które na przykład noszą jakieś stroje, które są rodzajami uniformów i również potrzebują odpowiedniego rodzaju biustonosza? Jak to wygląda? Te korzyści estetyczne rzeczywiście można osiągnąć? Można zmniejszyć, zwiększyć, dopasować dowolnie?
4: Oczywiście. Większość z pań zna biustonosze typu push-up, które powiększają biust. Są push-upy o różnych rozmiarach. Można biust powiększyć nawet gdzieś o 3 rozmiary. Także jest to spora wielkość. Ale niewiele pani wie, że biust można także optycznie pomniejszyć. Można go pomniejszyć nie tylko minimizerem, który jak gdyby spłaszcza biust, wciskając go częściowo pod pachę, ale można pomniejszyć optycznie biust biustonoszem o szerokich fiszbinach. Taki biustonosz delikatnie rozprowadza piersi nieco na boki, przez co optycznie biust wygląda na nieco mniejszy. Ale takie uciekanie piersi na boki, jak to niektóre panie nazywają, ma także dobre strony. Nie wszystkie panie chcą mieć piersi nieco na boku, ale polecam taki kształt paniom, które mają niezbyt wyraźnie zarysowaną talię. Jeżeli piersi delikatnie rozprowadzone są na boki przez biustonosz, nie mówię o spłaszczeniu, tylko piersi jest uniesiona, zaokrąglona i delikatnie rozprowadzona na boki, wtedy wyraźniej rysuje się talia. Kobieta zyskuje kształt klepsydry, tak bardzo pożądany przez wszystkich stylistów. Czyli talia jest mocniej zarysowana, następnie są biodra, proporcje są lepsze. Przede wszystkim biustonosz ma na celu uniesienie biustu. Sylwetka z biustem obwisłym, oklapłym, to sylwetka stara. Kobiety zaniedbanej, zniszczonej i często panie z biustem, no, którym, no niestety trzeba powiedzieć, opierającym się na brzuchu, wyglądają na grubsze. Kobieta, która ma biust uniesiony, zaokrąglony na swoim miejscu, zawsze wygląda na szczuplejszą. Mam mnóstwo przykładów pań, które przychodzą i mówią, że ona chce wyglądać tak fajnie jak koleżanka, która schudła w jeden dzień.
3: To rzeczywiście bardzo optymistyczne i zachęcające do korzystania, bo samej nawet korzystając z życzliwości przyjaciółek, niekoniecznie musimy my czy one mieć pełną świadomość tego właśnie, po pierwsze, jaki model wybrać, a po drugie, w jaki sposób osiągnąć ten wymarzony przez nas efekt. Myślę, że jakimi jeszcze korzyściami może się, to znaczy, na jakie korzyści możemy liczyć, korzystając z usług, z rad brafiterki, może też korzyści zdrowotne ogólnie dla naszej postawy, odciążając kręgosłup i tak dalej, tak?
4: Oczywiście. Dobrze wybrany biustonosz odciąża kręgosłup, co jest istotne zwłaszcza przy większym biuście. Trzeba pamiętać o tym, że 80% ciężaru piersi spoczywa nie na ramionczkach, ale na obwodzie biustonosza, na pasie biustonosza zwanym potocznie obwodem. I to tutaj jest bardzo ważny dobór brafiterski. Trzeba dobierać obwód tak, aby pod zapięciem biustonosza mieściły nam się najwyżej 4 palce. Jeżeli biustonosz zapięty na ostatnią, czyli najluźniejszą haftkę, można włożyć pod to zapięcie 4 palce, to jest to dobrze dobrany obwód.
3: 4 palce odchodzące prostopadle do
4: W zasadzie nie ma to znaczenia, bo równie dobrze możemy włożyć równolegle rękę i odciągnąć ją jeszcze troszeczkę od ciała. Jeżeli wchodzą swobodnie po naciągnięciu gumki w pasie biustonosza, 4 palce, jest to biustonosz dobrze dobrany.
3: Rozumiem.
4: On wówczas przenosi 80% ciężaru na klatkę piersiową, a tylko 20% ciężaru piersi spoczywa na ramionczkach. Bardzo często panie w starszym wieku, które przychodzą do sklepu, szukają biustonoszy z bardzo szerokimi ramionczkami. Tak, to prawda. Im większy rozmiar miseczki, tym szersze ramionczka. Ale nie jest konieczne szycie bardzo szerokich ramionczek, kiedy 80% ciężaru przejmuje pas biustonosza. Wówczas tylko ramionczka przejmują tylko 20% i przyciskają miskę do ciała, powodując, że biust jest odpowiednio wymodelowany i odpowiednio ułożony.
3: Nie wisi, nie ciągnie nas do przodu, nie zaczynamy się garbić, nie zaczynamy się kulić, nie bolą nas bez przerwy plecy, łopatki i ramiona, tak?
4: Zgadza się. Większość pań po założeniu dobrze dobranego biustonosza prostuje się. Większość jest bardziej wyprostowanych, bardziej pewnych siebie. Jeżeli kobieta jest wyprostowana, ma biust na swoim miejscu, znika brzuszek. Tak bardzo, to z czego panie się tak bardzo wstydzą, mówiąc, że ten brzuch to jest zmora. Bardzo często znika po tym, kiedy biust wraca na swoje miejsce i okazuje się, że nagle biust jest większy niż brzuch i brzucha po prostu nie widać. Oprócz tego kwestia fiszbiny. Duży błąd popełniany przez panie to jest taki, że dobierają rozmiar, gdzie fiszbin leży na piersi. Fiszbin nie ma prawa opierać się o pierś. Fiszbin ma leżeć na klatce piersiowej, nie na piersi.
3: Czyli pod biustem, na tej pod części, biustem. Gdzie zaczynają się żebra, tak?
4: Tak, ma się opierać. I jeżeli byśmy narysowali kreskę, to przedłużenie fiszbina ma celować w środek pachy. Wtedy jest dobrze dobrana miseczka.
3: Czyli aż tak głęboko, tak?
4: Aż powinna tak zachodzić. Głęboko. Bywają rozmiary i modele, ale to już mówimy o bardzo dużych biustach, gdzie fiszbin sięga aż poza pachę, przenosząc ciężar ciała na klatkę, ciężar piersi na klatkę piersiową, żeby odciążyć jak najbardziej plecy.
3: Rozumiem. A jeśli decydujemy się, mamy jakiś swój pomysł na

0: biustonoszem, nie musimy kupować, nie wiem, 40 beznadziejnych, a wystarczy kilkanaście dobrych, które będą nam służyły przez dłuższy czas, bo nie zniszczą się tak szybko od noszenia, prania i wszelkich innych rzeczy, podróżowania, włożenia ich w walizkach i tym podobne.
1: Biustonosz, jak każda rzecz, ma swoją
0: swoją żywotność.
1: Generalnie producent zakłada, że jeżeli biustonosz miałby być używany codziennie, jeden i ten sam, to ma wystarczyć na pół roku. Po pół roku ma prawo się rozpaść. Ale większość pań nie ma jednego biustonosza. Zazwyczaj każda pani ma w swojej szafie 3-4 staniki. Niestety, drogie panie, muszę was troszeczkę zmartwić, ponieważ wizyta w salonie brafiterskim powoduje, że większość biustonoszy ląduje w koszu. Większość waszych starych biustonoszy ląduje w koszu, ponieważ jeżeli biustonosz dobrze dobrany będzie się wam podobał, będzie się wam podobało to, jak w nich będziecie wyglądać, jak będzie się wam dobrze chodziło, no to niestety żadnego innego już nie będziecie chciały ubrać.
0: Ale plus jest też taki, że nie będziemy chciały i musiały tak szybko go zmieniać, bo będziemy się w nim dobrze czuły, z przyjemnością będziemy go nosiły i nie będziemy kupowały kolejnego, następnego w nadziei, że ten okaże się akurat może lepszy i wygodny, bo ten jeden już dobrze dobrany będzie, że tak powiem, dobrym kapitałem na dłuższy czas, prawda?
1: Tak, zgadza się. Większość biustonoszy szytych jest z bardzo dobrych materiałów. Prawie wszyscy polscy producenci korzystają z materiałów na światowym poziomie. Są to włoskie hafty, wysokiej jakości mikrofibry i satyny. Także zarówno polscy, jak i zagraniczni producenci dbają o jakość swoich produktów. Myślę, że każda pani w ich ofercie znajdzie coś dla siebie.
0: Cieszę się, że w tak wyczerpujący sposób opowiada nam pani o tych produktach, o pracy, jaką wkłada brafiterka w swoją edukację i w dalszą pracę. Za chwileczkę bardziej szczegółowo, po krótkiej przerwie, zajmiemy się tym, jak już wygląda wizyta, sam dobór biustonosza. Natomiast ja chciałabym przypomnieć państwu, że macie państwo możliwość zadawania pytań naszemu dzisiejszemu gościowi, a możecie to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net lub pod numerem telefonu 123 834 835. Do rozmowy o brafittingu wracamy po krótkiej przerwie. Witam ponownie. Po krótkiej przerwie wracamy do naszego dzisiejszego tematu, jakim jest brafitting. Przypomnę, że mogą państwo zadawać pytania naszemu gościowi, brafiterce i właścicielce salonu z bielizną biustyna, pani Annie Pasek. Możecie to robić pod numerem telefonu 123 834 835, a także przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. A my wracamy do naszej rozmowy. To teraz chciałabym już z punktu widzenia konkretnej klientki, która ma zamiar wybrać się, skorzystać z usług brafiterskich, zapytać, jak taka wizyta wygląda, jaka panuje w jej trakcie atmosfera, czy panie mają opory przed korzystaniem, jeśli tak, to jakie, skąd się one biorą, czy to jest raczej wstyd przed oceną drugiego człowieka, czy kompleksy wynikające z własnej, nierzadko zaburzonej samooceny, jak pani ocenia swoje pierwsze kontakty na początku tych wizyt u pani?
1: Zazwyczaj panie nie mają szczególnych oporów przed tym, żeby wpuścić brafiterkę do przymierzalni, ale czasami zdarza się, że już po wejściu słyszę, bo moje piersi już nie są tak ładne jak kiedyś, bo moje piersi są takie małe, bo moje piersi są takie duże. No, część pań wstydzi się tego, jak wygląda. Staramy się pomóc kobietom uwierzyć w siebie, bo większość pani, znaczy wszystko.

0: Wszystkie te panie niesłusznie obawiają się, że wyglądają źle. One wyglądają świetnie, te piersi są zazwyczaj w bardzo dobrej kondycji, a obawy są tylko stąd, że kiedyś po prostu panie wyglądały inaczej, a w tej chwili odbierają siebie gorzej niż kiedyś.
1: Czyli stara się pani w trakcie tych rozmów stawiać na mocne punkty tych pań, uczyć je jakby takiej świadomości, że ten biust jest może na skutek upływu lat inny, ale niekoniecznie brzydki, że przy pomocy doboru, przy doborze odpowiedniej bielizny jest możliwe, aby prezentował się nadal dobrze, żeby panie dobrze się czuły. Udaje się przekonać klientki? One jakoś na przestrzeni kolejnych wizyt widzi pani, że bardziej w siebie wierzą, że mają świadomość tego, że wyglądają coraz lepiej?
0: Tak, widzę te zmiany. Bardzo często panie nabierają pewności siebie. Najlepszym przykładem zmian, akurat to nie w moim salonie, tylko że u koleżanki w Tarnowie, była pani, która przyszła podziękować prafiterce, dlatego że po wielu latach małżeństwa mąż zwrócił uwagę na to, że coś się zmieniło w jej wyglądzie. Nie działały na niego zmiany fryzury, nie działały nowe ciuchy. Podziałał nowy biustonosz. Zobaczył, że żona wygląda inaczej.
1: To może my wychodzimy z błędnego założenia, że panowie nie zauważają zmian. Może oni zauważają, tylko zauważają zmiany akurat jednego konkretnego rodzaju po prostu.
0: Myślę, że panowie odbierają kobietę jako całość. I jeżeli biustonosz potrafi tak bardzo zmienić sylwetkę kobiety, że kobieta wyprostuje się, ten biust powędruje na miejsce, kiedy sylwetka nabiera takiego młodzieńczego wyglądu, no to mąż widzi wtedy, zobaczył w tej kobiecie kogoś innego, kogoś pewnego siebie, kogoś zadowolonego z siebie, kogoś takiego, kto promieniuje na zewnątrz jakąś energią.
1: Może kogoś, kogo miał przyjemność spotkać przed laty i spotkać znowu po
0: jakimś
1: czasie.
0: Chyba trafiła pani dzisiaj.
1: Także bardzo zachęcamy i polecamy. Może w ten sposób da się zrobić wrażenie nie tylko na własnym małżonku, ale również na całym naszym otoczeniu. Proszę mi powiedzieć, jakie są te podstawowe kryteria, którymi kieruje się pani przy pierwszym kontakcie, oceniając klientkę? Oczywiście oceniając w kontekście jej ciała pod kątem późniejszego doboru tej bielizny.
0: Na początek przeprowadzam z klientką krótki wywiad, to znaczy jakiego biustonosza ona oczekuje. Czy to ma być jej biustonosz usztywniany, czy miękki, bo są panie, które nie założą w ogóle biustonosza miękkiego i są panie, które absolutnie do przymierzalni nie wpuszczą biustonosza usztywnianego.
1: I to niezależnie od rozmiaru,
0: i
1: tak?
0: I niezależnie od rozmiaru. Dlatego pytam, czego klientka oczekuje. Pytam, czy biustonosz ma być taki codzienny, czy pod jakąś konkretną, szczególną sukienkę bądź bluzkę. I no oczywiście pytam też o kolor, czy ma być jasny, ciemny, czy do białej bluzki, zwłaszcza jak panie kupują biustonosz do tak zwanych dress code'ów, to ma znaczenie, ponieważ on ma być jak najmniej widoczny. Wszystkie panie pracujące w bankach, korporacjach szukają zawsze biustonoszy, które nie będą odznaczać się pod odzieżą. Następnie sięgam po centymetr i mierzę klientkę pod biustem. Wtedy już zazwyczaj jestem w stanie w przybliżeniu określić, jaki rozmiar będzie najlepiej leżał na danej osobie. Mówię rozmiar i od razu dodaję w przybliżeniu. Zazwyczaj z koleżankami mylimy się nie więcej niż o jeden rozmiar, w jedną bądź w drugą stronę. I biustonosz w wybranym kolorze, w akceptowalnym fasonie ląduje jako pierwszy w przymierzalni. Następnie proszę, żeby mnie klientka wpuściła, kiedy ten biustonosz już na siebie założę. Staram się wtedy pouczyć panią, jak ma ułożyć piersi w biustonoszu, zdarza się, że jeżeli klientka jest u mnie pierwszy raz, to sama pokazuje, jak te piersi ułożyć. Albo na sobie, albo nawet czasami poprawiając biust klientce w biustonoszu.
1: A proszę powiedzieć, przepraszam, że przerywam, czy to, jak układamy nasz biust w miseczkach biustonosza, zależy od modelu, czy jest jakaś ogólna reguła i wskazówka, którą można generalnie objąć, że tak powiem, całe to układanie, niezależnie od tego, jakiego rodzaju stanik mamy na sobie?
0: To jest jedna reguła, to nie zależy od modelu. Mhm. Polega to na tym, że jeżeli układamy dla przykładu lewą pierś w biustonoszu, więc lewą ręką odchylamy fiszbin, końcówkę fiszbina pod pachą, następnie prawą rękę wsuwamy do stanika, sięgając głęboko najdalej jak potrafimy. Pod pas biustonosza, jeżeli damy radę sięgnąć na plecy, to sięgamy na plecy. I płaskim ruchem przesuwamy tą prawą rękę razem z wszystkim, co znajduje się pod naszymi palcami, w stronę miski, do miski. Kiedy przekroczymy granicę pomiędzy pasem biustonosza a fiszbinem, puszczamy fiszbin i wyciągamy dłoń z miski. Wówczas cała pierś znajduje się w miseczce.
1: Witam ponownie po niezapowiedzianej przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o brafittingu z brafiterką panią Anną Pasek. Pani Anno, chciałam zapytać, czy możemy również skorzystać z usług brafiterki przy zakupie nowego biustonosza, na przykład w pani salonie lub w innym salonie brafiterskim. Możemy ze sobą przynieść te, które już posiadamy. Jeśli nie mamy pewności, sprawdzić, czy są odpowiednio dopasowane. Tak samo, czy jeśli nie mamy pewności co do tego, do jakiego rodzaju strojów lub do jakiego rodzaju aktywności one mogą być dopasowywane, pani również posłuży klientce taką radą.
0: Bardzo często klientka prosi mnie o ocenę swojego biustonosza, tego, w którym przyszła. Często zakłada go i mówi, proszę mi powiedzieć, co z nim jest nie tak. Najczęstsze błędy w doborze to zbyt mała miska, zbyt szeroki obwód. To widać u chyba 99% pań. 99% klientek, które przychodzą do mnie pierwszy raz, ma zbyt małą miseczkę, zbyt szeroki obwód. Większej ilości bielizny nie wiem, czy to jest sens przynosić do sklepu, ponieważ po pierwszej wizycie już większość pań będzie wiedzieć, co jest nie tak z tymi biustonoszami. Można przynieść swoje biustonosze na przykład na warsztaty brafiterskie, które są w wielu miejscach organizowane. Można poszukać w internecie, gdzie i kiedy organizowane są warsztaty brafittingowe i przyjść z bielizną z prośbą o ocenę, do czego można to wykorzystać. Często w sklepie jest zbyt mało czasu. Brafiterka czasami ma pod opieką 3 klientki i nie jest w stanie odpowiedzieć satysfakcjonująco na temat każdego biustonosza, który przyniesie klientka. Nie no. Ale ten, w którym przyszła, jak najbardziej jest w stanie ocenić i wtedy one, zazwyczaj panie już wiedzą, co jest nie tak w pozostałych biustonoszach, które mają w szufladzie.
1: Jasne, oczywiście, absolutnie nie chodziło mi o to, żeby znosić całą posiadaną bieliznę, natomiast mówię też co do takich właśnie, co do których mamy jakieś szczególne wątpliwości lub właśnie wydają się nam wygodne, a chcemy się jedynie upewnić, czy wszystko jest z ich doborem jak należy. To w takim razie chciałabym spytać, co determinuje już ten wybrany, ten model, że tak powiem, idealny? Czy to jest rodzaj tkaniny, przeznaczenie, czy to jest tak, że da się jakoś jednym czy dwoma stanikami pogodzić wszystkie potrzeby kobiety? Czy to jest kwestia też wykonywanej pracy, rodzajów aktywności fizycznej, sportów, które uprawia? Jak to wygląda?
0: Poruszyła pani bardzo ważną kwestię, kwestię sportu. Generalnie biustonosze możemy podzielić na takie dochodzenia na co dzień, oraz biustonosze sportowe. To jest zupełnie inna kategoria biustonoszy. Biustonosz sportowy to nie jest biustonosz cienki, lekki i luźny. To jest naprawdę współczesny biustonosz, to jest pancerz. Biustonosz wysoko zabudowany, biustonosz mocno podtrzymujący biust i nie tylko go spłaszczający, ale także utrzymujący piersi na swoim miejscu. Dawniej biustonosze sportowe produkowane były tylko na zasadzie kompresji, działały na zasadzie kompresji, czyli przyciskania piersi do klatki piersiowej. Obecnie dobry biustonosz sportowy nie spłaszcza tak mocno piersi, tylko poprzez fiszbiny, przenosząc ciężar i poprzez odpowiednie zabudowanie, redukuje nawet do 83% drgań spowodowanych bieganiem, skakaniem, zumbą, aerobikiem.
1: Czyli stawiamy na wygodę i na pełną swobodę w tej naszej aktywności.
0: Zgadza się. Wiele klientek mówi, że to jest rewelacja, że kupiły biustonosz sportowy, że zupełnie inaczej się czują. Część z nas na zajęciach z wychowania fizycznego w szkole albo się wstydziła, albo na przykład tak jak ja biegałam z rękami przyciśniętymi do tułowia, ponieważ to bolało. Ruch piersi po klatce piersiowej. Obecnie wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną uprawiam w biustonoszu sportowym. Jest kolosalna różnica.
1: A jak to wygląda z kolorystyką? Oczywiście tak w największym skrócie tych staników, które nosimy na co dzień. Czy to jest tak, że do stroju ciemnego zakładamy zawsze ciemny stanik, do białego, ewentualnie jakiegoś lekko prześwitującego, również biały, kiedy cielisty, czy jak wygląda dobór tych preferencji pod względem najczęściej noszonych ubrań?
0: Większość pań ma w swojej garderobie biustonosze ciemny i jasny. Biustonosz ciemny, no niekoniecznie czarny, choć czarny jest najpopularniejszym kolorem. Zdarza się, że jako alternatywę biustonosza czarnego panie biorą granatowy, bordowy, ciemnobrązowy. I on jest polecany pod ciemniejsze stroje. Nawet t-shirt potrafi być lekko przezroczysty i jasny biustonosz może delikatnie przebijać przez fakturę tkaniny. Natomiast jeżeli chodzi o jasne biustonosze, no to tu już wspominałam o biustonoszu cielistym. Myślę, że każda kobieta powinna jeden taki biustonosz mieć w szafie. To jest biustonosz pod białe rzeczy. I tu część pani się zdziwi. Dlaczego? Przecież to biały biustonosz powinien być pod białą bluzkę. Tak, biały biustonosz owszem, jeżeli chcemy, żeby go było widać. Jeżeli chcemy, żeby biustonosz był niewidoczny i chcemy wyeksponować na przykład jakiś wzór na bluzce albo jej fakturę, bądź podkreślić gładkość, że ta bluzka jest taka idealnie biała i idealnie na nas leży, wtedy zakładamy biustonosz cielisty i o gładkich miskach.
1: Czyli żadnych wtedy wstawek koronkowych, żadnych aplikacji, tylko taki, który będzie idealnie identyfikował się z naszą skórą, tak?
0: Tak. Część pań mówi, ale on jest taki brzydki, ale ja go muszę mieć. Bo jeżeli chce ktoś pokazać bluzkę, no to powinien jak najbardziej pod nią schować ten biustonosz. A biustonosz cielisty chowa się tak, że z kilku metrów kobieta wygląda jak naga. Natomiast jeżeli chodzi o inne biustonosze, czasami biustonosz może być ozdobą. Wielu stylistów ubiera kobiety eksponując biustonosze. Nie chodzi o to, że bluzka jest odpięta i biustonosz widać. Biustonosz widać, bo prześwieca przez tkaninę, bo widać go pomiędzy koronkami. Bardzo lansowano tego lata biustonosze wzorzyste pod białe koszule, albo biustonosz na przykład żółty ubrany pod białą koszulą. W wielu propozycjach, wielu projektantów, wielu stylistów w ten sposób ubierało modelki, prezentując swoje stroje. Także zwłaszcza namawiam panie latem na szaleństwo i można założyć pod białą bluzkę biustonosz w kwiatki, w papuszki, w żabki, kropeczki. Naprawdę jest to ciekawe i ładnie to wygląda.
1: Pod warunkiem oczywiście, że jest dobrze dobrany.
0: Oczywiście.
1: To w takim razie myślę, że te kwestie preferencji i tego, co determinuje właściwy wybór, dobór naszego biustonosza, mamy już za sobą. Chciałabym na koniec przekonać naszych słuchaczy, że właściwie nasze słuchaczki najbardziej, ale słuchaczy też, że bra fitting jest dla każdego. Dlatego, że mogą korzystać z porad brafiterskich panie w naprawdę różnym wieku. Czy to prawda, że odpowiednio dobrany stanik może opóźniać uwidaczniające się efekty starzenia? To już nie chodzi tylko o to, że sam biust będzie wyglądał ładniej w staniku, ale przez to, że będzie odpowiednio noszony, odpowiednio opatrzony tym stanikiem, jego kondycja jako taka również się poprawia.
0: Oczywiście. Nasz biust zawieszony jest na naszym ciele na tak zwanych więzadłach Coopera. Są to włókna kolagenowe, które rozciągają się tak jak gumki. No niestety każda gumka ma swoją wytrzymałość i potrafi pęknąć. Jeżeli biust jest dobrze podtrzymany, więzadła Coopera nie mają powodu, żeby się nadmiernie rozciągać, i przez to utrzymują nasz biust w dobrej kondycji. Oprócz tego, że dobrze dobrany biustonosz pomaga utrzymać biust w dobrej kondycji, pomagają także odpowiednia dieta, duża ilość witaminy C, a także proste zabiegi kosmetyczne, takie jakie stosowały nasze babki, czyli ochlapywanie biustu zimną wodą. Nie trzeba brać od razu lodowatego prysznica, wystarczy nachylić się nad miską czy umywalką i 2-3 razy w tygodniu ochlapać sobie biust lodowatą wodą. To powoduje obkurczanie więzadeł Coopera i przez to biust staje się bardziej jędrny, ładniejszy, dłużej zachowuje swój ładny kształt.
1: O proszę, czyli, że tak powiem, stara mądrość ludowa również i w tym wypadku w słudze, w służbie naszej urodzie, tak?
0: Oczywiście, nasze babki dobrze wiedziały, co robią.
1: To panie, że tak powiem, wiekiem zaawansowane najbardziej mamy już za sobą. A jak wygląda sprawa w kwestii dziewczynek, u których ten biust dopiero zaczyna rosnąć, zaczyna się kształtować? Kiedy w ogóle powinny zaczynać nosić stanik i czy warto się udać na tą pierwszą wizytę, na ten dobór tego stanika pierwszego i udać się do brafiterki, aby skorzystać z jej porad?
0: W salonie najmłodszą klientkę, jaka była, to była 11-letnia dziewczynka z wyraźnie zarysowanym biustem. Staram się wtedy przekonać mamy i klientki, że najlepszy będzie biustonosz, który jak najmniej ingeruje w kształt tego biustu. Po to, żeby biust mógł się swobodnie rozwijać, ale powinien być już, kiedy on jest już wyraźnie zarysowany, powinien być podtrzymany. Najważniejszy w tym momencie jest dobór obwodu. Jeżeli klientka, dziewczyna będzie miała zbyt szeroki obwód, młoda dziewczyna to najczęściej biustonosze o obwodzie 65 bądź nawet 60 cm. Taka jest nominalna nazwa tego rozmiaru. Oczywiście biustonosz rozciąga się na więcej centymetrów. Jeżeli taką dziewczynę ubierzemy w biustonosz o szerszym obwodzie, takim powiedzmy kupionym na targowisku w obwodzie 75 czy 80, on może zrobić krzywdę młodej dziewczynie. Widywałam dziewczyny z biustem wciśniętym pod pachy i to naprawdę tak bardzo, bardzo mocno. Proszę sobie wyobrazić wałek do ciasta, który przez kilka godzin dziennie jeździ po klatce piersiowej. To biustonosz o zaluźnym obwodzie, który cały dzień pracuje i cały dzień przesuwa nam piersi pod pachy. Potem panie w wieku nieco bardziej dojrzałym niezadowolone są z kształtu swojej sylwetki, bo uważają, że mają mnóstwo tłuszczu pod pachami. Drogie panie, to bardzo często są wasze piersi, które tam znalazły się przez niewłaściwie dobrany biustonosz. To brzmi może drastycznie, ale ja widziałam panią, która miała pierś pod biustonoszem, nad biustonoszem, pod pachami, a w miejscu, gdzie ta pierś powinna być, tam nie było prawie nic. Tam był dołek. Tak sobie pani rozpłaszczyła biust zbyt luźnym biustonoszem.
1: Trudno też dzisiejszym paniom w wieku bardzo zaawansowanym mieć tak jakby za złe, bo nie zawsze też brało się to z jakiegoś ich niedbalstwa, dlatego że po pierwsze i dostęp do jakiegoś szerokiego, w ogóle do asortymentu odpowiedniego biustonoszy był w czasach, kiedy one dojrzewały, dość ograniczony. I ponadto świadomość tego, jak należy dobierać biustonosze. Nie było też fachowców, nie było grafiterek, więc tym bardziej możemy się cieszyć dzisiaj my, czy nasze nastoletnie córki, tą możliwością, że od samego początku ten biust możemy należycie kształtować. Może nie tyle kształtować, co korzystać z takich biustonoszy, które nie będą powodowały tego, że będziemy go same zniekształcać.
0: Tak, to prawda. Oczywiście są linie produkowane i skierowane dla pań w różnym wieku. To jest nie tylko stylistyka i wzory, ale także kształty fiszbin i sposób zabudowania biustonosza. Także myślę, że każda z pań znajdzie pośród tych propozycji coś dla siebie.
1: I jeszcze jedno z ostatnich moich pytań. Bardzo taką smutną i niemiłą okolicznością dla kobiet jest sytuacja, w której jedna, a czasami nawet dwie piersi są usuwane w trakcie leczenia chorób nowotworowych sutka, czy również w ofercie producentów biustonoszy, również w trakcie korzystania z usług brafiterskich jest możliwość dobrania staników dla pań po zabiegu mastektomii?
0: Tak, oczywiście pomagamy dobierać biustonosze paniom po zabiegach mastektomii. Tutaj są troszeczkę inne zasady doboru tego biustonosza. No niestety też oferta jest dużo skromniejsza. W zasadzie chyba tylko jeden polski producent oferuje ma w swojej ofercie biustonosze dla pani po zabiegach. Tu zdecydowanie, ale to zazwyczaj każda pani amazonka wie, że nie stawiamy, obwód nie może być tak bardzo ścisły jak u kobiety kobiety zdrowej, ponieważ usunięte węzły chłonne powodują, że przepływ limfy w ciele jest dużo bardziej utrudniony, przez co takie panie nie mogą nosić rzeczy zbyt obcisłych, zbyt uwierających, ale większość pań, które są już kilka lat po zabiegach, korzysta często z biustonoszy, z oferty biustonoszy dla pań zdrowych, dla pań, które nie są po zabiegach, bo już po prostu ich ciało jak gdyby przyzwyczaiło się do tego i funkcjonuje lepiej niż tuż po zabiegu. Staramy się pomagać paniom dobierać biustonosze. Staramy się, aby oferta tych biustonoszy była różna, żeby mogły wybierać zarówno w kolorach, jak i w wzorach. Są biustonosze dla amazonek w kolorach czerwonym, fioletowym, z haftami, są wielokolorowe. Także to nie jest tylko oferta biały i czarny, jak bywało dawniej.
1: Rozumiem. W takim razie myślę, że nie pozostaje nam nic więcej, jak zachęcić panie. To nic, że idzie zima. W zimie również warto się prezentować ładnie. Warto dbać o swój biust, o swoje zdrowie, bo to nie tylko przekonanie, że nasz biust ładnie się prezentuje czyni nas radośniejszymi i bardziej pełnymi energii, ale również nasze zdrowe, nasze samopoczucie, jeśli chodzi o zdrowie, o to, że przybieramy przez cały dzień, nieważne czy odpoczywając, czy pracując, właściwą postawę. I na pewno myślę, że możemy liczyć na fachowość, przygotowanie i miłą atmosferę w salonach brafiterskich. Myślę, że pani sama najlepiej może powiedzieć, że warto z takich usług skorzystać i zachęcić ewentualne klientki.
0: Oczywiście zapraszam wszystkie panie do salonów brafiterskich. Zapraszam również do siebie, jeśli mogę. To nazywa się Salon Biustyna, mieści się w Bytomiu przy ulicy Krakowskiej 6.
1: Dziękuję Państwu za uwagę, za spędzenie miłego, mam nadzieję, wieczoru w towarzystwie Babiego Lata. Moim i Państwa gościem była dziś brafiterka, właścicielka salonu z bielizną Biustyna, pani Anna Pasek. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
0: Dziękuję, to była bardzo duża przyjemność spotkać się z Państwem.
1: Dziękuję również i kłaniam się Państwu w imieniu realizatora, którym był dziś Tomasz Bilecki. Zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Życzę miłej i spokojnej nocy. Do usłyszenia. Kłaniam się. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Kolejny deszczowy dzień listopadowy, przynajmniej u mnie, co pewnie będzie gdzieś tam czasem pojawiać się w nagraniu, ale deszcz nie deszcz, podcasta trzeba zrobić, no i tym samym zapraszam na wysłuchanie kolejnego odcinku Tyflo Podcastu ze mną. Ja już wracam do swojej roli dźwiękowca, można powiedzieć, naczelnego i chciałbym dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o tym, jak najlepiej jest dobierać głośniki, czym się kierować, jak to wszystko wybierać, co oznaczają różne dane techniczne na tych głośnikach, na ile im wierzyć i tak dalej, i tak dalej. Głośniki, jak każdy sprzęt, są oczywiście dobre i niedobre, są tanie i dobre, są drogie i niedobre, ale stety bądź niestety generalna zasada mówi, że im droższe, tym lepsze. W związku z powyższym, oprócz ceny jest jeszcze ileś parametrów, które no, decydują o tym, czy ten głośnik jest wart tego, żebyśmy go zakupili, albo nie. Niestety w przypadku głośników takich typowo konsumenckich, no te parametry rzadko kiedy odpowiadają rzeczywiście prawdzie. I często jest tak, że konstrukcje, które kosztują 2-3 razy więcej, potrafią mieć taką samą bądź gorszą jakość od swoich tańszych odpowiedników. Czemu tak się dzieje? Jak zwykle firma, jak zwykle design bardzo ważny. No i stety bądź niestety fakt, że mało kto tak naprawdę rzeczywiście idzie najpierw do sklepu, słucha tych głośników, przebiera w tych głośnikach i jest na tyle zainteresowany dobrą jakością dźwięku, żeby wybierać z iluś dziesiątków, no w zasadzie jest nawet setek modeli dostępnych na rynku, te swoje jedyne wymarzone w tej cenie. Po prostu idzie się, kupuje głośniki i byle to jakoś grało, no to jest okej. No i wiadomo, im większy budżet, tym się na to większą uwagę zwraca. Poza tym ile użytkowników, tyle preferencji, jeżeli chodzi o barwę tych głośników. Więc no też to, co dla jednego będzie głośnikiem wprost idealnym, dla drugiego w ogóle to będzie coś, co wyrzuciłby do śmieci. Więc ja nie polecam sugerowania się opiniami w internecie. Może inaczej, należy jak zwykle na te opinie bardzo, bardzo, bardzo uważać i zawsze jest najlepiej, jeżeli oczywiście to się tylko ma taką okazję, przetestować takie głośniki w sklepie i zobaczyć w ogóle, czy takie głośniki są dla nas. Niestety nie jest to jeszcze wszystko, bo po przyjeździe do domu nagle się może okazać, że u nas te głośniki inaczej grają. U nas te głośniki będą inaczej grały, prawdopodobnie w domu, ponieważ pomieszczenie również ma swój wpływ na dźwięk, który dochodzi do naszych uszu. Pomieszczenie można potraktować jako coś w rodzaju takiego wielkiego, ogromnego pudła rezonansowego, które owszem, niełatwo wprawić w jakieś tam drgania, no niemniej jednak na pewno słyszeliśmy nie raz i nie dwa z jakichś tam od sąsiadów, powiedzmy, chyba że mieszkamy w domku jednorodzinnym, właśnie dlatego, że głośniki wprawiają między innymi w lekkie, bo lekkie, ale dla nas słyszalne drżenie, no konstrukcje tego całego budynku, ściany, zwłaszcza działowe. No i te ściany swoje troszeczkę do tego dźwięku dodają. Oczywiście, kiedy się projektuje studio nagraniowe, no to takie rzeczy w projekcie się uwzględnia. I takie studio ma, oprócz tego, że mieć mały pogłos i tak dalej, ma po prostu jak najmniej wprowadzać swoich artefaktów pochodzących z konstrukcji. No dobrze, tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do rzeczy. Takim pierwszym parametrem, który zawsze jest praktyczny przy głośnikach, jest ich moc. I nieraz jest tak, że przyjmuje się, że im większa moc, tym będą głośniki grały lepiej. No i tu jest pierwszy problem, bo to tak nie zawsze jest. Głośniki studyjne, głośniki odsłuchowe, może jakieś rzeczywiście potężne konstrukcje za jakieś ciężkie dziesiątki tysięcy złotych mogą to mieć inaczej. Ale z reguły głośniki takie do studia to mają 150 W, 100 W, nawet mniej. Wszystko dlatego, że i tak w studiu nie słucha się z większymi głośnościami niż te 90 parę decybeli, bo po prostu wtedy zaczyna się problemy ze słuchem. A moc głośników przede wszystkim wpływa na głośność tych głośników. To jest taka rzecz pierwsza. Już więcej ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o ich barwę, parametr pasmo przenoszenia, który się no też prawie przy każdych głośnikach pojawia. Tylko że tak naprawdę o paśmie przenoszenia można by gadać naprawdę dużo. Pasmo przenoszenia w głośnikach z reguły podaje się w hercach od do. Mamy dwie częstotliwości jakby graniczne i poza tymi częstotliwościami według producenta te głośniki już nie przenoszą dźwięku, co w zasadzie nigdy nie jest prawdą. Zaraz to zademonstruję zresztą. Mam w tej chwili naszykowany generator częstotliwości, który, no, jak sama nazwa wskazuje, generuje częstotliwości, czyli wytwarza różnego rodzaju dźwięki o zadanej przeze mnie wysokości, czyli innymi słowy częstotliwości. I teraz tak, na początku jeszcze chwila teorii. Pewnie niektórzy jeszcze pamiętają z fizyki, może ze szkoły muzycznej, że pasmo słyszalne przez ludzkie ucho to jest, no, w zależności od konkretnego podręcznika, 16 do 16 tysięcy herców, 20 do 20 tysięcy herców, różnie to podają. W każdym razie od kilkunastu do kilkunastu, tudzież 20 tysięcy herców. W praktyce to jest różnie w zależności od wieku, od tego, w jakim środowisku się przebywa, jak głośnym, jak cichym, jak często się słucha, czy często ma się do czynienia z rzeczami w rodzaju wiertarka udarowa, albo młot pneumatyczny, albo koncert metalowy bez stoperów i tak dalej, i tak dalej. Często pasmo przenoszenia tych głośników, powiedzmy, no, od kilkuset złotych w górę, to jest gdzieś tam, no, niedużo to się różni. Tu jest od 40 Hz, tu od 30, czasem od 50, 20, no, ale chciałoby się powiedzieć, no, jaka może być różnica między 50 a 20 Hz, jeżeli i tak to całe pasmo przenoszenia obejmuje kilkanaście tysięcy herców. Co tu takiego jest na rzeczy? Ano jest na rzeczy to, że dźwięk, który jest przez nas odbierany jako dwa razy wyższy, ma dwa razy wyższą częstotliwość. W związku z powyższym, jeżeli mamy sobie dźwięk, załóżmy 500 herców, to jest mniej więcej tyle, i 1000 herców, dwa razy wyższy, no to mamy rozpiętość 500 Hz. To jest 500, to jest 1000. taka sama różnica, taka subiektywna w wysokości dźwięku między tym dźwiękiem a tym. Też ten dźwięk jest dwa razy niższy od tego. To jest około 250, to jest 500. Tak samo. Dwa razy niższy od tego dźwięk. 125, 250, 60, parę, 125 i tak dalej, i tak dalej. Im niższe dźwięki, tym stają się znaczące coraz bardziej poszczególne te herce. I kiedy 19900 a 20100 to jest różnica prawie żadna, tak, powiedzmy 20 Hz, a 40 Hz to jest dźwięk dwa razy wyższy. W związku z powyższym to ma znaczenie. Druga rzecz. Nigdy z głośnikami nie ma tak, że one nie grają, nie grają, nie grają, nie grają i nagle zaczynają grać. Nawet jeżeli ktoś tego podcasta słucha na laptopie i będę sobie grał te dźwięki coraz niżej,

to one w pewnym momencie będą się ściszać. Po prostu. Nie będzie nigdy tak, że one po prostu grają, a potem nie. Mogę jeszcze zejść jeszcze niżej. I jeszcze trochę niżej. I w tej chwili ostatni dźwięk, który zagrałem, to było dźwięk o częstotliwości około 16 Hz. Jeżeli ktoś ma jakieś w miarę duże głośniki, z których może zdjąć maskownicę i dostać się do membran tych głośników, jeżeli teraz zagram taki bardzo niski dźwięk, uwaga, zagrałem dźwięk o częstotliwości 8 Hz. Mam nadzieję, że kodek MP3 go przeniesie. I ten dźwięk powinien wprawiać ten głośnik w drganie, które można ręką wyczuć. Właśnie. Okazuje się, że producent musi określić sobie przedział głośności, w jakich określa częstotliwości przenoszone przez te głośniki. I tego nie ma napisanego zazwyczaj w takich instrukcjach obsługi, tudzież danych technicznych głośników takich konsumenckich, komputerowych, bo po prostu, no, po pierwsze, wyniki mogłyby się okazywać, no, znacznie gorsze dla producenta, to jest rzecz pierwsza. No, rzecz druga jest taka, że przeciętny Kowalski nie będzie wiedział, co to oznacza. W przedziale od plus 10 do minus 10 dB częstotliwość głośników wynosi od 40 Hz do 20 000 Hz. I tych danych po prostu by się tworzyło strasznie dużo, no ale jednak moim zdaniem no trochę szkoda, że nie ma takich przedziałów. Teraz jeszcze warto by wyjaśnić, co to jest decybel. Na fizyce też z reguły uczą o tym, że to jest skala mierzenia natężenia dźwięku. To jest tak zwana skala logarytmiczna, ale jakby tym się też nie warto zajmować. W każdym razie skala jest w ten sposób skonstruowana, że każde 6 decybeli to jest dźwięk, no, subiektywnie powiedzmy dwa razy cichszy. Ja teraz zrobię taki mały eksperyment i będę się ściszał i mówił, o ile decybeli się ściszyłem. Jestem dokładnie w tej samej odległości od mikrofonu, staram się mówić w miarę takim samym głosem i teraz na razie nic nie ściszyłem. Teraz ściszyłem o 3 decybele mój głos, teraz ściszyłem o 6 decybeli mój głos, teraz o 9 decybeli mój głos, teraz mój głos jest ściszony o 12 decybeli, teraz jest mój głos ściszony o 15 decybeli, teraz o 18 decybeli jest ściszony i teraz jest ściszony o decybeli 21. Już jest cicho. W związku z powyższym powracam do normalnej głośności. W związku z tym, że te częstotliwości są mierzone nie wiadomo przy jakich głośnościach, producenci często gęsto pozwalają sobie na ogromne te rozpiętości. Rzędu powiedzmy 20-30 decybeli, co powoduje, że to pasmo przenoszenia jest, no, teoretycznie słuszne. I jeżeli by to badać w takich samych warunkach, jak producent to zbadał, to rzeczywiście będzie to prawdą. Natomiast gdyby się tak wsłuchać po prostu w te głośniki, w muzykę, okaże się, że częstotliwości coraz bliższe tej granicznej są słyszalne coraz ciszej, aż w pewnym momencie wydaje się, że zanikają, bo po prostu przykrywają je te częstotliwości głośniejsze. I teraz zrobię jeszcze taki mały eksperyment. Będę obniżał dźwięk bardzo płynnie i będę mówił mniej więcej, na jakiej częstotliwości się w tej chwili znajdujemy. Zacznę od 100 Hz i będę zjeżdżał coraz niżej. 100, 90, 80, 70, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Pokadawaliśmy się cośkolwiek bardzo niskimi momentami częstotliwościami. Jeżeli ktoś ma takie głośniki, któremu te wszystkie częstotliwości otworzyły
dokładnie z taką samą głośnością. Chwała mu, bo to się niezwykle rzadko zdarza. No dobrze. Tak naprawdę ze słuchawkami będzie mniej problemów. Ja mam na przykład słuchawki, no rzeczywiście dobre, za złotych bodajże 600 czy 700. Swego czasu to były słuchawki traktowane jako referencyjne w pewnym sensie, Beyerdynamic DT770 Pro. I one rzeczywiście do tych 20 Hz spokojnie mi odtwarzają. Nawet niżej mi odtwarzają bez jakichś tam większych problemów. Z głośnikami jest dużo, dużo, dużo, dużo i jeszcze raz dużo gorzej. I na przykład moje głośniki, które mam, kosztowały ponad dwa razy tyle co słuchawki, to według specyfikacji producenta mają pasmo przenoszenia w zakresie 10 dB do 38 Hz. Mam jeszcze drugie głośniki, które według specyfikacji producenta mają z kolei bez podanego tego poziomu głośności przetwarzanie do 60 bodajże Hz. Więc sprawdźmy, jak te moje głośniki sobie z tym poradzą i czy rzeczywiście no, te 60 Hz będzie słyszalne na takiej samej głośności jak reszta i niżej będzie tylko gorzej, czy tam będą jakieś falowania, zafalowania i tak dalej, i tak dalej. Teraz w tej części podcasta, gdzie ja pokazuję te głośniki swoje, najlepiej będzie słuchać na jak najlepszym sprzęcie, przy czym no dedykowane by były raczej słuchawki, chyba że ktoś ma naprawdę, naprawdę dobre głośniki. Tak więc zapraszam w takim razie do wysłuchania tego wszystkiego na dwóch parach moich głośników, również z moim tym samym komentarzem i zobaczymy, czy te częstotliwości będą się tak samo zachowywały, jak w tym przykładzie referencyjnym. 100, 90, 80, 70, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 100, 90, 80, 70, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20. Pierwszymi głośnikami były głośniki studyjne, Alesisa. Drugimi były te komputerowe, Microlab B77 za złotych bodajże 250-270. I to są najlepsze w tej cenie głośniki, jakie udało mi się znaleźć. No, rzeczywiście grają całkiem nieźle, przynajmniej jeżeli chodzi o bas. Oczywiście on nie jest taki ładny jak w tych Alesisach. Tutaj widać, że na przykład w tych najniższych częstotliwościach odzywały się takie, jakby było słychać te niższe częstotliwości teoretycznie, ale z takim jeszcze jakby, z takimi dodatkowymi jakby dźwiękami, z dodatkowymi, jak to się mówi, harmonicznymi. Po prostu chodzi o to, że ten głośnik niedokładnie je odtwarzał. On tam jakieś tam przekłamania drobne robił. One oczywiście też stały w różnych miejscach, dlatego ten dźwięk był różny. Natomiast jeżeli odtworzę muzykę przez jedne i drugie głośniki, te różnice wyjdą jeszcze lepsze, bo teraz to są jakieś tam testy laboratoryjne, jakieś takie wyosobnione bardzo częstotliwości, no ale tak naprawdę nikt nie słucha w takim użytkowaniu codziennym takich właśnie częstotliwości, tylko po prostu muzyki. I teraz puszczę przez oba te zestawy taki mały miksik muzyki różnej oraz mowy. Przy okazji było słychać na mojej mowie takie studnienie. I to zdudnienie niestety wynika właśnie z pomieszczenia. Gdybym był w bardziej zaadaptowanym pomieszczeniu,
pod słuchanie, to dudnienie byłoby znacznie mniejsze, albo by go w ogóle nie było. No niestety mieszkam w pokoju, a nie w studiu, więc no, mam warunki, jakie mam. No dobrze, ale teraz muzyka. I też najpierw na początku materiał oryginalny, potem głośniki Alesis M1, MK2, a potem Microlab B77.

Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiwak. Kontynuujemy zagadnienie około androidowe, że się tak wyrażę. Ostatnio monotematyczne się robi, ale do mych rąk trafiły dwa, myślę, bardzo dobre telefony.

Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiwak. Kontynuujemy zagadnienie około androidowe, że się tak wyrażę. Ostatnio monotematyczne się robi, ale do mych rąk trafiły dwa, myślę, bardzo dobre telefony.

Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiwak. Kontynuujemy zagadnienie około androidowe, że się tak wyrażę. Ostatnio monotematyczne się robi, ale do mych rąk trafiły dwa, myślę, bardzo dobre telefony.

Mówiłem również o tym, że w zależności od umiejscowienia głośników w pokoju, ta muzyka przez te głośniki również będzie inaczej słyszalna. Głośnika, ale i również słuchacza. I teraz też mając dwa mikrofony, to są mikrofony binauralne, i mając te dwa mikrofony na sobie założone, pochodzę sobie troszeczkę po pokoju. Tu będzie odtwarzana taka jedna pętla i zobaczymy, jak zmieni się barwa dźwięku dochodząca do mikrofonów w momencie, kiedy będę się poruszał po całym pokoju.

tej chwili jestem przy oknie. Teraz przesunąłem się o jakiś metr do głośników. Teraz siedzę tak, jak normalnie siedzę przy głośnikach, czyli o jakieś kolejne pół metra. Podejdę teraz do szafy. Znowu jestem przy szafie, ale bym pół metra bliżej. Teraz jestem prawie w rogu pokoju. Przechodzę do drugiego rogu pokoju. Jestem w drugim rogu pokoju. Zwłaszcza niskie częstotliwości bardzo się zmieniają. O sposób ich odtwarzania. Chwila muzyki za nami. Różnice w głośnikach bardziej lub mniej słyszalne były. No a teraz została nam jeszcze jedna rzecz. No bo powiedzieliśmy sobie o paśmie przenoszenia głośników. Skupiłem się na tej dolnej granicy, dlatego że z reguły ta górna granica tych 20 kHz, albo przynajmniej 16, jest jakoś osiągalna i z tym nie ma większego problemu. Oczywiście jest tak, że w związku z tym, że no tutaj mam dwie różne pary głośników i one teoretycznie różniły się tylko no, pasmem przenoszenia gdzieś tam na dole, ale czasami było tak, że no, niektóre rzeczy, mimo że nie miały niskich częstotliwości, inaczej brzmiały na jednych głośnikach, inaczej na drugich. Właśnie dlatego, że czasami również w środku tego pasma zdarzają się jakieś zmiany. Powiedzmy, część częstotliwości, nie wiem, powiedzmy od 300 Hz do 500 Hz. Jakieś głośniki mogą mieć przygłośnione. Któreś głośniki inne mogą mieć ściszone, za to przygłośnione coś innego. W związku z czym, no, to granie, to odtwarzanie różnych częstotliwości jest różne w przypadku różnych głośników. No i dzięki temu głośniki mają swoją barwę, albo jakąś taką nosową, albo taką, jak to się mówi, otwartą, albo może być więcej basu w głośnikach, więcej góry, więcej czegoś, może być bardziej słychać wokal, bardziej słychać gitarę, bardziej słychać, nie wiem, perkusję i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dlatego, że to pasmo przenoszenia prawie nigdy nie jest równe. Chyba że mamy do czynienia ze rzeczywiście studyjnej klasy głośnikami, w których wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo wyrównane, ale do tego też trzeba mieć pomieszczenie, które swoich jakichś nieprawidłowości nie będzie wprowadzać. Dobrze, to była jedna rzecz. I jest jeszcze druga rzecz, ale to się już odnosi do głośników 5.1, tudzież 2.1, wszystkich tych głośników, które są sprzedawane jako zestaw z subwooferem. I teraz zazwyczaj kupuje się takie głośniki z myślą o tym, że postawię sobie malutkie głośniki na biureczku i większy subwoofer będzie mi się gdzieś tam

pod spodem leżał i nie będzie przeszkadzał. Takie głośniki i taka ich konfiguracja ma pod względem brzmieniowym jedną bardzo poważną wadę. Głośniki, te tak zwane satelitarne, w związku z tym, że są małe, no siłą rzeczy praw fizyki nie zmienią i po prostu będą miały bardzo duże problemy z nawet stosunkowo wysokimi częstotliwościami. I dużo więcej będzie musiał grać subwoofer niż w przypadku, gdyby to były głośniki znacznie większe. I głośniki mogłyby większość pasma przetwarzać, a subwoofer zostałby tylko na rzeczywiście sam bas. No i co z tego, ktoś by mógłby zapytać z głupia frant. Ano z tego wynika fakt, który zresztą zaraz zademonstruję, przynajmniej spróbuję zademonstrować. I tutaj przydałoby się, żeby tego posłuchać raczej na słuchawkach, może na dobrych głośnikach 2.0, bo na głośnikach 5.1 no jakby efekt będzie i w przykładzie pierwotnym, tym oryginalnym, no i oczywiście również w tym przykładzie no już przekształconym, że się tak wyrażę, przeze mnie. Ja głośników 5.1 nie mam, więc po prostu jakoś to zasymuluję, to o co mi chodziło. W każdym razie głośniki często te satelitarne grają jak, powiedzmy, dobrej klasy głośniki laptopowe, a całą resztę dźwięków przenosi jeden subwoofer. W związku z powyższym, jeżeli chcemy posłuchać jakiejś muzyki, bądź filmu, bądź pograć w grę i chcemy się rozkoszować szerokim efektem stereo, to część z tych dźwięków, nawet duża część, będzie odtwarzana tylko przez subwoofer, który jest jeden. W związku z czym efektu stereo nie będzie praktycznie w ogóle. I teraz chciałbym pokazać muzykę, którą spróbuję właśnie przepuścić przez taki zestaw efektów, który będzie symulował mniej więcej to, jaka będzie różnica w głośnikach między głośnikami dobrze grającymi głośnikami 2.0 i równie dobrze grającymi głośnikami 5.1, czy tam w zasadzie 2.1, z małymi satelitkami. Najpierw oryginał, potem to, jakby to grały głośniki 5.1.

0: Posłuchaliśmy muzyki różnej, pograliśmy w gry różne, posłuchaliśmy wszystkiego. Pora chyba na podsumowanie w związku z powyższym. Podsumowanie w zasadzie mogę powiedzieć tylko tyle. Słuchamy, słuchamy i jeszcze raz słuchamy głośników, jeżeli je kupujemy, bo po prostu każdy ma swoje różne preferencje co do brzmienia. Należy jednak pamiętać, że głośniki mogą troszeczkę inaczej grać u nas, więc warto, jeżeli ktoś rzeczywiście zwraca uwagę na brzmienie i chciałby dobrać najlepsze głośniki, warto się umówić ze sprzedawcą, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość, żeby w razie czego można było po kilku dniach sprzęt zwrócić. No i zwłaszcza jeżeli powiedzmy kupujemy coś przez internet, no to taka możliwość nam się generalnie należy ustawowo. I warto o tym pamiętać. No i chyba to by było na tyle z mojej strony. Oczywiście od razu mówię tym, którzy by chcieli traktować te testy jako profesjonalne porównanie głośników. To nie jest profesjonalne porównanie tych dwóch par głośników, chociażby dlatego, że oba stały nieco w innym miejscu tego pokoju. Ja bardziej chciałem tutaj pokazać generalnie różnice w brzmieniu mniej więcej przynajmniej różnych głośników i to, że laboratoryjnie te głośniki mogą mieć nieco inne parametry, brzmienie może się znacznie różnić. Szkoda, że nie mam jeszcze innych głośników o podobnych parametrach laboratoryjnych, a rzeczywiście, które by się brzmieniowo różniły znacząco, ale niestety mam w domu tylko dwie pary głośników, ale mając powiedzmy ten mój podcast, można sobie puścić muzykę na głośnikach różnych u siebie, u znajomych, zobaczyć sobie w internecie, czy one mają podobne parametry i skonfrontować to wszystko z rzeczywistością. I tutaj bardziej jakby to chciałem pokazać. Może mi się udało, może nie. Należy to ocenić samemu. Ja się żegnam i do usłyszenia w następnym podcaście. Przy mikrofonie był Tomek Bilecki.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: mamy wtorek, to 7 dzień grudnia. Jesteśmy dzień po Mikołajkach i jesteśmy z kolejną edycją Tyflo Przeglądu. Tym razem już po raz 111 spotykamy się z wami na antenie Tyflo Radia, aby opowiedzieć wam o tym wszystkim, co istotnego dzieje się w technologii i co jest ważne z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących. Witamy was bardzo serdecznie, jak na razie w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, Tomasz Bilecki. Dobry i mówiący wieczór. Te słowa Michał Dziwisz. Jeszcze w informacjach i w naszych newsach widziałem, że tu Paulina zostawiła małe co nieco, no ale na razie jej nie ma. Jeżeli pojawi się, to te swoje informacje przedstawi, a jeżeli nie, to myślę, że jakoś postaramy się również wam te wiadomości przekazać, bo są ciekawe. Witamy was bardzo serdecznie i od razu odpowiadam na pytanie naszego słuchacza Kacpra, który się już do nas odezwał. Witam oraz pozdrawiam. Mam pytanko, co się stało z poprzednią wtorkową audycją Tyflo Przeglądu? W jednym momencie nie było was więcej słychać. No cóż, po prostu internet nam wysiadł. I miejmy nadzieję, że już tym razem się tak nie stanie, że będzie wszystko w porządku i że będziemy mogli wam te wszystkie informacje przedstawić. Jeżeli macie ochotę posłuchać sobie poprzedniej audycji Tyflo Przeglądu, bo audycja 110 została nagrana, no to wejdźcie sobie na www.tyflopodcast.net albo skorzystajcie z ulubionej waszej metody odsłuchu, czyli może być YouTube, może być Spotify, Deezer i jeszcze inne dowolne serwisy streamingowe i podcastowe, aby sobie tej audycji posłuchać. No ale teraz już do rzeczy i do audycji 111. Robercie, to o czym dzisiaj?
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Trilo 2MD. Ciekawy sposób na obsługę Trilo. Twistcake ze wsparciem kanałów RSS. Akropol od czerwca będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W Brazylii powstała nietypowa książka kucharska dla niewidomych. Opowiemy o nowościach SiteTech Global. JAWS Connect. Nowy sposób na zgłaszanie błędów w dostępności stron internetowych. Baldphone. Prosty launcher dla Androida. Microsoft wprowadza ulepszenia w narratorze. Zapoznamy się z nowościami w dodatkach do czytnika ekranu NVDA. Powiemy także o 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To tu pointy w nowych miejscach. Dostępność nowego WhatsAppa na Windowsa. Tremendous. Przydatne narzędzie do eksploracji drzewiastych diagramów dla niewidomych. Oko. Rozpoznawanie obrazów przydatnych w trasie. Przecieki na temat iPhone'a SE 2022. Skrót do wyciszania mikrofonu wkrótce w systemie Windows 11. Tweet. Minimalistyczny czytnik RSS w przeglądarce. InPost dostarczy paczki w dniu nadania w 20 miastach. Pyszne.pl wzbogaci ofertę zakupy.
0: To na razie tyle, ale być może jeszcze kolejne informacje nam dotrą, a to może się stać chociażby dzięki wam, bo możecie do nas pisać i możecie do nas dzwonić. kontakt.tyflopodcast.net, tam możecie napisać. Znajdziecie też link do naszej podstrony z łączami do Zooma, tyflopodcast.net/zoom, a możecie też pisać do nas na transmisji na żywo na Facebooku, w komentarzach pod tą transmisją ściśle rzecz ujmując. No i jeszcze jedna wypowiedź od Kacpra. Chciałem zauważyć, że u prowadzącego słychać o wiele mniej pogłosu. Całkiem fajnie się teraz tego słucha. Jeszcze lepiej niż wcześniej. A dziękuję bardzo. No remont się naszego tutaj studia tyfloradiowego udało zakończyć, w którym w tym momencie jestem. I rzeczywiście wraz z tym remontem na ścianie przede mną i obok mnie się pojawiły takie gąbki, które nam tu troszeczkę tego pogłosu niwelują, no i okazało się, że faktycznie to słychać. No to bardzo mnie to cieszy, bo okazało się to dobrą inwestycją. Dzięki za komentarz. A teraz już przechodzimy do tematów bieżących, do tego, co mamy w naszych notatkach. A pierwsza pozycja w notatkach to jest informacja od Mikołaja, która dotyczy takiego jakiegoś rozwiązania, które może nam ułatwić korzystanie z Trilo, ale myślę, że w ogóle najpierw warto Mikołaju powiedzieć, cóż to takiego jest.
2: Trello, bo tak to się chyba powinno czytać, to jest rozwiązanie bardzo często stosowane w firmach wszelkiego rodzaju, często w branży IT, ale nie tylko, do organizacji pracy, do organizacji tego, kto co ma zrobić, kiedy, jakichś takich tablic, na których się umieszcza informacje, no właśnie o zadaniach, które muszą być wykonane, przypisuje się te zadania odpowiednim osobom, zamieszcza się wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, żeby to zadanie wykonać, opisuje się, jak je należy wykonać, co tam należy dokładnie zrobić. No i my jako pracownicy, od nas się bardzo często oczekuje, żeby wejść na taką stronę, wejść sobie, zalogować się tam, wiadomo, i no sprawdzić, co mamy do zrobienia i to oczywiście zrobić. Problemy z tą aplikacją, z tego co wiem, są sporo osób, które musiało z tego kiedyś korzystać, narzeka, że no niby się jakoś da, niby można, ale nie jest to najdostępniejsza aplikacja pod słońcem. No i powstało narzędzie, które może nam skorzystanie z tej aplikacji ułatwić. Narzędzie no nie tak aż proste do użycia, bo trzeba je wywołać z linii poleceń, ale ma opisaną bardzo dobrą i bardzo szczegółową instrukcję, jak należy to zrobić. Więc jeżeli ktoś jakieś doświadczenie z komputerami ma, to myślę, że sobie powinien poradzić. Są też do dyspozycji do pobrania pliki na Windowsa i chyba jeszcze kilka innych systemów, które pozwalają nam używać tego narzędzia bez konieczności, nie wiem, pobierania źródeł kompilacji, robienia czegoś takiego samodzielnie. Możemy sobie po prostu pobrać plik i używać. No i to narzędzie, jeżeli tylko postąpimy zgodnie z instrukcją, tam musimy je raz wywołać, ono nam utworzy odpowiedni plik. Przechodzimy sobie potem na odpowiedni adres URL, tam się logujemy, tam otrzymujemy odpowiedni klucz. Wklejamy sobie ten klucz do tego pliku, uruchamiamy to narzędzie jeszcze raz, ono zauważy, że już ma plik z kluczem. Ten klucz pozwoli mu się zalogować na nasze konto i pobrać sobie całą jego zawartość, pobrać sobie wszystko, co tam mamy i utworzyć nam jeden wielki folder z plikami .md, z plikami markdownowskimi, które sobie możemy otworzyć, które sobie możemy poczytać dowolnym edytorem tekstu. Wiadomo, nie jest to rozwiązanie idealne, no bo dodać na przykład komentarza jakiegoś, napisać coś, stworzyć nowe zadanie, nową tablicę, no to już za pomocą tego narzędzia nie stworzymy, ale jeżeli chcemy sobie szybko i wygodnie coś przejrzeć, zwłaszcza jeżeli mamy do przejrzenia gdzieś tam więcej treści, a nam się ta aplikacja nie za bardzo uśmiecha i nie za bardzo uśmiecha nam się korzystać z tej aplikacji bezpośrednio, no to dobrze wiedzieć, że takie narzędzia są, że takie narzędzia istnieją i mogą się komuś przydać.
0: A ciekawe, czy na przykład za jakiś czas, jeżeli ta aplikacja będzie rozwijana, to czy udałoby się stworzyć jakiś taki dwukierunkowy mechanizm, za pomocą którego na przykład właśnie komentować też można będzie, chociażby w Markdownie, poprzez odpowiednie nazewnictwo pliku według jakiegoś wzorca, żeby można było też tam coś odpisywać. No, podejrzewam, że to wszystko jest kwestia API, jakie ma Trello i na ile nam pozwala za pomocą tego API na taką dwustronną komunikację.
2: Wiesz co, podejrzewam, że pozwalać, to ono pozwala na dużo, tylko pytanie, czy taki jest cel tego narzędzia. Bo cel tego narzędzia, z tego co widzę, to jest między innymi właśnie na przykład taki, żeby po pierwsze zrobić sobie backup pewnych rzeczy, po drugie, żeby sobie te dane wyeksportować, jeżeli no chcemy zaprzestać na przykład korzystania z tej platformy i ewentualnie przenieść się gdzieś indziej. A po trzecie, żeby nawet to, co to narzędzie nam wyda, wrzucić do jakiegoś takiego generatora stron i zrobić sobie z tego na przykład potem jakąś stronę, że tak powiem, własnej produkcji, na której te dane się będą znajdować. To, że to można wykorzystać dla dostępności i do dostępności, to jest jakby trochę efekt uboczny i skutek uboczny.
0: No bo właśnie miałem o to pytać. To nie jest narzędzie zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy mają problem z dostępnością oryginalnej aplikacji.
2: Nie, to jest narzędzie zaprojektowane tak o, jakby trochę w zupełnie innym celu, ale jak wiele narzędzi tego typu, no czasami bywa tak, że właśnie my jako osoby niewidome musimy sobie poszukać jakiegoś innego narzędzia, jakiegoś innego sposobu, który no może nie został zaprojektowany sensu stricte z myślą o nas, ale jak najbardziej się dla nas sprawdzi. Od tu chociażby dobrym przykładem takiej aplikacji jest Unigram na Windowsie, bo przecież Unigram pierwotnie to w ogóle nie był projektowany z myślą o niewidomych, ale tam potem jeden, drugi czy trzeci zauważyli, że ta aplikacja może być osobom niewidomym przydatna, bo z dostępnością oryginalnego Telegrama bywa różnie. No i akurat w tym przypadku to się w ogóle autor Unigrama no, zdeklarował, czy autorka chyba nawet, bo to z tego co wiem jest kobieta, że pewne rzeczy zrobi i jakby poprawi w samym Unigramie pewne kwestie związane z dostępnością. No i mamy przez to, co mamy.
0: No i dobrze, że mamy, bo rzeczywiście jest to coś, z czego bardzo często użytkownicy niewidomi korzystają. Zaglądam do naszych komentarzy, bo tu mamy wypowiedź od Grzegorza i to jest zresztą wypowiedź, którą warto uwzględnić, bo to jest taki trochę powrót do tego, o czym mówiliśmy w naszym poprzednim programie. Grzegorz napisał do nas: cześć wam, Zoom na Androida jest po polsku i to się zgadza, na iOSa też, na Windowsa też, na Maca, Linuxa również, więc mamy taki pełen komplet Zooma po polsku, z polskim interfejsem i z pewnością to dla części użytkowników będzie przydatną opcją. A skoro o Zoomie mowa, to możecie do nas dzwonić za pomocą tego programu i właśnie z tej opcji skorzystała Marta, która teraz jest na naszej antenie. Witaj.
3: Halo, słychać mnie?
0: Słychać cię głośno i wyraźnie.
3: Dzień dobry, bo ja dzwonię z nietypowego miejsca, bo jestem na dworcu, bo już polowałam na was w zeszłym tygodniu, no ale przez te problemy się nie udało. Ja tak, przepraszam, po prośbie trochę. Poradźcie mi, moi drodzy, co zrobić. VoiceOver mi zwariował, po prostu lata kursor w niektórych miejscach, szczególnie zdarza się to przy polach tekstowych i przy wpisywaniu w pole tekstowe dzieje się, że tak, że wpisuję literki, wybieram, a on mi całą zawartość, mówi tak, pole tekstowe, na przykład wiadomość, pole tekstowe, bla, bla, bla, bla, bla i całą zawartość. I co tu robić? Mam iOS-a 14.8.1.
0: To jest rzecz ciekawa. Ja się szczerze powiedziawszy z tym nie spotkałem. Oczywiście restart VoiceOvera, tego typu rzeczy próbowałaś.
3: Tak, telefon też resetowałam kilka razy.
2: W jaki sposób wybierasz litery? Jakby w którym momencie on to w ogóle mówi?
3: No na przykład wpisuję jakąś daną literkę, na przykład jak Marta, tak? M. On mówi M, pole tekstowe M. Wybieram A. No to mówi pole tekstowe, nie, mówi A, pole tekstowe ma i tak dalej, i tak dalej.
2: A ja nie wiem, czy bo nie chciałam. Którym trybem? Stuknąć
3: bezrokowym.
2: Bezrokowym.
3: Ale to się dzieli po prostu ten kurs, na przykład jak, dajmy na to, chcę udostępnić coś, tak? Jakiś link, na przykład na Messengerze, na WhatsAppie. Tak, on widzi to pole tekstowe, tu, żeby przycisk wyślij i znaleźć, to jest bardzo trudne zadanie.
0: A czy nie masz...
3: Określam iPhone'a 7 mam, stary telefon dość też mam, tak?
0: Aha, no
3: ale
0: okay.
3: Do tej pory nie było problemu. I teraz nie wiem, czy zaktualizować system do 15.1, no to na przykład już powiem kto,
1: Piotrek
3: mi
1: da.
3: Powiedział, żeby tego nie robić. No proponuje mi. Mam pobraną aktualizację, ale nie instalowałam jeszcze ze względu na to, żeby się tutaj was doradzić jeszcze. Podpowiedzi mam voiceoverze wyłączone, znaki słowa mam ustawione, ale cokolwiek ja przełączę, czy znaki, to nic nie daje. Nie wiem, czy trzeba do fabrycznych go postawić, ale mi się tego nie chce robić, trochę szczerze mówiąc.
0: No, czy ktoś z was ma jakieś pomysły? Czy... Szczerze mówiąc, to ja się pierwszy raz spotykam z taką sytuacją.
1: Ja też, natomiast ja powiem tak, mam iPhone 8 i mam 15.1, nie narzekam za specjalnie, bo tam dużo rzeczy już jednak poprawili. i aplikacji część poprawili do tego, do tej 15.1. Natomiast, no nie wiem, jak będzie z siódemką.
0: Natomiast
1: nie mamy czegoś takiego jak reset voiceovera do ustawień domyślnych.
0: Nie, czegoś takiego nie mamy. Natomiast ja bym przejrzał może, Marto, ustawienia dostępności, czy nie masz włączonego czegoś w rodzaju, no nie wiem, jakiegoś assistive touch albo podobnych rzeczy, bo może tu jest jakiś problem, że to wchodzi w konflikt z jakąś inną opcją dostępności, która ci się przez pomyłkę włączyła. I ten dotyk zachowuje się inaczej. Ja bym to przejrzał.
1: A to bym też sprawdził.
0: Nie mam pomysłu, co to konkretnie może być, bo tak jak mówię, no o takiej sytuacji słyszę po raz pierwszy. Masz dość starego iPhone'a, więc rozpoznawanie ekranu i fakt jego włączenia to też nie będzie to. Tak przypuszczam. Więc nie wiem.
1: Ja bym sprawdził tę motorykę, bo tam do słuchu raczej nie ma co zaglądać,
0: nie, ale
1: nie bardziej do motoryki.
0: Tak,
1: do
0: tak.
1: Ustawienia ruchu. Tam zobacz. Może coś tam się przez pomyłkę włączyło. Jakiś assistive touch albo inne jakieś takie dziwne ustawienia. A trzeba pamiętać, że one czasami jednak nam...
0: No tak, bo to jest dla różnych typów niepełnosprawności w tej dostępności są ustawienia i mogą jedne po prostu no, niekorzystnie wpływać na drugie, tak?
3: To... A jeżeli nie, to wtedy faktycznie do tej 15.1 go zainstalować.
2: Co? Ja bym spróbował, nie wiem, czy cokolwiek to da, ale pogadać ze wsparciem Apple'a, podejrzewam, że oni nic nie będą wiedzieć, ale spróbować jakby nie zaszkodzi. I zapytać, co oni na ten temat sądzą. No druga kwestia, podejrzewam potem, to spróbować tej aktualizacji. No jeżeli nie, to zrobić kopię zapasową i przywrócić i reset, jakby postawić telefon na nowo. Bo to wtedy powinno pomóc. No pytanie właśnie, co...
1: Ale to już
2: w
1: ostateczności.
2: Dokładnie.
1: Ja bym najpierw sprawdził te ustawienia właśnie dla ruchu, dostępność i ruch. Bo tam może być jakiś assistive touch.
3: Co Mikołaj mówi, kolejno, najpierw jednak chyba bym zainstalowała 15.1 system.
1: No nie, właśnie
3: pierwsze
1: nie.
3: Pierwsze pytanie na nas.
1: Nie, nie w ten
3: Apple
1: sposób.
3: Pierwsze, czy pani ma aktualny system? Jeżeli nie, to proszę zaktualizować. U nich jest taka odpowiedź. Jedna odpowiedź, porada na wszystko.
0: No więc tak jak mówię, ja bym spróbował najpierw właśnie tam przejrzeć te ustawienia, potem ewentualnie no właśnie te kolejne kroki. Z iOS-em 15 nie powinno być już problemów, natomiast ja się tak trochę obawiam, że jeżeli to rzeczywiście jest coś, co ma wpływ na ustawienia voiceovera, to po aktualizacji to się wcale może nie zmienić, bo to być może być jakieś zachowanie.
2: Tam popatrzeć nawet w samych ustawieniach voiceovera, czy tam nie ma jakiejś kwestii, nie wiem, związanej z echem klawiatury, jak się tam przełącza, że czytaj znaki, słowa, czy na przykład któraś z tych opcji cokolwiek zmieni. To też
3: nie,
2: myślę,
3: to już patrzyłam, to już nic nie dało. No właśnie tutaj tak, dobrze, ja tak zrobię, bardzo dziękuję wam za poradę, ale właśnie tutaj taka myśl teraz, że szkoda, że nie ma samego takiego przełącznika, takiego resetu voiceovera do ustawień fabrycznych, bo jeżeli coś przypadkiem się wyłączy, przełączy, to zawsze można na nowo to sobie ustawić. Dobrze, nie przeszkadzam.
1: Można zawsze podpowiedzieć, ja spróbuję podpowiedzieć dla Apple'a, żeby zrobili w którejś wersji systemu. Myślę, że byłoby to pożądane, bo czasami rzeczywiście coś można włączyć niechcący, coś gdzieś i naprawdę jedno ustawienie, a które bardzo zmienia różne rzeczy, także... Natomiast mówię, ja sugeruję najpierw przejrzeć to ustawienie, tak jak Michał mówi, przejrzeć ustawienia ruchu. Tam, bo może jakiś assistive touch jest, albo coś włączone.
2: I jedną opcję, którą ewentualnie można, ale to jest też raczej ostateczność, to jest przywrócenie ustawień wszystkich, nie systemu, nie całego telefonu, ale ustawień do ustawień fabrycznych. Tylko ja ostrzegam, jeżeli robimy coś takiego, to powinniśmy robić to z osobą widzącą, bo przynajmniej kiedyś było tak, że ta opcja nie dość, że wyłączała nam voiceovera, to jeszcze wyłączała nam skrót dostępności. I nie było wtedy praktycznie żadnej możliwości, żeby samodzielnie sobie potem tego voiceovera włączyć, bo to nam wyłączało Siri, to nas rozparowywało z komputerem, Więc jeżeli kiedykolwiek ktoś się takiej opcji podejmuje, no to zawsze trzeba mieć po prostu osobę widzącą w pogotowiu, bo jeżeli ten problem nadal istnieje, no to w tym momencie po prostu ta osoba jest nam w stanie pomóc, jest nam w stanie tego voiceovera włączyć, a potem to już my sobie zrobimy co trzeba.
3: Bardzo dziękuję. To słucham dalej.
0: Okej, okay. Dziękujemy Marto za telefon i życzymy powodzenia w rozwiązaniu twojego problemu, aby te nasze podpowiedzi coś dały.
3: Dzięki, cześć.
0: Cześć. A tymczasem mamy wiadomość od Mateusza na Facebooku. Witajcie, u mnie nie pojawiła się jeszcze nowa wersja Messengera na Maca. Czy wiecie, jak sprawić, by mieć już tę nową wersję? Mikołaju, coś podpowiesz?
2: Ja ją po prostu dostałem. Podejrzewam, że jeżeli te aplikacje zwyczajnie w sieci odinstalujesz i zainstalujesz na nowo, to powinieneś ją raczej dostać. Tak przynajmniej myślę. Pytanie, czy Facebook tutaj znowu nie robi jakichś dziwnych testów AB, czyli jedno ogłosili, a zanim to wszyscy dostaną, to jeszcze może troszkę potrwać, bo to z Facebookiem niestety bardzo często tak jest. Zresztą z wieloma aplikacjami tych dużych firm, o czym my też bardzo często mówimy, kiedyś ktoś analizował chyba bodajże Ubera pod tym kątem, to tam wyszło, że było bodajże 1400 różnych flag, różnych opcji, które można było mieć włączone lub wyłączone i aplikacja sobie pobierała z serwera poniekąd losowy profil, czy nasze urządzenie będzie miało te opcje włączone, czy nasze urządzenie będzie miało te opcje wyłączone. I niektóre opcje to były takie naprawdę niewinne rzeczy, które nam się na przykład nigdy nie pojawią, typu czy mieszkańcom Los Angeles oferować taką i taką zniżkę, ale no niektóre z takich rzeczy to może być, czy ekran ustawień to będzie stary ekran ustawień, czy ekran ustawień to będzie nowy ekran ustawień. No i one mogą nam, użytkownikom VoiceOvera, na przykład bardzo dużo zmienić, bo się okaże, że nad nowym ekranem ustawień to jeszcze ktoś tam nie pracował w kwestii dostępności, a dostała go 0,1% użytkowników, więc w sumie to jeszcze nie trzeba. No ale jak się okaże, że my jesteśmy w tej nieszczęśliwej 0,1% użytkowników, to nam się wszyscy znajomi będą dziwić, o czym my mówimy, że tu są niedostępne ustawienia, jak oni mają dostępne ustawienia, no a to się okazuje, że my jesteśmy członkami, uczestnikami jakiegoś dziwnego eksperymentu dotyczącego właśnie na przykład jakiegoś tam nowego ekranu. Więc o tym trzeba pamiętać i na to też trzeba uważać przy tego typu aplikacjach.
0: A tymczasem mamy kolejny telefon i rzeczywiście telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
4: No witajcie, Bartek z tej strony. Ja tylko tak króciutko a propos koleżanki tutaj, która przed chwilą się z wami kontaktowała, tak sam z czystej ciekawości zobaczyłem w swoim iPhone'ie i myślę, że możecie mieć rację, że to trzeba wejść w ustawienia dostępności i nagłówek ruch i pierwsze będzie zawartość mówiona i to tam chyba coś trzeba zdezaktywować. I to prawdopodobnie to może być powodem, że podczas pisania tekstu czyta cały tekst, który znajduje się w polu edycyjnym.
0: A no widzisz, to jest też dobry trop, czyli
4: to
0: dobrze kombinowaliśmy.
4: Prawdopodobnie tutaj, bo właśnie przeglądam na drugim sprzęcie tą pozycję i zawartość mówiona i właśnie próbuję sobie przypomnieć, co trzeba zdezaktywować. I to może być, że wyróżniaj treść, bo może o to chodzi. I ja to aktualnie mam wyłączone, ale najlepiej tu zobaczyć tutaj całe okienko w zawartości mówionej.
0: Tak i generalnie podezaktywować te opcje, jeżeli one są nawet włączone, bo to nam się do niczego nie przyda.
4: Tak, ewentualnie tutaj, ale to chyba w VoiceOverze było, jeżeli dobrze pamiętam, tam to zmiana tonu, to chyba właśnie było wszystko w VoiceOverze, to pozostawiać, ale głównie to zdezaktywować, tak, tutaj wszystko, bo to głównie chyba tyczy się tekstu, ale zdecydowanie najlepsza moja chyba byłaby rada, bo sam jestem za tym, żeby aktualizować system, jeżeli mamy oczywiście taką możliwość.
0: Ale jest, to znaczy myślę, tak, to tylko to ja też generalnie 14.8.1. jestem, ja też generalnie jestem za tym, Bartku, tylko no w tych takich starszych modelach telefonów to się różnie no potrafi właśnie, zachowywać
4: właśnie,
0: i to jest
4: to
0: problem.
4: To jest siódemka, tak? Słyszałem.
0: Tak, tak, tak.
4: Jeżeli to jest siódemka, no to chyba nie będzie problemu, bo moja koleżanka też ma siódemkę i z tego, co mi mówiła, ma chyba najnowszą wersję iOS-a, czyli 15.1 i żadnych takich problemów nie ma, bynajmniej mi się nie skarżyła, więc no pierwsze, co bym zalecał, to spróbować to. To rzeczywiście może pomóc, bo tutaj doprowadzenie telefonu do ustawień fabrycznych to jest zbyt dużo pracy. Jeżeli były robione backupy, to i owszem, to pójdzie szybciej, ale może i też nie pomóc. Bo rzeczywiście tu może coś być w ustawieniach poprzełączane, także radziłbym tutaj zacząć, że tak powiem, grzebać.
0: Okej, okay, to dzięki za te sugestie, Bartku. Czy coś jeszcze?
4: No tutaj ewentualnie, bo słyszałem, że tutaj chyba kolega Grzesiek, tak, chyba pochwalił się na Facebooku, że na Androida jest już Zoom po polsku, to tylko taka moja nadzieja, żeby szybko był też na iOS-a.
0: Ale już jest! Już jest, Bartku.
4: Też jest po polsku?
0: Tak!
4: A tu muszę zobaczyć, czy czasem mi się zaktualizował do wersji polskiej i ewentualnie zobaczyć, jak to, że tak powiem, zrozumieć tą aplikację od podstaw. Czasem, ale dobra, to w takim razie...
5: Czasem w takim razie tutaj dzięki. Tak. I o tym warto pamiętać, że aktualizacja nie zawsze nam się będzie od razu pobierać i w takim wypadku trzeba sobie wejść do App Store'a i trzeba sobie tę aktualizację ręcznie wymusić.
4: Manualnie.
0: Tak, ale tak. Ta aktualizacja już jest od, no przynajmniej u mnie, od jakiegoś tygodnia, tak więc myślę, Bartku, że już powinieneś ją mieć.
4: Może dlatego, że ja w ogóle nie zaglądam do Zoom'a, dlatego mogłem tego nie zauważyć.
0: A, no to okej, okay. no to w takim razie zajrzyj, bo już powinien być Zoom po polsku i no i powinno być wszystko z nim w porządku.
1: A przy okazji jeszcze, okay, jak tak. Już pamiętam, Bartku, bo ty też byłeś zainteresowany takimi tematami, nowa wersja aplikacji ICO się ukazała i tutaj mam wiadomość od Krzyśka Bartosza, że znowu się popsuł asystent. I w momencie, gdy włączymy porozmawiać z asystentem, ten przycisk, to wywala się voiceover. Więc
4: tego, no, Robercie, nie mogę powiedzieć, jak jest, bo ja z asystenta osobiście nie korzystam.
1: Ja też, ale mówi właśnie tego, że od Krzyśka Bartosza to dostałem, taką wiadomość, żeby przekazać, więc też nie umieszczałem tego w tyfloheadach, ale jednocześnie chciałem tutaj wspomnieć przy okazji.
4: Warto wiedzieć, się... dla tych, którzy bynajmniej korzystają z aplikacji.
1: To się wczoraj ukazała ta aktualizacja.
4: Korzystając z asystenta głosowego, bo no, zawsze coś, że tak powiem, będzie nie tak. Jeżeli chodzi o tą aplikację, wtedy pamiętamy, że zginęła zakładka karty, że w ogóle nie mogliśmy, że tak powiem, zarządzać własną kartą. No a teraz to się popsuło. Ale miejmy nadzieję, że w następnej aktualizacji aplikacji to naprawią.
0: No co jest to tyle ciekawe, Bartku, co jest o tyle ciekawe z tym asystentem głosowym, że tam ktoś, kto go programował, to na pewno wiedział o fakcie istnienia czegoś takiego jak voiceover, bo tam przecież w momencie pierwszego skorzystania z asystenta głosowego, kiedy on w ogóle dla nas stał się dostępny, bo to też przecież nie było od razu, to się pojawiała informacja dotycząca tego, jak należy postępować w przypadku, kiedy mamy voiceovera. I tam były jeszcze jakieś takie dodatkowe objaśnienia, dodatkowe komunikaty. Więc albo się programista zmienił, albo nie wiem co.
4: A tak z czystej ciekawości jeszcze a propos mówimy aplikacji ICO, to takie czyste pytanie chyba do ciebie, Michale, i do ciebie, Robercie, bo chyba wiem, że korzystacie z tej aplikacji. Czy robiąc przelewy nie spotykaliście się może z czymś takim, że jak mamy już wskazać datę przelewu i żeby znaleźć przycisk wyślij, to czasami trzeba iść kawałeczek do przodu i później się cofnąć?
0: Nie.
4: Taką sytuację, ja to nie, to mi tak się właśnie przydarzyło.
0: Ja z tym się nie spotkałem, nie, natomiast raczej. Powiem szczerze, ja nigdy nie ustalam daty przelewu, nie wskazuję daty przelewu.
4: Tak, jeżeli już mamy, że tak powiem, domyślną datę.
0: Okej, okay. No to nam, nie, tak to nie, to ja tego nie potwierdzam. To ja tego nie potwierdzam, u mnie nie było takiego.
1: To u mnie też, chyba że od wczoraj, bo dzisiaj to dopiero to zaktualizowałem i nie wiem, czy
4: zdarza
1: się tam
4: losowo, to nie jest, że tak powiem, regularnie. Także to zależy, nie wiem, czy od zasięgu, bo czy też, czy to ma znaczenie, czy się korzysta z danych komórkowych, czy z sieci Wi-Fi. może też to mieć znaczący wpływ. Ja jedynie co się spotkałem, nie wiem, bo też korzystam de facto z 8 i z SE 2020 iPhone'a i nie wiem, czy ty, Robercie, też korzystasz z aplikacji WP Pilot?
6: Nie.
0: Ja
6: nie
0: korzystam od czasu do czasu.
6: Ale Michał korzysta. Ja już mówię, dlaczego nie korzystam z aplikacji WP Pilot. Ponieważ tam nie ma ścieżki dodatkowej, a nie ma tam też programów, które mnie jakby interesują.
4: No, rozumiem, to jest kwestia osobista, ale mnie tutaj chodzi o samo odtwarzanie. Bynajmniej, no, nie wiem, operator się tutaj tłumaczy, że wszystko jest w porządku u nich z siecią, ale zdarza się, że jak właśnie korzystam na danych komórkowych, to mi przerywa.
0: I to albo, powiem szczerze, ja tego nie doświadczyłem. Nie
6: w jakiej sieci jesteś?
4: W jakiej aktualnie sieci jestem w Playu. A powiem, że w plusie czasami też mi się to zdarzało, ale... To
6: nie, ale oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że dane komórkowe, nie wiem gdzie jesteś, ale wykazują się dużą niestabilnością. Niestety, taka jest prawda i niestety czasami jest tak, że ten strumień po prostu buforuje, no, siłą rzeczy.
0: Tak, jeżeli
6: jeśli jesteś na parterze albo gdzieś jest słabszy zasięg, albo jakiś mocny żelbet, albo no, wiele różnych innych czynników, tak? Im wyżej tak naprawdę na wyższym piętrze jesteś, tym lepiej to działa. No, taka jest prawda, niestety.
4: No właśnie, ja akurat mieszkam we wieżowcu 7 piętro, więc chyba to powinno działać dobrze.
6: I jeszcze na oknie powinieneś telefon położyć, bo być może masz mocny żelbet,
4: który tłumi. Jeżeli chodzi o biurko, to mam prawie przy oknie.
6: Mhm. Ale tego prawie dużo no robi różnicy.
0: Więc... Inaczej, Bartku, a jaki masz zasięg? Jaki masz zasięg? Ile tam kresek?
4: No, tu właśnie tu skaczę, bo czasami pokazuje 2x4, czasem 3x4, rzadko pokazuje pełną.
0: Powiem tak, powinno działać, chociaż u mnie to jest między 3 a 4. Więc no to troszkę lepiej działa i lepszy u mnie jest ten zasięg.
4: Aktualnie dzisiaj znajduję się jeszcze koło Gdańska i tu rzeczywiście, bo ja akurat ładuję telefon, gniazdko jest pod oknem i teraz mogę wam powiedzieć aktualnie, ile mam pasków na 8 chociażby. O, i teraz przy oknie mam 1x4.
6: No to słabiutko.
0: No to nie, to jest słabo. To znaczy, ja w ogóle też raczej...
6: Pamiętaj, że stream telewizyjny wymaga.
0: Wymaga, zwłaszcza jeżeli nie jest tak, zoptymalizowany, no to jak kleje, tak jak mówiłem, no z moich jakichś takich obserwacji, takie streamy,
4: to
0: chyba najlepiej YouTube ma to opracowane i to tam najlepiej działa.
6: A poza tym, no, infrastruktura Playa, zwłaszcza poza miastami, ma wiele do życzenia. Dokładnie, sorry bardzo, ale to jest po prostu tragedia. Nie mogę powiedzieć też dobrze o Plusie w tym momencie, bo tam też by można było dużo powiedzieć.
0: No ja akurat z Plusa korzystam i tu nie mam problemów z nimi, jeżeli chodzi o WP, o WP Pilota, natomiast rzeczywiście no to są bardzo różne kwestie i wiesz, zawsze jeżeli masz taki problem, Bartku, to warto sobie sprawdzić na przykład speed testem, czy jaki masz w ogóle download i jaką masz wysyłkę. Warto też sprawdzić ten jitter tak zwany, czyli czy to
4: ja
0: przypadkiem
4: tak
0: nie jest duże.
4: Ja tak szczerze powiedziawszy myślałem, że chociażby pomoże coś postawienie, że tak powiem, konta Apple ID na nowo. I postawienie de facto z backupa.
6: Nie! To ale... nie ma znaczenia. To chodzi o... ponieważ tam pamiętaj, że internet bierze się z BTS-a, z danego BTS-a, do którego jesteś podłączony.
0: Po prostu,
6: z nadajnika. I teraz nie wiesz, ile osób oprócz ciebie jest podłączonych do danego BTS-a.
0: Tak, to też jest ważne, bo może być po prostu przeciążony. Możesz i to jest też ciekawa sprawa, bo na przykład w godzinach szczytu zasięg możemy mieć dobry, a ten internet może nam działać wcale niedobrze, jeżeli jesteśmy na przykład w jakiejś dużej aglomeracji.
5: Co więcej, nawet jeżeli obok nas jest dużo różnych nadajników, dużo różnych sieci i po prostu jest bardzo dużo osób, to też jedno na drugie może mieć wpływ i nie bez powodu się mówi, że w wielkich miastach, nawet w bogatych krajach, to dane komórkowe działają tragicznie, dlatego właśnie, że no ten system, jaki mamy, nie jest w stanie obsłużyć, powiedzmy, Nowego Jorku i ilości użytkowników, jaką mamy z Warszawą, radzi sobie troszkę lepiej, ale nadal bywa różnie.
4: Czy znacie może jakąś stronę z wykazem wskaźników stacji? BTS?
6: BetaSearch. BetaSearch.
0: Ty kiedyś właśnie co podawałeś?
6: BetaSearch. BetaSearch.pl i tam można sobie podejrzeć, no ale musisz znać tak zwany cel ID. Nie wiem, mi to na przykład wyświetla router, a nie wyświetla mi tego telefon. I wtedy możesz poszukajce sobie szukać. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz, bo oprócz tego, że może być dużo ludzi na BTS-ie, to, bo wy mówicie w dużych, w małych aglomeracjach, jeszcze jest jeden problem. Dosyłka jakby do BTS-a internetu, czyli ten szkielet. Wiele BTS-ów ma tylko dosyłkę po radiolinii, na przykład 100 megabitów. I no owszem, jak tam jest 2-3 osoby, to jest w porządku, a jak nagle się w tej małej aglomeracji zdarzy tych osób 33 na jakiś skutek, z jakiegoś powodu, w tym momencie to 100 megabitów nie wyrabia. Taka jest prawda. Po prostu jest słaba dosyłka. Nie do każdego BTS-u jest dosyłka światłowodem, niestety w tym kraju. I nie wiem, kiedy jeszcze będzie. No co to jest wina sieci szkieletowej?
4: Na sam koniec takie małe pytanie mam do was. Takie zupełnie, chociaż też nie ja, ale chciałbym się tylko dowiedzieć, czy kojarzycie, czy może jest na PC dostępna aplikacja Playera?
0: Może coś na Windows 10 być.
7: No właśnie, na Androida by się dało wgrać, na tego Windowsa, emulator Androida na Windowsie, ten słynny. To ja bym,
6: ale to jest na 10 czy na 11?
7: Na 11.
6: No na 11, Bartek chce 10.
4: Tak, ale tutaj mówimy no albo 10, no albo jeszcze ewentualnie 7, chociaż myślę, że do tej 7 to
0: nie,
4: możemy, że
0: nie,
4: tak,
0: nie, 7, no, na 7 na pewno nie. Na 7 na pewno nie.
4: Czyli ewentualnie można próbować na 10 gdzieś poszperać.
0: Może w sklepie jest.
8: Ja nie wiem, jak tam ten skrypt ST Solution na playerze działa, ale może jak chcesz tylko sobie odtwarzać rzeczy, to jest jakaś szansa, że tym dasz radę, to, o czym mówiliśmy parę tygodni temu w Tyflo Przeglądzie.
0: Ponoć działa całkiem nieźle na tym playerze, to Stefan pisał w komentarzu.
8: Tak. To jest skrypt do Tamper Monkey albo do Grease Monkey, zależy czy używasz Firefoxa, czy Chroma, czy Firefoxa. Skrypt, który wstrzykuje ponoć na dowolnej stronie, no na razie widziałem, że to całkiem nieźle działa tam, gdzie próbowałem. Dostępny odtwarzacz z klawiatury multimediów.
4: No dobrze, to ja już nie zabieram wam czasu antenowego. Fajnie, że żeście wrócili, bo rzeczywiście w zeszłym tygodniu było niezbyt wesoło. I cieszę się,
0: pamiętaj, że jest Tyflo Przegląd do odsłuchania na stronie 110.
4: Tak, jak wrócę do domu, to na pewno sobie powrócę do zeszłego tygodnia, bo jak mówię, teraz jestem koło Gdańska, do Bydgoszczy wracam jutro, także w weekend na pewno nadrobię zaległości. Także ja już nie przeszkadzam, dzięki tutaj serdecznie za informację, że też tutaj może mogłem koleżance pomóc, służę też pomocą, jeżeli o to chodzi. Dzięki serdeczne i trzymajcie się wtedy, do usłyszenia was, pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki Bartku, pozdrawiamy cię również, do usłyszenia. No to jak już tak mamy kolejne telefony, to odbierzemy za moment kolejne, ale jeszcze Mikołaju, ty chciałeś coś dodać.
7: Tak, odnosząc się troszkę do tego, co powiedział Bartek, ale też jakby poruszając temat mimo wszystko trochę obok. Ostatnio do mnie doszła taka informacja, o której myślę warto tutaj wspomnieć, że pojawił się dość interesujący błąd, który wcale nie jest do końca błędem, w aplikacji Tłumacz Google na iOS-a, bo tam ewidentnie w Google ktoś chciał dobrze, ale mu nie wyszło, bo któryś z tych trybów taki transkrypcji bodajże, że możemy sobie włączyć, że ktoś mówi i to, co ktoś mówi, będzie się pokazywało nam na ekranie jako tłumaczony tekst, ma taki problem, że jeżeli mamy włączonego voiceovera, to ten tryb nam się po prostu nie włączy. I to nie dlatego, że coś jest niedostępne, tylko dlatego, że Google nam wyświetli komunikat, że proszę podłączyć słuchawki, bo w przeciwnym wypadku jedno będzie drugie zakłócać, bo voiceover będzie czytał to, co ja powiem, aplikacja wyświetli, i przez to, że voiceover to odczyta, to aplikacja to usłyszy, będzie próbowała przetłumaczyć co potem VoiceOver odczyta i aplikacja to usłyszy i będzie próbowała przetłumaczyć i tak dalej, i zrobi się problem. Więc Google po prostu ten tryb zablokował, że on działa tylko wtedy, jeżeli mamy podłączone słuchawki. Problem pojawia się wtedy, jeżeli chcemy, a z tego co wiem, osoby są takie, które by bardzo chciały, używać tego typu trybu z monitorem Braille'owskim, czyli po prostu wyłączyć sobie voiceovera, wyłączyć sobie, przepraszam, mowę, zostawić oczywiście włączonego voiceovera, ale wyłączyć sobie mowę i czytać na monitorze Braille'owskim, co nam ten tłumacz Google tam wyświetli. Co oczywiście jest możliwe, ale nadal, nawet jeżeli mamy podłączoną linijkę Braille'owską, musimy coś podłączyć jako urządzenie audio, jakieś słuchawki, których może nawet wcale nie chcemy używać i wcale nie chcemy mieć na uszach, ale one po prostu muszą być podłączone, bo jeżeli nie, to Google, mimo że mamy wyłączoną mowę, nie pozwoli nam z tego konkretnego trybu skorzystać.
0: To ciekawa sprawa. A tymczasem mamy kolejnego słuchacza na łączu. Jest z nami Grzegorz. Witaj.
9: Cześć.
0: Słuchamy.
9: Słychać mnie? Tak na początek?
0: Słychać cię głośno i wyraźnie.
9: No tak, no o Zoomie to już tak wiecie. No i teraz pora na mnie, żebym ja się poskarżył na Apple'a. Tak w skrócie będę się starał, ale tak. Apple TV, aktualizacja 14.6 do 14.7. Wywalił się voiceover lub głos. Pomogło reset do ustawień fabrycznych, no że ja widzę coś, to jeszcze zdałem radę. No i działało, dobra, okej. Okay. Aktualizacja 15.1.0 do 15.1.1, co się stało? Wywaliło pilota, że pilot po prostu nie działał. No i tak, no i dobrze, że miałem jeszcze klawiaturę Bluetooth podpiętą do Apple TV. To z klawiatury Bluetooth, tak, przywrócę do ustawień fabrycznych. Przywróciłem. Pilot nie działa. I tak, weszłem sobie w Google, wyszukałem, jak sparować pilot. I no tam był chyba przycisk wstecz i coś tam, już nie pamiętam, jak to tam jest teraz było, ale przy próbie sparowania Apple TV się sam się resetuje. Czyli się wyłącza